0: metry do przodu od linii bramkowej oraz po jednym metrze w bok od słupka. Jeżeli bramkarz wyjdzie poza tą linię, to jest rzut karny.
1: Aha, rozumiem.
0: Także tutaj też wcale nie jest łatwo dla bramkarza.
1: Ale rozumiem, że generalnie łapie tak jak przy normalnych wszystkich rzutach, strzałach w zwykłej piłce nożnej. To ja mam teraz pytanie do Martina o taką kwestię. Jak udało ci się, bo tutaj pochwaliłeś się, że jesteś liderem strzelców, prawidłowo oszacować perspektywę, żeby uderzać piłkę tak, żeby na przykład nie strzelać Panu Bogu w okno albo nie strzelać koło słupka. Jak potrafisz to sobie, nie widząc tej bramki, zobrazować, że strzelając z konkretnego miejsca na boisku, bo przecież nie strzelasz zawsze z tego samego, tak? Jesteś w stanie sobie tą odległość, tak? No bo przecież też nie masz nie wiadomo ile czasu na zastanawianie się i prowadzenie, nie wiem, jakichś obliczeń. Jaki znalazłeś na to sposób, żeby taką skutecznością móc się chwalić?
2: Więc tutaj dalej musimy powrócić do zasad blind footballu i do wszystkich osób, które uczestniczą podczas gry, ponieważ tak jak chłopaki tutaj mówili, bramkarz jest osobą widzącą, czterech graczy w polu, którzy są niewidomi, a w zasadzie mają zasłonięte oczy, nawet jakby trochę widzieli, to mają zasłonięte oczy. Natomiast prócz tych zawodników jest jeszcze dwóch wspomagaczy. Trener, który stoi za bandą i on mniej więcej operuje środkową strefą boiska, dlatego że boisko też jest podzielone na trzy strefy. Strefa bramkarza, w której bramkarz dyryguje z zawodnikami w momencie, kiedy piłka się znajduje w tej strefie. Strefa środkowa, w której nawiguje trener, który jest właśnie za bandą. A za bramką przeciwnika jest naprowadzacz, który ogłasza, który komunikuje właśnie, gdzie znajduje się bramka i również podpowiada, prawda, i na którym metrze jestem do linii końcowej, w jakim miejscu się znajduje akurat boiska. Mamy tak właśnie ustalone, że mniej więcej jeżeli jestem troszeczkę poza prawym słupkiem, no to wtedy jestem na prawej osi, jeżeli poza lewym słupkiem, to na lewej osi. Jeżeli jestem na wprost bramki, to się u nas mówi, że jestem w osi. No i dzięki komunikatom, które właśnie wydaje przewodnik stojący za bramką, no to jestem w stanie nakierować się i również w tamtą stronę posłać piłkę, żeby padła bramka. No a to, że się udaje tak trafiać, no to już jest kwestia oczywiście treningu, wyćwiczenia, ustawienia stopy i prawda, wszelkich trików, obrotów z piłką.
1: No i myślę,
2: że to jest najważniejsze, że właśnie trzeba tak się orientować, gdzie się znajduje, słuchać.
1: To jest kwestia takiej ogólnej jakby motoryki, tak? Że...
2: Tak.
1: Jasne. To jeszcze o jedną rzecz cię zapytam, bo tutaj zafrapowały mnie rzuty rożne, bo w zwykłej piłce, kiedy jest rzut rożny, piłkarz, który z narożnika dośrodkowuje, no widzi, w której części tego pola karnego znajdują się jego współzawodnicy, a w której części gdzieś tam kręcą się obrońcy, którzy starają się ich gdzieś poza obręb tego światła bramki wypchnąć, tak? Jak to wygląda u was i jak to wygląda u ciebie z tym dośrodkowaniem? Czy, no bo jakby tu rozumiem, że sytuacje, gdzie jest bramka, jest ci ktoś w stanie, mówiąc kolokwialnie, zawołać, tak? Kto za nią stoi. Natomiast w momencie, kiedy właśnie są jakieś te rzuty rożne, koledzy z drużyny wołają do ciebie, w którym miejscu się znajdują, jak to rozwiązaliście? Jak to wygląda?
2: Znaczy tutaj jest taka zasada, że oczywiście no, na treningach sobie ćwiczymy różne schematy i w zasadzie to się na schematach opiera. Jest kilka rozwiązań. Dość często zawodnicy wykonują rzut rożny w sposób taki, że dwóch zawodników stoi przy piłce, jeden dotyka tej piłki po to, żeby wiadomo, mogła dalej się toczyć gra. bo to jest wzięte z normalnej zasad piłki nożnej, a drugi już musi takim łukiem po prostu się przedostać w kierunku bramki, prawda? Schodząc z narożnika na środek jakby boiska, no, dokładnie w pole karne, żeby uderzyć. Oczywiście dośrodkowania u nas też są. Tutaj akurat specjalizuje się w tym bardzo dobrze Marcin, nasz kapitan, który zazwyczaj podrzuca te piłki i one po prostu wpadają gdzieś tam w pole karne. No i już wtedy mamy określone hasła, prawda, że jeżeli gramy takim hasłem, jeżeli takie hasło pada, no to wiemy, że akurat będzie powiedzmy ta wrzutka i wtedy my się staramy ustawić, ja z Mojżeszem w polu karnym, no i słuchamy, gdzie ta piłka spadnie, no i w tym momencie tam staramy się przemieścić, żeby ją przechwycić i uderzyć. No i tutaj jest ważne, żeby komunikacja taka była, ponieważ my, poruszając się po boisku, musimy mówić słowo woj, jeżeli oczywiście piłki nie posiadamy, ponieważ piłka, jak już tutaj słyszeliście Państwo, grzechocze, więc zawodnik, który prowadzi piłkę, słowa woj nie musi mówić. Natomiast wszyscy ci, którzy nie mają piłki, a przemieszczają się po boisku, muszą mówić to słowo, więc w momencie, kiedy walczymy o tą piłkę, no to mówimy to słowo woj, więc też gdzieś ten zawodnik, który wrzuca, też ma możliwość oszacowania, gdzie kto jest.
0: Najważniejsze też przy tych rzutach rocznych jest to, że każdy z zawodników musi stać, znaczy w sumie nie stać, musi na dany sygnał nabiec na daną pozycję. No bo gdy staną po prostu w miejscu, no to są bardzo łatwo pokryci, tak, przez wszystkich zawodników, no bo to jest bardzo statyczne. A to po prostu w naszej grze, jeżeli pada dane hasło X, każdy z zawodników musi wiedzieć, jak on się ma zachować. I do wyćwiczenia jest to, że jeżeli na treningach jest tam wykonanych setki dośrodkowań z tego rzutu rożnego, to ta piłka ma spaść w dane miejsce po prostu. No bo wiadomo, te nasze boiska są takie same, więc boisko boiskowi jest równe, więc to jest na tej zasadzie. A wszystko chodzi o to właśnie o zachowanie zawodników, którzy wchodzą w tą daną strefę, gdzie ta piłka spada. No, akurat te stałe fragmenty gry w naszym przypadku są bardzo dobrze wyćwiczone, bo zdobyliśmy kilka bramek teraz na tej kolejce we Wrocławiu właśnie po rozegranych stałych fragmentach gry. No co tylko to pokazuje, że te nasze treningi, które robimy, są skuteczne. No i jak na razie idzie to wszystko w dobrą stronę.
3: Mamy nadzieję, że po kolejce w Pradze też będziemy tak zadowoleni.
1: Jasne. Z całego serca Wam tego życzę. Chciałam zapytać jeszcze o dwie kwestie związane z tymi regułami. Kary są, mówiliście o tym wyjściu poza pole dopuszczalne dla bramkarza, są rzuty karne. Za co jeszcze?
3: No to może ja powiem. A więc tak jak Marcin wspomniał o bardzo ważnej kwestii, czyli słowo woj. Jeżeli piłkarz nie powie słowa woj, to jest odgwizdany faul. Jeżeli mamy w trakcie spotkania 4 razy odgwizdany faul, teraz jest 4 czy 5?
2: 5, ale w jednej połowie chyba.
3: Tak, w jednej połowie. To są wtedy faule drużynowe. I po piątym faulu, czyli po piątym razie, jeżeli zawodnik nie powie słowa woj, odgwizdywany jest rzut karny z 8 metra, bo mamy dwa punkty, z którego wykonywane są rzuty karne. Jest 6 metr i 8 metr. Z 6 metra wykonywane są rzuty karne za faule popełnione właśnie w polu karnym, tudzież jeżeli
1: winienia bramkarza.
3: Tak, jeżeli bramkarz wyjdzie. A 8 metr to są właśnie to jest punkt, z którego wykonywane są te tak zwane rzuty karne po faulach akumulowanych. No i jeżeli zawodnik, no to jest bardzo męska gra, to jest twarda gra, my też czasami się nie oszczędzamy, ktoś komuś podłoży nogę, ktoś komuś pociągnie z łokcia, mówiąc kolokwialnie, i za to też są odgwizdywane faule. My też otrzymujemy, znaczy nam się jeszcze nie zdarzyło na szczęście, ale my też otrzymujemy kary w postaci kartek, czy to żółtych, czy to czerwonych, które też nas eliminują z udziału w meczu, tudzież w kolejnych jakichś spotkaniach.
1: I to są te jakieś takie zachowania, no powiedzmy quasi przemocowe, tak?
3: Nadmierne użycie siły, tak.
1: Rozumiem. Znaczy,
2: generalnie u nas jest faule tak jak w normalnej piłce, prawda? Jeżeli gdzieś tam specjalnie będę zawodnika odpychał, jeżeli specjalnie go kopnę, no to wtedy normalnie jest faul liczony. Plus do tego są właśnie faule, tak jak Mateusz wspomniał, za brak powiedzenia słowa woj, bądź również za nadmierne używanie tego słowa.
1: To chciałam zapytać o taką kwestię, bo z tego co mówicie, jest to dyscyplina, która z jednej strony wymaga oczywiście kondycji, wymaga przygotowania fizycznego, ale jest też z tego co mówicie, wynika bardzo zwerbalizowana, bo wy nawzajem komunikujecie chęć podbiegnięcia do piłki mówiąc woj, naprowadza was bramkarz, naprowadza was trener, czy ten podpowiadacz w zależności od strefy boiska. I w momencie, kiedy wszyscy w ten sposób właśnie się komunikują, jak to wygląda po pierwsze w kontekście gier z udziałem publiczności i druga rzecz, czy po prostu te komunikaty wzajemnie się jakoś nie mieszają w momencie, kiedy dwie drużyny są na boisku i tyle osób naraz jakieś komunikaty werbalne wydaje?
4: Czy ja mogę powiedzieć z perspektywy sportowca, który wcześniej miał do czynienia z inną dyscypliną, no to moim zdaniem nie ma cięższej dyscypliny dla trenowania, jeżeli chodzi o osoby niewidome czy słabowidzące, niż blind football. Bo tak jak już zostało powiedziane, jest kwestia kondycji, fizyczności, motoryki, bo to wszystko musi być na bardzo wysokim poziomie. Jest kwestia same wyszkolenia stricte piłkarskiego, przyjęcie piłki, prowadzenie, strzał i tak dalej. A jeszcze musi być to wszystko poparte bardzo dużą umiejętnością odnalezienia się w terenie, że jeżeli zakręcę się kilka razy wokół własnej osi, jestem cały czas w stanie stwierdzić, gdzie jest bramka przeciwnika, gdzie jest bramka...
1: Żebyś nie poleciał do własnej z piłką,
4: dokładnie,
1: prawda?
4: Też sama kwestia stresu, bo stres w tym też odgrywa bardzo dużą rolę, gdy na przykład za bardzo chcemy, często się nawet zdarza tak, że sami sobie odbieramy piłkę, bo ktoś myśli, że to jest przeciwnik, nie ma komunikacji i tak dalej, no to wtedy też...
1: No właśnie o to pytałam.
4: Tak, czy się tak. Zdarza się to właśnie też. Znaczy im więcej gramy ze sobą, im więcej trenujemy, im więcej gramy mecze, no to teraz jesteśmy powiedzmy na tym takim już wyższym poziomie niż na samym początku, tak? Też tak. Trzeba słyszeć, prowadząc piłkę muszę słyszeć przeciwnika, który mnie atakuje, muszę słyszeć kolegę, który krzyczy do mnie, gdzie jest. I jeszcze muszę słyszeć trenera, który do mnie mówi, jakie rozwiązanie najlepiej wybrać. No, także to jest ogromna koncentracja przez cały mecz. To też już jest wtedy bardzo męczące być cały czas jakby pod grą i pod tą koncentracją. No także, tak jak mówimy, nie jest nic łatwego, no ale tak jak mówimy, no, są osoby, w których to grają. Spotykamy się z wieloma opiniami takimi naprawdę bardzo pozytywnymi, które osoby nas... Przyjechał na przykład na turniej do Wrocławia, przyjechał dziennikarz sportowy, który powiedział, że gdyby każdy piłkarz ekstraklasy dawał tyle serca w grę, co my zostawiamy na boisku, jeżeli chodzi o tą piłkarzy niewidomych, to te awanse do Ligi Mistrzów i tak dalej, to by było formalnością. Tak? Także to jest naprawdę sport i widowiskowy i bardzo wymagający, no ale Z tego miejsca naprawdę wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia z nami treningów, bo jesteśmy w stanie zapewnić warunki osobom naprawdę z całej Polski, kto by chciał tylko spróbować sił w tym blind footballu, no bo to jeszcze nie mówi się o tej dyscyplinie aż tak wiele, bo sami wiemy, no, osoba niewidoma może pójść po prostu na basen, nauczyć się pływać, może trenować lekką atletykę i tak dalej, ale no do tej piłki jest tak potrzebny wielkie zaplecze, no, że to nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać.
1: Jasne. Tak?
2: Wiadomo, że u nas to właśnie się odbywa tak jak w normalnej piłce na schematach, więc my musimy również się trzymać pewnych jakichś tak tam ustalonych wewnętrznie reguł, prawda, że
1: jasne.
2: Jeżeli zaczynamy jakąś tam akcję, to przeważnie mamy jakieś takie rozegranie, że przykładowo ja idę na lewą bandę, Marcin wtedy wie, że musi się znaleźć na prawej bandzie, reszta zawodników mniej więcej wie, gdzie my powinniśmy w danej sytuacji być. Tutaj padło też pytanie o kibiców, i kibice są jak najbardziej mile widziani. Natomiast u nas trochę to jest kibicowanie tak jak w tenisie, że podczas samej gry, kiedy piłka jest w ruchu, no to raczej nie jest wskazane, żeby gdzieś dopingować, krzyczeć. W momencie, kiedy piłka stanie, czy to jest jakiś stały fragment gry, czy faul, czy cokolwiek się tam
0: czy stanie, gol,
2: czy gol, to w tym momencie jak najbardziej można znieść toasty.
1: Jasne. Czyli jakby nie ma problemu z tym, że macie dosyć trudną nazwę drużyny, bo nie śpiewają generalnie kibice, także nie ma z tym problemu. Chciałam jeszcze zapytać...
4: Nie poddawaj się, ukochana, a nie poddawaj się, ty nie jest kochana. Jak najbardziej mogą śpiewać.
1: No tak. Byle nie przeszkadzali, tak, w trakcie gry. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie w kwestii reguł. Chciałam was zapytać, mecz zapewne składa się z dwóch połówek. Ile trwa?
0: 2 razy 25 minut. W niektórych sytuacjach, jeżeli to są jakieś mecze pucharowe, no to po regulaminowym czasie gry, jeżeli jest remis, rozgrywane są od razu rzuty karne. Każda z drużyn wykonuje po 3 rzuty karne. Jeżeli w trakcie tej serii rzutów karnych podstawowej niewyłoniony zostanie zwycięzca, no to mamy tak zwaną nagłą śmierć, czyli ten, który w kolejnej dodatkowej kolejce, w kolejnej
1: nie
0: serii...
1: Nie strzeli albo obroni, już jest
0: tak,
1: po zawodach.
0: Tak, odpada tudzież zwycięża.
1: Jasne. To chciałam teraz przez chwilę porozmawiać z wami o tym kontekście takim bardziej związanym z udziałem osób niewidomych. Mówiliście o tym, że jest piłka udźwiękowiona, że osoby, które cokolwiek widzą, grają z opaską. Mówiliście też o tym, że często dochodzi do jakichś no, takich zderzeń, czy to z bandą, czy to z innymi zawodnikami. Powiedzcie mi, czy macie jakieś dodatkowe akcesoria, typu jakieś ochraniacze, czy w ogóle z czego się składa cały strój gracza blind footballu?
2: Znaczy generalnie to wygląda to tak, że opaska, czyli te gogle są obowiązkowe.
1: Tak.
2: Natomiast dodatkowo jeszcze obowiązkowymi ochraniaczami są ochraniacze na piszczela. Natomiast my i większość drużyn dodatkowo ochraniamy głowę i to mamy taką opaskę na czoło. Chroni nas to przed zderzeniami z zawodnikami przeciwnej drużyny bądź z jakimiś innymi przeszkodami typu słupki. Aczkolwiek to rzadziej, natomiast głównie po prostu przed zderzeniami głowami z innymi graczami. Niektórzy jeszcze stosują ochraniacze na łokcie. No, pomaga to w momencie, kiedy się ktoś przewróci. No i też niektórzy mają ochraniacze na kolana, ponieważ jak biegnie się w taką bandę i kolanem gdzieś tam uderzy, no to też wiadomo, rzepka się obija, to jest dość bolesne. Natomiast często zdarza się nam, że gramy jednak bez tych ochraniaczy na kolana, przynajmniej ja, dlatego że jakoś wtedy się zdecydowanie lepiej prowadzi piłkę, nie jest się tak bardzo ograniczonym. No, a kwestia już później samego zderzenia z bandą, no to jest kwestia wyćwiczenia, wyliczenia sobie, nie wiem, po prostu ile to mniej więcej kroków, wyczucia, kiedy ta banda się zbliża i przede wszystkim też dla bezpieczeństwa wyciągamy jedną rękę przed siebie, co też gdzieś pomaga przy zderzeniach z innymi zawodnikami, czy właśnie z bandą, prawda? Bo wtedy...
1: Jasne, ręce generalnie nie są wam do niczego potrzebne, więc możecie się spokojnie zabezpieczać.
4: No, tylko to jest taka czysta teoria, no. To teraz się tak fajnie mówi przy stole, jak siedzimy i nie ma emocji, a do tych zderzeń takich jest naprawdę bardzo dużo, tak, że to czasem
1: tak,
4: nawet...
1: Tak, dlatego o to pytałam.
4: Zawodnik, który oddaje strzał, wraca nawet na własną połowę, tak, żeby odbudować formację i tak dalej. Często dochodzi do zderzeń, że po prostu osoba wtedy nie wojuje, bo nie ma w sumie takiego przepisu, bo piłka jest poza grą i dochodzi do jakichś zderzeń. No ale to jest, jak mówię, to też nie ma, żeby też nie było takiego wyobrażenia, że tam się tylko leje krew cały mecz, bo tak nie jest.
0: Chociaż tak jest.
4: Teraz dzięki tym wszystkim przepisom coraz lepszym, też wysoki poziom sędziowania, którzy dbają no, przede wszystkim o bezpieczeństwo zawodników, tak? Bo tak. Jeśli jest zawodnik, który po prostu nie wojuje i zawodnik, który po prostu nie wojuje i sprawia zagrożenie, jest od razu ukarany indywidualną karą, tak? Tego, sędziowie tego też naprawdę bardzo pilnują. No i co? No i no, tak jak mówię, no jest to mecz, jest to gra, która jest naprawdę dla prawdziwych twardzieli, ale powiedzmy w tym momencie, że to nie jest tylko dla mężczyzn, bo znamy ekipy, w której też występują kobiety, na przykład w drużynie z Marburga, która była wiele lat mistrzem Niemiec, w tym sezonie zostali na drugim miejscu, gra dziewczyna, która
0: no to naprawdę gra.
4: Radzi sobie świetnie. Dziewczyna z Belgii, z najlepszej drużyny z Belgii, też sobie świetnie poczynia. O czym może Martin potwierdzić, bo ciężko ją było przejść, żeby strzelił bramkę, prawda?
2: Dokładnie.
0: Ona miała teraz możliwość debiutować właśnie jako pierwsza kobieta w blind footballu na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Także to też był taki, można powiedzieć, przełom, a zarazem ukłon w stronę tej żeńskiej odmiany naszej piłki. No, warto podkreślić, że w Argentynie blind football jest na tak wysokim poziomie, że tam istnieje nawet osobna kobieca liga.
1: O, no tak, ale Argentyna z zamiłowania do futbolu w ogóle jest znana, więc może to też jest jakby podyktowane tym, tak, że to tak, w pewnym sensie druga religia.
4: Na przykład we Wrocławiu w drużynie na samym początku też treningi tak, rozpoczynała tak. Ela Milczarek, którą stąd pozdrawiamy, może nas słucha. Także to nie tylko tak, że to w Europie, ale we Wrocławiu też były osoby, które próbowały, jeżeli chodzi o kobiety. No, my w Krakowie się jeszcze nie doczekaliśmy.
0: Ale zapraszamy serdecznie.
1: Tak, jakąś Wandę, tak, jak się znajdzie, to tam ewentualnie w Krakowie, jasne. Myślę, że zawsze warto spróbować, przecież jeśli się okaże, że to jest ponad nasze siły, albo wydaje się to nam obarczone zbyt dużym stresem, czy zbyt dużym ryzykiem, zawsze można zrezygnować, natomiast nie dowiemy się tego, jeśli nie spróbujemy. Tak?
4: Znaczy, w szczególności, że każda nowa osoba, która przychodzi do nas na trening, to też nie jest tak, że ona jest wrzucona od razu w tą największą łódzkę, tak, że do jakiejś gierki w ogóle, tylko tacy zawodnicy są wprowadzani naprawdę powoli. Zawsze robimy też tak, żeby osoba, która trenuje już wyczynowo u nas, była odpowiedzialna za tą osobę na treningu. On na nas biega, pokazuje, tłumaczy. Także to też wszystko robimy tak, żeby to się naprawdę odbyło też jakoś, można to nazwać, bezboleśnie. I to też nie każdy musi być od razu mistrzem świata, tak? Nie każdy musi przyjść od razu i być Messim, Lewandowskim czy Cristiano Ronaldo. Tylko to chodzi o to samo, żeby, brzydko mówić, podnieść tyłek z kanapy sprzed telewizora i przyjść z nami pokopać.
0: Tym bardziej, że każdy z nas kiedyś zaczynał.
1: Jasne, jasne.
2: My pamiętamy nasze początki i wtedy jeszcze pamiętam pierwsze nasze takie rozgrywki właśnie, gdzie zaczynaliśmy z blind footballem i wtedy zapominaliśmy bardzo często o słowie woj. Ja taki malutki, bo nie grzeszę wzrostem, Marcin natomiast prawie 2 metry, więc jak ja się zderzałem z Marcinem, to ja miałem nos zawsze rozbity, krew się lała, a Marcin mówił, jakaś mucha się ode mnie odbiła i biegł dalej.
1: No tak.
2: Wiadomo,
1: tak.
4: Pamiętam taki turniej w Pradze, jak bolała mnie stopa, no ale co miałem zrobić, no trzeba było jeszcze 3 metry zagrać, po czym się okazało, przyjechałem do Polski do lekarza, a okazało się, że miałem złamaną kość w stopie, tak? I 3 mecze grałem z jakąś tam z kontuzją. Na treningu u nas Mojżesz stracił zęba w wyniku tam ze zderzeniem z kolegą, ale to naprawdę są jakieś tam pojedyncze przypadki. No, każdy musi...
1: no myślę, panowie, że teraz to już na bank zachęciliście słuchaczy.
4: Ja podam taki prosty przykład. To jest też tak, że jak ktoś wchodzi do autobusu pełnego ludzi, tak? I jeżeli trzeba jechać w tym autobusie pełnym ludzi, no to też ma się ten kontakt, tą taką fizyczną z innym człowiekiem, tak? I wtedy człowiek też ma jakąś taką trochę blokadę psychiczną, tak. Prawda? Że musi kogoś tam dotknąć czy coś. A nieraz u nas na boisku to ta fizyczność jest naprawdę na bardzo dużym poziomie, bo ci zawodnicy naprawdę, no często dochodzi do takiej sytuacji, że
1: Ktoś się o kogoś ociera, tak?
4: Tak, i walczysz, po prostu z nim walczysz, tak? Ale to nieraz dochodzi do takiej sytuacji, że ja robię coś w kuchni, odwracam się i wpadam na moją dziewczynę i ja mówię od razu odruchowo woj. Albo jadę autobusem, wpada ktoś na mnie, a ja mówię hej, bo to naprawdę to już jest silniejsze trochę od...
0: My się tak z chłopakami gdzieś umawiamy na mieście i nie wiem, tak. Ja na przykład zobaczę Marcina z daleka, no to już krzyczę wo i wtedy ludzie się odwracają i nie wiedzą o co chodzi.
4: Spotkały się dwa debile, nie wiadomo o co chodzi, tak? A ja wysiadam na przystanku, on słyszy, że ja stukam laską, to mówi wo i wtedy wiadomo jest...
0: W którą stronę ma iść i kto go woła, nie?
4: Tak.
2: To też właśnie warto tutaj wspomnieć, że tutaj są ważne właśnie te zasady, prawda? To mówienie słowa wo. Gdzieś tam słuchanie zawodników, bo właśnie zazwyczaj takie zderzenia, jakieś utraty zębów, czy jakieś tam rozbite nosy, to są w sytuacjach, kiedy właśnie ktoś zapomni mówić słowo woj, ktoś nie zatrzyma się na gwizdek trenera, prawda, bo tutaj właśnie jest ważne, żeby słuchać tego, co się wokół nas dzieje, a nie tworzyć sobie własne jakieś tam wizje. Bo kiedy zaczynamy coś tworzyć własnego, to właśnie się dzieją jakieś dziwne historie.
4: To chodzi o to, że czasem jest tak, że tą własną dumę trzeba schować sobie troszkę do kieszeni, bo najważniejsza jest drużyna w danym momencie, tak? Nie jakieś tam gwiazdorstwo czy coś. I nieraz sami jesteśmy tego nauczeni, że najlepsi zawodnicy świata nie szukają tego kontaktu fizycznego. Wtedy jest naprawdę bardzo ciężko coś zrobić, tak? Bo to wtedy... Łatwo jest zablokować kogoś czy coś, tylko to po prostu musi być szybka gra, uciekanie od tego woj przede wszystkim. Jak graliśmy na Argentyńczyków, to mówiliśmy sobie, że wejdziemy na nich fizycznie, tak? Będziemy przyklejać się do nich, żeby zostawić jak najmniej miejsca. A te chłopaki po prostu nie wchodzili w kontakt fizyczny. Podawali szybko piłką takie no, stricte już piłkarskie umiejętności. Pokazały to, że jeżeli chodzi o te najlepsze mecze, najlepszych reprezentacji, to ta gra jest bardzo płynna i tam sędzia tak naprawdę ma bardzo mało do roboty, bo jak on tylko słyszy słowo woj, od razu podaje do kogoś i już nie wchodzi w tą taką fizyczną walkę. Ja pamiętam, jak weszliśmy na mecz z mistrzem Hiszpanii, czyli też to wiadomo, no Hiszpania, techniczna gra i tak dalej, ale goście przez pierwsze 15 minut nie widzieli, co się dzieje, bo weszli na nich Rottweiler z Krakowa, tak, i fizyczna walka, oni przyzwyczajeni do tego, że będą sobie tam kiwać i
0: hasać
4: w ogóle, a tu po prostu napotkali taki opór, także no, to tylko pokazuje, jaka to jest mniej więcej kultura gry, prawda?
1: To dwa pytania mam jeszcze w tej kwestii, bo mówicie tutaj z własnej perspektywy o tym, jaką robotę wykonuje defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik i napastnik. Powiedzcie, co należy do zakresu obowiązków obrońcy, jak ta jego gra wygląda? I drugie pytanie, skąd pozyskaliście trenera? Bo myślę, że w tak młodej stosunkowo dyscyplinie osób z doświadczeniem trenerskim też nie jest za wiele.
0: A więc jak chodzi o pierwsze pytanie, no to obrońcy mają bardzo, bardzo trudne i bardzo wymagające pytanie. Zresztą takie zadanie, tak jak zresztą każdy na boisku. Jak chodzi o obrońców, no to tutaj my zawsze mamy taką, można powiedzieć, nomenklaturę, że operujemy 1, 2, 3, 4. 1 i 2 to są zawodnicy, którzy są ustawieni bardziej defensywnie. 3 to jest ten właśnie łącznik między atakiem a obroną, a 4 to jest ten najbardziej wysunięty gracz. Więc jedynka i dwójka, inaczej, dwójka to jest gracz, który ma bronić, można powiedzieć, piłki jako pierwszy. Bo bardzo często zdarza się, że gracz, który jest tą trójką, czyli tym, który łączy atak z obroną, nie zdąży wrócić do każdej piłki, więc gracz, który znajduje się na pozycji numer 2, musi jako pierwszy przeciąć czy zablokować podanie. Jeżeli jednak jemu się to nie uda, no bo zdarzają się i takie sytuacje, to naprawdę bardzo ważną i bardzo trudną rolę ma przed sobą ten gracz, który występuje na pozycji numer 1, czyli ten gracz, który znajduje się bezpośrednio przed bramkarzem. Bo jeżeli on nie przetnie tej piłki, jeżeli on nie skasuje ataku, to tak naprawdę napastnik rywala ma otwartą drogę do bramki. Gracz, który znajduje się na pozycji numer 1, ma też bardzo ważną funkcję, jak chodzi o kwestię odbudowy całej formacji, bo to on, można powiedzieć, jest najmniej mobilną postacią w całej drużynie, który przeważnie porusza się tak na szóstym, ósmym, może maksymalnie metrze przed własnym przed własną bramką. I w momencie, kiedy na przykład gracze ofensywni wyruszają do przodu, jest strata, to on jest osobą, która sygnalizuje, w którą stronę mają wrócić. Czyli on tak jakby...
1: jest tą latarnią, tak?
0: Tak, on jest fundamentem odbudowy.
1: Rozumiem.
0: A jak chodzi o kwestię drugą, czyli kwestię trenerską, no to tutaj w Polsce jest o tyle, nazwijmy to problem, że jest to jeszcze dyscyplina mało znana, mało rozwinięta. Mhm. Cały czas dążymy do jej pełnej profesjonalizacji. Więc tutaj można powiedzieć, że jak chodzi o kwestie trenerskie, cały czas mamy osoby, które się uczą. Uczą się tak samo jak i piłkarze, ponieważ, no tak jak mówię, to jest cały czas młoda, rozwijająca się w naszym kraju dyscyplina. I osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie z piłką, już są, można powiedzieć, bardzo mile widziane na naszych treningach.
1: No tak, ale to na przykład waszym trenerem obecnie jest piłkarz, trener piłkarski.
0: Naszym trenerem obecnym jest nasz bardzo dobry przyjaciel Piotr Niestrzyński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy.
4: On nas słucha i cały czas nam to tak wysyła wiadomości na Messengerze.
0: Tak,
1: cały czas pozdrawiamy w takim razie.
0: Plumka, chciał być z nami, ale niestety coś mu bardzo pilnego wypadło. Przykład Piotrka to jest też, można powiedzieć, nasz kolega z drużyny, który też ma za sobą doświadczenie właśnie na grze na tej jedynce. Na chwilę obecną on jest naszym trenerem i no musimy przyznać szczerze, nie mamy prawa na co narzekać.
4: Czy naprawdę jest taka, że mieliśmy osobę,
1: nie, która... no wiadomo, słucha, także rzeczywiście nie może się nie trzymać się na co narzekać.
0: On zna naszą szczerość, więc gdyby było słabo, to byśmy mu to powiedzieli.
4: Tak. Za każde pompowanie, za każde jakieś tam złe zagranie, to...
0: Ja już zaczynam pompować generalnie
4: teraz. Jak tylko Pytek zwrócił uwagę, to zaraz zaczynamy robić pompki. Ale mówiąc poważnie, no od samego początku wielkie wsparcie mieliśmy od osoby, która była nauczycielem wychowania fizycznego na Tynieckiej. No ale z racji tego, że no, rozwijaliśmy się cały czas do przodu, no w pewnym momencie te nasze drogi się po prostu rozeszły. No jak to czasem bywa, no nie wiem, no, ostatnio Legia Warszawa też zwolniła trenera, tak? No także no... To też u nas w tej dyscyplinie tak samo bywa. My opieramy się na własnym doświadczeniu. To też nie jest tak, że dużo czytamy różnych materiałów, oglądamy wiele filmików, korzystamy z podpowiedzi osób z zagranicy, którzy też zajmują się tym bright footballem. Także Piotrek jest teraz naszym trenerem, ale to tak naprawdę ten sztab ludzi cały czas poszukujemy i to też byliśmy na przykład ostatnio w rozmowach z trenerem, który już miał objąć naszą drużynę, ale dostał nagle jednak propozycję z trenowania trzeciej ligi osób pełnosprawnych, tak? No to wiadomo, że no nie byliśmy fizycznie w stanie go zatrzymać u nas, tak? No bo to no wiadomo, no każdy za jakąś tam pracę oczekuje jakiegoś tam wynagrodzenia, no to jest normalne, tak? Tak to wszystko wygląda, ale to nie zmienia faktu, że ostatnio fajny przykład, przyszedł do nas chłopak, który był kiedyś z pół roku temu jako obserwator na treningu, a teraz przyszedł spróbować już swoich sił i powiedział, no, że sam jest pod wrażeniem tych zajęć, tak, i ćwiczeń, które wykonujemy i tak dalej. No, w szczególności, że pamiętamy drużyny, z którymi przegrywaliśmy i nie mogliśmy z nimi wygrać, a teraz na turnieju we Wrocławiu przeważaliśmy cały mecz i tylko dzięki szczęściu i dobrego bramkarza tamtej drużyny nie przegrały, nie wiem, 10-0, tak? Także to nasza ciężka praca cały czas pokazuje efekty i cały czas idziemy do przodu i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, ale potrzebujemy naprawdę większego zainteresowania tego środowiska osób niepełnosprawnych tą piłką i chęcią wzięcia udziału, bo to też nie musi być osoba w 100% niewidoma, to może być osoba słabowidząca, która by po prostu chciała spróbować wziąć udział w takim treningu, zwłaszcza, że my jesteśmy w stanie organizować jakieś pokazy blind footballu i tak dalej naprawdę no, w całej Polsce. No, kiedyś odezwała się do nas pani, która pracuje w ośrodku w Warszawie i chciała zrobić coś takiego, akurat była z dzieciakami na jakimś tam wyjeździe, na jakiejś tam wymianie takiej międzynarodowej w Proninie koło Zakopanego w Krakowie. My zapakowaliśmy się po prostu w busa, pojechaliśmy tam do nich, tam byli Estończycy, z Macedonii osoby i nagle się okazało, że tak zainteresowaliśmy te osoby z Macedonii, że po paru dniach na oficjalnym Facebooku tej Międzynarodowej Federacji ukazała się informacja, że Macedonia przystępuje
1: też na drużynę, tak?
4: Tak, tak. Także będą działać. My na to też liczymy na to, że gdzieś może w Polsce siedzi jakaś osoba niewidoma, która pasjonuje się piłką, chciałaby coś spróbować. I my na to liczymy właśnie, że przyjdzie do nas, wzmocni nas, bo

0: niesamowite to, że my atakujemy wszyscy, bronimy wszyscy. No i to cechuje każdą dobrą drużynę, także na to też liczymy i gorąco zapraszamy, w szczególności, że my naprawdę bardzo mocno żyjemy w tych social media, bo jesteśmy na Instagramie i na Facebooku, wrzucamy filmy na YouTube'a i tak dalej, także znaleźć, jeżeli się wpisze piłka nożna niewidomych w Google, to wyskakujemy jako tam jedni z pierwszych, tak, u samej góry, także zapraszamy wszystkich i mamy nadzieję, że każdy zostanie przyjęty, nawet jeżeli ktoś nie, Pan Bóg go nie obdarzy jakimś talentem wielkim do grania, a ktoś na pewno ma serce i chce, to naprawdę u nas odejdzie się. I to też nie chodzi o to, że każdy, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy musi być mistrzem świata. My też spotykamy się na przykład z taką opinią, nie wiem, idę na trening, zatrzymuje mnie pani pedagog z ośrodka Latynieckiej i mówi do mnie: Marcin, super, że ten chłopak zaczął do was prowadzić na treningi, bo nagle on podniósł swoje umiejętności w nauce, jeżeli chodzi o komunikację, takie życie w grupie, tak? Bo on przychodzi do szatni i ktoś rozmawia ze sobą, ten studiuje na AGH-u, ten studiuje na UEK-u, ktoś na UJ-cie i tak dalej, i każdy chce równać w górę jednak, tak? Dążyć do tego, żeby być troszkę lepszym. No, także no, to wszystko jest ze sobą powiązane i my naprawdę zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych, kto tylko będzie miał ochotę, do nas na te treningi do Krakowa.
1: Jasne. Jeszcze chciałam zapytać o kwestię takie, bo tutaj wspominacie, że zachęciliście do gry Macedończyków, że trenerzy tutaj chwalą was za to, że gracie zespołowo, czy to w obronie, czy w ataku. Jak jest z tym podpowiadaniem sobie, czy na turniejach na przykład tych rangi międzynarodowej jest taka swobodna wymiana tych doświadczeń, uwag i jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, nowinek, czy też do pewnego stopnia to funkcjonuje, a jakby jakieś tam, powiedzmy, nowe metody, czy nowe sposoby grania drużyny gdzieś tam zostawiają dla siebie, nie dzielą się tymi informacjami?
0: To jest bardzo, bardzo różnie, bo my mamy zaprzyjaźniony klub Avoy Brno z Czech, z którymi nawiązaliśmy współpracę, bo pojechaliśmy do nich na pierwsze sparingi i tak dalej. Dzięki nim tak naprawdę nam się otworzyło okno na cały świat, bo mogliśmy pojeździć naprawdę na wiele międzynarodowych turniejów, bardzo mocno obsadzonych, dzięki temu, że ich poznaliśmy. Także z nimi jakaś taka wymiana informacji i tak dalej nie jest trudna. To też są drużyny, wiadomo, jak to na meczu, nie? Że czasem są większe emocje, ktoś nas bardziej lubi, ktoś nas lubi trochę mniej. Także to wszystko zależy. No nie jest jakiś taki gotowy
1: temat,
0: tak? Raczej na wymianę tych takich uwag, nie wiem, jak chłopaki powiedzą, ale wydaje mi się, że raczej nie,
2: znaczy,
0: ma tym.
2: Prawda jest taka, że ten sport to jest taki, no, mówiąc tak w cudzysłowie, to jest rodzinny sport, ponieważ my się spotykamy bardzo często na różnych turniejach z tymi samymi drużynami, więc my się poznajemy. Tak. Ale jak chodzi tutaj o takie, no, odpowiedź na pani pytanie, jak chodzi o kwestie takich, nie wiem, uwag, jak chodzi o gry i tak dalej, no to my bardzo często właśnie śledzimy na bieżąco i przypuszczam, że inne drużyny, które chcą cały czas piąć się w górę, robią to samo. Śledzimy na bieżąco materiały, które są udostępniane przez inne drużyny w internecie, jak chodzi o ich treningi, jak chodzi o mecze. Także no tutaj przykład Piotrka, który przed turniejami potrafi siedzieć od 8 rano do 3 w nocy i oglądać mecz po meczu tylko po to, żeby zobaczyć, że na przykład tutaj gościu w Niemczech z numerem 6 robi cały czas to i to, i on nas na to uczula. Także my też później jeździmy na te mecze przygotowani.
1: Doskonale przygotowani mentalnie, tak?
2: Tak, i mentalnie, i bardzo taktycznie. Także no tutaj, jeżeli my chcemy się piąć w górę, to jest tak jak ze zwykłym futbolem. My musimy cały czas być na bieżąco i kontrolować to, co robią nasi rywale, a jednocześnie przyjaciele z tego właśnie środowiska blind futbolowego.
1: Okej, to teraz porozmawiajmy chwilę o rozgrywkach, bo mówicie tutaj turniej taki, tam w Brnie zaprzyjaźniona drużyna, żebyśmy sobie to troszeczkę uporządkowali. Gracie, tak jak wspomnieliście wcześniej, w tej lidze Europy Centralnej z uwagi na brak możliwości stworzenia ligi tutaj w Polsce. I rozumiem, że wewnątrz tej ligi są, tak jak mówię,

0: mówiliście, miejscowo, przepraszam, miejscowe turnieje organizowane przez każdą z drużyn u siebie. Natomiast jakiej rangi jeszcze rozgrywki są organizowane? Czy to są takie turnieje, powiedzmy, nie wiem, sparingowe, też wchodzą w grę? Czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata? Gdybyście mogli troszeczkę o tych schematach rozgrywek opowiedzieć.
1: Znaczy, generalnie to wygląda tak, że jest mnóstwo turniejów organizowanych niezależnie i one różne tam tytuły mają, ale między innymi...
2: Żeby ktoś robi Puchar Saksonii, Puchar czegoś tam, tak, Puchar Krakowa, Puchar Paryża i tak dalej, nie? To są takie niezależne turnieje.
1: I zazwyczaj to są rozgrywki międzynarodowe, prawda? Tak jak takiej rangi dość wysokiej, ponieważ i właśnie ta międzynarodowa federacja zrzeszająca sporty osób niepełnosprawnych i psa w Brnie jest taki turniej organizowany, w którym już drugi raz braliśmy udział. Tam zazwyczaj jest z sześciu państw przyjeżdżają drużyny i nawet bywa, że przyjeżdżają zza oceanu.
2: Z Kolumbii na przykład była drużyna, tak? Ileś lat temu byli Argentyńczycy, Brazylijczycy. No, to jest tak, że ranga turnieju, jeżeli chodzi o opinię u innych drużyn, tak, to jest bardzo potrzebne, że na przykład później łatwo ściągnąć kogoś dobrego, tak? Bo to chodzi o to, żeby ściągnąć jak najlepszych, nie, możemy to porównać do gali bokserskiej, tak? Że każdy robi tak, żeby ściągnąć jak najlepszych zawodników do siebie, żeby to było najbardziej widowiskowe. Tak samo chodzi w tych samych turniejach międzynarodowych. Na przykład, żeby dostać się na turniej do Brna, gdzie gra 8 drużyn, jest mega ciężko, bo tam samo zapotrzebowanie jest, tam chce zagrać każdy ze świata, bo każdy wie, że sama organizacja, sama otoczka, są transmisje wideo na żywo z tego turnieju. Jest to naprawdę tak spakowane i marketingowo, PR-owsko, na tak wysokim poziomie, że tam chce wystąpić każdy. A z racji tego, że akurat no, my mamy bardzo dobre stosunki z Avoy, no to mogliśmy tam już dwa razy zagrać z rzędu, co rzadko się zdarza, żeby drużyna z tego samego kraju wystąpiła u nich dwa razy.
0: Aha, to oni sami jako gospodarz decydują, nie ma jakiejś eliminacji, tak, kwalifikacji?
2: Oni decydują. My dążymy do tego, ta organizacja tego listopadowego turnieju w Krakowie jest jakby taką dużą próbą generalną przed 19 tygodniem osób niepełnosprawnych, który się odbędzie w 2018 roku w Krakowie. Co roku jest organizowany taki tydzień, gdzie odbywają się różne eventy i my jako Blind Football chcemy zrobić taki turniej trochę na wzór właśnie Avoy, gdzie możemy zaprosić jakieś tam drużyny z zagranicy i tak dalej, żeby, to też jest reklama dla Blind Footballu, dla Krakowa i tak dalej, i tak dalej. No i to jest coś, czym chcemy, co chcemy się kierować, ale żeby to też tak trochę słuchaczom uświadomić, też są rozgrywane cyklicznie Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, dwie najlepsze drużyny Mistrzostw Europy mają od razu automatyczny awans na Igrzyska Paraolimpijskie. Wiadomo, Mistrzostwa Europy odbywają się co 2 lata. Mhm. Igrzyska co 4, także no, to tak się właśnie fajnie
0: zazębia. Tych 2 lat, jedna i druga po prostu jadą, zwycięzcy.
2: Tak, dokładnie. Żeby pojechać na Mistrzostwa Świata też chyba trzeba być
3: w pierwszej piątce w Europie.
2: W pierwszej piątce w Europie i wtedy się jedzie na Mistrzostwa Świata, tak?
3: Teraz będą w Hiszpanii w przyszłym roku.
2: W Madrycie, dokładnie. Chyba rzecz.
0: Rozumiem, że cię wybierasz.
2: Nie, bo to też jest... Paradoks jest teraz taki, że my wystąpiliśmy w 2015 roku na Euro w Anglii, ale teraz w 2017 roku nas pewnie zabrakło, no z racji tego, że no to już trzeba trochę iść dalej w politykę, bo jeżeli chodzi o Blind Football, podlegamy pod dany związek sportowy, który powiedzmy nie do końca może wspiera aż tak tą dyscyplinę, jak powinien. My no, trochę świadomie z jednej strony, można powiedzieć, zdecydowaliśmy się na zrezygnowanie, żeby stanąć na głowie, żeby na tych Mistrzostwach Europy wystąpić. Bo żeby wystąpić na Mistrzostwach Europy, które się odbyły w lipcu w Niemczech, musieliśmy wystąpić na takim turnieju eliminacyjnym tak zwanej drugiej dywizji. I tam musielibyśmy zająć 2 pierwsze miejsca, żeby pojechać na te mistrzostwa Europy Centralne, mhm, pierwszej dywizji. Ale koszt tego turnieju to było gdzieś około 50 tysięcy złotych. My takich pieniędzy nie mieliśmy i no, ciężko było nam się po prostu zorganizować na tej zasadzie i my budujemy wszystko od fundamentów w Krakowie, bo chcemy zbudować mocny fundament, żeby był klub, który będzie ludzi identyfikował i na tej podstawie możemy pójść dalej w górę, tak, do Ministerstwa Sportu i tak dalej, założyć być może związek osoby, który się będzie opiekował branym futbolem, bo takie gdzieś mamy też plany, żeby stać się związkiem niezależnym, żeby decydować o tym, o tej dyscyplinie już w naszym kraju, prawda? No to są ciężkie tematy, no. Wiadomo, że no, serce sportowca, jak oglądaliśmy Mistrzostwa Europy teraz w Berlinie, to czuliśmy, że rozgrywaliśmy gdzieś sparingi z mistrzem Niemiec, gdzie praktycznie cała drużyna występuje w reprezentacji. Tak? Graliśmy z reprezentacją Francji, gdzie nie byliśmy w tych meczach naprawdę gorsi od nich. I no, trochę się aż łza wokół kręciła, że nie mogliśmy wystąpić na tych Mistrzostwach Europy, no ale takie jest życie. No i teraz naszym celem numer jeden to jest to, żeby w 2019 roku wystawić bardzo mocną reprezentację już podczas Mistrzostw Europy. A kto wie, może jeżeli wszystko będzie tak przebiegało organizacyjnie, to te Mistrzostwa drugiej dywizji zorganizować właśnie w Krakowie i żeby móc walczyć o awans na te Mistrzostwa Europy tu u nas w Krakowie i wtedy pojechać już na te główne mistrzostwa w 2019 roku i to też jest też nasz jakiś wielki cel w przyszłości.
1: Bo warto tutaj wspomnieć, że te turnieje, na które jeździmy i które są organizowane, to są turnieje, one się tam nazywają, że to jest jakiś miast centralnych państw, różnie centralnej Europy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jest walka pomiędzy bezpośrednio drużynami, tak? Tutaj jest tak jakby, nie wiem...
4: Walka klubów, nie reprezentacji.
1: Tak. Mhm, I to jest tak, że my tu wtedy działamy jako Kraków i jako Kraków jesteśmy w stanie odpowiadać za wszystko, co jest związane, prawda? Finanse, nie wiem, wyszkolenie i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi już o Mistrzostwa Europy, Świata, czy nawet wyjazd później na Paralimpiadę, no to już jest no grubsza sprawa, dlatego że wtedy wchodzi w grę nie jako klub, tylko jako reprezentacja, prawda? No i wiadomo, że tutaj też trzeba jakiegoś wsparcia zewnętrznego, bo jako klub nie jesteśmy w stanie, żeby powiedzmy tutaj występować jako klub i nagle jechać jako reprezentacja Polski. No trochę to tak by było dziwnie, gdyby nagle cała Legia sobie pojechała jako reprezentacja Polski walczyć o Mistrzostwo Świata. Tak?
4: Ja jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedział Marcin, jak chodzi o kwestię budowy silnej reprezentacji w oparciu o silne kluby, no tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że te reprezentacje, które w Europie, no można powiedzieć, wiodą prym, to jest Hiszpania, to jest Anglia, to są Niemcy, to jest Turcja czy Rosja, to są reprezentacje, które mają silne ligi. Warto zaznaczyć, że do reprezentacji narodowej w blind footballu mogą tylko i wyłącznie przystąpić osoby z grupą tak zwaną B1, czyli osoby, które nie widzą, osoby niewidome. Bo rozróżniamy jeszcze grupy B2 i B3 i to są osoby, które są słabowidzące. Mhm. I w rozgrywkach klubowych mogą występować w drużynie zawodnicy z klasyfikacjami mieszanymi, czyli B1, B2, B3. Ale jak chodzi o samą reprezentację, no to już tu tylko zawodnicy, którzy mają właśnie tą grupę B1.
1: Żeby to tak jeszcze zobrazować, to te właśnie grupy B1, B2, B3 to są trochę tak przyznawane jak orzeczenia, prawda? Ktoś ma pierwszą grupę, drugą i trzecią. I tutaj tak samo właśnie jest to organizowane, że trzeba wszystkie badania przejść. Tak ja i Marcin musieliśmy również na Mistrzostwa Europy właśnie przejść szereg badań, które by potwierdzały właśnie naszą konkretną dysfunkcję.
0: Jasne, rozumiem. To tak już na zakończenie chciałabym zapytać Was i zespołowo, i każdego z Was osobiście, co uważacie za największy sukces Wasz jako drużyny i co każdy z Was uważa za największy sukces swój jako zawodnika?
3: Maszyn, sukces drużyny.
2: Ja uważam, że największy sukces drużyny to jest to, że teraz przystąpiliśmy do tej kolejki, gdzie z drużynami, z którymi przegrywaliśmy, jesteśmy w stanie być teraz liderem. To jest po 4 meczach. Też jako kapitan cały czas studzę głowy i tłumaczę, że żeby się nie zachłysnąć tym sukcesem, bo przed nami jeszcze 16 meczy, ale uważam, że to jest za największy sukces. A jeżeli chodzi o mój osobisty sukces, że to jest, ja uważam trochę, bardziej mnie cieszą, jeżeli chodzi o, jestem na boisku, robię coś dla drużyny. Podaję, zdobywam bramki i tak dalej, ale bardziej mnie cieszy to, że ta nasza praca, którą wykonujemy poza boiskiem, nie? Czyli te wszystkie rzeczy organizacyjne, marketingowe, charytatywne, bo to też się włączamy, to uważam za nasz sukces, że jesteśmy w stanie też jakby budować wizerunek osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, co ja uważam za ogromny problem, ale to moglibyśmy nagrać inną audycję na ten temat. No i w sumie tyle. Mam nadzieję, że będziemy cały czas ten nasz sukces w lidze utrzymać, a zwycięstwo w tej lidze międzynarodowej to naprawdę byłoby coś, czego sobie chłopakom i wszystkim życzę.
0: Jasne.
1: Ja myślę, że tak jak Marcin właśnie, że największym sukcesem naszej drużyny jest to, że właśnie możemy wspólną pracą, wspólnymi siłami docierać tam, gdzie docieramy, uczestniczyć w turniejach, w których uczestniczymy. Każdy turniej to jest nowe wyzwanie, każdy turniej to nowe doświadczenie i myślę, że właśnie to jest naszym takim największym sukcesem, że jednak my możemy jechać na turniej, możemy pograć z najlepszymi w Europie, czy też i na świecie, również. I to jest takim też i dla mnie osobiście największym sukcesem, że właśnie nie siedzę sobie w domu i tylko biadolę, jak to mi w życiu jest źle, tylko po prostu również mogę razem z chłopakami tutaj robić coś dla siebie dobrego, jak i dla innych kolegów.
4: Jak chodzi o mnie, to wydaje mi się, że naszym takim największym drużynowym sukcesem jest to, no to będę oczywiście nawiązywał też do tego, co chłopaki powiedzieli, jest to, że my zaczynaliśmy jeszcze jakiś czas temu, no można powiedzieć kolokwialnie, z niczym. Tak. Mieliśmy swoje zloty, swoje upadki, było ciężko, a mimo to jesteśmy cały czas razem i jesteśmy taką naprawdę fajną grupą zgranych ze sobą ludzi, która utrzymuje kontakt ze sobą nie tylko w trakcie treningu, nie tylko w trakcie meczu, ale każdy z nas ma ze sobą bardzo duży i częsty kontakt właśnie pozabojskowy. A jak chodzi o mój, można powiedzieć, osobisty sukces, to bardzo cieszę się z tego, że po zderzeniu i kiedy zaczyna mi się kiwać ząb, to potrafię go wypluć i grać dalej i się tym nie przejmował.
0: Super. Cóż, bardzo serdecznie Wam dziękuję i za przyjęcie zaproszenia i tutaj za taką bardzo ciekawą opowieść. Mimo tych kiwających się zębów, myślę, że jednak można zachęcić słuchaczy. Wydaje mi się, że tutaj sam duch też, który u Was jest niewątpliwie w drużynie, będzie dla kogoś zachętą, bo można oczywiście mówić o tym, że ktoś zacznie uprawiać sport, postawi na aktywność fizyczną, ale też ważną kwestią jest to, że zyska być może kolegów, być może przyjaciół, co przecież też w życiu jest ważne, w tym życiu sportowym i osobistym także.
2: Ja korzystając teraz z okazji,
0: tak.
2: Wykorzystam z tego, że jesteśmy na żywo, więc powiem coś takiego, że takie audycje to jest naprawdę bardzo fajny pomysł i rzucam taki temat na gorąco, a wiem, że jak pójdzie to na żywo, to nie umrze śmiercią naturalną. 10-12 listopada robimy turniej w Krakowie. I czemu nie zrobić takiej relacji na żywo przemysł tych naszych meczów? A może ktoś, który nas teraz słucha, nie czuje się na tyle dobrze, żeby kopnąć w piłkę, bo ktoś może po prostu nie lubi wysiłku, ale na przykład, żeby zabawić się w rolę komentatora, być takim, nie wiem, Tomaszem Zimochem, takim Mateuszem Borkiem tego naszego blind footballu, to też by na pewno przybliżyło bardzo, a my ze strony klubu zrobimy wszystko, żeby to jest takie organizacyjnie można było fajnie zrobić i może to jest jakiś pomysł kolejny, żeby zorganizować, jakby zrobić kolejny krok do przodu w tej organizacji.
0: No to myślę, że tylu chętnych się zgłosi, że trzeba będzie przeprowadzić całe tutaj eliminacje odnośnie tego, co ewentualnie miałby być.
2: Zrobimy, wszystko będzie okej.
1: Okay. Myślę, że kolega Marcin spokojnie wyrekrutuje.
4: Jak powiemy, że za darmo, to się wszyscy jednak nie będą zgłaszać.
0: To znaczy, z tego co ja kojarzę, nawet przepraszam, tutaj na antenie Tyflo Podcastu kiedyś ktoś próbował taką relację prowadzić. Mhm.
1: Tak, był mecz. Tak trochę odbiegnę właśnie teraz od komentarza, ale jeszcze takim atutem dla ludzi, którzy przyszliby z nami trenować, myślę, że też co po niektórych może zachęcić, że mimo wszystko my jednak jeździmy po Europie, bo i do Czech jedziemy, i we Francji byliśmy, w Niemczech.
2: Pamiętamy, jak pojechaliśmy sobie w kwietniu na mecz do Francji, gdzie w Polsce było minus parę stopni, śnieg leżał, a my sobie wysyłaliśmy do rodzinki zdjęcia z plaży i z oceanu, tak?
1: Także myślę, że też to, co po niektórych może zachęcić, że jednak można również i zwiedzić, prawda?
0: Kawałek świata przy okazji, prawda?
1: Kawałek świata przy okazji.
0: Jasne. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj trzej przyjaciele z boiska. Mateusz Krzyszkowski, Martin Jung i pan kapitan Marcin Ryszka.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
0: Bardzo Wam dziękuję za przemiłą atmosferę w trakcie audycji. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność kiedyś się spotkać. Państwu w imieniu swoim i realizującego nas dzisiaj Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji. Kłaniam się nisko. Ala Witek, do usłyszenia.
1: My się żegnamy.
5: Był Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry, albo dobry wieczór dla tych, którzy słuchają nas bezpośrednio. Piotrek Machacz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, i Tomek Bilecki.
7: Witajcie.
6: Bierzemy dzisiaj udział w Tyflo Przeglądzie, więc taka ekipa, jak to dość często ma miejsce. No i oczywiście zaczynamy od tego, o co dzisiaj mamy w planach, o czym w zasadzie mamy w planach opowiedzieć. No i Michale, cóż tam dzisiaj będzie?
7: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Fubar 2000 na Maca otrzymuje skróty klawiszowe. TeamTalk 5.18 wydany. Poprawki dostępności w Reaperze 7.39. Drobna aktualizacja systemów operacyjnych Apple. Powstał skrypt poprawiający dostępność portalu Bandcamp. Ustawienia dostępności nie tylko w terminalu. Strona GitHub też je posiada. Jamie, jak Skype, tylko open source. Trados Studio 2024 dostępny z czytnikami ekranu. Nareszcie. Psuje się dostępność SmartThings. Mood Runner znika z App Store. Duże zmiany w Scribe for Documents, także cenowe. Katalog radia internetowego w Fubarze. Jak to działa w praktyce? Apple ujawnia nadchodzące funkcje dostępności, w tym tryb notatnika brajlowskiego. Wektor. Tarcza się kręci, a ty podążasz za nią. Dzień otwarty na Tynieckiej. Nowości w grach. TCA Total Virus Analyzer. Przeskanuj plik dziesiątkami antywirusów. Access Hub. Zestaw przydatnych narzędzi w jednej aplikacji. Starsze iPhony stracą dostęp do WhatsAppa. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
8: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTube. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
6: Mamy jeszcze kilka newsów od słuchaczy, ale zanim przejdziemy do tych newsów, bo w tamtym roku no, miał być Tyflo Przegląd na żywo, ale no nie było, to...
9: W tamtym tygodniu, tak.
6: Rzeczywiście. Coś mi się gdzieś tam... W każdym razie zacznijmy może od jednej informacji, takiej już na bieżąco, a potem jeszcze przejdziemy do wiadomości, które od was dostaliśmy. Zatem może zacznijmy od zmian, których jest dużo, w Scribe for Documents.
10: Tak. Ukazał się post na blogu Pneuma Solutions, no firmy, która właśnie stworzyła Scribe for Documents, Scribe for Meetings, RIM, czyli takie narzędzia, które my już tu przedstawialiśmy na łamach Tyflo Podcastu. I właśnie o Scribe for Documents jest dzisiaj rzecz, bo ten program uzyskał pewne aktualizacje. O tym, czym ten program jest, już wspominam. Otóż jest to program, który za pomocą jakiegoś OCR-a dość dobrej klasy plus pewnie też wspomagania sztuczną inteligencją rozpoznaje dokumenty PDF, które są tradycyjnie niedostępne, na przykład jest tam po prostu obraz, i konwertuje je na dostępny format, czy to ma być HTML, czy Word, czy EPUB, czy też jakieś formaty dźwiękowe. No i umożliwia w ten sposób dostęp. No i ta usługa przez długi czas sobie istniała, no a aktualnie okazuje się, że autorzy postanowili ją troszeczkę rozbudować. No i czego się możemy spodziewać? Przede wszystkim przyspieszono proces konwersji tego dokumentu na ten dostępny format. Przed tymi zmianami miało to trwać kilka minut, teraz ma to trwać kilka sekund, więc ma to być bardzo, bardzo szybkie i no, powinno to przyspieszyć właśnie dostęp. I możemy sobie już zacząć czytać ten dokument w momencie, kiedy on jeszcze jest konwertowany tak do końca, jeżeli to jest jakiś większy dokument. I zanim dotrzemy do tych części, które na początku jeszcze skonwertowane nie były, to on już to zdąży w tle zrobić. Także tym się chwali tutaj producent. Jest też rozszerzenie do przeglądarki internetowej, do różnych przeglądarek internetowych, gdzie za pomocą jednego skrótu klawiszowego będzie można wywołać konwersję tegoż PDF-a. Czy to będzie PDF znaleziony gdzieś tam na stronie, czy coś na naszym dysku, nie powinno być problemu. Naciskamy skrót i ten PDF jest nam konwertowany. Pojawiły się też nowe głosy w wielu językach, także dla języka polskiego, i są to głosy Microsoftu. Nie pamiętam teraz, jakie głosy były wcześniej i czy w ogóle jakieś były. Natomiast są to głosy Microsoftu, mamy Marka, mamy Zofię, mamy Agnieszkę. Także te głosy, które już są znane. No i zmiana chyba, która najbardziej tutaj gdzieś zagościła, czyli zmieniły się trochę warunki cenowe. I wprowadzono na przykład nową strukturę uproszczoną cen. Więc można kupić sobie na strony tą usługę, czyli tak, kiedyś trzeba było kupić cały pakiet iluś tam stron, no tak teraz można sobie kupować na bieżąco tyle stron, ile potrzebujemy, i jedna strona w takim układzie kosztuje 5 centów amerykańskich oczywiście. $10 daje nam 200 stron, to jeżeli chcemy sobie kupić cały gdzieś tam pakiet już jakiś większy. Natomiast kiedyś za $25 było stron 100, aktualnie zwiększono ten limit do stron 500. No więc za tą samą cenę mamy tych stron troszeczkę więcej. No i to nie wygasa, więc jak sobie raz doładujemy konto tymi stronami, to one sobie są, póki ich nie zużyjemy. Natomiast $250 to jest subskrypcja i teraz niestety nie pamiętam, czy ona była roczna, czy miesięczna, ale przypuszczam, że roczna. $250 to raczej roczna. Tak, to jest roczna, przepraszam, już to czytałem. To kiedyś było... Tak, 2000 musiało to być, albo 2500 stron. A teraz to zwiększono czterokrotnie i za te $250 rocznie mamy stron 10 000. No więc jest to już na tyle, że w wywiadzie, o którym za chwilkę powiem, Mike Calvo mówił o tym, że no właśnie to już jest na tyle duża ilość, że w sumie można nawet się tymi stronami dzielić ze znajomymi, których nie stać na to, żeby sobie taką usługę wykupić. Także taka jest tutaj ich argumentacja. No i formaty, jakie są teraz wspierane, to otagowany PDF, HTML, Doc, Word, EPUB, BRF, czyli no, już pod monitory i drukarki brajlowskie przygotowany format, DAISY 3, MP3 audio i MOBI, no, czyli Kindle. I no tutaj reklamują też twórcy, że to jest nie tylko na uczelnie czy do pracy narzędzie, ale też coś, czego możemy używać w naszym życiu prywatnym, żeby sobie po prostu książkę przeczytać jakąś, którą mamy w jakimś tam niedostępnym formacie. No i ten wywiad, chciałem się do niego odnieść, bo za tymi zmianami stoi pewna filozofia, którą chciałby się podzielić właśnie Mike Calvo oraz pewnie Matt Campbell również, chociaż Mike jest głównie tutaj głosem tej filozofii. Otóż no, trochę też w reakcji na to, co się dzieje teraz w Stanach, jak chodzi o wycofywanie się z różnego rodzaju inicjatyw wspierających te czy inne grupy, gdzie też dostępność została wmieszana. No, on podkreśla, że niesprawiedliwie przede wszystkim wmieszana została dostępność, że razem z tymi innymi inicjatywami jeszcze za poprzedniej administracji, że czym innym jest wspieranie konkretnych grup, a czym innym jest dostępność, która wymaga konkretnego technicznego wysiłku, żeby ją zaimplementować. Natomiast też nie jest przekonany, że tego, że różnego rodzaju prawodawstwa, które nam gwarantują dostępność, które dzisiaj są, a jutro może się zmienić polityka i mogą minąć, więc ich obecność nie powinna zwalniać nas, czyli osób z funkcją wzroku, zarówno stworzenia, jeżeli oczywiście mamy takie umiejętności, narzędzi, którymi możemy sobie pomóc, no a z drugiej strony z używania tychże narzędzi, zamiast po prostu siedzenia i czekania na to, aż jakiś tam dokument czy strona zostanie dostosowana. I no, w duchu tej filozofii powstały te zmiany właśnie przy Scribe for Documents. Natomiast to, co zostało ujawnione w wywiadzie dla Double Tap, to fakt, iż powstaje wersja Scribe for Documents na komputery, w sensie desktop, jako program desktopowy. I no tu jest właśnie pytanie, bo to nie zostało powiedziane wprost, a ja lubię mieć takie rzeczy powiedziane wprost, zanim podam coś wam na antenie. Czy to oznacza, że ten ich mechanizm zostanie przeportowany jakoś do użytku offline? Czy
11: to będzie klient po prostu?
10: Będzie po prostu klientem tego, co już mamy, tylko w formie przeglądarkowej, że to dalej będzie latało w jakiejś chmurze. To jest dobre pytanie. Zdaje się, że będzie to jakiś offline, bo to, co zostało wspomniane, to fakt, iż firma Numa Solutions zatrudniła syna Mike'a Calvo, Davida Calvo, który ponoć jest jakimś niesamowitym człowiekiem, jeśli chodzi o właśnie rozwój AI. Skończył jakieś studia z najlepszymi ocenami i tak dalej. I ponoć dzięki temu udało się tam osiągnąć na razie jakoś prototypowo dość duży przełom, jak chodzi o jakość tego rozpoznawania tych dokumentów, w związku z czym no ma się to pojawić jako produkt na desktop. Więc przypuszczam, że może chodzić o to właśnie, żeby to się wszystko działo na naszym komputerze lokalnie.
11: Wiesz, z drugiej strony, skoro FineReadera już tyle lat temu udało się stworzyć i on naprawdę, jeżeli chodzi o OCR, osiąga niezłe wyniki, to może i da się zrobić coś jeszcze lepiej.
10: Tak, pytanie, czy tutaj chodzi o AI wspomagany tymi właśnie modelami językowymi, które ostatnio są jakby najnowszą gałęzią rozwoju, czy krążymy dalej w jakby AI, w sensie rozpoznawanie wizualne i modele sieci neuronowej i tak dalej.
11: Tak.
10: Więc no, nie wiadomo. Jest to na razie dużo niewiadomych. No, przypuszczam, jeżeli dobrze interpretuję to, co mówiono w tym wywiadzie, że po prostu będziemy mieli nowy program na prawdopodobnie Windowsa, nie wiem, czy też chyba Maca, bo moment, DocuScan Plus to jest też produkt Numa Solutions? Taki popularny.
12: To chyba jeszcze sięga czasów Seroteka nawet.
10: Seroteka, nie? No więc była właśnie mowa o tym, że tam jest, to było na Windowsa i na Maca i że był bardzo przestarzały silnik i tak dalej. Jest jakiś pomysł, żeby klientów obecnych, znaczy już tych, którzy zakupili DocuScana przemigrować na potem po jakiejś niższej cenie na Scribe'a. No zobaczymy. No na pewno jest wspierany język polski w Scribe for Documents, więc no myślę, że tutaj dla nas też byłaby to bardzo ciekawa wiadomość w obliczu tego, że no zniknął nam FineReader, znaczy zniknął, no stał się abonamentowy i chyba no nikomu się nie opłaca go w tym momencie kupić, tak jak kiedyś, że można było sobie na tą licencję nawet pozwolić i potem lata, mimo że program się rozwijał, śmigać na tej starszej wersji i cieszyć się tym, co mamy. Także no, no byłoby to ciekawe, bo luka jakaś ewidentnie jest. To nie jest tak, że nie ma żadnych narzędzi, ale pytanie, czy jest coś tej samej klasy do zastąpienia nam tutaj w polskich realiach FineReadera. No a to mogłoby być dość ciekawą propozycją. Oczywiście wszystko kwestia też ceny. Także no pożyjemy, zobaczymy, ale coś się kroi na horyzoncie i warto się temu przyjrzeć.
11: To ja proponuję w takim razie, żebyśmy oddali głos teraz Arkowi Świętnickiemu, który w naszym wirtualnym studiu się pojawił. Arku, czy nas słyszysz?
13: Dzwonię, bo chciałem powiedzieć o programie, który bardzo lubię i który jakiś czas temu już dostał bardzo dużo ciekawych funkcji. O Raycaście mowa.
11: O którym ta audycja swego czasu u nas była.
13: Była audycja i Raycast się bardzo prężnie rozwijał od tamtego czasu. I Raycast to jest program, który przekonał mnie do AI. Jeżeli ktoś mnie choć trochę zna, to wie, że to jest grubo. Ale dobra, to o tym za chwilę. Pierwsza rzecz jest taka, że Raycast doczekał się wersji na iOS-a, co mnie niezwykle cieszy. Oczywiście z wersją macOS-ową ma to wspólnego niewiele. Przez charakterystykę systemu iOS to nie jest wina twórców, ale mamy dostęp do naszych notatek w Raycast Notes, mamy dostęp do naszych snippetów, co mi się bardzo przydaje. Mamy dostęp do historii schowka z Maca, z iPhone'a. I mamy dostęp do AI, o którym też opowiadałem w trakcie audycji o Raycaście. Wersja na iOS-a, możemy ją sobie pobrać za darmo z App Store'a, ale jeżeli chcemy z niej w pełni korzystać, to musimy mieć wykupioną subskrypcję Raycast Pro, o której też chyba w audycji opowiadałem. Jak z dostępnością tej aplikacji? Mogłoby być lepiej, ale mogłoby być też znacznie gorzej. Wszystko da się zrobić. Są nawet w niektórych miejscach czynności dla VoiceOvera, za co twórcom aplikacji serdecznie dziękuję. Zresztą po moich mailach niedawno nawet była wersja w App Store, nie tam VoiceOver Accessibility Fixes, więc fajnie. No jak wiecie, Raycast na Maca jest też dostępny, czasem lepiej, czasem gorzej, ale na szczęście lepiej niż gorzej ostatnimi czasy. No i teraz co nowego w wersji na komputer? I w tym miejscu prosiłbym ciebie, Michale, czy mógłbyś mi dać na chwilkę tą magiczną różdżkę, która pozwoli mi streamować komputer, bo wiem, że wy ostatnio coś takiego akceptujecie, że można pokazać coś swojego.
11: Tak, jak najbardziej już ci daję to uprawnienie i zaraz
13: zanim ty mi je dasz, to ja opowiem może, co się pojawiło w Raycaście. Pojawiło się coś, co twórcy nazywają AI Extensions. I AI Extensions to są wtyczki, które... Nie wiem dokładnie, jak to działa, to byście się musieli Pauliny Gajoch pytać, czy kogoś, kto się na tym zna, ale w każdym razie te AI Extensions dla mnie jako dla laika działa to w taki sposób, że jest sobie jakaś tam wtyczka, która rozmawia z jakąś częścią mojego systemu czy z jakąś aplikacją i przekazuje te dane do LLM-a w taki sposób, żeby ten LLM mógł coś zrobić. No i tych wtyczek jest bardzo, bardzo dużo, na przykład jest wtyczka do Findera, czyli możemy językiem naturalnym zarządzać naszymi plikami, jest wtyczka do pogody, czyli możemy jakoś z pogodą interagować, jest na przykład wtyczka do Apple Mail, czyli możemy naszymi mailami zarządzać. Oczywiście twórcy apelują, ja też apeluję, AI to jest dla stałego wejścia, może być różne wyjście, czyli uważać, zresztą Raycast nie pozwala, jeżeli on myśli, że jakaś operacja jest niebezpieczna, to on krzyczy, że czy na pewno i trzeba wtedy command enterem potwierdzić. A niedawno, bo kilka dni temu pojawiło się wsparcie MCP. MCP to jest taki protokół, Model Context Protocol chyba to się nazywa. I to pozwala też LLM-om interagować z różnymi usługami poprzez poprzez taki mały serwerek, który jest zainstalowany na naszym komputerze. I na przykład jest serwer do Eleven Labsa, więc możemy z poziomu Raycasta bezpośrednio coś Elevenem czytać. No i teraz może zademonstruję trochę, o co mi chodzi. Tylko jak to... Znowu zoom na Macu to jest wieczny kalejdoskop.
11: I jeszcze proponuję, żebyś go trochę ściszył w sensie voiceovera.
13: No,
11: myślę, że będzie okej.
13: No to jedziemy z tym koksem. Zacznijmy od czegoś, myślę, prostego. Otwieramy sobie Raycasta. I teraz jak wywołać takie taką wtyczkę? Wpisujemy po prostu małpę, jakbyśmy chcieli kogoś wspomnieć na Twitterze. I wpisujemy na przykład Finder.
14: Find.
13: Dajemy Enter.
14: I masz przecinek.
13: On nam coś tu gada. I mogę sobie na przykład napisać zlicz długość plików MP3 w folderze pobrane.
14: R.
13: Enter.
14: Zlicz długość plików MP3 w folderze pobrane. Table, zlicz i tab, in table, getfile info, empty cell, getfile info.
13: I tutaj mamy dziennik, co on robi.
14: List directory.
13: List directory, czyli wylistuj katalog.
14: List empty, list directory, zlicz długość, zlicz i
13: wait aim on the important
14: table,
13: phone.
14: Table, jeden, empty cell, getfile info. Empty table,
13: i on sobie tu zlicza.
14: Podsumowanie plików MP3 w folderze pobrane.
13: I mam tutaj... Już wam to pokażę w takiej formie, żeby to łatwiej się czytało.
14: Zauważyłem kilka plików MP3, teraz sprawdzę ich rozmiary. Podsumowanie plików MP3 w folderze pobrane. Linia pionowa, nazwa pliku, linia pionowa, rozmiar, bajty, linia pionowa. Linia pionowa, linia pionowa.
13: No nie do końca o to mi chodziło.
14: Linia pionowa. Kropka MP3, linia pionowa, 4,697,088, linia pionowa. Łączna liczba plików MP3, 4. Całkowity rozmiar, 45,917,184 bajty, około 45,92 MB. Uwaga, jeden plik MP3, a prim digitone MP3 nie został, znaleziony lub wystąpił błąd podczas pobierania jego informacji. Uwaga.
13: On prawdopodobnie nie ma po prostu dostępu do tych metadanych. Do tych metadanych związanych z długością. No trudno. Może wykonamy sobie jeszcze jakąś niebezpieczną operację, żeby to pokazać. Usuń wszystkie pliki MP3 z folderu pobrane.
14: Usuń wszystkie pliki MP3 z folderu pobrane. Table, usuń wszystkie tabli. List directory, list empty, list directory, znalazłem następujące pliki MP3 w folderze pobrane. 1, cudzysłów, kropka MP3, 2, cudzysłów, MP3, 3, Season 2, trailer, 2, MP3, 4, Season 2, trailer, 1, MP3, 5, Aprim Digitone, MP3, usuje je. List empty cell, delete file, are you usure you want to delete this file, row 14.
13: I teraz, jak widać, on się nas pyta, czy chcemy to usunąć.
14: Out of, out, hts, image, button, raycast, quick, conf, comat, downwards, comat, confirmal, comat, downwards.
13: I confirm all, czyli potwierdź wszystkie. Command Enter, jakbyśmy chcieli to zrobić. Mamy też inne wtyczki, na przykład mamy wtyczkę do terminala. Małpa shell. Oj, mi się coś popsuło, małpa shell. I teraz, no nie wiem, korzystając z polecenia top, podaj nazwę procesu zajmującego najwięcej czasu procesora. Przykładowo.
14: Table ask follow for table i korzysta i tabi execute shell command. Exec empty cell. Przepraszam, wygląda na to, że polecenie to różni się w zależności od systemu operacyjnego. Dla systemów macOS. Row 4.
13: No on to coś ja pewnie pomyliłem.
14: Exec empty cell. Odpowiedź. Na podstawie wyniku polecenia PS AUX. Proces zajmujący najwięcej czasu procesora to nazwa paral. Row 12.
13: No i tu parallels. Niestety Raycast ucina te odpowiedzi, jak chcemy przeczytać, to musimy skopiować to do schowka. I sobie to przeczytać.
11: Ale jest to rzeczywiście fajne, że to aż tak się integruje z systemem.
13: Tak, i to potrafi, tylko ja tu robię takie rzeczy, że tak powiem, które nie narażą mnie na ujawnienie jakichś danych, których nie chciałbym ujawniać. No, ale to potrafi na przykład z wiadomościami się komunikować, w sensie z iMessage, z kalendarzem. Więc no, ciekawe, z GitHubem na przykład, ale tego akurat nie mam podpiętego i nie zamierzam.
14: Przepraszam, odpowiedź. Na podstawie wyniku polecenia PS AUX, proces zajmujący najwięcej czasu procesora to. Nazw użytkownik, Nuno, procent CPU, 65,2%. Trop użyj nazwa, Parallels VM app.
13: O, no tak, oczywiście, to jest jakby jasne. Serdecznie jeszcze szybko pokażę MCP, jak to działa. Mam już tutaj przygotowany model, mam już tutaj przygotowane okno czatu. Tylko sobie skopiuję do schowka tekst, który chciałbym, żeby on nam przeczytał.
14: Altable, inserta inle, heres referent disjar, dwunat disjarta il help you finta alternative metod tadwords vit indes.
13: O, na przykład to sobie skopiujemy. I mam już tu gotowe okno, to nie jest w sumie poradnik, więc tam to się dość prosto przygotowuje, kiedyś o tym na pewno jeszcze opowiem, ale odczytaj następujący tekst ciepłym, męskim głosem na przykład. Shift Enter, żeby nową linię zrobić, wklejamy.
14: Erowi, ima, but, table. I cance, odczytaj koma, i command, odczytaj koma, i tab, i tekst to speech, are you sure you want to run this tool?
13: I on pyta o to, no bo to potencjalnie może mi pobrać pieniądze z karty. Command Enter, potwierdzam.
14: Tekst to speech, are tekst, tek, tekst, o, o, o, to wta, bu, ima, brand, gp, sub, mi, at, pion, sub, gp, brand, imasz. Brand, hats, a, ima, but, bu, imasz, bu, im, brand, hats, a, ima, bu, im, ha, table, im, o, can, cancel, o, to,
13: o, tu się coś zbagowało chyba? A nie jest. I mogę sobie to puścić.
15: I'll help you find an alternative method that works within the system's security constraints. Alternative solutions for pressing space every second. 1. Third-party automation tools.
13: Nie wiem, czy to słychać.
15: Keyboard Maestro. Professional
11: słychać
15: macro tool that...
13: No i w taki sposób tekst był w języku angielskim, więc w języku angielskim odczytał. I można to zagnieżdżać, czyli mogę na przykład kazać mu to odczytać i potem mogę kazać wtyczce do Findera przenieść to gdzieś. Na przykład. Więc myślę, że całkiem
11: gdzieś,
13: fajna...
11: czyli po prostu jako plik, tak?
13: Jako plik, tak, bo on to zrobił jako plik. Nie mam zainstalowanej wtyczki do Raycasta, która pozwala jemu bezpośrednio odtwarzać pliki, więc on sobie radzi w taki sposób, że tworzy mi po prostu plik.
11: Jakiś tymczasowy.
14: Underscore, underscore, underscore, 20 250 513, underscore, 202 848 mp3.
13: No, więc no, nie wiem jak wam, ale mi to, że tak powiem, wybiło mnie to z butów trochę.
11: No jest to ciekawe, to na pewno.
13: Także, no i naprawdę fajnie to działa. On, wiadomo, no, długość pliku, no to rozmiar, no nie, bo to jest AI zawsze będzie głupsze niż człowiek. Oby. Taką mam nadzieję. Ale mimo wszystko jest to ciekawe, na przykład ja korzystam z tego w taki sposób bardzo często, że się pytam o kalendarz na przykład, albo mówię tam, żeby mi coś wpisał do kalendarza i sobie językiem naturalnym to ogarniam.
14: 8.30 p.m.
13: Więc fajnie. Wydaje mi się naprawdę, że to jest ciekawe.
11: No w związku z tym, że Apple Intelligence nie ma za bardzo w Polsce i raczej nie doczekamy się go tak szybko, to myślę, że może być to całkiem fajnym substytutem.
13: No tak, i to działa po polsku.
11: No tak.
13: Jak pokazywałem.
11: Tak.
13: Kiedyś było takie ograniczenie, że to działało tylko z modelem Ray 1, czyli modelem od Raycasta, ale oni jakoś to obeszli i teraz działa to ze wszystkimi modelami, które są w ofercie. A tych modeli w Raycastie Pro jest dużo. Jest DeepSeek, jest Claude, jest Gepet oczywiście, jest Grok. Dużo tych modeli jest. Wiem, że ktoś pracuje nad wtyczką do MP3 Taga, żeby to wspierała jakby ten system. I to jest fajne. To akurat... ciekawi mnie, jak to będzie działało. No, ale myślę, że to może być faktycznie całkiem ciekawe. To wam chciałem pokazać. I jeszcze wiadomość chyba najbardziej dla Piotra. Wyszedł mod dostępnościowy do StarCrafta 1.
16: Fajnie, że wywołałeś temat, bo ja to sobie do notatek wpisałem, natomiast nie miałem okazji nic tego przetestować poza przeczytaniem forum, więc jeśli udało ci się to przetestować, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotna informacja, to...
13: Udało mi się. Dużo wiadomości jest po chińsku, bo mod został stworzony przez Chińczyka, przez dewelopera Dragon Moon swoją drogą. Chłopu się nudziło i sobie zrobił moda do StarCrafta. Właśnie, czy o nowym sezonie DMA będziesz mówił, czy?
16: Nie, akurat tego też jeszcze nie mam, natomiast myślę, też to można powiedzieć, ale jeszcze zanim to, dla tych, którzy nie wiedzą, czym w ogóle jest StarCraft, bo myślę, że też warto o tym powiedzieć. Firma Blizzard zresztą właśnie swoje miała swoje początki od tworzenia gier strategicznych, czyli najpierw to był Warcraft, czyli gra, która zainspirowała Sound RTS-a, no i później pojawił się StarCraft. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że StarCraft to jest taki bardzo rozbudowany Sound RTS w kosmosie, natomiast jeszcze tutaj mamy kampanię na kilkadziesiąt godzin, jak nie więcej, jednoosobową. Oczywiście jest multiplayer, no i mamy te trzy rasy. Jak ktoś grał w Hearthstone'a, no to możecie to kojarzyć, no bo teraz mieliśmy karty zainspirowane StarCraftem, zarówno w Hearthstone'ie, jak i w ustawkach, więc jest to gra, w której zarządzamy różnymi jednostkami, budujemy budynki, zbieramy minerały, żeby po prostu osiągnąć jakiś cel, niekoniecznie zniszczyć przeciwnika, no bo jeśli mamy ten tryb kampanii, no to tam mamy różne cele, które musimy osiągnąć, także bo jest to gra, na którą na pewno ostrzę sobie zęby. To jest też o tyle fajne, że powstał mod akurat do tej gry, dlatego że ta gra jest tak naprawdę też dostępna za darmo w tym momencie. Blizzard ją po prostu
13: mod nie działa z wersją na Battle.net, a odkryliśmy tu z Patrykiem, że trzeba sobie radzić. Ja akurat, mój brat ma oryginalną płytę, więc mi zgrał tego Broodware, chyba to się nazywa? Czy jakoś tak? Ten DLC.
16: DLC jakiś był, tak.
13: No i mod działa właśnie z tą wersją, to jest wersja 1.61. Ta wersja, która jest na Battle.net, nie będzie dostępna, ale grę można z Archive.org pobrać za darmo, z tego co wiem. Też i to jest ta dobra wersja, ta 1.61. I tak, mod, jak to pierwsze wersje modów dostępnościowych, działa na razie tak, że po prostu wrzuca nas do kampanii i my sobie możemy grać, więc nie ma jeszcze wsparcia dla multiplayera. Pewnie by się jakoś dało to zrobić. Znaczy, no na pewno się da, bo mod działa na takim silniku jak BW API. To jest silnik, który służy do tego, żeby robić boty, które grają w grę. No ale deweloper stwierdził, że skoro to API jest w stanie odczytywać informacje o grze, bo da się w nim robić boty, to on tam trochę pokombinuje, no i zrobił to tak, że czyta, gra. I da się budować, da się trenować jednostki, da się atakować, patrolować. Przez to, że mapy w StarCraftie są ogromne, to mod ma bardzo dużo funkcji nawigacji. Możemy na przykład sobie ustawiać markery na mapach, na mapie w konkretnych miejscach i skakać do tych miejsc szybko klawiszami TYU. Możemy też tworzyć grupy jednostek, czyli ustawiamy sobie grupę, kilka jednostek do tej grupy dajemy i na przykład możemy wybrać, że wszystkie te jednostki, które są w danej grupie, mają atakować albo budować. No i tak to działa. Wszystkie na razie wiadomości, które mówi mod, są w języku chińskim, ale można to łatwo przetłumaczyć, jest plik językowy. Jest tam około 400 stringów na razie, kiedyś się tym zajmę. Ale da się grać w StarCrafta.
16: No ja myślę, że to jak najbardziej gra warta świeczki, bo to jest kultowy tytuł, tak? Kolejny kultowy tytuł, który staje się dostępny, co mnie bardzo cieszy. W ogóle chciałem zawsze StarCrafta przejść, więc pewnie będę próbował.
13: Powstaje też mod do Warcrafta trójki z tej samej stajni.
16: I to chyba, ta gra chyba nawet ma spolszczenie, jeśli dobrze pamiętam, z dubbingiem pełnym.
13: Ma Warcraft 3, ma spolszczenie. Ja mam akurat Windowsa po chińsku, więc nie wiem, ale StarCrafta mam angielskiego, więc nie wiem, jak ta gra zadziała na polskim systemie z tym modem. Możliwe, że trzeba będzie lokal emulatora użyć, ale tego nie wiem. Musicie to sami sprawdzić. Na pewno Piotr podeśle linka do moda.
16: I tak, będzie link do wątku na forum, także też jakby ktoś chciał jakieś informacje, jak jeszcze się tam pojawią, to tam będą po prostu dostępne.
13: No, moty jest, to jest świeża sprawa, bo pierwsza wersja była 19 kwietnia, alfa, a ja dopiero dzisiaj to odkryłem. No i tak, jest też nowy sezon Dragon Moon, gdzie mamy rozbudowaną fabułę. Teraz cała oś fabularna tego nowego sezonu toczy się w prawdziwym świecie. Linie wraca do policji, więc będziemy mieli takie elementy strzelankowe. Mamy takie a la Crazy Party, w sensie mamy różne minigry. Żeby nie spoilerować za bardzo zawartości, to te minigry fabularnie są dlatego, że pewni ludzie organizują bardzo niebezpieczne gry, w których można wygrać bardzo duże pieniądze. Taki Fort Boyard, tylko hardkorowy. Więc mamy na przykład minigrę, gdzie musimy jeździć rowerem po trasie wypełnionej ładunkami wybuchowymi i nie możemy wjechać na te ładunki. Mamy jakiś taki pseudo battle royale w tej grze. No, trochę tak. No, trochę takie klimaty. Więc tak. No, jeżeli ktoś kupił Dragon Moona, to ten nowy sezon jest darmowym rozszerzeniem, które po prostu sobie pobieramy i gramy. Bo gra działa w taki sposób, że jak ją raz kupiliśmy, to nowych sezonów nie musimy już kupować. I grałem jeszcze trochę w Alcyon The Last City. Nie wiem, jak to wymówić. Alcyone. Bardzo fajna gra. Ja raczej nie przepadam za visual novelami, ale to jest gra z elementami RPG. Bardzo fajna gra, tylko po angielsku i ten angielski jest tam dość wysublimowany. Gra potrafi mówić tylko głosami Microsoftu, nie wiem dlaczego. Nawet inne 64-bitowe głosy SAPI 5, więc niestety, jeżeli dla kogoś to jest bariera, to będzie musiał sobie odpuścić, bo gra nie jest dostępna w języku polskim. I nie da się jej tłumaczyć w żaden sensowny sposób, bo nawet jak mamy jakieś proxy na SAPI, które może nam tłumaczyć tekst teoretycznie, no to i tak ona nie zadziała, no bo w grze po prostu nie ma, gra po prostu nie widzi tych innych głosów.
11: Okej, Arku, to jak rozumiem wszystkie wieści, które dla nas masz.
13: Tak. Dziękuję.
11: Na ten tydzień. Dzięki w takim razie, że się pojawiłeś i że się nimi z nami, ze słuchaczami przede wszystkim podzieliłeś.
13: Dzięki, na razie.
11: Do usłyszenia.
17: Teraz może przejdźmy do tych wiadomości, o których mówiłem na początku od słuchaczy, bo tych wiadomości kilka jest. Mamy na początku może wiadomości od Łukasza, który był, zdaje się, na targach przemysłowych, no i wysłał do nas kilka takich, kilka wiadomości właśnie. Jeszcze w zeszłym tygodniu do Tyflo Przeglądu. Cześć. Mam na przywitanie kilka opisów maszyn przemysłowych wygenerowanych przez Be My AI i jeszcze pytanko do Pawła. Co to jest hackerspace i jak się tam zapisałeś? Jakich ciekawych sprzętów używacie? Pozdrawiam. To nie wiem, Paweł,
10: może... Już jestem. Ja już jestem i odpowiadam, bo tutaj coś mi się poprzestawiało. Hackerspace bądź makerspace. Jest to taka przestrzeń. Budynek, tak, miejsce, często w różnych większych miastach, w którym się gromadzą ludzie, którzy lubią... I tu ciężko powiedzieć, jak to nazwać, bo to nie jest kwestia, to nie jest ograniczone tylko do jakichś działań komputerowych. Lubią coś tworzyć. Tworzyć, ale tak technicznie, niekoniecznie jak chodzi o sztukę, ale tak technicznie. I to może oznaczać wiele rzeczy. To może oznaczać, że sobie programują i mają grupę na przykład Pythonowców, Rustowców, jakichś tam ludzi od jakiejś tam administracji Linuxem, coś tam. Mogą to być osoby, które właśnie się fascynują, tak jak ty, tak? Przemysłem, drukiem 3D, ale nie tylko, też jakąś obróbką metalu i różnymi rzeczami. Mogą to być osoby, które haftują, bo czemu nie? Jest maszyna do szycia, możemy sobie ten haftować, tak? Są osoby, które fascynują się, nie wiem, radiem krótkofalarskim, radioamatorskimi transmisjami. No jest grupa. I no to, co akurat dany hackerspace czy makerspace oferuje, to zależy od tego, jak ludzie się tam zbiorą, bo to jest te, które ja kojarzę, jest to przestrzeń pożytku publicznego, w takim sensie jest otwartą przestrzenią i każdy może współtworzyć. To działa przynajmniej tutaj w Wiedniu na zasadzie po prostu stowarzyszenia, które jest jakby tym rdzeniem, który zarządza tym miejscem i dzięki temu to się wszystko kręci. Natomiast każda osoba zainteresowana może przyjść i założyć jakąś tam grupę wedle swoich zainteresowań w takim miejscu. Jak się dostać? No najlepiej poszukaj w swojej okolicy, wygoogluj temat, czy w twoim, nie wiem, mieście albo w mieście niedaleko miejsca, gdzie mieszkasz, taki hackerspace funkcjonuje, bo być może jest i warto się przyjrzeć, czym się zajmują. Ja na przykład wiem, że w Polsce działa hackerspace w Krakowie i jest też hackerspace Pomorze, zdaje się, w Gdańsku. Więc przypuszczam też, że coś jest w Warszawie, ale nie wiem tego na 100%. i jest szansa, że funkcjonują tego typu przybytki w różnych większych miastach. Na pewno na całym świecie jest tego mnóstwo i są w ogóle jakieś konferencje, te osoby z hackerspace'ów z jednego kraju przyjeżdżają odwiedzać hackerspace'y w innych krajach i
11: to myślę, też że warto. Funkcjonuje pod taką nazwą FabLab. Tak. Ja tu widzę na przykład taką stronę fablabs.com.

0: chodzi też o tak zwane hackatony, o zasadniczo mam jakiś sprzęt albo jakąś usługę, co mogę z niej wyciągnąć własnym sumptem, albo w jaki sposób mogę ją wykorzystać w sposób, który nie do końca był przewidziany przez producenta. Więc na przykład no u nas w Hackerspace ktoś sobie zreplikował, oczywiście na podstawie, wiesz, API dostępnych publicznie danych, stworzył sobie klona tablicy przystankowej pokazującej odjazdy autobusów. Dla przystanku, który jest najbliżej właśnie Hackerspace'u. I wiem, że jest po prostu taki ekran, on sobie stoi i był kiedyś cały taki całodniowy hackathon zorganizowany. Dobudujmy różne bajery do tego ekranu. Taki sobie wymyślili temat. Ekspres do kawy sobie samodzielnie stworzyli. Jakiś tam system otwierania drzwi. Także kreatywność może tam się, można się kreatywnością wykazać. Jak ktoś ma jakiś pomysł, można przyjść, można pogadać. Nawet jak się samemu nie umie czegoś zrobić, a ma się pomysł, no to można zagadać do ludzi, którzy umieją. I w ramach jakiejś grupki albo jakiejś inicjatywy, nawet spontanicznej, siąść razem i coś podziałać. No.
1: I na przykład ja już tu widzę, że właśnie w Kielcach to jest ulica Zamkowa 3 i tu nawet udało mi się znaleźć telefon. To jest 535-134-043, ale generalnie no myślę, że warto sobie wejść na tę stronę. Ja myślę, że ją gdzieś tam wrzucę też do naszych notatek fablabs.io i poszukać, bo widać, że to jest taka cała wyszukiwarka takich miejsc, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, z tego co widzę w opisie, to oni tu w Kielcach na przykład dostawiają przede wszystkim na druk 3D.
0: No to jest częsty motyw w tego typu miejscach. Właśnie taki koronny mam wrażenie, że druk 3D, ewentualnie właśnie jakaś też obróbka metaliczna, takie rzeczy, które by ciebie interesowały, Łukaszu, jakaś robota przemysłowa, ale też robota taka typowo ręczna, jakieś właśnie drewno, haftowanie i tak dalej, ale też programowanie. No jak można z jakiegoś materiału stworzyć coś, czy to materiał fizyczny, czy wirtualny, nie sądzę, żeby był temat, którego Hackerspace się nie podejmie. Także miłych eksploracji i daj znać, czy się jakoś skomunikowałeś i czy nad czymś fajnym pracujecie.
2: To w takim razie co, może przejdziemy sobie do już opisów zdjęć, które Łukasz nam przesłał, a te opisy też są dosyć ciekawe. Takich opisów mamy 3. Pierwsze. Zdjęcie przedstawia część maszyny przemysłowej, prawdopodobnie prasę krawędziową lub giętarkę. Widać kilka metalowych elementów z otworami i śrubami, które są częścią mechanizmu mocującego. Na środku znajdują się niebieskie uchwyty, które mogą służyć do regulacji lub blokowania elementów. Dolna część maszyny jest ciemna, metaliczna, z widocznymi prowadnicami i elementami konstrukcyjnymi. W tle można dostrzec rozmyty fragment jakiegoś dokumentu lub instrukcji. Drugie. Na zdjęciu znajduje się ramię robota przemysłowego, które manipuluje metalowymi elementami na stole roboczym. W tle widać stoisko wystawowe z plakatem i napisem Technologia manipulacyjna Handling Technology. Obok znajduje się szafka z różnymi metalowymi elementami. Na wystawie również widać osobę w garniturze stojącą w tle oraz roślinę doniczkową. Całość znajduje się w przestrzeni wystawowej, prawdopodobnie na targach technologicznych. I trzeci opis. Maszyna do grawerowania laserowego z widocznym panelem roboczym na górze. Na górze znajduje się głowica lasera z napisem Lasit Fiber. Widać również przeźroczystą rurę i czarny przewód. Na przednim panelu maszyny znajdują się dwa przyciski. Czerwony z napisem stop i zielony z napisem start. Przed maszyną leży klawiatura, w tle widać część okablowania. No i takie mamy opisy. A oprócz tego przyszły nam jeszcze dwie wiadomości głosowe. Jedna przyszła nam jeszcze w poprzednim tygodniu, tydzień temu, w momencie, kiedy no, próbowaliśmy mimo wszystko zaistnieć na żywo, ale się nie udało.
3: Witam, to do Piotrka. Jeżeli inne osoby będą wiedziały, to też mogą się odnieść. Mam taki problem, chodzi mi o Bitwarden aplikację, manager kasa. I tam Piotrek pomagał mi wcześniej skonfigurować i tak dalej. I nie wiem, co się stało.

0: bo ja chciałbym, żeby mnie dopełniło hasła w aplikacji, to w ogóle tych haseł nie widzi. Widzi tylko, owszem, jak na stronie, jak chce się zalogować na stronie w przeglądarce, to no owszem, widzi te hasła, wszystko ok. A jak w aplikacji, a jakbym chciał się zalogować właśnie w aplikacji, na przykład do aplikacji iPlus, na przykład, czy tam innych, na przykład tam Microsoft Teams, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No to tych haseł nie widzi. Nie widzi tak na pierwszy rzut oka, bo jak się wpiszę w wyszukiwarkę tam, no to znajduje. No i co mógłbym właśnie zrobić, żeby właśnie, no widział od razu, bez szukania. Pozdrawiam.
1: Rozumiem, że tutaj chodzi o iOS-a. No, zawsze jest to wyszukiwarka. Generalnie kwestia jest z tymi tak zwanymi URI, czyli identyfikatorami, które on wykorzystuje do dopasowywania aplikacji. No i jeśli deweloper aplikacji odpowiednio wszystkie dane wpisał, no to nawet jeśli w Bitwarden nie mamy konkretnej nazwy aplikacji, na przykład mamy, nie wiem, po prostu, nie wiem, Allegro.pl, a aplikacja nazywa się Allegro, no to on będzie na tyle mądry, że skojarzy to hasło. Niestety nie zawsze tak jest. Ja teraz nie pamiętam, jak to można rozwiązać. Chyba gdzieś w dokumentacji było napisane, jak ewentualnie można to jakoś to tak zwane URI napisać jakoś inaczej. No i właśnie niestety też nie ma prostego sposobu, żeby identyfikatory aplikacji przeczytać sobie. Więc po prostu wydaje mi się, że niestety w tej sytuacji po prostu zostaje wyszukiwarka w takiej sytuacji. Jeśli on tego hasła sam nie zczyta, no to po prostu musimy mu pomóc to hasło wyszukać i wtedy je uzupełni bez problemu.
2: I mamy jeszcze wiadomość głosową od Sylwestra.
3: Samsung Galaxy ma aktualizację Androida 15. Gemini doszedł. Assistant NVDA beta jest wersja 5 2025.1. Wersja 5 i tam wraz nie ma tej spacji. Nie słychać po prostu spacji. A zgłoszone było i nie ma odpowiedzi.
4: Z tymi zgłoszeniami do NVDA i zgłoszeniami błędów, to też wygląda bardzo często w ten sposób, że no jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego, to zabiera się dopiero za to. Ja pamiętam, że ja kiedyś na przykład zgłaszałem jakiś błąd w przypadku NVDA, to odpowiedź na to moje zgłoszenie dostałem po kilku latach. Także to też nie jest zawsze tak, że te błędy rozwiązywane są bardzo szybko. To z tym się trzeba liczyć.
2: Czyli trzeba się uzbroić w cierpliwość, innymi słowy, dość tak często w przypadku NVIDIA. Przechodzimy w takim razie do tematu Fubara, który jakiś czas temu dostał katalog stacji radiowych, a ty, Michale, zdaje się, wiesz, jak to działa.
4: Tak, i muszę powiedzieć, że w końcu to będzie chyba dla mnie jakaś taka motywacja, żeby się z Winampa przerzucić do Fubara, bo Fubar w tym momencie jest naprawdę, staje się dla mnie całkiem fajnym odtwarzaczem stacji radiowych, z jednej strony odtwarzaczem stacji radiowych, a z drugiej strony też fajną wyszukiwarką, bo Fubar zarówno w wersji desktopowej, jak i wersji mobilnej korzysta z katalogu Radio Browser, Radio Browser właściwie. Z katalogu, o którym już nieraz mówiliśmy, to jest bardzo fajny katalog, bardzo rozbudowany, można tam znaleźć naprawdę bardzo dużo stacji, a jeżeli czegoś nie ma, to w dosyć prosty sposób można taką stację dodać. I teraz ja może pokrótce pokażę, jak to działa w wersji desktopowej, ten katalog, tylko sobie tu będę musiał jeszcze ustawić syntezę, żeby ta synteza była słyszalna też dla naszych słuchaczy, to może sobie ustawimy to w ten sposób. Ok, jest synteza. I teraz jak to wygląda? Przede wszystkim dobrze jest zrobić sobie skrót do wywołania tej opcji. Jeżeli mamy zamiar korzystać dość często z tego katalogu, no to rzeczywiście fajnie jest wejść sobie w opcję w ustawienia Fubara i ten skrót tam sobie przygotować. A jeżeli nie chcemy tego robić, no to możemy sobie wejść po prostu do menu widok, Alt V. I tu mamy coś takiego, Internet Radio. Control slash, on mówi w tym momencie, to jest skrót dodany przeze mnie. Tego skrótu nie będziecie mieli standardowo, więc to nie, jakby nie traktujcie tego tak, że zawsze ten skrót będzie. Nie, taki skrót trzeba sobie przygotować. I teraz jak to działa? Ja wywołuję to okienko katalogu stacji radiowych. I mamy tutaj dwie zakładki. Dwie zakładki, pomiędzy którymi przełączamy się za pomocą skrótu Ctrl Tab. I tu mamy zakładkę pierwszą, Known Stations. Ta zakładka nam się z czasem wypełni, ale do niej przejdziemy sobie może za moment, bo ja, pozwólcie, na dobry początek pokażę Radio Browsera. No bo jak będziemy zaczynać naszą przygodę z Fubarem, z katalogiem Radio Browsera, no to będziemy mieli tu w tej zakładce Known Stations pusto, więc czymś sobie to musimy uzupełnić. No i lądujemy na zakładce Radio Browser. Co my tu takiego mamy? Poruszam się tabem. I tu mamy coś takiego, Search by Language. I tu jest kilka opcji. Tu może być, możemy szukać sobie, rozwijamy sobie tę listę przede wszystkim. I ta lista działa trochę dziwnie. To znaczy, działa szczególnie dziwnie, jeżeli dojdziemy do czegoś takiego, co nazywa się tag, bo możemy szukać też po tak zwanych tagach. Tych tagów jest tyle, że po prostu Fubar nam na chwilę zawsze w takiej sytuacji zwyczajnie się przymrozi. Więc najlepiej szukać sobie albo właśnie, tak jak ja mam to ustawione po języku, ale na przykład mogę szukać też po prostu po nazwie. Więc teraz wcisnąłem literkę N jak name i ta lista tego wyboru filtra automatycznie mi się przełączyła na name. I teraz jak to tu wygląda? Tu będą wyniki, a to pole edycji bez jakiejkolwiek etykiety to jest pole, w które wprowadzamy frazę, jaką chcemy wyszukać. Więc wpisuję Tyflo. I nie naciskam żadnego Entera, nic. Cofam się Shift-Tabem. No tak, dwie stacje Tyflo Radio. Tu jest dość dziwne to, że on pokazuje, że jest 7 wyników. A tak naprawdę mam 3 wyniki, bo idę sobie strzałką w lewo, w prawo, home, end, tu się nic absolutnie nie dzieje. Tu mam po prostu 3 wyniki. I teraz co ja mogę zrobić? No mogę na przykład włączyć to Tyflo Radio, naciskam po prostu klawisz Enter, na przykład włączyć to Tyflo Radio, naciskam po prostu i jak sami słyszycie, zaczyna to po prostu grać. Teraz jedna uwaga, jeżeli będę dość dużo przeglądał tych różnych stacji, bo na przykład mogę sobie wyfiltrować, dajmy na to, po języku, więc cofam się teraz. Search by, wybieram sobie L jak language. I mam już tu wybrany język polski. Wy będziecie musieli sobie tego poszukać, bo on po prostu zapamiętuje te filtry. I teraz mam... I sobie po prostu chodzę strzałką w górę, w dół, po tym całym katalogu. I tu w tym momencie jest tego naprawdę dużo, dużo. Dajmy na to, wybieram sobie Radio Z. Enter.
5: Zależność i dobrobyt oraz
4: zaczyna grać. Chcę poszukać sobie jakiejś innej stacji, wybieram sobie na przykład Radio 357.
2: Enter.
4: No?
2: A jak potem stopujesz to radio?
4: A to w zależności od tego, jak sobie ustawię Fubara. Ja mam klawiszologię typowo z Winampa, więc mogę nacisnąć po prostu klawisz V i się to zatrzyma, bo w tym momencie mogę sobie...
2: Ale to nie wpływa jakby na wyszukiwanie w takim razie.
4: Wiesz co? Zaraz sprawdzę, jak na przykład będę wciskał konkretne litery, bo obawiam się, że czasem może mieć wpływ. I jeżeli mam pod literkami przypisane skróty, to tak, to niestety może się zdarzyć tak, że przestanie to grać. Jak na przykład wpiszę sobie tu coś z literką V chociażby, albo z literką C.
1: W biblioteki tego problemu nie ma. Nie wiem, jak jest z radiem, bo ja akurat mam inną klawiszologię. Na pewno spacja działa. Normalnie w polu edycji, jak masz ustawioną spację jako play pause.
4: Sprawdzę zaraz to, bo to jest dobre pytanie. Więc na przykład sobie tutaj teraz wpiszę, powiedzmy, że chcę szukać po nazwie, name, i na przykład załóżmy, że będę chciał znaleźć stację, której już w tym momencie nie ma, czyli Głos Ameryki, wciskam o i przestało grać, jak wpisałem V. Zresztą,
2: a wpisało się to V?
4: To się zrobiło, tak? A, nie wybrało mi się to. Tak, wpisało się. Będzie się to wpisywało, tylko trzeba się liczyć z tym, że jak zrobimy sobie takie skróty, to po prostu może nam to kolidować, bo po prostu FUBAR to przejmuje. Dla niego jakby nadrzędne są te skróty. Natomiast teraz zobaczmy sobie kolejną rzecz, bo tu dajmy na to mam ten, powiedzmy, zrobimy sobie, że chcę szukać w tym języku, więc dajmy na to O, mamy język polski i teraz powiedzmy przechodzę sobie po tej liście i mam na przykład Polskie Radio 24. I teraz będziemy powoli przechodzić do tego tematu związanego z tą drugą zakładką. Bo kiedy wybiorę sobie to Polskie Radio 24, to mogę też wybrać sobie za pomocą menu kontekstowego kilka opcji. Mam play, open homepage, czyli otwórz stronę. Jeżeli w katalogu Radio Browsera jest podpięta strona internetowa, to się otworzy. Mogę skopiować adres URL do strumienia, jeżeli na przykład chciałbym sobie go gdzieś zapisać. I jest tu bardzo fajna rzecz, która się nazywa Bookmark Stream. No i teraz, jeżeli chodzi o ten bookmark stream, to po wybraniu tej opcji, po dodaniu tego strumienia do zakładki, ja sobie nacisnę na nim Enter. I w tym momencie przechodzimy sobie do drugiej zakładki, mianowicie tego Known Streams. I Polskie Radio 24 jest na samej górze, to się nie zawsze tak dzieje, ale w tym momencie mamy po prostu listę stacji, którą mam dodaną do ulubionych. To na przykład Radio Super Express, jakieś RM24, jakieś stacje. I teraz ta lista z tymi zakładkami zachowuje się identycznie jak playlista w FUBARze. Więc mogę na przykład zrobić coś takiego, że przesunę sobie w tym momencie to RM20, na przykład to Radio Super Express, przesunę sobie na górę, nad Polskie Radio 24. Ctrl Shift i strzałka w górę. I mam Radio Super Express na górze. I mogę tu po prostu identycznie korzystać z tego jak z playlisty. Jest jeszcze jedna opcja, właściwie dwie. To jest pole wyboru, które ja mam odznaczone, ale przydaje się w jednym przypadku, żeby je zaznaczyć. Jak dobrze pamiętam, to domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Natomiast jeżeli będziecie mieli je zaznaczone, to wam ta lista ulubionych bardzo szybko się zapełni różnymi stacjami, których słuchacie. Na przykład jeżeli tak jak ja macie, że przeglądacie sobie ten katalog, sprawdzacie, a czy to fajne, a czy to ciekawe, no to bardzo szybko może się okazać, że po prostu ta lista stanie się bardzo, bardzo, bardzo duża i wcale nie jestem pewien, czy ktoś po prostu chciałby mieć taki śmietnik. Natomiast jeżeli mamy strumień, ktoś nam dał taki strumień, taki adres, którego nie mamy w tym katalogu Radio Browsera, to tu mamy takie pole, w które możemy sobie wkleić adres internetowy danej stacji i sobie go słuchać. Wiadomo, FUBAR ma też bezpośrednio skrót klawiszowy do tego, ale tu mamy takie podręczne narzędzie, skoro już sobie słuchamy tego radia internetowego, no to możemy skorzystać z takiej szybkiej opcji, którą mamy tu dostępną. I w tym momencie, jeżeli na przykład wiemy, że chcemy sobie zapisać ten stream, to wklejamy go tutaj, w to pole, zaznaczamy to pole, które mamy wcześniej, i wciskamy Enter na tym polu, w którym wprowadziliśmy adres. I on, ten adres nam się doda do zakładek. Wtedy możemy sobie po prostu takie pole znowu odznaczyć i mamy pewność, że nie zrobi nam się śmietnik. No to teraz jeszcze zobaczmy, czy można w prosty sposób usunąć jakąś stację. Dajmy na to, mamy to Polskie Radio 24. Zobaczmy, czy mamy coś w ogóle w menu kontekstowym w tych zakładkach. Mamy kopiuj, kopiuj. Zdaje się, że kopiuje adres strumienia do tej stacji. I mamy jeszcze opcję forget. I po prostu wystarczy tę opcję wybrać. Zdaje się, że delete też działa. Sprawdzimy. Tak, działa. Można skorzystać po prostu z opcji delete i można sobie to usunąć. Także bardzo to fajnie działa. Katalog Radio Browsera jest katalogiem naprawdę dużym pod względem różnych stacji internetowych. Tam sporo różnych rzeczy jest, więc jeżeli szukacie jakiegoś aktualnego katalogu, jeżeli na przykład korzystacie z jakichś aplikacji typu TuneIn, nie TuneIn, tylko Tapin Radio albo Radio Shure, i narzekacie, że tam na przykład, no zwłaszcza w Radio Shure, to zdaje się, że teraz już no ta baza, jakoś tam kiedyś mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie, że jeszcze są sposoby na jej aktualizację, ale to już jest taka jednak dość leciwa aplikacja, jeżeli o rozwój chodzi i zdaje się takich bezpośrednich prac nad nią nie ma. Tapin Radio też ma różne swoje problemy pod względem takiej zrywności, ja bym to nazwał, jeżeli chodzi o interfejs tej aplikacji. Ja jej osobiście nie lubię do takiego codziennego słuchania radia. Do nagrywania jest fajna, ale tak to generalnie jest powolna, a tu ten FUBAR jest naprawdę leciutki, bardzo, bardzo fajnie działa i jeżeli potrzebujecie takiego odtwarzacza, to naprawdę polecam.
1: No może ja przy okazji też opowiem o tym, co się dzieje z FUBARem na Macu, żeby to...
4: Jasne.
1: Skoro jesteśmy w temacie, bo tutaj też się podziało dużo i to bardzo dobrego, bo generalnie FUBAR na Maca to była kiedyś aplikacja, która rozwijała się z bazy aplikacji mobilnej, która też ostatnio stała się swoją drogą bardziej dostępna, ale jednak to nie było to samo, co wersja na komputer, to nie mieliśmy aż tak rozbudowanej biblioteki, nie mieliśmy wsparcia wtyczek. I z czasem to się zaczęło zmieniać, pojawiła się wersja 2 tej aplikacji na Maca, która została przepisana od zera. Teraz w ogóle dużo kodu jest dzielone między tą wersją na Maca i na Windowsa, chyba zresztą na urządzenia mobilne też. I co za tym idzie, ten FUBAR na Maca, który już jest od jakiegoś czasu dostępny chyba od kilku lat, dostawał wszystkie funkcje stopniowo, które znamy z Windowsa, czyli to jest na przykład biblioteka bardzo fajnie zrobiona, w której na przykład możemy sobie naszą muzykę przeglądać w drzewku po folderach, jak ktoś ma niestagowaną tą muzykę. Możemy konwertować, możemy edytować tagi, możemy oczywiście sobie instalować wtyczki, żeby rozszerzać formaty, jakie FUBAR nam może tworzyć, więc jeśli ktoś lubi, nie wiem, moduły stare, zamigi, albo jakąś muzykę z różnych starych konsol, można sobie do tego wtyczki ściągnąć. Można efekty nakładać na otworzone ścieżki, czy to pliki, wtyczki VST, czy jakieś inne efekty. To wszystko do wersji na Maca trafiało, natomiast przez długi czas nie mieliśmy jednej bardzo istotnej kwestii, mianowicie skrótów klawiszowych. Rezultat tego był taki, że podstawowe sterowanie odtwarzaniem mogliśmy wykonać, znaczy wiadomo, naciskając Enter na jakiejś ścieżce, mogliśmy ją sobie otworzyć, Mamy też wsparcie dla klawiszy multimedialnych, natomiast na tym to wsparcie się kończyło. Żadna pozycja menu na wersji na Maca skrótów domyślnych nie miała, a na Windowsie chociaż generalnie dużo tych domyślnych skrótów nie ma. Tam oprócz właśnie kilku podstawowych pozycji
4: menu... Ale tam tych skrótów można sobie zrobić ile chcemy.
1: Tak, ja zaraz to zresztą myślę pokażę szybko. No na Windowsie trochę tych skrótów domyślnych było przypisane, nie wiem, Ctrl-O, żeby otworzyć, Ctrl-N, żeby otworzyć nową playlistę. Na Macu nie było w ogóle żadnych skrótów. Co za tym też idzie, na przykład nie dało się łatwo sobie zmienić głośności odtwarzania. Trzeba było znaleźć suwak, wejść z nim w interakcję, co może być problematyczne, zwłaszcza jeśli nam coś gra głośno. Wszystko to się zmieniło po tym, jak bardzo dużo osób na forum łącznie ze mną pisało do dewelopera to różne niezależne wątki, gdzie ludzie bardzo prosili o te skróty klawiszowe i pojawiła się wersja 2.25 preview, czyli to jest wersja beta, wersja rozwojowa, która oprócz tego, o czym za chwilę opowiem, też dodała nam na przykład wsparcie UPnP natywne w Uberze. Wcześniej to była wtyczka, a teraz na wszystkich platformach, na Windowsie, na Macu, nawet na wersjach mobilnych, z tego co wiem, też możemy sobie dźwięk przekierować do dowolnego urządzenia, które wspiera format UPnP, czyli jakieś radia, na przykład głośniki Sonos, telewizory Samsung, wiem, że też to wspierają. No to możemy sobie po prostu dźwięk bardzo łatwo wypuścić na jedno z tych urządzeń. Możemy też przeglądać biblioteki takich urządzeń, jeśli mamy jakąś aplikację, czy na przykład Fubara na innym komputerze, może nie wiem, mamy Fubara na laptopie i na komputerze stacjonarnym, gdzie mamy jakiś dysk pełny muzyki i możemy z laptopa sobie tą kolekcję przeglądać na przykład, jeśli jesteśmy na tej samej sieci. Więc to jest taka jedna duża nowość, a drugą są właśnie skróty klawiszowe, które w końcu w Fubarze na Macu się pojawiły. One są na ten moment trochę ograniczone wobec wersji na Windowsa, natomiast i tak już nam na bardzo dużo pozwalają. Ja to teraz zademonstruję, myślę szybko, jak się to konfiguruje. Mam nadzieję, że słychać moją syntezę.
4: Słychać.
1: Super. I otworzymy sobie
6: Voobar.
1: Ja sobie po prostu od razu wejdę do ustawień. Akurat ten skrót działa, bo macOS go przepisuje, czyli command przecinek, tak jak wszędzie.
6: I table rok 20.
1: Przechodząc się po tej liście, to zobaczycie, jeśli ktoś zna Fubara na Windowsie, że to wygląda identycznie.
6: Display, playlist view, clipboard shortcuts, media library, album list, refacets, filters, networking.
1: Tutaj pokazuje całą listę, natomiast oczywiście nas interesuje
6: clipboard shortcuts.
1: Ta opcja keyboard shortcuts, czyli skróty klawiszowe.
6: Vertical splitter.
1: Przechodzimy sobie dalej.
6: Assigned shortcuts, add button, remove dimmed button, table.
1: I tutaj mamy listę dostępnych skrótów. Na Windowsie jedno polecenie może mieć skrótów kilka, tutaj chyba zresztą też, natomiast na Windowsie możemy też mieć skróty globalne, które działają wszędzie. Na Macu jeszcze tego nie mamy.
6: Control space.
1: Ale tutaj ja mam mam tutaj kilka skrótów, które sobie dodałem, a my sobie dodamy skrót do radia, bo oczywiście tego skrótu też nie ma. Kliknąłem przycisk Add. I teraz otworzyło mi się takie bardzo proste okienko. Na Windowsie to jest trochę lepiej rozwiązane, bo tam jest drzewko. Tutaj mamy coś takiego, że mamy pole wyszukiwania.
6: Table.
1: I mamy tabelę, w której jest 300 pozycji.
6: Table row 1 of 380.
1: Nawet prawie 400 właściwie. Więc mamy wszystkie...
6: main/file/add/files/main/file/add/folder.
1: Wszystkie pozycje menu, zarówno na pasku menu kontekstowym dostępne. I mamy tutaj pole, żeby klawisz ustawić. Natomiast ja sobie na razie w tym polu wyszukiwania po prostu wpiszę radio. Wchodzimy do tej tabelki z powrotem.
6: Table row 1 of 2. main/view/switch/playlist/internet/radio. Selected. main/view/switch.
1: Tutaj mamy skróty, możemy nawet sobie właśnie przypisać skróty do przełączenia się na konkretną playlistę, jeśli mamy kilka playlist otwartych, bo można sobie tak zrobić. Możemy też tak samo przypisać sobie skróty do konkretnych urządzeń audio. Jak ktoś chce sobie karty dźwiękowe na przykład często przełączać, też się da.
6: main/view/internet/radio.
1: Ale nas interesuje ta pozycja, to dokładnie to samo, co pokazywał Michał przed sekundą. Więc wychodzę z tej tabelki, przechodzę jeszcze raz w prawo.
6: Not set button.
1: Klawisz. Tutaj możemy, wystarczy, że nacisnę na ten przycisk.
6: In dialog, OK button. Press a new carry combo. None.
1: Naciśnij klawisz, powiedziała mi aplikacja. Na ten moment też skróty na Macu muszą mieć jakiś modyfikator, więc nie możemy niestety tak w Winampie sobie zrobić ZXCV na ten moment. Może to zostanie za jakiś czas dodane, bo niektóre aplikacje to wspierają. Więc nasze skróty muszą mieć jakiś klawisz albo command, albo control, albo option. albo Shift, albo kilka z tych klawiszy, więc ja sobie zrobię na przykład Command R, jak radio. Nacisnąłem, mogę teraz sobie po tym oknie się przejść.
6: Command R.
1: Widać, że tutaj aplikacja mi ten skrót rozpoznała. Gdybym nacisnął jakiś skrót, który by nie zadziałał, na przykład, nie wiem, jakbym nacisnął samo R, jak radio, no to tutaj mi się wyświetla... Właśnie, mam błąd, że nie można przypisać tego skrótu, więc wracamy do Command R.
6: OK, button.
1: Naciskam OK.
6: OK, defter. Command R, button. OK,
1: naciskam OK jeszcze raz.
6: ADD, button.
1: I...
6: Assignet short vertical stable, row 4 of 25. ADD, remotable, row 1 of 12.
1: Tutaj na tej tabelce. Control
6: space. Playback slash
1: dole.
6: Command O, Command L, Shift, Command U, Command R. Wiew slash internet radio.
1: Mój skrót się dodał. Gdybym chciał dodać kolejne skróty, no to tą operację musiałbym powtórzyć. Znów naciskam add, wybieram coś z listy, przypisuję skrót, klikam OK dwa razy i to się doda. Tak jak w innych aplikacjach na Macu, tutaj nie mamy przycisku OK, żeby ustawienia zapisać. Wystarczy po prostu te ustawienia zamknąć, więc naciskam Command W.
6: More to all bar items, pop-up button.
1: I zobaczmy, czy to radio nam teraz zadziała. Naciskam Command R.
6: Tab internet radio, table.
1: I zobaczmy, czy to wygląda tak samo jak na Windowsie. Na górze mamy pasek narzędzi.
6: Dwa items, bookmarks, selected button.
1: Mamy tutaj te dwie zakładki. Bookmarks, no właśnie, zakładki dosłownie.
6: Search button.
1: I search. Klikamy search.
6: Search selected, out of toolbar.
1: Zobaczmy, co mamy tutaj.
6: Name, pop-up button.
1: Mamy pierwszą listę rozwijaną.
6: Menu, country, language, tak. Quick mark.
1: No właśnie, tutaj też możemy sortować według nazwy, według kraju,
6: name,
1: według języka.
6: Button. Search text field.
1: Mamy pole wyszukiwania. Wpiszmy sobie tylko radio.
6: Table,
1: mamy tabelkę.
6: In table, row 1 of 1, tyflo radio, mp3, 192, 11, selected name,
1: tutaj mamy te wszystkie pola, tak, popularność, bitrate i tak dalej. Naciskamy enter.
6: Play.
1: No i działa. Teraz sobie swoim skrótem, który przepisałem, to zatrzymałem. Podobnie jak na Windowsie. Fubar na Macu jest aplikacją, która cechuje się tym, że jest niesamowicie szybka. Nawet już jakieś wtyczki na tą wersję na Maca zaczynają się pojawiać. Między innymi właśnie jakieś wsparcie tych modułów, różnych takich formatów chiptune'owych, to już wszystko jest wspierane. Domyślnie aplikacja przychodzi do nas też ze wsparciem wtyczek Audio Unit, więc gdybyśmy chcieli jakiś ulubiony efekt nałożyć na wszystko, co odtwarzamy, to można. Mamy te wszystkie wbudowane kodeki do konwersji plików, jakby ktoś chciał sobie konwertować. No, trzeba trochę sobie tą aplikację pokonfigurować, już tam możemy przypisać wszystko, jak główne okno wygląda, jakie elementy mamy tam. Można sobie nawet pole wyszukiwania do radia do głównego okna dodać, jakby ktoś chciał. Fubar naprawdę pozwala na dużo, natomiast no jest to aplikacja dostępna tylko w języku angielskim, którą trzeba trochę do siebie skonfigurować. Trochę tak jak kiedyś Miranda było. Bardzo, bardzo pod tym względem te aplikacje są podobne do siebie. Ale jeśli to zrobimy, to ja bardzo długo szukałem alternatywy takiej pełnej do Fubara na Macu, bo na Windowsie z Fubara korzystam od lat. Nigdy do końca tej alternatywy nie znalazłem. Zastępowałem go kilkoma aplikacjami, no a teraz tak naprawdę nie muszę. Gdybyście chcieli też tą wersję na Maca przetestować, no to adres jest prosty: fubar2000.org/mac, fubar2000.org. I na tej stronie szukamy drugiego linku pod nagłówkiem Downloads Preview Version, chyba to się nazywa. Mniej więcej będzie to link właśnie do wersji 2.25. W tym momencie jest to wersja datowana z 12 maja, ale bardzo możliwe, że kiedy wy tego będziecie słuchać, no to ta wersja będzie jeszcze nowsza, bo cały czas te nowe wersje rozwojowe i stabilne zresztą też pojawiają się coraz częściej.
2: W takim razie zajmijmy się jeszcze, zanim otworzymy wiadomością, syntezą na Androidzie, bo to jest taka informacja pewnie dla tych, którzy chcieliby używać głosów neuronowych czy głosów sztuczno-inteligencyjnych, można powiedzieć, na Androidzie, bo takie możliwości powoli zaczynają się pojawiać.
7: Tak, i to za sprawą dwóch aplikacji. Po pierwsze, aplikacja Speak, chyba tak się czyta jej nazwa, aczkolwiek... Jej nazwa, nie wiem, czy oficjalna, czy nieoficjalna, to jest właśnie spisane S-P-E-E-C-X. Bardzo nietypowa nazwa, nie tak jak ten słynny kodek używany na przykład w chyba kiedyś Skype'ie, a potem w starym TeamTalku, tylko właśnie z CX na końcu. Chociaż w sklepie Play ta aplikacja się pojawia, no jednak pod jakąś inną nazwą, taką bardzo generyczną, więc nawet nie jestem w stanie wam jej teraz przytoczyć i na pewno potrzebujecie linka, żeby ją znaleźć. Link będzie oczywiście w komentarzu. To jest aplikacja, w której znajdziemy głosy Amazon Polly, czyli dawną Iwonę. I z opisu wynika, że te głosy da się pobrać. Ja nawet znalazłem te polskie głosy na liście. Jest, wszystkie są. Jacek, Ewa, Jan, Maja, no i jest też Ola, którą chyba ty, Tomku, kiedyś pokazywałeś i próbkę. Natomiast, no i oczywiście głosy dla wielu innych języków. Natomiast no mi osobiście nie udało się tego głosu pobrać. To nie jest też tak, że jakoś bardzo mocno próbowałem. Fakt, że aplikacja też pokazuje dużo reklam i taka jest po prostu niezachęcająca, a same głosy, przynajmniej w tych podglądówkach, które można sobie puścić na ekranie ich pobierania, są dość niskiej jakości. Mam wrażenie, że to jest jakieś, nie wiem, czy 16 herców, może nawet mniej. Brzmi to źle. No ale jest. Jakby ktoś chciał. Nie do końca wiem, jak to działa. Czy można te głosy sobie pobrać po prostu offline? Czy się je streamuje z internetu na jakichś tam warunkach? No przypuszczałbym, że ta druga opcja jest raczej bardziej prawdopodobna, bo wątpię, że ktoś wykradł jakieś binarki Amazon. Natomiast no, gdyby ktoś zatęsknił za głosami Iwony, no to można spróbować w ten sposób. No Ewa w sumie kiedyś, nie, Maja była kiedyś głosem na Androidzie jako osobna aplikacja. To jest jedno. A drugie to jest właśnie TTS AI Router. I to jest aplikacja, której już nie miałem okazji przetestować. Natomiast zgodnie z jej opisem można jako domyślnego silnika syntezy na Androidzie użyć głosów albo Microsoftowskich, albo OpenAI, albo Eleven Labs. Pytanie, czy jeszcze jakieś? Zapomniałem o jakichś?
2: Ja właśnie próbuję testować, ale tak jeszcze dopiero się rozglądam po tej aplikacji.
7: Okej, okay, no to jeżeli w czasie audycji uda ci się jakiś głos podpiąć i rzeczywiście to będzie jakoś działało, to daj znać. Ja bardzo jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o użycie tych głosów do talkbacka, do czytnika ekranu. Przypuszczam, że będzie się to bardzo muliło, bo no, ten dźwięk jednak z internetu, z serwera musi dolecieć. Więc responsywności RH Voice'a bym się nie spodziewał. Natomiast do jakiejś nawigacji, która też pewnie będzie z opóźnieniem podawała wskazówki.
4: Ale z nawigacją to też może być problem, bo w różnych miejscach mamy różny zasięg internetu.
2: To jest jedna rzecz, tak, natomiast też, ja się nawet bardziej obawiam tego, że zwłaszcza te modele, które mają jakieś wykrywanie języków, no jeżeli rozpoznają oszą i tam 900M, to mogą cały komunikat przeczytać po francusku na przykład. I to niekoniecznie musi być
7: takie... No to bardziej
2: takie...
7: powiedziałabym przypadłość Elevena, bo Microsoft myślę, że się wyrobi jakoś tam takie głosy Microsoft.
2: Być może. Ja bardziej to widzę, nie wiem, może do czytania książek, natomiast w związku z tym, że tutaj no, trzeba z reguły kupić tokeny, a te tokeny niekoniecznie muszą być najtańszą opcją na świecie, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No w każdym razie, no być może jakoś...
7: Tak, no na pewno nie jesteście tu już ograniczeni do konkretnej aplikacji, w której możecie konkretnych głosów użyć. Tu już można naprawdę się wykazać i sobie to podpiąć do różnych rzeczy, tak naprawdę. Także Tomku, jeżeli uda ci się w czasie audycji coś wskrzesić, to się podziel, jak tam wrażenia, bo aż jest...
2: Na razie próbowałem korzystać z jakiegoś Google'a i na samych testach bardzo podstawowych udało mi się prawie wyczerpać limit darmowy. Natomiast bardzo na przykład dużo jest tych głosów Google'owych, bo tam na przykład widzę, że wybierz model po pierwszej, tam jest jakiś standard, WaveNet, coś tam i tak modelów jest 8. Każdy model ma jeszcze ileś różnych głosów, więc generalnie tego jest dużo.
7: No tak, bo Google to rozwijał przez lata, różne generacje tego, prawda?
2: Ale no tutaj widzę, że na przykład w Elevenie mamy 220 tokenów za symbol, cokolwiek to znaczy, a w tym podstawowym Google'u to są chyba te głosy na przykład, które są wykorzystywane w mapach Google'owych. To jest ten głos, któremu za bardzo nic się nie chce. To są cztery tokeny za symbol, a w innych modelach Google'owych to jest na przykład 30 tokenów za znak. nie za model, tylko za znak to wszystko jest. Więc tu też swoją drogą może kryć się odpowiedź na pytanie, czemu akurat ten głos jest używany w mapach google'owych, bo być może on jest po prostu i zwyczajnie najłatwiejszy do wygenerowania.
7: Tak być. No to są ciekawe narzędzia takie też diagnostyczne do testowania tych głosów w różnych warunkach. Swoją drogą, skoro już mówimy o takich różnych eksperymentach, to Techopolis, czyli ta powiedzmy działalność Taylor Arndt, w ramach której są na przykład kursy różne programowania. Ty, Piotrze, też mówiłeś o różnych rozszerzeniach do VS Code'a, aplikacja Perspective Meetings, o której też mówiłem jakiś czas temu, pracuje nad nowym produktem i czekamy, aż zostanie on ujawniony, czyli Perspective Voices. I to ma być aplikacja webowa, czyli uruchamiana w naszej przeglądarce, która ma nam właśnie pozwolić na generowanie tekstów dość długich, nie wiadomo jak długich, ale dość długich, za pomocą właśnie tychże głosów neuronowych. Czy to będzie Microsoft, czy to będzie OpenAI, czy Eleven Labs. Także no czekamy, co się z tego urodzi. Swoją drogą balabolka okazuje się. Ja tego programu przez jakiś czas nie obserwowałem, co tam się w nim dzieje. A tymczasem balabolka właśnie do tych wszystkich modeli powprowadzała wsparcie i można sobie z tych głosów też w ramach balabolki do generowania audiobooków, no pewnie oczywiście z tymi ograniczeniami tokenów i tak dalej, można sobie pokorzystać.
4: Tak, balabolka cały czas ma aktualizację, co kilkanaście dni widzę, że jest jakaś nowa wersja tego programu, także on się rozwija. Ja sobie o nim przypomniałem po iluś latach, no i rzeczywiście widać, że program cały czas się rozwija. Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Kto jest z nami tym razem?
8: Cześć, witajcie.
4: Witaj, Łukaszu.
8: Witam. No, czas pogadać właśnie trochę o tym metalu, o przemysłowej wiośnie, o tych tagach.
4: No to co tam ciekawego widziałeś?
8: Było przewspaniale. Zeszło dwa dni jak zwykle. Porówne 8 godzin. No tym razem żadna maszyna do nas nie przemówiła, ponieważ ta firma Mazak z Japonii przyjeżdża co dwa lata, no to więc w tym roku ich akurat nie było. Ale na przykład z takich nowości to było automatyczne, precyzyjne spawanie małych elementów za pomocą lasera. Wygląda to w ten sposób, jest to maszyna zamknięta, czyli no wiadomo, że na początku musi być otwarta. Wkładamy dwie blaszki już na ten sposób, tak jak mają być po prostu zespawane. Następnie tą maszynę właśnie programujemy, czyli gdzie ma ta głowica podjechać i gdzie ma pospawać. Następnie wciskamy start, drzwiczki same się zamykają, załącza się wentylator wyciągowy, podawany jest gaz CO2 i następnie podjeżdża głowica i nam właśnie spawa te dwa konkretne elementy. Potem się drzwiczki otwierają, no i możemy już w miarę szybko wyjąć właśnie gotowy element. Było to na przykładzie takiej podstawki pod właśnie pod kubek, że na spodzie sobie wkładamy świeczkę odgrzewacz, a na górę no to sobie możemy postawić kubek i tam kawka czy ta herbatka będzie się nam cały czas grzała. No fajny taki też właśnie elemencik na tym zarobiony. I teraz następna rzecz, no to w sumie polski wynalazek, firma w sumie z naszego Anderchowa, czyli producent tokarek i właśnie frezarek zaprezentował właśnie tokarkę z funkcją frezowania. Co ciekawe, że w miejsce narzędzi zamiast niektórych noży są umieszczone po prostu małe silniczki z wiertłami bądź właśnie frezami. I wtedy jest ten element zatrzymywany przy przestaje się właśnie obracać i w tym momencie właśnie dojeżdża nam to wiertło czy ten fres i wykonuje dany właśnie otwór. No to było też takie ciekawe. Szło to fajnie pomacać, obejrzeć. Następna rzecz z takich ciekawych, no to maszyna dosyć bardzo głośna, czyli wykrawarka mechaniczna do blach, która nam potrafi wytłaczać właśnie konkretne otwory, takie choćby dołki. Na przykład, co by tu wam dać jako taki przykład? Na przykład jak macie zlew, to co jest ten właśnie ten cały otwór na spływ, to jest zrobione właśnie wykrawarką. No chodzi to dosyć głośno, bo te narzędzia po prostu, najprościej mówiąc, biją w to blachę. Jest to napędzane dużym silnikiem poprzez taki tłok. Tam jest właśnie korbowód. No tego niestety nie szło dotknąć, bo to było za po prostu obudową. No i tam niestety bardzo dużo smaru właśnie, bo to musi być smarowane, żeby to chodziło. No ale przewspaniały był operator, co to fajnie otłumaczył. I po prostu narzędzia są po prostu w jednym miejscu, a po prostu porusza się stół z tą blachą. Lewo, prawo, przód, tył.
4: I ta wykrawarka jest nam już w stanie wykonać taki rzeczywiście precyzyjny otwór właściwie i już wyszlifowany, czy jeszcze potem on wymaga jakiejś dodatkowej obróbki?
8: To już jest w miarę wyszlifowane, tak powiem.
4: Aha.
8: Że nie ma tam takich ostrych krawędzi, bo były takie właśnie blaszki pokazane, no to właśnie wyglądało to dosyć fajnie. I jeszcze ta maszyna sobie sama zmienia narzędzie, bo są okrągłe, owalne, trójkątne, zależy co po prostu chcemy sobie wyciąć.
4: No tak.
8: No teraz jeszcze też ciekawe narzędzie, tak zwane, jak to by nazwać, kombi, dwa w jednym. Czyli też maszyna do bardzo dużych płyt stalowych, złożona z dwóch części, czyli z wiertarki CNC i wycinarki plazmowej. I podkładamy sobie taką na przykład blachę konstrukcyjną o grubości 2 cm na przykład i po prostu wiertarka nam robi otwory okrągłe, a ta przecinarka plazmowa za pomocą łuku właśnie elektrycznego nam wycina no już to, co chcemy, prostokąty, kwadraty, zależy co tam wpiszemy w komputer. No i teraz jeszcze taka ciekawostka, coś dla tak zwanych maroderów, co mówią, że my musimy być na kasie i tak dalej. Nic bardziej mylnego, bo powiem, że taka tokarka po prostu konwencjonalna, mechaniczna, gdzie mamy te wszystkie korbki, wajchy, wszystko robimy sami, co było 50 lat temu, co miał mój wujek. Do dzisiejszych czasów to jest produkowane i właśnie jedna firma pokazała piękno taką maszynę właśnie. Szło to wszystko wymacać, te wszystkie wajchy. Nawet co ciekawe, tam nie było już tego takiego falownika, czyli tego elektrycznego regulatora obrotów, tylko silnik miał jedne obroty, a biegi zmienialiśmy za pomocą przekładni mechanicznej. I teraz co jeszcze z takich ciekawości, no chyba czas na największą gwiazdę tej imprezy. No to największe marzenie się spełniło, czyli drukarka 3D do betonu. Szło to właśnie pomacać, w tym roku tą maszynę przywieźli.
4: No jest jakie to duże? Jest duże?
8: Gdzieś 2,5 długości, 1,5 szerokości i też ponad 2 metry wysokości.
4: Spore.
8: Tak, jest to dosyć spore. Stół roboczy mamy nieruchomy, a głowica nam się porusza w trzech osiach, czyli lewo, prawo, przód, tył i po prostu warstwa po warstwie w górę. Sama głowica to po prostu wygląda jak taki, ja bym to nazwał po prostu lejek, i szerokość tej głowicy wynosi 4 cm, a wysokość warstwy centymetr. I po prostu ta drukarka sobie nam, że tak powiem, maluje tym betonem warstwa po warstwie. Beton jest podawany do zbiornika oddzielnie z węża z betoniarki. Więc jak go braknie, to nie ma większego problemu, bo zawsze jest właśnie dolewany. No z takich mechanicznych rzeczy wszystko szło tam wymacać, bo całe te silniki, co te głowice prowadzą, samo właśnie pompę, prowadnice, enkodery, ten silnik taki, co podnosi tę głowicę, to było na takiej właśnie śrubie. No bardzo właśnie ciekawy sprzęt i z tego, co tam ten właśnie pracownik tłumaczył, to plik jest przesyłany za pomocą sieci Wi-Fi. Można też włożyć właśnie pendrive, ale jakoś oni korzystają z sieci Wi-Fi.
4: Jak duże wydruki ta drukarka jest w stanie wydrukować i do czego jej się właściwie używa?
8: Już tłumaczę. Śmiało można robić tak zwaną, jak to nazywają, małą architekturę, czyli jakieś donice, wazony, fotele. Śmiało można z tego właśnie betonu drukować. No ale co ciekawe, też można robić ściany, tylko że to już się robi nieco inaczej. Czyli po prostu drukarka nam robi sam po prostu ten obraz tej ściany, czyli robi jedną stronę i drugą, zależy jaką szerokość sobie zażyczymy, a po prostu środek zostaje pusty. I w międzyczasie, tak jak krok temu wam tłumaczyłem co do wsadzania tej śruby podczas wydruku, to tam tak samo raz na czas jest drukarka zatrzymywana i pomiędzy te warstwy już po prostu ludzie normalnie wkładają druty zbrojeniowe.
4: Czyli dzięki temu wtedy ta ściana jest trwała. Dzięki temu zbrojeniu.
8: Dokładnie, dokładnie. I jeżeli już ten element jest właśnie gotowy, to te elementy idzie nakładać na siebie już za pomocą dźwigu i łączyć za pomocą tam takiego w sumie właśnie kleju budowlanego. No i jak już zbuduje to żądaną ścianę już na właśnie placu budowy, to w tą pustą przestrzeń pomiędzy te druty zbrojeniowe to jest wszystko zalewane zwykłym betonem z pompy. I wtedy taka ściana już nam powstaje. No, co tu można pochwalić, że można robić dzięki temu te różne właśnie, że w sumie nie musi być prosta taka, jak mamy konwencjonalne, tylko mogą być różne wygięcia, łuki, właśnie coś pod kątem, jakieś takie fale, to idzie wszystko na takiej maszynie wyrobić.
4: No to rzeczywiście ciekawe, ciekawe też, jak bardzo ekonomicznie się to opłaca w tym momencie.
8: No ponoć najbardziej chodliwe są te właśnie, nazwijmy to, te wszystkie meble ogrodowe, właśnie te fotele, donice. I to nawet tak wychodzi stosunkowo tanio, bo właśnie pytałem, to taki fotel plus minus 600-700 zł, więc no chyba tak cenowo nie jest aż tak źle.
4: Szczerze mówiąc, nie wiem, ile kosztuje taki fotel betonowy, no standardowy.
8: Sam też nie wiem właśnie, bo też akurat w tym się nie orientuję. I co jeszcze z takich wynalazków? No to było przewspaniałe. Drukarka przemysłowa do silikonu. Głowicy nie szło pomacać, bo niestety pracowała. Tylko ten silikon był tworzony tak jak w treskarce do silikonu, czyli były dwa zbiorniczki ze składnikami, plus trzeci z tak zwaną substancją podporową, potem rozpuszczalną w wodzie. I ten silikon był podawany do miksera, czyli do po prostu mieszalnika, te dwa składniki. Tam zostało to mieszane, dopiero podgrzewane. Wtedy powstawała ta masa i zostało to właśnie przetłaczane do głowicy, już do tego ekstrudera. I co tylko szło wymacać, to niestety tylko tylna część tej maszyny, czyli trzy zbiorniki, wężyki, pompki i panel sterowania. No bo niestety to było zamknięte i to właśnie pracowało, więc tu troszkę był ten dostęp właśnie ograniczony. No teraz chyba na pamiątki z tych pięknych czasów, no to oczywiście skończyliśmy przygodę ze słuchawkami. Już wszystkie pięć słuchawek mają zrobione właśnie imię. Jest to imię Asia, zrobione na znakowarce właśnie laserowej, tym razem z Włoch. I zrobione jest w dwóch miejscach. Z jednej strony właśnie na po prostu tej właśnie obudowie metalowej, a z drugiej strony w samym środku też na tym magnesie neodymowym potrafili no właśnie wypalić. Wygląda to wspaniale. No już po prostu odliczamy do tego, co będzie za rok, bo przywiozę tą znakowarkę, co ma ten program, po prostu robi te napisy w Braille'u. W tym roku tego nie było. Ta włoska firma nie miała tego właśnie programu. Więc już czekamy na to, co będzie za rok. Miejmy nadzieję, że ta firma niemiecka, co w tym roku mieli właśnie to spawarkę, że przywiozą właśnie to maszynę do znakowania i na pewno się jakimiś tam właśnie brajlewskimi napisami pobawimy. Czemu nie? No i tak jeszcze w przerwie na odpoczynek szło posłuchać ciekawych wykładów na temat hydrauliki siłowej, zarówno polskich, jak i zagranicznych właśnie. Różne wynalazki typu siłowniki hydrauliczne, przekładnie hydrauliczne, różne systemy napędów. No było to bardzo ciekawe. Jeszcze z takich ciekawostek wycinarki laserowe 3D, czyli z głowicą, która się potrafi lekko po prostu przechylać i nam przecinać blachę po skosie. No też ciekawy wynalazek. I co jeszcze z takich właśnie ciekawych rzeczy, zaraz sobie przypomnę. No jeszcze była to, co robiło wrażenie, to ogromna przecinarka plazmowa, wręcz dla przemysłu, można by powiedzieć, stoczniowego. No naprawdę ogromna wielkość tej maszyny, bardzo ciekawa, więc dużo tam szło sobie podotykać, bo to nie pracowało, więc śmiało można było sobie obejrzeć. No i też filmy były pod fajnym wrażeniem tego
4: Be My Eyes.
8: Tak, że to nam fajnie opisuje. Stwierdzili, że narzędzie bardzo przydatne. No wiadomo, że się może troszkę pomylić, no bo to jest tylko komputer, co by nie gadać, ale bardzo pomocne.
4: A to się zgadza.
8: No i już w sumie za tydzień pojawimy się na targach przemysłu tworzyw Plastpol w Kielcach. No zobaczymy, co będzie nowego. Sam jestem ciekawy. Już zaproszenia przyszły, więc też wam coś ciekawego zdam potem za tam kilka tygodni. I jeszcze z takiej, taka ciekawostka, dosłownie tydzień temu wpadł mi filmik od jednej firmy z Japonii, że co ciekawe, już produkują tryskarki działające pod znanym wszystkim systemem co ma każdy telefon w kieszeni, czyli zielony robocik, że tak powiem.
4: O, to ciekawe.
8: No i sam jestem ciekawy, no tu bardzo bym chciał, żeby w przyszłości programiści do dzieła, no ciekawe, co by tu szło zrobić.
4: To by było interesujące, wtryskarka z talkbackiem.
8: No właśnie, sam jestem ciekawy. No i jeszcze najważniejsze, co mi się wspomniało, to do przemysłowej wiosny. No liczyłem, że przyjedzie gwiazdę numer jeden, niestety jej nie było. No chodzi wiadomo o fundację Owadnica.

0: Więc, że tak powiem, zdrowie przemysłowców wypijemy, no i w sumie za rok z powrotem przyjedziemy.
1: Pozostaje mieć tylko nadzieję, że konsumpcja była po wyłączeniu maszyn. Bo...
0: oczywiście nie. Konsumpcja to już była w domu. Już całkiem po. Już okay. Po wszystkim. Tak. No więc było wspaniale. Miło było się z wami podzielić. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
0: No i jak macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie śmiało.
1: Jasne. Dzięki, Łukaszu, że się podzieliłeś i na pewno jesteśmy też bardzo ciekawi kolejnych wieści, tym razem z targów tworzyw sztucznych.
0: Przemysł tworzyw sztucznych, tak. No już zaczynamy za tydzień. Sam jestem ciekawy, no właśnie w Telskarta z Tobekiem, no ciekawe, czy doczekamy takich czasów.
1: Może i tak. I pozostaje jeszcze mieć nadzieję, że to oprogramowanie nią sterujące okazałoby się dostępne.
0: No jeszcze... No dobrze, że jeszcze tu jestem na łączu, bo jeszcze był taki program na National Geographic, kiedyś Wierzyć, nie wierzyć. No i też słyszałem taką historię na Metalu, no i też sam nie wiem, czy mam w to wierzyć. Był szwajcarski producent właśnie tych robotów przemysłowych. Ja tu sobie wymienię nazwę, firma CHM i oni gdzieś w ciągu tam 2 lat mają budować fabrykę w Polsce właśnie. I ja tak w sumie trochę dla żartu zapytałem, że jakie by trzeba mieć tam kompetencje, żeby tam właśnie pracować. No i on gadał, że no najlepiej tak, no to być po tych studiach związanych właśnie z automatyką, z robotyką. No ale potem tak troszkę zmienił temat i powiedział, że gdzieś w pobliżu Torunia jest jakaś firma, której nazwy nie wymienił, ponieważ robię jakieś elementy dla wojska. I że tam jest niby kilku niewidomych przyjętych, co właśnie już zajmują się programowaniem właśnie robotów przemysłowych. Czy w to wierzyć? Sam nie wiem.
1: No ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Ja nic o tym nie słyszałem, ale może dlatego, że
0: ja
1: to
0: tak
1: jakiś
0: sam,
1: top secret.
0: Właśnie, no właśnie, ale co ciekawe, no... mówił to facet, co jest z zawodu w sumie tym, no właśnie tym automatykiem przemysłowym. No i ma w sumie 30-letni staż pracy. No to właśnie, no więc doświadczenie sporo.
1: No to z pewnością.
0: Więc sam jestem ciekawy, czy to jest prawda.
1: Tego się myślę, że tutaj nie dowiemy, ale może ktoś z naszych słuchaczy coś wie, to się podzieli.
0: Dokładnie, więc w sumie zobaczymy za rok, może się jeszcze z tą firmą spotkam, pożyjemy, zobaczymy.
2: To się rzeczywiście okaże, bo wiadomości mamy głosowe.
0: Więc na dzisiaj dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, pozdrawiamy, dzięki. Do usłyszenia.
0: Tak, cześć.
2: Jak się rzekło, mamy 2 wiadomości głosowe. Od Sylwestra.
3: A czy chłobarna miła? A druga sprawa. Ja pousuwałem wszystkie aplikacje Gemini i te wszystkie czaty GPT z komputera, z telefonu. Mi drażniły, przeszkadzały po prostu. I przeszkadzały mi wszystkie gry. Pousuwałem z komputera, z telefonu. Drażniły mi, przeszkadzały te gry. I jeszcze Facebooka, który drażnił mi, przeszkadzał. Osunąłem z telefonu, z komputera i jakoś żyję po prostu. Ja tylko przeglądarkę Google Chrome używam i na tym zostaję.
2: To jest jedna wiadomość. I jeszcze mamy wiadomość od Mileny.
4: Witajcie, z tej strony Milena. Słuchajcie, mam słuchawki bezprzewodowe, na Bluetooth oczywiście, WHCH510. To są takie nauszne słuchawki. I problem jest tego typu, że na przykład jak rozmawiam przez nie, czy to na Teamsach, albo jak wejdę w panel sterowania dźwięk i tam ustawię

0: się na zakładce nagrywanie, to te słuchawki po prostu wszystko w nich słychać. Słychać, co jest odtwarzane, w sensie na przykład jak ja teraz tyflo przeglądu słucham, to wszystko to słychać. Tak jakby te słuchawki nasłuchiwały. Tylko na tej zakładce nagrywanie, jak wejdę we właściwości tych słuchawek, to tam nic i ulepszenia są wyłączone, i nasłuchiwanie jest wyłączone. I kurczę, nie wiem, co mam zrobić, żeby nie było tego takiego pogłosu. Tak samo jak na przykład coś przesuwam. To wszystko jest tak bardzo głośno słyszalne. Albo na przykład jak klaskam, to się ten głos się po prostu odbija. Nie wiem, co mogę w tej kwestii jeszcze zrobić. Może coś poradzicie.
1: Może nie gdzieś wiem. Coś w odtwarzaniu w regulacji głośności. Bo jak rozumiem, chodzi o to, że po prostu dźwięk z mikrofonu się też zbiera, jest zbierany. Być może gdzieś w regulacji głośności i gdzieś w ustawieniach urządzeń odtwarzających dałoby się coś pozmieniać. To jest jedyne, co mi przychodzi, jeżeli to jest pod Windowsem oczywiście, bo zakładam, że tak. Więc to...
2: Natomiast ja odpowiem jeszcze na pytanie Sylwestra a propos nagrywania w Fubarze. To się da, ale jest to bardzo na okrętkę, bo Fubar nie ma funkcji, która się nazywa nagrywanie. Fubar ma za to funkcję, która się nazywa konwersja. I zasadniczo chodzi w niej o to, żeby przekonwertować plik z formatu na format, czyli mam na przykład MP3, chcę mieć ją w OGG, albo mam Wave'a i chcę mieć Wave'a w MP3, jakkolwiek, to mogę to przekonwertować. Natomiast kiedy tą funkcję zastosujemy na grającym aktualnie strumieniu radiowym, ta konwersja będzie trwała w nieskończoność, dopóki jej nie zastopujemy. I efektem tej konwersji będzie de facto zgranie tego, co akurat leciało na streamie, do pliku. No nie jest to najwygodniejsze, bo tam oczywiście jak wejdziemy w konwersję, tam kontekstowe menu naciskamy na tym, na elemencie playlisty, jest opcja convert. I tam chyba jest taka coś jak quick converter. I to jest taka najszybsza opcja, gdzie po prostu, no jak w klasycznym konwerterze, wybieramy tam jakiś format. Nawet chyba są wstępnie poustawiane te wszystkie tam bitrate'y, nie bitrate'y, inne rzeczy. I tam jest taki prosty kreatorek, który trzeba przejść. I zdaje się, że jest po prostu okienko na stałe, w którym jest ta konwersja. Tam też wybieramy gdzieś po drodze, do jakiego pliku, w jakim folderze ma się zapisać to, co tam konwertujemy. I jest po prostu okienko, które dopóki nie naciśniemy chyba cancel, czy czegoś tam, stop, jakiegoś takiego przycisku, który przerywa, to po prostu wisi i w tym momencie jest nagrywany stream. No nie wygląda to najładniej, niestety. Nie da się tego chyba też zrobić w tle, ale działa i nagrywa. Zdaje się też, że na LTN-ie, tylko teraz u DJ-a Graco na blogu jest chyba cały tutorial u Gracjana. Jest taki instruktaż krok po kroku, jak Fubarem nagrywać radio. Także chyba djgraco. Jak to było? s.lten.blog?
1: Blog. Chyba tak.
2: Chyba takie są tam adresy. Także warto zajrzeć, bo tam pamiętam, że Gracjan rozpisywał tą całą procedurę. Także powodzenia.
1: A tymczasem odbieramy telefon. Patryk jest z nami. Miejmy nadzieję, że tym razem rzeczywiście jest.
3: Jestem. No sprawy mnie po prostu zatrzymały.
1: Jasne.
3: To może ja zacznę najpierw od pytania, a w zasadzie od problemu. Czy wy też to znacie? Chodzi po prostu o to, że często sobie na Revoluta przelewam pieniądze tym takim przelewem jakby przez stronę. Mówię w zasadzie, o co chodzi, ale to nie tylko problem dotyczy Revoluta, bo i też takich innych rzeczy. Logujemy się do naszego banku, czy to wszystko jedno, czy to jest Revolut, czy cokolwiek by to nie było. Tam potwierdzamy, że chcemy zrobić transakcję. Wyskakuje nam powiadomienie. W moim przypadku jest to ICO. Powiadomienie push, kliknij, żeby potwierdzić w aplikacji ICO operację, którą zamierzasz zrobić, cokolwiek by to nie było. Oczywiście działam na iOS-ie, w przeglądarce Safari jeszcze, to zapomniałem powiedzieć. Klikam sobie w aplikację ICO, tam podaję PIN, ICO mi wyskakuje, że zatwierdzi operację, daję zatwierdzam, OK, przycisk, rzecz, operacja się powiodła, przełączam się na stronę do Safari, A Safari sobie myśli, że ja nie potwierdziłem w aplikacji IKO tej operacji i sobie odlicza zegar cały czas. Jeszcze ci pozostało tyle i tyle sekund do potwierdzenia. No to stwierdza, dobra, zrobię odśwież, może się coś nie odświeżyło. Odświeżam, wystąpił nieznany błąd, skontaktuj się z konsultantem i PKO pod numerem takim i takim, za którymś razem to zatrybi i się uda przeprowadzić tą transakcję. Natomiast ja to się chciałem dowiedzieć, czy to jest jakiś powszechny problem, że Safari z jakiegoś powodu się nie odświeży i on nie załapie, że ja potwierdziłem operację w aplikacji IKO? Bo z komputera tego problemu nie ma.
1: Ja tego nie zauważyłem, żeby był taki problem, natomiast z
3: ja miałem wiele
1: natomiast z ciekawości, Patryku, bo nie bardzo rozumiem jakby w ogóle przyczynę, ale myślę, że zaraz to wyjaśnisz. Jaki jest powód, że przelewu dokonujesz przez przeglądarkę, a nie przez aplikację?
3: Ale nie, bo aplikacja IKO, znaczy nie IKO, tylko aplikacja Revolut przerzuca mnie do przeglądarki, żebym tam się zalogował.
1: A okej, okay, bo mówisz o IKO, bo mówiłeś o IKO, to i to mnie zastanowiło.
3: Nie, ja żeby zrobić z Revoluta przelew, mimo że mam podany rachunek bankowy, on przekierowuje mnie na stronę internetową do Safari. A z Safari, jak już wykonam całą operację, muszę potwierdzić się aplikacją IKO.
1: A okej, okay. Rozumiem.
3: I nie zawsze ja... mi po prostu zawsze zatrybi, że właśnie z tej aplikacji IKO potwierdzenia zrobiłem tej operacji.
4: Nie wiem, czy to nie jest kwestia IKO, no bo faktycznie Safari jednak te strony jakoś zawiesza, jak one działają w tle, natomiast w przypadku Santandera, kiedy zdarzało mi się takie płatności dokonywać, gdzie musiałem coś potwierdzić w aplikacji, potem wrócić do Safari, generalnie wtedy staram się wrócić jak najszybciej tym gestem czterech palców w prawo, w lewo, żeby przełączać się między aplikacjami.
3: Pytanie, czy ja nie działałem za wolno?
4: No, wydaje mi się, że nie, bo gdybyś działał za wolno, to ta strona chyba by się w ogóle nie załadowała. Natomiast to w przypadku Santandera, jak tylko fokus wrócił
3: ale
4: do...
3: bo miałem czas, miałem odliczanie, taki zegar odliczał.
4: To miałem na myśli, że ta strona się nie wyładowała z pamięci, może tak to nazwijmy. No bo w przypadku Santandera u mnie to, czy na przykład Blika, bo Blik też podobnie działa, no to po prostu kiedy wróciłem do tej strony, no to automatycznie jak tylko Safari odzyskało fokus, no to ta strona się przeładowała i transakcja się dokończyła. Natomiast może tutaj rozwiązaniem jakimś na przykład byłoby skopiowanie numeru konta z Revoluta i po prostu faktycznie wykonanie tych przelewów z aplikacji. No ewentualnie jest Apple Pay, też kilka tych metod jest.
3: No ale jak nie rozumiem, jak z aplikacji?
1: Z aplikacji IKO po prostu, bo przecież Revolut, jak dobrze pamiętam, to ma swój numer rachunku bankowego.
4: Tak, ma.
3: Tylko nie bardzo wiem, jak to sprawdzić.
4: To jest dobre pytanie, to spróbuję zaraz sprawdzić. Może mi się uda to znaleźć.
3: Okej. Okay. To może ja przejdę do innej rzeczy. Przejdę do pochwały. Bardzo muszę pochwalić, słuchajcie, Radio 357, a w zasadzie aplikację od nich mobilną, bo ja mówiłem o tej aplikacji jakieś 2 lata temu, ale powiem szczerze, że od tych 2 lat to ta aplikacja zrobiła taki ogromny krok milowy, jeżeli chodzi o dostępność. No tam widać, że z aktualizacji na aktualizację ktoś o tą dostępność dba, bo nawet jeżeli w tej aplikacji nie ma takich kontrolek typu jakieś checkboxy, tylko na przykład są to jakieś przyciski albo nawet niekiedy elementy, które nie są przyciskami, to po prostu aplikacja na przykład mówi, kiedy dana kontrolka została przełączona, jaki jest jej stan. Można bez problemu czytać ramówkę, można bez problemu podcasty sobie słuchać. Działają gesty z voiceoverem typu pauza. Mało tego, odtwarzasz mi na przykład czyta, czy się odtwarza, czy jest nagranie wstrzymane. Działają gesty potarcia, które jako, żeby powrócić, które nie działały jeszcze rok temu. Także ktoś tam działa. na rzecz dostępności.
1: To super.
3: Także nie wiem jak na Androidzie, ale na iOSie jest pięknie. Nie mam się czego przyczepić.
4: Dobra, to ja w międzyczasie znalazłem, gdzie ten numer konta można skopiować. Na ekranie, gdzie doładowujesz konto, tam gdzie to doładowywałeś, naciskasz na... To znaczy u mnie to wyglądało tak, że przez to, że ja miałem tam zaznaczony Apple Pay, to przycisk nazywał się Apple Pay PLN bodajże. Nacisnąłem na ten przycisk i tam jest kilka metod na doładowanie konta. I jeśli chodzi o przelewy, to tam widzę dwie opcje. Akurat mam Revoluta po angielsku, więc tutaj tłumaczę w locie. Ja mam opcję Easy Transfer, czyli pewnie to jest jakiś łatwy przelew. To jest pewnie ta bramka, o której ty mówiłeś. A pod spodem mam drugą opcję Regular Transfer, czyli zwykły przelew. Jak ja na to kliknąłem, to wyświetlił mi się ekran, na którym po pierwsze byłem zapytany, czy będę dokonywał przelewu z lokalnego konta, czy z międzynarodowego. Zaznaczyłem tutaj opcję lokalne i wyświetlił mi się numer konta normalnie chyba w banku ION tutaj. Jest też informacja, że błyskawiczne transfery są wspierane, czyli tutaj przypuszczam, że Express Elixir powinien też zadziałać i to powinno, jak pisze w aplikacji, praktycznie od razu być zaksięgowane.
3: Znaczy ja klikam po prostu w coś, co się wpłaci po prostu.
4: Tak, i na następnym ekranie u mnie przynajmniej jest tak, że mogę później wybrać metodę płatności, jakbym chciał sobie to konto doładować.
3: Ja też mam Apple Pay do wyboru, tam miałem, no.
4: No i jak tam na to naciśniesz, to oprócz Apple Pay tam też jest opcja karta, że można do Revoluta osobną kartę podpiąć i pod spodem, jeśli chodzi o przelewy, to tak jak mówiłem, mam dwie opcje. Ja kliknąłem tą drugą opcję, to chyba się po prostu nazywa zwykły przelew i tam mogłem numer konta sobie skopiować.
3: Okej, dobra, to sprawdzę w takim razie. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o tym modzie do StarCrafta, bo miałem okazję sobie również go przetestować. W polskiej wersji jak najbardziej działa, z tym, że niestety nawet jeżeli uruchomimy z Nokia emulatorem, tam pojawia się taka konsola, wiersz poleceń, którym prawdopodobnie się pokazuje taki log, co ten mod zrobił, co się załadowało. No niestety ja jedyne, co udało mi się z tego moda, znaczy z tej konsoli zaczytać, to, że pliki językowe zostały poprawnie załadowane, bo to było po angielsku, a resztę to są jakieś haczyki, także podejrzewam, że chyba musiałbym mieć system po chińsku, jeżeli bym chciał tą konsolę przeczytać, ale sam mod, jak najbardziej można tłumaczyć, działa. Prawdopodobnie działa to w taki sposób, że jesteśmy po prostu, tak jak mamy w Sound RTS-ie, po prostu taką zwykłą rozgrywkę, gdzie po prostu mamy zwykłą jakąś tam mapę, na której po prostu mamy możliwość rozbudowywania się, będą nas atakowały jednostki. To nie jest taka stricte kampania i ten mod nie ma dostępu do takiej kampanii, o której ty, Piotrze, mówisz, której tam mamy coś do zrobienia i która jest na godzinę. No to jest po prostu zwykła mapa, która się nam ładuje i tam po prostu możemy sobie budować. Jest instrukcja po chińsku i tutaj może być problem. Co prawda ja problemu z tym nie mam, ale plikami TXT generalnie możecie napotkać taki problem, że TXT będzie się wam otwierać z haczykami, a nie po chińsku w Notepadzie. Ja tego problemu nie mam w Windowsie 11, ale z niektórymi chińskimi plikami TXT już problem miałem i rozwiązaniem na to jest Notepad++ albo jakiś inny notatnik, który po prostu można by to, który by te kodowania jakoś poprawnie obsługiwał. Natomiast jest klarownie to wszystko opisane. Udało mi się, bo generalnie tam mamy za pomocą taba możemy sobie wybierać kilka trybów nawigacji. Mamy tryb nawigacji, w tej po prostu chodzimy sobie kursorem po mapie. Mamy tryb training mode, czyli tryb treningowy, i żeby was to nie zmieniło, to nie jest żaden taki trening, jakiś tutorial, absolutnie nic takiego nie ma. Podejrzewam, że w kampanii jest jakiś tutorial, ale nie mamy dostępu do tego. Tryb treningowy to jest po prostu taki, gdzie po prostu trenujemy jednostki, które możemy wykorzystywać do budowania, tak jak w Sounder Tiesie, że mamy jakąś maszynę, a tu jest StarCraft, więc pewnie jakieś kosmiczne, tam widziałem jakieś maszyny, które służą do rekrutowania jakichś jednostek transportowych, które mi się udało nawet wyrekrutować, ale do budowania jakichś tam baraków czy takich innych rzeczy, tu potrzebujemy innych jednostek. No i to mamy w tym trybie treningowym. Potem mamy na tym trening. Potem mamy tryb construction, w którym po prostu budujemy sobie, mamy listę jednostek dostępnych, jakie możemy zbudować. Jeżeli mamy już wytrenowaną odpowiednią jednostkę, to musimy wybrać, co chcemy wybudować i musimy przełączyć się na tryb. Nie pamiętam, jak on się teraz nazywał, i po prostu wybrać na mapie, gdzie chcemy daną jednostkę postawić. No i mamy skróty klawiszowe, na przykład A to jest atakowanie, jeżeli mamy jakąś jednostkę atakującą. Wszystkie te skróty są opisane, natomiast mówię, jeżeli by się nie... No trzeba mieć tłumacza, przetłumaczyć sobie to na język chiński, znaczy z chińskiego na jakiś inny, przez Google'a. Gra współpracuje z NVIDIA i z ZSRM, w sensie moc. Uruchamiamy właśnie, ja bym polecał jeszcze jedną rzecz, ponieważ launcher do tego moda jest w języku, w sensie Click X jest nazwany po chińsku. Ja bym radził go zmienić mu nazwę na przykład na jakąś mod.exe albo launcher.exe, żeby po prostu łatwiej było do niego dojść. I w local emulatora i tak on wam nic nie da, więc local emulatora używać nie musicie, bo konsola i tak z tym logiem nie zadziała nam, czy to z local emulatorem, czy bez. My po prostu odpalamy to, gra nam się uruchamia z interem, którego pomijamy enterem i lądujemy na tej mapie. Jedna rzecz mnie zastanawia, ponieważ mod, kiedy go uruchamiamy, mówi connecting, connected successfully. I teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy to jest connecting, że on łączy się z API, czy jest connecting, bo on łączy się z jakimś serwerem, który, nie wiem, ktoś tam zdefiniował. Muszę to sprawdzić z wyłączonym internetem, z czym ta gra się po prostu, z czym ten mod się łączy. Natomiast tak jak już tu Arek wspomniał, niestety mod nie działa z wersją Battle.net. Po prostu wersja Battle.netowska, jeśli odpalimy moda, nie znajdzie pliku wykonywalnego exe, bo też podejrzewam, że ta wersja, która jest na Battle.necie, ona już i tak została jakoś zremasterowana względem oryginalnej wersji, mimo że to nie jest wersja remaster, bo nie wiem, jest StarCraft i występuje również w wersji remaster. Natomiast ta oryginalna wersja i tak z nią tam Blizzard coś zrobił, bo w Battle.necie na przykład zajmuje ona 5 giga, podczas gdy ta oryginalna wersja zajmuje 3 giga, więc jest o 2 giga więcej. Natomiast no tam nie uruchomimy niestety tego moda z wersją na Battle.neta. Ja polecam pobrać z archive.org, działa. No i wtedy kopiujemy wszystko do katalogu ze StarCraftem, uruchamiamy ten launcher, który jest w modzie, czyli ten chiński, z chińskimi literami, które właśnie polecam sobie zmienić mu nazwę. No i co? No i przeczytać plik, no i można grać. Nie wiem na ile, bo nie udało mi się nic jeszcze zbudować w tej grze, więc na szybko sprawdziłem, ale będę testował. No i niestety jest problem z aktualizacją moda, że no niestety aktualizacje są na chińskim komunikatorze kuku. Może Arkowi, który ma ten komunikator, uda się jakoś autora przekonać, żeby go na GitHubie umieścił. Nie wiem, czy tam w Chinach można z GitHuba korzystać, ale jeśli ten mod...
4: Chyba można zawsze też itch jest opcją.
3: No, także no na razie tutaj będzie trzeba na Arka liczyć, natomiast no powiem szczerze, że ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo jeśli będzie multiplayer, a na pewno będzie, no to kurczę, można sobie zagrać w porządną grę wideo, która po prostu jest klasykiem. W ogóle ta gra pochodzi z 98 roku i nawet ta muzyka jest taka cudowna, po prostu jest taka piękna, archaiczna. Jak ją usłyszałem, to aż po prostu dreszcze poczułem, nie? No także starą gierkę klasyczną będzie można sobie pograć. Nie wiem, czy jest język polski. Wersja battle.netowa ma język polski. nie sprawdzałem, nie uruchamiałem tej wersji.
4: Nie pamiętam, czy pierwszy StarCraft był spolszczony, bo dwójka pewnie tak, a z pierwszą częścią nie wiem.
3: Poczekaj, Piotrze, bo ci źle słychać, tak trochę ci przerywam, powiedziałeś, że nie pamiętasz?
4: Nie wiem, czy pierwszy StarCraft miał spolszczenie.
3: Tylko to już jest ten z dodatkiem, ten
4: tak.
3: Brood War, czy jak to tam... No, także fajnie, że się coś dzieje. Też a propos modów, no to rozwija się mod do Fallouta 4, aczkolwiek na razie ja nie jestem w stanie w niego grać. No, też spoko. Nie wiem, Piotrze, czy ty mówiłeś o grze na iOS-a, która wyszła po świętach jakoś, od twórców Depths of Endor.
4: Miałem powiedzieć w zeszłym tygodniu, wyleciało mi to z głowy, wdałem to do tej audycji. Chwilę grałem, no była bardzo, bardzo rozbudowana gra, której na pewno trzeba trochę czasu poświęcić. Nie wiem jeszcze, co myślę o nawigacji. Na najnowszej wersji na szczęście też zostały dodane współrzędne.
3: Nie trzeba. Ja grałem w to trochę dłużej i jest ten pad nawigacyjny, który w zasadzie robi całą robotę, o ile grałeś w Adventure to Fate, w tą serię.
4: Tak.
3: Mój pomysł z padem nawigacyjnym to już się zostaje po prostu przemycany do innych gier, z czego się bardzo cieszę, bo to akurat ja na to wpadłem, jak robiliśmy testy Adventure to Fate'a. Więc to już po prostu ludziom się też podoba i oni to przemycają w innych grach. Ale ten pad nawigacyjny współrzędny, możemy nawet mapę sobie obejrzeć, ale ten pad nawigacyjny nam pozwala całego dungeona znawigować. Jedynie z czym ma problem voiceover, i problem jest tylko i wyłącznie z voiceoverem, i to samo było z poprzednią grą, że pomimo, że włączymy sobie to takie accessibility, no to niestety voiceover nam nie mówi na przykład, czyja jest tura, co się stało, kto mnie zaatakował, za ile mnie zaatakował. Możemy to oczywiście sprawdzić na ekranie, ale na Androidzie właśnie to działa i wersja na Windowsa też to działa z tą poprzednią grą, natomiast oni z voiceoverem mają jakiś problem, niestety. I pytanie, czy kiedykolwiek, czy to się rozwiąże. Natomiast no, polecam tą opcję włączyć, bo może kiedyś problem rozwiązał. Teraz gra jest jak najbardziej dostępna, 100% można grać, wszystko można tam zrobić, także polecam.
1: Okej, Patryku, to czy coś jeszcze? Bo jeszcze trochę tematów mamy.
3: Gdyby się ktoś zapytał, jak tam jest dostępem do moda do Jaga, do moda Gothica, na którym Arek pracuje, to powiem tylko tyle, ma się świetnie i się rozwija dalej. I być może niedługo coś może się niedługo pojawić, ale wiem, że mod się rozwija dalej, także nie umarła.
1: No to czekamy.
3: No.
1: Okej. Okay. Dobrze.
3: Do usłyszenia.
1: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię, do usłyszenia.
5: I mamy jeszcze wiadomości... Na WhatsAppie mamy wiadomości od, na pewno mamy od Mileny wiadomość. Już ją tutaj znalazłem.
6: Jeszcze raz Milena. Tak, to chodzi o system Windows, dokładnie o Windows 11. No w odtwarzaniu tu nie ma nic takiego, co by mogło przeszkadzać temu mikrofonowi. A głośność na przykład słuchawek mam na 39% tylko, nie na maksa.
5: Tak, i to jest wiadomość właśnie od Mileny. I zaraz sprawdzę, czy jeszcze nie mam jakiejś wiadomości. Jest. Od Łukasza mamy wiadomość tekstową. Cześć. Jeszcze jedno zdanie na deserek. Na targach udało się też poznać działanie i podstawowe elementy profinetu, czyli przemysłowej sieci komputerowej. Kable, skrętki, złącza śmiało można było dotykać. Takie sieci stosowane są na przykład na zromotyzowanych liniach spawalniczych w fabrykach samolotów. No to Ciekawe.
1: Ciekawe, czym się różnią od takich tradycyjnych skrętek na przykład.
5: No nie?
1: Bo generalnie są też przecież takie przewody sieciowe, które się w na przykład bardziej problematycznych warunkach stosuje, takie przewody, skrętki z linką metalową. To ciekawe, czy to coś takiego, czy jeszcze bardziej mocarne rozwiązania.
5: No właśnie, no to może być istotnie ciekawe.
2: Ja sprawdziłem też, tylko szybko dodam dla Sylwestra, blog Gracjana, dejodgraco.elten.blog, bez tego eski. I tam trzeba przerzucić na drugą stronę wpisów i jest. To nie jest do końca to, o czym ja mówiłem, bo tam trzeba w dużym skrócie skonfigurować sobie taki programik, który działa w wierszu poleceń, jak w fget.
1: Albo w get.
2: W get, tak. Z wtyczką, która uruchamia właśnie różnego rodzaju komendy w Fubarze, czyli Run Services. I wtedy można tak to skonfigurować, że jednym skrótem klawiszowym w takiej wersji już najlepiej skonfigurowanej, to jest wszystko oczywiście przez Gracjana rozpisane, uruchamiamy nagrywanie aktualnie słuchanej stacji. No jedyne, o czym trzeba pamiętać, to że po prostu będzie okienko wiersza poleceń na boku nam otwarte się działo, bo tam będzie cały czas działał właśnie w get i będzie nagrywał nasz strumień. No jeżeli by cię to, Sylwestrze, interesowało, to zajrzyj, a nuż ci się ten poradnik przyda.
1: Ja się obawiam, że to może nie zadziałać z strumieniami takimi tymi nowoczesnymi pokroju HLS. Fubar też takie obsługuje, ale tu może być o tyle kłopot, że tego typu strumienie składają się tak naprawdę z wielu małych plików, które się aktualizują. Ale większość stacji radiowych powinno się dać za pomocą tego rozwiązania nagrać.
5: A ja z kolei znalazłem ceny tokenów, które są dostępne w tym programie, Paweł, o którym mówiłeś, na Androida, który obsługuje szereg tych serwisów. Bo w ogóle tak, jakby ceny kształtują się od 4000 tokenów za znak do... od 4 tokenów za znak do 220 tokenów za znak. I to jest Eleven Labs, ten najdroższy. I oczywiście różne, różniste usługi mają różne te ceny. Google mają od 4 do, na pewno do 30, ale nie wiem, czy nie ma jakiejś jeszcze wyższej, jakiejś jednej tej usługi, bo tam tych, większość z tych usług, to ma jeszcze ileś modeli tam. Sam Google ma chyba 6 modeli, w każdym ileś głosów, więc no naprawdę jest z czego wybierać. Natomiast domyślnie dostajemy 1000 tokenów na start, więc w zasadzie to jest tyle, żeby nie wszystkie głosy w ogóle sprawdzić, jak brzmią. No bo chociażby Eleven Labs, jeżeli tam jest 200 tokenów za znak, 220, no to 1000 tokenów to jest na wypowiedzenie hello w zasadzie. Też nawet nie do końca, to są 4 litery, tak? I teraz tak, natomiast w Google, w tym najprostszym modelu, gdzie mamy 4 tokeny za znak, no to już można jakieś parę zdań nawet pewnie wypowiedzieć, tak? 200 tam kilkadziesiąt znaków, 250. Więc to są jakby tego rzędu różnice. No i teraz tak. Można w aplikacji oczywiście też korzystać z kluczów API. Można tam wkleić te klucze API najczęściej. I w związku z tym wtedy jest o tyle fajniej, że można sobie korzystać z takich cen, jakie są podane przez właściciela modelu, tak? Czyli przez Google, OpenAI i tak dalej. Jeżeli chodzi o te tokeny, no bo tokeny są, z drugiej strony właśnie te tokeny są o tyle fajne, że wtedy można sobie wybierać, na jaką syntezę my te tokeny sobie wykorzystamy, więc można kupić te tokeny i sobie posprawdzać, jak różne syntezy będą się zachowywać. W każdym razie, ceny tokenów. 500 tysięcy tokenów można kupić za 4 zł. I no jest jeszcze kilka różnych pakietów za tam 24 zł, 50 zł i najdroższy pakiet za 100 zł to jest 15 milionów tokenów. 15 milionów, czyli no w Google w tym za 4000 znaków za token. Nie, 4 tokeny za znak. No to jak tak szybko liczę, no byłoby około około 4 milionów znaków za te 100 zł, czyli no kilka książek za 100 zł. Czyli w sumie tyle, ile by się wydało za no audiobooka, może nie każdego, tak, ale no są prawie ceny jak za audiobooka, tak? Powiedzmy 20 zł za książkę czytaną syntezą nie najlepszej jakości. W Eleven Labs ta cena za te 15 milionów tokenów, on to już brzmi dużo gorzej, bo tu wychodzi, ojej, no znacznie, znacznie gorzej. To chyba nawet jednej książki byśmy tym nie przeczytali. Więc więc no za 100 zł nawet jednej książki nie damy rady tym taką syntezą przeczytać, więc no jest drogo momentami. No to...
4: Tak, jeszcze, przepraszam.
5: No na przykład OpenAI ma 12 tokenów za znak, więc to jest coś pośredniego, tak? Więc no, różne są te ceny.
4: Tak, chciałem powiedzieć, że akurat w tym samym czasie tutaj na Mastodonie przeszedł mi artykuł od konsorcjum DAISY, które też właśnie porównało sobie to bardziej dla wydawców, którzy chcieliby sobie tak szybko książki przygotować syntezą AI. Ile by to kosztowało tutaj, biorąc pod uwagę bezpośrednie koszty API, właśnie tak jakby sobie ktoś wygenerował klucz. Zrobili to na podstawie takiej rozumiem to policzenie na podstawie takiej średniej książki. Na próbę przekonwertowali pierwszy rozdział do mojego uprzedzenia, to było około 400 tysięcy znaków. I tutaj mamy podane ceny właśnie Google'a, Microsoftu, Amazona Poly i Eleven Labs. I żeby nawet pokazać, jak duża jest przepaść między Eleven a innymi usługami, tak. To tutaj mamy różnicę dosyć dużą. Bo jeśli chodzi o takie głosy w cudzysłowie standardowe, czyli takiej niższej jakości, to w przypadku Google, Microsoftu i Poly to jest generalnie około $2. Natomiast jeśli chodzi o Eleven Labs, o głosy, może jeszcze zanim przejdziemy do Eleven Labs, to jeszcze głosy takie neuronowe, głosy HD, to różnie to producenci nazywają, to jest około koszt $7, czyli to będzie w Polsce jakieś 25 zł, tak przeliczając, to taką typową książkę. Głosy takie rozmowne, tak conversational, oni to często nazywają takie głosy HD, jak na przykład to jest w OpenAI, no to już jest koszt $13 też u Google i tak dalej. Natomiast Eleven Labs za jedną książkę, to ten koszt wychodzi około $30. Różnica też jest taka, że w przeciwieństwie do innych firm, gdzie płacimy za tyle, ile znaków wykorzystamy tak naprawdę, to tak wygląda, że sobie doładowujemy konto i możemy z tego korzystać. Eleven Labs to jest abonament. Najwyższy pakiet abonamentu to jest pakiet Pro, który kosztuje bodajże $80 miesięcznie i takie $80 da nam średnio możliwość przekonwertowania 2 książek miesięcznie. Tak to wychodzi.
5: No właśnie, czyli no tutaj Eleven Labs bardzo się ceni.
4: 25 zł, a $30, czyli chyba to jest 120 zł, nie dodałem jeszcze.
5: Tak. Więc no to dużo, choć faktycznie no te głosy Eleven Labs, jeżeli chodzi o samą jakość tej barwy głosu, no to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ładnie. Choć no niestety to jest nadal synteza mowy, która nie rozumie co czyta, w związku z powyższym, no tutaj może być pewien problem. Taka też ciekawostka, nie testowałem tego, przynajmniej na razie, ale jeżeli wybiorę sobie OpenAI, ten jakby dostawcę i model, bo tam są jakby dwa modele mowy, jest tam TTS i GPT-4 TTS coś tam, czy GPT-4 o TTS już nie pamiętam. W każdym razie tam jest jeszcze prompt, w którym przynajmniej tak się domyślam, że można jakby napisać, jakim stylem ma to czytać. Nie wiem, być może głosem, no nie wiem. W każdym razie No brzmi to dosyć ciekawie, przynajmniej wygląda to dosyć ciekawie. Może kupię sobie z czystej ciekawości troszkę tych tokenów i sobie sprawdzę, jak to wszystko brzmi, chociażby te różne modele Google'a, bo tych modeli tam jest bardzo dużo. No jeżeli faktycznie uda mi się to kupić, no to spróbuję zrobić, przygotować jakieś próbki nawet do Tyflo Podcastu. No, być może będzie się dało coś tutaj ciekawego zrobić. Sprawdzę jeszcze, czy mamy wiadomości na WhatsAppie, ale wiadomości nowych nie mamy. W związku z powyższym pewnie przejdziemy sobie do następnego newsa. Tutaj Piotrze, jak jesteś przy głosie, to Apple ujawnia nadchodzące funkcje dostępności. No i chyba jest ciekawie, nie? Tak mi się wydaje.
4: Tak, myślę, że ciekawie może jak najbardziej być, bo tradycyjnie zbliża się wielkimi krokami Globalny Dzień Świadomości o Dostępności, czyli Global Accessibility Awareness Day, to jest bodajże w ten czwartek. Co za tym idzie? Bardzo dużo firm teraz będzie reklamowało się tym, co zrobili, co chcą zrobić pod względem dostępności. I już tak od kilku lat przed konferencją WWDC, która ma miejsce 9 czerwca, kiedy Apple to już powie o wszystkich nowościach, które pojawią się w nowych wersjach systemu, to o takich najciekawszych nowościach dostępnościowych Apple mówi kilka dni, nawet kilka dni przed tym globalnym Dniem Świadomości o Dostępności, kilka dni wcześniej. I nie inaczej się stało. Tym razem mamy podlinkowaną informację w języku angielskim, bo polska wersja tej informacji prasowej jeszcze się nie pojawiła, przynajmniej w momencie, kiedy te notatki przygotowywałem. I no, kilka tutaj ciekawych rzeczy się znalazło. Pewnie, jak to często mówimy, to jest wierzchołek góry lodowej. To są takie najciekawsze informacje, które właśnie można podać, o których teraz rozpisują się wszystkie portale, dosłownie. Ale pewnie tego będzie więcej. Ale o czym się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się o tym, na przykład, że w App Store pojawią się, jak to tutaj zostało nazwane, Accessibility Nutrition Labels, czyli takie etykiety informacyjne o dostępności. Co to znaczy? No, jeśli przeglądaliście opisy jakiejś aplikacji, to pewnie spotkaliście się z taką sekcją, która informuje nas o tym, jakie dane, pod względem naszej prywatności, jakie dane aplikacja może udostępniać innym osobom, jakie dane są zbierane o nas. I to jest też właśnie taka etykieta dotycząca prywatności i podobne etykiety teraz będą pod względem dostępności. A więc deweloper będzie mógł zaznaczyć na przykład, że testował swoją aplikację z voiceoverem, ze sterowaniem głosowym, z powiększeniem, ze zmianami kolorów, na przykład zmianą barw kolorów i może zaznaczyć, że ta aplikacja z tymi funkcjami działa i my, przeglądając App Store'a, będziemy mogli sobie tą informację przeczytać. I to z tego, co rozumiem, będzie na wszystkich platformach. Oczywiście to będzie też dotyczyło zarówno aplikacji, jak i gier. Fajna rzecz, niestety nie da się po tym filtrować, z tego, co wiem, a szkoda. No i też pytanie, jak umiejętnie będą z tego korzystać deweloperzy. Tutaj wypowiedział się na przykład na ten temat pan Marco Arment, czyli deweloper Overcasta, aplikacji, która jak najbardziej dostępna z voiceoverem jest, mimo to, że miała swoje gorsze dni, ale generalnie dba ten człowiek o dostępność swojej aplikacji, który zasugerował, że byłoby fajnie, gdyby to działało może w taki sposób, że taki zainteresowany deweloper mógłby dobrowolnie wpisać się na dodatkowe testy dostępności, jeśli taką etykietę chce uzyskać, co by spowodowało tyle, że podczas tego standardowego testu, kiedy jakaś aplikacja jest wpuszczana do App Store'a, to jeszcze by przeszła. Można nawet jakieś zautomatyzowane testy pod względem dostępności, ale no coś w tym stylu. No, natomiast tego nie ma, więc możemy mieć nadzieję, że deweloperzy faktycznie będą umiejętnie z tej funkcji korzystać i faktycznie będą swoją dostępność w ten sposób reklamować. No bo jak będą, no to my jak najbardziej na tym zyskamy. Następna rzecz, która tutaj została wymieniona, to aplikacja Lupa, która jest dostępna na iOSie od jakiegoś czasu, pojawi się na Macu również. Ta aplikacja Lupa na iOSie jest w ogóle od roku 2016. Jest to aplikacja, która oczywiście pozwala nam powiększać tekst, zmieniać różne filtry, żeby był nam ten tekst jeszcze łatwiejszy do przeczytania. Może on być nam przeczytany przez syntezę. Na iPhone'ie też mamy tutaj też trafiały wszystkie funkcje związane z lidarem dla voiceovera, więc tutaj znaleźliśmy wykrywanie drzwi i tak dalej, zanim one wylądowały na pokrętle, jak to jest w najnowszych wersjach systemu. No ale generalnie jest to aplikacja, która pomaga osobom słabowidzącym w powiększaniu i czytaniu tekstu w świecie po prostu. Możemy użyć naszego iPhone'a jako lupy. No i teraz to samo będziemy mogli zrobić na Macu. I to będziemy mogli do tego wykorzystać albo zewnętrzną kamerę podłączoną przez USB, albo po prostu naszego iPhone'a w tym trybie Continuity Camera, no bo od jakiegoś czasu możemy wykorzystać naszego iPhone'a jako zewnętrzną kamerę dla Maca, po prostu po Wi-Fi i tym sposobem możemy na przykład sobie coś, nie wiem, kupić jakiś odpowiedni statyw, położyć telefon, żeby jakiś tak przeczytać. I ten tekst zbierany przez, ten obraz zbierany przez naszego iPhone'a będziemy mogli sobie wyświetlić na ekranie naszego Maca, MacBooka na przykład, który prawdopodobnie będzie znacznie większy i będzie miał znacznie większą rozdzielczość, a nie zapominajmy, że aparaty iPhone'ów też tą rozdzielczość mają dosyć wysoką, więc pewnie to może być dla osób słabowidzących całkiem przydatna funkcja. I teraz przechodzimy do takiej chyba najciekawszej funkcji dla osób całkowicie niewidomych. Tutaj zastanawialiśmy się, co to dla nas może oznaczać. Ja tutaj w notatkach napisałem, że Apple praluje do wszystkich swoich systemów. Tutaj mówimy zarówno o iOSie, iPadOSie, jak i macOSie. Chcę dodać tryb notatnika brajlowskiego. Tak to się dosłownie nie nazywa. Po angielsku się to będzie nazywało Braille Access i to chyba będzie osobna aplikacja, którą będziemy mogli sobie zainstalować. I mamy tutaj taką informację, że Braille Access to zupełnie nowa funkcja, która zamienia iPhone'a, iPada, Maca oraz Apple Vision Pro w pełnoprawny notatnik brajlowski. Jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Apple. Zabiera wbudowany ekran główny, wbudowane urządzenie do uruchamiania aplikacji. Użytkownicy mogą otworzyć dowolną aplikację, wpisując albo wejściem ekranowym Braille'a lub na podłączonym monitorze brajlowskim. Używając Braille Access, użytkownicy mogą sporządzać notatki w formacie brajlowskim. Czyli tutaj nie piszemy czystym tekstem, tylko piszemy w tak zwanym formacie plików BRF, które też będzie można otwierać. I
1: zwłaszcza interesujące jest to, jak oni to na Vision Pro mają zamiar zrobić.
4: Znaczy to jest iOS zwykły, tak? Więc czyli to mówi, że może by się dało w końcu na nim na stole pisać?
1: No.
4: Na przykład? Bo zastanawialiśmy się nad tym jakiś czas temu, pamiętam.
1: Dokładnie.
4: Tego wtedy jeszcze nie było, ale kto wie. W ogóle jeśli chodzi o Vision Pro i osoby niewidome, to tutaj będzie jeszcze więcej za chwilę, bo tam dużo ciekawego się dzieje. Ale wracając jeszcze do tej funkcji, właśnie mamy wsparcie dla plików BRF, którymi zwłaszcza żyją Stany Zjednoczone, tam można po całe książki, podręczniki pobierać w tym formacie. I mamy też wsparcie dla pisania równań matematycznych używając kodu NEMAT, który też tam właśnie w Stanach Zjednoczonych jest stosowany. Użytkownicy mogą otwierać pliki Braille Ready Format, czyli właśnie pliki BRF bezpośrednio z Braille Access. Czyli właśnie możemy przenosić pliki utworzone wcześniej na notatniku brajlowskim, czy na przykład na linijce, no bo linijki często też teraz potrafią takie pliki otwierać i zapisywać. Mamy też zintegrowaną funkcję napisów na żywo, live captions, która pozwoli transkrybować rozmowę w czasie rzeczywistym bezpośrednio na monitorze brajlowskim. To jest też fajne, czyli jeśli mamy jakąś osobę jeszcze z wadą słuchu, która chciałaby sobie też szybko na monitorze brajlowskim coś przeczytać, to po prostu co jest do tej osoby mówione. I tak naprawdę tyle wiemy o tej aplikacji na ten moment. Mamy tutaj dwa skróty ekranu. Ja postanowiłem sobie poprosić GPT, żeby mi te skróty ekranu opisało i dzięki temu dowiedziałem się, że GPT to potrafi całkiem sensownie czytać Braille'a też, bo ta aplikacja wygląda tak, że mamy prosty ekran z dużymi ikonami. Tych ikon na tym ekranie było na ten moment 3 albo 4 na takim właśnie bardzo wysoko kontrastowym tle. I właśnie mamy ikonkę do uruchomienia aplikacji, do notatek, do równań matematycznych, tam było równanie zapisane. I tam chyba był dostęp do plików jeszcze. Generalnie to był bardzo prosty interfejs, który faktycznie jest pod łatwą obsługę jakoś zoptymalizowany. Na ile to będzie przydatne, tutaj właśnie ludzie się zastanawiają, co się pojawi, czy może właśnie będziemy mogli pisać na Vision Pro w Braille'u. Tutaj prywatnie przed audycją napisał do mnie Maciek Walczak, zastanawiał się, czy na przykład na Macu pojawi się funkcja wprowadzenia Braille'a z klawiatury, która też niedawno pojawiła się na iPhone'ie. Bardzo możliwe. Zobaczymy, co jeszcze Apple z tą funkcją zrobi. Ludzie zastanawiają się, jak to będzie działało stabilnie, czy tam nie będą się jakieś błędy pojawiać, to faktycznie będzie w stanie zastąpić sensownie notatniki brajlowskie. No, na to wszystko będziemy odpowiedzi poznamy pewnie niedługo, kiedy w czerwcu ruszą pierwsze beta testy tych funkcji. Swoją drogą też jeszcze drugi zrzut ekranu po prostu pokazywał taki przykładowy plik brajlowski otwarty na iPhone'ie i tam to wyglądało tak, że ekran był podzielony na dwie części, więc osoba widząca widziała zarówno przetłumaczony tekst, ale też była jego reprezentacja w brajlu wyświetlona, czyli tutaj też po prostu voiceover, jeśli mamy podłączoną linijkę brajlowską, był w stanie nam tego brajla po prostu wyświetlić. Następna funkcja to jest Accessibility Reader. To też jest coś, co pewnie może być bardziej przydatne osobom słabowidzącym, chociaż może nie tylko. Generalnie genezą tej funkcji, która znów będzie dostępna na wszystkich platformach, jest dodanie coś na kształt trybu czytania, który znamy Safari, do dowolnego miejsca w systemach operacyjnych i to nawet czy też do świata, bo na przykład z lupy będziemy mogli ten tryb sobie uruchomić. Czyli jeśli mamy jakiś artykuł w jakiejś aplikacji, może czytamy jakąś gazetę w ich aplikacji, ale format tego tekstu jest dla nas nieczytelny, no będziemy mogli sobie wywołać pewnie jakimś gestem tryb czytania, który otworzy nam zawartość tego tekstu w osobnym oknie. Będziemy mogli dostosować sobie jego czcionkę, jego kolory, rozmiar tekstu. No generalnie będziemy mogli sobie wszystko dostosować. Możemy też uruchomić syntezę i wtedy też po prostu ten tekst będzie dla nas bardziej widoczny. Pewnie nie będą wyświetlane jakieś ilustracje, jakieś grafiki, irytujące tło. Po prostu będziemy widzieć czysty tekst, który powinien być po prostu dla nas bardziej czytelny. Tutaj troszkę skaczemy po różnych niepełnosprawnościach w pewnym sensie, bo teraz chwilę po rozmawiamy o Apple Watchu, na którym pojawi się funkcja napisów na żywo, live captions. I to też w sumie może być sensowne, dla osób niewidomych z wadami słuchu na przykład, które często na Apple Watch się decydują, nawet przez tą funkcję wibracyjnego czasu, tak? Bo Apple Watch wspiera też monitory brajlowskie, więc tutaj wyobrażam sobie sytuację, kiedy ktoś by na przykład chciał sobie tak podłączyć linijkę do Watcha, uruchomić te napisy na żywo, no i w ten sposób zrozumieć to, co jest do tej osoby mówione. Także to jest też fajna sprawa, oczywiście dla osób widzących, które są też osobami niesłyszącymi, no to jest pewnie bardzo duża nowość, no bo praktycznie w każdym miejscu na urządzeniu, które mamy dosłownie cały czas ze sobą na nadgarstku, będziemy mogli w każdej chwili sobie takie napisy zobaczyć. Watch teraz będzie też wspierał funkcję dostosowywania słuchawek AirPods do wad słuchu, która została niedawno wprowadzona. Pojawiło się też kilka nowych języków. Niestety polski cały czas na tej liście nie jest, ale tutaj głównie chodzi o takie języki najbardziej popularne zachodnioeuropejskie, nie tylko. I teraz przechodzimy do nowych funkcji w Apple Vision Pro. Apple Vision Pro, przypominam, to jest headset Apple do rozszerzonej rzeczywistości, który jest naszpigowany kamerami i czujnikami, które są w stanie bardzo dobrze mapować to, co jest wokół tego urządzenia i wyświetlać różne grafiki, które są nakładane na to, co widzą kamery w prawdziwym świecie. I osoby niewidome w iOSie, czy Vision OSie 3, chyba to będzie trzecia wersja tego systemu, dostaną całkiem dużo, bo po pierwsze pojawi się aplikacja Zoom, Więc będziemy mogli sobie powiększać zawartość ekranu, ale też zawartość świata po prostu. Będziemy mogli w każdej chwili sobie powiększyć coś, co widzi kamera. A przypominam, to jest urządzenie, które cały czas gdzieś nosimy. No to nie jest niestety małe urządzenie, ale to jest urządzenie generalnie przenośne, które możemy gdzieś ze sobą zabrać. Natomiast użytkownicy VoiceOvera dostaną wszystkie tryby rozpoznawania na żywo. I ja pamiętam, jak w Tyfloświecie, kiedy te funkcje się pojawiały, napisałem, Apple wypuściło Vision Pro i te wszystkie funkcje typu wykrywanie drzwi, wykrywanie wolnych ławek, wolnych krzeseł. W Scarcy Move, gdzie palcem trzymamy palec nad, nie wiem, jakimś urządzeniem dotykowym, będą miały dużo więcej sensu na urządzeniu, które nosimy tak, że ta kamera jest skierowana do przodu, tam gdzie byłyby nasze oczy i mamy ręce wolne i możemy coś z tym zrobić. No i słuchajcie, właśnie te funkcje w końcu się pojawiły. I zobaczymy, jak z tym będzie w praktyce. Ale to jest pierwszy moment, kiedy zaczynają się pojawiać sensowne zastosowania dla Vision Pro dla osób niewidomych. Czy są to zastosowania na tyle sensowne, żeby dać na to urządzenie $4000? Nie wiem. Myślę, że Boże, jeszcze nie. Mówi się cały czas też o tańszej wersji Vision Pro, która ma powstawać. Nawet Apple zarzuciło produkcję tego droższego modelu. Miał być plan, żeby powstała jego druga generacja. To też chyba zostało zarzucone na rzecz stworzenia tańszego modelu. I mam nadzieję, że to będzie miało miejsce. Bo no to, co mamy w systemie, to jest jedno. A druga kwestia to są aplikacje firm trzecich, których na ten moment, jeśli chodzi o dostępność, nie było dużo z jednego prostego powodu. Ze względu prywatności deweloperzy nie mieli wglądu na to, co widzi kamera tego urządzenia. Nie mieli dostępu do tych funkcji mapowania. I to się generalnie nie zmieniło, oprócz aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Dla takich aplikacji Apple właśnie zrobiło wyjątek. Będzie udostępnione nowe API dla takiego, co się nazywa Privilege Access, czyli takiego dostępu zwiększonego, które pozwoli deweloperom, którzy chcą takie aplikacje stworzyć, które mają właśnie osobom z różnymi niepełnosprawnościami, pomóc uzyskać pełny dostęp do danych z kamery, z tych wszystkich czujników, tak żeby takie aplikacje można było stworzyć. Jakie to mogą być aplikacje? No pierwszym przykładem jest Be My Eyes na przykład, więc będziemy w stanie z Vision Pro właśnie sobie przez Be My Eyes zadzwonić na przykład do wolontariusza i go o coś poprosić, ale pewnie też na tej bazie będzie powstawało dużo nowych aplikacji. Myślę, że to znacznie otworzy możliwość, Be My Eyes, a może jeszcze Envision w sumie też. Mówili ciągle, że chcieliby rozszerzyć się na okulary innych firm. No Vision Pro to może nie są okulary, to jest bardziej taki headset, więc większe urządzenie. Ale jednak to pewnie będzie coś, na czym aplikacja Envision będzie pewnie dało się za jakiś czas zainstalować. To oczywiście jeszcze nie jest koniec funkcji, które zostały zapowiedziane. Może tutaj troszeczkę przyspieszymy tempo. Funkcja dźwięków w tle dostanie usypiacz, będziemy mogli ją po jakimś czasie wyłączyć. Dostanie też korektor, więc będziemy mogli sobie też te dźwięki dostosować. Będzie też je można lepiej zautomatyzować skrótami. Funkcja Personal Voice, która pozwala nam sklonować nasz głos i wykorzystywać go w różnych miejscach, w tym VoiceOverze na przykład, ale też możemy po prostu naszym głosem mówić. Po pierwsze, dostanie też język hiszpański, meksykański, cały czas niestety nie ma polskiego, ale też zostanie znacznie uproszczony proces tworzenia, bo do tej pory musieliśmy nagrywać 150 fraz, ten proces nagrywania trwał około 20 minut. Teraz tych fraz będziemy musieli nagrać 10. To proces nagrywania nie powinien nam zająć dłużej niż minutę, tak deklaruje Apple, a głos, który dostaniemy po tym nagrywaniu, ma być jeszcze szybszy i jeszcze lepszej jakości. No nie mogę się doczekać, kiedy to przetestuję, na pewno dam wam znać. No niestety cały czas nie mamy języka polskiego. Funkcja zapobiegająca choroby lokomocyjnej podczas patrzenia w ekran w samochodzie pojawiła się na Macu i zaraz coś zapytam, no ale jak, przecież, bo generalnie to jest funkcja, która szczytuje dane z akcelerometrów i jeśli samochód się rusza, no to ten ekran też tam jakieś kropki się pojawiają, które powodują, że po prostu ten obraz nam tak nie pływa. No i ktoś zapyta jak? No okazuje się, że MacBooki od modelu M1 mają akcelerometry wbudowane i wszyscy się zastanawiali, po co te akcelerometry są. No chyba mamy odpowiedź. Także to też się pojawi na Macu. Też będzie można te kropki, które się będą pojawiać, jakoś lepiej dostosować. mamy rozbudowane funkcje śledzenia, aktywacji przez śledzenie oczu, które są rozbudowane, mamy lepszą obsługę klawiatur, tutaj też to na Vision Pro zostało rozbudowane. Śledzenie głowy też zostało rozbudowane. Czyli oprócz śledzenia samych oczu będziemy mogli też sterować urządzeniem przez obracanie z całą głową. Dla użytkowników z znaczną niepełnosprawnością ruchową iOS, iPadOS i VisionOS otworzą się na przełączniki sterowane mózgiem. Tak, bo Apple zaczął współpracować z jakimś startupem i generalnie plan jest taki, żeby te systemy były gotowe na urządzenia, które mają dopiero powstawać, które pozwolą takim osobom po prostu sterować swoimi urządzeniami poprzez myślenie. No, robi się ciekawie, to już takie bardzo klimaty science fiction, które pomału stają się rzeczywistością. No, wiadomo, że takie eksperymenty już miały miejsce i to nawet z powodzeniem mniejszym czy większym, więc fajnie tutaj Apple chyba jako pierwsze coś taki, czymś takim się pochwaliło, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Funkcja dostępu wspomaganego trafiła na Apple TV. Deweloperzy będą mogli

0: nam zawibruje, wyśle powiadomienie. W sumie to może być coś, co nie przyda się tylko osobom z wadą słuchu, no bo w sumie jak mamy jakieś słuchawki, słuchamy głośnej muzyki, to się też może przydać, tak? Że nam muzyka się ściszy, dostajemy powiadomienie, że ktoś nas woła. Czemu nie? Sterowanie głosem zostanie tryb programistyczny. A to jest ciekawe, bo dostosowanie, bo dla osób, które korzystają z rozpoznawania mowy, programowanie jest możliwe, natomiast wymaga dosyć dużego dostosowania tych narzędzi, dodania nowych słów, klucz, na przykład na te wszystkie klamry, nawiasy i tak dalej. Jednak składnia programistyczna trochę różni się od takiej składni codziennej. I tutaj Apple chwali się tym, że z Xcode'a będzie można lepiej korzystać z takimi narzędziami. Pojawi się nowy tryb programistyczny. Poza tym rozpoznawanie mowy doczeka się nowych języków. Oczywiście polskiego tutaj nie ma cały czas, więc może już tych języków nie będziemy czytać. Podobnie z funkcjami live captions, czyli napisy na żywo, to jak wspominałem, też są nowe języki polskiego, niestety cały czas nie mamy. Funkcja CarPlay, czyli taki interfejs wyświetlany na ekranie samochodu, będzie też miał funkcję powiększonego tekstu, więc jeśli są to jakieś osoby słabowidzące, które mimo wszystko mają prawo jazdy, mogą samochód prowadzić, korzystając z tych funkcji, będzie można sobie ten rozmiar tekstu powiększyć na ekranie samochodu. Też pojawią się te funkcje rozpoznawania dźwięków, o których mówiliśmy też w tym trybie, więc tam powiadomienia się będą nam wyświetlać. I też ciekawa funkcja, udostępnianie ustawień dostępności na iPhone'ie. I to generalnie będzie wyglądało tak, że będziemy może w jakiś w miarę łatwy sposób, może jakieś po prostu przełożenie urządzenia, może jakiś gest, to byłoby fajne, tymczasowo przenieść wszystkie ustawienia naszej dostępności na inne urządzenie. I to się może przydać. Ja tutaj widzę takie dwa przykłady. Jeśli po prostu komuś pomagamy i chcemy nasze wszystkie ustawienia naszego voiceovera sobie przerzucić, żeby nam się pracowało wygodniej, to jest jedno. A drugie tutaj podaje Apple przykład kiosków, bo często jest tak, że iPady są wykorzystywane w różnych miejscach, na przykład jako kiosk w jakimś sensie. Może by dokonać jakiejś płatności. Chyba w niektórych liniach lotniczych są wykorzystywane do rozrywki na pokładzie samolotu. No to tutaj jak najbardziej taka funkcja, żeby szybko wszystkie nasze ustawienia dostępności przerzucić na takie urządzenie tymczasowo, ma sens. Także fajnie, że coś takiego zostało dodane. I to jest wszystko, co tutaj zapowiedziało na ten moment Apple. Oczywiście też są różne wydarzenia w Apple Store'ach. Na App Store też będą różne promowane kolekcje aplikacji, które gdzieś dbają o dostępność. Ale tak jak wspominałem, to jest wierzchołek góry lodowej. Tak nawet przypominając, w zeszłym roku mieliśmy informację, że pojawią się jakieś zmiany w Braille'u, ale nikt się nie spodziewał na przykład, że dostaniemy tak rozbudowane wejście ekranowe Braille'a. Nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy korektory, jakieś właśnie zaawansowane, bardziej rozbudowane złagodzenie dźwięku, a te funkcje skradły serca użytkownikom. Także jeśli przeczytaliście tą całą listę i tak wam się wydaje, że to mimo wszystko coś mało dla nas, spokojnie, bo coś czuję, że to jeszcze, kiedy te nowe systemy zaczną się pojawiać, może się jeszcze 3 razy zmienić i tych funkcji pewnie będzie znacznie więcej.
1: Więc czekamy z niecierpliwością, a tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem?
2: Dzień dobry, Sławek mówi z tej strony.
1: Cześć Sławku, słuchamy.
2: Mam taką tutaj może nie sugestię, ale ostatnio Tomek Bilecki wspominał o najnowszym Sync Assistant Go. No i tak a propos tego, co mówicie teraz o tych aplikacjach tutaj, co Piotr mówił o tym rozwoju niesamowitym, ile tu się dzieje rzeczy, to mam wrażenie, że myśmy trochę tutaj stanęli w miejscu, bo ja cały czas dążę do tego, że i mówię o tym głośno, żeby jednak ci twórcy tych aplikacji starali się je tak zrobić, żeby człowiek się nie musiał za każdym razem habilitować, bo tych aplikacji jest coraz więcej i będzie ich coraz więcej, czy to na iPhone'a, czy to na Androida. I teraz za każdym razem, no co, my musimy ją otworzyć, teraz sobie ją tam poprzeglądać, najpierw sprawdzić, ile ma kart, czy zakładek, jak tam zwał, tak zwał. Potem każdą z tych zakładek sobie jeszcze obejrzeć, no jakoś starać się ją zrozumieć. I tutaj w tej aplikacji Mimo tego, że tak jak Tomek, bo Tomek mnie tym zachęcił, żeby powiedzieć, no bo to jest fajne, bo to niewidomi dla niewidomych.

0: znajomych, to oni tak lepiej to rozumieją. No fakt, może i tak. Ale to znowu to nie jest dla użytkownika, który nie chce być takim komputerowym, informatycznym frikiem. Bo takich, no powiedzmy, że wy jesteście takimi frikami, którzy po prostu no, jakby lubią w tym grzebać. Ale większość niewidomych to są zwykłe szaraki. No. To się nie ma co... No, oni chcą mieć telefon, ale chcieliby, żeby to służyło do różnych rzeczy z tym, że no, to powiedzmy w tak prosty sposób jak dzwonienie, że się klika Siri, czy powiedzmy się klika asystenta w Google i dzwonimy. I teraz znowu tego brakuje w tej aplikacji. No jak otworzyłem tę aplikację, to ja muszę pierwsze po prostu ją całą przestudiować. A sorry, ale osoba widząca nawet w zaawansowanym wieku, co kupuje na przykład aplikację, odpala tę aplikację i ona po prostu ma gdzieś, co tam się w ogóle z nią dzieje, jak ona jest zbudowana, co to są kompasy, kierunki i tak dalej. I teraz do czego zmierzam? Jak jest asystent Google, czy jest Siri, czy teraz jak weszła sztuczna inteligencja, to mogłyby takie osoby niewidome, które tworzą taką aplikację, czy inną aplikację, bo to już pomijam tylko tą do nawigacji, ale przecież są różne inne, żeby to było bardziej zintegrowane z na przykład z asystentem albo ze sztuczną inteligencją i polegało bardziej na tym, że to jest intuicyjne, że ja nie muszę w ogóle przede wszystkim wchodzić w tą aplikację, tylko na przykład klikam Siri albo klikam jakiś widget i mówię, prowadź mnie do sklepu takiego i takiego. Koniec tematu. A nie na zasadzie takiej, że ja wchodzę i teraz mam zakładki i jeszcze nie dość tego. Tam to powiedzmy te nazwy, które tam są, to przeciętnej osobie one nic nie mówią. Więc chociaż na przykład można by było zrobić, jeżeli się nie da jeszcze z tą sztuczną inteligencją zawalczyć i może to jest za trudne, nie wiem, to można by zrobić coś takiego, że jeżeli mamy jakiś przycisk, na przykład nie wiem, gdzie jestem, no to no dobrze, no ale co teraz? No to można by wprowadzić taką funkcję, że przesuwając palcem po tym przycisku w dół lub w górę, pojawia się nam taki krótki opis, tak? Gdzie jestem i teraz co to oznacza? I wtedy ta osoba bardzo szybko wie, nie musi wchodzić jakiegoś helpa i szukać w pliku pomocy. Inna sprawa, że tam pliku pomocy nie znalazłem bezpośrednio w tej aplikacji, chyba że się mylę, ale szukałem i nie znalazłem.
1: Nie wiem, jak w iOSie, w Androidzie na pewno jest.
0: No w iOSie właśnie nie było. No i teraz właśnie mi to o to zaraz, chodzi, słuchajcie, bo jak są apki, jak są apki inne, na przykład, nie wiem, do rozpoznawania produktów, to tak samo, to znowu się pojawia ten sam problem, że to trzeba wejść, to trzeba poznać. To musimy to wszystko upraszczać maksymalnie, bo tego będzie coraz więcej. Ta technologia się idzie do przodu, ale jednocześnie to też musi być coraz bardziej funkcjonalne. I tak mi się wydaje, bo tak jak się na przykład rozmawia z czatem, dajmy na to głosowo, to tak ja na przykład bym sobie wyobrażał też taką aplikację do nawigacji, tak żeby osoba, która jest czy w szkole podstawowej, czy w liceum, czy ma 30, 40, 50, 60 lat, że ona bierze ten telefon do ręki i mówi, słuchaj, i tam weź tutaj, zaprowadź mnie do Żabki czy gdzieś, tak? I jest interakcja zaraz, ale na przykład nawigacja mówi, dobrze, ale do której? Tutaj na tej ulicy czy na tej? To tak to by było genialne, a nie na zasadzie takiej, że my w dalszym ciągu tkwimy znowu w miejscu. Ja wiem, że ci, tylko że te osoby niewidome, nie wiem, czy tam Sławek Strugarek w dalszym ciągu w tym projekcie jest, może by nawet mógł kiedyś tutaj przyjść i do Tyflo Przeglądu i na bieżąco jakoś odpowiedzieć na różne pytania, bo no oni to tworzą, ale oni w dalszym ciągu to tworzą tak, jakby tworzyli to dla osób, które już coś wiedzą. A tu chodzi o to, żeby stworzyć to dla osoby, która nic nie wie.
2: Wiesz co, Sławku, mi się wydaje, że generalnie tu dotknąłeś zdecydowanie szerszego problemu, mianowicie takiego, że tak naprawdę użytkownik niewidomy to powinien mieć zupełnie inny interfejs, za pomocą którego korzystałby w ogóle z urządzeń elektronicznych. I my, i dlatego te aplikacje też, i czy dla nas, czy w ogóle jakiekolwiek inne aplikacje są dla nas o tyle problematyczne, że tego typu narzędzia w pierwszej kolejności projektuje się, już to abstrahując od tej aplikacji nawigacyjnej, ale tak ogólnie, to projektuje się dla osób widzących. I każdy czytnik ekranu, który gdzieś tam, powiedzmy, z którego korzystamy, to on sobie musi to tak czy inaczej przełożyć w odpowiedni sposób i w odpowiedni sposób tam to opisać. I to jest zawsze jakiś przekład. I obawiam się, że tu rzeczywiście masz dobry pomysł z tą taką sztuczną inteligencją. To jest z taką konwersacją, tak? To takie futurystyczne na miarę Star Treka na przykład, tak? Jak kiedyś było tak, że sobie kapitan, powiedzmy, dyktował dziennik pokładowy. Więc to jest wszystko ciekawe. Natomiast kwestia jest po prostu, obawiam się, że na ten moment problematyczna w tym, że tego typu usługi to jest cały czas gdzieś tam przetwarzane zdalnie i dopóki nie będziemy mieć na tyle mocnych urządzeń, które będą nam to w stanie wszystko w miarę rozsądnie ogarniać lokalnie, to będzie z takimi typowymi interfejsami, takimi konwersacyjnymi do wszystkiego, to będzie więcej problemów niż pożytku. Ale w tę stronę wydaje mi się, to że kiedyś to rzecz. Rzeczywiście może zmierzać.
0: No trzeba by w tą stronę pójść. Natomiast, póki co na przykład można by było bardziej to na przykład nawigację czy inną aplikację taką typową dla nas, można by było bardziej zintegrować z asystentami, które są
3: w
0: telefonie.
3: I tu jest problem. Bo teraz tak, asystent Google'a to jest projekt, który jest, uwaga, porzucony na rzecz Gemini'a.
0: Tak jest, no tak.
3: W związku z tym trochę nie wiadomo, ile ten Gemini Google'owy będzie tak naprawdę produktem, który jest dbany przez Google. Ja w ogóle nie wiem, czy jest w tej chwili możliwość tworzenia własnych integracji z Gemini'em. Nie wiem tego, tak dla zewnętrznych deweloperów.
4: Jakieś API jest, natomiast ja słyszałem tylko o tym w kontekście bardzo dużych firm typu Spotify.
3: No właśnie, ja nie wiem, czy w ogóle dałoby się stworzyć coś takiego. Teraz Siri. Siri po polsku nie ma. W związku z powyższym...
2: I nie wiadomo, kiedy będzie i czy w ogóle.
3: I czy będzie, bo ciągle się mówi o tym, że no dobra, Siri, fajnie, ale może będzie takie nowe, które będzie lepsze od Siri i będzie jakoś tam inteligentniejsze i w ogóle. Więc trochę tu nie wiadomo, komu zawierzyć, w jakiej kwestii i jak to wszystko będzie tak naprawdę działało, bo nie ma takiej jednej platformy albo nawet dwóch. Niech to nawet będzie zależne od systemu, to nie ma ani na Androidzie, ani na iOSie nic takiego, co działałoby po polsku i nie wymagałoby wejścia w aplikację. Teraz co do samej aplikacji. Prowadź mnie do żabki. No fajnie, bo rzeczywiście to jest coś, co robi się dość często, jeżeli chodzi o nawigację. No ale równie często, ja na przykład równie często używam nawigacji do tego, żeby na przykład idę znaną trasą i tylko sprawdzam, czy dobrze idę. To znaczy, czy na przykład mijam te punkty, które mam minąć, bo mi się nie chce, zwłaszcza w deszczu, zimnie, sprawdzać miejsca początkowego, docelowego, zwłaszcza, że na przykład nie wiem, czy a może jeszcze do sklepu pójdę, a może gdzieś jeszcze, a w ogóle to jest zima, śnieg i wiatr i być może gdzieś tam nie ściągnie na lewo, na prawo i nie chce mi się za każdą zmianą planów zmieniać tego miejsca docelowego. Zwłaszcza, że i tak przy wietrze na przykład, to te głosowe interfejsy działają, powiedzmy, różnie. W związku z tym
1: No właśnie, co taka aplikacja powinna robić? Bo im więcej ta aplikacja może, no to tym siłą rzeczy musi być no, więcej tych przycisków na ekranie. No bo jeżeli chcesz, załóżmy, jeżeli ja na przykład też nieraz robię coś takiego, jadę autobusem, w którym mam bardzo cicho ustawioną zapowiedzi głosowe, no to mogę włączyć sobie monitorowanie przystanków i po prostu aplikacja monitoruje mi przystanki. Okej, jest time for bus, ale nie wszędzie. Tak? Jest ileś różnych małych miejscowości, w którym to po prostu i zwyczajnie nie działa. A co z koleją, tak? Gdzie w ogóle time for bus nie działa, bo, no bo to nie jest bus przede wszystkim. Ostatnio byłem na Mazurach, pływaliśmy kajakiem. Chciałem sobie sprawdzić po prostu, jak my daleko jesteśmy od miejsca startu, tak? I to są takie rzeczy, które no trochę nigdy nie wiesz, do czego ta nawigacja będzie służyć, tak? Dlatego, że osoby widzące mają mapę, którą widać na ekranie i po prostu można w konkretny punkt mapy stuknąć i się tego dowiedzieć. My tego nie mamy, więc trzeba to wszystko zrobić wyłącznie opisówką jakąś. No i teraz pytanie, co robić, czego nie robić i komu powiedzieć, sorry, funkcja, której chcesz, będzie nieużyteczna dla większości osób, więc twój problem zlewamy.
0: No nie, to nie ma być na zasadzie, że zlewamy, tylko najwyżej zrobić kilka trybów pracy aplikacji, albo na przykład, tak jak mówiłem, o tej pomocy, która powinna być pod tymi przyciskami dostępna, bo to cholera nie wiadomo znaczy w ogóle, do pomocy... czego to jest. Jest napisane monitoring przycisk na przykład, no i co? I co z tego, że jest?
1: Jest. To może ktoś... Znaczy, nie no, pomoc jest. I sprawdziłem, w iOSie też jest. Wchodzisz sobie w... Normalnie jest pomoc. I tam jest kilka jakby takich pomocnych, taki o programie, jakiś tutorial, coś i tam chyba ten tutorial to jest właśnie taki bardzo...
0: Okej, ale mogłaby być taka właśnie jak przy tych bezpośrednio podręcznik. Przy tych przyciskach, bo to bardzo by uprościło, ułatwiło, przyspieszyło całą tą pracę.
1: To znaczy ja w ogóle pamiętam, że gdzieś tam mówiłem o jakiejś takiej pomocy kontekstowej. Myślę, że można zawsze napisać do Transition.
0: No tak.
1: Tam jest, zdaje się, mail podany na gdzieś tam propozycję. No, można zobaczyć, tak jakby co napiszą.
0: Bo mi się przypomina teraz taki Tyflo podcast, zresztą bardzo dobry to był Tyflo podcast Maćka Walczaka, który opisał wszystkie te przyciski, znaczy nie przyciski, tylko gesty na iOS-a. I on wykonał naprawdę fenomenalną robotę, bo tak normalnie, no to jak się wejdzie do tego samouczka, to nie wiadomo, o co chodzi, tak? Znaczy część gestów to jest zrozumiała, a część jest tak opisana w dwóch słowach i on właśnie to rozszerzył i naprawdę się przysłużył moim zdaniem bardzo dla
1: no, mam nadzieję, że już niedługo postaram się zrobić audycję o Sync Assistant Go, no bo to, co wcześniej robię, no to był taki no taka poglądówka, tak?
0: No taka zajawka, tak.
1: No jest coś takiego.
0: Dobra, a jeszcze tak, żeby przyspieszyć drugie pytanie, czy w Sync Assistant Go, bo podobno w Ariadne GPS to jest, ale też nie jestem pewien, bo to mi czat powiedział, on konfabuluje często, więc może nie ma racji, jeżeli chodzi o to. A mianowicie chodzi mi o tą tak zwaną ścianę taką wirtualną, że wytyczamy sobie, strzelamy sobie, że idziemy w tym kierunku, dajmy na to, i możemy sobie śmiało iść środkiem chodnika, ponieważ mamy co chwilę sygnał, jeżeli się tylko lekko zbaczamy z kierunku, tak? Czy jest coś takiego? Bo,
1: że, to znaczy...
0: na przykład, że możemy przejść przez duży plac i cały czas będziemy szli prosto. Przez duży parking możemy przejść, będziemy szli prosto. Nie musimy na przykład kontrolować, nie wiem, laską trawnika, tak, że się gdzieś oddalamy, czy no takie rzeczy. No.
1: To znaczy, no generalnie system GPS jako taki ma kilkumetrową dokładność, czasem kilkunastometrową dokładność, więc jakby no sprzęt na to nie pozwala.
0: Nie, no pozwala, bo tam można użyć tych wszystkich czujników, które są w telefonie, więc pozwala. To nie musi być oparte na GPS-ie.
1: To znaczy, to, co jest, to jest ten system oparty na kompasie. Natomiast on nie jest jakby często, no bo w związku z tym, że...
0: Czyli nie będzie tam nie ma żyroskopu, akceleratora, takich rzeczy i to po prostu w tym momencie nam nie zadziała, tak jak ja mówię, tak? Że to my się, nie wiem, odchylamy o nawet mały stopień i już nam coś zawibruje. Nie da rady tak tego zrobić.
1: To znaczy jedyne co jest, no bo to też musi wszystko bazować na punktach dodanych przez w gruncie rzeczy użytkowników, ewentualnie czasami jakieś współprace, czyli OpenStreetMap, czyli mapy, które są tworzone też najczęściej w przypadku GPS, czyli same te punkty też mają z reguły jakąś kilkumetrową dokładność. W związku z czym cała mapa jest, powiedzmy, że na tyle nieprecyzyjna moim zdaniem, że ciężko byłoby to zrobić.
0: Tak, tylko nie chodzi, tylko Tomek, nie chodzi o punkty. Zrozum jedną rzecz. Wychodzisz na łąkę i po prostu kierujesz telefon w danym kierunku i teraz on pilnuje, żebyś szedł jakby wzdłuż ściany. Czyli tak jak masz na przykład, nie wiem, płot, który słyszysz, tak, uchem wyłapujesz, albo mur i sobie znaczy, w ten sposób...
1: Jedyne, co możesz zrobić, to możesz położyć telefon na płasko i jeżeli skierujesz go w stronę tego punktu, w który chcesz iść, to on ci zawibruje. Więc jeżeli idziesz sobie łąką, to możesz sobie ustawić telefon i on ci teoretycznie pokaże, w którą stronę ty masz iść, właśnie kompasem.
0: No tak, tylko tam nie chodzi mi o to, że tam jest jakiś punkt wyznaczony, tylko że ja po prostu wyznaczam kierunek. To da się zrobić, tak? Że ja trzymam na płasko telefon i po prostu robię klik i wtedy on mi pilnuje, żeby tak było, jak ja chcę, żebym szedł w tym.
1: Nie, tak się nie da. Poza tym ja jeszcze będę będę chciał zrobić kilka tego typu testów, ale nawet te wszystkie kompasy, żyroskopy wbudowane w smartfony, one sobie troszeczkę pływają. To znaczy, robiłem taki test, położyłem telefon na podłodze, nie ruszałem go w jakiejś tam aplikacji. Nie wiem nawet, czy nie kompas się tym iOS-owym. I ten kompas tak pływał sobie o parę stopni w te i we w te, co jakiś czas. Mimo tego, że on leżał dokładnie w jednym miejscu. A jeżeli idę wzdłuż różnych rzeczy, które są albo metalowe, jakieś fale elektromagnetyczne, coś tam, no te przyrządy nie są takie w 100% idealne. Te czujniki nie są w 100% idealne wbudowane w smartfona. One mają swój jakiś błąd zawsze. Okay, i obawiam się, że on będzie na tyle duży, że takie chodzenie wzdłuż faktycznie prostej linii może być problematyczne. Po prostu ze względu na ograniczenia sprzętowe.
0: No tak, tak, tak. Nie, ale tak pytam, bo dlaczego? Dlatego, że mojemu koledze się udało to osiągnąć, tylko że to nie jest jako komórka, telefon komórkowy, tylko on to zrobił po prostu używając odpowiedniego tam mikroprocesora, jakichś tam tych urządzeń. No i na zasadzie takiej, że można, bo to tylko jest prototyp taki, można do ręki wziąć takie dwa silniczki wibracyjne, tak jak są w telefonie. No i naciska się przycisk na tym urządzeniu i naprawdę nie można nawet o centymetry zejść z linii. Genialne to jest.
1: No podejrzewam, że wybierając jakieś odpowiednie komponenty, być może dałoby się coś takiego zrobić. Ja się na tym aż tak nie znam. Jakby wyobrażam, ale nie wiem jak to dokładnie wygląda. No, z tego co wiem, w telefonie jakość tych wbudowanych czujników nie jest aż tak duża, żeby tak co do centymetra można było temu zaufać.
0: Aha, czyli no zobaczymy, może to
1: z tego co wiem, przynajmniej z tego co jakieś testy robiłem, być może są jakieś mechanizmy, nie wiem, korekcji błędów, o których nie wiem na przykład i trzeba je jakoś włączyć albo no nie wiem co jeszcze.
2: I też warto pamiętać, żeby ten kompas też od czasu do czasu sobie jeszcze skalibrować.
1: Tak, bo on się rozkalibrowuje.
0: To się zgadza, aczkolwiek to by się bardzo przydało, coś takiego, bo jednak jak my mamy nawigować? Szczerze mówiąc, każdego niewidomego znosi w lewo czy w prawo, ale znosi. I to jest jednak fajna rzecz, gdyby to się udało zrobić, tak, bo nawet jeżeli idziesz sobie prosto po chodniku, jesteś na środku, to raczej masz większą pewność, że nie zderzysz się z jakimś tam słupem czy z czymś takim, a jak człowieka znosi, to niestety zawsze jest stres.
1: Tak, natomiast powiem tak, Sync Assistant Go szedłem już po kilku zupełnie nieznanych mi miejscach. No i musiałem zawierzyć tej aplikacji na słowo, że tak powiem. No i zaprowadziła mnie do punktu docelowego. Oczywiście zdarzało się, że zaprowadziła mnie na parking, bo ktoś akurat tam wpisał, że jest miejsce docelowe, no bo też te mapy są najczęściej tworzone jednak dla kierowców, tak? Nie zawsze oczywiście, tak? No bo to też zależy kto, co, gdzie, jak wstawi. Ale bywają takie historie, więc na to trzeba uważać. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że też niedawno się przeprowadziłem i nowe miejsce najczęściej rozpoznawałem właśnie z Sync Assistant Go, no to no, mi się naprawdę sprawdził.
0: Okej, okay, no to mam nadzieję, że tam zrobisz jakiś tyflo podcast na ten temat.
1: No postaram się. Znaczy nie, no zrobię. No. Mam taki szczery zamiar. Bo
0: ale ważne też, że jest tam ta pomoc w takim razie, bo ja tam nie dotarłem, szczerze mówiąc, do tego akurat.
1: Jest. I to jest no, dość duży taka rzecz. Mm-hmm. Tam jest wszystko po kolei opisane.
0: Jeszcze taka jeszcze drobna uwaga do Piotra, bo jak Piotr jak mówi, to strasznie słychać pomieszczenie. Nie wiem, w jaki sposób to używa mikrofonu, ale to jak mówi przez 2 minuty, to jest okej. Jak mówi przez 20, to już nie jest fajne. I jednak dużo mikrofonów jest na rynku, bo to brzmi tak, jakby miał włączony telefon na głośno mówiący i oprócz tego, że zbiera jego głos, to zbiera ogromnie dużo pomieszczenia. No a to nie jest jednak transmisja gry na perkusji czy na fortepianie, tylko jednak to jest mowa i to strasznie denerwuje. Podobna była sytuacja z Mikołajem, tutaj pamiętam. Więc tak, no bo jednak u Pawła tego nie ma, u Tomka nie ma, u Michała tego nie ma, a tu jest.
4: No to jest też taki kwestia niestety mojej akustyki, bo tutaj mam no, dosyć duży pokój, drewniane podłogi bez dywanu.
0: No nie, znaczy wiesz, to można po prostu dobrać odpowiednio mikrofon i wtedy on nie będzie ci tak zbierał i można też go jakoś tam ograniczyć. I to by naprawdę dobrze wpłynęło na to. Ale to już tam pozostawiam. Dobrze, no to wszystko. Dzięki serdeczne. Trzymajcie
2: dzięki
0: się.
2: Również, do usłyszenia. Hej.
1: Mam jeszcze wiadomość od Sylwestra. Właśnie ją tutaj przygotowuję, ale w takim razie ją puszczę. Czy w takim stanie, jak ją mam.
2: Już to ja może pokazuję. Przeczytam.
5: Popieram Sławka. W tej chwili mówi Sławek. Popieram go. Mam pytanie do Piotra w sprawie iPhone'a 16, modelu iPhone'a 16. Jak włączyć VoiceOvera modelu iPhone'a 16, bo moja siostrzenica ma takiego iPhone'a. Będę chciał sprawdzić. Do Tomka, czy, no do wszystkich was, czy jest jakaś aplikacja dla osób, które nie mówią, ale słyszą i widzą, ale nie mówią, czy Apple coś ma dla nich, jakąś aplikację dostępności? No niestety ja mam taką osobę, jeszcze nie dorosły, to jeszcze dziecko, które 8-letnie, które nie mówi i będzie problem, bo ona nie będzie mówić. Jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnie nie będzie mówić. Czy jest jakieś oprogramowanie na telefon czy na komputer, żeby taka osoba mogła pisać nam, no i za pomocą czy syntezy, czy czegoś tam, czy są jakieś ułatwiające takim osobom niemówiącym, chociaż słysząca jest, słyszy i widzi, widząca jest słysząca, ale nie mówi. To tyle do was na razie.
1: Ja nie znam takiego.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o tego typu oprogramowanie, to zdaje się, że mowa tu o tej tak zwanej komunikacji alternatywnej, czyli AAC. I pod takim hasłem ja bym czegoś szukał. Też nie jestem w stanie polecić niczego konkretnego, ale zdaje się, że właśnie o tego typu rzeczy chodzi. I w takiej sytuacji po prostu. No, takich programów jest dość dużo.
4: Dużo, tak.
2: Z jednej strony na przykład przykład jest właśnie, że wpisujemy tekst i mówi synteza, można na przykład wskazywać jakieś konkretne słowa i one są pod przyciskami. Różnie to jest rozwiązane. To zależy już od konkretnej aplikacji.
6: Chyba też z obrazkami są jakieś takie oprogramowania, tak. Że się pewne rzeczy sygnalizuje konkretnymi obrazkami. No iPhone ma chyba, Piotr, nie wiem, czy ty o tym chciałeś, Piotrze, mówić. Live text, prawda?
4: Live speech chyba to ona się nazywa. To jest po prostu przetłumaczone jako mowa na żywo i to jest faktycznie taka prosta aplikacja, gdzie mamy takie pływające okienko, w którym możemy albo właśnie coś pisywać, albo zapisać sobie jakieś przykładowe frazy. Natomiast tak jak tutaj powiedzieli koledzy, takich aplikacji jest dużo więcej i to właśnie takie aplikacje, które myślę, że dałoby się lepiej dla użytku dziecka przystosować, właśnie jakieś obrazki, jakieś większe przyciski, bo to ta funkcja Live Speech to dość małe okno z tego, co pamiętam, ale są takie aplikacje tutaj, nie powinno być problemu. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o tego voiceovera, to generalnie na każdym współczesnym iPhone'ie robimy to jednakowo, mianowicie naciskamy przycisk boczny, czyli ten włącznik, tak go nazwijmy, 3 razy szybko. Natomiast jeśli rozpakowujemy iPhone'a sobie z pudełka sami po raz pierwszy, no to nam zadziała. Natomiast jeśli chcemy skorzystać z urządzenia jakiejś osoby widzącej, która już sobie tą wstępną konfigurację przeszła, to nam to wtedy nie zadziała, bo ta funkcja jest domyślnie wyłączona. I wtedy, jeśli ta osoba ma włączone Siri, no to możemy po prostu poprosić, żeby nam Siri włączył voiceovera głosowo. A jeśli nie, no to ta osoba musi ręcznie nam wejść do ustawień, potem do sekcji dostępność, później do sekcji voiceover i po prostu nam go włączyć. I tam też można sobie w ustawieniach dostępności później ten skrót włączyć. To na przykład jeśli pomagamy często komuś z rodziny, no to warto tej osobie ten skrót dostępności włączyć, żeby w razie jakiejś sytuacji po prostu, żebyśmy byli łatwo w stanie tego voiceovera włączyć lub wyłączyć.
2: To ja teraz zajrzę do komentarzy na YouTubie, bo tu się trochę tych komentarzy pojawiło. Oskar na przykład do nas napisał, to jeszcze w kontekście Fubara. Ja tę winampową klawiszologię ustawiłem sobie z prawym altem. Wiem, że jak pojawi się polska litera, no to może się zacząć odpalać od nowa albo się zapauzuje. I Oskar jeszcze a propos Fubara. Cenię sobie Fubara za pełną przenośność. A to prawda. Zresztą z Winampem to było podobnie, że tam można było sobie kopiować te rzeczy z profilu użytkownika, ale Fubar zdaje się, że też może być instalowany jako właśnie aplikacja przenośna, czy wtedy no nawet nie instalowany, tylko po prostu możemy mieć wszystko w jednym katalogu i sobie go gdzieś tam potem zabrać ze sobą na pendrive'a albo po prostu w razie reinstalacji systemu też jest o wiele prościej. Oskar dalej pisze na YouTubie. Pytanie do ciebie, Piotrek. Czy grałeś w Wheels of Prio, w którą stronę człowiek idzie? Jest to coś bliżej Wipeouta, Roll Cage, albo bliżej Ridge Racera? Na pewno to nie Vigilant 8, tak nam napisał Oskar.
4: Trochę Ridge Racer dźwiękowo, nie wiem, tak bym to opisał.
2: I jeszcze mamy tutaj od Łukasza komentarz. Jest takie urządzenie, technologia o nazwie Movik. To podejrzewam, że to jest odpowiedź na pytanie Sylwestra a propos właśnie tych sprzętów czy oprogramowania do komunikacji alternatywnej.
1: To w takim razie przechodzimy do następnego chyba newsa. Od Pawła o czymś, co nazywa się Wektor.
6: Tak, było o nawigacji już chwileczkę, no to wróćmy jeszcze do tego tematu, bo pomysłów na to, jak jeszcze bardziej usprawnić nam proces nawigowania, jest wiele. No i kolejnym takim pomysłem pochwaliła się na minionej już dobre 2 miesiące temu konferencji CSUN w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Brytyjska firma Make Sense Technology, tak się nazywają. Firma, która w ogóle wyrosła z Imperial College w Londynie, która zaczęła jako projekt badawczy i projekt badawczy właśnie zajmował się tym, jak różne technologie mogą wspomagać właśnie nawigację dla osób, które nie są w stanie korzystać z ekranów. To nawet nie było tak konkretnie, że niewidomi. Niewidomi tam też byli ujęci, ale ogólnie osoby, które nie są w stanie z różnych przyczyn spoglądać na ekran w danej chwili. No i prowadząc te badania doszli do wniosku, że tak dobrze im te badania poszły, że czemu nie zrobić z tego komercyjnego produktu. I tak właśnie powstał Vector. I Vector jest urządzeniem, które parujemy z naszym smartfonem. Tam jest aplikacja mobilna. Ten smartfon umieszczamy w uprzęży takiej, jak ty kiedyś, Tomku, pokazywałeś, jaką ja bardzo lubię i cieszę się, że ją mam, czyli taką te szelki tak zwane smartfona, że po prostu smartfon na wysokości klatki piersiowej sobie spoczywa. I smartfon spogląda nam kamerami i lidarem w przypadku iPhone'ów Pro ostatnich generacji, jeśli chodzi o, prawda, przeszkody, które moglibyśmy wyminąć. No a samo urządzenie my trzymamy w dłoni i ono ma GPS, który, jak chwalą się twórcy rozwiązania, cechuje precyzja militarna, że tam do centymetra jest ta dokładność. I teraz po co to jest takie skomplikowane i czemu to wszystko tak jest zrobione z takich składników? Ano bo to urządzenie trzymane w dłoni posiada taki rodzaj tarczy, jakiegoś okrągłego elementu, który kręci się w zależności od tego, w którą stronę my mamy iść. I my, obracając się, sprawiamy, że to koło, czy powiedzmy ta tarcza, też się kręci. I my w ten sposób możemy się z tą tarczą zestroić i w tym momencie wiemy, że mamy iść w tą, a nie inną stronę. Mamy w czasie rzeczywistym pogląd na to, jak się nasza pozycja zmienia w stosunku do tego, co być powinno i w stosunku do tej tarczy. Z badań, które przeprowadzili naukowcy odpowiedzialni za ten produkt, no wynika, że, a testowali to z Organizacją Niewidomych Weteranów w Wielkiej Brytanii, że dużo bardziej wydajnie są te informacje podawane. Nie wiem, czy tam nie mówili, że 10 razy bardziej, czy ileś razy bardziej jest to efektywne niż nawet wibracja, dźwięk czy wibracja, czyli tutaj bym sobie wyobrażał właśnie coś jak ten pas nawigacyjny Field Space, czy teraz różne są pokazywane jakieś tam buty, okulary, inne rzeczy, no a dźwięk, no to wiadomo, Voice Vista i inne tego typu wynalazki. No i rzekomo to... Ja o tym się dowiedziałem przez Access On, czyli przez podcast National Federation of the Blind w Stanach i Jonathana Mausena. I on, Jonathan, testował to. Gdzieś tam krążyli wokół hotelu, w którym odbywała się konferencja i testowali to urządzenie na prototypie. I porównanie Jonathana było takie, że no to jakby sam sposób, w jaki my jesteśmy powiadamiani, przypomina to, jak kieruje nami troszkę, czy daje nam to znaki jakby co do kierunku, nasz pies przewodnik. Że po prostu to szarpnięcie jest w jakąś tam konkretną stronę, ten pies się gdzieś tam odwraca i próbuje iść i my wyczuwamy po prostu, w którą stronę i się z tym naszym pieskiem zestrajamy. To też uspokajając właścicieli psów przewodników, autorzy projektu czy twórcy rozwiązania, zaznaczają, że nie zamierzają i no, nie są w stanie zastąpić psa przewodnika, chociażby w tej kwestii takiego wsparcia emocjonalnego i tego, jakie bezpieczeństwo na przykład oferuje nam towarzystwo takiego zwierzęcia. Natomiast sam sposób kierowania ma być właśnie podobny. To, jak psy przewodniki z nami prowadzą interakcję, było inspiracją do tego, jak to ma działać. Czy to musi być smartfon, żeby te różne dane oprócz GPS-a to urządzenie pozyskiwało? No, wielu użytkowników, którzy testują to rozwiązanie, życzyłoby sobie, żeby to były jakieś okulary typu Meta Ray-Ban, no nie wiem, może czy jakieś Envision Glasses, czy inne. No tutaj producenci to rozważają. Patrzą, jakby to można zaimplementować, więc nie jest to wykluczone, że w przyszłości tak też to będzie zintegrowane. Jak wyglądają testy? No, testy na ten moment są przeprowadzane w jakiejś ścisłej grupie. Zdaje się, że w Wielkiej Brytanii czy też w Stanach. Jest na stronie makesensetechnology.com link do zapisania się na te testy. Natomiast nie przeglądałem jeszcze, czy są jakieś formalne warunki, które należy spełnić. Celem twórców jest przetestowanie tego rozwiązania na grupie 200 osób w ciągu roku. I jeżeli z tych testów i z tych badań wyniknie, że uda im się wykluczyć wszelkie ryzyka związane z tą technologią, że coś może pójść nie tak, że ktoś może sobie, no nie daj Boże, zrobić jakąś krzywdę, że to rozwiązanie może jakieś błędne informacje albo je błędnie podawać, albo błędnie interpretować i jakieś takie poważniejsze ryzyka zostaną wykluczone, no to wtedy będzie myślane jakaś ekspansja na rynek międzynarodowy i jakaś konkretna sprzedaż już tego produktu. Na stronie producenta jest napisane, że informacji dalszych mielibyśmy się spodziewać w czwartym kwartale, czyli pod koniec roku teraz. Także no jeszcze parę miesięcy dobrych, myślę, na jakieś informacje dalsze poczekamy. O cenie tego produktu również nic nie wiadomo. Nie wiadomo, czy to nawet byłaby cena jednorazowa, czy byłaby to jakaś subskrypcja. Tego nie wiemy. Na samym urządzeniu jest też przycisk działań, jakiś action button, który będzie wywoływał różne działania, więc rozumiem, że jakieś podstawowe sterowanie tym urządzeniem bez użycia smartfona również ma być możliwe. Także tutaj zobaczymy. No bardzo, bardzo jest podkreślane to bezpieczeństwo, to eliminowanie ryzyka, to, że oni by chcieli, żeby to było urządzenie, które krzywdy nam nie zrobi. To dobrze, ja w sumie nawet się cieszę, że ktoś to tak dogłębnie testuje i nawet jeżeli ma to potrwać troszkę dłużej, to że na rynek dotrze produkt, który jest już przemyślany i przetestowany z możliwie dużą grupą użytkowników. No i zobaczymy. Ja bardziej na to patrzę jako na ciekawostkę. Ja od dawna byłem fanem właśnie takiej nawigacji, która w sposób ciągły daje mi do zrozumienia, albo prawie ciągły, czy jestem na dobrej drodze i na bieżąco wiem, jak się od tej drogi, zdaniem jakiegoś tam urządzenia czy aplikacji, oddalam. Także fajnie, że ktoś próbuje w jakiś nowy sposób te informacje przedstawić. No nóż, do kogo dotychczas dostępne rozwiązania nie trafiły, a nóż do kogoś to trafi. No i byłoby to oczywiście z korzyścią, także no trzymamy kciuki, jak będę coś wiedział więcej o tym urządzeniu, no to oczywiście dam znać.
2: A my odbieramy kolejny telefon. Kto tym razem jest z nami?
7: No witam, Bartek po tej stronie, jak zawsze, co wtorek. Oczywiście pominąwszy zeszły tydzień, pomyślałem, że będziecie, ale widać jednak możliwości techniczne wam na to nie pozwoliły.
2: No niestety, internet tam zastrajkował.
7: Tak, czatowałem do wpół do 9 wieczorem i niestety były audycje, że tak powiem, stare, więc już się domyśliłem, że was nie będzie. Na sam początek chciałbym wam powiedzieć, że jednak z sukcesem bynajmniej zobaczymy, na jak długo trzynastka działa.
2: To super.
7: Się wykosztowałem łącznie, można powiedzieć, wydałem 1100 zł, więc no prawie, że 50% mniej niż bym wydał w autoryzowanym serwisie, ale bynajmniej jest. To akurat dobre. Druga sprawa, tutaj taka dygresja czy sugestia do Patryka, który dzwonił z problemem zatwierdzania w aplikacji ICO. Tutaj jak Patryk to zaprezentował, w jaki sposób krok po kroku tutaj on postępuje, to ja chciałbym się tylko tak się zastanowić, czy podobna by była sytuacja, gdyby on nie wchodził bezpośrednio w ICO, tylko że wchodziłby w powiadomienie, które nam się wyświetla w centrum powiadomień lub przy pasku statusu. I tam zatwierdził i dopiero wpisał PIN, czy się po prostu uwierzytelnił swoją metodą, którą ma ustawioną. Czy byłaby taka sama sytuacja?
2: Ja się obawiam, że może być to samo, bo problem jest jakby, wiesz, po stronie Safari, a nie po stronie aplikacji ICO.
7: Bo szczerze powiedziawszy, też pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, żeby jakaś akcja, transakcja, która została zautoryzowana, jakby nie przeszła dalej.
2: Ja też i miałem taki przypadek, że kilka razy płaciłem gdzieś tam, potwierdzając przelew z użyciem aplikacji ICO. Zwykle to akurat był Blik i jacyś ci pośrednicy płatności, którzy obsługują Blika. Raczej nie robiłem tak, że logowałem się gdzieś tam, zlecałem przelew i potem potwierdzałem, no bo do tego używałem zwykle właśnie aplikacji ICO, ale nie miałem nigdy problemu, żeby mi się strona w Safari nie odświeżyła. Zawsze to gdzieś tam się pod maską działo.
7: No chyba, że to jest problem samej strony, bo
2: być może.
7: Nie wiem, czy to była forma przelewu 24, czy to, że tak powiem, jeszcze zewnętrzny jakiś dostawca to był. bo tutaj to Patryk mówił o rewolucie, tak?
2: Tak.
7: Jeżeli dobrze słyszałem, więc może to też być, że rzeczywiście ten zewnętrzny dostawca po jego stronie jest tutaj jakiś problem i że samo powiadomienie nam z potwierdzeniem akcji wyświetla, jednakże po potwierdzeniu nic się nie dzieje.
2: No całkiem być może, ale tego nie zweryfikujemy teraz.
7: To zgadza się. Dobrze, druga sprawa, może zacznę troszeczkę, że tak powiem, od tyłu, z czym do was dzwonię, a z główną sprawą na sam koniec, chociaż postaram się to w kilku minutach załatwić, bo i tak już wpół do 12, więc wydaje mi się, że idziecie na rekord. Dobrze. Chciałbym was zapytać, jeżeli loguję się do aplikacji, na razie może nie będę mówił o jaką aplikację tutaj chodzi i formą uwierzytelnienia jest wybranie obrazków no, z tablicy, mówiąc tak wprost. Tak? Wiecie, o czym mówię, że jest zadanie obrazkowe. A jak chciałbym przerzucić się na zadanie dźwiękowe, to po prostu mi tego zadania dźwiękowego nie odtwarza. Czy znacie jakąś metodę, która by nam pozwoliła wybrać te obrazki?
2: Ja nie znam.
7: Bo tak naprawdę,
2: no ewentualnie mógłbyś zrobić zrzut ekranu i poprosić jakiegoś GPT o pomoc, ale pytanie, jak ty w ogóle będziesz w stanie wybrać te obrazki, bo one mają takie z reguły jakieś opisy nic nie mówiące.
4: Może po prostu po kolei poprosić go, który obrazek z kolejności mam wybrać. Nie wiem, nigdy nie próbowałem tego, ale...
7: Tylko, że Piotrze, jak zauważyłem, próbowałem przemieszczać się eksploracją po ekranie, to prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie były obrazki, VoiceOver niczego nie widział.
4: Aha, bo to może też zależy od kapczy, bo chyba ta googlowska i nawet ta hakapcza, jak jest włączony ten, to zadanie, to akurat widzi te przyciski. Jak nie w ogóle ich nie widzi, no to tutaj może być większy problem niestety.
7: Ciekawe, dlaczego to zadanie dźwiękowe nie chce mi się uruchomić, jak klikam, że włącz zadanie dźwiękowe, ale jest cisza, spokój.
2: To jest dobre pytanie. Ja kiedyś też miałem parę razy taki problem i to, jak dobrze pamiętam, z Microsoftem, z zabezpieczeniem od Microsoftu, ale to było dawno, dawno temu, a potem się to uspokoiło i już teraz działa.
7: Ewentualnie spróbuję jeszcze raz, bo wczoraj wyszła... ale to akurat nie wiem, czy to ma wspólnego cokolwiek... aktualizacja iOS-a 18.5, więc
2: wiesz,
7: może...
2: Zawsze, Bartku, zawsze warto próbować, tak.
7: No zgadza się. Okej, kolejne pytanie, z którym do was tak dzwonię, bo w najbliższym czasie będę znowu się starał o dofinansowanie na białą laskę, czyli będę tutaj prosił o to wystawienie tego zlecenia przez lekarza rodzinnego. A czy orientujecie się, czy w przyszłym roku z tego ewentualnie mógłbym się jakoś w przyszłym PIT-ie rozliczyć? Jakoś odliczyć to od podatku?
2: Oj, chyba nic z nas nie zna odpowiedzi na to pytanie.
7: Czyli prawdopodobnie będę tutaj musiał dowiedzieć się też w sklepie.
2: U innego źródła, tak.
7: Okej. Dobrze. Piotrze, do ciebie kolejna prośba. Jeżeli mógłbyś jeszcze raz przypomnieć tą stronę, z której pobierało się ten dodatek do NVDA, ten wokalizer, bo ty mówisz coś tyflo...
4: Tiflotecnia.net.
7: Po T jest Y czy I?
4: I jak Irena.
7: Tiflotecnia, tak?
4: Tak.
7: .net.
4: .net, dokładnie.
7: W porządku, bo ja wpisywałem Tiflotechnia i mi brak strony, przepraszam, nie ma takiej strony, dlatego się tutaj dziwię. Jeszcze raz tutaj będę musiał... sprawdzić. Dobrze, i ostatnia sprawa i praktycznie najważniejsza, z którą do was dzwonię. Moje pierwsze pytanie jest takie, czy ktoś z was korzysta z aplikacji PKP Intercity?
2: O, chyba nikt.
7: Chyba niestety nie, to wydaje mi się, że w tej sprawie mi nie pomożecie, ale tylko może wyjaśnię, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Tak pokrótce mówiąc, wydaje mi się, że na iOS-ie osoba niewidoma w ogóle nie jest w stanie zrobić, bo nawet nie można wyszukać stacji ani początkowej, ani stacji końcowej. A problem, moi kochani, polega na tym, że kiedy aktywujemy pole edycji do wpisania stacji, VoiceOver zaczyna nam szaleć i się przycina.
2: No ja tak. Nie używam tej aplikacji.
6: Tam jest taki problem. Ja pamiętam, że chyba po prostu, bo ja Braillem zazwyczaj piszę, po prostu
7: no w moim przypadku, Pawle, niestety Braille nie wchodzi w grę, więc no szkoda, ale rozumiem. Niestety problem lewej ręki jest
2: A jakbyś głosowo podyktował?
6: Na przykład.
7: Tylko Michale, ja klikam, żeby zaktywować pole edycyjne i voiceover mi się zacina, nic nie mogę zrobić.
2: Aha, rozumiem.
7: Ani nawigacja lewo-prawo, są te dźwięki przesuwania się po elementach, ale nic nie mogę zrobić. Dopiero zamknięcie aplikacji, wejście w aplikację PKP Intercity z powrotem. No i koło
4: praktycznie... A to zacina się tylko mowa, tak?
7: Zacina się mowa, ale w ogóle nic, po żadnych dalej elementach, Piotrze, też nie mogę się przemieszczać, bo VoiceOver mi tych elementów nie czyta.
4: Aha, bo chciałem zasugerować w takim razie, że można po prostu to dyktowanie włączyć na ślepo, to znaczy stuknąć dwukrotnie w pole, a następnie zrobić magic tap.
7: Pytanie, czy w ogóle klawiatura się wyświetla na dole, tego też nie.
6: Tak, tak, Bartku, no, jest problem tego typu, że VoiceOver, bo tam jest dynamiczne pole tekstowe. W miarę jak ty piszesz kolejne litery, to on filtruje listę stacji. Jak ta aplikacja była dobrze zrobiona, to nie było żadnego problemu.
7: Tak, podobno tam jakieś sugestie na dole się wyświetlają, tak, tych stacji, tak? Coś o tym
6: tak. A on zaczyna w momencie, kiedy ty piszesz, czytać to od razu. A nie wiem, czy same te sugestie, czy informacje, że tych sugestii trochę jest. I to kiedyś działało w ten sposób, że po prostu ja pisałem Gliwice, więc było G, ileś tam sugestii dostępnych, L, ileś tam sugestii dostępnych. I on czytał mi dużo rzeczy, więc ja nie słyszałem liter. No a teraz jest rzeczywiście tak, że on tam się przycina. Ja też nie lubię tej aplikacji, czasami jestem zmuszony.
7: A przez stronę, Pawle, próbowałeś kupować bilet? Ja próbowałem wejść na intercity.pl, ale miałem problem z kalendarzem.
6: Mm-hmm. No nie, już dawno nie, powiem ci szczerze. Nie wiem, czy stara strona jeszcze działa. PKP, bo kiedyś była poddomena, żeby można było przejść jeszcze na stary rozkład. Ale.
7: Okay, czyli tutaj też jeszcze będę wtedy musiał uderzyć do samego Intercity.
2: Bo jak rozumiem, Bartku, korzystanie z aplikacji Koleo nie wchodzi w grę w swoim przypadku.
7: Znaczy się, nie, Michale, ja właśnie na co dzień korzystam z Koleo, jeżeli o tym mówimy. Mhm. Tylko że na uwadze mamy to, że w czerwcu zmienia się rozkład jazdy, a ja w połowie czerwca mam zaplanowany wyjazd i chciałem kupić bilet z 30-dniowym wyprzedzeniem. I teraz jak dzwoniłem na PKP Intercity, nie powiedzieli mi dokładnie, czy w Koleo pojawią się te zaktualizowane kursy, kiedy bym wyszukiwał chociażby teraz, powiedzmy, w piątek czy w czwartek, tak, z 30-dniowym wyprzedzeniem. Mhm. Więc ja bym kupił bilet w Koleo, dajmy na to, w piątek 16, bo akurat wyjeżdżam 15 czerwca, a później pojawia się aktualizacja rozkładu i okazuje się, że tego połączenia, na które kupiłem bilet, niestety nie ma.
2: Ciekawa rzecz, rzeczywiście.
7: PKP zalecili mi, żeby pobrać tę aplikację. Założyłem konto, wszystkie dane wpisałem, ale no... problem do nieprzestrzenia.
2: Wiesz co, to ja bym proponował może po prostu spróbować jakoś na stronie zweryfikować, czy dany pociąg jest, poszukać go sobie i potem ewentualnie, jak już będziesz wiedział, że to jest dokładnie ten pociąg o tej i o tej godzinie, to sprawdzić po prostu, czy on już jest w Koleo.
7: No tak, ewentualnie to pozostaje, tylko że wtedy to jakbyśmy weszli na intercity.pl, to wtedy w zakładkę tam połączenia, tak? Czy gdzie to wtedy wejść?
2: Chyba tak.
7: Ja tak mówię
2: chyba, bo naprawdę ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio z tego korzystałem.
7: No rozumiem, no ewentualnie tutaj pozostanie sama infolinia wtedy. Bo
2: ewentualnie, ja powiem, może ktoś by ci powiedział właśnie
7: tam.
6: Bartku, ja sprawdziłem tą sytuację właśnie i jest śmiesznie. Znaczy, no nie jest śmiesznie, ale jest interesująco. Tak? Bo istotnie przycinać się będzie mowa... jak masz otwarte pole edycji i jeszcze nie jest nic wpisane. Mhm. Ale jak wpiszesz cokolwiek, to się to przestaje zacinać.
7: Okej,
6: czyli jeden znak.
7: A próbowałeś, Pawle, dyktowanie?
6: Tak, i jest dziwnie, bo on... zrobiłem podwójne stuknięcie dwoma palcami. On to zaktywował, ja mu tam podyktowałem nazwę stacji. On powiedział, że wstawiono... i tam nawet coś przez chwilę mówił, że znaleziono, bla, bla, bla, bla. Po czym jak skonsultowałem to pole edycji, to tam była wstawiona spacja. Już i wyniki wyszukiwania również nie wskazywały na to, żeby tam coś...
7: Zamiast to, co zostało podyktowane, wstawiał spację.
6: Tak, natomiast kiedy już to jest wstawiona ta spacja, to mogę spokojnie pisać dalej. Ta klawiatura po prostu działa tak, jak powinna. Zachowuje się normalnie.
7: No dobrze, to Pawle, wtedy wypróbuję ten patent. Może rzeczywiście jest to sposób na ominięcie tego problemu. Uciążliwego, ale jednak.
6: No nie, no aplikacja PKP Intercity jest ze wszechmiar tragiczna. Ja wiem, bo nią swego czasu bardzo często rezerwowałem bilety i to jest wyścig z czasem. Albo cię wyloguje, albo się nie zaloguje, albo... Jeszcze mi się zdarzyło kiedyś, że się wysypała w trakcie transakcji i pieniądze zeszły z konta, biletu nie ma, na przykład.
7: Także a jakie tam są metody płatności, jeżeli mam Apple Pay podpięte?
6: Jest też Apple Pay. Znaczy, okay. Jest Blik, jest Apple Pay, są fajne
7: rzeczy.
6: Powiedz mi tylko,
7: Pawle, tak pokrótce, jak wygląda kwestia zniżek. Jak to tam wybrać, jeżeli chcemy kupić bilet na więcej niż jedną osobę?
6: Oj, to takich skomplikowanych... Znaczy, kiedyś zamawiałem chyba na początku, jak ta aplikacja wyszła, to robiłem jakąś taką rezerwację, że niewidomy plus przewodnik i nie wiem, czy tam jeszcze nie jedna osoba. Ale to było już tak dawno, że naprawdę, Bartku, nie pamiętam, przykro mi. Dobrze. Ale chyba się dało.
7: Nie, w porządku. No to będę musiał rzeczywiście pod testy sam tu osobiście, jeżeli rzeczywiście mi też cierpliwość trzaśnie, no to zgłoszę to też na infolinię, no bo jednak nie wszyscy, prawda, muszą wiedzieć, że taki problem istnieje. No dobrze, to Michale, na sam koniec tutaj dla ciebie. Przepraszam, że tak na antenie, ale najserdeczniejsze życzenia chciałbym złożyć z okazji urodzin, bo wiem, że miałeś 11 chyba dni temu, tak? Jak dobrze pamiętam, więc wszystkiego najlepszego tutaj dla ciebie ode mnie.
2: A dziękuję bardzo.
7: Tak troszeczkę zagadkowo powiem, w przyszłym roku będzie chyba niezła imprezka, to czuję się zaproszony.
2: Będę mógł zaśpiewać, że 40 lat minęło, tak?
7: No, ale spokojnie, nie liczy się wiek, liczy się na tyle, ile się czujemy, prawda?
2: Oczywiście.
7: A czujemy się młodzień.
2: Oczywiście.
7: Więc dzięki jeszcze raz tutaj za możliwość udzielenia się też i za tą pomoc też bardzo dziękuję wam. I cóż, słucham was dalej i chyba do pierwszej dzisiaj też mi się wydaje.
2: No dlatego zobaczymy, jeszcze trochę tematów mamy. Jeszcze
7: no
2: trochę.
7: Więc nie zajmuję linii. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiam was. Do usłyszenia.
2: Dzięki za telefon, Bartku. Dobrej nocy.
1: A następny news, Michał, zresztą od ciebie będzie dotyczył, troszkę sobie odpoczniemy od technologii, dnia otwartego w ośrodku w Krakowie nad Nieckiej.
2: Dokładnie tak, dziś otrzymałem takie zaproszenie, którym się teraz pozwolę z naszymi słuchaczami podzielić. I zacytuję po prostu treść tego zaproszenia. Drodzy Państwo, dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół i Placówek pod nazwą Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością narządu wzroku wraz z rodzicami na dzień otwarty. To będzie 7 czerwca w sobotę w godzinach od 9 do 13. W tym dniu zaprezentujemy Państwu nasze szkoły, zawody, w których kształcimy różne rodzaje zajęć rewalidacyjnych, internat oraz ofertę szkoły muzycznej. Będzie możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami oraz rozmów z dyrekcją w sprawie rekrutacji. Czekamy na Państwa. Zapisy pod numerem telefonu, i tu jest telefon 12 267 44 20. Powtórzę jeszcze raz. 12 267 44 20. I tu jeszcze taka informacja. Jesteśmy jedyną placówką w województwie małopolskim kształcącą osoby niewidome i słabowidzące. Mieścimy się blisko centrum miasta przy ulicy Tynieckiej 6 w Krakowie. Obejmujemy edukacją i rewalidacją dzieci oraz młodzież od urodzenia do 24 roku życia. Więcej o naszej działalności znajdziecie na stronie internetowej tyflocentrum.krakow.pl oraz na Facebooku facebook.com/tyniecka-nasze-sprawy. Do zobaczenia. PS, jeśli Państwo znają osoby, które mogą być zainteresowane edukacją w naszym centrum, prosimy o przekazanie im tej informacji. I jeszcze, Pawle, ty masz coś a propos Tynieckiej,
6: do uzupełnienia. News, który przeleżał od tak naprawdę świąt wielkanocnych, bo wydarzyło się to, co się wydarzyło chyba w Wielką Środę, jakoś w Wielkim Tygodniu, przed, zaraz, na króciutko przed, przed wolnym, więc jeszcze się załapali uczniowie na bardzo fajną rzecz, a mianowicie grupa uczniów klasy aktualnie 8 szkoły podstawowej wygrała konkurs ogólnopolski. Konkurs piosenki niemieckojęzycznej Dachl, który był organizowany przez szkołę w Warszawie, jedną ze szkół właśnie takich polsko-niemieckich. No i mówię nasi, bo ja jestem też absolwentem krakowskiego ośrodka. Nasi uczniowie się zderzyli tam z konkurencją w postaci uczniów, i to nawet uczniów, nawet dla których na przykład niemiecki był językiem pierwszym. Uczniów to jak najbardziej ze szkół ogólnodostępnych. I wygrali w swojej kategorii, czyli klasy 5 do 8, pierwszą nagrodę. Było to 5 uczniów. Olaf Bielak, Hanna Martin, Hipsime Honian, przepraszam najmocniej, jeżeli źle mam nazwisko, Nikola Wąsowicz i Łucja Pałaszewska. I

0: pierwszą godzinę tego filmu spokojnie, no i sobie posłuchacie. To była grupa, która jako jedna z chyba dwóch czy trzech wystąpiła sama grając na instrumentach. Spora część uczestniczek, uczestników grup grała z podkładów. Oni nie dość, że grali sami, to sobie sami z tego co wiem opatentowali podkład. Właśnie Olaf, z tego co wiem, jest dość mocno utalentowany w tym względzie, że po prostu podkład sobie stworzyli sami, wiedząc po oryginale po prostu jak piosenka leci. Też zrobili parę kwiatków takich, których nie ma w oryginale piosenki. Piosenka, którą wykonywali swoją drogą, to jest Christine Stürmer, a Seite an Seite, utwór takiej austriackiej wokalistki, która chyba wybiła się jakieś 20 lat temu w jednym z takich muzycznych show, coś a la Nasz Idol w Austrii. No i utwór, o którym mowa, wyszedł w roku 2016, także ma już prawie 10 lat, a dalej się dobrze trzyma. Ostatnio go słyszałem w reklamie Lidla, na przykład to w Austrii, i ponoć na wielu weselach jest też grany. Ale jest to utwór jak najbardziej popowy. I oni sobie tam na przykład porobili parę transpozycji w ogóle, których w oryginale nie było, bo tak wpadli na to, że tak by chcieli się zabawić tym utworem. Myślę, że poradzili sobie całkiem nieźle. Pomijając, znaczy po, nie pomijając, ale oprócz tego, że wystąpili właśnie uczniowie z ośrodka przy ulicy Tynieckiej, to też jest dużo innych ładnych wykonań. Jeżeli chcielibyście się zapoznać, to zachęcam. Przykładowo, no ja nie wiedziałem, że piosenka Razem ze mną Kundelbury penetruje wszystkie dziury ma swoją wersję w języku niemieckim, a ma. I to nie jest też tak. Okazuje się, że ktoś specjalnie napisał uczestniczce, która zaśpiewała tekst i przetłumaczył go na niemiecki, tylko autentycznie ten utwór jakoś funkcjonuje w krajach niemieckojęzycznych. Pytanie, na ile jest popularny, ale tekst jest. Rammstein się tam też pojawia, jak żeby konkurs piosenki niemieckojęzycznej bez Rammsteina. Jest trochę Disneya, na przykład jest Pocahontas, Kolorowy wiatr w wersji niemieckiej. To jest też znowuż utwór, który wygrał w kategorii podstawówkowej. W kategorii licealnej oni chyba nie wygrali, ale mieli drugie miejsce. Chłopaki wykonali Rosamunde, czyli ten taki utwór trochę czeski, po czesku on się nazywa Szkoda Laski, po niemiecku Rosamunde. I wykonali go autentycznie jak taka typowa orkiestra, wiecie, na trąbkach, takich w strojach w ogóle jakichś ludowych, także przezabawnie się ten występ oglądało też ponoć wizualnie i brzmiał on również też, wyróżniał się na tle innych, trochę niemieckiego popu. Coś jeszcze, czy mi coś podpadło? No, musielibyście sami posłuchać. Natomiast no, ciekawe wydarzenie, takie nietuzinkowe. Ja osobiście gratuluję grupie. Jeżeli nas słuchacie, bo może nas słuchacie, to gratuluję. Naprawdę zasłużone zwycięstwo. Podzielcie się może. Możecie dać nam znać, jak tam wrażenia po, już trochę po ochłonięciu. A może ktoś z was zna uczestników, to przekażcie pozdrowienia od Tyflo Podcastu. I oby tak dalej. Mam nadzieję, że talent i zamiłowanie do języka będzie dalej rozwijane. Grupę przygotowywała pani Beata Ingram, która też zresztą była moją nauczycielką, osoba niewidoma, która naprawdę wkłada serce w to, co robi i ma tak zawsze kreatywne pomysły, jak zachęcić uczniów do nauki języka niemieckiego. Także no też tutaj gratuluję kolejnego sukcesu.
1: I teraz w takim razie czas na wiadomość od Maćka, który nagrał wiadomość 5-minutową.
2: Witajcie kochani, ja miałem do was dzwonić, ale z racji już późnej pory nagram się króciutko, więc mam parę rzeczy. Pierwsza rzecz to podziękowania. Podziękowania za uznanie. Generalnie dzięki Sławku. Jeśli chodzi o te gesty, za docenienie, za gesty voiceover, to za starych, lepszych czasów było takim moim właśnie celem, żeby się postawić w skórze kogoś, kto po prostu no, pierwszy raz gdzieś tam iPhone'a do ręki bierze i próbuje z tego nieszczęsnego samouczka skorzystać. I jak ja to gdzieś tam widziałem, to mnie po prostu się nóż w kieszeni otwierał, jak to zostało przetłumaczone i wyjaśnione, więc postanowiłem dołożyć swoje 3 grosze. No i cieszę się, że się udało. Druga sprawa odnośnie

0: Seeing Assistant Go jest taka, że warto właśnie mu, warto im za napisać generalnie tam rzeczywiście na tego ich maila. Myślę, ja też mam parę rzeczy, takich mi się nazbierało chyba, 7 albo 8 rzeczy, które im, jak mi gdzieś tam zdrowie pozwoli, bo ostatnio bywa różnie, wysłać im to. I może, być może, ja bym to nawet widział tam w tej sekcji kompasu. Zresztą wypowiadaj kierunek kompasu gdzieś tam też, to jest do włączenia. I wtedy być może on by cały czas na przykład mówił, że tam, nie wiem, południowy zachód, południowy zachód, południowy zachód, nie? Może to nie byłoby do końca to, bo jakby cię gdzieś tam też zniosło, to... Ale już zawsze to coś. Ale dowód, że da się to zrobić, no to jest... No to jest właśnie Navi Belt od, czy Navi Gürtel od Phil Space'a, nie? Że są te silniki, silniczki motor, no, wibrujące na brzuchu i które cię idealnie utrzymują w tej linii prostej, tak, że idziesz. Więc no pytanie, czy rzeczywiście tego by się nie dało zrobić, skoro i tak ten tryb wskazywania tak zwany w sumie jest, który jak się położy telefon płasko na dłoni, to on... To on wibruje i pipczy z dosyć taką dużą częstotliwością, tak? Więc być może tutaj coś by się dało też zrobić, żeby on cię też prowadził tak samo stricte w zadanym kierunku. Kolejna rzecz jest taka, a propos właśnie tego podręcznika do Seeing Assistant Go, ja tak sobie właśnie udostępniłem, bo to tam rzeczywiście jest w menu pomocy podręcznik, do czata GPT sobie to udostępniłem, pobrałem sobie to najpierw na iPhone'a, po prostu jako PDF-a i udostępniłem sobie tam. Powiem szczerze, w 98% przypadków ten czat, no nie zmyślał, nie konfabulował. Pobrał, że tam sobie analizował, a jak go już nakarmiłem stricte plikiem, no to faktycznie skuteczność była dużo lepsza i ten podręcznik jest faktycznie duży, ale jeżeli i gdzieś tam ta długość, chociaż nie zapisałem takim fajnym, przystępnym językiem, to prawda, ale jeżeli gdzieś tam jakoś wertowanie wszystkiego, chociaż ja myślę, że i tak warto, ale gdzieś tam człowieka przeraża, a można się rzeczywiście go nakarmić osobistego czata i się tym posiłkować i kurczę, nawet to zdaje egzamin, więc ja myślę, że z niemal czystym sumieniem bym polecał. I co jeszcze? Seeing Assistant Go to chyba tyle. A ostatnią wiadomością, taką troszeczkę mniej wesołą, troszeczkę mniej optymistyczną jest to, mianowicie, że dla tych, którzy korzystają z Eleven Labs Readera, mianowicie subskrypcje się już tam nam zaczynają pojawiać. Znaczy jeszcze nie nachalnie, mnie się to tylko raz pokazało. Niemniej jednak była subskrypcja. To było tak, że 49 zł na miesiąc lub 490 zł za rok, czyli coś poniekąd do tego, ja co wczoraj mówiłem we Flexie, że tam 2 miesiące jakby dostajemy gratis, jak o Flexie mówiłem. Więc niestety. I tutaj mamy 60 chyba kredytów do wykorzystania, tych tak zwanych kredytów. Trzy książki możemy sobie w miesiącu za to pobrać, do zupełnie do offline'owego, do odsłuchu, bez dostępu do internetu na urządzeniu. I 10 tych Gen FM-ów, podcastów tworzyć, gdzie możemy za pomocą tej sztucznej inteligencji od Eleven Labsa. Więc tak to. Mnie się to pokazało tylko raz dzisiaj. Natomiast i próbowałem to drugi raz wywołać. Nigdzie tego jeszcze nie ma w ustawieniach konta i tak dalej. Natomiast no, dałem tam anuluj nawet. Tam anuluj nie było, tylko nawet wróć do tyłu. Śmiesznie przetłumaczone. Ale było, więc no, może być tak, że rzeczywiście wkrótce będziemy mieli, że nam się te darmowe czasy skończą. Eleven Labs Readera. Także to chyba tyle ode mnie. Dzięki wielkie za cierpliwość i za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie i ciepło. Trzymajcie się.
1: No i to.
2: I jeszcze zaraz odtworzę wiadomość drugą, którą dostaliśmy, ale od Sylwestra. Gdzie jest ta wiadomość? Jest, tutaj już mam.
3: W moim Macu niestety nie mogę już zainstalować nowszej wersji niż wersja 13. Czego ja nie mogę? 14 i 15. No nie wiem, co się dzieje. Już 15 to już w ogóle nie będę miał.
2: Na pytanie, jaki to jest Mac?
1: Tak, ja tutaj właśnie próbuję wyszukać, jakie to ma macOS 14 wymagania systemowe. Ja myślę, że tutaj, bo domyślam się, że po prostu tego systemu nie ma w dostępnych aktualizacjach, tak jak system w ogóle nie widzi aktualizacji. Jeśli chodzi o Maca Mini, ja już sobie coś od razu przejrzę właśnie do sekcji z Maca Mini, to macOS 14 jest wspierany na Macach Mini od roku 2018 wzwyż, więc jeśli to jest starszy model, no to po prostu dlatego tego systemu nie ma. Jeśli to jest przynajmniej ten rocznik 2018, no to tutaj mógłbyś na przykład spróbować otworzyć App Store'a i w App Store wyszukać macOS Sonoma, ewentualnie nawet macOS Sequoia, czyli najnowszą wersję systemu, bo chyba Sequoia nie jest wspierana na tych samych systemach, co to 14, teraz nie pamiętam. I po prostu go pobrać ręcznie z App Store'a. To jest darmowy plik, on cię wtedy po prostu pobierze i po pobraniu, z tego co pamiętam, instalator się powinien otworzyć automatycznie.
2: A teraz, Piotrze, skoro już jesteś przy głosie, czym jest Access Hub?
1: Tak, czym jest Access Hub? No po nazwie można myśleć, że to jest jakaś strona internetowa, nic mylnego bardziej, bo to jest aplikacja, która jest takim zestawem przydatnych narzędzi dla osób niewidomych i nie tylko. No co jakiś czas takie zestawy się pojawiają, tutaj mamy kolejny taki zestaw, który ma kilka takich całkiem ciekawych, dostępnych funkcji. Jest to narzędzie też otwartośródłowe, które możemy sobie pobrać z GitHuba, oczywiście w wersji skompilowanej. Będzie link w komentarzu. Natomiast czytając sobie z dokumentacji, możemy dowiedzieć się, że mamy tutaj narzędzie takie jak narzędzie do tekstu i tutaj możemy na przykład szukać zawartości w danych tekście, podzielić go co daną ilość znaków, ale też na przykład wykonywać masowe wyszukiwanie i zastępowanie w tekście, nawet używając wyrażeń regularnych. Możemy planować sobie zadania, które będą wykonywane co dany okres, czy przypomnienia, czyli możemy sobie właśnie jakieś przypomnienia, czy uruchomić jakiś plik na przykład w takim prostym, dostępnym interfejsie. Możemy też zaplanować wyłączenie lub zrestartowanie komputera o wybranej przez nas godzinie. Możemy też sprawdzić siłę naszego hasła. Mamy narzędzie Password Doctor, które pozwala nam sprawdzić właśnie siłę naszego hasła, czy jest silne, oraz czy nasze hasło gdzieś nie wyciekło. Mamy odtwarzacz sieciowy, który pozwala nam zarówno na odtwarzanie materiałów na przykład z YouTube'a, ale też z linków bezpośrednich. I tutaj się zatrzymam więc dłużej trochę, bo to narzędzie jest dosyć rozbudowane. Oczywiście jeśli chodzi o YouTube'a, no to tutaj działa nam używając narzędzia YTDLP wewnętrznie, więc po prostu i to narzędzie się aktualizuje osobno na szczęście, także to po prostu powinno nam cały czas działać. I co nam ta aplikacja, jeśli chodzi o oglądanie YouTube'a, pozwala? Możemy szukać, możemy oglądać zarówno film z wideo lub tylko z dźwiękiem. Zresztą nie tylko z YouTube'a, bo też możemy tam wklejać linki oprócz wyszukiwania i jeśli sobie jakieś linki wklejamy, to wtedy one nie muszą być wcale z YouTube'a, może to być dowolny serwis wspierany przez YTDLP i tym sposobem na przykład bez problemu ostatnio ten najnowszy odcinek Radia DHT Eurowizji w tej aplikacji sobie słuchałem. Można sprawdzać czas, który upłynął, który pozostał, można zmieniać prędkość, można zmieniać głośność nawet powyżej 100%, więc jeśli jakiś film jest za cichy, to można sobie go podgłośnić, można pobierać zarówno jako wideo, jak i audio i jeśli chodzi o audio, to mamy kilka formatów do wyboru, MP3, FLAC, WAV, AAC, więc też tych opcji jest dosyć dużo. I taka ciekawa funkcja, której chyba żadne inne narzędzie tego typu nie miało, przynajmniej nie pamiętam, podczas tego odtwarzania możemy sobie wybrać jakiś fragment, używając lewego i prawego kwadrata, więc trochę tak jak w edytorze audio, i ten wybrany przez nas fragment sobie ściągnąć. Więc gdybyśmy chcieli jakiś jeden wycinek z jakiegoś filmu sobie tylko pobrać, a nie cały film, można i to się nam też wtedy zapisuje jako plik MP3. Jak ja to testowałem, to mi narzędzie się wtedy wysypało po pobraniu, po prostu się aplikacja zamknęła, więc nie wiem, co tam się stało, ale plik się pobrał, także generalnie funkcja działa. I też jest w stanie nam przez czytnik ekranu podczas odtwarzania filmu czytać napisy. Więc też jeśli chcielibyśmy obejrzeć jakiś film, który ma zewnętrznie wtopione napisy, tak, bo napisy mogą być wtopione w obraz, no wtedy niestety tutaj nam narzędzie to nie pomoże, ale na przykład jeśli film jest opatrzony napisami na YouTubie, możemy sobie te języki wybrać na przykład, no to tutaj bez problemu możemy sobie skonfigurować tak, żeby nam podczas odtwarzania czytnik ekranu te napisy czytał. Także to jest odtwarzacz. Mamy narzędzie do generowania syntezy i tutaj jest wspierane w domyślnie, są wspierane głosy Microsoftu i nawet nie trzeba żadnego klucza API wpisywać. Wystarczy, że sobie wybierzemy głos, możemy ustawić prędkość, wysokość i tak dalej i zapisze nam się plik MP3. Mamy też tryb wstawowy, który nam pozwala kilka plików naraz skonwertować do audio, a w ustawieniach też możemy wpisać własny klucz API do 11 Labs, no i wtedy też 11 Labsem możemy sobie tą mowę generować. Mamy dostępny terminal. I to jest też ciekawe, narzędzie, które pozwala nam połączyć się z innym komputerem po SSH, czyli taki protokół głównie używany do połączenia z komputerami działającymi na Linuxie, ale nie tylko, więc to jakieś malinki, jakieś serwery. I ten terminal cechuje się tym, że jest bardzo prosty w obsłudze, czyli wygląda trochę tak jak na przykład VipMood, że mamy pole edycji, w którym wpisujemy nasze polecenia i mamy pole tylko do czytu, do którego dochodzimy tabem, gdzie wszystkie wiadomości będą nam się wyświetlać. No, mamy też zintegrowany menadżer plików, więc w każdej chwili możemy przełączyć się na ten widok menadżera plików i wtedy sobie jakieś pliki pobierać, usuwać, edytować i wykonywać tego typu operacje. No, wszystko fajnie, natomiast niestety to narzędzie też ma swoje wady, no przez to, że ten interfejs jest taki, jaki jest, no to na pewno jakieś bardziej zaawansowane narzędzia, jakieś zdalne edytory tekstu, raczej tym nie obsłużymy, a też co istotne i to mi trochę utrudniło testowanie tego narzędzia, to, że na ten moment wspiera wyłącznie logowanie się do serwera poprzez nazwę i hasło. No bo przez SSH możemy też logować się przez tak zwany klucz, to jest bardziej bezpieczne, to działa tak, że na komputerze generujemy zestaw kluczy, jest klucz publiczny, który ładujemy na serwer, a klucz i klucz prywatny, który zostaje u nas i w ten sposób ten serwer porównuje te klucze i w ten sposób się logujemy, natomiast to narzędzie tego typu logowania niestety nie wspiera, a ono jest bardziej bezpieczne, generalnie sugeruje się, żeby właśnie tak po SSH się logować. Następnie mamy speed test, czyli możemy sprawdzić prędkość łącza. To działa po prostu. Nie wiem, z jakiej usługi to korzysta. Może, chyba to jest jakiś speed test net albo coś tego typu, bo kiedy ja to narzędzie uruchomiłem, to wyrzuciło mi takie dosyć przystępne wyniki. Ten ping był na tyle niskim poziomie, że ewidentnie to gdzieś łączyło się z serwerem w Polsce, albo przynajmniej w Europie, więc pewnie tutaj jakaś, no pewnie jest jakiś speed test net jest wykorzystywany, więc też po prostu działa to bardzo dostępnie, wywołujemy to urządzenie i to narzędzie nawet i kiedy wyniki są gotowe, no to dostajemy je w polu edycji, możemy sobie przeczytać, jaką mamy prędkość, jakie mamy pingi. Mamy też rozpoznawanie mowy oparte o silnik Google. Oczywiście działa to przez internet i to działa tak, że w dowolnym miejscu mamy skrót Ctrl-Shift-H. Jeśli aplikacja jest otwarta, a aplikacja może sobie w zasobniku siedzieć, to uruchomimy dyktowanie, mówimy coś, naciskamy ten skrót drugi raz i wtedy to, co podyktowaliśmy, jest wpisywane do pola edycji, w którym jesteśmy. Język tego dyktowania jest ustalany według układu klawiatury, także jeśli na przykład macie, nie wiem, angielską, polską i niemiecką klawiaturę, no to zależnie od tego, jaki język klawiatury akurat sobie wybraliście, no to w tym języku będzie odbywało się to dyktowanie. Autor obiecuje, że tych narzędzi z czasem będzie przybywało więcej. Ludzie też zgłaszają inne rzeczy, no, na przykład właśnie tą kwestią z tym uwierzytelnianiem po SSH. Natomiast myślę, że jest to aplikacja warta uwagi. A jest jeszcze jedno narzędzie, które teraz przypomniałem sobie, nie ma go w dokumentacji. Mianowicie łatwy dostęp do plików XML i JSON, czyli to są pliki, w których często są zapisywane jakieś dane konfiguracyjne i w tym narzędziu możemy je sobie przeglądać w takim bardzo fajnym widoku drzewa, więc nie musimy gdzieś na notatniku ich czytać ręcznie, tylko możemy sobie po nich chodzić właśnie jak po drzewku, czyli tutaj ta dokumentacja też nie jest jeszcze do końca jak zaktualizowana, ale to też pokazuje, że faktycznie aplikacja się rozwija, narzędzi pewnie będzie przybywało więcej. Myślę, że warto sobie tą aplikację ściągnąć, mieć ją gdzieś w przyborniku, że tak powiem, no bo na przykład gdzieś ta funkcja pobierania tego danych segmentów z YouTube'a wydaje mi się jest całkiem fajna. Aplikacja jest zupełnie darmowa, można ją pobrać z GitHub'a, link będzie w komentarzu.
2: Program rzeczywiście ciekawy. Chyba sam sobie go pobiorę i też sobie potestuję. Ale jeszcze została nam jedna informacja taka pojedyncza. Przypominam, że przez cały czas jesteśmy w naszej sekcji Tyflo Wieści. Mamy już...
4: W technikaliach, tak, a w technikaliach dziś tylko jedna informacja.
2: Manutko, także. Tak, jeden tak.
4: Spokojnie, spokojnie.
2: Prawie drobny news. Tak, ale przed nami za to jeszcze...
5: Może to wrzucę na drobnych po prostu.
2: Tak, a tych drobnych newsów to oj, troszkę mamy, więc będzie się działo jeszcze. Ale tymczasem TCA Total Virus Analyzer.
5: Tak, czyli Hiszpanie zrobili to znowu. Kolejna aplikacja z serii TCA. Kojarzycie na pewno TCA Media Downloadera. No, ostatnio też mówiłem o TCA Transcribe, czyli o kliencie do Whispera. No, trochę narzędzi to jedna konkretnie osoba naprodukowała. No i teraz powstało nowe właśnie TCA Total Virus Analyzer. I jest to narzędzie, które korzystając z API takiej usługi jak... Total, tak? Total Virus Scan?
4: A nie Virus Total?
5: Virus Total.
4: Chyba, że jeszcze co
5: tak.
4: innego.
5: Mhm. Nie, dokładnie to, o czym mówisz. Okay. Tak, Virus Total. Pozwala nam na skanowanie plików oraz na analizowanie konkretnych adresów stron internetowych. I działa to w ten sposób, że po prostu otwieramy ten program, ładujemy tam plik. Plik może maksymalnie mieć rozmiar 650 MB lub podajemy adres strony i... Ten plik czy ta strona są przepuszczane przez około 70 różnych silników antywirusowych. I my możemy sobie potem po prostu w tej aplikacji w sposób dostępny przeczytać raporty z tych silników. Jeżeli tam kilka silników wykryje jakieś zagrożenie, to możemy sobie doczytać, który to silnik wykrył, a jak to się nazywa, a co to za typ, czy to jakiś trojan, czy keylogger, czy co to jest. No także w taki prosty sposób dostępny można sobie... zadbać o swoje bezpieczeństwo i tam pewne rzeczy gdzieś tam przeskanować, no bo wiadomo, wielu z nas ma jakiegoś antywirusa, ale jednak mimo wszystko nie mamy ich 70 na komputerze, to byłoby nawet niezdrowe. A tak sobie porównawczo jakiś jeden konkretny plik, któremu może nie do końca ufamy, czy jakąś stronę sprawdzić, no to czemu nie? Myślę, że zawsze warto, a jeżeli ktoś stworzył pod to dostępny interfejs, no to tym bardziej warto się, myślę, zainteresować.
2: I zaczynamy teraz nasze drobne newsy i inne, no dwa pakiety w zasadzie mamy dzisiaj drobnych nowości, to może zacznijmy sobie faktycznie od drobnych newsów.
1: Tak, i tutaj faktycznie tych drobnych newsów się nazbierało zarówno od Pawła i ode mnie. I co ja tutaj sobie... Pierwszego chyba wpisałem Fubara. Fubara to już omówiliśmy wcześniej, ale przypominam, Fubar na Macu w końcu ma skróty klawiszowe. Warto pobrać sobie i przetestować, bo jest świetną aplikacją. Podobnie jak TeamTalk, który mimo to, że rośnie nam dużo alternatyw cały czas, przynajmniej w naszym środowisku, cieszy się popularnością dosyć dużą i właśnie TeamTalk doczekał się kolejnej dosyć dużej aktualizacji. Jest to wersja 5.18, która pojawiła się praktycznie na wszystkie platformy I zmian jest dosyć dużo. Ja może nie będę przytaczał wszystkich, tylko skupię się na tych najbardziej istotnych. Jeśli chodzi o aplikację desktopową, bo tutaj zmian jest najwięcej, mamy dedykowaną zakładkę do sterowania streamowaniem plików multimedialnych, więc jeśli sobie jakiś plik otworzymy, tak, bo mamy tą opcję, żeby puścić jakiś plik audio czy wideo, no to na tej dedykowanej zakładce możemy później zrobić pauzę, stop, przewijać ten materiał i tak dalej. Jeśli chodzi o czat, no to tutaj pojawiła się opcja edytowania wszystkich wiadomości po szablonach. I co za tym idzie, nie mamy już pola wyboru, które nam włącza lub wyłącza pokazywanie daty i godziny przy każdej wiadomości, bo po prostu możemy każdą wiadomość sobie dostosować. Mamy tutaj takie zmienne nazwy użytkownika na wiadomość, więc gdybyśmy na przykład chcieli, żeby zamiast komunikatu, nie wiem, taka i taka osoba dołączyła do tego kanału, po prostu było taka i taka osoba dołączyła, można sobie taką zmianę dokonać. Efektem ubocznym właśnie jest to, że nie mamy dedykowanego pola wyboru na wyświetlanie daty i godziny, a wszystkie domyślne szablony wiadomości tą datę i godzinę mają. I to jest o tyle irytujące, że na przykład ja jakoś tego zbytnio nie potrzebuję, ale jeśli ktoś tego nie chce, no to wszystkie te szablony teraz trzeba wyedytować ręcznie, niestety. Więc to coś na plus, ale też jeśli ktoś chce sobie się faktycznie tego pozbyć, no to tutaj trochę trzeba też się naedytować, niestety. Mamy też informacje na liście użytkowników, że ktoś udostępnia ekran komputera. Można też wszystkie ustawienia zresetować, szablony komunikatów. Możemy wykorzystać kartę dźwiękową ustawioną jako wyjście TeamTalka, również jako kartę dźwiękową na wszystkie dźwięki. No bo w którejś aktualizacji zostało zmienione tak, że zawsze dźwięki wychodziły na kartę ustawioną w systemie, a nie na tą, jakim ustawiliśmy TeamTalka. Nie wszystkim się to podobało, więc po prostu została dodana do tego opcja. Możemy zdecydować, czy status użytkowników, czyli na przykład, czy ktoś jest mężczyzną albo kobietą, czy jest administratorem, jest wyświetlane jako emoji, czy jako po prostu tekst. Na liście użytkowników, nawet na liście kont będzie wyświetlany czas ostatniego logowania danego konta. Można też po tej dacie, po tym czasie sortować. Na Linuxie, na Windowsie aplikacja może nam wszystkie komunikaty podawać jako powiadomienia, więc po prostu będą nam tak wyskakiwały w zasobniku, jak takie inne powiadomienia. Pole edycji czatu możemy przekształcić na listę, więc trochę tak jak, nie wiem, w Discordzie, w WhatsAppie możemy nawigować po niej jak po liście, nie jak po polu edycji, co może działać lepiej z niektórymi czynnikami ekranu.
5: Okno do kopiowania prostsze, tak? Nie? Bo tam, czy nie jest teraz tak, że po prostu można Ctrl-C zrobić wiadomości i się skopiuje? To
1: nie jest na tej tak. Liście? Nie wiem. Nie testowałem tego.
5: Bo wiem, że zawsze problemem na przykład było to, że chcesz sobie skopiować linka, ktoś wysłał, mm-hmm, i ty zaznaczasz tam shift strzałki i się nad tym męczysz, a ktoś akurat wejdzie na kanał i ci zresetuje cały kursor.
1: No i pewnie dlatego to zostało dodane. No jeśli Ctrl-C faktycznie by kopiowało tą wiadomość pod kursorem, albo na przykład gdyby Enter linki uaktywniał, no to w ogóle byłoby super. No
5: ciekawe.
1: Będę musiał potestować, jak ta lista działa. I poprawiono dostępność okna dialogowego właściwości serwera. Będzie się nam nick zapisywał w pliku TT, więc jeśli wyeksportujemy dane logowanie jakiegoś serweru do pliku, no to nam się też to zapisze. Mamy też aktualizację komponentów, czyli to jest Qt, WebRTC, Opus się zaktualizował, dzięki czemu po prostu ta jakość powinna być lepsza, jeszcze lepsze będzie użycie, łącza może bardziej w tą stronę. Właśnie są te szablony, o których mówiłem. Poprawiono zmieniającą się płeć po migracji z wersji 5.17 do 5.18. Swoją drogą byłoby dobrze, gdyby tam po prostu, nie wiem, było pole na zaimki, a nie takie sztywne pole wyboru mężczyzna-kobieta, ale to już swoją drogą. Też poprawiono wyłączające się dźwięki po tej wersji. Tutaj mamy takie właśnie drobne poprawki błędów. Jeśli chodzi o Androida, no to tutaj przyciski głośniej, ciszej na głośność TeamTalka i poziom mikrofonu zostały zastąpione suwakami. Menu kontekstowe zostało dodane na liście serwerów, więc możemy po prostu przytrzymać palec na jakimś serwerze i tam są różne opcje, możemy znaleźć. Mamy przycisk do wysłania prywatnej wiadomości. Na liście kanałów, jeśli jakiegoś użytkownika wybierzemy. Mamy opcję eksportowania do plików TT, więc z Androida możemy też te pliki generować. Tam też się nick zapisuje. Na zakładce czat będziemy też dostawać komunikaty, kiedy ktoś dołączy, opuści kanał oraz wiadomości takie na cały serwer, tak zwane broadcasty. Możemy też wysyłać takie wiadomości z Androida, jeśli jesteśmy administratorem. Możemy zaznaczać kilka użytkowników, jeśli chcemy użytkowników przenosić do innego kanału. We właściwościach użytkownika będzie wyświetlany adres IP i wiadomość statusu oraz na ekranie konfiguracji kanału suwaki zostały zaetykietowane. Też mamy takie drobne poprawki w etykietach w głównym oknie. Minimalny wspierany Android to jest Android 8 Oreo i też tutaj mamy aktualizację komponentów. I jeśli chodzi o iOS-a, no to tutaj widać ewidentnie, z jakich urządzeń korzystają deweloperzy, bo na iOS-ie jedyną aktualizacją są właśnie zaktualizowane komponenty, czyli kodek Opus tak naprawdę. Więc tutaj iOS trochę odstaje od tego, co mamy na Androidzie. I teraz maraton takich drobnych poprawek dostępności. Pojawił się Reaper 7.39, którym została poprawiona dostępność w ekran, w okienku właściwości klipu, czyli tego okienka Media Item Properties. I głównie tutaj chodzi o to, że te pola edycji wszystkie w tym oknie, a tych pól edycji jest tam dużo, chyba z 15 albo 20. Teraz zostały programistyczne etykiety, więc to jest o tyle fajne, że w końcu na Macu one są zawsze czytane, bo wcześniej na Macu to było tak, że jeśli szliśmy po tym oknie tabem, to VoiceOver nam nie czytał etykiety pól edycji, musieliśmy je gdzieś ręcznie z klawiszami Wo znaleźć. Natomiast na Windowsie, no NVDA sobie z tym radził bez tego, ale może nie wszystkie czytniki ekranu sobie tak dobrze z tym radziły. No a teraz przez to, że te pola mają takie programistycznie ustalone etykiety, to po prostu wszystkie czytniki ekranu powinny sobie z tym ogólnie radzić lepiej. No i teraz jeszcze poprawki mamy na YouTubie. Tutaj zarówno będziemy mówić o stronie internetowej i o aplikacji. Na stronie użytkownicy zaczęli skarżyć się na to, że po prostu zniknął czas trwania filmów. I to w różnych sekcjach. Na liście subskrypcji, w wynikach wyszukiwania, na stronie głównej. Po prostu nigdzie tej informacji nie było. Na szczęście ta informacja z powrotem wróciła, tak, bo ona cały czas była wyświetlana na ekranie. Tego po prostu czytniki ekranu jej nie widziały. I druga poprawka, którą zauważyłem na iOS-ie, znów jest dostępny ekran wyboru prędkości odtwarzania, na szczęście. Tam to przez dłuższy czas nie działało, rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. No u mnie to znów zaczęło działać, więc jeśli wejdziemy do tego ekranu, no to mamy suwak, mamy przyciski szybciej, wolniej i na dole też mamy kilka presetów, tam od 0,25 razy do chyba 2 razy i też kilka opcji pomiędzy. I na koniec informacja dla tych, których interesuje konkurs Eurowizji. Swoją drogą, jak ktoś słuchał nas, a nie Eurowizji, spokojnie, Justyna Steczkowska awansowała do finału sobotniego, także o to możecie być spokojni. Natomiast po raz drugi chyba w historii Eurowizja postanowiła współpracę z firmą Bailey, która to zasponsorowała, zrobić krótkie audiodeskrypcję do wszystkich występów. Tylko że tym razem to zostało dużo lepiej wypromowane, bo wyglądało to tak, że ja o niczym nie wiedziałem, po czym 5 minut przed wejściem na antenę dostałem powiadomienie z oficjalnej aplikacji Eurowizja, że coś takiego jest dostępne. Po wejściu w to powiadomienie może mogliśmy dotrzeć właśnie do takiego podcastu. To jest cały czas podcast zagnieżdżony na platformie Spotify, który w aplikacji po prostu wyświetla się jako strona internetowa, w którym to myślę, że znana wszystkim fanom Eurowizji Conchita Wurst przedstawia nam krótkie, takie około minutowe audiodeskrypcje wszystkich występów, które na tej liście są ułożone w kolejności występów w każdym półfinale. I Sama aplikacja niestety bardzo dostępna nie jest. Nie znalazłem jeszcze, gdzie ta audiodeskrypcja jest, będzie na stałe. Na stronie głównej, przynajmniej podczas trwania półfinału, ona tam była. Mam nadzieję, że tak samo będzie podczas wielkiego finału w sobotę i drugiego półfinału w czwartek. Natomiast gdyby tak nie było, to spokojnie, bo przez to, że to jest po prostu podcast na Spotify'u, no to dokopałem się do linku do tego podcastu i ten link będzie w komentarzu. No niestety, kiedy ten komentarz się pojawi, no to już będzie po konkursie samym. Natomiast będziecie mogli mimo wszystko się do tego cofnąć i ewentualnie zobaczyć, jak te poszczególne występy wyglądały. Ewentualnie możecie też sobie tą aplikację ściągnąć i kiedy zacznie się konkurs, sprawdźcie sobie na tej zakładce pierwszej home, stronie głównej, może tam też ta informacja o tej audiodeskrypcji się znów wyświetli. Mam taką nadzieję, no bo jeśli to tak zostało wypromowane, no to może to znów w ten sposób zostanie zrobione. Można mieć nadzieję, bo sam pomysł jest fajny, generalnie biorąc pod uwagę tutaj to, że opisywanie naprawdę skomplikowanych występów, tańców i efektów, które tam mamy w każdej piosence, no to nie jest łatwo, no to wydaje mi się, że to zostało zrobione całkiem fajnie. I to jeszcze nie koniec, oczywiście systemy Apple, które się zaktualizowały, wszystkie systemy tak naprawdę, zarówno iOS, macOS, watchOS, dużo zmian nie ma w tych systemach, generalnie kilka nowych tapet się pojawiło. Między innymi taka chyba najbardziej istotna zmiana jest taka, że jeśli ktoś sobie skonfigurował kontrolę rodzicielską i zabezpieczył ją kodem, na przykład na telefonie dziecka, na przykład, i to dziecko wpisze kod, żeby na przykład obejść, nie wiem, tę funkcję czas przed ekranem, jeśli mamy jakąś aplikację ograniczoną, no to rodzic, jeśli zaktualizuje swoje urządzenie, dostanie powiadomienie, kiedy ten kod zostanie użyty, więc będziemy przynajmniej powiadomieni, gdyby na przykład takiemu dziecku udało się te limity obejść. Poza tym te aktualizacje przynoszą drobne poprawki błędów, nic na szczęście, jeśli chodzi o dostępność, nie popsuło, też nic z tego, co wiem, nie zostało naprawione. Także myślę, że spokojnie można te wszystkie systemy sobie zaktualizować. A propos rzeczy, które są popsute dostępnościowo, no to tak popsuty od dłuższego czasu niestety jest portal Bandcamp, który jest takim popularnym portalem, na którym niezależni artyści mogą publikować swoją muzykę, którą my potem możemy sobie kupić i pobrać bez żadnych zabezpieczeń, czy to w formacie FLAC, czy MP3. To jest jeden z niewielu portali, które się ustały właśnie, które pozwalają nam w taki sposób muzykę pobrać i tam często możemy znaleźć muzykę niedostępną nigdzie indziej. Niestety sama strona w niektórych miejscach nie jest najbardziej dostępna. Tutaj takim sztandarowym przykładem jest odtwarzacz, który po prostu nie reaguje na naciskanie przycisków z klawiatury. Musimy przewołać myszkę, klikać, próbować to obchodzić na różne sposoby. Na szczęście pojawiło się rozwiązanie. Rozwiązaniem jest skrypt do rozszerzenia Tamper Monkey, które można pobrać na wszystkie przeglądarki. To jest takie właśnie rozszerzenie, które pozwala nam tak zwane user skrypty ładować, które mogą dokonywać różnych zmian na stronach internetowych. I taki skrypt właśnie napisał James Scholes do portalu Bandcamp. Będzie link w komentarzu. I po instalacji tego skryptu po prostu on spowoduje tyle, że te przyciski zaczną z czytnikiem ekranu prawidłowo działać. I ostatni drobny news ode mnie. Ostatnio mówiłem w poprzedniej audycji o tym, że GitHub doczekał się ustawień dostępności w swojej aplikacji na terminal, na wiersz poleceń. Okazuje się, że to nie jedyne miejsce, gdzie takie ustawienia na GitHubie możemy znaleźć, bo strona internetowa takie ustawienia też ma. I są one o tyle ciekawe, że tam no, można kilka takich ciekawych ustawień znaleźć. Gdyby ktoś chciał sobie to przejrzeć, no to będzie link w komentarzu, natomiast też wystarczy wejść na github.com/settings / accessibility i kiedy na tą stronę wejdziemy, no to tam mamy kilka opcji dotyczących tam animacji, kolorów, ale też między innymi taka chyba najciekawsza opcja dla osób niewidomych to możliwość włączenia tak zwanych hover cardów. To są takie wyskakujące informacje, które normalnie powinny się pojawić, kiedy najedziemy myszką na jakiś link na przykład z nazwą użytkownika i tam mogą różne dodatkowe informacje się wyświetlać. My teoretycznie mamy mieć dostęp do tego tylko dopiero po naciśnięciu odpowiedniego skrótu, natomiast zdarza się czasami może, jeśli, nie wiem, czytnik ekranu rusza nam kursorem myszki, że czasami te informacje wyświetlają się same, nawet jeśli my tego nie chcemy i gdyby nam to powodowało, że gdzieś tam fokus ucieka, skacze, no to wystarczy w tych ustawieniach sobie te hover cardy tak zwane wyłączyć, kliknąć przycisk save i ta strona powinna zachowywać się na naszym komputerze dużo po prostu lepiej. To wszystko ode mnie, ale to, jak wspominałem na początku, jeszcze nie jest koniec drobnych newsów.
5: Zgadza się. I ja tu w tym momencie przyjmuję prowadzenie tej sekcji i mam też kilka newsów. Po pierwsze, też dzięki Mastodonowi trafiłem na dostępną aplikację, która mogłaby zastąpić Skype'a. Nazywa się to Jami. Chyba tak się to czyta. J-A-M-I się pisze. I jest to komunikator, który pozwala nam założyć anonimowe konto, czyli autentycznie podczas logowania się, czy tam tworzenia konta, jedyne o co jesteśmy proszeni to nasza nazwa użytkownika. Ani żadnego maila od nas nie chce, ani hasła, więc przypuszczam, że to jest jakiś rodzaj dzielenia się kodem QR. Tak przynajmniej widziałem, że jest kod QR i mogę podpiąć sobie kilka urządzeń, więc pewnie muszę podpinać tych urządzeń troszkę, żeby nie stracić tego konta. Wszystko odbywa się tak jak Skype kiedyś to robił, czyli peer-to-peer, czyli teoretycznie na przykład gdybym nie miał internetu zewnętrznego, Wi-Fi, to mógłbym znaczy wyjścia na internet zewnętrzny, tak, połączenia z internetem tradycyjnym po prostu, ale byłbym w sieci Wi-Fi, to mógłbym dalej komunikować się z osobami, które są w tej samej sieci co ja. I też jest tam możliwe wysyłanie wiadomości tekstowych i głosowych, wideo, można też pliki wysyłać, więc tu wysyłanie plików po sieci lokalnej, no jak najbardziej jest. No ale można przede wszystkim też dzwonić, jakieś tam tworzyć grupy. Można podpiąć sobie własne konto SIP, bo to naprawdę próbuje naśladować Skype'a i wymyślono sobie, że no żeby dzwonić na tradycyjne numery, no to oni nie oferują sami z siebie żadnej takiej usługi, no to można sobie podpiąć swojego operatora VoIP i z tej aplikacji, która jest jednocześnie połączona z tym ich kontem, gdzie rozmawiamy ze znajomymi, których mamy tam, możemy też dzwonić i odbierać rozmowy z naszego konta VoIP, które sobie kupiliśmy. No taki pomysł mają. No i aplikacja na iPhone jest dostępna, nawet widziałem gdzieś tam ostatnio, że jakieś poprawki dostępności były wprowadzane, no testowałem, no da się, jest używalne bardzo fajnie. Problemy są z wersją komputerową, bo to jest aplikacja napisana w Qt, no i tam niestety się autorzy do tej pory nie postarali, więc jest bardzo dużo no, niezaetykietowanych przycisków i jakichś tam różnych innych sytuacji. Natomiast ponoć już autorzy się wypowiedzieli w tej sprawie i te poprawki mają być. Także no, trzeba poczekać i może się doczekamy kolejnego dostępnego komunikatora. Następnie wiadomość, na którą wielu tłumaczy czekało. Trados 2024 stał się dostępny, no przynajmniej na stronie Tradosa ukazał się poradnik, jak używać tego oprogramowania z JOS-em. Także społeczność tłumaczy świętuje. Być może jak ktoś już używał, ponoć te zmiany dotyczą tylko wersji na Windowsa, na Maca jeszcze nie. Jak ktoś już używał, no to dajcie znać, jak się używa. Miejmy nadzieję, że fajnie, bo to jakby nie było, jest taki standard w wielu agencjach tłumaczeniowych, jak się robi właśnie tłumaczenia pisemne. SmartThings się psuje, czyli aplikacja Samsunga. To jeden ze słuchaczy podcastu właśnie Access On zgłaszał, że coś się wysypało na ekranie, kiedy wejdziemy sobie w telewizor z naszego smartfona, nasz telewizor samsungowy i chcemy tam na przykład wyszukać jakiś program czy serial wśród tych aplikacji, które mamy zainstalowane. Zazwyczaj to działało, no a teraz VoiceOver nie czyta niczego, nie czyta żadnych elementów, więc miejmy nadzieję, że zostanie to naprawione. To tam zadziała potem, jak się bez VoiceOvera stuknie w odpowiedni element, no ale nie o to w tym chodzi. Swoją drogą, skoro o Samsungu już mowa, to też widziałem, mignął mi nagłówek, że Samsung kupuje tą firmę, do której należą aktualnie te marki Denon, Marantz i jeszcze ta trzecia. I to jest ciekawe, bo ponoć ta aplikacja do sterowania tymi systemami audio do tej pory zbyt dostępna nie była. No i jest szansa, że jak weźmie się za to Samsung, to tutaj ta sytuacja będzie wyglądała lepiej. No pytanie, czy na tym nie ucierpi jakość tych produktów, bo jednak to już są takie porządne firmy, które z chyba dobrego dźwięku raczej i z dbałości o takie szczegóły właśnie audiofilskie raczej słynęły z tego, co
1: A ja swoją drogą dowiedziałem się chyba z tego samego źródła, że Samsung jest właścicielem JBL-a od jakiegoś czasu. Tego też nie wiedziałem.
5: O widzisz. No to ja też nie wiedziałem. Tutaj kolejna smutna niestety wiadomość. Znika z App Store'a Moodrammer, czyli jedyny tak naprawdę dostępny klient moodów na iPhone'a. No i autor potwierdza, że to już była stara aplikacja, już chyba 10 lat nie było aktualizacji, że przepisanie tego pod nowsze wersje iOS-a wymagałoby więcej czasu niż on aktualnie ma. No i niestety podjęto decyzję smutną, ale jedyną słuszną, czyli usunąć aplikację z App Store'a. No, więc na ten moment są różne pomysły, jak można to obejść. Na przykład Tintin to jest taki klient moodowy pod Linuxa, żeby go przez Isha, czyli przez ten taki, przez aplikację, która jest jednocześnie takim mini Linuxem na iPhone'ie, uruchomić. No, wszystko wtedy działa, ale nie działa dźwięk, jeżeli dany mood bazuje gdzieś tam na dźwiękach. No, ale może coś jeszcze powstanie. No i co tam jeszcze? TikTok dodaje opisy alternatywne zdjęć i wszystko fajnie, tylko po pierwsze, Michale, bo ty chyba używałeś TikToka, masz jeszcze TikToka?
4: Mam, tylko nie używam go w ogóle.
5: Jak interfejs jest dostępny sam w sobie? W sensie...
4: Teoretycznie nawet jakąś dostępność tam da się włączyć, ale to jest wszystko tak nieprzyjazne, niefajne, że
1: to ja... znaczy tam...
4: Nie mam jakoś w ogóle chęci, żeby tego używać.
1: Ja mam, dawno nie zaglądałem, ale no powiedzmy może miesiąc temu ostatnio używałem i tam taki największy dla mnie problem jest jeden, mianowicie tam coś jest zrobione tak, że kiedy ten ekran, kiedy fokus voiceovera trafia w odpowiednie miejsca, to się może stać nawet w sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, gdzieś dojdziemy gestami albo dotkniemy gdzieś palcem, to lista nam się przewija na początek. Czyli powiedzmy sobie, przejdziemy 20 postów w dół i stwierdzimy, a chcę tutaj coś udostępnić. Klikniemy udostępnij, wyślemy komuś link, wszystko fajnie, ekran udostępnienia się zamyka, wracamy na stronę główną. Ups, jesteśmy znów na poście numer 1. Także tam, tak, niby jest dostępnie, ale no, zaciekawienie jest.
5: Okej. Rozumiem, no to szkoda, że się za takie rzeczy nie wzięli. Znaczy fajnie, że też poszli w alternatywne, że w opisy zdjęć. Ważna sprawa.
1: Tak, ale... tak, bo tam jest w ogóle coś takiego zrobione, że jeśli mamy tą opcję włączoną, to działa tak, że wtedy z prawej strony ekranu mamy dodatkowe przyciski. Tam play, pauza, poprzedni, następny. No i to właśnie wszystko fajnie działa, dopóki czegoś nie próbujemy jeszcze zrobić.
5: No to, to może kiedyś naprawią, ale no... Fajnie, jakby też coś do filmów podziałali, żeby można było jakoś, nie wiem, opisać ten film w jakiś sposób tekstowo, czy jakkolwiek, cokolwiek zrobić, zwłaszcza przy takich krótkich formach, gdzie tam no nie będzie się działo chyba aż tyle, żeby... Nie jest to aż tak pewnie wymagające, jak opisywanie filmów na YouTubie, przypuszczam. No okej, tak zrobili. A skoro już o opisach alternatywnych mowa, to szukając czegoś pokrewnego, trafiłem na bloga pani, która się podpisuje jako Veronica with Four Eyes. I to jest bardzo śmieszne, prawda, śmieszna gra słowna, bo adres tego bloga to jest autentycznie Veronica przez 4i, przez V też, veronica.com. I Four Eyes, czyli cztery literki i, ale też czworo oczu, bo to jest ponoć takie określenie na osoby, które noszą okulary. I rzeczywiście jest to osoba słabowidząca. Natomiast ma bloga, no ona tam też jakieś ukończyła studia, teraz robi jakiś doktorat, technologie wspomagające, dostępność i tak dalej, gdzieś w Stanach. I ona ma w swoim blogu różne rzeczy. Dużo właśnie o technologiach wspomagających, dużo o dostępności, ale ma całą kategorię bloga poświęconą temu, jak robić opisy alternatywne do różnych rzeczy. I to jest fajne, bo czasami ja nawet sam nie mam do końca pomysłu, jakby na co, mam wrażenie, że ile osób, tyle teorii też trochę, co się opłaca opisywać, a co nie, a z drugiej strony, jak już opisywać, to jak. I wszystko to jest dość mocno płynne. I oczywiście poradników też jest masa. Ale tutaj mamy takie bardzo konkretne przykłady. Na przykład, jak opisywać zdjęcia produktów w sklepie online. Albo jak opisywać osoby. W sensie, gdyby ktoś chciał siebie opisać. I tutaj też się zastanawiałem, bo nawet chyba w czasie tej ankiety WebAIM, w którejś covidowej, padło pytanie, czy osoby niewidome uważają, że potrzebują, żeby na jakichś, nie wiem, spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach prelegenci się opisywali, bo teraz sporo osób w imię dostępności się opisuje jak wyglądają. I wiele osób wyraziło, że im to jest niepotrzebne. I ja w sumie też przez długi czas tak było mi to obojętne. Natomiast właśnie Weronika zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, że to może być przydatne w momencie, kiedy jesteśmy fizycznie na jakimś wydarzeniu i, nie wiem, wysłuchaliśmy jakiejś prelekcji i chcemy później tego prelegenta znaleźć. I niekoniecznie w tym samym pomieszczeniu, tylko w czasie jakiejś przerwy kawowej, która już jest w innym pokoju. I zaczepiamy kogoś, albo nawet tam naszego asystenta pytamy, czy kogoś, kto, nie wiem, może nie było tej osoby w tym pomieszczeniu, nie brała udziału w tej prelekcji, z jakiegoś innego powodu gdzieś tam się wycofała. I teraz, jak opisać, o kogo nam chodzi? No okej, w porządku, na konferencjach często ma się plakietki z imionami, ale mam wrażenie, że ich też tak aż takiej odległości czasem nie widać, albo ktoś stoi tyłem. Jak my mniej więcej wiemy, jak ta osoba wygląda i co ma na sobie, że jest to, nie wiem, osoba o jakichś tam długich blond włosach, która ma na sobie różowy sweterek, no to już nam to zawęża to pole do czegoś konkretnego i można taką osobę łatwiej w ten sposób znaleźć. Na to w sumie nie wpadłem, dlatego bardzo czasem lubię czytać takie perspektywy innych osób na rzeczy, które mnie też dotyczą, bo się nagle okazuje, że ktoś odkrył jakiś scenariusz, w którym dana rzecz pomaga, na co ja bym nigdy nie wpadł. I to jest mega inspirujące. Tak samo na przykład nie dotarło do mnie jakoś, że opisy alternatywne są bardzo użyteczne dla osób słabowidzących, bo się nagle okazuje, że one, w zależności od tego, jak ta niepełnosprawność wzroku jest rozwinięta, ale potrafią one dostrzec w różnych sytuacjach na przykład jakiś ogólny zarys, na przykład jakiś ogólny kształt czegoś, co oglądają, ale na przykład mają już problem z kolorami albo z jakimiś właśnie bardzo detalami, na których trzeba się jakoś skupić, że coś tam jest gdzieś w środku albo jest tak bardzo delikatnie zaznaczone. No i tutaj opisy alternatywne, mimo że ktoś de facto jeszcze widzi, pomagają zrozumieć różne aspekty, więc tam są też różne, jak opisywać memy, jak opisywać sztukę taką, tak zwany fan art, czyli po prostu sztukę tworzoną wokół popkultury. Bardzo często w internecie powstają jakieś takie amatorskie, czy to komiksy, czy jakieś rysunki, jakieś tam postaci, czy scen z jakichś filmów, seriali. Jak opisywać tak zwany ASCII art, czyli jakby obrazki tworzone z znaków interpunkcyjnych ułożonych w odpowiedniej kolejności. Coś bardzo popularnego na początku internetu, no ale dzisiaj też ma swoich zwolenników. Jak opisywać budynki i architekturę. Różne rzeczy, które się nagle się okazuje, że się może tam gdzieś przydać, albo nas ktoś zapytał, albo coś tam ten. No i jakieś takie pomysły i inspiracje to są. Oczywiście, no znowu, nie? To jest jakaś perspektywa jednej osoby. Ewentualnie osoby, która może miała też kontakt z innymi i gdzieś tam uśredniła sobie te doświadczenia. Natomiast, no hej, jest to jakiś pomysł. Jak nie wiadomo do końca, od czego zacząć, to można zawsze zacząć od tego. O, jeszcze jak opisywać filmiki ze zwierzętami w roli głównej. Też taki tam opis znalazłem. Także, no, ciekawe. Można zajrzeć, a nuż komuś się spodoba albo się przyda. No i ostatnie, co tu mam. Aczkolwiek to nie będzie jeszcze ostatnie. Nie, to będzie ostatnie. Miało być w technikaliach, przerzucam tu. WhatsApp porzucił wsparcie dla starszych telefonów. O ile to jest istotne? O tyle, że odpadło parę iPhone'ów, w tym iPhone 5, 5S, 6. Więc jeżeli macie jeszcze takie stare urządzenia, czy jako urządzenia zapasowe w razie czego, czy po prostu no, używacie ich jako głównych, bo ktoś może inwestować w iPhone'y na lata i póki jeszcze działa, to czemu nie? No więc sygnalizuję, że tu już WhatsApp działał nie będzie.
4: To ja jeszcze mam taką, myślę, że dość przykrą informację, irytującą zresztą, dla tych wszystkich, którzy korzystają z Allegro. I to nie jest nawet problem tylko w dostępności, ale dla nas jest to irytujące, mam wrażenie, szczególnie. O co chodzi? Otóż nie wiem, czy wy ostatnio robiliście zakupy na Allegro. Ja robiłem kilkukrotnie i Allegro teraz zdaje się, że ma swoje własne jakieś wewnętrzne numery przesyłek. I te numery przesyłek nijak nie pasują do żadnej aplikacji. Ja zawsze, chcąc po prostu wiedzieć i być na bieżąco jak najszybciej, jak najprościej ze statusem danej przesyłki, to wbijałem ją sobie do aplikacji Parcel. I tam mogłem ją sobie po prostu śledzić. Oczywiście wiadomo, można śledzić też losy naszej paczki w aplikacji Allegro. Natomiast no, wygodniej mi było tam. Teraz te numery nie działają, ale jest jeszcze gorzej, bo kiedy dostaję informację rano, że dana przesyłka ma się pojawić u mnie w domu, to jest numer do kuriera 000000 w wiadomości mailowej, więc nawet tej informacji tam nie ma. Coś tam, czy to Allegro zmienia system, czy nie wiem, czym jest to spowodowane, ale dlaczego oni zrezygnowali z tych numerów zewnętrznych operatorów, bo przecież no, nie mają własnych kurierów, to i tak dostarcza albo DHL, albo DPD, albo InPost, tylko teraz mają jakieś takie swoje numery. Kompletnie tego nie rozumiem, ale no nie jest to ułatwienie, wręcz odwrotnie.
2: Zapewne. No szkoda rzeczywiście, ale no też ciekawe, dlaczego tak to wygląda. Mamy wiadomość od Maćka, tak w ogóle już od dłuższego czasu ta wiadomość czeka na odtworzenie. No ale no dopiero teraz niedawno udało mi się tę wiadomość jakoś obrobić. Także 3 minuty dla Maćka.
0: No to ja jeszcze odnośnie tego konkursu ogólnopolskiego piosenki niemieckojęzycznej. Tak, słuchałem tego ze wzruszeniem. I fajnie, Pawle, że o tym wspomniałeś. Generalnie nasza grupa tyniecka bardzo fajnie pokazała, co potrafi. Tutaj pani Batka Ingram, oj tak, świetna nauczycielka jest na tynieckiej, jedna z niewielu, ale jednak i cieszę się bardzo. Generalnie mnie też uczyła i to, co ona, jak potrafi czarować na tym niemieckim pozytywnie i jak generalnie jej i wymowa, i pasja do języka, i to, że tą młodzież angażuje w różne kulturalne wydarzenia, coś niesamowitego. I tutaj efektem też było to, jak ona ich wyuczyła pięknie tekstu, wymowy i sobie pięknie poradzili. W ogóle pierwszym etapem było, oni nagrywali na tej nieszczęsnej tynieckiej, nagrywali wideo, generalnie w studio nagrań i tam wysyłali. A potem to już była gala, to już był finał i tak jak radzisz przewinąć do tej godziny, nawet godzinę, może 10 powiedzmy, że. Co on też mnie zaskoczył ten Kundelbury, fajny pies. Też nie myślałem, że on jest po niemiecku, fajnie, w sumie, fajnie ta dziewczynka zaśpiewała. W każdym razie ci nasi, ja uważam, bo naprawdę wnikliwie sobie tego słuchałem, że naprawdę w pełni na to pierwsze miejsce zasłużyli. W sumie jak egzekwo z taką jedną dziewczyną też właśnie chyba w piątej czy w którejś tam klasie była, że no to chyba ona chyba miała gdzieś tam rodziców też niemieckojęzycznych, albo przynajmniej jednego z rodziców, bo akcent miała nieziemski. Natomiast ci nasi dali kawał dobrej roboty, wykonali. Znam generalnie tam młodzież z tej klasy, bardzo, bardzo są spoko ludzie. Mało tego, no Olaf Bielak właśnie to mój serdeczny przyjaciel, był, jest i będzie. Kawał dobrej artystycznej duszy, serducha wrażliwego też. On tam w ogóle, on tam na żywo grał na pianie. Generalnie on tam nie śpiewał, tylko na żywo grał na pianie i wow. Z tego co wiem właśnie, kawał dobrej roboty on sam też wykonał, a dziewczyny ładnie zaśpiewały, w tym właśnie Ripsi Hunanian, tak się nazywa dziewczyna. Hripsime, no śmiesznie się pisze, czyta się ją właśnie Ripsi Hunanian, właśnie dlatego, że dziewczyna pochodzi z Armenii. No i tak, bardzo pozytywnie, jeszcze raz, oceniam pracę i pani Beaty, i młodzieży. No już pomijając to, co mi ostatnio gdzieś tam Tyniecka narobiła w życiu, niestety niedobrego, ale to jakby pominę. Aczkolwiek już pewnie rzeczywiście wszelkie newsy ich dotyczące będą mnie jakoś ogień zapalny gdzieś tam w serduchu. No niestety, czasami tak bywa, ale trzeba im przyznać, że naprawdę byli, jeśli chodzi stricte o tę grupę naszą, bardzo ładnie przygotowani i bardzo serdecznie im gratuluję. No, także jeszcze ode mnie, jeśli chodzi o ten wkład odnośnie naszej wspaniałej Tynieckiej. Młodzież naprawdę wspaniała. Szkoła, no nie wiem, ale młodzież na pewno nasza.
2: No i została nam jeszcze jedna, no nie informacja, pakiet informacji w tych wieściach, ale w sumie w technikaliach chyba nic dzisiaj nie będzie. W każdym razie nic nie widzę w notatkach. W każdym razie zostały nam jeszcze nowości w grach.

Natomiast różnica pomiędzy tymi systemami jest taka, że na iOSie jest to dostępne wyłącznie na test flightie i wszelkie zakupy w aplikacji musimy dokonywać na zewnętrznej stronie i nie mamy reklam, a na Androidzie jest to w sklepie Play i możemy albo właśnie sobie zakupy dokonywać, albo oglądać reklamy. A w jakim to celu? TableX to w takim bardzo dużym uproszczeniu coś pokroju Playrooma Quantum C czy RS Gamesa, ale zoptymalizowanego na urządzenia mobilne. To jest aplikacja stworzona przez i dla osób niewidomych, która też ma wizualny interfejs, więc też można grać z osobami widzącymi. Zakładamy konto albo przez e-mail, albo przez Google lub Apple. Możemy sobie tam generalnie wybrać. I na ten moment mamy do wyboru takie gry jak Domino 99, Ruletka rosyjska, Snakes and Ladders, czyli taka gra, w której świnamy się po drabinkach, a potrafiamy na właśnie drabiny i wskakujemy wyżej, albo na wężę i spadamy. I chyba jeszcze Blackjack był, jeszcze, czyli oczko nasze. Teraz nie przypomnę sobie. Natomiast co jest fajnego w tej aplikacji, to jest to właśnie, że przez to, że gra jest zoptymalizowana pod urządzenia mobilne, no to o wielu informacji możemy dowiedzieć się wykonując gesty. Więc tak jak na Playroomie na przykład, nie wiem, możemy w każdej chwili nacisnąć T, żeby sprawdzić, kogo jest kolej, S, żeby sprawdzić wyniki i tak dalej, zależnie od tego, jaką grę gramy. No to tutaj podobną rolę pełnią gesty przesuwania na Androidzie dwoma palcami, na iOSie trzema. I właśnie w ten sposób też możemy sprawdzić właśnie, kogo jest kolej, wyniki, zależy od gry, jakie tam akcje są przepisane, więc interfejs jest naprawdę przemyślany. Możemy też skonfigurować grę tak, żeby niektóre komunikaty były podawane przez czytnik ekranu, a inne przez osobny głos, który możemy sobie dostosować. I mamy też, no przez to, że na komórce pisze się jednak trochę trudniej niż na komputerze, więc do czatu po prostu możemy wykorzystać mikrofon. Mamy voice chat, możemy do niego dołączyć i wtedy z osobami, z którymi gramy, możemy po prostu sobie rozmawiać bez większych problemów, możemy się w każdej chwili wyciszyć, mamy przycisk push to talk, możemy też mieć po prostu mikrofon włączony cały czas i możemy się komunikować. I właśnie jeśli chodzi o to, jak ta aplikacja się utrzymuje, no to tak, że mamy ograniczoną liczbę żetonów na koncie, zaczynamy z 10. Jeśli chcemy otworzyć własny stół do jakiejś gry, no to nas będzie właśnie jeden żeton kosztowało. No i teraz właśnie na Androidzie, gdyby nam te żetony się skończyły, no to możemy sobie po prostu obejrzeć reklamę i zdobyć kolejne. No a na iOSie chyba jest to związane z tym, że aplikacja też nie mogła wejść do App Store'a, tam jakieś problemy były z tym procesem do wpuszczenia do App Store'a, no to aplikacja na razie jest na test flightie i właśnie tych reklam po prostu nie ma, tylko musimy poprzez PayPala sobie to konto doładowywać. Teraz nie pamiętam, jaki tam jest cennik, natomiast to jest też coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Ale autorzy obiecują, że kolejne gry mają cały czas się pojawiać, platforma ma być rozwijana. Nie słyszałem o tym, żeby były plany, żeby pojawiła się też na komputery, natomiast jeśli gracie więcej na smartfonie, może chcielibyście też pograć z osobami widzącymi i zastanawiacie się, gdzie na przykład można by sobie tak pograć, no to TableX może być, myślę, całkiem ciekawym rozwiązaniem. Następnie Endor Awakens, o tej grze też już trochę mówiliśmy z Arkiem, ja może tylko dodam, bo nie mówiliśmy, o czym jest ta gra, mówiliśmy jak nawigować po tym świecie, z Patrykiem, przepraszam, rozmawialiśmy o tej grze. To ja może tylko właśnie dodam o co chodzi w tej grze. To jest taki typowy dungeon crawler i to naprawdę rozbudowane, bo tworzymy sobie drużynę postaci. Tych postaci w drużynie chyba możemy mieć nawet 4. I każdą postać możemy stworzyć od podstaw, mając do wyboru kilkanaście różnych ras i klas postaci, którymi możemy grać. Każda z nich ma swoje plusy i minusy. W grze możemy wszystko poczytać sobie o każdej z tych klas, o każdej z tych ras. Mamy też dosyć szczegółowe opisy awatarów tych klas, tych ras. To jest też bardzo fajna sprawa. Możemy atrybuty odpowiednio sobie dostosować.
I kiedy już sobie taką drużynę stworzymy, możemy kupić im ekwipunek. Mamy w grze różne sklepy, z których możemy zdobywać różne rzeczy.

0: Mamy misje, na które możemy, zdobywać, zanim wejdziemy do danego, do jakiegoś lochu. No i kiedy już do lochu wejdziemy, tutaj jak zrozumieliśmy z Patrykiem, jak wygląda nawigacja, no to sobie po tym lochu nawigujemy, wchodzimy w bitwy, które odbywają się w systemie turowym, w którym to po prostu musimy przeciwników pokonywać. No i właśnie podobnie jak na przykład jak ktoś grał w Entombed lub z serii Adventure to Fate, możemy też dostawać różne misje od postaci NPC i później, kiedy już do takiego lochu wejdziemy, no to możemy te misje wykonywać. I tutaj podobnie też możemy sobie niektóre rzeczy ułatwiać oglądając reklamy. Mamy też abonament, który nam tam minimalnie zwiększa zdobyte doświadczenie na przykład. Mamy też jakieś codzienne nagrody, które możemy zdobywać, jeśli będziemy codziennie się do gry logować. Więc takie też typowe gry, typowe rzeczy dla gier mobilnych. No ale też tutaj fajnie, że autor generalnie o dostępność dba. Gra na ten moment jest dostępna na iOSie i Androidzie. Tutaj już mamy tradycyjnie na App Store, na iOSie. A w czerwcu ma też się ukazać na komputerach z systemem Windows na platformie Steam. I na koniec jeszcze jedna drobna aktualizacja, właśnie może nie taka drobna, bo zaktualizowała się Forza, bo ogólnie cała seria świętuje 20. rocznicę. W 2005 roku pojawiła się pierwsza część gry w serii Forza Motorsport na oryginalnym Xboxie i z tej okazji do tej najnowszej części, która przypominam jest dla nas dostępna, to została dodana nowa trasa, trasa bardzo lubiana przez fanów poprzednich części, czyli japońskie Fujimi Kaido. Trasa o tyle ciekawa, że to jest 13 km dróg publicznych, więc sobie po prostu jedziemy. Jest dosyć, może nie tyle prosta, ale może nie jest jakaś bardzo trudna, ale jednak trochę zakrętów też na tych drogach mamy, więc musimy się pilnować. To jest chyba najciekawsza trasa, jeśli chodzi o dźwięki, bo mamy bardzo dużo różnych pogłosów, jeździmy pod jakimiś wiaduktami, więc te pogłosy się ciągle zmieniają i też przejeżdżamy koło jakichś wodospadów, to też słychać, no dużo dźwiękowo na tej trasie też się dzieje. A jeśli jeszcze chodzi o dźwięki, no to rozpoczęła się kolejna seria wydarzeń karierowych. Tych wydarzeń będzie w sumie 7, czyli na każdą część Forzy będzie nowe wydarzenie. One będą cyklicznie się pojawiać w ciągu następnych około 50 dni. I każde wydarzenie będzie pokazywało nam kolejny samochód, który pojawiał się na okładce danej części Fordy. Czyli zaczynaliśmy od Hondy, NSX i tam później kolejne modele będą pokazywane. Te samochody w tej grze już były od jakiegoś czasu, natomiast dzięki tej aktualizacji dostały nową oprawę dźwiękową, która jest po prostu bardziej realistyczna. A ponadto w sklepie możemy kupić pierwszą takie płatne DLC do Forzy, które kosztuje nas niecałe 5 euro, czyli około 20 paru złotych, która nam da kolejnych 5 legendarnych aut. Ta cała lista też jest rozpisana na stronie i one też są opatrzone tą najnowszą oprawą dźwiękową, więc no, dźwiękowo są zrobione naprawdę świetnie. Poza tym w trybie wieloosobowym pojawił się taki tryb meetup tak zwany, gdzie po prostu możemy zalogować się na trasę i sobie jeździć. Tam nie mamy jakichś wyścigów, tylko po prostu jeździmy sobie z innymi osobami losowymi, którzy też się akurat w tym momencie zalogowali. To właśnie w tym momencie odbywa się na tej trasie Fujimi, bo ona jest po prostu duża, więc spokojnie tam dużo samochodów może się pomieścić. Natomiast deweloperzy zapowiadają, że te meetupy też będą się zmieniać cyklicznie, będą pojawiać się meetupy na kolejnych trasach. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry.
1: I jeszcze zaglądam do waszych wypowiedzi, bo tu mamy dwa komentarze. Pytanie od Maćka. Access Hub na jakie platformy jest dostępny? Jakie repozytorium na Gicie? Będę wdzięczny za informację, żeby wiedzieć, gdzie ewentualnie szukać.
0: No niestety to jest tylko Windows, niestety jak ktoś właśnie to wiem, że Maciek z Maca korzysta, więc to tutaj wspominam. Natomiast jeśli chodzi o repozytorium, to ten link nie jest jakiś trudny, więc spróbuję go tutaj znaleźć i go wam podyktować. github.com/diamondstar35@access_hub.
1: I jeszcze jeden komentarz, tym razem od Bartka. Witam ponownie, ja jeszcze szybko w temacie problemu Patryka. Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Można spróbować wyczyścić całą historię Safari. Może to coś pomoże. Jeszcze raz pozdrawiam. No i to tyle wiadomości.
2: I jeszcze na WhatsAppie pyta się Rafał. Które konkretnie iPhony przestaną być wspierane przez WhatsAppa? No, czy już coś wiadomo na ten
0: od temat? Szóstki w dół, tak?
1: Tak, od szóstki, się, od szóstki w dół.
3: Dokładnie.
2: Od szóstki. Mówiliśmy też. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o wiadomości, które przed nim widzę na WhatsAppie. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o newsy, które widzę w naszych notatkach.
1: Pierwsza, czy to wszystko?
2: Tak. Czy to wszystko... Co udało się znaleźć? Może coś się pojawiło w czasie tych, no, prawie 5 godzin tyfloprzeglądu, z których w zasadzie wszystko było w tyflowieściach. To w ogóle jest niesamowite, ile udaje się kilku ludziom znaleźć newsów przez tydzień na dobrą sprawę. To jest...
3: Ja może tylko jeszcze wspomnę na szybkiego, bo też nie wrzuciłem linka na YouTube'a, że Eurowizja swoją drogą, ale w tym roku, i to właśnie w piątek 16, w godzinach raczej wieczornych, gdzieś tak po 20, jeżeli się nie mylę, ma się rozpocząć International Low Vision Song Contest, czyli ten konkurs międzynarodowy piosenki osób z dysfunkcją wzroku, gdzie mamy też swoją reprezentantkę. Wywiadami i też mamy swoją przedstawicielkę w komisji organizacyjnej, bo właśnie wywiadami z wykonawcami będzie zajmowała się Zuzanna Mulec, która już dwukrotnie nas reprezentowała na tym konkursie i była też, prowadziliśmy wywiad z nią i z Rokiem po jej ostatnim występie. Możecie wrócić do naszej transmisji 2 lata temu. No w tym roku niestety z przyczyn takich typowo osobisto-organizacyjnych no nie będzie tej wersji u nas tłumaczonej na język polski. Mimo wszystko ja zachęcam do tego, żeby włączyć sobie transmisję w piątek i posłuchać, co tam osoby z dysfunkcją wzroku w różnych krajach mają do zaprezentowania. Ja nie wiem, czy na żywo, ale myślę, że słuchał będę. No i trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę.
2: Zdecydowanie. I to wszystko w takim razie chyba, co przygotowaliśmy dla was dzisiaj. Do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień. No i cóż, wypada się pożegnać. Ja tylko przypomnę, że Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki,
1: braliśmy
2: dzisiaj udział w audycji. I oczywiście tak, dziękujemy również wam, słuchacze, że również uczestniczyliście w naszej audycji. I jak się rzekło, do usłyszenia za tydzień, a teraz już życzymy dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór, cześć, witajcie wszyscy. Kolejny odcinek Tyflo Podcastu właśnie nam się zaczyna. Paweł Masarczyk z tej strony, ja mówię na razie po polsku, ale tu za chwilkę się aktywuje prawdziwa wieża Babel, bo języków tutaj będzie aż 3, a kto wie, czy czwarty nie dojdzie, bo pamiętajcie, że wojna jest na Ukrainie cały czas, niestety. I my nadal wspieramy, i my nadal pomagamy. I jeżeli, mimo iż temat tej audycji jest zupełnie inny, jest ktoś albo z Ukrainy, albo zaangażowany w pomoc w kontekście osób z dysfunkcją wzroku, to zachęcamy do kontaktu, mimo iż temat jest inny, żeby dawać nam znać i otworzyć ten kanał dla osób, które mogą go potrzebować. A tematem naszej audycji dzisiaj wieczornej jest życie osób niewidomych w Czechach i na Słowacji. I mam ze sobą aż trzech gości, którzy nam o tym troszkę opowiedzą. Przede wszystkim, to pewnie nie będzie zdziwieniem dla nikogo, Roberto Lombino. Witaj, Roberto, pozdrowienia.
5: Ahoj, lidi, dobrý večer, vážení posluchači.
3: Dobry
5: wieczór, cześć wam. Witajcie.
3: Ty nie jesteś w Pradze dzisiaj, prawda? Ty
5: Nie, ja jestem w Poznaniu na studiach, jestem tu w akademiku, z Poznania się z wami łączę.
3: Jasne. Ale o Pradze możesz nam dzisiaj opowiedzieć, jak rozumiem.
5: No, na pewno trochę mogę, tak.
3: Za to w Pradze, o ile się nie mylę, jest nasz drugi gość, czyli Jakub Kubo Blażek. Ahoj, Kubo. Cześć.
6: Dobry wieczór. Cześć.
3: Cześć.
6: Ahoj, wszyscy. Cześć. Pozdrawiam wszystkich do Polski. Tak jest, mieszkam w Pradze i jestem tutaj kolegą, czeskim kolegą Roberta.
5: Tak, my się znamy od jakiejś czwartej klasy podstawówki.
6: Tak, no, dokładnie.
3: No widzisz, a teraz obaj mówicie po polsku. I...
6: Ja w ogóle nie mówię po polsku, tak, więc myślę, że będzie całkiem zabawnie i fajnie.
3: No, pomożemy, jak będzie problem, to tak. Pomożemy. A przy okazji macie teraz na żywo szansę przekonać się, na ile czeski jest podobny do polskiego, bo dla wielu jest tak że oczywiste, że to tak jest, dla niektórych nie, jednak nie, no to się przekonacie, ile będziecie w stanie zrozumieć bez pomocy, a ile z. No, przekonamy się. No i reprezentant, prawda, słowacki, prosto z Banskiej Bystrycy. Halo, Ondrej Rosik. Witaj, pozdrawujemy.
7: Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich posłuchaczów, do końca już niektórych jest ze Slovenska, także wszystkim dobry wieczór. Ano, z Banskej Bystrycy, czyli nie len zo stredu Európy, ale aj zo stredného Slovenska.
3: Aha, stred to jest...
5: Środek.
3: Centralna Słowacja. Okej, okay, tak, w porządku. Tak. Jasne. Ja z kolei się z Andrejem kiedyś widziałem, to było chyba z 10 lat temu, właśnie też byłem w Banskiej Bystrycy wtedy na wakacjach i bardzo miło wspominam, muszę jeszcze kiedyś wrócić zarówno do Czech, jak i na Słowację.
7: Teraz na to też bym rád wspominam, to sme ešte s Peťom Wagnerom sa vtedy stretli a po anglicky sme sa rozprávali.
3: Tak,
7: aby to było zajmowejsze.
5: Po angielsku rozmawialiście.
3: Tak. My tu też będziemy też dopomagać, gdyby miałoby się okazać, że coś z języka słowackiego miałoby być dla was niezrozumiałe, będziemy tu pomagać. Aczkolwiek zdaje się, nie wiem, czy ty się, Roberto, ze mną zgodzisz, słowacki jest bliższy polskiemu niż czeski.
5: Tak. Jeszcze trochę tak. Jeszcze trochę
3: czy to jest zasługa tych dialektów góralskich, czy to nie do końca też tak?
5: Nie, po prostu słowacki ogólnie jest bliższy do wszystkich innych słowiańskich niż czeski, jakby z tych dwóch.
3: Okej.
5: Okay. No a geograficznie pamiętajmy, że też słowacka granica dzisiejsza z Polską, jakby z tą historyczną Polską, albo... Polską. Pamiętajmy, że na ziemiach zachodnich do II wojny światowej to była ludność niemiecka w dużej mierze, tak? Więc a Słowacja ma granicę z Małopolską, gdzie no właśnie byli górale i tak dalej, więc Słowacja jest geograficznie, ma też trochę bliżej do tych takich obszarów, gdzie faktycznie, powiedzmy, przed II wojną światową też większość ludzi to byli Polacy, nie? I dlatego słowacki jest, pewnie też dlatego, no jest bardziej na wschód. Na pewno Polak zrozumie troszkę lepiej jeszcze Słowaka niż Czecha, tak?
3: Jasne.
7: Ja by som k tomu doplnil možno len takú zaujímavosť, že moja manželka pochádza zo Skalitého, čo je vlastne obec, ktorá hraničí s Polskom a tamto nárečie, ten dialekt, je už naozaj veľmi podobný polštine, že ono sa to už až tak nepodobá na slovenčinu. Hej, oni nepovedia dnes, ale povedia díš, a takéto slova tam už sú, tak, to, že to veľmi podobné polštine.
5: Tak, Ondrej mówi, že má žonę, ktorá pochodzi z wioski Skalite, to jest generálne blisko českej granice też, ale głównie blisko polskiej, tam jest przejście z Wardoń, jest po drugiej stronie w Polsce.
3: Tak.
5: No i tam, no bo to jest właśnie jedna z tych gwar góralskich, o których wspominałeś. Na samej północy Słowacji jest część, tam gdzie są góry, jest
3: to tam bardziej Żilina też, tak?
5: Nie, Żilina nie. To jest troszkę, ale Poprad, powiedzmy miasto Poprad.
3: Poprad.
5: Tam, ten, no to tam słowackie Tatry, Orawa, ten region.
3: Jasne.
5: Tam się mówi po góralsku.
3: Czy twoja żona w takim razie rozumie lepiej polski, Ondrej? Czy...
7: No tak, jako że ona mówi tym skalickim narzeczym, ale myślę si, że by naozaj nie mala problem porozumieć polski, lebo jest to bardzo podobne.
5: Mówi tą gwarą, ale tak. Nie miałby problemu prawdopodobnie ze zrozumieniem polskiego.
3: Jasne. No zobaczymy, na ile nam się to wszystko dzisiaj tutaj językowo poskłada. Wy oczywiście zawsze możecie zadawać pytania. tyflopodcast.net/zoom to jest nasza droga kontaktu głosowo. Natomiast tekstowo i tutaj jak zwykle podziękowania dla Michała Dziwisza, który obsługuje całą naszą technikę. kontakt.tyflopodcast.net albo nasza transmisja na Facebooku, gdzie możecie wpisywać komentarze. No więc właśnie, zacznijmy może od takich, jak to pewien youtuber, którego śledzę, mówi, zacznijmy od podstaw, jak w szkole podstawowej. Szkoła. Szkoły w Czechach i na Słowacji, jeżeli chodzi o edukację osób z dysfunkcją wzroku. Jak to wygląda? Czy dalej gdzieś dominują ośrodki i ile tych ośrodków jest? Jakie to jakości jest ta edukacja? Czy jednak już przestawia się społeczeństwo na kształcenie ogólne, masowe, takie mainstream? Jak to wygląda w Czechach, chłopaki?
5: No to ja nie wiem, jeśli mogę zacząć, bo nie wiem generalnie, jak będziemy robić.
3: No, aha, no to musiałbym wywołać. To może zacznij.
5: Okej. Okay. Więc tak, no my jesteśmy z Kubą z tego samego miasta i przez to też nie wiem, na ile będziemy mogli powiedzieć o innych częściach kraju, ale w Pradze jest szkoła dla niewidomych na Hradczanach. W Pradze to jest taki faktycznie ośrodek z internatem, z tego co wiem. I potem jest jeszcze szkoła jedna dla słabowidzących. Na Miejskim Miru, takim placu pokoju, nazwa, która teraz jest bardzo aktualna. Mm-hmm. I co mogę powiedzieć, jest albo było do niedawna podobnie jak w Polsce, czyli za komuny, z tego co wiem, no to niewidomi byli głównie w szkołach dla niewidomych, czyli Praga chyba w Brnie i w Opawie, z tego co wiem, jest szkoła dla niewidomych. Opawa to jest Czeski Śląsk, blisko Ostrawy.
3: Tak, to bardziej Katowice, moje okolice, ja mieszkam niedaleko granicy, więc to są bardziej takie Czechy, które ja znam i z którymi się gdzieś tam też identyfikuję, poniekąd widzę czasami radia i tak dalej. Mhm. Tak, mhm.
5: Tak, oni z tego co wiem i w Pradze i w Brnie, zwłaszcza o tej Opawie niewiele wiem, ale Praga i Brno, a dzisiaj chyba nawet bardziej Brno, to jest takie miejsce, gdzie dla tych niewidomych się robi naprawdę sporo różnych materiałów i tak dalej, ale do tego myślę, że dojdziemy. No, mhm. Szkoła, my obaj z Kubą jesteśmy uczniami byłymi, albo absolwentami szkół masowych, zarówno podstawowych i gimnazjów, jak i liceów.
3: Bo Czechy mają trójstopniowy, albo miały,
5: tak? Czy dalej to znaczy mają... U nas jest pierwszy i drugi stopień szkoły podstawowej. Pięć mm-hmm. klas plus cztery, nie ma zerówki u nas.
3: Okej.
5: Okay. I po tej piątej klasie, czyli po pierwszym stopniu, jakby powiedzmy jak po waszej podstawówce, można zdecydować, czy idzie się do tak zwanego liceum ośmioletniego, gdzie jest gimnazjum, w tą jeszcze niedawno aktualną polską terminologią mówiąc, tak? Gimnazjum, tak. I liceum. Czy się zostaje, powiedzmy, w tej samej szkole i do dziewiątej klasy, do końca tej, no, podstawówki, czy tego drugiego stopnia, tak? Mhm. Z tego, co wiem, to w Czechach do niedawna było tak, teraz powiedzmy, wtedy, kiedy myśmy chodzili z Kubą do szkoły, czyli rok 2003, myśmy zaczęli obaj chyba i do...
6: 2004, no to...
5: Tak, 2004, 2003, 2004, tak. No mhm. to i do tam 2012-2013 było tak, że generalnie ta szkoła dla niewidomych troszeczkę miała gorszy poziom nauczania niestety. I dlatego nasi... A i to głównie przez to, że... Albo przynajmniej w moim wypadku było tak, że myśmy tam byli z rodzicami jeszcze zanim poszedłem do szkoły. I oni widzieli, moi rodzice, że większość, albo że jest tam trochę już więcej też dzieci upośledzonych umysłowo na przykład, albo z różnymi sprzężeniami, więc postanowili, no właśnie, dać nas do szkół masowych, ale z tego, co słyszałem niedawno od takiej pani, Kuba będzie wiedział, kto to jest, od takiej pani Terezy Kochowej, to jest... pani ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych, oni na przykład drukują książki brajlowskie, że teraz już ta szkoła znowu, że ma nowego dyrektora i że jest dużo lepiej niż było, więc możliwe, że my jesteśmy dziećmi takiego okresu przejściowego, i że niedługo ta szkoła dla niewidomych znowu będzie miała lepszą reputację. No zobaczymy. Stan, jaki ja pamiętam, to był taki, że jednak trochę tych niewidomych w masówkach było i wyglądało to wtedy tak, że poza nauczycielem był jeszcze asystent albo asystentka w szkole, w klasie, przepraszam, która to asystentka powinna pomagać dziecku niewidomemu w nauce, tam czytać na przykład mu różne rzeczy i tak dalej.
3: A chyba taka instytucja nazywa się nauczyciel wspomagający.
5: Tak.
3: Ale muszę powiedzieć... W szkołach integracyjnych chyba się o tym mówi. Natomiast tak. Ja znam tą praktykę też z innych krajów, tak, wiem, że to...
5: Chociaż muszę powiedzieć, że na przykład w moim wypadku niestety tylko przez pierwsze dwa lata miałem rzeczywiście asystentkę, która była po prostu po pedagogice specjalnej, po studiach odpowiednich, a potem szkoła dostała kasę na to, bo wcześniej rodzice mi to płacili i no, dali mi nauczycielkę, która powinna iść na emeryturę jakby i oni mi ją przydzielili jako asystentkę, czyli człowieka, który się nie znał, co niestety nie było najlepszym rozwiązaniem, więc jakby to tylko jako żebyście mieli wgląd w tą sytuację, że niestety to nie zawsze działa tak jak powinno.
3: Ale to ona miała uprawnienia w ogóle pedagogiki specjalnej jakieś, żeby to wykonywać, czy to po prostu była osoba, że tak się wyrażę potocznie, z łapanki?
5: Obawiam się, że z łapanki.
3: Okej. I to jest dozwolone? To nie ma takiego prawa na przykład w Czechach, że taki nauczyciel wspomagający musi spełniać konkretne wymagania formalne?
5: Przynajmniej wtedy wygląda, że nie było. No ja nie wiem, ja się nie znam na tym, ale bardzo możliwe. No.
3: Jasne.
5: A z tą asystentką jeszcze od razu powiem, z pierwszej, drugiej klasy to do dzisiaj cała nasza rodzina jesteśmy dobrymi znajomymi, więc tam ten kontakt się utrzymał i to była naprawdę odpowiednia osoba, a później no właśnie, więc to też nie zawsze tak jest, ale ja mimo wszystko mogę powiedzieć, że się cieszę, że było jak było i że w tej szkole masowej byłem, bo jak chodzi o naukę, to mnie przygotowano naprawdę nieźle później do tego liceum na przykład.
3: Super. To może Kuba, ty opowiesz teraz, jak to wygląda z dostosowaniem materiałów, z adaptacją rzeczy typu podręczniki, typu właśnie dostosowanie się do tego czasu już komputerów. Wypracowaliście już na laptopach, czy jeszcze maszyny brajlowskie, jak to u was było i jak wyglądała kwestia dostosowania czy adaptacji materiałów? Podręczniki dostawaliście jak to było?
6: Ja teraz odpowiem raczej po czesku, bo to jest taka tema. Co se týče mnie, tak my jsme začínali ještě v tom prvním ročníku, nebo na prvním stupni, jsem pracoval s takovým speciálním vlastně počítačem. Nebyl to úplně notebook, ale jmenoval se Packmate. Byl to vlastně takový
3: notatník brajlovský
6: počítač bez obrazovky. Ano, měl spolu i brajlovský, měl připojený k tomu brajlovský řádek. A pamatuju si, že to tehdy byl docela problém, že to byla taková zvláštní situace. Já jsem psal i na pichťáku, na pichtově psacím stroji. Tam jsem psal většinou matematiku a občas i třeba nějaký diktát. A když jsem v tom třetím ročníku si pořídil ten Packmate, ten počítač, tak měla naše paní učitelka s tím docela problém, protože jí vadilo, že nevidí na tu obrazovku, že nevidí, co píšu a vlastně tomu tak jako nedůvěřovala tomu. Přišlo jí to zvláštní, když jsem třeba psal diktát, tak vím, že jsem jednou dostal jako špatnou známku, protože si myslela, protože už jsem tehdy psal docela rychle, protože doma jsem měl počítač a často jsem ho používal, takže jsem byl schopný psát docela rychlejší než na pichťáku. A jí se to nezdálo úplně, že to je možný, takže vím, že to byl tehdy problém a že jsem spíš potom používal ten pichťák. Přičemž moje asistentka, která tam seděla vedle mě, tak uměla číst Braille a to, co já jsem napsal, tak přepisovala do černotisku. Mm-hmm. A takhle to vypadalo v tom prvním ročníku, ve druhém ročníku, čím vlastně dál jsem postupoval, tak tím víc jsem používal potom na počítač, pak jsem přestoupil ještě na jazykovou školu, začínal jsem tady na, u mě na Chodově, na, na základce, a pak jsem přešel na, na základní jazykovou školu a tam už to vůbec nebyl problém, tam jsem používal normálně notebook, který jsem si doma pořídil a který jsem nosil do školy.
5: Dobrze, to ja może przetłumaczę.
3: Tak, poprosimy.
5: Kuba powiedział, że najpierw pisał głównie na maszynie brajlowskiej, ale...
3: Pichcie chyba warto uzupełnić, bo to jest maszyna, którą my też znamy tu w Polsce. Pichta niemiecka. Bardzo popularny model.
5: To znaczy nie, no po czesku się tak po prostu my niewidomi tak mówimy na maszynę brajlowską. Pichciak, no.
3: O! A to,
5: tak
3: to
5: jak
3: to
5: wy jest... macie Perkins i to może oznaczać
7: tam... Powiedzmy... to tak.
5: Na Słowacji też, no właśnie. Aha, wy macie Perkins, po polsku się mówi Perkins na przykład, ale to też nie musi być Perkins jako stricte, no to ono się mówi właśnie Pichciak.
3: Okej.
5: Okay. Pichtów, psacji stroj. No i pisał na maszynie brajlowskiej, ale później miał też ten notatnik brajlowski, Pacmate, i jego nauczycielce generalnie przeszkadzało, że nie widzi, co tam jest napisane, i przez to raz na przykład jak pisał jakieś dyktando, bo pisał już coraz szybciej potem, no bo miał doma, w domu miał komputer oczywiście, no to, no to dostał złą ocenę, tylko właśnie przez to, że nauczycielka nie widziała i myślała, że coś tam poprawił jeszcze.
3: Tak.
5: No, a ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że najpierw pisałem na, tylko na maszynie, a później dostałem coś, o czym było w Tyflo Przeglądzie mówione jakiś czas temu, czyli dżin. Takiego polskiego, przepraszam, takiego czeskiego kajetka. To był notatnik brajlowski bez linijki. Z klawiaturą brajlowską, taki plastikowy. I on miał tam jacka na słuchawki, miał port szeregowy, miał port równoległy, równoległy do drukowania na przykład. Miał nawet ten port taki do połączenia klawiatury, ten taki okrągły, ja teraz nie pamiętam, jak to się nazywał, PS...
3: PSP konektor, czy jakoś tak.
5: Możliwe, tak?
3: Tak, wiem.
5: I ten nowszy model potem już miał kartę pamięci, która mi się bardzo przydawała, bo niestety czasami tam ta pamięć zawodziła i całe to się zawieszało strasznie. Ale mogłem drukować z tego Gina, no i drukowałem, miałem drukarkę normalnie w klasie, można było drukować wszystko w czarnodruku. No i Kuba jeszcze powiedział, że miał asystentkę, która umiała czytać Braille'a i ona przepisywała to, co on pisał w Braille'u, to ona przepisywała to normalnie do czarnodruku. No i jeśli chodzi o podręczniki, to nam to robił ten... Chyba najpierw ta biblioteka dla niewidomych, bo to można sobie zapłacić albo i na to można też dofinansowanie jakieś dostać. Ale poza tym właśnie też to Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych, o którym mówiłem, oni drukują po prostu w czasie wolnym, mają taką jakby bazę, powiedzmy, ludzi, którzy mają drukarki brajlowskie, no i drukują podręczniki, żeby były w brajlu, i potem miałem zawsze po prostu ileś tomów, tak, to był jeden podręcznik. Ja dopiero w liceum pracowałem tak w pełni z laptopem. Do 9 klasy podstawówki, czyli do tego 2012 roku, to cały czas dżin plus ten, plus te podręczniki brajlowskie.
3: Mhm. No a teraz jak pomyślę o Słowacji, to mam takie wspomnienie z czasów jeszcze może gimnazjum. Kiedy ktoś wspomniał, ja chodziłem do Krakowa do szkoły na ulicy Tynieckiej i ktoś wspomniał, że jechał do ośrodka do Lewoczy na Słowację. No i właśnie pytanie, czy Lewocza dalej ma taką renomę, czy to jest jedyny ośrodek na Słowacji? Jak to wygląda kwestia, czy większość niewidomych jest jednak tam? Czy sporo chodzi do szkół ogólnodostępnych? Andrzeju, jak to wygląda na Słowacji?
7: Tak začnem tak historicky, že základná škola pre nevidiacich bude oslavovať v júni 100 rokov.
5: A škola to podstavová je... dla nevidomých bude šventovala 100 lat urodziny.
3: No to...
5: Teraz v červcu.
3: Pořádný jubileus. Mhm.
7: Tak. No a toto je prvá škola a potom je ešte jedna v Bratislave, v hlavnom meste, ktorá najprv bola určená len pre slabozrakých, ale neskôr teda už tam študovali a chodili aj úplne nevidiaci.
5: Čiže ešte druhá je v Bratislavie, ktorá bola najprv dla slabovidzących, ale teraz już też chodzą tam również zupełnie niewidomi.
3: Jasne.
7: Je pravda, že Levoča je stále takým strediskom nevidiacich, pretože okrem základnej školy je tam aj rehabilitačné stredisko. Teda to je taká inštitúcia, kde sa učia aj starší ľudia, ktorí povedzme o zrak prišli neskôr. Sú tam také nejaké masérske kurzy, práca s počítačom, učia sa tam čítať Braillovo písmo, variť a podobne. No a oni tam potom často ostávajú v tej Levoči aj bývať a naozaj dá sa povedať, že je tam vzhľadom na počet obyvateľov asi najviac nevidiacich, tak združených.
5: Či tak, či tá Levoča to jest też taki ośrodek niewidomych na Słowacji, bo tam są też, tam jest też jakiś ośrodek rehabilitacyjny na przykład, gdzie uczą się ludzie, którzy powiedzmy stracili ten wzrok później. No i oni też często zostają tam później i mieszkają w tej Lewoczy, więc chyba w Lewoczy będzie najwięcej w ogóle niewidomych na całej Słowacji. To jest. Mhm.
7: No, je už aj na Slovensku taký trend, že deti sa integrujú, že chodia do bežných škôl. Ťažko povedať, či je to dobré, pretože hlavným problémom je asi to, že sa tie deti nenaučia poriadne Braillovo písmo v tej škole, kde chodia. No a potom druhý problém je v tých školách špeciálnych, že do tých škôl, aby naplnili ten počet žiakov, berú potom aj deti s iným postihnutím. Čiže stáva sa, že v jednej triede je nevidiaci, nejaký žiak s mentálnym postihnutím, nejaký žiak s pohybovým postihnutím. Skrátka, je to pomiešané v tej triede. A osobne si myslím, že to nie je úplne dobré, lebo potom ťažko môžu sa tí žiaci nejak porovnávať, napredovať a nejak ísť dopredu.
5: To aj v Levoči?
7: Áno, aj v Levoči sa toto deje. Už teda je pravda, že to je tak informácia asi tak spred troch rokov, ale nemyslím si, že sa to nejako výrazne zlepšilo, že to stále bude tak. Chystám sa tam teraz v júni práve na tú oslavu, ale teda čo mi hovorili vtedy, keď som tam bol, tak naozaj to tam majú veľmi takto pokombinované.
5: Čiže sú dva problémy, znači, bo už tež jakaś tam integrácia začína się, tak? Ale... Po pierwsze te dzieci, z jednej strony dzieci, które chodzą do szkół masowych, często nie nauczą się dobrze pisma Braille'a, a po drugie znowu w tych szkołach dla niewidomych to czasami w jednej klasie może być, żeby po prostu była odpowiednia liczba uczniów, to przyjmują też już dzieci z innymi niepełnosprawnościami. I swoją drogą zapytam o taką rzecz od razu, ja najpierw powiem po polsku, bo jakiś czas temu robili ze mną wywiad dla takiego generalnie z Bratysławskiego Związku Niewidomych i tam mnie pani Ewa, która mnie pytała, wspomniała o tak zwanych podróżujących nauczycielach i mnie do dzisiaj intryguje, co to jest. I teraz przetłumaczę na słowacki, poczuł som, że je u was jaka instytucja tak zwanych cestujących uczycieli, a ja do dnieszka nie wiem, co to je presnie.
7: No a priznám sa, že tiež si nie som úplne istý, ale predpokladám, že ide o to, že existujú pri týchto školách také poradenské centra. A v týchto poradenských centrách, oni sú teda v Levoči a v Bratislave, čiže každá škola má svoje. A tie masové školy, hej, teda tie, kde sa integrujú tie deti, môžu si požiadať, že potrebujú pomôcť s tým žiakom, lebo nevedia nejaké veci, tak ten učiteľ z tej školy z Levoče vycestuje do tej školy, ja neviem, kde si do, čo ja viem, do Brezna alebo do Banskej Bystrice, kde majú nejakého nevidiaceho a vysvetlím, že takto a takto by to mohli robiť. Ale priznám sa, že úplne istý si nie som, že či hovorím úplne správne, lebo tiež je to pre mňa nový pojem. Ale toto som zažil už, aj keď som ja chodil na strednú školu, lebo to sa ešte chcem k tomu dostať, že som chodil na gymnázium a moja kamarátka takto mala, že k nej prišli takto z takejto poradne a chvíľku tam boli a vysvetľovali im, že ako majú vodiť toho žiaka a takéto veci.
5: Aha, čili chodí o to, že tež dve školy dla nevidomých majú poradne, tak je. I można, mówi się tak po polsku na to poradnia.
3: Tak, tak.
5: Tak, i że szkoła, do której chodzi dziecko niewidome, może poprosić szkoła masowa o kogoś, kto przyjedzie z tej szkoły dedykowanej dla niewidomych,
3: tak, tak.
5: I kto im, powiedzmy, wyjaśni. Chyba z tego co wiem, to w Polsce jest podobnie i u nas też. My mamy taką opcję w Czechach, że może przyjść do szkoły. Ja miałem orientantkę taką właśnie, która uczyła mi orientacji przestrzennej, ale jednocześnie też doradzała nauczycielom, zwłaszcza w liceum później, bo w podstawówce i gimnazjum ta współpraca była różna, ale doradzała im, co powinni robić, jak powinni, powiedzmy, mnie prowadzić i tak dalej.
3: Tak, zdaje się, że my mamy, niektóre ośrodki oferują tego typu tak, pomoc. Zgadza się.
7: Mhm. No a k tomu to ešte môžem jednu vetu. Spomínali sme tie technológie, tak ja som chodil do tej základnej školy v Levoči a to už bolo také obdobie, ten, v tom období roky 97 až 2005 približne, možno 6, kedy už sme začali postupne používať aj počítače. Tam bol najväčší problém ten, že nevedeli vyučujúci obsluhovať screen reader, hej, že my sme napríklad robili také, že bol človek na webovej stránke a chcel napísať meno, no tak vypol celý ten čítač obrazovky, lebo nevedeli sme prísť na to, ako to máme urobiť, aby to písalo, hej, lebo ono to skákalo po tých prvkoch. Hej, človek zadal O, tak to skočilo nejaký objekt, zadal N, tak to zase kdesi inde sa skákalo a nikto z tých vyučujúcich nevedel, hej, že to je nejaká virtuálna navigácia a takéto veci. To, a my sme to ako deti tiež ešte vtedy nechápali, že ako to môže fungovať. Takže normálne insert F4, vypnúť JAWS, napísať meno, napísať heslo, potom zase zapnúť JAWS, no a takéto veci sa diali až potom, kým sme si to postupne nejako nenaštudovali, že aha, ako to vlastne funguje. Tak dnes už je iná situácia, už ja som zažil už ku koncu, keď som odchádzal, že už sa vzdelávali tí vyučujúci a už vedeli, že ako to celé funguje, ale vtedy boli ešte takéto situácie.
5: Mm-hmm, čili Ondrej mówi, že kiedy on chodził do szkoły podstawowej i średniej w tej Lewoczy, no to powiedzmy od roku jakiegoś 97 do 2005 to były to już powolutku wchodziły komputery, ale nauczyciele nie umieli używać czytników ekranu. I czasami był to problem, na przykład, kiedy trzeba było wpisać imię, hasło no, na jakiejś stronie, że trzeba było wyłączyć, dlatego że inaczej kursor skakał, tak, przeskakiwał po różnych obiektach, po elementach.
3: Tak, a jak formularza.
5: A jak nagłów, tak, tryb formularza, przepraszam.
3: Nie, po prostu tylko, że tryb formularza wymagał jeszcze od odkrycia, tak?
5: Tak.
3: No jasne, to też miałem z tym na początku problem, kojarzę jak najbardziej i jak rozumiem, potem już nauczyciele się połapali, jak to wszystko działa i...
7: Tak.
5: Tak już
7: zawinaczmy pisali Alt 6.4 na przykład.
5: Aha, że małpę się pisało, tak? Alt 6.4, a, no.
3: Alt 6.4, a przez...
5: Przez ten kod, tak,
3: kod ASCII.
5: Masz Alt i...
3: I na numerycznej.
7: Tak. To naozaj, to už dnes sa na tom smejeme, ale to vtedy naozaj nám tak to fungovalo a vôbec sme sa nečudovali, alebo teda čudovali sme sa, že prečo, ale nevedeli sme inak, to už dnes by naozaj nebolo reálne. Tak dúfam, že už to tak neučia, ale vtedy to bolo bežné.
5: A ešte zapýtam, ešte sa ťa spýtam, ty si mal učebnice, predpokladám normálne z Levoči, z Levoče zo školy, hej, akože nejaké špeciálne pre vás.
7: Takto my... Áno, takto na základnej škole sme mali učebnice, ktoré vytlačila a ešte stále aj tlačí Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Hej, to oni priamo pre tú školu dodávali. No a potom na strednej škole to už bola trošku iná situácia, keďže som študoval aj ja integrovane na gymnáziu v Banskej Bystrici, tak to už som mal učebnice... No to má taký komplikovaný názov, že Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami a to je Centrum pre vysokoškolákov v Bratislave, ale oni skenovali aj učebnice pre stredoškolákov, čiže ja som im napísal, že či tieto učebnice majú a oni, že buď, že máme a mali to buď digitálne, v nejakom tom TXT formáte, alebo ešte aj načítané na kazetách. Dobrovoľníci na audiokazety ešte nahrávali nejaké učebnice. Čiže takto. No a rozmýšľam, ale myslím si, že toto boli také najhlavnejšie zdroje.
5: Mm-hmm, čili v podstavovce ešte boli podręczniki, ktoré do dzisiaj drukuje Biblioteka dla niewidomych, zauważcie, tež v Levoči. Mm-hmm. A później Ondrej studiował, czy tam uczył się w liceum masowym. Tak? I wtedy miał podręczniki przygotowywane przez takie centrum, taki ośrodek wsparcia, tak jak jest biuro dla osób niepełnosprawnych na wielu uczelniach. Takie coś jest w Bratysławie. I oni mieli to albo w formie cyfrowej, albo czasami jeszcze w ogóle nagrane przez wolontariuszy na kasetach.
3: Mhm. No to widać taka współpraca wielopoziomowa i to jest też super, że takie rzeczy istnieją. Czy to wszystko, Andrzeju, czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć?
7: No, możem już naozaj poslednú vetu k tomu. Mhm. Najväčšie problémy boli s matematikou. To si pamätám, že dlho sme sa trápili všelijako, až kým som sa nedozvedel o programe Lambda. To možno, že aj v Polsku poznáte. A to je vlastne matematický softver a vtedy ja som sa chodil učiť pracovať s tým softverom do Bratislavy a ja som dlho ani nevedel, že oni majú aj tie učebnice. Asi pol roka som si to sám nejako prepisoval a niekto mi to diktoval a tak. Až v tej Bratislave mi povedali, že oni to ako skoro všetko majú a veľa vecí sa tým zlepšilo. Takže tak by som povedal, že tie informácie vtedy, alebo tie veci vtedy aj boli, len chýbali informácie o tom, že kde hľadať tie učebnice. Že ja som písal do vydavateľstiev, odtiaľ mi samozrejme nikto neodpísal, lenže ja chcem digitálnu knihu nejakú ich. Takže toto bola trošku chyba, že v tom čase na Slovensku ešte sa tak ako keby nevedelo, že na koho sa obrátiť, keď človek chcel nejakú knihu a podobne.
5: Tak, Ondrej mówi i myślę, že my s Kubom trošečke pod wielu niewidomych miało ten problém, jak chodzi o materiały cyfrowe z matematyką, że było najwięcej problemów i tak naprawdę to się, ale rozwiązało to się dzięki programowi Lambda, z którym Ondrej potem jeździł do Bratysławy uczyć się pracować i co? I największy kłopot jest chyba taki, że po prostu niewiele jakby, że nie wszyscy wiedzą, gdzie powiedzmy takich rozwiązań szukać. Mhm. No.
3: Lambda to jest chyba taki włoski, o ile dobrze kojarzę, w ogóle program, który jest tam wyregany gdzieś. Tak, gdzieś
7: Veja w Veja.it, hej, to mhm.
3: Ja nie słyszałem, żebyśmy go w Polsce używali jakoś specjalnie. Mogę się mylić. Na pewno nie za moich czasów. Za moich czasów matematyka to był dość ciężki temat, jeśli chodzi o zapis cyfrowy i wszystkie ścisłe przedmioty. Jednak proszono nas, żebyśmy próbowali w Braille'u pisać. Próbowali, no pisali po prostu w Braille'u na maszynach. Natomiast LaTeX był gdzieś tam sugerowany, że jak już ktoś bardzo, bardzo chce, ale to trzeba się samemu wyuczyć, to LaTeX. Natomiast o Lambdzie dopiero się dowiedziałem na obozach ICC, więc do nas chyba to albo nie dotarło, albo po moich czasach szkolnych już później. Michale, czy my mamy w międzyczasie jakieś tekstowe wypowiedzi? Bo tu dzwonić nikt nie dzwoni, ale może ktoś coś napisał w międzyczasie?
1: Na chwilę obecną nie widzę żadnych.
3: No dobrze, no to skoro skończyliśmy już szkołę, to poszliśmy być może na studia. I teraz... Jak to właśnie wyglądało u was? No bo u nas dokładnie, no są bony na uczelniach, wiele osób zastanawia się w ogóle, co osoba niewidoma może studiować, co by dało radę, a co by nie dało radę. Wiele osób się decyduje na różne kierunki. Ja poszedłem na przykład ścieżką humanistyczną typowo, więc taką, która nie wymaga zbyt dużych adaptacji, oczywiście poza skanowaniem książek i literatury. Natomiast no właśnie, jak wygląda ze... wsparciem u was, to może Kubo, ty byś coś opowiedział o tym, jak ty studiujesz, prawda? Czy na jakim jesteś etapie?
8: Ano, je to tak. Ja studiuju teď momentálně ruský jazyk a literaturu. Jsem v druhém ročníku, takže nestuduju nějak dlouho. A i u nás je taky organizace, nebo jsou různé vlastně na mé na univerzitě, konkrétně na Univerzitě Karlově, je centrum, které tohle právě zajišťuje a které nabízí pomoc lidem, kteří mají speciální potřeby. To centrum se jmenuje Karolina, Centrum Karolina. A jedna z těch věcí, které jsou, myslím, docela užitečné, tak je právě digitalizace knih nebo článků nebo nějakých textů, které by se k nám jinak bychom si je mohli těžko přečíst. Upřímně, já kromě, nebo vlastně nic úplně jiného nevyužívám. Máme k dispozici třeba to, že máme takový dokument, který je vlastně napsáno, jaké máme, na co máme právo, že třeba můžeme mít delší zkoušky, když píšeme nějaký test, tak můžeme mít nějaké časové navýšení, dokonce myslím, že o 100% časové navýšení a různé takové věci. Já to vlastně nějak nevyužívám a studuju takovým způsobem, že v tomhle ohledu o sobě moc nedávám vědět a i často ty dokumenty si opatřím nějakým jiným způsobem nebo čtu. Třeba i tak, že čteme, já jak studuju tu ruštinu, tak ruský internet docela je štědrý, co se týče různých dokumentů a docela snadno to člověk nalezne. Takže tolik ty speciální služby nevyužívám. Nevím, jak třeba Roberto. A já... No, to je, co se týče asi toho.
5: Tak, Kuba powiedział, że studiuje i zresztą na tej samej uczelni, na której ja skończyłem teraz niedawno licencjat, studiuje język rosyjski i literaturę rosyjską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. I ten uniwersytet ma właśnie takie biuro dla osób niepełnosprawnych, nazywa się Karolina, gdzie między innymi można na przykład... To chyba też już się po polsku mówi digitalizować, tak? Czyli tak. Żeby skanowali nam, można wysyłać im książki, nawet wystarczy po prostu informacje o tej książce, oni sobie w bibliotece to znajdą i zeskanują i dostosują, o ile to jest po czesku albo w jakimś jednym z popularniejszych języków. No ja studiowałem polonistykę i tam mnie poproszono, żebym znalazł kogoś z mojego kierunku, kto by mógł im jeszcze pomagać z dostosowywaniem materiałów po polsku, ale to nie było akurat potrzebne w końcu. No i Kuba mówił, że nic innego albo z niczego innego nie korzystał poza tym właśnie usługami tego ośrodka tak oficjalnie. Dlatego, że studiuję rosyjski i jak wszyscy wiemy, w rosyjskim internecie można znaleźć sporo przeróżnych materiałów, więc...
3: To prawda, tak. Jak wiadomo, gdzie szukać, to...
5: Właśnie. Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o polską literaturę, to tutaj dzięki środowisku tak niewidomych z Polski też nie miałem większego problemu, ale parę książek takich, które były mi potrzebne, czy to do pracy licencjackiej, czy to wcześniej do jakichś prac zaliczeniowych, właśnie mi skanowali tam. Niestety nie zawsze szło to szybko, czasami tak, ale nie zawsze. I mogę jeszcze uzupełnić, że mamy też w Brnie na Uniwersytecie Masaryka, który myślę, że pod tym względem jest lepszy dla niewidomego studenta, bo tam jest całe duże biuro dla osób właśnie niepełnosprawnych. Oni tam organizują, nawet do tego pewnie jeszcze dojdziemy, konferencje różne takie na przykład o tematyce informatycznej i tak dalej. Ten ośrodek też zawsze organizuje czeską grupę na Obóz ICC i oni mają taką stronę, to się nazywa Strzedzisko Tiresias. Oni mają, szybciutko wpiszę,
3: tiresias.muni.cz, jeżeli pamiętam.
5: Tak, tiresias.muni.cz i to jest taka strona, gdzie można, się nazywa Dalet, i tam niewidomy, którykolwiek student, albo chyba nawet nie tylko student, z Czech może się zarejestrować. Tak, to jest właśnie teresias.muni.cz/dalet.h. I można przeszukiwać zarówno ich bazę, jak i bazy niektórych innych bibliotek zaprzyjaźnionych, czyli bibliotek innych uczelni, też bibliotek dla niewidomych, które u nas są dwie, jest osobno dźwiękowa i osobno tekstowa. I nawet bazę Biblioteki Narodowej i tak dalej, najwyżej po prostu będzie napisane, że ta książka jest dostępna tylko w formie papierowej, no i wtedy trzeba poprosić ewentualnie o jej zeskanowanie. I Kuba jeszcze wspomniał o takim dokumencie, który my mamy jako niewidomi, ja to potwierdzam, też to miałem, gdzie jest napisane, co nam przysługuje, czyli na przykład podczas egzaminu my możemy mieć wydłużony czas nawet prawdopodobnie o 100%, też nie jestem tego pewien, ale na pewno jakoś bardziej niż o połowę nawet.
3: Ale egzaminy raczej ustne wtedy, czy pisemne robicie wszystko?
5: To znaczy, no jeśli jest egzamin pisemny, o to chodzi. Jeśli jest egzamin pisemny, nie ukrywam, że najczęściej mi się to o tyle przydało, że co prawda wyrobiłem się w tym czasie, co wszyscy inni, ale na styk, więc, bo wiadomo, screen reader musi coś przeczytać i tak dalej, no, ale mogę powiedzieć, że jednak jeśli mieliśmy jakieś ćwiczenia czy cokolwiek, to raczej umawialiśmy się prywatnie z każdym z wykładowców i on po prostu mi to skanował, więc też z tej biblioteki, przepraszam, z tych usług naszego bonu nie korzystałem tak często, jakbym może i nawet mógł.
3: Jasne, a jakieś usługi asystenckie? Bo na przykład na polskich uczelniach jest dość popularne, żeby mieć asystentkę bądź asystenta, taką osobę, która albo pomaga nam sporządzać notatki, albo na początku nas gdzieś tam zaprowadzi z sali do sali, jak jeszcze tam powiedzmy ta orientacja to jest kwestia uczenia się, albo nam pomoże pójść załatwić coś w dziekanacie, albo różne takie rzeczy. Pytanie, czy w Czechach też jest to w ogóle tematem? Czy takie usługi są, w jakim zakresie one są oferowane, co wolno takiej osobie i na jakich zasadach się to odbywa?
5: No, u nas w Pradze, znowu podejrzewam, że w Brnie może być z tym inaczej i na innych uczelniach, no ale akurat my mieliśmy czas jako reprezentanci stolicy. U nas po pierwsze miałem na początku kurs orientacji przestrzennej w ramach mojego budynku naszego wydziału filozoficznego, a po drugie można znaleźć kogoś, to nawet chyba nie musi być z tego samego kierunku, tylko ktoś, kto na przykład chodzi na jeden jakiś przedmiot, który dla nas jest problematyczny, i on dostaje co miesiąc jakieś tam drobne wynagrodzenie za to, że na przykład w moim wypadku to była koleżanka, która po prostu mnie prowadziła zawsze z jednego budynku do drugiego, bo tam trzeba było przejść troszeczkę przez taki plac. Po polsku się nazywa chyba Rynek Staromiejski. To jest takie miejsce, gdzie bardzo turystyczne miejsce, gdzie nie jeżdżą samochody, tam są różne stragany i nie wiadomo co jeszcze, więc dla niewidomego niezbyt przejrzyste. I ja zawsze właśnie tam, znaczy umawialiśmy się gdzie kiedy się spotkamy i potem mieliśmy jakąś godzinkę, żeby tam przejść, bo na szczęście była przerwa. No, ale z tego co wiem, to taka osoba może również pisać notatki w razie czego ja akurat nigdy nie potrzebowałem, bo ja już od podstawówki praktycznie byłem po prostu przyzwyczajony, że piszę to, co nauczyciel mówi, i na szczęście na studiach w Pradze większość przedmiotów w ten sposób można było bez problemów zdać na podstawie tych notatek właśnie, i też wykładowcy mówili wszystko, co pisali na tablicy i tak dalej, więc można było sobie radzić bez pomocy drugiej osoby z notatkami. Ale z tego, co wiem, to taka osoba też może te notatki pisać w razie czego.
3: Jak rozumiem, z wykładowcami nie było jakiegoś problemu, żeby dogadać kwestie dostosowań, że ty potrzebujesz coś inaczej, że potrzebujesz właśnie mieć coś przeczytane z tablicy, że potrzebujesz, że będziesz tą osobą asystującą, albo że tam coś musisz, nie wiem, nie nagrywałeś pewnie wykładów.
5: Nie nagrywałem, ale to był na tyle mały kierunek, że tam się praktycznie wszyscy znali i bardzo szybko mnie jakby zauważono i potem już, że nawet niektórzy mnie normalnie pytali, czy nie mówią za szybko i tak dalej, więc aha. Jeszcze przez pół roku studiowałem filologię włoską, ale nawet nie doszedłem tak daleko, żeby zdawać przedmioty z pierwszego roku. Tam to już był troszeczkę większy kierunek, ale ja jednak potem przeszedłem tylko na tę polonistykę i tam naprawdę, tam było na jednym roku, powiedzmy, na całym kierunku 9 osób, powiedzmy, a na polonistyce, bo to jest tylko specjalność, tam jest jeszcze słowacki,

0: te dwie, które ostatnio tak śledzę ich działania, czyli właśnie Masaryk w Brnie i CWUT, Politechnika Czeska w Pradze, one mają bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o integrację osób, prawdopodobnie nie tylko niewidomych, ale też, bo jakby efekty ich działań dotyczą nie tylko studentów. To nie jest, znaczy u nas też takie działania na niektórych uczelniach są podejmowane, że to widać na zewnątrz. Natomiast tam jest to bardzo ścisła współpraca też z SONS, czyli z jakby odpowiednikiem Związku Niewidomych w Czechach. I naprawdę to, co robi chociażby Brno, czy o czym miałem się okazję przekonać chociażby z perspektywy obozów ICC i potem śledzenia na Facebooku tego, co się dzieje, to jest coś niesamowitego, bo to jest nie tylko pomoc studentom, to są też konferencje, które są organizowane. Konferencje tak naprawdę rozmiarów, prawdopodobnie Reha for the Blind, tylko ten element międzynarodowy może nie jest aż tak silny, ale jak chodzi o społeczność czeską, to jest chyba ta powaga wydarzenia. Golbol, który nawet Golbol może też, ale tak, Golbol, który jest organizowany przez Brno, które ma tak naprawdę swoją własną uczelnianą drużynę golbolową, która gra w ramach reprezentacji czeskiej. Ja po prostu oglądam z otwartymi ustami, co się tam dzieje i tyle, ile tam jest robionych rzeczy, żeby spopularyzować też naukę, jakieś dyskusje na temat dostępnej astronomii, jakieś tworzenie modeli 3D, wypukłych różnych pomocy. No jest to naprawdę niesamowite. Myślę, że warto się zapoznać. Ja kiedyś też rozważałem studiowanie na tej uczelni, natomiast no przerósł mnie troszeczkę rok wstępny i koszty z tym powiązane, więc się nie zdecydowałem. Natomiast warto się przyjrzeć temu, co tam się dzieje. I będziemy jeszcze do tych instytucji wracać, bo z tego, co wyczułem, nie wiem, czy się zgodzicie, są one chyba kluczowe, jeżeli mówimy o osobach niewidomych w Czechach.
1: Tak, zdecydowanie. Mhm.
0: No właśnie ja też tak kojarzę, że bardzo często się korzysta też z pomocy, które są robione pod konkretne kierunki. Rozmawiałem akurat chyba tu z naszą wspólną koleżanką z Ostrawy, która na Uniwersytecie w Ostrawie studiuje anglistykę i też chyba niemiecki. No i się okazało, że właśnie Masaryk, a konkretnie Teiresias Centrum, przygotowało jej pomoc do fonetyki. Tam, gdzie ja naprawdę się poddałem i fonetykę zdawałem ustnie i nie posługiwałem się w ogóle tym alfabetem IPA międzynarodowym, tak dla niej stworzono makro do Worda, które podmapowuje dźwięki z alfabetu IPA pod czeskie znaki różne, pod znaki na czeskiej klawiaturze. I ona w ten sposób zapisywała IP, bo tego się nie da, w sensie zapis i odczyt, zwłaszcza przez osoby niewidome, alfabetu IPA jest dość mocno nieustandaryzowany i tak naprawdę tak. Nie ma chyba dobrego i takiego sprawdzonego sposobu, który by działał. Jest dużo jakichś takich samoróbek domowej roboty, ale no tak to wygląda i tu właśnie rzeczywiście Masaryk o tyle gdzieś błyszczy, że nawet studiując gdziekolwiek indziej można się do nich zgłosić i oni jakieś rozwiązanie wymyślą. Mm. To jest niesamowite. Andrzeju, czy na Słowacji jest podobny poziom wsparcia na uczelniach, jeśli chodzi o osoby niewidome? A może korzystacie też z pomocy Brna? Czy to tak daleko nie sięga?
2: U nas jest to tak, że wysokie szkoły majú svoje také poradenské centra. Jedno je vlastne to, čo som už spomínal v Bratislave a takisto aj v Ružomberku, kde som študoval, bolo takéto poradenské centrum. Čiže oni vedeli, keď som prišiel s nejakou knihou z knižnice, ktorú som si tam požičal, vedeli mi ju naskenovať. Ale musím povedať, že ja som teda študoval novinárčinu, žurnalistiku. A tam už samotní profesori, nielen mne, ale všetkým nám vlastne skenovali, hej, že oni chceli, že prečítajte si týchto 100 strán, posielam vám to v PDF-ku cez Dropbox a stiahnite si to a prečítajte si to, budeme sa o tom rozprávať. Čiže to už bolo také obdobie, kedy vlastne som ani nemusel nejako sa trápiť s tým, že komu to dám skenovať a ako to budem riešiť, lebo už vlastne všetkým mojim spolužiakom to posielali. Poviem ešte tak, že nevyužíval som žiadnu asistenciu takú zaplatenú, ale skôr som tak nejak komunikoval so spolužiakmi, že keď som sa potreboval niekam dostať, niečo vyriešiť, tak nás bolo 27 v triede, takže to sa tak nejak dalo celkom dohodnúť. oni zase boli leniví si robiť poznámky, tak ja som im vytvoril takú webovú stránku, kde mali zase

0: moje tie materiály, čo som si ja cez hodiny písal, takže takto to fungovalo. Máme aj my to, čo sme už spomínali, že môže študent mať dvojnásobný čas pri písomnom teste. A posledná vec, čo by som spomenul, je trošku problém na Slovensku, sa mi zdá ani nie, že ako študovať, ale že si nevidiaci vyberajú odvetvia, ktoré nemá zmysel študovať. Hej, že mám kamaráta, ktorý vyštudoval na nejakej strojárenskej fakulte nejaké hutníctvo. A to si asi viete predstaviť, že proste nevidiaci nebude také veci robiť nikdy, nebude sa venovať nejakým strojom, ktoré desi v bani ťažia nejaké veci. A on vyštudoval tú školu, teoreticky to má zvládnuté, naučil sa k tomu strašne veľa vecí, ale reálne sa s tým nevie uplatniť, lebo nikto mu nepovedal, že keď to aj vyštuduje, tak to nebude môcť robiť. A toto sa mi zdá, že je taký problém, že chodia ľudia stále študovať veci, ktoré nevedia potom, čo s nimi. No, teraz toho bude veľa na preklad, ale tak snáď vyznáme.
1: Tak, mieme nadieje, že dáme rade. Więc Ondrej studiował dziennikarstwo na, o ile pamiętam, to się nazywa na Uniwersytecie Katolickim w mieście Różomberok.
0: Tak, Różomberku. Mhm.
1: I tam też był bon, gdzie on mógł przyjść z książką. Ale już wtedy, i tutaj zazdro naprawdę widzę, że wyprzedzili nauczyciele czas, bo potem jak się zaczęła nauka online, COVID, znaczy nauczanie online i tak dalej, to było powszechne. Nauczyciele, przepraszam, wykładowcy przesyłali materiały już wtedy, na przykład w PDF-ach, przez Dropboxa. Zazdroszczę.
2: No, u nas na mojej uczelni było troszkę tak, że pół na pół, w sensie niektórzy prowadzący już byli na tyle świadomi i chcieli jakoś tam studentom ułatwić, ale to raczej to młodsze pokolenie. Natomiast my też, jako studenci, nam zależało na tym, żeby jak najwięcej rzeczy mieć elektronicznych, bo ja zacząłem studia w roku 2014 i wtedy był boom na Kindle. Każdy po prostu widzący musiał sobie kupić Kindle Paperwhite sprowadzony gdzieś tam z Amazonu, z Niemiec, nie wiadomo skąd, bo Kindle są super do czytania nawet literatury tak prywatnie, żeby sobie poczytać książkę po prostu siedząc i tak dalej. I jako, że ja studiowałem filologię angielską, no to tam siłą rzeczy książki też się czytało. Literaturę piękną i różną. I naprawdę wtedy ludziom zależało na tym, żeby mieć to w jakiejś formie elektronicznej, żeby na Kindlku się ładnie wyświetlało. Więc my też mieliśmy już wtedy taką samą świadomość, że im więcej sobie ogarniemy elektronicznych jakichś materiałów, tym lepiej, więc wtedy, ale to było też taki no underground troszkę na grupach studenckich, facebookowych, więc...
1: I swoją drogą Ondrej też wspomniał o tym, że jego kolegom się nie chciało robić notatki, więc on im tam robił taką jakąś stronę internetową, na której były jego notatki, które on sobie sam zapisywał.
2: A no proszę.
1: No i jak to się mówi i...
0: No, że studiują ludzie, jeśli...
1: Tak, to już. A że jeszcze też mówił, że jak on czegoś potrzebował, to też mu pomagali. No i ciekawa sprawa jeszcze, o której Ondrej wspomniał, że ludzie na Słowacji niewidomi, z jego obserwacji, niektórzy studiują coś, co potem nie daje im żadnych perspektyw, że ma na przykład kolegę, który wystudiował, jak się to po polsku nazywa, górnictwo? Coś, obsługę jakichś maszyn, które potem tam w kopalniach wiercą. Aha. Coś tam.
2: I co go zainspirowało, żeby coś takiego studiować? On myślał, że sobie poradzi? Czy miał na to jakiś plan? Czy
0: nie wiem. Myslím si, že zásadná otázka bola, že tá škola je blízko bydliska jeho. Hej, že
1: to mal blízko miesce zamieszkania.
0: No, že tak tam pôjdeš a vyštuduješ to. Hej, tak ako, ono ale je to tak, že už stredoškoláci vďaka tomu centru podpornému môžu ísť sa pozrieť na niektoré vysoké školy, môžu si vyskúšať, vypočuť nejaké tie prednášky, je to dohodnuté. Čiže máme aj také, že kam na vysokú školu a vedú sa o tom debaty, ale občas sa teda prihodí, že niekto niečo takéto vyštuduje a potom sa s tým nevie uplatniť.
1: Mm-hmm, čili že na učelni, prešam, ten to biuro dla osób niepełnosprawnych v Bratislavie napríklad, môže zorganizovať coś takiego, že niewidomy môže tam zobaczyć sobie, jak to wygląda na którejś z uczelni, pojechać tam i sprawdzić wszystko, co trzeba.
2: A czyli oni jadą ocenić, na ile sama uczelnia albo program nauczania dla danego studenta będzie dostępny, tak? Coś takiego, taka wizytacja.
1: No ja tak to rozumiem. No.
0: No ide o to, že vlastne ten nevidiaci môže, na niektoré univerzity sa dá takto dostať, konkrétne hlavne teda na Univerzitu Komenského v Bratislave. A tam si vlastne môže ten nevidiaci vyskúšať niektoré tie prednášky. Čisto len ako teoreticky, hej, nemá tam žiadne skúšky, nič, len jednoducho tam môže ísť v rámci nejakých pár dní a vie si takto ako keby preveriť, že či to má zmysel. Ale teda je dobré, keď tí rodičia aj s tým nevidiacim cez nejaké inštitúcie, však budeme ešte hovoriť o Unii a podobne, si tak nejak prediskutujú, že či vôbec má toto zmysel študovať, či sa s tým bude dať uplatniť.
1: Čili nevidomy môže navet pújsť na parę vykladov na také učení i po prostu spravdiť.
2: Aha, to jest fajne.
0: Tak.
1: No, to jest bardzo fajne. Ja bym jeszcze tylko dodal, bo pominęliśmy, albo nie pominęliśmy tylko, u mnie, żeby znowu zobrazować trochę sytuację, jeśli chodzi jeszcze wracając do tej szkoły, że miałem całkiem inną sytuację w liceum, a całkiem inną w podstawówce, bo w liceum po pierwsze była dużo lepsza grupa w klasie, po drugie miałem asystentkę, nawet taką, czy tam nauczycielkę wspomagającą, która dorabiała sobie w ten sposób, ona studiowała nie pamiętam już co, studiowała na uczelni jakiejś tam gdzieś, pewnie na Uniwersytecie Karola, ale ona też mi dostosowywała materiały i tak dalej i ze mną była tylko na matematyce, na lekcjach matematyki, fizyki i chemii.
2: A.
1: Więc i tam się dużo zmieniło, tam też na początku wyjazd integracyjny i w ogóle naprawdę tam było całkiem inaczej niż w podstawówce i w gimnazjum, gdzie byłem przykładem takiego dziecka niewidomego, które troszeczkę się nie zintegrowało zresztą i tam różnie było.
2: Czy to też nie jest tak kolorowo, że z uwagi na to, że właśnie teraz osoby niewidome raczej szturmują szkoły ogólnodostępne w Czechach, to nie jest tak, że z automatu też jakoś jest większa świadomość i ci uczniowie się lepiej integrują, czy te dzieci?
1: Nie, nie jest, ale muszę powiedzieć akurat tutaj w tym wypadku, że widocznie miałem pecha, dlatego że rozmawiałem... Myśmy mieli taką troszkę słabszą grupę w klasie i ja po maturze się spotkałem z jedną dziewczyną, która też, mi nieźle szło w tej szkole, jej też. I ona mi powiedziała, że ona też się tam dziwnie czuła, więc widocznie po prostu miałem pecha.
2: Możliwe.
1: A ona widziała normalnie, albo widzi, tak?
2: Mhm. Więc... Jasne.
1: Ale masz rację, ta świadomość nie jest taka lepsza tylko dzięki temu, że jest więcej niewidomych, a przynajmniej nie była. Oby teraz było lepiej, chociaż jakoś... Nie wiem, czy za te 10 lat się tyle zmieniło.
2: Jasne.
1: Już raczej się zmieniło w tej szkole naszej dla niewidomych.
2: Dobrze, no to słuchajcie, to już trochę zahaczyliśmy tu o temat właśnie tych organizacji jednoczących osoby niewidome. I zanim przejdę do takiego klasycznego przepytywania, jak to na Czechach, jak to na Słowacji, to może zapytam o obydwa kraje naraz. Na ile kwestia tego, co jest oferowane niewidomym, zmieniła się po rozpadzie Czechosłowacji? Bo kiedyś to właśnie byliście jednym krajem i to było pewnie bardziej centralnie jakoś zarządzane, czy się mylę. Jak to się zmieniło w momencie, kiedy właśnie nastąpiła nowa polityka i każdy miał potem już swoje organizacje i tak dalej? Czy to może było zawsze tak, że był taki cichy podział gdzieś i była sobie Unia, jak to mówicie, czyli Związek Niewidomych Czeski, Słowacki? Nie wiem, kto by chciał zacząć.
1: Kurczę, ja się nie znam, ja nie wiem, jak było za komuny, albo potem jak się komuna skończyła przez te parę lat. Mm-hmm. Myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy
2: za
1: tyle młodzi.
2: Tak? No.
1: Chociaż może chłopaki, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mimo, że Czechy i Słowacja mają jedną przestrzeń internetową, bo jednak nasze języki są bardzo podobne i my się rozumiemy bez problemu, to te rzeczy dla niewidomych jednak są w internecie, teraz podkreślam, osobno, dlatego że internet wszedł do Czechosłowacji, Czechosłowacja istniała do roku 93. Do 89 był to kraj komunistyczny. Mhm. I przez to internet jednak powstawał już, ten taki lokalny internet, osobno w każdym z naszych dwóch krajów. Do tego stopnia, że na przykład jest jedna biblioteka dla niewidomych na Słowacji, gdzie są... książki tekstowe, to się nazywa DigiBooks i oni robią duże problemy z tym, żeby tam członkiem był, albo żeby miał konto Czech. Nie wiem, jak jest odwrotnie, ale tutaj wiem, że średnio można niestety, jak jest się Czechem, to chyba robią z tym jakieś problemy. Tak słyszałem zresztą od Ondreja tutaj, z tego co pamiętam.
2: Rozumiem. Tutaj widzę, że ktoś do nas próbuje zadzwonić, podpisany również jako Ondrej. Nie wiem, czy to jest ktoś...
1: A to przypadkiem nie jest to, że Ondrej, ty jesteś z nami? Nie miałeś jakichś problemów z internetem?
2: Ondreju, halo? Aha, no to...
0: Ano, to była moja chyba, także je to już
2: pora. A rozumiem, jest okej. Okay. Myślałem, że...
0: Także pokraczujcie.
2: Ktoś z ciebie... Tak, bo pytaliśmy, nie wiem, czy ty może masz większy pogląd na to, jak to wyglądało w czasach jeszcze Czechosłowacji. Ondrej, czy słyszałeś coś może?
0: Počúval som vás, ja som si potom zapol rýchlo stream, aby som aspoň vnímal, že čo sa hovorí, kým som sa nejako vrátil naspäť. Pravdu povediac, neviem ja to tiež posúdiť, lebo ja som sa narodil v 91. Hej, čiže to už bolo po tom, ako sa to vlastne oddelilo. Respektíve teda takto oddelenie bolo v 93. až vlastne. Ale neviem to takto zhodnotiť, že či to bolo vtedy nejak, či sa to zhoršilo napríklad u nás po rozdelení, takže to by naozaj museli skôr starší nejakí ľudia, možno ak nás počúvajú zo Slovenska, z Čiech, tak asi by vedeli skôr povedať.
2: Mm-hmm. Ale čili to z tego, co mówisz, Andrzej, wynika, że właśnie no, ty też nie bardzo z uwagi na
1: tak,
2: wiek, dokładnie. Ja bym też nie wiedział. Natomiast nie wiem, czy wiecie takie fakty na zasadzie, czy Związek Niewidomych był wtedy jeden centralny? Czy...
1: Nie mam, niestety nie wiem. Wiecie.
2: Okay.
1: Nie wiem, szkoda, że nie zapytałeś wcześniej, bo mam znajomych, których mogłem podpytać.
2: Tak, jasne. No, ale... Ja też. No...
0: Ja si pamiętam, że był jakiś do końca Zväz Inwalidów, myślę, że był.
1: Mhm. Czyli bol Związek dokonca, Niepełnosprawnych.
0: Ale to był dokonca taki, że to byli wszyscy zdrowotnie postihnutí pokope a to sa potom nejako rozpadlo a rozdelilo tak, že máme my už nevidiaci svoje, nepočujúci svoje a tak ďalej. Čiže tak asi vieme povedať, že ten Zväz invalidov bol vtedy a vlastne potom sa z toho odčlenili postupne samostatne tie jednotlivé únie, ktoré máme každý svoj.
1: Tak, czyli był jakiś związek niepełnosprawnych, który później się podzielił. Biblioteki na pewno były dwie. Była czeska, ta w Pradze i słowacka w Lewoczy, bo są jeszcze książki audio, powiedzmy u nas w czasach komuny, z czasów komuny, przepraszam, gdzie oni też mówią, że to jest ta praska biblioteka i z tego co wiem, to lewoczka robiła dla Słowaków.
0: Ano, mała swoje, ano, to mają do teraz, mają złoty font, a knihy, co prepisowali jeszcze ludzi, a także ano, to było uczyć samostatnie.
1: No i ja jeszcze mogę powiedzieć, że u nas teraz, tak pewnie zaraz nas zapytasz o to, ten Czeski Związek Niewidomych się nazywa Zjednoczona Organizacja Niewidomych i Słabowidzących i to dlatego, że kiedyś ponoć było tych organizacji ileś i one się kłóciły i potem na szczęście właśnie się połączyły. O tym też nic nie wiem, ale słyszałem niedawno o tym, że tak było. To jest jedyny fakt, jaki wiem na ten temat.
2: Jasne. To może tym razem zaczniemy od ciebie, Andrzeju, i od sytuacji na Słowacji. Ty się udzielasz, z tego co wiem, w Związku Niewidomych na Słowacji. Jesteś tam dość aktywny. Jak to wygląda? Co oferujecie i ogólnie na czym polega aktywność w związku?
0: Tak. Unia Niewidiacich a Słabozrakich Slovenska. To je vlastne organizácia, ktorá združuje nevidiacich, aj slabozrakých, prípadne ich nejakých priateľov, rodičov a podobne. No a jednou z tých služieb je napríklad to, že pracovníci únie poskytujú nejaký ten servis v rámci pomôcok a podobne. To znamená, že nevidiaci príde alebo zatelefonuje na úniu, povie, že chcel by sa naučiť pracovať s počítačom, chcel by sa naučiť variť, orientovať sa v priestore, písať na počítači a dohodne si na tom krajskom stredisku, teda tam, kde to má najbližšie k bydlisku, kde býva, tie veci, ako ho môžu vlastne to, čo on potrebuje naučiť. Čiže tam je tých vecí naozaj veľa. Oni chodia variť, sa učia pracovať s mobilnými telefónmi, s počítačmi, hej, majú tí zamestnanci únie nejaké vedomosti o čítačoch obrazovky, takisto tá priestorová orientácia. Ja som napríklad tam absolvoval pár kurzov aj písania na stroji, čiže toto všetko tam je. Asi to preložme teraz, lebo potom zabudneme.
1: Dobrze, czyli Związek Niewidomych i Niedowidzących na Słowacji oferuje dużo różnych usług i Ondrej teraz wspomniał o czymś, co my też mamy, u nas się to nazywa Tyflo Service i to jest też pod tym naszym związkiem, czyli są takie wojewódzkie jakby, jak to się nazywa, filie, tak po polsku? Czy...
2: Tak. Mhm. No oddziały, albo tam, my to dzielimy na okręgi i koła, tak? Okręg jest chyba wojewódzki, ewentualnie jakoś tam większego miasta, a koła są już konkretnych miast, tak?
1: Mhm, tak, i tam może niewidomy przyjść i na przykład powiedzieć, że chciałby się czegoś nauczyć. Gotować albo tam orientacji przestrzennej, pracy z telefonem komórkowym. Ondrej właśnie wspominał o tym, że był na paru kursach takich orientacji. A właśnie, tu się nasuwa pytanie, skąd jest to finansowane?
0: No, Unia zyskawa financje zo štátu, je tam nejaká časť, teda samotná vláda Slovenskej republiky alebo nejaké ministerstvo prispieva. Potom 2% z daní, to znamená, keď si ľudia robia daňové priznanie, tak môžu časť toho, čo by dali štátu, dať priamo Únii. A potom máme verejnú zbierku Biela pastelka každoročne v septembri. To je taká zbierka, že normálne bežná verejnosť môže prispieť bankovým prevodom alebo v uliciach alebo SMS-kou. A potom z rôznych projektov, hej, že oni sa hlásia, oni píšu projekty na rôzne ministerstva, hej, a vedia vlastne takýmto spôsobom zabezpečiť chod.
1: Čili związek má jakieś środki od państwa, potem też jest to, co wy macie 1%, tak?
2: Tak,
1: w Polsce.
2: Tak, tak. Mhm.
1: To na Słowacji są to 2%. I jeszcze jest taka publiczna zrzutka, tak? Czy zbiórka, że, że można wysyłać kasę, pieniądze powiedzmy na ulicach, czasami chodzą ludzie
2: z puszkami
1: albo SMS-ami można i tak dalej. I jeszcze są też dofinansowania chyba z tego co zrozumiałem, co Andrzej mówi, od różnych innych organizacji.
0: No a potem ta Unia ma jeszcze tak zwaną spolkową czynność, a to są vlastne také ako keby voľnočasové aktivity. Môžu to byť kultúrne podujatia, rôzne krúžky. Napríklad, povedzme, v Nitre majú spevácky zbor, kde chodia nevidiaci, majú tam nejaké háčkovanie, vyšívanie, hrajú sa nejaké spoločenské hry, robia sa nejaké posedenia, rôzne takéto. Buď sa ide na nejaké kultúrne podujatie, alebo si sami vytvoria nejaké, neviem, na Vianoce, akadémie a podobne. Čiže vlastne toto sú už také ako keby skôr také aktivity, kde sa tí nevidiaci môžu stretnúť, porozprávať sa a takýmto spôsobom to nejako funguje. A spomeniem ešte jednu vec, potom sú také dve súťaže. Jedna je Brajlovská olympiáda. To je vlastne taká súťaž, kedysi známa v čítaní a písaní Brajlovho písma. Ona teraz bola rozšírená, lebo vlastne sa tam robia aj také rôzne, že identifikovanie liekov podľa obalu, hej, ako sú tam tie nápisy, a korektúra Brailleho textu, čiže tam vytvorili nejaké takéto disciplíny. A druhá súťaž je Dni Mateja Hrebendu, a to je zase súťaž v recitácii poézie a prózy a tiež písanie poézie a prózy, čiže aj autori sa tam nevidiaci a slabozraky môžu prihlásiť do tejto súťaže.
1: Czyli później oprócz tego są jeszcze różne takie inicjatywy, typu na przykład w Nitrze, w mieście Nitra jest chór niewidomych, co jeszcze różne wyszywanie, tak jak się to mówi po polsku?
2: Tak, haftowanie.
1: Haftowanie, dokładnie. Tego typu rzeczy, albo że niewidomi robią sobie jakieś różne akademie, takie rzeczy, takie wydarzenia, gdzie mogą się zobaczyć, spotkać.
2: Tak.
1: No i jeszcze Ondrej wspomniał o dwóch konkursach. Jeden to jest Olimpiada Brajlowska, jeden taki, gdzie też są jeszcze jakieś inne dyscypliny typu rozpoznawanie leków na przykład, na których są napisy brajlowskie, albo korekta tekstu brajlowskiego.
2: Aha, czyli takie różne konkurencje w ramach tego są.
1: No,
0: a to jest łuciarz właśnie, hej, że
1: no,
0: tam
1: konkurs.
0: Body, a tak?
1: A drugi konkurs to jest taki recytatorski i też pisarski.
2: O.
1: Czyli można coś, znaczy się zgłosić, coś przeczytać, ale też można coś swojego, jakiś swój tekst, niewidomi, niedowidzący pisarze.
0: Mhm. Tak, a ešte mám historickú vec, napísal mi kamarát, ktorý nás počúva, že pred 89. bol Československý celonárodný zväz invalidu, tak? No a v 92., keď končila federácia, ešte bol technický zväz invalidov, ale už potom sa to vlastne oddelilo. Formovali sa organizácie, kým nestratil zväz invalidov zmysel. Mm-hmm. Takže vlastne to potvrdzuje to, čo som aj spomínal. To je kamarát, ktorý je teraz starší odo mňa a lepšie si to pamätá, ako to bolo, tak on mi to takto objasní.
1: Čili privátne napísal do Ondreja kolega, ktorý
0: slúha,
1: že byl čehoslovacký taký ogólnokrajový związek niepełnosprávnych a później ešte byl też techniczny pod koniec, jak się kończył, jak prawie się podzieliliśmy. W 92 roku, ale no i to się później podzieliło na te różne organizacje.
2: Mhm. A jeśli chodzi o takie kwestie, jak właśnie jakieś działania na rzecz młodzieży, jakieś obozy, wyjazdy integracyjne, takie rzeczy też są organizowane? Ja słyszałem o takim obozie Reset, nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje.
0: Tak to właśnie robila ta Unia Niewidziacich a Słabozrakich. Už to žiaľ nebýva, ale áno, to bol vlastne taký počítačový tábor a išlo o týždňové stretnutie nevidiacich, kde sa vlastne učili niečo ako také slovenská ICC, by som si dovolil povedať, že vlastne boli tam rôzne workshopy a učili sa tam buď s čítačom obrazovky robiť, alebo strihať zvuk, alebo podobné veci, aj programovanie tam nejaké bolo. To sa skončilo, myslím, v 2014, odvtedy už sa to neorganizuje. Neviem, prečo sa s tým prestalo, že či už Únia na to nemala nejak čas alebo prostriedky, alebo ľudí, lebo ten záujem by asi bol, ale teda už od toho 2014 sa to nerobí.
1: Mhm. Čiže to byl taký obuz komputerový. Niestety už ho nemá od 2014 roku i tam byly rôzne warsztaty, czy to obsługa czytników ekranu, czy to praca z dźwiękiem, czy to nawet programowanie, ale no, już tego nie ma, a szkoda, bo było to popularne. Ja też o tym resecie słyszałem. Tabor to jest obóz.
2: A poczytacz to komputer, to też chciałem już wspomnieć wcześniej.
1: Tak.
2: No tak, to są piękne inicjatywy. Tutaj
1: a teraz jest nadal coś takiego na Słowacji? Máte ešte nejaké tábory iné, okrem toho resetu?
0: Ja si pamätám obdobie, keď v lete, ešte keď ja som bol dieťa, tak bol tábor pre deti, tábor pre mládež, to robila buď táto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, alebo potom ešte bolo také iné združenie, Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže. No a vlastne tábory už teraz nie sú. Vtedy boli aj pre deti, aj pre mládež, čiže pre mladších a pre starších. Teraz už to nie je. Nielen kvôli covidu, ale už naozaj veľmi dlho sa tie tábory neorganizovali. Nejak jednoducho prestala Unia týmto smerom sa uberať.
1: Mm-hmm, čili ešte, kedy Ondrej byl dzieckiem, to byl obóz dla niewidomych, dla dzieci niewidomych, dla młodzieży niewidomej i organizowała to jeszcze druga organizacja Związek, jeszcze raz, jak to Unia Niewidomej Młodzieży?
0: Ano, to było, że Združenie Niewidiacej a Słabozrakiej Młodzieży.
1: A Stowarzyszenie Niewidomej i Niedowidzącej Młodzieży. I oni to robili, takie właśnie wyjazdy.
2: Okej, okay. Czyli w dzisiejszych czasach już z tych obozów niewiele zostało na ten moment, jeżeli
0: nie,
2: rozumiem.
0: Nie, te tabory już w ogóle, letnie tabory już nie są.
2: Szkoda.
0: Ale nie wiem, że czy to...
2: Jasne. A jeśli chodzi o taką integrację internetową gdzieś, to no jeszcze zapytam o Słowację, za chwilę przejdziemy do Czech, ale jak wygląda kwestia takiej integracji w formie, może macie jakieś portale, jakieś, może macie podcasty, może grupy na
0: Aha.
2: Facebooku, WhatsApp, listy mailowe, cokolwiek, czy to jest jakoś popularne, czy?
0: Tak,
1: Listy
0: no.
1: mailowe, czyli konferencje, tak, o to chodzi.
2: Konferencje.
0: Tak. Pokiaľ ide, začnem tým, konferencie samotne slovenské nie sú a to je hlavne spôsobené tým, že my máme veľmi blízko k Českej republike aj jazykovo. Takže tým, že v Českej republike to skôr sa nejako rozbehlo celé, tak konferencie napríklad o počítačoch, tak taká najznámejšia je konferencia Fanda a tá je vlastne česká. Ale je tam, myslím si, že veľa Slovákov tiež. A podobne aj tie ostatné konferencie, ako napríklad mobily, Android a podobne, to sú mailové konferencie, ale bežia vlastne na českom serveri, na tom BrailleNete. To ešte Robert to potom môže doplniť. Zo slovenských by som spomenul, že máme taký portál blindrevue.sk, čiže blindrevue.sk. A je to vlastne taký portál, kde zverejňujeme články, návody k rôznym aplikáciám, k softveru. Hej, teraz tam máme článok o aplikácii Slack alebo Discord, ja neviem, Balabolka, úplne, že fakt hoci čo, banky riešime, že ako sa dostať k financiám, ktoré banky sú prístupné, ktoré nie sú. Čiže takéto niečo vlastne máme. Podcasty tam zatiaľ nie sú, lebo nejakým spôsobom to nemá kto robiť asi tak úplne, ale teda tie články píšeme, čiže skôr textové, to je momentálne. No a potom na sociálnej sieti Facebook, tak tam je taká skupina nevidiaci a slabozrakí, koľko je nás v skutočnosti, ktorá pôvodne vznikla úplne len tak, akože pár ľudí z nevidiacich sa tam nejak združilo, ale momentálne tá skupina má takú váhu, že je tam, myslím si, že väčšina nevidiacich a slabozrakých, aj samotná únia nevidiacich tam je a propaguje aktivity a píše teda, že čo sa deje a takéto veci. Čiže takéto veci, pokiaľ ide o online komunitu, máme.
1: Czyli tak, z list mailingowych większość to są czeskie, bo rzeczywiście no wygląda, że u nas to się zaczęło, a ja już wspomniałem o tym, że czeska i słowacka przestrzeń internetowa w dużej mierze to jest to samo. Dzieci oglądają w obu krajach YouTube'a, powiedzmy, z obu krajów i tak dalej. No, ale ze słowackich rzeczy to jest ta strona blindreview.sk i tam są różne artykuły o, z tego co Andrzej mówił, głównie o aplikacjach, o programach, techniczne rzeczy, czyli Discord, Slack, jakiś, no Balabolka to był ten, albo jest jeszcze ten program do czytania, tak, o bankach. To jest ciekawy temat, którym sobie muszę też się zainteresować, bo jestem ciekaw, jak na Słowacji to wygląda z bankami. No i jeszcze tak myślę,
0: No
1: że
0: a
1: na
0: ta
1: Facebooku.
0: skupina na Facebooku
1: Ja,
0: powiedzmy
1: a
0: też.
1: tak, jeszcze jest grupa na Facebooku, która się nazywa Niewidomi i Niedowidzący, ilu jest nas w rzeczywistości.
0: Ano.
1: Ja pamiętam jeszcze, jak ona powstawała i rzeczywiście to było tylko paru ludzi, głównie Słowacy. Parę osób, ale jak to właśnie w naszych dwóch krajach, bo jest też czeska, która swoją drogą też się nazywa Niewidomi i Niedowidzący Czesi i Słowacy. I w obu tych grupach teraz już są ludzie z obu krajów. Mniej lub więcej tych ludzi jest z tego drugiego kraju, ale oni są. Oni są, to widać w komentarzach. No. No i Ondrej, ty chyba też robisz jakieś rzeczy, czy już nie? Ty publikowałeś na swojej stronie jakieś artykuły,
0: Ja
1: jakieś.
0: teraz. Čo ja konkrétne robím, tak píšem pre ten portál Blind Review už teraz
1: Aha.
0: hlavne. A ja konkrétne teraz v tomto smere úplne najviac riešim Corvus. To neviem, či, ale asi je v Poľsku distribútor
2: Tak, chyba firma
0: aplikácia
2: Medison.
0: Corvus, áno. Tak pre Corvus vyrábam vlastne návody, nejaký support, proste ľudia telefonujú, ako si nastaviť, ako urobiť, píšu. píšem k tomu, aj teda nahrávam nejaké zvukové veci, čiže tým sa teraz tak popri svojej práci na plný úväzok, čo mám v rádiu, tak ešte teda tento Corvus tak nejak viac riešim.
1: Čili pamiętam, że Ondrej miał na swojej stronie różne artykuły, różne wskazówki i tak dalej, poradniki.
0: To jest stale, ano, cieszę.
1: I nadal to jest, a teraz robi jeszcze wsparcie techniczne, słowackie wsparcie techniczne dla programu Corvus. To jest ten taki self-voicing, oni sprzedają telefony z Android, coś jak Blind Shell, tak? Coś w tym stylu.
0: No len, hej, to byśmy długo dyskutowali, mm-hmm. Rozdiel ten, że Corvus sa da nainstalować do hociakého Androidu.
1: A, že Corvus môže byť v ktorýmkoľvek telefóne s Androidem. Tak. No.
0: Androidu 6, Blind Shell má svoje, hej, telefóny. Mm-hmm, to je, mm-hmm. No, a to je bola úplne iná téma, to by sme...
1: Mm-hmm, jasné, sa tom bavili, jasné, ale generálne taký interfejs, to nie jest tylko czytnik, to jest też taki interfejs, który ma trochę swoich aplikacji z tego.
0: Mi się zdaje, że bol aj na Tyflo podcaście o Corvusie, ale już tak dawniejszy.
2: Tak, bo ten system on chyba u nas popularność zdobył, kiedy telefon LG Wine Smart był czymś popularnym i dużo niewidomych go testowało.
0: Ano.
1: Tak, bo wspomnijmy, Corvus chyba jest słowacki w ogóle.
0: Ano, Corvus jest nasz właśnie, w Różomberku sa vyvíja Corvus. Tam vlastne máme neziskovú organizáciu, ktorá to vyrába, takže áno, je to slovenský produkt.
1: Organizácia taká non-profit, ktorá vlastne produkuje tego, rozvíja tego Corvusa.
2: Tak. No brzmi to wszystko fantastycznie, a teraz jak ta sytuacja wygląda w Czechach? To może Kubę zapytamy, bo ty, Kubo, zdaje się, wiesz więcej na przykład o tym, jak chodzi o jakieś wyjazdy młodzieży i tak dalej, a w Czechach. A dawno cię tu nie było? Nie wiem, jesteś jeszcze z nami?
3: Jestem z wami, jestem.
2: Super. Na jakie obozy można pojechać w Czechach, nie widząc?
3: To jest bardzo ciekawe. Ja jsem se třeba si pamatuju, že jsem se jako když jsem byl menší, tak jsem se často účastnil různých výletů, které organizovali. Organizoval turistický kroužek tady v Praze, tyfloturistický kroužek, který vlastně souvisel právě s těmi Hradčany, s tou školou, o které jsme mluvili pro nevědomé mm-hmm. Hradčanech. A jezdili jsme, buď to jsme chodili po Praze různě, hráli jsme nějaké hry, nebo se občas vyjelo na nějakou... třeba na nějakou vodáckou akci, si pamatuju, že jsme takhle jeli, myslím, Berounku a taky to bylo spojené ještě tehdy ze školou v přírodě na Hradčanech, což vlastně bylo, vlastně to tam chodili ty stejné děti, takže to jakoby patřilo k sobě, no. A pak jsou dva takové tábory, které se konají v létě vždycky. Jeden je brněnský, ten většinou je ve Veverské Bytýšce, to je taková, teď doufám, že neplácnu krabinu, že to je vesnice, ne město, ještě si nejsem jistý úplně, jestli to, ale je to prostě blízko, je to blízko Brna a ten tábor je právě u toho města nebo vesnice, nebo vesničky a tam se vždycky jezdilo a jezdí, ještě to pořád funguje. V srpnu dřív to bylo na 14 dní, teď už je to jenom na týden z nějakého důvodu. A bylo to zajímavé vždycky, protože to bylo spojené, byli tam jak Češi, tak i často Rakušáci nebo Němci, protože... tam bylo to jakoby... Měli jsme tam tlumočníka, překladatele, který to těm Rakušákům vlastně zprostředkovával ten program a překládal ho do němčiny. Zdeněk Rybák, který tam jezdíval. A i víc tam takhle bylo nějací vedoucí právě z Rakouska. Takže to bylo vždycky zajímavé a... To mě bavilo se vždycky dávat dohromady s těmi Rakušáky. No a pak existuje pražský tábor taky, který se koná, myslím, v Jindřichovicích. A myslím, že občas i v té Bytýšce, že jednu chvíli to nějak měli, tak, ale aspoň teď, co vím, tak je v Jindřichovicích. A to je zase, to zase víc souvisí s tím tyflo, vlastně pražským tyfloturistickým kroužkem, tam jsou vedoucí právě o tom tať. A to je taky tábor na týden. A jsou to všechno tábory, kde se hrají různé nějaké hry na, na téma, které je tam dané právě přes se nějak rozhodne. To třeba, já si pamatuju, že to byly třeba Gulliverovy cesty nebo Hobbit a tak různě. A kromě toho, že tam je zábava, tak samozřejmě i ty tábory trošku měli na pomoci tomu, že člověk trénoval nějakou samostatnost, komunikaci. Třeba jedna aktivita, která byla v tom Brně, tak se jmenovala Ptačka. A to spočívalo v tom, že se nás vyslali do Brna, buď to po skupinkách, anebo spíš individuálně, ale občas i ve dvojicích. Já jsem pak třeba byl i právě s jedním tím klukem z Rakouska. A dostali jsme papír s nějakými úkoly, který jsme museli splnit. Museli jsme něco někde koupit, nebo se někde na něco zeptat, nebo třeba i nějaké blázniviny, jako třeba zaspívat na náměstí Svobody, nebo na nějakém obchodním centru, teda zaspívat koledy, což byl srpen, že jo? Takže nás vždycky koukali, jak jsme se zbláznili. A tak různě, nebo třeba částí toho byl i puťák, samozřejmě, že jsme se vydali, dostali jsme popis trasy a putovali jsme někde po lese a museli jsme dojít na nějaké místo, tam si rozdělat, udělat večeři na vařiči a postavit stan a takovéhle podobné aktivity, no, tak. Už teď, či přestanu, teď bude zase hodně překlad, omlouvám se, že jsem tak vychrlil všechno.
1: Jasné. Čili tak, Kuba chodil na různé wycieczki albo wyjazdy z takim tyfloturystycznym kółkiem, to dosłownie tłumacząc, czyli w Pradze po prostu niewidomi, którzy chodzili albo tam po Pradze, albo ja teraz ostatnio się z tym pierwszy raz spotkałem w polskim kontekście, nie wiem jak to jest po polsku, jak się jeździ po jakiej rzece się jeździ...
2: Spływ.
1: Spływ, tak, dokładnie.
2: Tak, spływ Dunajcem. Mhm.
1: Tak, coś takiego, no.
2: Kajakowy spływ.
1: Coś jak kajakowy. No, u nas jest to, z tego co widzę, dużo bardziej popularne niż w Polsce i dlatego dopiero ostatnio się z tym tutaj spotkałem.
2: Jasne. Mhm.
1: No i oprócz tego dwa obozy, jeśli dobrze rozumiem, dla dzieci i właśnie dla młodzieży. Jeden taki pod Brnem, gdzie co ciekawe byli też Austriacy i czasami Niemcy. I był tam jeden taki...
2: Niewidomi też, tak?
1: Chyba tak. Mhm. I był tam jeden nasz niewidomy kolega, który tłumaczył im to zawsze, ten program. A drugi obóz był w Pradze, pod Pragą, albo czasami też tam w tej samej miejscowości pod Brnem, że Praga to organizowała, ale było to w tym samym miejscu. I tam były różne rzeczy, były tam jakieś gry integracyjne albo na temat, który był ustalony. A właśnie ten brneński obóz, jeszcze Kuba wspominał, że kiedyś trwał 14 dni, teraz już tylko tydzień. No i były tam różne właśnie gry tematyczne, że każdy ten obóz był pod jakimś znakiem, że raz to był Hobbit, raz to były, jak się mówi po polsku?
2: Podróże Gullivera.
1: Podróże Gullivera, tak, mhm. Podróże Gullivera. Ale oczywiście też te wyjazdy miały jakoś udoskonalić naszą samodzielność i były tam też różne takie zadania typu, nie wiem, dostało się opis trasy, trzeba było w lesie zrobić sobie kolację, postawić namiot. Jeśli dobrze to rozumiem, w konkretnym miejscu, albo powiedzmy pojechać do Brna samodzielnie, albo w parach na przykład, albo tam w jakichś grupkach i coś konkretnego zrobić. Kuba wspominał o tym, że raz nawet był z jednym chłopakiem z Austrii, że na przykład można było dostać takie zadania, że kogoś się spytało o coś, Albo na przykład, żeby zaśpiewać, w sierpniu to było, zaśpiewać kolędy gdzieś na jakimś placu, gdzie wszyscy oczywiście patrzyli na nich.
2: No, czyli taka fajna takie nauka samodzielności przez zabawę.
1: No, a także rozrywka też tam była, o tym Kuba też wspominał.
2: Tak, właśnie też, ale to jest super sprawa, bo no właśnie, my się uczymy z takim poczuciem trochę, że musimy się tego nauczyć, bo inaczej nie przeżyjemy w życiu. I to jest motywacja, która dla mnie, na mnie osobiście nigdy nie działała, bo jak ja mam przymus, nawet jeżeli oczywiście racjonalnie wiem, że jak się nie nauczę, to no, nie poradzę sobie w przyszłości, to jest mimo wszystko dla mnie jakiś bad, tak? Jakiś taki rodzaj, że czuję się jakimś jakby gorszym. A tutaj mówimy o zabawie i o tym, że tak naprawdę to się łączy z taką grywalizacją nawet, że to tam jest taka tak. Rywalizacja drużynowa i coś, super, mi się podoba.
1: No mi też. Ja właśnie jakoś nigdy niestety nie wyjeżdżałem, albo malutko byłem na takich obozach. No. Teraz żałuję.
0: No, my sme toto práve mali na Slovensku v tých táboroch pre deti, hej, že tam to bolo formou hry, hej, a vlastne sa ten nevidiaci niečo naučil, nejaká komunikácia, hej, sme chodili k cudzím ľuďom a že za čo vymeníte hašlerku, hej, nejaký cukrík a niekto tam schody dovliekol, neviem čo. Čiže presne toto trošku podľa mňa chýba tým deťom. Asi je problém s tým, že už možno to nemá kto robiť, alebo tých detí by možno nebolo toľko, ťažko povedať, ale teda presne toto je to, že my sme to na Slovensku tiež mali, takéto tábory, ale teraz už teda aktuálne nie sú.
1: Čiže na Slovácii tiež to bolo i Ondrej spomínal o tým, že treba bolo, čo si hovoril o tých cukríkoch, že vymeniť?
0: To bolo tak, že my sme dostali cukrík a išli sme k niekomu na návštevu, že dobrý deň, máme tu cukrík, za čo by ste ho vymenili? Ja neviem, mám tu nejaké staré niečo, tak nám to dal. Ďalšiemu. A tak sme sa dopracovali až, že schody celé sme doniesli potom do tábora.
1: Aha, čili treba bolo kogoš, treba bolo kogoš odviedziť i miało się cukierek i za co można by go wymienić, co by nam pani dała za ten cukierek. I coś dostali, potem, jeśli dobrze teraz mówię, do kogoś znowu to przynieśli, to coś i znowu to wymienili i aż to się skończyło tak, że mieli całe schody.
2: Kojarzy mi się taka scena, jest takie słuchowisko BBC, które się nazywa Cabin Pressure. Jest dość słynne z Benedictem Cumberbatchem, czyli Sherlockiem Holmesem w jednej z ról. I tam właśnie jeden z bohaterów miał taki zwyczaj, że z lotniska na lotnisko leciał i odkupywał przedmioty od ludzi. To znaczy, nie wiem, dostał powiedzmy na pierwszym lotnisku kanapkę, którą się daje po prostu pilotom jako prowiant na drogę. Z tą kanapką doleciał, nie wiem, na Cypr. Na Cyprze wymienił kanapkę za jakieś tam powiedzmy ryby. Z rybami poleciał do Finlandii. W Finlandii wymienił je na coś tam. I on tak mówi, że od kanapki do jakiegoś tam naprawdę, nie wiem, do jakiejś drogiej whisky doleciał. I zdaje się, że inspiracją do tego była powieść amerykańska Catch 22. Gdzie była taka postać jak Milo, która zainicjowała tego typu wymianę. To jest taka wojenna chyba amerykańska powieść.
1: Po czesku Hlava 22.
2: A widzisz.
0: Ano, presnie.
2: Coś tego typu. Fajne, to mi się też podoba. Takie Halloween inaczej. Jasne. Czy to wszystko jak chodzi o obozy, Kubo? Czy jeszcze coś się działo? Nie wiem, czy Kuba mamy Kubo? Jeszcze, ale... Okej, okay. To Robercie, może powiedz trochę bardziej tak ogólnie, jak wygląda porównawczo ta kwestia z organizacją w Czechach. Co robi Zjednoczona Organizacja Osób Niewidomych Słabowidzących? Jak to się ma do tego, co się dzieje na Słowacji? Czy to jest jakby inne usługi, czy w innym zakresie? No i oczywiście ta współpraca z uczelniami, tak, która jest bardzo, bardzo ważna. Jak to w Czechach wygląda ta cała machina wsparcia?
1: No to tak, u nas jest właśnie w ramach tego naszego Związku Niewidomych jest na przykład w tym budynku głównym w Pradze jest na przykład sklep z różnymi urządzeniami. Jest poradnia prawna. Są jakieś planszówki organizowane w różnych miejscach, gdzie niewidomi mogą na przykład przychodzić i sobie grać w to, albo szachy, z tego co wiem. Oczywiście jest cała sekcja sportowa, gdzie trochę tego jest, jakieś pływanie, jakiś golbol, różne rzeczy.
3: Judo. Jest...
1: Mm-hmm. Judo. A, Kuba. Showdown. No tak, showdown, czyli ten, czyli... To się po prostu też mówi showdown.
2: Tak, tak.
1: No właśnie.
2: Tenis stołowy tak. Osób niewidomych. Mhm.
1: Tak, showdown, tak, tak. Zgadza się. Jest ten Tyflo Service, czyli to znaczy, że można na przykład przyjść do nich i oni tam wam pokażą jakieś urządzenie, zademonstrują, albo... Tam można też laskę na przykład przemierzyć białą. Jest oczywiście komputer. W tym budynku też można tam do komputerów na przykład. Są jakieś komputery dostosowane, więc tam można przyjść. Ale to są pewnie takie usługi pewnie nie tylko w Pradze, ale nie wiem. Nie wiem do końca, jak to jest w innych miastach. Na pewno są te tyfloserwisy. Nie wiem, czy częścią tej zjednoczonej organizacji jest też biblioteka. Ale ona jest i ona jest obok w Pradze u nas. I tam można wypożyczyć sobie książki na kasetach. Teraz już też mają stronę oczywiście swoją. No i co tam jeszcze? Z tego co wiem, to u nas ta organizacja, albo o ile mi wiadomo, bo ja też niestety się nie znam tak bardzo, się powoli znam lepiej na tym, co jest w Polsce niż co jest u nas w Czechach.
2: No.
1: Ale... na pewno oni robią nam taki PR, czyli jeśli na przykład jakaś stacja metra w Pradze albo cokolwiek w jakimś mieście jest niedostosowane, to najczęściej informuje o tym właśnie SONS, czyli ta nasza organizacja, i ona się stara o jakąś zmianę, to na pewno.
2: Informacje dostajecie, jak rozumiem, mailem, jeżeli jesteście zarejestrowanymi członkami, czy...
1: Tak, jest nawet taka konferencja, o której ja nie wiedziałem w ogóle, to znaczy konferencja. To nie do końca jest konferencja, to jest taki... nie newsletter, jakby tam różne maile się dostaje w ramach tego, nie wiem, o jakiejś nauce języków, że jakaś firma organizuje dla niewidomych przez internet, o jakichś wystawach i tak dalej. I to się nazywa VisImp. Ale to nie jest konferencja sensu stricte, żeby tam ktoś jakby konkretny pisał. To się dostaje od tego właśnie VisImp, jako takie maile z różnymi informacjami. No nie wiem, jak to się nazywa po polsku.
2: Pewnie biuletyn albo właśnie...
1: Coś takiego jak biuletyn. Mhm. Coś takiego jak biuletyn, ale to są po prostu pojedyncze wiadomości co jakiś czas.
2: No tak. Mhm.
1: I tam są też na przykład... odpowiedzi na najczęstsze pytania z poradni SONS. Czyli tam na pewno jest coś takiego, chyba nawet można zadzwonić, na pewno można zadzwonić do nich w tam godzinach określonych i zapytać ich. To jest to ta prawna, prawna poradnia, o której mówiłem.
3: Bys im trzeba prawie posiła i nějaké trzeba pracowni nabídky občas, które se naskytnou trzeba... Což vlastně s tím souvisí, že ten SONS i jako pomáhá právě s tím hledáním nějaké práce, takže občas dorazí nějaký e-mail, že třeba tato jazyková škola shání nebo je zájem o studenty učitele i se zrakovým postižením nebo s nějakým postižením a že je možný se přihlásit nebo nějaký překlad, třeba teď přišel e-mail o překlad nějaké hry, že už kdo má znalosti angličtiny B1, B2, ne, myslím, C1, tak vlastně tam je pak odkaz na ty různé pracovní nabídky, takže to je třeba docela užitečná věc.
1: Tak oferty pracy czasami, bo SONS też w tym pomaga w załatwianiu pracy dla niewidomych i słabowidzących, że na przykład jakaś szkoła językowa przyjmuje też nauczycieli z niepełnosprawnością wzroku. Albo teraz ostatnio, to już parę miesięcy temu było, ale tłumaczenie jakiejś gry, była taka oferta, że poszukiwany jest tłumacz z angielskiego. I rzeczywiście tak potwierdzam, to się zdarza. Tak.
2: No to fajnie, że to jest takie różnorodne. Mam wrażenie, że te oferty o pracę, które ja widzę w naszych różnych grupkach, są dość jednorodne i się skupiają na kilku gdzieś tam obszarach. Widzę, że u was jest to bardzo takie różnorodne.
1: Jeszcze tak myślę, co ten nasz sąs oferuje, bo coś mi umknęło. Miałem
2: Macie ten nawigaczny centrum. Możesz coś mi o tym więcej opowiedzieć? Bo ja to kojarzę tylko z opowieści właśnie. Za chwilkę zresztą będę cię o to też pytał, o Clubhouse'a i całą tą działalność internetową. Natomiast jest chyba coś takiego jak w ogóle centrum nawigacyjne. Jakaś forma pomocy wideo względnie. Właśnie nie wiem, czy może ty, Kuba...
1: Płatne coś. Ale tak. Kuba, chyba ty coś wiesz, bo ja niestety niewiele wiem, że coś było, że można było zadzwonić, albo że oni ci zrobili opis jakiejś trasy, tak?
3: Tak, je to tak. Tam funguje to tak, że člověk, já to teda taky nevyužíval, ale člověk může zavolat jim a zeptat se na nějakou cestu a oni buď to vám rovnou na tom místě, myslím, můžou i říct, jako, jak postupovat, nebo se s vámi někdo spojí, ale nebo vám pošlou právě popis té trasy. A myslím, že i Sons vyvíjel nějaký, já nevím úplně, jak je teď status toho projektu, ale ten projekt Naviterier.
1: Naviterier.
3: No, že byla taky právě aplikace v telefoně, která by měla obsahovat mapy s popisem trasy, který by byl pro nás ještě víc užitečný než třeba to, co teď máme k dispozici, i s tím, jak prostě třeba terén a přechody a tyhle věci. Takže to třeba by jsou zajímavé projekty, nebo třeba teď nedávno jsem. To už je taky teda vlastně díl. Slyšel jsem o projektu, který ještě určitě neexistuje, ale vyplňoval jsem nějaký dotazník, že třeba v Praze, jak máme pražské metro, tak vymyslet, nebo že by byla stránka, na které by bylo vždycky napsáno u všech stanic, když člověk třeba vystoupí z metra, kam se má dát, aby přišel k nějakému východu, jakým směrem být z metra, když přijde na tu stanici, tak které metro jede na kterou stranu a tyhle informace, což taky může být pro někoho užitečné.
1: Tak, czyli rzeczywiście można było nawet w tym miejscu, żeby oni tam wygenerowali opis trasy albo napisali, jak się z wyprzedzeniem, z tego co pamiętam, do nich tam dzwoniło albo się z nimi kontaktowało, to oni mogli taki opis przygotować. Myśmy mieli aplikację rozwijaną, ja też o tym niewiele wiem niestety, że to miało być płatne, a teraz już dawno o tym nie słyszałem. Naviterier to się nazywało, na iPhone'a. I ja to widziałem tylko niestety na tym etapie, że były przygotowywane opisy trasy konkretnych, które tam po prostu były. Ale miało to faktycznie wyglądać tak, żeby była mapa, gdzie by były tworzone opisy tras, nawet z przejściami, z różnymi informacjami przydatnymi dla nas. No i Kuba też mówił, że wypełniał kiedyś ankietę dotyczącą jakiegoś projektu w przyszłości, gdzie na stronie nie na stronie praskiego metra, ale że byłaby strona internetowa z opisem każdej stacji metra w Pradze, że gdzie które wyjście jest, jak się wysiądzie z pociągu, to w którą stronę trzeba iść, żeby dojść do konkretnego wyjścia i tak dalej. No a ja już wiem jeszcze, co chciałem powiedzieć, bo po pierwsze nasz sąs wydaje czasopismo Zora, które ma różne dodatki tam dla kobiet, o gotowaniu, o IT, to się nazywa Teczko, i różne jeszcze inne rzeczy. I to czasopismo jest też dźwiękowe, z tego co kojarzę. Ale oprócz tego jeszcze, poza właśnie Sonsem, jest parę innych organizacji u nas ważnych. Jedna z nich, o której niestety niewiele wiem, ale oni robili ze mną kiedyś wywiad, znaczy kiedyś, nie tak dawno, rok temu, to jest Fundacja Matylda. Notabene przy tej samej ulicy, co Sons w Pradze. Ponoć to jest konkurencja, ale ja niewiele o nich wiem. A druga to jest Fundacja Świetlik, Swietluśka, Fundacja Czeskiego Radia, która... jest też znana w całych Czechach i oni zapewniają jako jedne, to może być jedno ze źródeł dofinansowań, na przykład na kurs orientacji przestrzennej albo na urządzenia. Robią różne, co roku jest koncert, są różne takie wydarzenia, typu też chodzą ludzie z puszkami, albo to będzie też bieg po polsku, tak, że po prostu się biegnie w Pradze, że się schodzą taki maraton.
2: Maraton, taki, tak.
1: Dla świetlika. I albo no oczywiście kawiarnia w ciemności, kawarna pod mnie, czyli jeździ sobie taki autobus, on jest w różnych miastach, co tam przez parę dni, co jakiś czas to sobie jeździ, tak sobie objeżdżają Czechy i w tym autobusie.

0: I też bardzo klimatyczne miejsce, aczkolwiek ja niewiele, jakby dla mnie to się różniło głównie tym, jak moi widzący rodzice i dziadkowie byli zdziwieni, tak, i musieli się przyzwyczaić i uważać na przykład, jak jedli i tak dalej, no
1: Tak,
0: bo
1: tak, tak.
0: wiadomo, ale dla nich to było przeżycie. No i to jest ten świetlik, ale o dofinansowania pewnie jeszcze też nas zapytasz, nie?
1: Tak.
2: Zaglądamy na Facebooka, bo się pojawiło pytanie od Eweliny, która napisała do nas tak. Czy niewidomi, którzy mieszkają samodzielnie, potrzebują asysty? I tu jest jeszcze takie dopowiedzenie do tego pytania, bo tu chyba Ewelina miała problem z wysłaniem tej wiadomości do nas, bo jest w kilku częściach. Na przykład potrzebuje pomocy w życiu codziennym. I to jest chyba na razie tak. To jest na pewno na razie tyle.
0: No to w Czechach na pewno są fundacje, które też wspierają niewidomych. Nie wiem teraz, szczerze mówiąc, jak to wygląda, czy ten sąd też może kogoś takiego zapewnić, ale na pewno są fundacje, które...
1: Na Slovensku je taká možnosť, že ak nevidiaci potrebuje, môže si požiadať štát o príspevok na osobnú asistenciu. To znamená, že mu určí nejaký úrad, koľko hodín mesačne má nárok na osobného asistenta. Máme agentúru, ktorá toho asistenta mu vie nájsť, ak nemá nikoho, kto by mu pomohol. A vlastne oficiálne je to tak, že dostáva peniaze od štátu na toho asistenta a potom ten nevidiaci tie finančné prostriedky asistentovi posúva a ten asistent môže teda mu pomáhať doma s varením, s nákupmi, s orientáciou a s takýmito vecami. Čiže ten nevidiaci, ak si takéhoto asistenta nájde, tak môže mať od štátu príspevok práve na to, aby mu mohol v takýchto situáciách ten asistent pomôcť.
0: Tak, czyli na Słowacji można dostać od państwa dofinansowanie, potem no to dofinansowanie zależy od tego, ile godzin przysługuje, ile godzin tej asysty osobistej przysługuje takiej osobie niewidomej, no i jest taka agencja, która może takiego asystenta też znaleźć, jeśli on nikogo nie ma, jeśli ta osoba nikogo nie ma, no i potem ten asystent może pomagać z gotowaniem, z zakupami i tak dalej. U nas nie jestem pewien, jak to jest z taką asystą właśnie w życiu codziennym, ale w Pradze wiem, że jest, kiedyś mi pomagały dziewczyny, no parę wolontariuszek takich poznałem ze stowarzyszenia Okamżik, czyli chwila, jakby okamgnienie dosłownie tłumacząc, które właśnie organizuje pomoc. To są studentki albo studenci z różnych uczelni, często na przykład właśnie tej pedagogiki specjalnej, aczkolwiek nie tylko. I w ramach tego nie wiem właśnie, jak to wygląda z życiem codziennym, bo ja korzystałem z ich pomocy jeszcze jako licealista i wtedy pamiętam, że raz na przykład taka dziewczyna poszła ze mną do teatru, bo szliśmy z klasą i nie było nikogo, kto mógłby ze mną iść. Ci wolontariusze dostają co miesiąc od tego stowarzyszenia jakieś też wynagrodzenie za to.
3: Já jsem třeba používal, nebo já jsem třeba taky využil služeb Okamžiku a pamatuju si, že jsme chodili každý týden právě na ten turistický kroužek, že mě doprovázela slečna, kterou jsme se pak i skamarádili a jsme pořád v kontaktu. Takže já věřím tomu, že nevím, jestli každý den, ale že určitě se dá tam domluvit tak, že člověk pravidelně třeba chodí na nějakou akci s někým, že ten doprovod třeba dá, nevím, na nějaké místo nebo doprovod třeba do banky. Že to takhle funguje, no. A Okamžik i třeba, nevím, jestli to ještě pořád funguje, ale oni i třeba dobrovolníci načítají nějaké dokumenty nebo knížky pro nevědomé, že načítají, nepřepisují, ale načítají. To mě docela zaujalo. Třeba to je vlastně, že člověk, že načítají nějaké knihy, ale já to jsem třeba vůbec nevyužil, to jenom mě doneslo.
0: Czyli Kuba mówi, że co tydzień na przykład chodził z taką właśnie dziewczyną z tego stowarzyszenia na te wycieczki turystyczne, na te spacery i że nadal są w kontakcie akurat z tą dziewczyną, no a poza tym to Z tego co słyszał, to oni też

0: nagrywają, ci wolontariusze mogą nagrywać jakieś dokumenty dla niewidomych, po prostu czytać, tak, nagrywać, więc na pewno regularną pomoc można sobie załatwić, ale nie wiem, jak to jest w takim życiu codziennym. Podejrzewam, żeby to się dało zrobić, ale nie wiem do końca, co oni wszystko oferują, czy też dorosłym pomagają, czy tylko powiedzmy dzieciom albo młodzieży.
1: Mhm.
2: Wiecie, że i dospielim, to 100%. Nie.
0: Czyli dorosłym też.
1: Mhm. No to miło słyszeć. To miejmy nadzieję, że tu, Ewelina, na twoje pytania odpowiedzieliśmy. Jeżeli masz jakieś bardziej konkretne jeszcze kwestie, które cię intrygują, to śmiało pisz. Wy też piszcie, dzwońcie tyflopodcast.net/zoom. To nasza podstrona informacyjna, gdzie dowiecie się, jak to wszystko u nas działa głosowo z Zoomem. kontakt.tyflopodcast.net lub komentarze pod transmisją na Facebooku, to jeżeli tekstowo. Właśnie, Roberto, jeszcze tak szybko kończąc ten wątek integracji, to może te kwestie wirtualne, o których już trochę wspomnieliśmy. Wiemy, że są czeskie listy dyskusyjne i jest grupa na Facebooku. Czy coś się jeszcze dzieje? Jakieś portale, podcasty, jakieś...
0: Jest tutaj, na pewno się wszyscy trzej uzupełniamy, nawet czterej, bo ty już też się wgłębiłeś w to. Ale
1: troszkę,
0: jest
1: tak.
0: Ta grupa, o której wspominałem, Newidomi a Slabozracji, Ciesi a Słowacy. I jeszcze by się jakaś inna grupa znalazła. Kroki w ciemności jest taka grupa, Kroki we tmie. Tam też są różne rzeczy na temat, które mogą nas interesować niewidomych. Ale taka główna grupa to jest właśnie ta Niewidomi, Niedowidzący Czesi i Słowacy. Kojarzę tutaj znowu bardziej, Kuba by mi mógł powiedzieć, albo nam...
3: Czy portal Telion na przykład jest...
0: No jasne, nic jak to udostaniem. Ale na Skype'ie był swego czasu taki czat grupowy jakiś czechosłowacki, taki niewidomy, to się nazywało Pokec, czyli taka pogadanka. Tam byli młodsi ludzie, wtedy mieli 15-16 lat.
2: Tak, to ale było bardzo nieoficjalne. To było prosto taki, po prostu taki... Najpierw nas tam było hodně málo a pak trošičku víc, ale řekl bych, že to bylo spíš taková jako věc mezi kamarády, že to nebylo úplně třeba, ale existují skupiny WhatsAppový teďkonc, které jsou docela dost velký. Myslím, že jedna se jmenovala blind.cz/sk. Nejsem si jistý, jestli ještě funguje, protože jsem od té skupiny nějaký čas odešel, ale tam třeba nás bylo docela dost a myslím, že existuje i skupina právě pro lidi s vodícími psy, myslím, že se jmenuje Poštěk a jinak nejsem jistý, ještě...
0: No to tak, to Kuba wspomniał o grupach, znaczy, że ten Skype, ten czat Skype'owy był taki nieoficjalny. Również są grupy WhatsAppowe, jakoś blind.cz/sk, o której ja rzeczywiście słyszałem. Grupa dla ludzi, dla właścicieli psów przewodników, która się nazywa Pościek, czyli tak po polsku poszczekanka, coś w tym stylu. Tak jak jest pogadanka, to tak bym to przetłumaczył. A ja jeszcze kojarzę tą grupę PC IT Soft. Tam jesteśmy z Ondrejem na pewno. Nie wiem, Kuba, czy ty też tam jesteś? Z WhatsAppowa grupa PC IT Soft. Też czechosłowacka, czy czeskosłowacka. No i jest jeszcze z tych list mailingowych, to z takich ciekawostek, na przykład mamy listę z filmami z audiodeskrypcją.
1: O. Czyli okazuje coś takiego, że ktoś nagrywa z telewizji, tak? Filmy,
0: tak.
1: I udostępnia.
2: Tak,
0: ale niestety to jest o tyle problematyczne, że potem trzeba znaleźć tak konkretny film, albo no, trzeba to na bieżąco pobierać, nie?
1: Listy są słabe do archiwizacji, to prawda. Tak. W sensie są archiwa oczywiście, ale przeszukuj to potem. Ach.
0: Tak, na pewno swego czasu była u nas ciekawa inicjatywa, w tej chwili chyba już niewiele tam się dzieje, ta cała konferencja dźwiękowa. Złuchowa konferencja. No, o której był przecież Tyflo Podcast nawet.
1: Tak.
0: A w Polsce, no akurat się bardziej przyjął Elten, Facebook i WhatsApp, ale było tym podcast.
1: No
0: i
1: Elten, tak.
0: Tak, Elten. Ale swego czasu nawet jakaś polska społeczność miała tam powstać. A trochę się tam działo w czeskim i słowackim tym forum, chociaż była to też tylko określona grupa ludzi. I teraz z tego co wiem, już też nie ma tam tego aż tak dużo.
2: Myslím, že teď už není tak aktivní, protože právě byla docela, protože už existuje WhatsApp a jako jiný komunikační prostředky. Ta konference byla, byl tam třeba nějaký limit příspěvků, muselo se, myslím, že se mohlo zaplatit, aby člověk mohl nahrávat déle. Myslím, že právě z té konference zvukové vznikla ta iniciativa od jedné členky, že bychom si přece mohli povídat všichni na WhatsAppu, kde můžeme nahrávat, jak dlouho chceme a že to vzniklo tam. No.
0: Czyli przez to, właśnie z tego powodu, że tam był na przykład limit długości postów, a jak się chciało nagrywać dłużej, to trzeba było zapłacić, no to powstała na przykład ta grupa na WhatsAppie, o której Kuba wspominał, dlatego że tam można sobie nagrywać ile się chce, albo no tak bez jakichś większych ograniczeń. Oprócz tego jest portal Pelion i jest jeszcze poslepu.cz, albo to jeszcze jest, na pewno to było.
3: Mało by to jeszcze być, ano. Mhm.
1: To są takie... taki mniejszy chyba blok troszkę, bo to sam Radek Pawliczek z Brna prowadzi chyba. Mhm.
0: Tak, ale ten portal Pelion, tam są różne techniczne też informacje i to jest prowadzone przez ileś osób. I oni, z tego co wiem, teraz się właśnie rozwijają i różne ciekawe rzeczy się tam pojawiają.
3: A można jeszcze by mogli wspomnieć, choć to jest właśnie taka inicjatywa okolo toho časopisu Tečko, že na Clubhouse mávajú oni také stretnutia títo nadšenci okolo technológií posledný štvrtok o 13. tuším to býva.
0: Tak sú spotkania na Clubhouse związane s tým Tečkiem, s tým časopismem Tečko, to się nazywa Tečko Plus i to jest z tego co Ondrej mówi, ja nie pamiętam, rzeczywiście jest to jakoś po południu, a Ondrej mówi, że w ostatni czwartek w miesiącu o 13.
3: Tak by to malo byť, áno, že tam bývajú tie stretnutia na tom.
0: Také spotkania, tak to býva. Spotkania ľudí, ktorí sa interesujú informatikou i tak ďalej. Spotkania Clubhouse, jak sa začal, to tiež česci nevidomí, zvlášť česci, chyba neviem, či ze Slovácii tam kogoś videlem, ale...
3: U nás to nebolo také populárne, ani nie je stále, a v Čechách to viac... No. Używali, nie wiemy czy jeszcze
1: właśnie
3: stale, ale...
1: Widziałem. Ja na początku gdzieś tam zauważyłem, że sporo osób niewidomych z Czech ma, pośledziłem i nagle wylądowałem w jakichś pokojach. Ludzie tam zaczęli wspominać, jakieś szkoły masażu w Pradze. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie językowe, żeby sobie usiąść i posłuchać. Natomiast ja jestem wielkim fanem Teczka Plus. Ja osobiście śledzę chyba wysłuchałem wszystkich wydań, jakie zostały zarchiwizowane, bo każde spotkanie Clubhouse'owe Teczka jest wrzucane potem na ich stronę internetową.
0: Tak.
1: I można sobie odsłuchać. Zresztą jak ktoś śledzi na Clubhouse'ie, ten klub chyba Podmiechu, on się chyba nazywa.
0: Tak.
1: To w ramach jego, to jest też taki klub osób chyba niewidomych, gdzie po prostu mam takie wrażenie, że każdy, kto ma jakiś pomysł na jakieś ciekawe spotkanie, może je zaplanować i przeprowadzić. Tam właśnie też są jakieś wykłady a propos astronomii, które są dostępne. Ostatnio zostały przeprowadzone, z tego co pamiętam. Tam jest Teczko Plus. No więc jeżeli ktoś tam jest subskrybentem, to oczywiście można sobie wysłuchać potem w Clubhouse'ie też tych spotkań jako replays. I to jest naprawdę niesamowite, bo tam z jednej strony jest kilka takich tematów przewodnich, typu, no nie wiem, dziś opowiemy o tym, czym są nakładki dostępnościowe, jakie to jest złe. Potem pogadamy o autonomicznych samochodach i jakie to ma szanse, a czy to w ogóle może wyjść. Potem opowiemy o tym, jak używać Total Commandera. A przy okazji jeszcze przytoczymy jakieś 2-3 newsy takie lokalne, takie na szybko, na krótko. Też jest taka fajna działka, w której się tłumaczy jakby znaczenie różnych słów, które łatwo ze sobą pomylić. I to jest coś, co mi się bardzo podoba. Ja zawsze na koniec tych takich audycji, gdzie zapraszam gości i pytam o życie w innych krajach, zapytam się zawsze, jaką jedną rzecz wziąłbyś ze swojego kraju do Polski, bo zazwyczaj trafiałem na osoby, które w Polsce też mieszkały, a z Polski do tego kraju, no to co ja bym wziął z Czech do Polski, to jest rozdział w terminologii niepełnosprawność na postižení i handicap. Mhm. Że że jest czym innym jest niepełnosprawność, z którą nic nie mogę zrobić, czyli to, że się urodziłem, tak, i nie widzę, moje oczy nie funkcjonują, no nic nie zrobię, a to jest postiżenie, z tego co zrozumiałem. Natomiast handicap, jeżeli dobrze to ogarniam, to jest po prostu wynik tego, że te moje oczy nie działają, czyli że nie jestem w stanie, nie wiem, po prostu sobie wyjść na ulicę i pójść, nie jestem w stanie sobie usiąść do komputera i tak o, wejść i na dowolną stronę. Po części mogę ten handicap zredukować ucząc się różnych czynności, szkoląc się w różnych rzeczach. Poniekąd nie mogę tego zrobić, bo na przykład no, strony są niedostępne i nic z tym nie zrobię. I to ma bardziej taki wydźwięk wtedy społeczny i trochę wrzucę jakby też, no zobowiązuję też społeczeństwo do tego, żeby trochę gdzieś tam na nas popatrzeć i coś zadziałać. Bardzo fajne było to tłumaczenie. Natomiast też podoba mi się to, że tam są konkursy, w ogóle sposób, w jaki to jest prowadzone, tam jakieś muzyczki lecą i te muzyczki najczęściej się jakoś kojarzą z niewidomymi, ale w sposób taki naprawdę cool, na zasadzie coś, co się kojarzy z informatyką, jakieś piosenki o Josie, jakieś piosenki o Braille'u, jakieś piosenki grane na starych notatnikach brajlowskich, takie naprawdę smaczki dla geeków, smaczki dla nerdów. I konkursy, które polegają na tym, żeby odgadnąć, nie wiem, odgłos jakiegoś starego urządzenia, na przykład jakiegoś notatnika brajlowskiego albo jakiegoś programu, który był używany 10-20 lat temu. I fajne nagrody, na przykład można było wygrać otwieracz do piwa w kształcie rekina, bo prawda Joss, bo szczęki i dlatego rekin, bo to jest logo Jossa i mieli taki otwieracz do piwa. Fajne gadżety bardzo. W ogóle wypożyczenie różnych sprzętów można wygrać. Tam widziałem wypożyczenie Orbit Readera, wypożyczenie Blind Shella, Joss na 90 dni, ta licencja. Fantastyczne rzeczy. Więc jest to naprawdę fajnie prowadzone i jak ktoś chciałby coś po czesku takiego a z naszego środowiska posłuchać, to polecam serdecznie.
3: No ja tu ešte mám zo Slovenska pár takých vecí, ktoré som si poznačil, že by som mohol spomenúť v krátkosti. Mm-hmm. Tak k webovým stránkam, keď je o tom reč, tak zabudol som a bude sa hnevať Miška, že som nespomenul, tak ešte dodatočne vzniká nám a veľmi dobre sa rozbehol taký nový portál technologiebezzraku.sk. Zatiaľ to tvorí jedna autorka, Miška Dlhá, ktorá teda píše o softvéri, testuje rôzne veci, slúchadlá a tiež brajlovské riadky a podobné veci. Čiže toto tiež existuje. Ďalej ma upozornil ešte kamarát, pripomenul mi, že nie sú síce tábory pre mládež, ale Únia organizuje vianočné pobyty pre osamelých, teda starší možno ľudia, hlavne asi, ale aj teda mladší, ktorí na Vianoce nemajú nikoho, s kým by boli, tak sa môžu takto okolo Vianoc stretnúť, urobí sa im nejaký program, dajú si kapustnicu alebo proste niečo takéto. Čiže takéto veci Únia robí. No a trošku sme hovorili o knihách, tak na Slovensku máme dve také inštitúcie. Pokiaľ ide o knihy, teda to je tá spomínaná Slovenská knižnica pre nevidiacich, ktorá tlačí knihy do Braillovho písma a takisto vydáva aj audioknihy, už teda hlavne teraz vo formáte MP3 alebo na CD. No a potom je Digibooks, to je vyslovene digitálna knižnica, kde teda sú elektronické dokumenty skenované.
0: Dobra, czyli Ondrej teraz jeszcze wspomniał o takiej stronie technologiebezzraku.sk, czyli bez wzroku, tak? I teraz pisze to jedna na razie dziewczyna, która swoją drogą jest też aktywna w którejś z tych grup facebookowych, o ile mi wiadomo. Mhm. I pisze tam różne techniczne rzeczy. Potem te pobyty preosamelich. Czyli są takie tak zwane pobyty dla samotnych, świąteczne, koło Bożego Narodzenia, gdzie chyba głównie osoby starsze mogą tam pojechać, zjeść sobie kapuśniaki po prostu. Bo na Słowacji kapuśniak to jest takie typowe danie świąteczne, bożonarodzeniowe.
1: O, to my jedliśmy czasem bez okazji w szkole.
0: No nie, no na Słowacji też się je też bez okazji, mm-hmm. ale jakoś na święta zawsze musi być. Wigilię. No, i po prostu pobyć z kimś. No i dwie biblioteki. Jedna to jest ta, tak, my też mamy w Czechach dźwiękową i tą KTN i potem mamy KDD.cz, knihowna digitalnych dokumentów. I tak samo jest na Słowacji, jest dźwiękowa i brajlowska, tak jak ta KTN u nas, i jest, jest tekstowa digibooks.sk. Podejrzewam, że na Słowacji też na pewno u nas trzeba się rejestrować do każdej z nich osobno. To są po prostu dwie osobno, jakby.
3: Każdy,
0: każda z nich, w każdej z nich musimy się rejestrować oddzielnie.
3: A w Czechach macie jeszcze, Matilda ma swoją, myślę.
0: Ta fundacja, o której mówiłem, jeszcze ma tak swoją bibliotekę, ale mówię, niestety na tym się nie znam. A jeszcze z inicjatyw społecznych ja bym wspomniał o Słowacji, właśnie o takich konferencjach, które zaczęła robić jakby to bratysławskie koło, powiedzmy, albo no tak, tego Słowackiego Związku dla Niewidomych, gdzie oni pozapraszali sobie, ja też tam byłem w maju chyba, albo w czerwcu, teraz 2021, robili wywiady z niewidomymi, którzy coś ciekawego osiągnęli. Jako inspirację na przykład dla młodych albo dla ludzi, którzy sobie mniej, powiedzmy, radzą z czymś tam, albo po prostu szukają inspiracji w życiu. Jak był COVID, no to nie robili tego na żywo, no to tylko przez Skype'a, i to była taka ciekawa inicjatywa, i to jest na ich stronie jako podcast, znaczy jako podcast. To jest zarchiwizowane, ale nie pamiętam teraz, jak to się nazywało.
3: Sami sebe, myslím, že sa to volalo.
0: Aha.
3: A je to na webe Bratislavskej únie, Bratislava UNESCO.sk.
0: Mhm.
3: Aha, alebo som si to iba myslel, ale hej, je to tu. Hej, to je také, tak hlupo to majú, že... Ale
0: nie,
3: počkaj.
0: No nie najlepiej, nie najłatwiej to znaleźć niestety.
1: Zawsze można dodać link w komentarzu pod naszą audycją.
0: Tak, myślę, że
3: to... Kiedy dasz bratislava.unoss.sk, tak jest tam taki odkaz, że cyklus podcastów Krajskiego Strediska Sami Sebe.
0: Mm-hmm,
3: to
0: jest
3: kategoria
0: tak.
3: W ramach tego webu. Czyli już potem ci to naczyta. Tie...
1: Mm-hmm.
0: Czyli Bratislava przez v.unss.sk.
3: Tak, hej.
1: Tak. Tam można się zapoznać z ciekawymi sylwetkami niewidomych Słowaczek i Słowaków. Warto zanotować ten zasób, bo no, możecie się przekonać, jakie osoby tam spotkacie. No dobrze, to myślę, że tutaj dużo już szczegółów na temat tych organizacji upakowaliśmy różnych. Natomiast jeśli chodzi o to, co już zahaczyliśmy troszkę, Roberto, ty już tutaj zatizowałeś trochę dofinansowania i kwestie socjalne, renty. Jak to wygląda właśnie w Czechach i na Słowacji? To nie wiem, kto by chciał teraz zacząć. Kto ma łatwiej opisać? Euro, dobra, czy, no w to... euro czy w koronach? Dobra.
0: No dobra, no to u nas my mamy rentę, która wynosiła do niedawna, no w związku z inflacją to się zmienia, to było coś koło 1000, powiedzmy, wtedy 600, teraz 800 zł, 1800 zł tak mniej więcej. Teraz nawet już troszeczkę więcej, kiedyś to było 10 tysięcy koron z czymś, teraz później 11 tysięcy, a teraz chyba nawet 13 tysięcy już, właśnie w związku z inflacją. Nie wiem, na jakiej podstawie jest to wyliczane. No, niestety niewidomy, ja myślę, że nie wyżyje tylko z tym. Jednak nie wyżyje tylko z tym. I ona przysługuje z tego, co kojarzę, od 15 roku życia.
1: O, to wcześniej niż u nas, bo u nas dopiero od pełnoletności jest renta.
0: Od 15 roku życia do tego stopnia, że jeśli przez jakiś czas tej renty nie pobierasz, to oni potem, przynajmniej niektórym, chyba wiem, że słyszałem o kimś, kto miał z tym problem, ale oni wyrównują to.
1: Mm-hmm.
0: Czyli wysyłają to, czego ci państwo nie dało, to potem nagle to dostajesz.
1: Tak, to u nas też tak. Mm-hmm.
0: No, a nie kojarzę, żeby się u nas mówiło o tym, że jak się pracuje i zarabia się więcej niż to, się tej renty nie dostaje. Nie kojarzę tego, więc wnioskuję, że tego u nas nie ma. Tej takiej pułapki
1: rentowej. Mm-hmm.
0: Ale Nie jestem tego pewien. Jedyne co, to naprawdę po prostu nie słyszałem o tym nigdy i zawsze mnie to bardzo dziwiło. U nas jest chyba tak, że to jest zawsze ta renta, ale nie jestem tego teraz pewien. Od lat już wiem o polskiej pułapce rentowej, pytałem znajomych i z tego co wiem, to właśnie u nas tego nie ma. Jeśli chodzi o dofinansowania, to na przykład co 5 lat mogę dostać chyba co 5 lat. Tak. Od swojej dzielnicy albo miasta, jeśli to, bo w Pradze tak to jest dzielnica, a tak to od miasta, powiedzmy od urzędu miejskiego, mogę dostać dofinansowanie w wysokości 90% na urządzenia, jakieś tam na technikę. Przy czym, co ciekawe, na przykład iPhone i komputer są w innych kategoriach. Bo jedno to jest jakieś tam urządzenie czytające, a drugie to jest jakieś tam
3: mobilny telefon, nie? Albo czy tak.
0: Nie, właśnie, nie. iPhone jest jako czytające z jakiegoś powodu, a komputer to jest w jakiejś innej kategorii, teraz nie pamiętam w jakiej. To jest to urządzenie brajlowskie z czytnikiem ekranu czy coś takiego. Nie wiem, dlaczego iPhone jest jako czytający, czy dlatego, że tam są te voice dreamy i różne inne rzeczy, ale tak jest.
1: Może rozmiarowo przypomina te wszystkie odtwarzacze, te Oriony i Plextoki i Victorinoxy.
0: Tak, ale na pewno jest tak, że po prostu iPhone'a możesz sobie zamówić, powiedzmy, albo poprosić o to dofinansowanie w jednym roku, a powiedzmy o dofinansowanie tam komputera, czyli i linijki brajlowskiej rok później na przykład. To jest inna kategoria. I one osobno jakby, one się nie wykluczają i nie pokrywają też, czyli nie wiem, czy w jednym momencie można o obydwa poprosić, ale na pewno ten cykl 5 lat jest odliczany po prostu osobno dla iPhone'a, powiedzmy, a osobno dla komputera i linijki brajlowskiej. I z tego co wiem, to można pod to podciągnąć naprawdę sporo różnych rozwiązań technicznych pod takie dofinansowania.
1: Okej. Okay.
0: I zazwyczaj się dostaje tę kasę. Oczywiście tam trzeba trochę powypełniać, ale i trzeba podać dane zarówno lekarza rodzinnego, jak i okulisty. Oni sobie potem coś sprawdzają, ale no i te pieniądze się dostaje tam w ciągu pół roku i można nawet dostać 100%, ale wtedy trzeba im już udokumentować dochody. A jak jak można zapłacić te 10%, to nie trzeba tego robić. I to uważam, że jest dość duża zaleta.
1: Dobra.
0: Bo w świetliku na przykład trzeba. I w świetliku w ogóle tam dofinansowują konkretne rzeczy. W sensie ja kiedyś ich na przykład prosiłem o stypendium, jak jechałem do Niemiec na studia na rok. Oni mi tego nie chcieli dać, bo stwierdzili, że musiałbym im po prostu powiedzieć, co dokładnie chcę. Dostosowanie materiałów, asystę, cokolwiek.
1: Mhm. A czy żeby dostać ten sprzęt, czy ty musisz jakoś uzasadniać ten swój wniosek, czy to po prostu tobie się należy?
0: Muszę to uzasadnić, ale z tego co wiem, to wcale nie jest tak trudno.
1: Jasne, ale to jest swego rodzaju konkurs na zasadzie, że twój wniosek wygra, ale kosztem tego, że ktoś przegra? A nie, okej.
0: Okay. Nie, z tego co wiem przynajmniej, nie wiem, Kuba, może ty wiesz więcej, z tego co wiem, to jest po prostu osobno oceniane. To zależy od pani w Urzędzie Pracy.
1: A, jasne.
2: Tak jest.
1: Mhm. Mhm. A czy istnieją jakieś inne rodzaje dofinansowań, oprócz oczywiście, renta to nie dofinansowanie, ale jakieś świadczenia, na przykład dofinansowania, do czego państwo może dofinansowywać? Do miejsca pracy, do na przykład czynszu za mieszkanie, do jakichś innych rzeczy. Czy takie rzeczy też są, czy to już jest raczej...
0: Nie wiem jak jest z mieszkaniem, bo jeszcze sam nie mieszkałem w Czechach, na razie mieszkałem sam tylko w akademiku i to było w Polsce i w Niemczech. Na pewno jest tak, że jak dostanie się pracę, to pracodawca nie musi płacić części podatków, jeśli ma pracownika niepełnosprawnego.
1: Mhm. Jasne.
0: On nie dostaje kasy, nie dostaje pieniędzy za to, ale jest zwolniony tam z części podatków.
1: Okej. A jak to wygląda, Andrzej, na Słowacji? Renta też jest, tak?
3: Áno, začnem tým, že čo sme rozprávali o iných možnostiach, tak na Slovensku máme aj príspevok na šatstvo a obuv. Ale priznám sa, že vôbec nemám predstavu, ako a kedy to môže človek získať. Tam musí byť nejaký, že minimálny príjem alebo niečo, čiže v niektorých prípadoch sa to dá. Dôchodok máme u nás od 18. roku života a tá cena, ono to je rôzne, lebo vlastne ono sa to každým rokom ľuďom zvyšuje a závisí od toho, že či človek začal brať dôchodok, keď bol v rok 2005 alebo keď bol rok 2000. Hej, napríklad u mňa sa to teraz pohybuje okolo 365 eur mesačne, s tým, že môžem poberať dôchodok a súčasne pracovať, nemá to vplyv, ako neobmedzujú mi dôchodok tým, že pracujem.
0: Dobrze, ja może przetłumaczę. Czyli jest dofinansowanie, co ciekawe, na odzież i obuwie, na ubrania.
1: Aha. To
0: jest. Ale Ondrej mówi, że nie wie, jak to. Na Słowacji w sensie, ale Ondrej mówi, że nie wie, jak można takie coś uzyskać. I tam chyba też trzeba im udokumentowywać te dochody, nie wiem. No i jest renta, która podejrzewam, że u nas też może tak być, że właśnie zależy. Kiedy się zaczęło pobierać tą rentę? W każdym razie Ondrej w tym momencie ją ma w wysokości mniej więcej 365 euro i to z roku na rok się powyższa troszeczkę.
3: Zatiaľ to stúpa, áno.
0: Przynajmniej na razie tak, przynajmniej na razie się podwyższa to. No.
3: A możemy pracować jeszcze, nie ma to...
0: Tak i też nie ma tej pułapki rentowej.
3: No a pokiaľ ide o kompenzačné pomôcky, tak tiež každých 5 rokov si môže nevidiaci požiadať o pomôcku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v meste bydliska. Tam sa posudzuje, hej, aký má príjem, aký príjem majú jeho rodinní príslušníci, hlavne teda, ak je to ešte dieťa, hej, tak tam sa rodičia posudzujú. Nie som si istý, či preplácajú 80 alebo 90%. To si nie som úplne istý, ale teda tiež to máme také rôzne kategórie. No a vlastne tiež musí dokázať, hej, napríklad ja si pamätám situáciu, že počítač sme už doma mali, ale chcel som príspevok na JOS, no a pani na úrade nevedela pochopiť, prečo ja chcem ten JOS, keď si nežiadam o počítač a prečo si nežiadam počítač a skrátka takéto veci sme tam vysvetľovali, takže je to tak nadlhšie, že treba naozaj sa pripraviť na to, že človek tam chodí a dokumentuje papiere a tak. No a na každú pomôcku sa dáva teda u nás samostatná tá žiadosť.
0: Mm-hmm. Čili no, ogólne podobne jak u nás, s tým, že z tego co Andrej powiedział, to jest trudniej, ale to u nás też pewnie może być trudniej w zależności od tego, ktoré miasto to jest. Nie wiem, jak jest w jakichś mniejszych miastach. Że, czyli co 5 roków, co 5 lat, Boże, już mi się języki mieszają. Co 5 lat. Też to jest urząd pracy. U nas ten wniosek się pobiera ze strony, w Czechach się pobiera ze strony Ministerstwa Pracy a Socjalnych Wiecji. Jak się nazywa po polsku ten odpowiedni?
1: Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych pewnie. U nas to jest Ministerstwo Pracy, chyba Rodziny i coś tam. Mhm. Takie mamy. Więc no. To tam każdy kraj ma jakoś swoje nazewnictwo. Tak.
0: No i to się też wypełnia, ale na Słowacji, jeśli dobrze to rozumiem, trzeba już podawać te dochody jakoś bardziej niż u nas. I też, też członków domostwa, tak? Tym, z którymi mieszkasz, czyli rodziny. Jeśli jesteś niepełnoletni jeszcze, no to trzeba rodziców, powiedzmy, dochody rodziców podawać i tak dalej. Tak.
3: No a na Slovensku tiež je to, že ak zamestnávateľ zamestnáva zdravotne postihnutého, tak má úľavy na odvodoch, hej, čiže potom tie príspevky do štátu, ako je sociálna poisťovňa a podobne, tak vlastne je od toho je oslobodený.
0: Mm-hmm. I jeśli pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną, to też ma jakieś tam zwolnienie, zwolniony z części podatków, tak samo jak u nas.
3: Mm-hmm. No a ešte posledná korekcia, opäť kamarát pomáha, Peter. Príspevok na ošatenie je približne 20 eur mesačne a môže on žiadať každý zdravotne postihnutý.
0: Aha, čili to dofinansowanie ubrań to jest 20 euro miesięcznie i może prosić o niego każdy niepełnosprawny.
1: Aha, no to jest... To jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście karty osoby niepełnosprawnej europejskiej, która wchodzi, bo był właśnie pilotażowy projekt, w ramach którego kraje się zgodziły tą kartę testować u siebie. No i było, zdaje się, stąd wynikały różne rozbieżności tego, co na tą kartę przysługuje. I jedne kraje gdzieś tam oferowały właśnie ubrania na przykład, ale nie oferowały transportu miejskiego gdzieś tam za darmo. Więc możliwe, że tutaj gdzieś tam...
3: Tak, toto je aj u nás inak, že rôzne mesta majú rôzne. My napríklad v Banskej Bystrici máme úľavu na smeti, že platíme menej. Máme zdarma dopravu v mestskej hromadnej doprave, ale v Bratislave je zase iná situácia. Hej, tam doprava oficiálne nie je zdarma. So smeťami si nie som istý. Čiže toto naozaj, pokiaľ ide o ten preukaz ZTP, to si každé mesto a priam každá inštitúcia sama určuje, že čo uzná, neuzná.
0: Ojej, čili na Slovácii je situácia taká, že v každém mieste, ale to mówimy teraz o krajovej legitimácii osoby nepełnosprávnej, že tam je ta rozbiežnosť, že napríklad v Banskej Bystrici očivíšte, či očivíšte, dla mňa očivíšte, transport je zadarmo, a no i też się płaci mniej za tam śmieci, a na przykład w Bratysławie oficjalnie transport publiczny nie jest za darmo, co mnie szokowało, szczerze mówiąc. U nas w Czechach na pewno transport publiczny w miastach wszędzie jest, albo z tego co ja wiem, tam gdzie byłem, to był za darmo dla osoby niepełnosprawnej i, przepraszam, i dla przewodnika. Miejski, transport miejski. Jak jest z innymi jeszcze tam kwestiami, tego niestety nie wiem, bo tak jak mówię, sam nie mieszkałem w Czechach jeszcze, ale na pewno ten transport publiczny jest i jest taka ciekawa kwestia jeszcze, że teraz właśnie nie pamiętam do końca, chodzi mi o operatorów komórkowych, bo jest jeden operator u nas, Vodafone.
3: My to mamy też tak.
0: Vodafone, który ma specjalną ofertę dla niewidomych albo dla niepełnosprawnych ogólnie. Ona jest tańsza niż, jakby jest więcej powiedzmy tych gigabajtów i wszystko bez limitu i w ogóle 1000 minut do Unii, albo można mieć jeszcze internet mobilny od nich i tak dalej, ale... Z tego co pamiętam, to się z czymś wyklucza i ja teraz nie do końca pamiętam z czym, bo na pewno oni pisali na stronie, że można mieć ileś tych takich kart specjalnych, można mieć i internet, i kartę normalnie komórkową do dzwonienia i tak dalej z internetem jednocześnie. Nie wiem, czy to nie jest tak, że jakaś inna sieć coś oferuje i wtedy nie można tego mieć, albo czy jak... Na pewno było tam jakieś ograniczenie i teraz jeszcze sobie przypomniałem, że z tego co wiem, niewidomy u nas nie musi płacić za radio i telewizję.
1: A, no to z tym operatorem to tak u nas Plus oferuje jeszcze, chociaż to się zmienia powoli, ale jeszcze...
0: Tak, zawsze. Ale widzę, że u nas to reguluje państwo jakoś, bo właśnie tak jak powiedziałem, tam jest jakieś ograniczenie i ono nie jest uzależnione od operatora. Teraz nie pamiętam co to jest, ale jest jakieś ograniczenie. Właśnie niestety nie pamiętam teraz od kogo, a pamiętam, ale musiałbym kolegę zapytać, Józka, że to jest mój były nauczyciel informatyki, który swoją drogą, ja mu nie powiedziałem o tej audycji, on jest góralem ze Słowacji, on słucha polskiego radia od dawna i dużo rozumie, więc może by jeszcze mógł coś tam uzupełnić. No, ale na pewno mi mówił, że właśnie coś było, jakieś ograniczenie, że chyba jego syn, przez to, że oni jako domostwo już mają kogoś, kto, albo jako gospodarstwo domowe, mają kogoś, kto ma coś specjalnego dla osoby niepełnosprawnej, to chyba nie mogli mieć, jakby jego syn, który widzi normalnie, ale nie mógł mieć jakiejś innej oferty tam przez to. Coś było, jakieś ograniczenie. Nie pamiętam teraz.
1: No dobra, to skoro już tak trochę zahaczyliśmy o ten temat, to słuchajcie, może pogadajmy o tym, jak się poruszać w ogóle po waszych krajach i na ile to jest komfortowe doświadczenie. Ja myślę, że wielu z nas kojarzy i z zazdrością patrzy na czeskie piloty, wysyłaczki pronewidomy. Nie wiem, czy ty, Kuba, byś chciał opowiedzieć trochę, jak to działa? Masz takiego pilota? Masz na pewno, czy widziałeś kiedyś?
2: Ja teď budu hodně stručný, já budu muset na chvilku odejít na dvě minutky, ale takže mě určitě proto doplní. Mm-hmm. Ale samozřejmě myslím si, že spousta z nás, většina z nás má tuhle vysílačku pro nevědomé. VPNku zkráceně říkáme, což je docela vtipné, protože VPN znamená něco jiného samozřejmě, ale my to používáme i takto.
0: Pamatuješ si, kolik to stojí?
2: Ale já mám pocit, že je to víc než tisícovka. Že to je docela drahý, docela na to, jak je to vlastně věc, kterou použije člověk na jakoby jednu věc, že to není aplikace, že to je prostě že to je docela drahý. Ale no drahý, jako zase to samozřejmě velice velice užitečná věcička, protože takže to asi všichni ví, jak to funguje. Pokud stojíme třeba na zastávce, přijede autobus, tak zmáčkneme na té vysílačce. Je to taková malá taková věsička, má 6 tlačítek a zmáčkneme jedno tlačítko třeba a ozve se na autobusu. Je venku toho autobusu je takový reproduktor, který řekne třeba teď, jaký autobus přijel, jaká je to linka, jakým jde směrem. Dalším tlačítkem můžeme ohlásit řidiči, že nastupuje nevědomý člověk nebo postižený člověk. Myslím, že je i tlačítko, které vlastně řidiči dá najevo, že nastupuje člověk na vozíku, takže vysune takovou tu plošinu, aby s tím vozíkem mohl člověk se s nás dostat do autobusu. Nebo tlačítko, které když zmáčkneme, tak se ozve u vchodu do metra, buď to nějaká jenom nějaký tón nebo takový zvuk, který díky kterému víme, kde je přesně ten vchod. Teď už se to docela i zmodernizovalo, že většina těch stanic má řekne, jak to s těmi vchody je, že třeba od schodu doprava je vstup do metra, nebo u výstupu, že tenhle výstup je na ulici tu a tu, kde jezdí tyhle autobusy a v metru samozřejmě taky můžeme dát najevo řidiči, že nastupuje nevědomý člověk, takže se otevřou automaticky všechny dveře, nebo on vlastně otevře všechny dveře a eskalátory jsou takhle označeny. Prostě je to určitě semafory takhle můžeme pouštět, protože u nás hlavně teď v poslední době nebo od jisté doby semafory nedělají automaticky žádný zvuk, když čekáme na zelenou, nebo když chceme ten semafor najít, tak on normálně jakože tiká, ale teď ten zvuk vypínají, aby to nerušilo pokojné obyvatele tam v tom místě nebo třeba klid, aby to nerušilo. Takže tím tlačítkem si ten semafor aktivujeme takhle, aby jsme ho slyšeli a věděli, kdy můžeme přejít. A no, je to určitě užitečná věc a je to ojedinělá věc, kterou nikde zatím člověk, nikde to jinde neexistuje, jenom v České republice. Myslím, že to vyvinuli studenti ČVUT, pokud se nemýlim. A no, je to určitě, se to hodí na ten pohyb, je to pomůcka dobrá.
0: Mhm. Dobra, no to ja przetłumaczę. Kuba mówił, że musi pójść na chwilkę, ale najpierw jeszcze przypomniałem sobie, nie pamiętam z czego, ale jak chodzi o tę usługę tego operatora, tego Vodafone, o której mówiłem, to pamiętam, że chodziło o to, że właśnie jako państwo kontroluje, sprawdza i że można jakieś jedno coś specjalnego wziąć na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej i że to może być chyba albo właśnie zwolnienie z jakiegoś opłacania czegoś, teraz nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, albo właśnie to może być ten telefon i albo jeszcze coś i że właśnie to się jakoś wyklucza. Nie pamiętam o tym, ale
1: ciekawe.
0: Mm-hmm. W razie czego zapytam i uzupełnię w komentarzach, bo to chyba to jest chyba dość istotna kwestia. I teraz ten pilocik. Ja go tu mam. I pokażę, jak dźwięk, jaki dźwięk on wydaje. To jest taki prostokąt plastikowy. Ja mam już ten nowszy model, on ma taką gumkę jakby, po obu stronach jest gumowy, pogumowany. I ma 6 przycisków, które się liczy nie jak punkty brajlowskie, tylko 1 i obok niego 2, potem 3, 4, 5, 6. A pomiędzy jedynką a dwójką jest taka kropeczka, to jest antena. To chyba działa na jakichś falach radiowych, ale teraz nie do końca pamiętam. I rzeczywiście, jeden przycisk to jest wejście do metra, czyli mówi nam stacja metra taka i taka, albo wyjście też, czyli wyjście na ulicę taką i taką. Drugi przycisk też może być w metrze, czy to schody ruchome, czyli prawe schody ruchome jadą w dół, lewe do góry i tak dalej. I żebyście rozumieli, tego nie mówi ten pilot, tylko w tych konkretnych miejscach są urządzenia, które czekają na ten sygnał i kiedy dostaną od pilota po prostu komendę, to odtworzą konkretne nagranie. I to może być syntezą czytane, więc możliwe, że teraz już jest to tak, że tam jest synteza wgrana, akurat w naszym wypadku najczęściej a cappella Eliszka, czeska synteza, którą też mogę pokazać, jest to odpowiednik polskiej Ani, ale myślę, że jednak lepiej zrobiona, ja mam tutaj na telefonie. 21:35 powiedziała. I to jest to. Trzeci przycisk to jest, stoimy na przystanku tramwajowym lub autobusowym i przyjeżdża właśnie któraś linia, my naciskamy ten przycisk i odzywa się to, co w Polsce musi włączyć motorniczy, czyli linia taka i taka, kierunek taki i taki. Czwórką powiadomimy właśnie motorniczego, że wsiada albo wysiada niewidomy. Nie wiem, jak jest z wózkowiczami, bo Kuba wspominał, że chyba jest jakiś taki przycisk też, że wsiada wózkowicz. Nie spotkałem się z tym, ale może oni mają jakiś inny ten pilot. Piątka to jest dźwięk świateł od jakiegoś czasu i to jest bardzo pomysłowe, bo ludzie się skarżyli, no tak jak w Polsce, że przeszkadza im pykanie świateł. No i ktoś wpadł na pomysł, że no dobrze, w takim razie skoro wam to przeszkadza, ale niewidomi tego potrzebują, to my tutaj uaktywnimy nasze pilociki. I jak się naciśnie przycisk numer 5, koleżanka się już śmiała, że steruje światem, bo raz po prostu z kieszeni to nacisnąłem, gdzieś tam szliśmy sobie po Pradze, a ja to nacisnąłem i nagle się obok nas zaczęły odzywać światła, a ona nie wiedziała w ogóle, o co chodzi. No i to przez 5 minut wtedy puka. A szóstka to nie jest nic z tego, co wiem konkretnego, ale te przyciski też mogą mieć inne role, czyli na przykład koło budynku tego SONS-u, tej naszej organizacji, tego Związku Niewidomych, kiedy się naciśnie jedynkę, to mówi Zjednoczona Organizacja Niewidomych i Słabowidzących. Dzwonki umiejscowione są po prawej stronie obok drzwi. Naciśniemy dwójkę, mówi powiedzmy godzinę otwarcia albo to, na którym piętrze, co w tym budynku jest i tak dalej. Więc to jest bardzo dobrze.
1: Taki to tu point.
0: Taki to tu point, tylko właśnie ja pytałem Janka Schustera, autora Totu Pointów, czy Totu Point może mieć ileś funkcji, bo tutaj może być jedno urządzenie, które włącza różne te komunikaty w zależności od tego, jaki przycisk naciśniemy. I pytanie, czy Totu Point coś takiego może robić? Ponoć może, ale nie, jeszcze nigdy nie widziałem takiego czegoś w praktyce. Więc nadal będę mówił, że przepraszam was, drodzy moi Polacy, ale właśnie jeszcze pytałem Kubę, ile to kosztuje ten pilot. No on kosztuje na pewno ponad 180 zł, w przeliczeniu na 1000 koron, chyba nawet więcej.
2: Chcę poprawić, tylko ja zaraz zobaczyłem i wygląda to tak, że kosztuje nawet 700 zł, 3700 czeskich koron, także. Więc no. Za drahi.
0: No, 3700 koron to by w tej chwili było coś koło 550 zł. Albo nawet troszkę więcej. O, chyba troszkę więcej, 600. Może nawet tych 700, co Kuba mówi. No, rzeczywiście. No, niestety kurs.
1: I to jest jakoś dofinansowywane, czy.
0: Chyba tak, ale nie jestem tego pewien.
1: Rozumiem.
0: Będzie podobny problem jak z laskami. Można było sobie brać dofinansowanie na białą laskę i niby cały czas można, na przykład mój lekarz rodzinny nie chce mi tego nigdy uznać, więc kupuję sobie za swoje pieniądze, ale na szczęście to nie jest nic takiego drogiego, więc a ja też nie jestem jakimś człowiekiem psującym laski, tak jak niektórzy nie, są niewidomi, którzy chodzą z, laską, tak. z białą laską, tam parę na rok ich zawsze kupują, bo w ciągu roku nawet, bo po prostu chodzą tak, że to im się popsuje albo rozpadnie.
1: Zanim, słuchajcie, pociągniemy jakikolwiek dalej temat, to okazuje się, że mamy telefony i to nawet chyba dwa, na razie jeden przyjmuję. Mamy Monikę z nami na antenie. Witaj Moniko. Nie wiem, czy się słyszymy. Jak nie, to się zaraz usłyszymy. Mhm. Natomiast pewnie Monika to będzie miała jakieś pytanie do nas. Jeszcze był ktoś jeden w poczekalni, ale być może jeszcze się tutaj... O, chyba masz już odciszony głos. Słyszymy się? Halo, Moniko? Nie.
0: Nie,
1: najpierw się nie słyszymy.
0: Jeszcze nagrywanie, tak?
1: Nie, bo co jest ciekawe, to widać, że tutaj głos komputera wyciszony, nie? O, halo?
0: No rzeczywiście tak. Unmuted, ale nie słyszymy tak, się.
1: No, nie. O!
4: Teraz słyszycie?
1: Tak, teraz cześć. Się słyszymy. Halo, halo.
4: To naprawdę technologia jak zwykle. Cześć.
1: Bywa.
4: Dzisiaj
1: witamy.
4: Jestem jeszcze z młodszym uczestnikiem na kolanie.
1: Cześć Elu, witamy cię.
4: Cześć Ela, to już mała wersja Eli. Dwuletnia.
1: A rozumiem.
4: Mała
1: no to
4: Ela, czyli
1: tym bardziej
4: Niko.
1: Witamy. Czy jakieś pytania są a propos?
4: Mam takie dwa pytania. Co prawda nie słucham od początku audycji, więc mam nadzieję, że się nie powtórzę z czymś.
1: Jasne.
4: Ale jedno moje pytanie jest takie, czy dużo osób niewidomych zarówno na Słowacji, jak i w Czechach korzysta z psów przewodników i czy trudno jest otrzymać psa przewodnika? A drugie pytanie jest takie, czy osoby niewidome z Czech i ze Słowacji mają jakieś możliwości integracji? Czy jest jakiś taki przepływ właśnie, nie wiem, danych, czy mogą korzystać z podobnych pomocy nawzajem u siebie w krajach? Jak wygląda ta współpraca właśnie między Czechami a Słowacją? Bo wiem, że no, kiedyś jednak byli razem i ciekawa jestem, ile z tego zostało.
1: No to...
0: No więc jeśli chodzi o psy przewodniki, ja w Czechach mogę powiedzieć, że jest w Brnie... jakaś fundacja, której je szkoli, nie pamiętam jak to się nazywa, ale ona jest i to nawet na skalę międzynarodową. Na pewno można dofinansowanie wziąć od tego świetlika na psa przewodnika. Nie wiem czy od kogoś jeszcze, ale na pewno od tej fundacji świetlik, czyli z fundacji, właśnie bo tego nie podkreśliłem, to jest myślę dość ważne, to jest część czeskiego radia publicznego i to do tego stopnia, że też samo radio robi różne kampanie związane z tym. To jest coś, uważam, bardzo dobrze zrobionego, z czym też się nie spotkałem w wielu krajach, a u nas radio sobie powiedziało kiedyś, że podejmie taką inicjatywę i to jest naprawdę super. Więc na pewno ten świetlik dofinansowuje, czy jeszcze inne, jak to jest na Słowacji, też nie do końca wiem.
2: Myslím, že sond pomáhá se cvičením těch psů, pokud se nemýlím.
0: Sond školí tak, či tresuje tak te psy převodníky?
1: Tak, školí.
0: Školí, tak się mówi po polsku, prawda? No właśnie.
1: Chyba tak, to jest szkolenie z psem.
0: Szkolenie,
1: Natomiast jak wygląda kwestia praw osób niewidomych i ich respektowania odnośnie psów? Czy mogą wszędzie wchodzić, gdzie mogą, gdzie nie mogą i na ile właściciele różnych, nie wiem, restauracji, nawet taksówek, bo to czasem jest też problematyczne, respektują to prawo wejścia z psem w różne miejsca.
0: Czy jak chodzi o taksówki, to na pewno można to jakoś zgłosić, jak się zamawia przejazd. Wiem o jednej aplikacji i o jednej korporacji w Pradze. Ta aplikacja działa w iluś miastach. Tam można zaznaczyć, że jedzie się ze zwierzakiem. Ale jak to działa prawnie i tak dalej, niestety nie mogę nic powiedzieć, bo nie mam psa przewodnika, chyba tu nikt z nas nie ma psa, ale może macie kogoś znajomego, od którego słyszeliście coś, chłopaki, nie wiem.
3: No, możem ja powiedzieć, na Slovensku mamy výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy, potom sú aj nejaké ďalšie viac či menej odborné školy, ktoré teda týchto psov vedia ako keby pripraviť tých psov, aj potom zaškolia samotných tých nevidiacich, hej, že ten nevidiaci chodí s tým psom na nejaké, ja neviem, dvojtyžňové cvičenie, aby si ten pes na toho nevidiaceho zvykol a zasa aj opačne, aj ten nevidiaci na psa. Príspevok na psa je možné získať z toho úradu, čo som spomínal, to znamená, že je to vnímané ako kompenzačná pomôcka a myslím, že prispieva úrad aj na, tak povediac, udržiavanie toho psa, hej, že to treba nejako krmiť a tak, takže na to sa tiež nejaký príspevok dá získať. No a pokiaľ ide o to, že kam sa nevidiaci dostanú, tak v autobusoch majú vyhradené miesto pre nevidiaceho so psom. Zažil som už aj v regiojete, že nebol problém. Z času na čas sa objaví v médiách nejaká správa, že niekde nejakého nevidiaceho so psom do nejakej reštaurácie nepustili. Čiže občas sa to prihodí, ale už sme to dávnejšie nejako nezachytili, niečo takéto, takže už asi majú ľudia na Slovensku také povedomie, že už s tým problémy až tak často nie sú.
0: Mm-hmm. No, czyli na Słowacji też jest jedna taka najbardziej znana szkoła i są też inne, które mniej lub gorzej, lepiej lub gorzej mogą wyszkolić tego psa i też zrobić to zorganizować to szkolenie dla jego właściciela później. Poza tym Andrzej powiedział, że w autobusach jest miejsce tak dedykowane dla niewidomego z psem przewodnikiem, i że w pociągu tam Regiojet to jest taka firma, taki prywatny przewoźnik, że też nie było problemu na przykład. No, podejrzewam, że normalnie też by nie było problemu. No i że czasami pojawi się w mediach informacja, i to u nas też, że niewidomego z psem przewodnikiem nie chcieli gdzieś wpuścić. To niestety się zdarza, ale tylko czasami. Mm-hmm. Ja niestety niewiele mogę powiedzieć, bo nie mam psa przewodnika, ale mam doświadczenie, kiedy byli z nami, byli u nas, przepraszam, znajomi z Polski z psem przewodnikiem, to byliśmy w paru restauracjach i nie było problemu nigdy. Ale to było w Pradze. No Praga to jest duże miasto. Nie wiem, jakby było gdzieś dalej, powiedzmy, od dużych miast. Tego nie wiem.
1: A kwestia tej integracji Czech i Słowacji. Czy macie jakieś wymienne nawzajem prawa względem siebie? Że ktoś ze Słowacji w Czechach ma automatycznie prawo do czegoś lub odwrotnie?
0: No, to jest dobre pytanie. Ja niestety o niczym nie wiem. Nie wiem, czy Monice nie chodziło też...
3: Nie wiem o tom ani ja. Akože no. To teraz by som si dovolil povedať, že môže byť, že niečo existuje, že niečo niekde sa dá, ale nevieme o tom veľmi povedať. Čo by som ale povedal, jednu zaujímavosť tie vysielačky, čo sa spomínali tie zariadenia, tak aj na Slovensku to máme, hoci nie až tak rozbudované, ale... Majú to niektoré úrady v Bratislave a autobusy v Prešove, asi 30 vozidiel mestskej dopravy to tiež využíva. Takže nie je to tak pokryté ako v Čechách, takže nevidiaci si tú vysielačku za nejakých 600 eur môže zabezpečiť a na niektorých miestach ju teda vie aj na Slovensku využiť.
0: Mm-hmm. Tak, Ondrej ešte spomínal o tých pilotách, že na Słowacji też one są, ale tylko v części, v jakichś urzędach w Bratysławie i v Preszowie, to jest takie miasto na wschodzie Słowacji, jedno z dwóch wojewódzkich tam, oprócz Koszyc. I tam jest chyba 30 autobusów, które mają, jakby wspierają ten pilot. On ma niestety inny standard i ja mam też ten nowszy już model, który można przełączyć na standard słowacki i chyba na standard europejski, który niestety mi nigdzie w Niemczech to testowałem, nigdzie mi to nie działało, więc nie wiem, do czego to jest. Ale pewnie o czymś nie wiem, bo chciałbym bardzo, żeby to działało jeszcze w innych krajach. Tylko że na Słowacji to kosztuje około 600 euro i to już troszkę jest.
1: Się nie opłaca, zważywszy na to, gdzie tego można użyć, tak? Bo w Czechach to wiadomo, że gdziekolwiek bym w Czechach nie stanął.
3: No tak, ano, że nie ma to.
0: To już lepiej pojechać sobie do tych Czech i sobie kupić to, bo z drugiej strony jest sklep w Ołomuńcu, co nie jest aż tak daleko od słowackiej granicy. Jest w Pradze, ale jest też w Ołomuńcu. Tak. I tam można pojechać i nawet nie wiem, czy nie wysyłają, ale tego teraz nie jestem pewien, czy można sobie kupić jakby z Czech jakieś urządzenie wspomagające na Słowację i czy oni by to wysłali pocztą. Ale Nie wiem, czy Monice też nie chodziło o to, czy właśnie są też jakieś możliwości integracji w tym sensie, żeby były jakieś czesko-słowackie wyjazdy, albo no na pewno te szkoły jakoś współpracują, z tego co wiem. Mhm. Jest na pewno, to nie tylko Czechy i Słowacja, ten ciemnoniebieski festiwal w Brnie, no to tam przecież jeździli ludzie też z innych krajów. To jest taki festiwal.
3: A to w ogóle jest Polska, ten tmawo-modry festiwal.
0: No,

0: Jasne.
1: No to dobrze. Mam takie pytanie. Sorry, jak coś się powtórzę, bo ale nie słucham was od początku. Mam pytanie takie, czy macie taki program, tak jak jest w Polsce, na przykład teraz ruszył, jak aktywny samorząd, gdzie można postarać się na sprzęt elektroniczny, na komputer,
2: no myśmy o tym
1: urządzenia brajlowskie.
2: Tak, myśmy to... o tym mówili.
0: Tak, to było
1: ale
0: we
1: tak, wcześniej... ale właśnie zaznaczyłem, nie słuchałem od początku.
0: Wiem, wiemy, to było we wcześniejszej części, więc jeżeli wybaczysz, wiesz co, to może jest ogólnie, odpowiadając ogólnie, to jest, Roberto o tym mówił i jak to wygląda w Czechach, Ondrej jak na Słowacji i to byśmy zachęcali, że jak już ukaże się podcast na stronie, to sobie odsłuchasz, bo to jest dość skomplikowana sprawa i wyjaśnianie tego od początku mogłoby zająć troszkę czasu, więc...
1: Rozumiem. Czyli tylko tak krótko zapytam, czyli jest trudniej niż w Polsce, tak?
2: Nie. Nie jest trudniej, jest inaczej. Jak dla mnie jest, przepraszam was drodzy Polacy, ale jest jednak łatwiej.
1: Aha.
2: No. Jest łatwiej.
1: A w Słowacji też jest łatwiej, czy...
2: Chyba troszkę też, bo z tego co rozumiem, to w żadnym z naszych krajów nie działa to właśnie na zasadzie jakichś konkursów, czy czegokolwiek. Tylko zależy po prostu ile kasy, ile pieniędzy ma dana dzielnica,
3: tak,
2: albo
3: ano.
2: To, kto daje to dofinansowanie.
1: No rozumiem. Mhm. No to tylko tyle, co miałem pytań.
0: Jasne.
3: Jeszcze możemy dopełnić? Aha, pardon.
0: Rafale? Okej.
2: Okay. Ojej.
0: Tu już zaczyna się problem z internetem, problem,
2: tak.
0: Więc może gdybyś mógł napisać.
1: A, i będę was...
2: A,
0: jasne, dobrze. To trzymaj się. Dzięki za telefon. Co tam, Andrzeju, chciałeś jeszcze
3: zrobić? Ja bym chciał dopełnić takie drobności, lebo też troszkę som sa odpajal medzičasom. I u nás je zaujímavé, že za verejnoprávny rozhlas, teda taký ten, ako sa povie, publičný, hej, tak si... bežne musia ľudia platiť tzv. Koncesionársky poplatok, ale nevidiaci aj inak zdravotne postihnutí môžu byť od toho oslobodení, len si musia o to požiadať. Hej, že normálne upovedomia tú inštitúciu RTVS o tom, že majú zdravotné postihnutie a RTVS im teda vystaví potvrdenie, že áno, nemusia to platiť. A druhá vec, čo ešte by sme mohli spomenúť, aj my tu na Slovensku máme mobilný operátor Telekom, ponúka program pre nevidiacich. On je štandardne v cene nejakých 30 eur. Pre nevidiacich stojí 12. Je tam 14 GB dát mesačne a volania v rámci Slovenska aj SMS-ky neobmedzené a myslím, že aj do zahraničia, do niektorých krajín. Plus je možné si k tomu zobrať okrem iných štandardných zariadení, ktoré ponúkajú aj momentálne Samsung X-Cover s Corvusom práve, tak to môže byť taká zaujímavosť.
2: No dobrze, no čili s tým radiem publicznym Andrzej wspominał, že to vygląda v sumie podobne jak u nás. Nie pamiętam teraz, czy my musimy jakoś zawiadamiać instytucje, czyli nasze radio publiczne i telewizja, že jesteśmy niepełnosprawni na Słowacji, trzeba i wtedy nie musimy płacić za to. A druga sprawa to jest operator komórkowy Telekom, chyba to jest T-Mobile tak naprawdę, jakby ta sama firma, tylko na Słowacji to się nazywa Telekom, tak jak w Niemczech na przykład jest Telekom.de, a nie T-Mobile.
0: Deutsche Telekom.
2: Tak. No i oni mają program też dla niewidomych, który kosztuje około 12 euro miesięcznie. A normalnie by kosztował 30. U nas Vodafone ma ten program, on kosztuje 500 chyba koron, czy 500, czy 550, co w tej chwili będzie coś koło 90 zł, a normalnie by to kosztowało no chyba 2000, czyli ponad 300. A na pewno ponad 1500, czyli jakieś 200 ileś. I teraz tak, na Słowacji jest 14 giga i wszystko bez limitu na Słowacji i chyba do niektórych innych krajów też. W Czechach Vodafone ma tych giga, czy tam jest ileś opcji. Można mieć taki abonament, gdzie jest chyba 1 giga. To jest dla mnie wymagający, to też mniej kosztuje. A w Czechach, a ten taki większy, to jest tam 40 giga, z tym, że 20 normalnie.

0: Nie plus 20 w aplikacji, co na iPhone'ie niestety nie można w to kliknąć, ale to szczegół. Tam jest taki przycisk, a na Androidzie na szczęście można. No i właśnie tak jak powiedziałem, wszystko bez limitu plus 1000 minut do Unii Europejskiej. Więc
1: no taka dość wypasiona oferta. No.
0: Tak, tak.
1: Ja byłbym zadowolony Słowacji, osobiście.
0: No, a na Słowacji jeszcze można dostać do tego Samsung X-Cover, chyba Galaxy, tak? Z Corvusem.
1: Tak.
2: Áno, áno. No to je tak, že môžeš si vybrať hociaké zariadenie aj iné s viazanosťou, ako to býva bežne, ale teda môžeš aj ten Samsung X-Cover s Corvusom, že priamo je to v tej ich ponuke.
0: Čiže iné urządzenia też można, ale można też tego Samsunga. I ja teraz sobie przypomniałem, że chyba, ale to by musiał sprawdzić T-Mobile i O2, te dwie nasze pozostałe sieci. Bo na pewno mieli dla studentów, ale chyba dla niepełnosprawnych też coś mieli, ale to było, przepraszam bardzo, ale to było śmieszne w porównaniu do tego, co ten Vodafone. Bo Vodafone u nas ogólnie dofinansowywał, na przykład było kiedyś coś takiego, że ludzie mogli przekazać swoje niewykorzystane gigabajty właśnie do jakiejś tam, do niepełnosprawnych, jakby do jakiejś jednej puli, z której oni potem przydzielali to niepełnosprawnym, dlatego że Vodafone ma też swoją fundację, czeski Vodafone.
1: Oni też chyba jakoś zatrudniali kiedyś niewidomych czy niepełnosprawnych? Oni jakoś też tak kojarzę jeszcze z takich motywów ICC, że oni tam byli wymienieni jako taki operator, który wspiera gdzieś na rynku pracy też. Mhm. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale okej. Okay. No dobrze, to może teraz wejdziemy w mój i chyba nasz wszystkich ulubiony temat, czyli technologię.
0: Znaczy ja jeszcze chciałem powiedzieć szybciutko o transporcie, bo myślę, że o pociągach taki tak. Że króciutko, to nie będzie długi temat.
1: Dobrze, dobrze.
0: No my mamy, u nas w Czechach jest tak, że jeśli się jedzie, nie wiem jak jest z autobusami, ale na pewno jakaś zniżka jest, chyba połowa albo nawet troszkę więcej, bo dawno już nie kupowałem biletu, bo ja najczęściej pociągam, jeśli tylko mogę, to ja jadę pociągiem gdzieś, ale czeskie koleje dają niewidomym połowę, znaczy płacimy tylko połowę ceny, 50% zniżka jest, a jeśli jedziemy z przewodnikiem, to on jedzie za darmo i to jest na wszystkie pociągi pospieszne i niżej, czyli osobowe. Pospieszne to będzie odpowiednik waszego TLK albo Intercity, takiego gorszego troszkę. Mhm. Ale już albo nie, moment, przepraszam. To jest chyba tak, bo u nas nie jest bilet wiązany na pociąg, więc to jest na drugą klasę poza Pendolino. Tak, tak to jest. To jest na drugą klasę poza Pendolino. Mhm. No i ci prywatni przewoźnicy też na pewno coś mają, nie wiem czy to państwo jakoś tego nie ustala, a nie, prywatni to w ogóle mają fajnie, oni mają tam chyba, ile ten RegioJet miał, 80%, na pewno można było sobie pojechać w drugiej klasie, ale tylko na drugą klasę, nie na pierwszą.
1: No tak.
0: I wtedy można sobie pojechać z Pragi do Ostrawy za śmieszną cenę, to jest 350 km, a jedzie się za 20 zł?
1: Myśmy jakieś takie hali nawet.
0: Tak, no.
1: Do Bochumina. To pamiętam ten przejazd, że to tam wyszły jakieś drobne pieniądze.
0: Tak.
2: Na Slovensku v krátkosti dá sa, to je taká obľúbená téma u nás v médiách, vlaky zadarmo. To znamená, že každý rok si môže nevidiaci predložiť preukaz od železníc Slovenskej republiky a cestovať tiež v druhej triede. Rýchliky, zrýchlené vlaky a osobné vlaky zadarmo. Tam to nie je nejako obmedzené, čiže lístok si kúpi napríklad v aplikácii, preukáže sa preukazom ZTP, potom preukazom tých železníc a môže takto cestovať aj sprievodca zadarmo, aj ten nevidiaci. A ak je, tak aj pes.
0: Mm-hmm. Czyli Słowacy mają osobną legitymację, u nas nie. U nas jest to na po prostu tylko ta legitymacja osoby niepełnosprawnej, czyli na... No tak, teraz już to też w Polsce tak nazywa, orzeczenie to kiedyś było.
1: Tak.
0: Mhm. No i trzeba to wydłużać co roku, czego ja sobie nie wyobrażam. U nas jest to... Ta legitymacja jest ważna przez 10 lat. I wtedy. I tu, że za darmo, tak? Że może jechać
2: ano,
0: niewidomy
2: że,
0: i tak. przewodnik, i jeśli ma psa, to pies przewodnik też. A z autobusami jak jest?
2: To zależy od przeprawcy. Ako toto jest veľmi, u nas mamy mnóstwo autobusowych spoločností a to naozaj, to są niekedy akože kuriózne sytuacje, że Banská Bystrica Ružomberok, čo je oveľa väčšia vzdialenosť, má stojí autobus 15 centov a Banská Bystrica Predajná pri moste, čo je kratšia vzdialenosť, môže byť pokojne euro 50, lebo je to iný dopravca, ale má povedzme menšiu zľavu na ZTP, ak vôbec nejakú. Takže toto je naozaj, že to ani ne...
1: Rvie się internet.
2: Si pozrieť, že aký dopravca a toho si to potom vie zistiť.
0: Czyli, o, już jest chyba ok.
1: Tak, na to wygląda.
0: Tak. Czyli zależy od przewoźnika i Andrzej wspomniał, że tam może być tak, że nawet na mniejszą odległość może go kosztować bilet 15 eurocentów, na większą odległość, a na mniejszą odległość do jakiejś wioski pod Bańską Bystrzycą euro 50. Więc to dlatego, że to jest inny przewoźnik. I ja myślę, że u nas jest bardzo podobnie. Jest ten krajowy, ale są też prywatne i tam jest bardzo różnie z tym. Na pewno Flixbus ma zniżki, na pewno Regiojet ma zniżki, a Ileo Express, bo oni też mają swoje autobusy. To na krajowe oczywiście połączenia są zniżki, tak.
1: I tu warto, myślę, podkreślić, gdyby ktoś się chciał wybrać do Czech lub na Słowację turystycznie, to nie obowiązuje niestety nas. Potrzebna byłaby legitymacja prawdopodobnie czeska lub słowacka,
0: tak.
1: Żeby to działało, niestety.
0: Oczywiście,
1: europejska
0: czasami...
1: karta nie może już prędzej nadejść.
0: Tak, niestety, znaczy inaczej, no, czasami przymykają oko, zwłaszcza w miastach, ale jak się...
2: Nie da się spoliehać na to.
0: Czymś dalekobieżnym, to niestety bardzo różnie to jest, więc nie ryzykowałbym, niestety.
1: Jasne. Michale, jak rozumiem, nic tekstowo na razie do nas nie przychodzi. Tak więc myślę, że wróćmy do tego tematu, który już próbowałem tutaj troszkę zacząć, czyli technologia. O Czechach to wiem, że produkowanych jest mnóstwo rzeczy, różnych takich. O notatnikach już kiedyś było w tym przeglądzie. Teraz mówiliśmy o pilotach, wspomnieliśmy o... Były monitory brajlowskie jakieś w ogóle, Tymus nawet, też się dopiero niedawno o tym dowiedziałem.
0: Ja też.
1: Więc mega zaskoczenie i różne takie rzeczy są robione. Na Słowacji jest Corvus, na Słowacji jest właśnie coś, jeszcze jest jakiś taki produkt flagowy słowacki. Wcześniej miałem też Win Monitora, o taki screen reader.
2: No nie wiem, o tym rozmyślam, co byśmy mi mogli w tomto smere wspomnieć. Vyslovene typicky slovenské asi nič také konkrétne mi teraz nenapadne, možno, že mi niekto ešte pripomenie z tých, čo nás počúva. Ale ten Corvus je taký asi zatiaľ najvýraznejší, hoci je pravda, že asi tým, že teraz sa v týmečku.
1: A jakieś zegarki mówiące na przykład po słowacku, coś takiego jest? Termometry albo zegarki?
0: Hodinky.
2: Pokiaľ wiem, tak u nas hlavne ako dlhú dobu fičali polské hodinky hovoriace, hej, že to veľa ľudí používalo.
1: Czyli na Słowacji sporo osób niewidomych wie, jak powiedzieć, która jest godzina po polsku, tak? Czy to...
2: Ano, tak. Nejaké české boli... Máme aj slovenské hodinky v ponuke, vyslovene hovoriace po slovensky, takže to by som...
0: Ale, prašam, bo te znovu rvie, máte či nemáte?
2: Myslím, že nie sú. Ja
0: nie.
2: Sa pokúšam riešiť internet, musím sa toto presunúť, možno to bude lepšie. Čiže na Slovensku slovenské hovoriace hodinky, viem, že české nejaké boli, ale vyslovene slovenské, myslím si, že nie sú také, čo by sa tu vyrábali.
0: Czyli nic takiego poza tym Corvusem.
1: Aha.
0: No.
1: Okej. Okay. A właśnie w Czechach, bo no, my z Czech znamy na przykład Laski, Swarowski.
0: Tak.
1: Znamy maszyny Tatra Point. Nie, Tatra Point. Tatra Point jest czeski, tak? Czy słowacki? Czy czechosłowacki?
0: Bo to było czechosłowackie, a teraz nie wiem.
1: Jeśli w ogóle jeszcze jest wyrabiane, bo my na takich maszynach pisaliśmy jeszcze w czasach no, mojej szkoły.
2: Jak boli jakie pisacje stroje Erika, to już im boli.
0: Erika, Monika.
1: Tak, ale maszyny. One były jakie? Nie niemieckie? Okej. Okay. No
0: wiem.
1: W każdym razie ja wiem, że właśnie Tatra Point to były takie z takimi wklęsłymi troszkę klawiszami. One miały takie wgniecenia troszkę. To było widać, że to one są trochę taki inny design. Natomiast to właśnie, czy ta produkcja różna tych powiedzmy pomocy jest na tyle duża, że to gdzieś wypiera te zagraniczne produkty? Chyba nie. Dalej są używane zagraniczne, też amerykańskie czy inne, nie wiem.
0: Tak, monitory. Też mi się tak, na pewno monitory brajlowskie, tak, to jest właśnie, bo z tego co wiem, ale tutaj też my z Kubą jesteśmy obaj z takiego obozu firmy Galop, bo obaj mamy od nich komputer z tego co wiem i obaj mamy na nim JOSa, chociaż ja teraz używam NVDA, Kuba z tego co wiem zamiennie jednego i drugiego i jest monitor Focus, tak? I ja teraz nie wiem, jak to jest z innymi monitorami brajlowskimi u nas. Na pewno w Brnie one są, tam mają takie rzeczy, ale jak
3: Brnie to... Jsou určitě a teď si taky nejsem, nespomenu si ani na žádné konkrétní, ale každý rok právě v rámci toho Tmavomodrého festivalu vždycky bývala v jeden den jako přehlídka různých těchle, nebo že vlastně ty firmy ukazovaly, jak byl tam jak Galop, tak i jiné firmy a ukazovaly právě ty brajlské řádky, které si člověk mohl koupit. Byly tam i docela zajímavé věci třeba, ale už, já myslím, že dneska už tolik by to, že už to nahrazuje spíš jiná technologie. Že si pamatuju, že třeba tam byl brajlský řádek, který byl počkat, byl to brajlský řádek, nebo to možná byla jenom jako čtečka, mluvící, jaký mluvící skener, který to fungovalo, takže to bylo vyloženě prostě, myslím, že to bylo od Spektry, jestli se nejsem jistý, jestli ještě vůbec Spektra funguje vlastně, ale že to byla takový skener, který potom sám i četl, myslím, že Zuzanou.
0: Autolektor w Polsce był autolektor.
1: Tak, czyli urządzenia lektorskie w dużym skrócie, bo tego jest trochę więcej, jest jakieś kiedyś. Była Sara, teraz jest nawet o którymś z tych urządzeń nawet było ostatnio Tyflo Podcast, więc jest taka cała grupa urządzeń takich lektorskich, taki komputer ze zintegrowanym skanerem, tak.
0: Tak, ale Kuba właśnie wspomniał, że w ramach tego ciemno-niebieskiego festiwalu, o którym już wspominaliśmy, to zawsze był taki jeden dzień, w którym robili przegląd różnych właśnie monitorów. Albo innych urządzeń od różnych firm, nie tylko...
2: Ja się jeszcze pamiętam, ten Patryk Pospisil, nie? On miał jakieś telefony PST albo nieco takie, nie? Czy to, nie wiem, o co presnie szło.
0: Aha, to nie wiem, co to jest.
2: Aha, dobrze, tak to możemy dogooglić, ale każdopadnie ten Tatra Point, opäť troszkę mi tu kamarad pomaga, że to by mala być wyslovene slovenská značka.
1: Aha.
2: Jest już ciężko... Ťažko to už teraz mi tak úplne preveriť, že aby sme zase nehovorili úplne, že zle.
0: Tak, takže... čiže ten Tatra Point to rzeczywiście sú slovenské mašiny.
2: Okay. Možno to odkazuje na Tatry nejakým spôsobom. Aj teda, no.
1: A rzeczywiście, no racja.
2: To by mohlo byť.
0: No tak, Tatry ako góry, že tam sú v tej marce, tak więc.
1: Tak.
0: No, tak to się zastanawiam, co jeszcze takiego byśmy mieli. Mluvík! Termometr.
1: Ach, tak, pokazywałeś.
0: Pokazywałem i potem był o tym Tyflo Podcast, bo koleżanka Agata Białobrzeska, będąc w Pradze przez tydzień u mnie, to sobie kupiła to.
1: No, ale też Eltrinex, dyktafony.
0: Tak, chyba. Dyktafon Eltrinex. Ten Mluvík to jest taki wielofunkcyjny termometr. On ma budzik, on ma jakieś jeszcze moduły tam nawet do pogody. Można sobie dokupić taką meteostację. Chyba nawet do ciśnienia w oponach coś słyszałem, że było. Nie wiem teraz co jeszcze. I to mówi samplami, czyli nagraniami ludzkiego głosu, nie syntezą. A Eltrinex to jest koreański dyktafon sprzedawany z jakiegoś powodu mają umowę z Czechami i na Słowacji też można to dostać i sprzedają to u nas. I to jest taki dyktafon, który ma, z tego co wiem, też radio, podcasty ma, na pewno można tym czytać książki audio, te Daisy, czy które, w którym z tych formatów. Mhm. No i to jest takie jedno z urządzeń, ale nie naszych, tylko że akurat dziwnym trafem trafiło to do nas. Bo
1: rozumiem.
0: Tak.
1: To trochę tak jak Eureka A4, czyli ten pierwszy notatnik, który w sumie był wyrabiany.
2: Arie, Eureki, ano to takie.
0: Tylko że Eurekę produkowała firma, co prawda australijska, ale to był Czech, który tam wyemigrował. Mhm. Milan Hudeczek, więc.
1: No, to jest niesamowita historia, bo to był notatnik, który pojawił się na waszym rynku krótko po upadku muru berlińskiego, kiedy tak. Jakieś, powiedzmy, biznesy z Zachodem były już możliwe. I on jak na tamte czasy miał takie dość, no powiedzmy, amerykańskie standardy, bo tam można było i programować jakieś proste gry, inne aplikacje. I tam było nawet podłączenie do linii telefonicznej, żeby inicjować połączenia z listy kontaktów, więc on tam już potrafił jak na te czasy, jak na początek lat 90. dość dużo. Mhm. Może to nie był jeszcze Braille and Speak, który się łączył z internetem i wchodził na BBS-y, ale już blisko.
3: Ja teraz przepraszam, mnie to teď wychodziło ze Zoomu, takže jsem chvilku tak. neslyšel, čím je řeč. A předpokládám Milan Hudeček, takže nějaká Aria nebo Eureka, že jo?
1: Eureka, tak. Eureka
3: to byla zajímavá věc. To už dneska málo kdo asi má. Samozřejmě už se to dlouho nevyrábí, ale jsou ještě lidi, kteří mají. A to bylo hodně takový multifunkční. Tam myslím, že byl i no, věci, které by člověk vůbec neřekl, že k tomu patřili. Třeba nějaký, myslím, že teploměr nebo něco takového. Právě se tam dali programovat hry, programovat hudba. Měl to myslím, že i nějaký jako hudební editor. To bylo určitě hodně populární tehdy. No. A myslím, že právě po ní přišla Aria, což taky myslím byla práce Milana Hudečka, a nejsem si jistý, jestli Jin taky, a Jin to asi už ne, ale nejsem si úplně jistý. Mm-hmm. A Pac-Mate, to je vlastně, to všechno patří do téhle kategorie těchto malých počítačů pro nevědomé, a to už dneska všechno nahradili obyčejné počítače nebo telefony, takže. Mm-hmm.
0: Tak, Kuba mówił, že ta Eureka rzeczywiście taková wielofunkcyjna byla, že teraz ještě zdarzają się ludzie, którzy to mają. Że tam był termometr też, tak potwierdzam, termometr tam był, ale chyba trzeba było coś podłączyć do tego. No i potem Aria to była jakby następna wersja tego, tylko następna generacja. I to chyba też był jeszcze, było autorstwo tego Milana Hudeczka, potem Gino, o którym ja tu wspominałem, chyba już nie, to wymyślili u nas normalnie już w Czechach. No i ten Pac-Mate to wiadomo, to jest Freedom, tak? Ale że to wszystko były te notatniki brajlowskie. Nie wiem, nie zgodziłbym się z tym, że teraz już całkiem to zastąpiły komputery, bo są ludzie, którym takie coś odpowiada bardziej, ale na pewno już więcej ludzi teraz ma komputery, smartfony i tak dalej.
1: Są ludzie, którzy mają jakiś swój ulubiony, ale nowy notatnik tak. Braille'owski. To znaczy, bo w Polsce na przykład dużo osób sobie chwali Braille Sensa.
0: Mhm.
1: A jak to jest właśnie w Czechy, na Słowacji? Tam coś się utrzymało? Jakiś tego typu produkt? Czy po prostu nie? Czy bardziej ludzie na tych starych
2: dżinach? Ja poznam ludzi, którzy używają jeszcze Braille Light na przykład.
1: To z takich starszych urządzeń, nie?
2: To jest z takich starszych. A mam taki pocit, że teraz by się mógł uchytić Orbit Reader jakiś, albo z tych to Orbit, że można to ludzi zaujmę. To są takie kombinowane riadki, co są aj zapisniki súčasne, albo da się w tym knihy czytać. Tak to jest jakiś Orbit 20 albo 40. Tak to asi bude teraz. Ale to jeszcze to tak úplne nie je. Ale myslím si, že by to mohlo ľudí zaujať. Ešte do minulosti som si teda naštudoval, že Patrik Pospíšil mal teda aplikáciu RST pre Windows Mobile pred 10 rokmi, také self-voicing, myslím, že pre nejaké Motorola to bolo.
0: Aha, čili no, Ondrej mluví, že mógł by jeho zdaniem Orbit Reader się tam rozpopularizovať na Slovácii, ale že ešte tego nie ma.
2: Orbit Writer je klávesnica.
0: Aha, klawiatura Orbitrider, tam Orbitrider 2040 i jeszcze sprawdził, że co wspominał o tych telefonach, że była aplikacja Patryka Pospisila na Windows Mobile, RST, do jakichś Motorola.
1: Tak, to były wtedy takie aplikacje, pamiętam, że był Pocket Hall, był jakiś Mobile Speak na Windows Mobile'a i to Pocket Hall w ogóle jakoś próbowało działać z dotykowym, nie, to tam był taki chyba problem, że trzeba było podłączyć klawiaturę Bluetooth do tych dotykowych palmtopów na jakimś tam Windows Mobile czy Pocket PC 2003 i to próbowało jakoś działać. Wiem, że to była taka proteza poniekąd, ale to chyba tam na tamte czasy to szło. A jakie są trendy? Bardziej na przykład NVDA JAWS czy JAWS, bardziej iOS czy Android? Jakieś takie preferencje są co do właśnie takich systemów oprogramowania?
2: Pozerám práve NVDA User Statistics, len čisto tak, akože aby sme mali nejakú...
1: A tak, to jest dobry pomysł zawsze. Nawet nie umknęło mi jakoś, że oni robią jakby ze względu na kraj. Oni robią takie rzeczy.
2: Slovakia minimum 76, priemer 86, maximum 92.
0: Minimum 76, średnia 87, tak? A maksimum 92? Nie wiem 92, co to oznacza. Ano. 92, nie wiem co to oznacza teraz.
2: To ono to robi nejakú štatistiku, že za posledných 7 dní bol deň, kedy minimálne 76 tých konektivít zo Slovenska NVDA skontrolovalo aktualizácie. Maximum bolo 92 a nejaký priemer sa pohybuje okolo 86.
0: No, ale aktualizácie, že ile to... A, 86 to je tá
2: średnia.
0: Myślę, że można by to było sprawdzić kiedyś, kiedy jak wyjdzie nowa wersja. Bo teraz...
2: NVDA sa pozera na nową wersję.
0: Że sprawdziło aktualizację, a to malutko jest.
2: No w Czechach na przykład masz 145 je minimum, 188 je ten priemer, a 211 je maksimum.
0: Myślę, że tu nie muszę tłumaczyć, bo numerki są myślę dość podobne. Tak. Po polsku też. Ale jest to ciekawe, to jest mało. A z tego co wiem, to ludzie używają tego NVDA u nas.
2: Tak może być, że ta statystyka nie jest zupełnie presna. Mogą to mieć ludzie powypinane. Ciężko powiedzieć, że co... Ja się teraz już dosyć stretałam z ludźmi, którzy mają NVDA, że już ten JAWS tym, że muszą płacić za każdą, nie wiem, którą aktualizację.
0: No.
2: Nie mają... ochotu do toho ísť, takže to už skôr nie. Pokiaľ ide o Android a iPhone, tak bolo obdobie v začiatkoch tých smartfónov, kedy ľudia išli do iPhoneu a si to kupovali. Len teraz sa mi zdá, že asi je problém finančný, že keď si chcú kúpiť nový smartfón, tak zistujú, že už nemajú peniaze na iPhone, takže idú potom skôr do Androidu a už potom hľadajú nejaké cesty, že či teda ostanú pri Talkbacku alebo idú do toho čínskeho screenreaderu, alebo teda potom si volia Corvus. To už ťažko povedať tu nejak rozlišovať, že čo najviac dominuje, ale teda mám pocit, že kedysi tie iPhony boli viacej v popredí, teraz sa mi zdá, že ľudia kvôli cene ten Android skôr tak preferujú na Slovensku. A to je taký môj subjektívny názor, nemám to podložené číslami.
0: Čili na Słowacji, jak się zaczynały smartfony, jak wchodziły, to iPhone był bardziej popularny, niewidomi kupowali, ale potem z przyczyn finansowych jednak zaczęli wybierać też Androidy, no i tam różne te screenreadery, czy Talkback, czy Jeszło, czy Corvus. Ja z tego, co obserwuję w Czechach, to jednak większość niewidomych nadal ma te iPhony. Pewnie dlatego, że jest dofinansowanie i można sobie wziąć co 5 lat nowy telefon, to niewidomi mają nadal u nas iPhony w większości. Są androidowcy i to wcale nie jest... Ja jestem jednym z nich, ale muszę w takim razie zobaczyć, wspominaliśmy tu, chyba Ondrej wspominał o tej jakiejś liście mailingowej Android, to muszę tam się zapisać, bo na razie mnie tam nie ma, a widzę, że chyba warto, ale z tego co wiem, to Maciej Plch, czyli Czech na przykład, ano, tłumaczy Jeszło, właśnie ten chiński screen reader, na czeski.
2: Ano.
0: Więc Na pewno coś jest, jest jakaś tam, nie wiem czy społeczność, no ale są ludzie, którzy tego Androida mają. A jak chodzi o Jocelyn i NVDA, to teraz już też coraz częściej spotykam się z ludźmi, którzy używają bardziej NVDA niż JOS. Ja wziąłem go ostatnio też, bo skoro można, a czasami to się przydaje w jakichś bardzo specyficznych sytuacjach, to sobie wziąłem dofinansowanie, ale tak ogólnie to używam NVDA, z tego co wiem, Andrzej też, Kuba tak powiedziałem, jedno i drugie. A tak to jak chodzi o telefony, to Kuba ma iPhone'a, Andrzej ma Android, masz Androida z Corvusem, nie?
2: Tak.
0: Androida z Corvusem, a ja mam jedno i drugie akurat, tak się włożyło, ale mój główny telefon nadal to jest Android.
2: Ešte keď si sa pýtal na tie obľúbené zariadenia, tak v poslednom čase, neviem, či sa to aj inde na svete tak objavilo, je také zariadenie Evo, sa to volá. A to je vlastne taký hovoriaci MP3 prehrávač, je v tom vokalizer Laura, vie to čítať knihy, má to podcasty, rádia, vie to nahrávať, je to taká malá krabička, vie sa to pripojiť do internetu a toto sa mi zdá, že veľmi zasiahlo takú skupinu nevidiacich, ktorí naozaj, že si to kúpili. Môžem pozrieť cenu toho zariadenia, lebo to si fakt nie som istý, koľko to stojí. Tiež sa dá na to teda požiadať o príspevok, ale to naozaj viem, že pred 2 rokmi taký boom nastal, že tie toto Evo si teda dosť nevidiacich zaobstaralo u nás.
0: Tak Evo, čili také urządzenie... Jak Orion, tak? Czy...
1: I ja bym się... Dobra, Robert, to przetłumacz. Tak, jak Orion, ja potem coś dopowiem, ale... Mhm.
0: Teraz nie pamiętam... Nie, chyba BookSense bardziej. Generalnie chodzi o urządzenia, które znaczy ma to wbudowaną syntezę, podcasty, można podłączyć to do internetu, jest tam nagrywanie, oczywiście odtwarzacz MP3. Mhm. I co jeszcze?
2: No, tekstowe subory, też tam ten
0: vocalizer. A, też pliki tekstowe, bo to jest słowacki vocalizer.
2: Mhm. I... 262 euro to stoi, som našiel.
0: 262 euro. Mhm.
1: I ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że to jest po prostu Orion, tylko sprzedawany na Słowacji, który się nazywa inaczej, bo zauważcie, że Orion jest produktem chińskim, który pochodzi z firmy WinVision i on się w Chinach nie nazywa Orion. Orion, z tego co ja rozumiem, teraz jak ktoś mnie słucha tu, czy z ECE, czy z Altixu, to poprawcie, jeżeli palnąłem głupotę, ale to jest nazwa, którą my nadaliśmy temu produktowi w Polsce. Natomiast on się tak oryginalnie nie nazywał. Więc pytanie, czy to jest produkcji słowackiej albo jakiejś innej, może być też, bo czemu nie, czy to jest może słowacka wersja tego, co my znamy jako Orion?
2: No nie wyrabia się to na Slovensku, to Evo určite nie, ale odkiaľ sme k tomu prišli, to sa tu asi nedozviem, tak to na rýchlo.
1: Jasne, no to jest taka ciekawostka.
2: Lebo je tu, akože majú k tomu aj nejaký software, je to postavené veľmi na M3U playlistoch, že napríklad aj podcasty, jemu treba do M3U playlistu nasypať RSS adresy a on si z toho potom vie vytiahnuť tie podcasty. Ale majú databázu rádií slovenských, tam nahodil niekto a má to v tom M3U playliste vložené. Mm-hmm. Taká ako keby ten support tam je, je to v slovenčine, ale nevyrába sa to na Slovensku.
1: Jasné. No ciekawe, ciekawe. To jeszcze może bym was zapytał, jak oceniacie ogólnie kwestia dostępności cyfrowej takich stron internetowych, apek, aplikacji, których musicie na co dzień używać, jakichś takich waszych tam powiedzmy, nie wiem, bank, kwestie państwowe, ale też jakieś takie przydatne apki, których używacie na co dzień, żeby wam życie ułatwić, tak jak u nas się używa, nie wiem, Blika do płacenia, Skycasha do biletów, tam czegoś jeszcze. Dużo tego jest i ogólnie jesteście zadowoleni z tych usług, czy raczej to kuleje pod kątem dostępności?
2: No, zaczniemy ja teraz z złą sprawą. Kiedyśmy się bawili o tym studowaniu, tak rozmohol się nam tu takowy neszwar na Slovensku, bym powiedział. Informaczny system, który używają uniwersytety, wola się ICE. tak ten si univerzity kupujú a ten je teda neprístupný. To znamená, že študenti majú problém nevidiaci si zapisovať, povedzme, skúšky, overovať si rozvrh, kredity a podobné veci. Je pravda, že som to videl naposledy asi pred 3 rokmi, ale neverím tomu, že sa to nejako zmenilo. Ak náhodou, tak to by ma veľmi potešilo. No ale pozitívne, tak čo ja napríklad používam služby Prima banky, to je vlastne banka, kde mám účet, úver a tieto veci, tak to je veľmi v pohode. Tam sa dá urobiť platby v mobile aj v internetovom prehliadači. S tým vôbec nie je problém ani s overovaním. Čo napríklad využívam aplikáciu Bistro, to je na, no proste donášková služba na jedlo. Tam takisto teraz trošku s tou stránkou niečo porobili, tak si zvykám na to, že aké to rozhranie je, lebo začali používať také tie namiesto prepínačov tie clickable, hej, že to prikliknutí, tak to je trošku také nepríjemné. Kedysi boli problémy s aplikáciou RegioJetu, ale to neviem vôbec teraz ako je, lebo už som dlho s nimi nešiel, takže to možno, že by niekto iný vedel povedať.
0: Tam pomagal im Karel Gibiš.
2: Áno, áno, hej, tam asi sa to zlepšilo. A železnice slovenské tiež dá sa použiť. Minimálne mobilnú aplikáciu používam, keď si kupujem lístky, tak s tým nie je problém. Takže dá sa povedať, že je to relatívne v poriadku, že tie služby sú prístupné.
0: Mhm. Więc tak, Ondrej najpierw wspomniał o odpowiedniku USOS-a polskiego.
1: Tak. Mhm.
0: Który niestety jest niedostępny. Jak rozumiem, wszystkie uczelnie użyłem jednego. Ktoré, áno, áno. Ktoré kupujú sobie.
2: Väčšina áno, akože my sme mali ešte, chvála Bohu, iný svoj na škole, ale keď som odišiel, tak aj oni prešli na ten ICE, takže už aj tam bolo neprístupné.
0: No ale i on je niestety kompletne nedostępny. U nás nie, ja nie mogłem narzekať na náš SIS v Pradze. No, ale oprócz tego to Ondrej wspomniał o apce swojego banku, która jest bez problemu dostępna. Bistro.sk to jest dowóz jedzenia. Tam strona się trochę zmieniła, ale że też ponoć dostępne. RegioJet to jest dla Czechów. Tak, RegioJet to jest dla Czechów i dla Słowacji, i dla Słowaków. Dla Czech i Słowacji jedno, no to tam rzeczywiście nasz taki działacz dostępnościowy wręcz, poza tym masażysta, ale on też z wieloma różnymi firmami jest w kontakcie, jak chodzi o dostępność. Karel Gibisz z Łomuńca, Czech. On współpracował z RegioJetem. No a aplikacja kolei słowackich dostępna, da się używać. W Czechach ja mam konto w banku Česká spożytelna. Oni mają aplikację dostępną. George i konsultuję. Nawet ostatnio był reportaż w radiu też właśnie z Karlem Gibiszem, wywiad, gdzie on opisywał to. Inne banki, z tego co wiem, też to z nimi rozwiązuje i raczej nie ma tragedii. Przynajmniej jak chodzi o te najpopularniejsze. Ale co jeszcze? No, mamy w tej chwili kilka tych aplikacji do zamawiania jedzenia. I jedna z nich, ta taka najbardziej popularna, która wywodzi się od nas, Damy Jidlo, ona niestety, tam się dostępność popsuła jakiś czas temu i to ty, Paweł, możesz porównać, bo to jest dokładnie w tej chwili ten sam interfejs, co austriackie Miam, którego używałeś. Dokładnie tak, czyli, ten sam interfejs.
1: Czyli da się, na Androidzie przynajmniej, da się tego używać, na to, nawet lepiej, lepsze są pewne rzeczy w porównaniu z Lieferando, czyli pysznym.pl. Na przykład mogę oglądać menu z podziałem na kategorie.
0: Tak.
1: Natomiast jest tam trochę niezaetykietowanych i takich, trochę takich mylących, na przykład listy restauracji, która jest pogrupowana w dziwny sposób. Muszę ją ręcznie przewijać 2 palcami do góry. Tak. Jest to bardzo uciążliwe.
0: Tak, dokładnie. Mhm. Ale te inne to są międzynarodowe, już znane też w Polsce, Wolt i Bolt Food, i one są na szczęście w porządku. Jest też aplikacja rohlik.cz do zamawiania zakupów. No to ja to kiedyś próbowałem i nie było źle. Ale ponoć ostatnio, ty chyba nawet mi wspominałeś, że ostatnio coś zaczęli z dostępnością robić.
1: Coś w Teczku Plus było mówione, że tam jakiś postęp miał się dziać. I ja wtedy uznałem, że chyba w Czechach rzeczywiście jest jakieś większe lobby na tą dostępność, żeby się dogadywać z tymi różnymi firmami. No.
0: No jak chodzi o strony państwowe, to wiem, że narzekali w jednym takim, taka jest audycja Online Plus w czeskim radiu publicznym o różnych, no generalnie o informatyce, o rzeczach ze świata online. I tam ostatnio było, że u nas ten e-government jednak kuleje bardzo i że wcale to nie jest takie dobre, jak nawet w Polsce, chyba nawet o Polsce wspominali.
1: Aha. No, zaraz będzie Polska, druga Estonia.
0: No. No i Niemcy jeszcze, no te koleje czeskie mają też aplikację dostępną.
1: Liftago?
0: Liftago, tak, to jest czeska aplikacja, czeska firma, korporacja taksówkarska. Mm. Można sobie zamawiać taksówki w iluś czeskich miastach i w Bratysławie, oni też są, nie wiem, czy jeszcze gdzieś na Słowacji ich już teraz nie ma. Liftago, tam tak, to jest bardzo fajna aplikacja i tam Karel Gibisz też, nie, on mi nie zapłacił, proszę Państwa.
1: Nie, ja Karla też znam, pozdrawiamy, jeżeli nas kiedyś posłucha, fajne rzeczy robi, zwłaszcza jak się na jego Facebooka czy Twittera popatrzy, to no. Autentycznie on co chwilę pisze o tym, że z kimś tam gadał i z kimś jest w kontakcie i coś tam będzie bardziej dostępne.
0: Tak.
1: Życzylibyśmy sobie jeszcze więcej takich ludzi.
0: Dokładnie tak. No, aplikacje operatorów komórkowych O2 nie znam, ale mój Vodafone ma aplikację właśnie niestety nie najlepiej dostępną. Tam się da wiele zrobić, zwłaszcza na Androidzie, na iOSie trochę gorzej, ale to nie jest dobre jednak. A mój T-Mobile, no to ma aplikację taką jak polski T-Mobile. To jest tylko, no bo to jest jedna firma, tak, więc oni mają to od tego samego dewelopera. Ja bym jeszcze wspomniał o aplikacji Zachranka. To jest bardzo ciekawa sprawa. To jest aplikacja naszej karetki, gdzie można wpisać sobie dane i w tym momencie, jeśli jesteśmy, nie daj Boże, gdzieś coś się stało, albo nie wiem, no to po prostu trzeba zawołać szybko pomoc, to naciskamy na przycisk alarm. Ta aplikacja jest dostępna, bardzo dostępna i wtedy wysyłane są tam do nich dane nasze. I też informacja, że nie widzimy, to można tam zaznaczyć, albo na przykład nie mogę mówić, bo jestem niesłyszący, coś tam. I oni się z nami wtedy jakoś łączą. Czy w wypadku też osoby niewidomej, no to zadzwoni, tak? I zapyta nas ktoś tam, o co chodzi, my wszystko podamy, a oni mogą przyjechać. To jest taki przycisk, który trzeba trzymać przez 3 sekundy. I ja z tego na szczęście jeszcze nie musiałem nigdy korzystać, dzięki Bogu. Ale to jest jedna z rzeczy, które by w Polsce mogły być. Z tego co wiem, to wy chyba nie macie czegoś takiego.
1: No nie, my dzwonimy po prostu na 112. Ale...
0: Tak. Mhm.
1: No i jeszcze QR-ko macie, tak? Czyli płacenie kodami QR.
0: Tak, tak, to jest bardzo ciekawa sprawa. Czekaj, ale ty chyba nie widziałeś, jak wygląda ten kod fizycznie, bo ja widziałem.
1: Nie, niestety nie. Ja tylko czytałem, że takie coś jest.
0: No tak, w restauracji na stoliku może być takie plastikowe wielkości, powiedzmy, podstawki do piwa. Taki kawałek plastiku z tym kodem QR. I my pobieramy aplikację QR-ko rzeczywiście. Tam wypełniamy dane, dodajemy kartę, albo teraz już Google Payem, Apple Payem też można płacić. I w tym momencie, jak chcemy zapłacić, to nie musimy nikogo wołać, tylko ustawiamy telefon tak, żeby zeskanował ten kod, a system potem już wie, który to numer, tak, stolika i tak dalej. Tam wybieramy, zaznaczamy, bo może nie chcemy zapłacić wszystkiego, może na przykład płacimy tylko za część, no bo to się płaci za cały stół, tak? I potem dajemy zapłać i nawet napiwek, wiadomo, można dodać. Mhm. Tak, to już takich... Ja jeszcze nie wspomniałem, wiem, że wrócę do jednego z tematów, o którym mówiliśmy wcześniej, ale... Nie wspomniałem, tylko szybciutko, ale też a propos technologii troszkę. Ondrej wspominał o ośrodku tym rehabilitacyjnym, które ma u nich ta Unia Niewidomych. To u nas też takie coś jest. My to mamy w Pradze i oni swoją drogą też kupują, na przykład mieli telefon z Corvusem wypożyczony. Nie wiem, czy jeszcze mają. I tam może się zgłosić ktoś, kto stracił wzrok, albo nawet oni mają też już stałych bywalców takich, którzy po prostu tam niestety, najczęściej to są ludzie też z jakimiś troszkę sprzężeniami, albo tam na przykład z spektrum autyzmu, którzy po prostu tam chodzą do nich na jakieś zajęcia, czy to z informatyki, czy to z innych rzeczy związanych z życiem codziennym. Oni też fajne usługi, tam u nich można sobie obejrzeć właśnie różne sprzęty, polecają różne aplikacje i tak dalej, więc to u nas też jest. Przepraszam za taką dygresję, ale nie było jakoś kiedy o tym wspomnieć.
1: Jasne. No i ostatni temat na sam koniec. Ja już nie chcę was też trzymać, bo to już długo tu spędziliśmy i chyba zrobiliśmy przewodnik po Czechach i Słowacji dla niewidomych. Ale jeśli jeszcze szybko mogę. Praca. Ciężko dostać pracę. Pracują niewidomi na ogół. Czy jest z tym też problem? I jest jednak sporo tych osób, które na tym rynku pracy się jednak nie odnalazły. A jeśli tak, to w jakich zawodach? Są jakieś zawody dominujące? Są jakieś zawody takie może mniej oczywiste, w których sobie ktoś radzi? Jak to wygląda? Czy ten rynek pracy jest dość otwarty w waszych krajach? Nie wiem, kto by chciał zacząć teraz. Kuba, jest Kuba jeszcze z nami?
3: Jestem z wami. Przemýšlím, jak je to s tou prací. No, samozřejmě to není úplně nejjednodušší. Vždycky je asi těžké najít nějaké zaměstnání, ale právě, jak už jsme zmínili ten SONS, tak to už jsem tu říkal, že myslím, že hodně nabídek, že díky nim dostáváme. A co se týče nějakých dominujících profesí, tak co já tak pozoruju, tak většinou se to buď nějak týká programování, ale to si myslím, že je obecně všude to zle souvisí, že tím nějak nevybočujeme, že to je buď to programování, nebo nějaký třeba nějaký tým, který se zabývá přístupností, nebo přístupností nějakých programů. Často jsou to třeba maséři, nebo aspoň si, no, znám docela hodně nevědomých masérů. Co ještě?
1: To może Roberto.
0: Ja przetłumaczę ją zupełnie.
1: Tak.
0: Więc no, Kuba powiedział, tu się zgadzam, no tak jest, no niestety, no nie, najprościej to nie jest.
1: No jak pewnie wszędzie.
0: Tak. Jeśli się znajdzie jakąś dobrą ofertę konkretną, gdzie oni chcą, ponoć jest troszkę mniej tych uprzedzeń wśród pracodawców, że to już nie jest tak, że jak się powie, że nie widzę, to pracodawca się wystraszy. Chyba jest tego troszkę mniej, słyszałem, że u was jednak to się jeszcze spotyka do dzisiaj. U nas też, ale mniej.
1: Okej.
0: No i są oczywiście takie właśnie, dzięki temu na przykład biuletynowi z SONS-u, tam można jakieś fajne oferty znaleźć czasami. No, co do zawodów, no to programiści i generalnie informatycy, masażyści oczywiście, tak?
1: No tak.
0: Ja bym jeszcze uzupełnił nauczyciele muzyki.
3: Tak.
0: Przed Pradze mamy szkołę muzyczną Jana Dejla, no to tam jest trochę niewidomych nauczycieli muzyki. I to nie tylko w Pradze, w różnych miastach, tak, są te szkoły muzyczne, ale jest parę takich, które jakby słyną z tego, albo no, są znane z tego, że tam są właśnie niewidomi. W Brnie słyszałem o jakiejś takiej szkole chyba, że też tam dużo niewidomych pracuje.
3: A vůbec lidi, kteří se zabývají nejenom třeba učitel, ale třeba ledíči pian, taky docela často.
0: Tak, ludzie, kteří zajmují se muzikou, strojitele, fortepianów například. I co ještě? Znám nauczycieli języków.
1: Właśnie chciałem zapytać, czy jak nauczyciele to tylko muzyki, czy też się zdarzają inne przedmioty, na przykład właśnie języki?
0: Tak, zdarzają się. Jak najbardziej się zdarzają. Swoją drogą nie wiem, czy jeszcze to robi, ale na przykład, bo Tapin, Witek Jerasek, autor bazy Tapin Radia przez długie lata, jej administrator, on też uczył angielskiego online, a on nie widzi od urodzenia.
1: Aha.
0: On, słyszałem, że się zajmuje teraz jakąś polityką, ale niewiele więcej wiem.
2: Pracuje w swobodną wysyłaczy.
0: A, takie radio jest swobodny wysyłacz, ale to jest radio niestety zwolenników teorii spiskowych.
1: O, okej. Jasne.
0: No, ale on uczył angielskiego. No i wiem tam, że o innych, którzy właśnie uczą języków online.
3: Przekładatele, tłumacznicy, znam takie par przekładatelów.
0: Tak, tłumaczę właśnie. No i oczywiście pracownicy tych firm, w tych firm, które zapewniają nam pomoc, albo inaczej, głównie w tym SONS-ie. SONS i chyba w Bibliotece dla Niewidomych też pracują jacyś niewidomi. Nie wiem, czy w tych firmach informatycznych, ale na pewno w tym, na przykład właśnie w tym ośrodku rehabilitacyjnym, tam też jest trochę niewidomych. Wiem o niewidomych psychologach. A przynajmniej o jednej psycholog niewidomej, teraz mi się przypomina. No. Z tymi zawodami to chyba jest trochę podobnie jak w Polsce. Jest też paru, niewielu, ale jest paru ludzi, którzy pracują w jakichś radiach. Ale nawet w czeskim radiu jest jeden taki, ten pan, który robi audycje takie ze słowiskami różnymi. Kuba, tobie coś powie, jak powiem, że to jest Ilja Kuciera Mlaci. On robi też kabarety i tak dalej, audycje z nagraniami kabaretów i tak dalej. Codziennie po prostu godzinkę ma. To on ponoć jest niewidomy. I o, był chyba jakiś dźwiękowiec też niewidomy w czeskim radiu publicznym.
1: Super. Jak to jest na Słowacji, Andrzeju? Podobnie, czy...?
2: No, získať pracu na Slovensku je stále problém kvôli tomu, že boja sa firmy zamestnávať, nemajú skúsenosti, takže aj u mňa to bolo tak, že keď som sa hlásil, hoci to už bolo pred skoro 10 rokmi ešte ako študent do rádia, tak som im nenapísal v prvom maili, že nevidím až potom v tých ďalších. Tiež je to tak, ja poznám masérov, učiteľov hudby, ITčkárov, aj novinárov teda, mám minimálne o troch, viem, ktorý jeden robí v verejnoprávnom rozhlase, druhá robí v knižnici, v Levoči, to sú tie časopisy, čo máme my tiež pre nevidiacich. Ďalšia robí tak rôzne, má nejakú PR agentúru dokonca. Takže je to približne podobné a stále teda platí to, že tie firmy až tak veľmi nevidiacich zamestnávať nechcú, lebo nevedia, že by to mohlo byť pre nich užitočné.
0: No, czyli jednak na Słowacji się firmy boją. No ja też znowu, my obaj z Kubą, my mamy 24-25 lat, więc jeszcze jednak tych doświadczeń nie mamy aż tylu tak z pracą. Ale na Słowacji Ondrej mówi, że się firmy boją jednak jeszcze. Ondrej pracuje w radiu takim chrześcijańskim i tam na wszelki wypadek te 10 lat temu, kiedy pisał im pierwszego maila jako student jeszcze, i się zgłaszał, to on jeszcze, on nie napisał na wstępie, już się nie widzi, dopiero później. No a tak to co? Nauczyciele muzyki, masażyści, informatycy i dziennikarze też. Na przykład jeden taki kolega Andrzeja, którego ja pośrednio też znam, pracuje w słowackim radiu publicznym. A jeszcze inna koleżanka to znowu w tej bibliotece w Lewoczy. No i tam jeszcze potem jednak to tam coś innego robi różnie, która ma jakąś agencję PR-ową, więc zdarzają się, ale no niestety też wiem o ludziach, którzy siedzą w domu. Nie wiem o wielu, ale no podkreślam, ja nie znam też tak wielu. No i jeszcze do dzisiaj przeżywa u nas zawód telefonisty. Ich nie jest dużo, ale ci ludzie, którzy pracują na centralach telefonicznych, wiem o jednym chłopaku, który pracuje w ten sposób tam na poliklinice w szpitalu.
2: Mm-hmm. Inak, čo je zaujímavé na Slovensku, zatiaľ to veľa nevidiacich nevyužíva, ale ja som s tým začal a myslím si, že by to mohlo byť zaujímavé. Je taký webový portál, volá sa to Ja spravím SK, má to aj českú verziu, Ja udelám CZ. A to je vlastne taký systém, že ľudia tam môžu robiť nejaké drobné práce. Hej, prepisovať texty, prekladať. Ja tam načítavam komentáre do videí napríklad. Ja neviem, tvoriť hudbu alebo niečo podobné. Čiže drobné zárobky, ako keby môžu mať ľudia takto vďaka internetu. Zatiaľ ale teda na Slovensku neviem o tom, že by... Jednu kamarátku mám, ktorej som to ukazoval, tak možno, že sa jej to zapáči. Ale toto sa mi zdá, že by mohlo byť zaujímavé pre ľudí ako taký jemný spôsob pri vyrobení asi.
0: Mm-hmm. Čiže jakáž strona, kde možno oferovať také drobné práce, že coś možno tam, nie wiem, ktoś przetłumaczy albo zrobi muzykę do czegoś tam. Ondrej nagrywa komentarze do filmików. W sumie troszkę nie rozumiem.
1: Pewnie lektor, jako lektor pewnie...
2: No wiesz, oni mi poślą tekst, ja im ho naczytam. Wiesz, kiedy potrzebują, już mają jakieś wideo na YouTube, a potrzebują k niemu jako keby voiceover, hej, proste.
0: Audiopopis.
2: Audio.
0: Aha, no, że audiodeskrypcję robi, dobra.
2: Nie, on to nie jest deskrypcja, wiesz, lebo oni na przykład w tym wideo się niečo dzieje, a oni tam, ja nie wiem, że... Potrebujete kúpiť niečo, naša firma vám to...
1: Lektor po prostu, taký reklamový.
2: Dohodneme sa na nejakej sume, hej, na nejakom čase, že kedy to potrebujú mať. Niekedy mi posielajú aj časové značky, že kde sa to má, hej, čiže už im pošlem tú stopu, že už to len vložia vlastne do toho videa, hej, že neviem, v 54. sekunde sa to má ozvať a takéto veci, čiže také.
0: Čiže reklamy, lektor reklamový, no tak.
2: V podstate áno.
0: I jest taka, jest strona też czeska, ja muszę zobaczyć, bo to może być ciekawe.
2: Tu Czesku, nie wiem, czy ta czeska jest úplná kopia tej slovenskej, mm-hmm. Len wiem, że jest uvedená w petičke u nás, jako taka partnerska, mm-hmm. ja mm-hmm. udzielam CZ.
0: Że w stopce, mm-hmm. jest na tej słowackiej stronie ta czeska też. Mm-hmm. No dobra, muszę się zainteresować.
1: To są takie portale do tych freelancerskich różnych, na przykład Fiverr jest chyba taką jedną z popularniejszych międzynarodowych alternatyw, takich bardziej znanych, że na Fiverrze ludzie jakieś tam składają oferty albo szukają, że czy ktoś mi zrobi coś tam na zasadzie takiego jednorazowego jakiegoś... No...
0: Tak, i jeszcze kojarzę, mamy albo mieliśmy znajomą, która pracowała w jakiejś firmie, ona zarządzała ciężarówkami. Teraz nie pamiętam, co to było, że mieli tam coś, taka czeskosłowacka firma, że tam trzeba było wysłać jakąś ciężarówkę tam gdzieś do jakiegoś miasta, to tam ona tym zarządzała, no ona też nie widziała, z nakladziakmi pracowała. Vieš, o komu hovorím?
2: Ľuska, áno. Ona robila nejaké takéto, neviem, či dispečerské, alebo ako to nazvať. No a s nimi sme riešili aj prístupnosť toho softvéru, ale sme to nedotiahli do konca a už ani nemáme pre koho, žiaľ. Mm-hmm. Ale komunikoval som s firmou, ktorá vyvíja ten softvér pre tú druhú firmu, ona robila pre nich aj tie, tam organizovala tých ľudí, že kam majú čo odviesť, kam ísť, kedy ísť. A tam bol ten softver trošku neprístupný, tak sme komunikovali, ale no, tam to tak nejako pomaličky išlo. Hej, takže. Mm-hmm,
0: takže Ondrej nawet komunikoval s tou firmou, byl v kontakte s tou firmou, ktorá robila vlastne software, s ktorým ta naša znajoma pracovala, bo on nie byl tak celkem dostępny, ale dosť povoli niestety to šlo. No a teraz už musíme mluvit v čase prešlým.
1: Jasne. Niestety. No dobrze, myślę, że materiału mamy mnóstwo dla tych, których by interesowały Czechy i Słowacja i już się nagadaliśmy.
2: Jeszcze posłana poznámka, tak pozerám, że to Evo naozaj je to visionaid.co.uk Evo E10, także to bude asi toto.
1: A, okej, okay. No to ciekawe, nigdy nie słyszałem o tym. No to będzie można sprawdzić. Już mamy nawet link angielski, więc... No, nie chcę nic mówić, ale potencjał do dystrybucji jest.
0: Jest.
1: No dobrze, to ja wam w takim razie bardzo serdecznie dziękuję za to, czym się podzieliliście, za wasz czas i za waszą cierpliwość i za to, że po prostu na każde pytanie mieliście wyczerpujące odpowiedzi. Ta audycja będzie jako podcast, więc zerkajcie od czasu do czasu tu, czy jakieś komentarze się pojawią, to będzie opcja, żeby odpowiedzieć, gdyby ktoś jeszcze o coś zapytał. Michale, jak rozumiem, nikt się też tekstowo jeszcze nie zameldował na jakieś ostatnie pytania.
4: Przed momentem sprawdziłem i nie, nic więcej, nie ma żadnych więcej pytań, nie przybyło.
1: Jasne. No dobrze, w takim razie ja jeszcze raz dziękuję wam i był z nami Ondrej Rosik ze Słowacji.
2: Piękny wieczór, dobrą noc.
1: Dobrą noc, Jakub, Kuba Blażek z Pragi.
5: Tak, dziękuję. Dobrą noc wszystkim.
1: Dziękujemy. Roberto Lombino z Pragi, czasem z Pragi. Zależy.
0: Ano, dziękujemy za pozorność. Piękny wieczór, dobrą noc. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, dobranoc.
1: I Paweł Masarczyk przy mikrofonie. Ja również dziękuję. Do usłyszenia ponownie.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja

0: Dość, że jakiś czas temu zaczął sprzedawać Pocket Plextalka PTP 1, a tutaj również zdecydował się zlokalizować, spolszczyć i sprzedawać nowe urządzenie Plextalk Linio. Przypomnijmy, że Plextalk Linio to urządzenie, które tak samo wygląda jak Plextalk Pocket. Różni się tym, że ma chyba nieciut większy akumulator, ale tego nie jestem do końca pewien i nie mogłem na tą informację obecnie natrafić, ale na pewno ma lepszy procesor, ma pamięć wewnętrzną 8 GB i oczywiście obsługę kart SD. To różnica w stosunku do Plextalka Pocket, który pamięci wewnętrznej w ogóle nie miał, i posiada syntezator mowy a cappella. Dobrze taki jakoś, dobrze został, może nie to, że zmodyfikowany, ale jakoś tak sparametryzowany, że w tym głośniczku urządzenia dosyć miło się go słucha. Ktoś, kto lubi tony niższe, takie bardziej basowe, będzie raczej niezadowolony. Tutaj dosyć mocno tony wysokie słychać, ale za to rzeczywiście jakoś ta a cappella, nawet przy mocnym przyspieszeniu, jest wyraźna. Urządzenie też odtwarza pliki EPUB oraz pliki PDF. I to odtwarza te PDF-y, przynajmniej dosyć nieduże PDF-y odtwarza całkiem sprawnie. W ogóle mam wrażenie, że na tle innych urządzeń dość szybko książki EPUB i inne formaty Word na przykład są wczytywane. W stosunku do BookSense'a to nie mówię, ale nawet do Victora Stream. A może to wynika z tego, że Victor Stream nam mówi proszę czekać, a tutaj słyszymy albo dźwięk, albo nic, zależnie od tego, czy wyłączymy dźwięki, czy też nie. Co mi się nie udało i nie wiem, czy to jest kwestia najnowszego oprogramowania, błędów w oprogramowaniu, nie udało mi się przyspieszyć mowy komunikatów i to jest niestety problem. Być może to wynika z tego, że te komunikaty, i chyba to tak niestety jest, że one są na stałe nagrane i to chyba dlatego tak się nie da tej mowy przyspieszyć. I to jest bardzo uciążliwe, bo komunikatów jest dużo, na przykład przy nagrywaniu Daisy, i to nie sprawia dobrego niestety wrażenia. Aha, jeszcze co doszło w urządzeniu nowego, to kalendarz, którego wcześniej nie było. Kalendarz, terminarz, możliwość ustawiania głosowego przypomnienia o określonej godzinie. Zaraz to zresztą pokażę. Łatwiej też się wybiera sieci bezprzewodowe, choć mi się niestety nie udało połączyć, ale to kwestia mojego routera i za bardzo nie miałem możliwości i czasu, żeby wnikać, dlaczego mi się nie udało połączyć. Natomiast no, jest na pewno łatwiej, nie trzeba ręcznie wszystkich parametrów wpisywać. Dalej działają te funkcje wcześniej znane jak podcast, jak radio internetowe, choć ta funkcja podcast nie jest jakaś bardzo dobra, ona pobiera owszem odcinki, ale potem i tak trzeba się, jeżeli chcemy dany odcinek odtwarzać, to trzeba poruszać się po liście tych wszystkich podcastów i to jest takie dość uciążliwe. Samo przemieszczanie się po menu też nie należy do przyjemności, bo szybko tego się nie da zrobić. Jeżeli szybko nawigujemy po menu albo po książkach, to urządzenie daje nam dźwiękiem wyraźny znak, żeby szybciej nawigować się po prostu nie da, co zaraz też pokażę. To teraz przypomnę tak bardzo pokrótce menu Plextalka. Nie będę omawiać tego, jak urządzenie wygląda. Zachęcam do zapoznania się z podcastem Janusza Rutkiewicza. Podcastem, co prawda, dotyczącym, jeżeli mnie pamięć nie myli, angielskiej wersji Plextalka, ale podcastem jak najbardziej aktualnym ciągle. Bo Plextalk Pocket ma już lat 6. On w 2008 roku się pojawił, Plextalk Linio 2 lata temu, w 2012 pod koniec. I teraz tak, wejdę do menu Plextalka i sobie je szybciutko, chociaż tak szybciutko się nie da, ale je postaram się pokazać.
1: Menu. Edycja.
0: Trochę podgłośniłem,
1: Głośność. 25.
0: I sobie, no, dźwięki Plextalk ma zawsze te same. I teraz nawigujemy.
1: Ustawienia nagrywania. Ustawienia odtwarzania. Zakładka. Notatka głosowa. Podcast. Kalendarz. Alarm. Zarządzanie nośnikiem. Ustawienia systemowe. Ustawienia sieciowe. Edycja.
0: Gdybyśmy chcieli nawigować szybciej, to proszę zobaczyć, za bardzo się nie da. Proszę posłuchać.
1: Ustawienia.
0: O, tu się trochę dało, to tylko w książkach się nie da. Przepraszam bardzo, to nie jest tak źle.

0: No, dobrze, to odwołuję. Tu się udało.
1: Anuluj.
0: Ale teraz wchodzimy na listę książek.
1: Menu. Edycja. Użyj klawisza w lewo lub w prawo, aby wybrać element. Naciśnij klawisz odtwarzaj, zatrzymaj, w dół lub krzyżyk, aby zatwierdzić, lub klawisz w górę, aby anulować.
0: No i to są właśnie te długie komunikaty.
1: Ustawienia nagrywania.
0: O, przepraszam.
1: Anuluj. Karta SD. Lista wszystkich tytułów. Wybierz tytuł. Tekst 4.
2: Kwartalnik więź. Wiosna 2014.
1: W folderze.
2: Rod.
1: 4. Tytułów w tej kategorii. Książka audio. 1.
2: Science fiction sampler.
1: 2.
2: Lifestyle sampler.
0: To już 3, tak było na karcie.
1: 5.
2: Contemporary co medys.
1: Nagrania. 1.
3: Próba nagrywania.
1: Muzyka. Cała muzyka. 1.
2: Anna Herbie, dziewczyny
0: z powstania. Spróbujemy teraz nawigować szybciej po książkach. O, nie da się.
2: Oferta 2014.
0: A przeskoczył, to prawda? Więc coś tu.
2: Lifestyle sampler.
0: A, nie, czyli.
1: Tekst. Książka audio.
0: Coś jest lepiej niż było. Mam wrażenie, że szybciej można nawigować. Chociaż spotkałem się z tym, już nie pamiętam w którym momencie w praktyce używania, używając Plextalka, że wcale ta nawigacja tak szybka nie jest. Tutaj nie udało mi się tego zademonstrować. Być może to zależy od baterii, od karty SD, tego co mieliśmy wcześniej na przykład otwarte. Zobaczymy teraz.
1: 4.
2: Non-fiction.
0: Pliczek. PDF. O, 1, 2 się tu zaciął.
2: Oferta 2014, doc.
1: 1.
2: GUID 8. Komputer nie musi być skomplikowany. PDF.
1: Głośność.
0: Dobrze. 20. I otwieramy teraz PDF-a i go troszeczkę poczytamy.
2: 30-dniowej wersji demonstracyjnej GUID 8. Jest to program naprawdę niezwykły, zwłaszcza do korzystania z internetu. Zazwyczaj szybko poddawałam się podczas prób korzystania z internetu. Ten program to zmienił. Zainstalowałam go parę dni temu i zupełnie bez wysiłku byłam w stanie zarezerwować odmienny pokój hotelowy w miejscowości, gdzie wybieramy się wraz z mężem uczcić rocznicę ślubu. Dodatkowo odkryłam, jak przyjemne może być oglądanie filmów na YouTube. Teraz obsługuję komputer bez asysty mojego męża i jest...
0: Zatrzymałem i cóż... Swoją drogą Dolphin Guide'owi po 5 latach też będzie można się przyjrzeć, myślę. Klawiszami sobie nawigujemy.
1: Zdanie. Literowanie. Słowo. Znak. Strona. Linia. Zdanie.
2: Kiedy upłynie czas korzystania. Dziękuję. Sprawiliście. Pomoc głosowa dostępna w tym programie to strzał w dziesiątkę. Halina. Lat 60. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy komputer... Nieważne. Czy Państwa pasją jest sport, muzyka, czy rękodzieło? W internecie jest mnóstwo informacji na każdy temat. Wystarczy po nie sięgnąć. Program GUID 8 sprawi, że będzie to proste i przyjemne. Jak mogę? Czy to równa się 30 wersja demonstracyjna? Jeżeli w Państwa domu jest już komputer,
0: teraz
2: zachęcamy do pobrania 30-dniowy. Zapraszamy do kontaktu z firmą Altix. Infolinia. 800 100 102 www.altix.pl. GUID 8. Co to jest? Dolphin GUID 8 to prosty program, który krok po kroku wprowadzi użytkownika w świat komputerów i internetu. Umożliwia przeglądanie stron internetowych.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: Karta
0: pliczek wordowski teraz.
2: Oferta 2014.
0: I to jest ta nawigacja właśnie taka troszkę...
2: 1597 PLN. Magic SMA 2060 PLN. Aktualizacja do Magic SMA 2463 PLN. Autoryzacja ust dongle przy zakupie Magic 0 PLN. Zmiana autoryzacji na autoryzację ust dongle 339 PLN. Magic Plus. Wydajny i ergonomiczny program powiększający działający.
1: AK. Linia. Zda. Liter. Słowo. Znak. Poziom 1. Poziom 2.
0: Poziomy. Czyżby ten Word był taki HTML-owy? Sprawdzimy. Poziomy.
2: Działające w środowisku. Poziom.
1: Koniec tytułu. Początek tytułu.
2: Oprogramowanie spe...
1: Poziom 1. Poziom 2. Poziom 3.
0: O!
1: Ekran.
0: A zobaczymy.
1: Poziom 2.
0: Poziom 2.
2: Specjalistyczne. Syntezatory mowy. Sprzęt lektorski. Urządzenia lektorskie.
0: Faktycznie.
2: Zeben. Zeben to doskonałe urządzenie do odczytu tekstu. Pełni on funkcję ręcznego skanera. Jego prostota obsługi oraz niewielkie rozmiary czynią go bardzo... Edukacja. Tyflografika. Zegarki mówiące...
0: No nieźle. Oczywiście.
2: Oprogramowanie specjalisty.
1: Poziom 2.
2: E.
1: Poziom 3.
2: Syntezatory. Programy mówiące, powiększające i brajlowskie. JAWS. Program udźwięka. Programy lektorskie. Obr i OCR. Do. Cyfrowa książka mówiona. Daisy. Rasycon Werter. Rasycon. Skład brajlowski. Notacja matematyczna i muzyczna. Euler 2.0. Nowość 2013. Uwaga. Idealny partner do drukarek Index. Euler to program do tworzenia i edycji dokumentów oraz ich translacji na postać brajlowską.
0: Czyli plik wordowski z dobrą nawigacją. Plex to ładnie nam po tych poziomach umożliwiał nawigację.
1: Karta.
0: Zobaczymy jeszcze trzeci plik.
2: TP284.
0: To tekstowy, to może nie.
2: Kwartalnik więź.
0: I tutaj też mamy.
2: Wtórną, marną. Jaką rysuje się w tej historii kobieta? Opowiem.
1: Akapit. Ekran. Poziom 2. Poziom 1.
0: Też
1: poziom
0: są poziomy. Dwa. Bardzo fajnie to też.
2: Dzieci Abrahama. Agata Skowron Nalborczyk. Dżihad genderowy. Zestawienie islamu z feminizmem może się wie. Michał Zioło od Solitary na piasku. Nieprzydatność. Ksiądz.
0: A zobaczymy, jak teraz przyspieszymy prędkość, jak on się zachowa. Najpierw zwolnimy, a potem przyspieszymy.
2: Ludrowi, nie mógłbym być strażnikiem więziennym. Więziennym. Ani nauczycielem. Nauczycielem. Nie mógłbym być rzeźnikiem, ani prokuratorem. Nie mógłbym być... pracownikiem telemarketingu. Nie mógłbym być lekarzem sądowym, ani chyba lekarzem w ogóle. Nie mógłbym być księgowym, ani komornikiem. Nie mógłbym być politykiem, nawet samorządowego szczebla. Nie mógłbym być księdzem, chociaż w dzieciństwie chciałem. Nie mógłbym być...
1: linia.
2: Muzalnikiem. Próbowałem, to była masakra. Strach pomyśleć. Pomyśleć, co byłoby gdyby...
0: I tak to działa. Oczywiście możemy...
1: Idź do zakładki.
0: Iść do zakładki.
1: Wstaw zakładkę. Usuwanie zakładki. Idź do strony. Idź do nagłówka. Idź do procent. Wyszukiwanie tekstu. Aby wpisać wyszukiwane słowo, proszę użyć klawiatury numerycznej. Aby zatwierdzić wyszukiwane słowo, należy nacisnąć klawisz odtwarzaj, zatrzymaj. Proszę nacisnąć klawisz w dół, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub klawisz w górę, aby anulować. Jeśli nie wprowadzono wyszukiwanego słowa, wyszukane zostanie słowo z bieżącej pozycji w tekście.
0: A, to jest ciekawe, jest ta bieżąca pozycja w tekście. Nie wiem nawet na jakim tu jesteśmy słowie.
2: Spacja.
0: A.
2: Spacja.
1: Brak wprowadzonych znaków. Proszę nacisnąć Enter, aby zatwierdzić...
2: A, G, A, T, A. Pytajnik.
0: O.
2: Pytajnik. Spacja. E, S, G, E, O. E, O. M. Wielka. Spacja.
1: Anuluj.
0: Wpisywanie tekstu bardzo szybko tutaj ma miejsce i rzeczywiście to jest pewien plus Plextalka, jeżeli chodzi o tekst, który można wyszukać. To wyszukiwanie no, różnie działa, ale działa. Można, i to jest kolejna funkcja, taka no, dobra funkcja tego urządzenia. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o inne elementy menu, takie jak to, że jeżeli jest jakaś, są pliki MP3, które nie są w nagraniach, to nie możemy z nich sobie tak w locie stworzyć Daisy. No, możemy oczywiście zainstalować ten program Plextalk Recording Software, ale to nie to samo jednak. Pewne szczegółowe opcje sieciowe się zmieniły, ale to tego niestety nie mogłem, jak mówię, sprawdzić z uwagi na dość krótki termin wypożyczenia Plextalka. Pokażę jeszcze te długie komunikaty związane z nagrywaniem.
1: Uruchamianie trybu edycji Daisy. Proszę czekać. Urządzenie sieciowe jest w trybie oszczędzania zasilania. nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie. Klawisz w prawo lub w lewo, aby wybrać tytuł do zapisu. Kontrola poziomu. Auto.
0: No jak słyszeliśmy, te komunikaty znowu bardzo obszerne, tak trochę jak w Klango albo w maksymalnie włączonych podpowiedziach auto programu JAWS. No to z jednej strony to może użytkownika średnio albo mocno zaawansowanego drażnić, ale z drugiej strony ktoś, kto jest początkujący, no to dzięki temu może się łatwo, myślę, nauczyć, jak takie urządzenie się obsługuje. Mamy tutaj te inne klawisze. Nie, to nie działa.
1: Nagłówek.
0: Aha, to nagłówek możemy wstawić.
1: Auto.
0: I podpowiedzi nie da się...
1: Kontrola poziomu wyłączona.
0: Można kontrolę poziomu włączyć i wyłączyć klawiszem służącym do przechodzenia po zawartości urządzenia, po zawartości auto multimedialnej.
1: Menu. Wybierz elementy. Wybierz tryb nagrywania. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Wybierz gniazdo zewnętrznego wejścia audio. Wyłącz lub włącz podpowiedzi w czasie...
0: W tył idę teraz.
1: Wybierz tryb nagrywania.
0: No to nic nowego, tu się nic nie zmieniło. Nagrywanie jest dokładnie takie samo, jak we wcześniejszym Plextalku.
1: Anuluj. Zamykanie trybu edycji Daisy. Proszę czekać. Zamknięto tryb edycji Daisy. Karta SD. Tekst.
0: Teraz kalendarz jeszcze.
1: Menu. Ustaw. Zakład. Notat. Podcast. Kalendarz. Enter.
0: Kalendarz działa dosyć nieintuicyjnie, bo w menu kalendarza nie mamy opcji utwórz nowe wydarzenie, tylko mamy opcje związane z kasowaniem wydarzeń, co jest dosyć dziwne. W ogóle te menu Plextalka jest dziwne, ono z reguły, każde podmenu zawiera po jakieś 2-3 elementy, zarówno podcast, jak i zakładka na przykład, i też kalendarz. Jak się dostać do kalendarza? Musimy tylko teraz wybudzę Plextalka.
2: Pomyśleć.
0: O, nawet nie trzeba było jeszcze. I klawiszem, który służy do nawigacji po karcie SD, po danych urządzenia, musimy dotrzeć do momentu, aż nam Plextalk powie kalendarz. Naciskam raz klawisz, czyli ten pierwszy z prawej strony. Właściwie nie pierwszy, pierwszy od wewnątrz, czyli prawy dolny klawisz z tych klawiszy funkcyjnych obok okręgu do nawigacji.
1: Karta SD. Lista wszystkich tytułów.
0: Naciskam jeszcze raz.
1: Brak zawartości w pamięci wewnętrznej. Tytuł nie jest wybrany. Proszę wybrać.
0: Trzeci raz.
1: Notatki głosowej.
0: Bo to tak się przechodzi, że urządzenie, karta SD, pamięć wewnętrzna, teraz notatki głosowe i czwarty raz.
1: Kalendarz.
0: O.
1: Wtorek, 8 lipca 2014. Brak zdarzeń.
0: Lewo, prawo, strzałki.
1: Środa, 9. Brak zdarzeń. Czwartek, 10. Brak zdarzeń. Piątek, 11. Brak zdarzeń. Środa, wtorek, 8. Brak zdarzeń.
0: A góra, dół.
1: Brak zdarzeń. Wybierz tydzień. 8. Wtorek. Wtorek. 15. Brak zdarzeń. Wtorek. 20. Wtorek. 8.
0: Czyli tu po tygodniach idziemy. Teraz do góry znowu strzałka.
1: Wybierz miesiąc. Piątek. 1 sierpnia. Poniedziałek. 1 września. Środa. 1 wtorek. 1 lipca.
0: No, brak działa zdarzeń. To rzeczywiście fajnie. Mamy 8 lipca. Kalendarz, jak można było usłyszeć, całkiem sprawnie działa i dosyć szybko, pomijając to, że ta synteza działa tak jak działa, i to właściwie nie synteza. Nie wiem, czy to jest synteza, czy to są nagrane sample w sumie, bo nie udało mi się tego, powiem szczerze, ustalić i dowiedzieć tak jednoznacznie. I teraz mamy wybraną datę i naciskam klawisz nagrywania.
1: Dodaj zdarzenie. Ustawienie tytułu. Aby nagrać tytuł, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz nagrywania. Aby wpisać tytuł, proszę użyć klawiszy numerycznych. Bez tytułu. Tryb ABC.
0: Aha, czyli mogę pisać, mogę też nagrać głosowo. Sprawdzę tylko, która jest godzina. 19:27. Dobrze, to niech będzie bez tytułu. Zatwierdzamy Enterem.
1: Brak wprowadzonych znaków.
0: Aha. Albo nie. Samo. Samo zdarzenie.
1: Backspace. Wprowadź znaki.
2: Z, D, A, R, Z, D, N, I, E.
1: Anuluj.
0: Jeszcze raz, bo coś jest źle.
1: Bez tytułu. Ustawione. Proszę wprowadzić datę rozpoczęcia. Wprowadź dzień. 8.
0: A nie udało mi się. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. To jest bez tytułu. Niech będzie. No jest ten 8. Czyli
1: lipca.
0: Myślałem, że można, ale nie. Czyli będzie trzeba cyfrowo wpisywać 0708, bo inaczej się nie da. Dobrze, niech będzie lipca.
1: Enter. Wprowadź rok. 2. Enter. Wtorek. 8. Lipca. 2014. Ustawione. Proszę wybrać cały dzień albo wprowadź czas rozpoczęcia. Cały dzień. Wprowadź czas rozpoczęcia. Enter. Wprowadź czas rozpoczęcia. Wprowadź czas przy pomocy czterech cyfr. 19:27.
0: 1 9 3 0.
1: Enter. 19:30. Ustawione. Wprowadź datę zakończenia. Wprowadź dzień. 8. Enter. Wprowadź miesiąc.
0: I rok.
1: Enter. Wtorek. 8 lipca. 2014. Ustawione. Wprowadź czas zakończenia. 1 9 3 2.
0: 19:32.
1: Enter. 19:32. Ustawione. Ustawienie powtarzania. Bez powtarzania. Codzienne. Cotygodniowe. Comiesięczne. Coroczne. Bez powtarzania. Enter. Ustawienie przypominania. Brak przypomnienia. W czasie zdarzenia. 5 minut przed. 30 minut przed. 1 godzina. Brak przypomnienia. W czasie zdarzenia. Enter. Ustawienie dźwięku. Długi dzwonek. Krótki pip. Nazwa tytułu. Bez tytułu. Długi dzwonek. Krótki pip. Enter. Ustawienie głośności. Maksimum, średnio, głośno, enter, ustawione, wtorek, 8, środa, 9, wtorek, 8, 1, zdarzeń.
0: Teraz jak nacisnę enter?
1: Wtorek, 8, lipca, 2014, 1, zdarzeń. Dodaj zdarzeń, ustawienie tytułu. Aby nagrać tytuł, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz nagrywania. Aby wpisać tytuł,
0: sprawdzimy, czy to działa.
1: Użyć klawiszy numerycznych. Nagranie rozpoczęte.
0: Nowy tytuł, nowe zdarzenie.
3: Nowy tytuł, nowe zdarzenie.
1: Ustawione. Proszę wprowadzić datę rozpoczęcia.
0: No i tak dalej, ja już z tego wyjdę.
1: Ustawienie tytułu. Anuluj. Wtorek. Menu. Edycja.
0: Wyszedłem z kalendarza?
1: Karta SD.
2: Pomyśleć, co byłoby, gdyby wszyscy byli tacy przydatni jak ja.
0: I zobaczymy, czy będzie Plextalk piszczał. No moja konkluzja jest taka, że owszem, kalendarz działa dość sprawnie, tak jak wszystkie inne kalendarze, Outlooko podobne, terminarze takie, ale ustawia się to dość topornie i dosyć... No gdyby można było zwiększyć prędkość komunikatów głosowych, no to byłoby bez problemu. Myślę, że by to było bardzo przydatna funkcja. A słuchanie tego wszystkiego, no to bardziej po jakimś jednym dniu ćwiczeń pewnie na pamięć będzie się to ustawiać. ignorując już te wszystkie komunikaty. Czekamy zatem, czy Plextalk nam zapiszczy, czy nie, powinien. 19 u mnie już 33. I co? I nic. Miałem Plextalka tylko przez chwilkę i nie uda mi się chyba dojść do tego, dlaczego tak się dzieje. Nie oznacza to, myślę, że funkcja jest jakaś wadliwa, tylko raczej wynika to z nieumiejętności obsłużenia po prostu urządzenia, a też instrukcji obsługi jako takiej nie ma. Jest bardzo skrócony, taka kilkustronicowa, skrócona instrukcja, szybki start, coś takiego. Nie wszystko jest tutaj jasne. Też no, nie jest celem tego podcastu pełen opis Plextalka, taki stuprocentowy, jak to ma miejsce w podręcznikach. Od tego są podręczniki, materiały, które dostarcza dystrybutor. Chciałem w tym mini nagraniu przypomnieć, że taki Plextalk Pocket jest, trochę bardziej pokazać, zasygnalizować, jak on działa, jak działa syntezator mowy a cappella, który jest w urządzeniu zawarty. Czy urządzenie polecam? No i tak i nie. Cena jest wysoka, 2400 za odtwarzacz, który bardzo szybko, to jest jakieś 8 godzin działania, szczególnie z syntezą, ta bateria naprawdę się szybko wyczerpuje. Owszem, jest sieć bezprzewodowa, która nam może posłużyć do odtwarzania podcastów i nawet, że tych podcastów już tak bardzo dużo nie ma, co kiedyś, bo sporo materiałów jest na YouTubie albo w innych serwisach publikowanych. Ma, no owszem, to Wi-Fi do radia internetowego też się może przydać, nie powiem. Czy polecam to urządzenie? I tak, i nie. Ono jest dosyć drogie, kosztuje 2400 zł i otrzymujemy, owszem, zaawansowany, dobrze działający, multimedialny odtwarzacz dla niewidomych, książek w DAISY, w MP3, książek w formacie EPUB, Word, HTML i PDF, co ważne, też z 8-gigową pamięcią, z obsługą pendrive'a bądź dysku USB i kart pamięci SD. Urządzenie dobrze nagrywające w prostym DAISY, też w formatach MP3 i WAV. Tak naprawdę z tego DAISY nie musimy korzystać i czasem to jest bardziej udręka niż zaleta to takie nagrywanie, gdzie musimy coś tam ustawiać i pamiętać, słuchać tych wszystkich komunikatów, rozpoczęcie nagrywania, edycji DAISY. Z drugiej strony, jak na tle innych urządzeń, no nie jest Blaze S, jeszcze nie miałem w rękach, ale te inne urządzenia nagrywają nieco gorzej. Plextalk to nie jest to, co rejestratory Olympus, ale gdzieś tam jakość tych podstawowych Olympusów albo jest taka sama, albo ciut gorsza, ale to nagrywanie naprawdę jest dobre. Również możemy nagrywać przez mikrofon zewnętrzny, stereofoniczny, albo przez wejście liniowe. Mamy to oprogramowanie do DAISY, Plextalk Recording Software, który naprawdę dużo może, ale trzeba umieć rzeczywiście z niego korzystać. Ono też jest w języku angielskim. Co mi się nie podobało w urządzeniu? Komunikaty, których prędkości nie można wyregulować i to na dłuższą metę bardzo męczy. Z drugiej strony a cappella jest naprawdę dobrze zoptymalizowana, ona dobrze działa. Bateria wyczerpuje się dosyć szybko. No i pytanie, czy ktoś akurat tego urządzenia potrzebuje do nagrywania albo do odtwarzania książek, pozostawiam Państwu. Na pewno cena jest wysoka, drożej tylko kosztuje ten Blaze S, który teraz będzie prowadzony przez firmę HIMS. On około 3000 ma kosztować. No ma tego OCR-a jeszcze, jakiś aparat fotograficzny, ale też nie ma numerycznej klawiatury. Wybór pozostawiam Państwu. Ja chyba już teraz bym tego, akurat tego urządzenia nie kupił, ale to jest bardzo moje osobiste zdanie i w zasadzie każdy poszukuje czegoś innego. Dobrze, że też jest coś takiego jak Plextalk i ten Plextalk Pocket i nieco droższy Plextalk Linio, którego na pewno ta a cappella jest jego zaletą. No z drugiej strony mamy też a cappella w iPhone'owych, iPad'owych aplikacjach takich jak Voice Dream Reader albo Capti. No ale też wiemy, że nie wszyscy przecież używają produktów Apple czy produktów z Androidem, na które też mamy aplikacje. Nawigacja po książce przy pomocy smartfonu nie jest na pewno, nawet z klawiaturą na Bluetooth, nie jest na pewno tak wygodna, jeżeli chcemy nawigować często i rzeczywiście po tej książce jakoś się przemieszczać ileś naście razy, ucząc się czegoś, czytając ileś tam akapitów, zdań, słów, sprawdzając co jak się pisze, do tego na pewno tak szybko dotykowo albo klawiaturą na Bluetooth nie wykonamy jeszcze, kiedy voice reader nam coś mówi. Musimy pauzować, bo mówi nam równocześnie voice over, który tego voice dreamer a wtedy wycisza. Także Plextalk dla wszystkich nie jest, ale no dobrze, że takie urządzenie na pewno jest na rynku. Dziękuję bardzo.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. W dzisiejszym odcinku chcę Państwu opowiedzieć o kursorach programu Windowize. Najwięcej czasu swojego podcastu poświęcę oczywiście kursorowi myszy, a także opowiem troszeczkę o tak zwanym WE kursorze oraz kursorze systemowym. Gdy rozpoczynamy pracę z Windowize, musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż do obsługi komputera przy pomocy skinreadera nie używamy fizycznej myszki. Tyczy się to wszystkich skinreaderów dostępnych na naszym rynku, czy jest to Windowize, czy jest to JAWS, czy jest to HAL, czy jest to również NVDA, chociaż ten ostatni ma drobną implementację obsługi fizycznej myszki. Dlaczego nie używamy fizycznej myszki? Jeśli weźmiemy myszkę do ręki, zaczniemy poruszać nią po jakiejś powierzchni płaskiej, kursor myszki będzie przemieszczał się po ekranie, ale my niestety nie jesteśmy w stanie zorientować się, w którym miejscu ten kursor się znajduje. Czy jest on w lewym górnym rogu ekranu, czy jest on w prawym dolnym rogu ekranu i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Twórcy screenreaderów, a także programu Windowize przenieśli obsługę myszki na klawiaturę komputerową. Ściślej mówiąc na klawiaturę numeryczną. I dzięki tej klawiaturze jesteśmy w stanie całkowicie zapanować nad wskaźnikiem, nad tym, w którym miejscu on się aktualnie znajduje. Jak już mówiłem, kursorem myszy sterujemy przy pomocy klawiatury numerycznej przy wyłączonym klawiszu numlock. Musimy pamiętać o tym, że klawisz numlock musi być wyłączony.
7: Numlock włączony, numlock wyłączony.
6: Mamy numlock włączony i idąc w prawo od numlocka mamy numeryczny slash i jest to odpowiednik lewego przycisku myszki. Natomiast idąc jeszcze dalej w prawo mamy numeryczną gwiazdkę, która analogicznie jest odpowiednikiem prawego przycisku myszki. Następnie mamy numeryczny minus, a tuż pod nim numeryczny plus. O numerycznym minusie, numerycznym plusie powiem później. Teraz 7, 9, 1, 3, klawisze 7, 9, 1, 3, czyli page up, page down, home i end. Klawisz home, czyli numeryczne 7, przenosi kursor myszki do lewego górnego rogu ekranu. Natomiast analogicznie klawisz end, czyli 1, przenosi kursor myszki do lewego dolnego rogu ekranu. Klawisz 9, czyli klawisz page up, przenosi kursor myszki do prawego górnego rogu ekranu, natomiast klawisz page down przenosi kursor myszki do prawego dolnego rogu ekranu. Zostały nam jeszcze klawisze numerycznych strzałek, czyli klawisze 2, 8, 4, 6 i tutaj nie trzeba specjalnie tego tłumaczyć, klawisz 2 jest to strzałka w dół, klawisz 8 jest to strzałka w górę, natomiast klawisz 4 strzałka w lewo, klawisz 6 strzałka w prawo. Klawisz 5 czyta linię bieżącą, tą, w której aktualnie znajduje się kursor. Gdy do tych klawiszy dodamy insert i będziemy przemieszczać się trzymając insert strzałką w prawo, czyli insert i numeryczne 6, będziemy odczytywać tekst znajdujący się pod kursorem myszy po słowach. Analogicznie strzałka w lewo, słowo w lewo. Gdy zaś naciśniemy insert i 5, czyli nasz numeryczny środek, wówczas przeczytane zostanie bieżące słowo, w którym znajduje się kursor. Jeśli zaś naciśniemy insert i numeryczne 5 szybko dwa razy, słowo to zostanie przeliterowane. Jeśli naciśniemy insert i numeryczne 5 szybko trzy razy, wówczas słowo zostanie przeliterowane fonetycznie ze zmniejszoną szybkością syntezy mowy, jakiej w aktualnej chwili używamy. To teraz, żeby za dużo nie mówić, troszeczkę praktyki.
7: Pulpit normalnie.
6: Znajdujemy się na pulpicie i naciskam numeryczne 7.
7: Lewo, góra.
6: słyszymy komunikat lewo góra i z czołeczką w dół będą odczytywane ikonki znajdujące się na pulpicie w taki sposób, w jaki są one widoczne na ekranie. Czyli kursor myszki sterowany przy użyciu klawiatury numerycznej przemieszcza się po linijce.
7: Dokumenty. Mój komputer JAWS 11.0, folder 2000, streamer, radio, moje miejsca, Mozilla, Firefox, Gold, Wave, Skype, radio, mój komputer JAWS 11.0, folder 2000, streamer.
6: I teraz jeśli dołożymy do tego insert, naciśniemy na przykład numeryczną strzałkę w prawo.
7: Komputer JAWS 11, folder 2000.
6: Jesteśmy na elemencie, który nazywa się FUBAR 2000. Teraz naciskam insert i numeryczne 5, czyli środek.
7: FUBAR 2000. Franciszek Olga, Olga, Barbara, Adam, Roman 2000.
6: Ta ikonka została nam fonetycznie przeliterowana. No tak, jesteśmy na pulpicie i po elementach pulpitu się kursorem myszki przemieszczamy. Ale wiemy, że nie tylko pulpit jest widoczny teraz, w tym momencie, w systemie Windows. Mamy jeszcze przycisk Start, mamy jeszcze pasek zadań i mamy jeszcze tak zwany System Tray, czyli szufladę systemową. Oczywiście kursorem myszki sterowanym w programie Windows przy pomocy klawiatury numerycznej jesteśmy w stanie dotrzeć niemalże wszędzie. O ile tylko element, na którym będzie znajdował się kursor myszki, zostanie nam przeczytany. Bo z tym też bywa różnie. Ale możemy dokładnie określić, w którym miejscu na ekranie tenże kursor się znajduje. Żeby przełączyć tak zwane granice uchwytu myszki, korzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl-Shift-B i słyszymy takie komunikaty jak
7: punkt uwagi okna, okno użytkownika, pełny ekran, aktywne okno.
6: Domyślnie kursor myszki jest ustawiony na opcji aktywne okno, czyli jeśli otworzymy jakieś okno i będziemy chcieli pozwiedzać je sobie kursorem myszki, wówczas tenże nie wyjdzie poza granicę tego otwartego okna. Jeśli zaś chcemy zobaczyć coś jeszcze poza tym oknem aktywnym, musimy przestawić granicę kursora myszki, na przykład na pełny ekran. Mamy tutaj również takie opcje jak punkt uwagi okna, czyli na przykład gdy jesteśmy w polu edycji i chcemy, żeby kursor myszki przemieszczał się w obrębie tylko i wyłącznie tego pola edycji, a nie zahaczał o na przykład pasek menu, bądź pasek tytułu, bądź pasek stanu, wówczas korzystamy z opcji punkt uwagi okna. Okno użytkownika, czyli okienka tworzone przez użytkowników, które mogą pokazywać jakieś ważne rzeczy pokazujące się na ekranie. W programie Windows można stworzyć do 49 takich okienek i właśnie możemy kazać kursorowi myszy, żeby pozostał tylko i wyłącznie w tym naszym oknie użytkownika.
7: Punkt uwagi okna, okno, pełny ekran.
6: Jeśli zaś przełączymy granicę kursora myszki na pełny ekran i nacisnę teraz numeryczne 3, czyli przejdę w prawy dolny róg ekranu.
7: Prawo dół. 12:53 grudnia 2009.
6: I słyszymy nasz zegar.
7: Start, przycisk, kliknij, aby rozpocząć.
6: Słyszymy przycisk Start i słyszymy również opcje, które są widoczne, gdy najedziemy kursorem myszki na dany element. W przypadku Startu jest to właśnie taki podpowiednik, kliknij, aby rozpocząć. W przypadku zegara natomiast jest to na chwilę pojawiająca się data dzisiejsza.
7: 12:54 grudnia 2009, Start, Express, Hivovin, Miranda.
6: I widzimy, że kursor myszki już wyszedł poza ikony pulpitu. Może on praktycznie po całym ekranie się przemieszczać. Za pomocą kursora myszki jesteśmy tak samo w stanie, jak osoby widzące, obsłużyć cały komputer.
7: Lewo góra, moje JAWS 10, dokumenty, mój komputer JAWS 11.0, folder 2, komputer.
6: I teraz klikam podwójnie na ikonkę mój komputer numerycznym slashem.
7: Lewy eksplorator Windows zajęty. Strzałka, nie wybrano obiektów, widok listy, OS install C, nie wybrane, 1 z 8.
6: Otworzyło nam się okienko mojego komputera.
7: Lewo góra, plik, edycja, wstecz, wy, OS, dysk lokalny, D, lewy. Data, DR, nie wybrane, widok listy, 1 z 38.
6: I widzimy foldery, które znajdują się na moim osobistym dysku lokalnym D i również możemy przedstawiłem granicę myszki na punktu wagi okna, czyli teraz nacisnąwszy numeryczne 7, czyli home. Kursor myszki nie przejdzie nam na pasek menu, bądź pasek tytułu, bądź pasek stanu. Czyli to jest to, o czym mówiłem wcześniej. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli zaś nacisnę numeryczne 3, będziemy na ostatnim elemencie z listy folderów znajdujących się na dysku D. Teraz, żeby jeszcze bardziej zobrazować, o co chodzi ze zmianami granic myszki, otworzymy sobie jakiś plik tekstowy. Na przykład niech to będzie podręcznik do pronto. Mamy tutaj otwarty podręcznik notatnika pronto. Teraz go maksymalizujemy. Alt, spacja i literka S.
7: Pronto podręcznik WordPad zmaksymalizowany. Wersja 2.1. Konrad Łukaszewicz.
6: I tak dalej. I teraz przestawiamy granicę myszki na punkt uwagi okna. Idziemy numeryczną 7 na lewy górny róg ekranu.
7: Lewo góra. Instrukcja obsługi notesu brajlowskiego. Tekst. Wersja 2.1. Konrad Łukaszewicz. Ulica Sienkiewicza 51D. 5825 Grodzisk Nas, L22755557L22700.
6: I załóżmy, że kursorem systemowym zaznaczyliśmy jakieś słowo, bądź jesteśmy w miejscu, gdzie chcemy poprawić jakiś błąd, czy na przykład jesteśmy w miejscu, od którego chcemy kontynuować nasze redagowanie jakiejś tam notatki i nie chcemy kursora systemowego przenosić, możemy właśnie wykorzystać do tego celu kursor myszki, żeby sprawdzić, czy poprzednie wyrazy zostały napisane dobrze, albo żeby sprawdzić, czy to, co napisaliśmy, ma taki sens, o jaki nam właśnie chodziło, nie przemieszczając kursora systemowego. I tutaj właśnie przydaje się opcja punkt uwagi okna, gdzie kursor myszki nie pójdzie nam dalej niż edycja tekstu. Jeśli zaś chcemy przeczytać więcej poza edycją tekstu, musimy przestawić granice myszki na okno aktywne.
7: Okno użytkownika. Pełny ekran. Aktywne okno.
6: Dokładnie. I teraz schodząc strzałką w dół,
7: aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1, strzałka.
6: Możemy przeczytać na przykład pasek stanu, gdzie widnieje napis, aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1.
7: Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1.
6: Idąc w górę strzałką zaś, możemy przeczytać znajdujący się na ekranie pasek narzędzi.
7: Europa Środkowa, tekst.
6: Możemy dowiedzieć się o kodowaniu aktualnie przeglądanego przez nas pliku.
7: 16. Tines Nefronan.
6: Rozmiar czcionki, różne inne szczegóły. Możemy również przeczytać pasek menu, który również tutaj właśnie się znajduje i możemy dojść w efekcie do paska tytułu otwartego okna. Kolejną rzeczą, o której warto tutaj wspomnieć, są tak zwane uchwyty. Uchwyty, czyli fragment ekranu, może być to grafika, może być to fragment tekstu. Po uchwytach przemieszczamy się przy pomocy skrótów klawiszowych insert numeryczne 789, czyli numeryczny home, strzałka w górę i page up. Jeśli zainstalowaliśmy program Windowize i przemieszczamy się kursorem myszki po elementach systemu operacyjnego, widzimy, że program sam z siebie nie odczytuje elementów graficznych. Oczywiście można to zmienić, można to przestawić, że pod strzałkami, pod kursorem myszki, pod numerycznymi strzałkami elementy graficzne również mogą być odczytywane. Domyślnie jest to tak ustawione, jak powiedziałem wcześniej. I elementy graficzne, czyli całe okno z najmniejszymi detalami, możemy właśnie przeczytać za pomocą uchwytów. Ja teraz przechodzę na lewy górny róg ekranu.
7: Lewa góra.
6: I insert page up będę przemieszczał się w lewo.
7: Grafika. Pronto podręcznik RTF WordPad.
6: Pronto podręcznik RTF WordPad to jest pasek tytułu, czyli tutaj w tym przypadku pasek tytułu jest jednym uchwytem.
7: Grafika. Grafika. Grafika.
6: Tutaj mamy grafiki z symbolami do minimalizacji, maksymalizacji bądź zamknięcia okna. Następnie mamy pasek tytułu, gdzie element, który nazywa się plik, jest również jednym z uchwytów. I jeśli chcemy przejść natomiast do poprzedniego uchwytu, używamy insert i numeryczne 7, czyli klawisz home. Natomiast jeśli chcemy przeczytać uchwyt, na którym aktualnie znajduje się kursor, używamy insert i numerycznej strzałki w dół, czyli numerycznego 8. Jeśli będzie to grafika, na przykład, gdy wciśniemy insert numeryczne 8 pojedynczo, usłyszymy tylko słowo grafika. Jeżeli zaś, trzymając insert, numeryczną ósemkę naciśniemy dwukrotnie,
7: grafika, szerokość 16, wysokość 14, pozycja x9, c92, y6, c1, 8, 3, 8, 6, 5, 0, 2, 8, 9.
6: Usłyszymy jej rozmiar w milimetrach oraz miejsce, gdzie znajduje się ona na ekranie w pikselach od lewego górnego rogu. Kursor myszy sterowany w programie Windows przy pomocy klawiatury numerycznej może również przejść do początku linii tekstu bądź do końca linii tekstu. Do tego celu musimy użyć skrótu klawiaturowego insert, lewy alt i numeryczne 7, czyli numeryczny home. I wówczas możemy sprawdzić, idąc numeryczną szóstką w prawo, że przeszedł on na początek linii. Analogicznie insert alt numeryczne 1, czyli numeryczne end, przejdzie na koniec linii. Mamy tutaj również takie możliwości, że możemy dowiedzieć się, jaki tekst bądź jakie elementy znajdują się z lewej strony kursora myszki bądź z prawej strony kursora myszki, w zależności od tego, jak ustawiliśmy ograniczenie kursora myszki. Kursor aktualnie znajduje się mniej więcej na środku linii. Możemy sprawdzić, że znajduje się on na słowie notesu. Natomiast jeśli wcisnę skrót klawiszowy insert alt numeryczne 4,
7: instrukcja obsługi,
6: zostaną przeczytane słowa, które są przed kursorem myszki z lewej strony. Jeśli zaś analogicznie wcisnę skrót klawiszowy insert alt i numeryczne 6,
7: notesu brajlowskiego,
6: zostaną przeczytane słowa, które są za kursorem myszki. Opcja ta nazywa się od lewej do myszki i od myszki do prawej. Przemieśćmy się troszeczkę po tekście, żeby zademonstrować Państwu, że kursor myszki w programie Windows może poruszać się również po zdaniach i po akapitach.
7: 11.7, 12.8.1 ogólny zarys okna dialogowego profil par lew, 12.1 dźwięk 74.
6: I teraz, żeby poruszać się po zdaniach, ja przejdę jeszcze raz na początek pola edycyjnego i żeby przemieszczać się po zdaniach, trzymamy klawisz insert i analogicznie numeryczne 1, numeryczne 2, numeryczne 3, numeryczne 1 to jest poprzednie zdanie.
7: 12 ustawienia 74, 12.1 dźwięk 74, 12.1.1 głos systemowy 74, 12.
6: I tutaj akurat jesteśmy na spisie treści, także to zdanie jest dość długie, ale jak słychać, kursor myszki może przemieszczać się po zdaniach. Jeśli chcemy odczytać bieżące zdanie, w którym znajduje się kursor myszki, wciskamy insert numeryczny 2.
7: Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup pronto notatnika brajlowskiego z syntezą mowy i zintegrowaną linijką brajlowską.
6: I tak dalej, i tak dalej. Jeśli zaś chcemy przejść do następnego zdania, wciskamy insert numeryczny 3.
7: Niniejszy opis pozwoli na wstępne zapoznanie się. 2. Opis urządzenia pronto jest niewielkim urządzeniem
6: I należy tutaj pamiętać, że kursor myszki będzie nas przemieszczał po tekście, który aktualnie jest widoczny na ekranie. Nie ma on możliwości przewinięcia tekstu, czyli tak jak wykorzystujemy screenreadery do ciągłego czytania na przykład jakichś długich książek. Tutaj kursor myszki tylko i wyłącznie przeczyta nam to, co w danym momencie na ekranie się znajduje. Może on również przemieszczać się po akapitach. I tutaj skróty zasadniczo się nie różnią. Do skrótów wspomnianych przeze mnie wcześniej dodajemy Ctrl.
7: Insert. Niniejszy opis pozwoli na wstępne. Cieszymy się, że zdecydował jeden wstęp. 3.1 Informacje o Windows C i synchronizacji danych 123. 3.2 Przykłady synchronizacji ActiveSync 124. 1 wstęp. Tak. Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo.
6: I analogicznie bieżący akapit odczytujemy skrótem Insert Control numeryczne 2. Poprzedni akapit Insert Control numeryczne 1. Natomiast następny akapit Insert Control numeryczne 3. Pamiętajmy o tym, że te wszystkie skróty klawiszowe, o których ja tutaj opowiadam i które staram się Państwu zademonstrować, one zawsze są dostępne, gdy wciśniemy Insert 1. Wówczas każda kombinacja klawiszowa, jaka przyjdzie nam do głowy, jeśli tylko została uwzględniona przez programistów tworzących program Windows, zostanie nam przedstawiona i pokrótce opisana. Są one również dostępne w panelu głównym programu Windows po naciśnięciu lewego alta, czyli po uaktywnieniu paska menu, przechodzimy do opcji, która nazywa się gorące klawisze i tam też wymienione są gorące klawisze sterujące kursorem myszy. Teraz do omówienia zostały jeszcze dwa klawisze, o których wcześniej wspomniałem, mianowicie numeryczny minus i numeryczny plus. Numeryczny plus powoduje sprowadzenie kursora systemowego do wskaźnika myszy. Czyli ja teraz przejdę kursorem myszki do danego fragmentu tekstu.
7: Niniejszy opis pozwoli na wstępne zapoznanie się z urządzeniem, jego elementami i funkcjami.
6: I teraz, jeśli nacisnę numeryczny plus, usłyszymy komunikat.
7: Kursor sprowadzony.
6: Kursor sprowadzony i jeśli odczytam bieżącą linię, w której znajduje się fokus systemowy, czyli wykorzystam do tego skrót klawiaturowy Ctrl numeryczny 5.
7: Niniejszy opis pozwoli na wstępne zapoznanie się z urządzeniem, jego elementami i funkcjami. W razie pytań lub uwag zespół tworzący prąd to jest do Państwa.
6: I tak jak słyszeliśmy wcześniej, ten fragment czytał nam kursor myszy, teraz czyta nam kursor systemowy. I jeśli pójdziemy strzałką w dół, zwykłą strzałką, nie numeryczną,
7: dyspozycji,
6: będziemy kontynuować czytanie od momentu, do którego sprowadziłem właśnie kursor systemowy, gdzie wcześniej była myszka. Jeżeli zaś chcemy postąpić analogicznie, czyli sprowadzić kursor myszki do kursora systemowego, wówczas do numerycznego plusa dodajemy klawisz Insert i usłyszymy
7: wskaźnik sprowadzony do kursor,
6: że wskaźnik sprowadzony do kursor, czyli w tym przypadku do kursora systemowego. Jeśli jesteśmy w oknie dialogowym, na przykład fokus znajduje się na przycisku, załóżmy anuluj, i użyjemy skrótu klawiaturowego Insert numeryczny plus, wówczas usłyszymy komunikat wskaźnik sprowadzony do przycisk. Numeryczny minus natomiast uaktywnia tak zwany WE kursor. WE kursor w obsłudze nie różni się od kursora myszy. Chodzi tutaj tylko o to, że WE kursor jest niewidzialny. Często bywa tak, że gdy sprowadzimy wskaźnik myszki na jakiś element graficzny, gdy go podświetlimy, wówczas na chwilkę pojawia się opis tego elementu graficznego. WE kursor to kursor, którego tak naprawdę nie ma, który jest sterowany tylko i wyłącznie przez nas i tylko my wiemy, że nim sterujemy. Jest to kursor niewidzialny. Pozwala nam on na odczytanie ekranu bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Jeśli teraz ja będę przemieszczał się kursorem WE,
7: F1, start, dokumenty, instrukcje,
6: i tak
7: start,
6: dalej,
7: F1, klawisz, F1, start.
6: I pamiętamy z wcześniejszej części tego podcastu, że gdy najechałem na przycisk start, usłyszeliśmy podpowiedź kliknij, aby rozpocząć. Teraz również znajduje się na przycisku start i nie słyszymy nic.
7: Dokumenty, instrukcje, prom, podręb, Windows 14.9.
6: Teraz znajduje się na zegarze i gdyby był aktywny kursor myszki, czyli kursor przemieszczałby się fizycznie na ekranie, wówczas usłyszelibyśmy datę dzisiejszą w tym przypadku, jeśli jest aktywny WE kursor, nie słyszymy nic. Żeby wrócić do wskaźnika myszy, również jeszcze raz naciskamy numeryczny minus.
7: Wskaźnik myszy.
6: Natomiast jeśli wciśniemy insert numeryczny minus,
7: sprowadzenie kursora WE do wskaźnika myszy,
6: możemy sprowadzić kursor WE do wskaźnika myszy. Czyli wskaźnik myszy znajduje się w danym miejscu ekranu i jeśli chcemy kursorem WE ten ekran podejrzeć, ale żeby nic nam się nie pokazało, nie wyświetliło, nie zmieniło, wówczas po wciśnięciu skrótu klawiaturowego insert numeryczny minus możemy to uzyskać. Jeżeli natomiast chcemy dowiedzieć się o statusie myszki, czyli czy mamy ustawioną opcję punktu wagi okna, czy mamy ustawioną opcję pełny ekran, okno użytkownika itd., itd., wówczas korzystamy ze skrótu klawiaturowego insert control numeryczny plus
7: x18y269 myszka punkt uwagi okna.
6: Myszka punkt uwagi okna i jest podawana pozycja w pikselach od lewego górnego rogu ekranu. Jeśli na przykład przełączę się teraz na pełny ekran,
7: okno użytka, pełny ekran
6: i znowu aktywnie skrót klawiaturowy insert control minus
7: x18y394 myszka pełny ekran.
6: Tak jak mówiłem wcześniej, kursor myszki może dojść w każde miejsce ekranu, w które tylko chcemy, żeby doszedł. Żeby tego dokonać, używamy skrótu klawiaturowego Ctrl Shift numeryczne strzałki góra, dół, prawo, lewo. Ja teraz sprawdzam status myszki.
7: x18y394 myszka pełny ekran.
6: Myszka pełny ekran. Przesuwam wskaźnik myszki numeryczną trójką do prawego dolnego rogu ekranu.
7: Prawo, dół, strzałka.
6: Teraz znowu sprawdzam pozycję insert control numeryczny plus.
7: x1023y599 myszka pełny ekran.
6: I teraz control shift strzałką w prawo. Przemieszczam się, już nie mogę. Mogę natomiast przemieścić się jeszcze control shift strzałką w lewo i usłyszymy, że
7: x1023y599 myszka pełny ekran.
6: No tutaj akurat rozdzielczość mamy 1024x600 pikseli. Właśnie w ten sposób dość szybko możemy się dowiedzieć, jaką aktualnie rozdzielczość mamy w komputerze ustawioną. Jeżeli zaś chcemy dowiedzieć się dość szybko o rozmiarze czcionki, o kolorze tła i tak dalej, wówczas również możemy do tego celu wykorzystać myszki. Przemieszczamy się na dany fragment tekstu.
7: Państwa, do dyspozycji.
6: I używamy skrótu klawiaturowego Ctrl, insert, numeryczny delete.
7: Unikod 6, 4, 12 punktów normalnie, znak czarny, tło biały, myszka.
6: I słyszymy, jaki kursor aktualnie jest aktywny, że rozmiar czcionki wynosi 12 punktów, że znak jest czarny na białym tle. I to już tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu kursor myszki, który jest bez wątpienia wielkim atutem programu Windows Eyes. Zachęcam do korespondencji, do zadawania pytań. 9080555 mój numer gadu-gadu oraz rafki@gmail.com to mój adres e-mail. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam wszystkich w kolejnej audycji Tyflo Podcastu. Mikołaj Hołysz z tej strony. Dziś, no jak to już u mnie bywa, znowu będzie o Macu, o systemie macOS. Tym razem zbliżając się już powoli, ale powoli, do końca cyklu o podstawach tegoż systemu, będzie o narzędziu VoiceOver, które to narzędzie służy do zmiany ustawień naszego screen readera. Ale zanim przejdziemy do narzędzia VoiceOver, powiem jeszcze o dwóch kolejnych miejscach, gdzie te ustawienia VoiceOvera możemy zmienić i o których warto wiedzieć. Powiem o nich krótko, gdyż było już o nich wspomniane w poprzednich podcastach i nie ma się co nad nimi wielce rozwodzić, ale no skoro już dziś o ustawieniach VoiceOver mówimy, to i o tych miejscach wypadałoby wspomnieć. A więc tak, pierwszym miejscem, gdzie te ustawienia VoiceOver możemy zmienić, jest tak zwane pokrętło szczegółowości. Pokrętła w VoiceOverze mamy kilka. Pokrętło szczegółowości służy nam właśnie do zmiany takich najpotrzebniejszych ustawień, które najczęściej

0: My nie chcemy, żeby nam co chwila gdzieś tam przeszkadzało komunikatem pogrubione, podkreślone.
1: Odtwórz dźwięk.
0: Dźwięk taki sam dla wszystkich atrybutów, takie krótkie piknięcie na po prostu każdą zmianę.
1: Powiedz.
0: No i powiedz, co się zmieniło.
1: Powiedz. Nic nie rób.
0: I wracamy strzałeczką w dół do nic nie rób. Strzałeczkami prawo-lewo poruszamy się tutaj po opcjach.
1: Liczby, słowa.
0: Jak ma czytać liczby?
1: Słowa, cyfry, cyfry, słowa.
0: Czy jako słowa, czy jako cyfry?
1: Wielkie litery, zmień wysokość tonu. Odtwórz dźwięk. Powiedz. Nic nie rób. Nic nie rób. Zmień wysokość
0: No,
1: tonu.
0: jak albo piszemy, albo poruszamy się po tekście, przejedzie kursor nam gdzieś tam wielką literę lub prowadzimy wielką literę, no to czy ma wysokość zmienić, podwyższyć ton, czy ma dźwięk odtworzyć, czy ma powiedzieć, czy nic nie ma robić.
1: Gdy status się zmieni, odtwórz dźwięk. Powiedz. Nic nie rób. Nic nie rób. Odtwórz poziom szczegółowości mowy. Wysoka. Średnia. Niska. Niska. Średnia. Wysoka. Znaki interpunkcyjne. Niektóre. Drag. Coda. Programming. Coda. Drag.
0: To są
1: Niektóre.
0: moje własne schematy.
1: Wszystkie.
0: Domyślnie są tutaj opcje
1: Niektóre. Drag. Niektóre.
0: wszystkie, niektóre i brak. To jest wszystko po pierwsze w miarę samo przez się zrozumiałe. Po drugie, ja o większości tych opcji też będę mówił przy okazji narzędzia VoiceOver, więc tu się nie ma co wielce rozwodzić. Sygnalizuję po prostu, że coś takiego jest i co tu można zrobić.
1: Echo pisania, słowa, znaki, słowa, znaki, nic, znaki i słowa, atrybuty tekstu, nic nie rób.
0: No i wracamy do atrybutów tekstu. Jak powiedziałem, ja te opcje też bardziej omówię przy okazji narzędzia VoiceOver, bo one też tam będą. Też przy okazji podcastu o edycji tekstu, bo dużo tych opcji się właśnie edycji tekstu tyczy. To pokrętło szczegółowości było wspomniane, więc do tego podcastu odsyłam. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany opisem dokładniejszym, co tu jest, bo powtarzać się dwa razy nie ma sensu.
1: Przerwij korygowanie atrybutów tekstu.
0: A więc
1: Stop PHS Session.
0: klawiszem Escape wychodzimy z pokrętła szczegółowości. Drugim już pokrętłem, które warto pokazać, to jest pokrętło ustawień głosów. I teraz, tam gdzie pokrętło szczegółowości aktywowaliśmy VV i strzałkami gołymi lewo, prawo, poruszaliśmy się po ustawieniach i góra, dół, zmienialiśmy konkretne ustawienie. Tak, w pokrętle głosów używamy skrótów. Vo, Command, Shift, lewo, prawo, aby poruszać się po ustawieniach. Vo, Command, Shift, góra, dół, aby zmieniać wartość poszczególnych ustawień. Ja polecam przytrzymać sobie po prostu w command shift i się poruszać. Tak wtedy to najlepiej działa. Jeżeli nam się coś nie zamknie, no to po prostu escape'em wtedy sobie możemy to domknąć. A więc naciskając w command shift.
1: Stop THS Session. Szybkość 55%. Głos. Automatycznie wybierz na podstawie języka.
0: I co my tu mamy? Głos.
2: Alex Compact English.
3: Fred English.
4: Nikki English. Samantha Compact English.
5: Siri Compact.
6: Victoria English.
1: Zosia Polski. Zosia Compact. Zosia co? Zosia Polski.
6: Victoria English.
0: I tak dalej.
1: Automatycznie wybierz na podstawie języka.
0: Dodało nam się tutaj kilka głosów angielskich. Ja nie jestem w stanie nawet powiedzieć, czy one tutaj domyślnie są, czy one są tutaj przez to, że ja mam w drugim systemie angielski ustawiony i coś tutaj przeszło. W każdym razie u mnie one są. Mamy opcję domyślnie zaznaczoną, automatycznie wybierz na podstawie języka. Co to oznacza? Jeżeli Mac uzna, że daną zawartość, na przykład daną stronę internetową, która ma zadeklarowane, że jest po niemiecku, należy odczytać po niemiecku, automatycznie Mac przełączy nam się na jakiś odpowiedni głos dla języka niemieckiego. Jeżeli my to ustawimy głos na przykład na Zosie, to głosem zawsze będzie Zosia, niemiecki, hiszpański, angielski, chiński, głosem zawsze będzie Zosia. Ja polecam
1: Victoria. Zosia, co? Zosia,
0: chyba
1: Polski.
0: mimo wszystko ustawić na tę Zosię, bo z tymi deklaracjami języka to różnie bywa, to różnie działa, więc ja bym to zostawił na po prostu polski głos i przełożył.

0: włączał ręcznie, jeżeli jest taka potrzeba. O tym, jak sobie tę listę zmienić, też powiem za chwilkę przy okazji omawiania narzędzia VoiceOver. Tutaj warto dodać, że w macOS 12, który jest obecnie w stadium beta testów, ma się pojawić opcja jakiegoś lepszego automatycznego rozpoznawania języka na podstawie po prostu samego tekstu i ona, zakładam, bo ja sam nie testuję, nie pobierałem tych wersji testowych, zakładam, że też będzie wymagała właśnie ustawienia tu opcji automatycznie wybierz na podstawie języka i może to działać lepiej. Jak ten macOS 12 wyjdzie, no to my wtedy zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie.
1: Szybkość 55%.
0: No, szybkość, wiadomo.
1: Ton 50%. 55, 60, 90, 100%.
0: Tak możemy sobie podjechać z wysokością.
1: 1%, 10%, 15%, 25%, 30%, 30%, 40%, 50%.
0: I wracamy z powrotem do 50%. To ton, który powinien być przetłumaczony jako wysokość, ale nie jest, bo tak. To jest tłumaczenie voiceovera, na które ja tu już wiele razy narzekałem i zapewne wiele razy jeszcze narzekał będę.
1: Głośność 100%.
0: No głośność syntezy, głośność głosu, wiadomo.
1: Głośność, intonacja 50%. 25%. 1%. 1%. Głośność, intonacja 1%.
0: Szczerze mówiąc, 35%, nie wiem, 40%, 50%. Co to zmienia. Powinno to zmieniać modulację głosu i to, jak bardzo głos zmienia swoją wysokość podczas mowy, ale jakoś ja nie widzę, żeby to wiele zmieniało. Nie wiem, czy Vocalizer to wspiera. Może faktycznie być tak, że Vocalizer tego nie wspiera. Wspierają to te głosy makowe, angielskie, Macintalk tak zwane. Szczerze mówiąc, ja nie zauważyłem jakiejś większej zmiany przy zmianie tego parametru.
1: Tabela Braille'a, polski, systemowe. No,
0: tablica Braille'owska oczywiście. Tutaj możemy sobie również w narzędziu VoiceOver dodać takie tablice, jeżeli na przykład korzystamy z kilku języków i czytamy Braille'a w różnych językach, to możemy w ten sposób się przełączać między tymi tablicami.
1: Głos Zosia, polski, zamykam menu głos.
0: No i wracamy do opcji głos. Czyli takie opcje mamy w pokrętle głosu VoiceOver i sobie te opcje możemy zmieniać. Warto dodać, jak już o ustawieniach mówimy, że command i gest pokrętła na trackpadzie naszym
1: 980 70, 60, 50, 40, 35%.
0: Zmienia nam głośność.
1: 50, 60, 70, 80, 90, 100%.
0: Control bodajże zmienia nam
1: 50, 40, 30, 25%. 30, 55% szybkość.
0: I option zmienia nam wysokość.
1: 45% ton. 55%, 50% ton.
0: Czyli command pokrętło na touchpadzie. Command gest przekręcania dwoma palcami w lewo lub w prawo. Głośność, control, prędkość, option, wysokość. W taki sposób też sobie możemy te parametry modyfikować. Wszystkie te ustawienia, które my zmieniamy na tych pokrętłach, to są ustawienia, które są normalnie zapisywane. Jeżeli włączymy VoiceOvera, to wszystko nam zostanie. W przeciwieństwie do screenreaderów Windowsowych typu JAWS, gdzie te szybkie ustawienia na przykład no nie zostają, one nie są permanentne, one są tylko na chwilę, a permanentne zmiany musimy wprowadzać gdzieś tam z okien konfiguracji. Tu w VoiceOverze w jakikolwiek sposób byśmy ustawienia nie zmienili, ta zmiana zostaje do momentu, aż my sami tej zmiany nie cofniemy. Restart VoiceOvera systemu niczego nam tutaj nie zmieni. Kilka ustawień możemy też zmienić z poziomu skrótów klawiszowych. To w menu pod VH, podwójnym VHH, możemy sobie całą listę tych skrótów przejrzeć, bo ich jest ogromnie dużo i ktoś, kto chce, może sobie to przejrzeć i znaleźć coś dla siebie. No, takie najważniejsze ustawienia też, których nie ma tutaj, często znajdują się właśnie pod skrótami klawiszowymi. A więc to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia poza narzędziem VoiceOver. Otwórzmy więc narzędzie VoiceOver.
1: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver.
0: Narzędzie VoiceOver otwieramy klawiszem
1: Ogólne. Zaznaczony
0: WF8.
1: od.
0: Jeżeli zaznaczymy sobie tam w preferencjach klawiatury, że F-y mają działać normalnie, jeżeli nie, WFN F8.
1: Pasek narzędzi. Zoom. Wyszerzone. Pasek narzędzi.
0: Pierwszym elementem jest jak zwykle pasek narzędzi. Wiadomo, pierwsze trzy przyciski to zamknij, maksymalizuj i zmień rozmiar, jak w każdym oknie, ale już przeszedłem w home, która nas przenosi na pierwszy element poza tymi właśnie trzema przyciskami.
1: Zoom, pasek narzędzi.
0: Pierwszy
1: Obiekt. Sorry.
0: element to jest pasek narzędzi. Ten pasek narzędzi coś ma w środku, żeby zobaczyć, co ma w środku, wchodzimy w interakcję.
1: Naszukaj pasek, szukaj pole wyszukiwania, szukaj pole poza pasek.
0: W środku jest tylko pole wyszukiwania, w którym sobie możemy znaleźć jakieś ustawienia. Nie używam tego, szczerze mówiąc, nie wiem, jak dobrze to działa, ale jest.
1: Narzędzie VoiceOver.
0: No,
1: Obiekt.
0: mamy tutaj napisane, że jest to narzędzie VoiceOver.
1: Kategoria narzędzi, tabela. Ogólne. Zaznaczone.
0: Mamy
1: Obiekt,
0: tutaj
1: w którym się
0: tabelkę,
1: znajdujesz, to.
0: w której znajdują się poszczególne kategorie ustawień. Aby sobie zmienić te kategorie, wchodzimy do tej tabeli i wystarczy się albo strzałką,
1: Szczegółowo ogólne.
0: nawet wchodzić do niej nie musimy, wystarczy, że strzałką w górę lub w dół bez klawiszy WO się po niej będziemy poruszać. Możemy również do niej wejść i kursorem VoiceOver się poruszać po jej zawartości. Nie musimy nic klikać, nie musimy żadnego Entera wciskać. Jeżeli się na danej kategorii ustawimy, to ustawienia z tej kategorii wyświetlą się po prawej stronie tejże tabeli.
1: Po zalogowaniu powiedz następujące powitanie.
0: No,
1: Obiekt.
0: mamy tutaj kategorie ogólne i przeszliśmy do ustawień w tejże kategorii.
1: Witamy w macOS. Funkcja VoiceOver jest włączona. Zawartość zaznaczona. Pozdrowienie. Edycja tekstu.
0: No, możemy tutaj ustawić, co VoiceOver nam powie, jak się włączy Mac, jeżeli ten VoiceOver jest oczywiście ustawiony, żeby się włączał na start.
1: Wyświetlaj powitanie po uruchomieniu VoiceOver. Niezaznaczone. Pole wyboru.
0: To jest opcja, która będzie zaznaczona, jeżeli ustawimy sobie Maca bez VoiceOvera, jeżeli na przykład to jest Mac, który należy do osoby widzącej, a my sobie na nim później tego VoiceOvera włączymy, co oczywiście możemy zrobić. To okienko powitalne VoiceOver nam powie, że to jest VoiceOver, VoiceOver zmienia sposób, w jaki korzystasz z tego Maca, żeby się nauczyć, jak korzystać z VoiceOvera, naciśnij spację, jak już umiesz korzystać z VoiceOvera, naciśnij bodajże V. No to po prostu, jeżeli pierwszy raz widzimy na oczy Maca, może nam się takie okno przydać. Jeżeli my już z tego Maca korzystamy, to będzie nam to tylko i wyłącznie przeszkadzało.
1: Klawisze modyfikujące VoiceOver. Obie Control Option lub Caps Lock. Klawisze modyfikujące VoiceOver.
0: No tutaj sobie wybieramy, których klawiszy możemy używać. Domyślnie jest wybrane, że możemy używać albo Control Option, albo Caps Locka. Jeżeli chcemy wybrać tylko jedne z nich, to tutaj sobie to możemy wybrać. Ja zostawiam tak jak jest. Czasem mi wygodniej użyć Control Option, czasem wygodniej mi użyć Caps Locka. Nie widzę powodu, dla którego miałbym to zmieniać.
1: Preferencje przenośne wyłączone. Obraz.
0: Preferencje przenośne. Opcja. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach raczej mało przydatna. Opcja była zdecydowanie bardziej przydatna, gdy Maci miały porty USB. Bo o co chodzi? Preferencje przenośne pozwalają nam na włożenie do Maca pendrive'a, przeniesienie sobie, jak sama nazwa wskazuje, wszystkich naszych ustawień VoiceOvera na pendrive'a i do jakiego Maca byśmy tego pendrive'a nie włożyli. To z takimi opcjami nasz Mac będzie działał, jakie są na tym pendrive'ie. Jeżeli jakieś opcje w VoiceOverze zmienimy, to one się również na tym pendrive'ie zmienią. Możemy potem tego pendrive'a wyjąć, włożyć z powrotem do naszego pierwszego komputera i to wszystko będzie działać. To jest przydatne, jeżeli na przykład pracujemy w jakiejś firmie, mamy tych Maców kilkanaście, za każdym razem akurat korzystamy z innego, przy którym usiądziemy, z tego korzystamy. No, w przeciwieństwie do Windowsa, w Macu mamy domyślnie wbudowany screen reader, więc to nie jest problem, żeby osoba niewidoma usiadła do losowego Maca i sobie go włączyła. No, ale używając właśnie takich preferencji przenośnych, może zapewnić, że jej ustawienia voiceovera będą na każdym Macu dokładnie te same. Wystarczy, że tylko umieści pendrive'a w gnieździe USB i te opcje z tego pendrive'a na danym Macu będą działać. Ja tego nie używam, ja mam jednego Maca, nie mam wielu Maców, więc nie widzę potrzeby używania czegoś takiego. No ale jeżeli ktoś ma na przykład w pracy albo w domu, w pracy i w domu, no to można.
1: Preferencje przenośne wyłączone. Konfiguruj przycisk.
0: No tutaj sobie możemy nacisnąć konfiguruj i te preferencje ustawić.
1: Preferencje przenośne pozwalają zabrać ze sobą swoje preferencje VoiceOver. Pozwalaj na sterowanie funkcjami VoiceOver za Play Script. Niezaznaczone pole pomoc przycisk.
0: Ja to pole.
1: Pozwalaj na sterowanie funkcjami VoiceOver za Play Script. Niezaznaczone pole wyboru. Aplikacja. Systemowe okno dialogowe. Aplikacja na wyszerzone zaznaczone. Pozwalaj na sterowanie. Pozwalaj na sterowanie funkcjami VoiceOver za Play Script. Zaznaczone pole.
0: Coś mi się nie chciało za pierwszym razem zaznaczyć, za drugim razem zaznaczyłem. Wyskoczyło tam, jak słyszeliśmy, okienko, które prosiło nas o potwierdzenie naszych uprawnień administratora, co zrobiłem, przykładając mój palec do czytnika linii papilarnych Touch ID. Jeżeli takiego czytnika nie mamy, no to będziemy musieli wpisać tam po prostu nasze hasło. O co chodzi ze sterowaniem z Apple Script? To pozwala niektórym programom, które takiej kontroli potrzebują, no sterować w jakiś sposób naszym voiceoverem po prostu z zewnątrz. Apple Script to jest język tak naprawdę programowania, który pozwala programistom między innymi wywoływać pewne polecenia i sterować naszymi aplikacjami. Na przykład możemy sobie stworzyć skrypt w Apple Scriptie, który sprawdzi, jakiej słuchamy w danym momencie piosenki, wypowie nam jej tytuł na głos i wrzuci nam ten tytuł wraz z wykonawcą na Twittera. Bo tak. I VoiceOver również udostępnia szereg poleceń, między innymi polecenie wypowiedz konkretny tekst i są programy, które po prostu używają tego polecenia wypowiedz konkretny tekst do swojego działania, no bo one chcą współpracować z VoiceOverem, więc dlatego tę opcję lepiej mieć włączoną, żeby takie programy mogły do nas mówić i żebyśmy my te komunikaty byli bez problemu w stanie słyszeć.
1: Pomoc, przycisk.
0: To tyle z opcji w kategorii ogólne. Tutaj mamy przycisk pomoc, bardzo przydatny przycisk, jak zwykle zresztą, który nam opisuje w wielu, wielu szczegółach, co dana opcja z danej kategorii robi i do czego służą poszczególne jej ustawienia. Jeżeli czegoś nie wiemy, jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, jeżeli w podcaście czegoś nie dopowiedziałem, albo jeżeli mamy do czynienia w Macu z jakimkolwiek oknem, którego ja w podcaście nie opisywałem, to zawsze przycisk pomoc przyjdzie nam na ratunek i nawet w przypadku jakichś bardzo zaawansowanych opcjach, w przypadku jakichś bardzo zaawansowanych opcji gdzieś w preferencjach systemowych, za pomocą przycisku pomoc możemy sobie przeczytać, co te opcje robią. Dokumentacja Maca z perspektywy użytkownika końcowego jest bardzo fajna, bardzo przejrzysta, czytelna i szczegółowa, więc polecam do niej zaglądać.
1: Pasek narzędzi. Narzędzie, kategorie narzędzi.
0: Tabela. Ale wracając do kategorii narzędzi.
1: Na kategorię na szczegółowość. Poza kategorię.
0: Druga kategoria szczegółowość.
1: Mowa zaznaczone.
0: Tabula. I w tej kategorii mamy kilka zakładek.
1: Pismo Braille, tabulator, tekst, tabulator.
0: Oczywiście znowu tłumaczenie voiceovera, tabulator, tab. Powinien być zakładką, ale...
1: Powiadomienia, tabulator, podpowiedzi, tabulator, domyślna szczegółowość mowy.
0: No i tak, po zakładkach poruszamy się jak po wszystkim innym kursorem VoiceOver, żeby za daną zakładkę zaznaczyć, po prostu w nią klikamy standardowo w ospacja.
1: Domyślna szczegółowość mowy. Wysoka. Domyślna szczegółowość mowy, przycisk.
0: Tutaj możemy się przełączać między szczegółowością wysoką, średnią i niską. No, jak sama nazwa wskazuje, ona kontroluje tak naprawdę wiele różnych rzeczy. Ona ustala, co będziemy słyszeć i jak dużo VoiceOver będzie do nas mówić. Czy on na przykład będzie mówił, aby uaktywnić ten przycisk, naciśnij i tak dalej, i tak dalej. To też wszystko należy gdzieś tam pod szczegółowość, ale to wszystko możemy też sobie dokładniej pod nasze potrzeby dostosować.
1: Dodatkowe opcje szczegółowości mowy, rozwinięte, trójkącik zamykania.
0: Tak, tutaj w spacja możemy sobie to zwijać, rozwijać.
1: Własne szczegóły, tabela.
0: I mamy tutaj tabelę, o której też mówiłem podcast wcześniej w najprzydatniejszych ustawieniach Maca. Możemy sobie tutaj dokładnie ustawić, w jakiej kolejności co ma być oznajmiane. Czyli na przykład chcemy sobie zmienić, czy słyszymy pole wyboru zaznaczone, czy słyszymy zaznaczone pole wyboru.
1: Na własny widget, element docka, arkusz, aplikacja.
0: Wchodzimy sobie tutaj w interakcję.
1: Arkusz, element docka, element makiety, element podziału, element zwiększania, lista, łącze, menu, nagłówek, obrazek, obszar makiety, obszar przewijania, obszar tekstowy, obszar www, okno, pole tekstowe, pole wyboru.
0: Pole obiekt, wyboru, który... mamy... taki element tutaj.
1: Szczegółowość domyślna, przycisk menu.
0: Wo strzałka góra-dół się poruszałem, teraz wo strzałeczką w prawo poruszam się w tym konkretnym wierszu dotyczącym pola wyboru. Mamy tutaj przycisk szczegółowość, ustawiony na domyślna, wo spacja.
1: Menu, pięć rzeczy, znak oznaczenia, domyślna, niska, średnia, wysoka.
0: Możemy sobie
1: obiekt,
0: ustawić,
1: w którym się znajduje,
0: na przykład niska, średnia, wysoka, konkretnie dotycząca pola wyboru.
1: Własna wielokropek.
0: Lub obiekt, wybrać opcję którymś... własna, która nas będzie teraz interesować.
1: Na dialog anuluj kolejność elementów, tabela, zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć element do zmiany kolejności służą klawisze komand strzałka w górę oraz komand strzałka w dół. Kolejność.
0: Tak, tu mamy tabelę, po której się poruszamy, góra-dół.
1: Nazwa, zaznaczone, pole wyboru, status, typ, zaznaczone, pole wyboru.
0: No, czyli będzie nam mówił zaznaczone pole wyboru, jak słyszymy. Możemy sobie... komand strzałka w dół, w górę, przepraszam, przenieść typ nad status.
1: Przesuń do góry. Nazwa, zaznaczony typ, zaznaczone, pole, status, zaznaczone, pole, anuluj, ok, domyślny.
0: Kliknąć ok.
1: Własność, pomoc, własność, obszar, przewi...
0: wejść tam.
1: Na opis, nazwa, szczegółowość domyślna, przycisk, widget, obszar przewijania, obszar tekstowy.
0: Wrócić sobie do pola
1: menu
0: wyboru.
1: Menu wybór, 9, wysoka, pusty, obszar przewijania, oś, dwa rzeczy, pole wyboru,
0: ty. Tak, jak wróciłem szybko do pola wyboru, nacisnąłem wo i... Wo i to jest wybór rzeczy, jak już też mówiłem w którymś z wcześniejszych podcastów. Napisałem wybo i znalazłem sobie od razu pole wyboru, żeby nie przewijać się już przez całą tę listę.
1: Szczegółowość własna, widget, pole wyboru, szczegółowość menu, znak oznaczenia, domyślna, wysoka, znak oznaczenia, własna wielokropek.
0: Klikniemy zamyk. Jeszcze raz tą własną.
1: Zaznacz, anuluj, ok, do anul, kolejność, na kolejność elementów typ, pole wyboru, zaznaczone.
0: I obiekt, słyszymy, się... że z zaznaczone pole wyboru zmieniło nam się na pole wyboru zaznaczone, bo sobie przeciągnęliśmy komand strzałka w dół, typ ponad status.
1: Status, pole wyboru, zaznaczone.
0: No, my jednak chcemy status wcześniej, więc sobie znowu ustawiamy się na status, przesuwamy sobie go komand strzałka w dół, zamieni się miejscem z typem.
1: Przesuń do góry. Typ, pole, status, typ, pole wyboru, zaznaczone.
0: Mamy typ
1: obiekt,
0: na dole.
1: W którym się znajdujesz? Top typ, pole wyboru, poza anul, ok, dom.
0: Tutaj klikamy OK.
1: Własne szczegóły.
0: I teraz już będziemy słyszeć
1: pole
0: znowu
1: wyboru. Szczegółowość własne,
0: zaznaczone
1: menu, opis,
0: pole
1: nazwa,
0: wyboru,
1: start.
0: A nie pole wyboru zaznaczone. Oczywiście zaznaczone. Moglibyśmy zmienić sobie to na zaznaczone, nazwa, pole wyboru, usunąć w ogóle komunikat pole wyboru. Tutaj możliwości dostosowania mamy bardzo dużo. Dla każdej kontrolki możemy sobie to wszystko osobno poustawiać i każdy sobie to poustawia tak, jak mu wygodniej. Co tutaj najlepiej zrobić, co tutaj najlepiej zmienić, to w podcaście o najważniejszych ustawieniach Maca powiedziałem.
1: Pomoc, przycisk, własne szczegóły.
0: No, to tyle na zakładce mowa.
1: Pasek, narzędzia, kategoria, mowa, pismo Braille'a, tabulator, zaznaczone.
0: Teraz czas na zakładkę pismo Braille'a.
1: Te, domyślna szczegółowość Braille'a. Wysoka, domyślna szczegółowość.
0: Która jest bardzo podobna.
1: Dodatkowe opcje szczegółowości Braille'a, zwinięte.
0: I tutaj mamy bardzo podobne opcje, więc ja tego nie będę więcej pokazywał, bo nie warto. I też sobie możemy zaznaczyć, czy my chcemy widzieć informację, że coś jest przyciskiem przed nazwą kontrolki, czy za nazwą kontrolki, czy w ogóle. Tak jak w zakładce mowa, tak samo możemy i na zakładce Braille sobie to wszystko ustawić zgodnie z naszym gustem. No tylko, że będzie się dotyczyło monitorów braille'owskich, a nie tego, co słyszymy za pomocą syntezy
1: mowy. Podpowiedzi, powiadomienia, tekst, tabulat, pismo Braille'a, zaznaczone, tekst.
0: Na zakładce tekst,
1: zaznaczone, tekst.
0: Mamy tutaj już kilka innych opcji.
1: Znaki interpunkcyjne. Niektóre. Znaki,
0: Znaki interpunkcyjne. Tutaj sobie możemy wybrać jeden z trzech schematów. Niektóre, wszystkie i brak. No i teraz. Wiadomo, wszystkie będzie nam czytany każdy znak, włącznie ze znakiem nowego wiersza. Niektóre będą nam czytane, niektóre te takie najważniejsze znaki typu małpa plus równa się zostanie nam przeczytane, ale już na przykład przecinek albo kropka nie. Brak, nie zostanie nam przeczytana żadna interpunkcja. Większość użytkowników raczej nie będzie musiała tego modyfikować, ale jeżeli ktoś bawi się na przykład albo w korektę tekstu, albo ma coś wspólnego z programowaniem, czy nawet jakimś HTML-em, Markdownem, to ja polecam mu tu zajrzeć i stworzyć sobie własny, dodatkowy schemat interpunkcji. I tutaj jedno słowo przestrogi. Nie twórzmy tych schematów za dużo. Jest błąd w iOS-ie, który nie pozwala nam na usunięcie, w macOS-ie, przepraszam, który nie pozwala nam na usunięcie schematów. Nie wiem dlaczego, ale się nie da. My ten schemat usuniemy i on po jakimś czasie znowu do nas wróci i nie będziemy się go mogli pozbyć. Więc tu trzeba uważać, ale ja pokażę, jak to mniej więcej wszystko wygląda.
1: Znak niektóre. Znak
0: wejdziemy sobie, klikniemy sobie w ten przycisk.
1: Wszystkie. Dostosuj wielokropek.
0: Mamy tutaj opcję dostosuj, która nam otworzy kolejne okienko.
1: Na dialog. Grupy interpunkcji. Tabela. Na grupy
0: interpunkcji. Grupy interpunkcji.
1: Brak. Własne. Coda. Program mi. Coda.
0: Ja tutaj mam schemat własny, kod, którego używam do programowania, który już sobie wcześniej utworzyłem, więc ustawimy się na nim.
1: Wpisy interpunkcji. Tabela. Brak za napisy.
0: Wpisy interpunkcji.
1: Więcej. Wpisy własne. Więcej niż. Podkreśleniem. Dwukropek. Zastąp przycisk. Znak interpunkcyjny. Kolumna 1. Zastąp tekst. Zastąp przycisk.
0: No i tutaj sobie mamy trzy kolumny.
1: Znak interpunkcyjny.
0: W pierwszej kolumnie.
1: Podkreśleniem. Więcej niż. Podkreśleniem. Dwukropek. Lewa klamra.
0: Mamy obiekt. Znaki konkretne.
1: Zastąp przycisk.
0: W drugiej kolumnie mamy, co z danym znakiem należy zrobić, czy należy go zastąpić, czy należy go zignorować, usunąć kompletnie z tekstu, czy należy go przekazać do syntezy taki, jaki jest. Jaka jest różnica między usunięciem a przekazaniem do syntezy? Jeżeli napiszemy Litwo, przecinek, ojczyzno moja, kropka i przecinek będzie przeczytany, przekazywany do syntezy, to synteza między Litwo a ojczyzno moja zrobi nam przerwę, bo ona zauważy przecinek i przeczyta to zdanie, jak zdanie z przecinkiem. Jeżeli przecinek będzie w ogóle zignorowany, ten przecinek do syntezy nie trafi i synteza nam to tak przeczyta, jakby tego przecinka w ogóle w tym tekście nie było. No i jeżeli wybierzemy tutaj opcję zastąp, to w trzeciej kolumnie mamy pole, gdzie możemy sobie wpisać, czym dany znak należy zastąpić. Tutaj, jeżeli coś nam się nie będzie chciało wpisywać, co będzie dość częstym przypadkiem, musimy na te pola, żeby w nie coś wpisać, kliknąć sobie za pomocą skrótu klawiszowego WoSpacja. Nie wystarczy ustawienie się na nich za pomocą kursora VoiceOver, tak jak ma to miejsce w większości przypadków. Musimy koniecznie właśnie WoSpacja nacisnąć, żeby to zadziałało. Nie wiem dlaczego, to też jest jakiś błąd VoiceOvera.
1: Dodaj grupę interpunkcji, przycisk menu.
0: Możemy sobie tutaj dodać grupę interpunkcji i tu wybieramy na podstawie jakiej grupy ta grupa ma być tworzona, czyli na przykład jeżeli dodamy na podstawie niektórych, to nasza grupa będzie działała dokładnie tak jak niektóre, z tymi wyjątkami, które my wpiszemy, czyli na przykład, nie wiem, chcemy, żeby małpa nie była w ogóle czytana, to musimy sobie małpę dodać po prostu jako regułkę i ona obejdzie tę regułkę z niektórych. Ja polecam tworzyć grupy interpunkcji właśnie na podstawie niektórych, nie na podstawie wszystkich, ponieważ w grupie wszystkie są niektóre znaki, które bardzo ciężko jest wpisać i bardzo ciężko jest się ich pozbyć, ustawić, żeby nie były czytane, bo po prostu no, to pole do wpisywania tych znaków nie chce ich przyjąć, więc ja preferuję stworzenie grupy na podstawie niektórych i dodanie do niej po prostu wszystkich tych regułek, które my chcemy, żeby były czytane. Poza tym te opisy znaków voiceoverowe w grupie wszystkie są bardzo długie i bardzo niepraktyczne, więc ja preferuję zastąpić je sobie jakimiś krótkimi takimi moimi własnymi frazami, żeby to się szybciej i wygodniej czytało.
1: Usuń grupę interpunkcji, przycisk. No,
0: teoretycznie możemy, praktycznie ona nawróci.
1: Dodaj wpis interpunkcji, przycisk.
0: Dodaj do bieżącej grupy, utworzy nam się pusty wiersz w tabeli i tutaj będziemy sobie mogli kliknąć w pole no, znak, wpisać znak i ustawić, co z tym znakiem ma się stać.
1: Usuń wpis interpunkcji, przycisk.
0: Tu możemy wpis interpunkcji usunąć, jeżeli dodaliśmy coś omyłkowo.
1: Gotowe, przycisk, gotowe.
0: No i przyciskiem gotowe zamykamy okno ustawiania interpunkcji.
1: Powtarzanie interpunkcji. Pierwsze trzy razy. Powtarzanie interpunkcji.
0: No, co ma zrobić, jak napotka 20 kropek? Czy ma powiedzieć?
1: Menu 6, pierwsze 4 razy. Pierwszych 5 razy. Zawsze wymawiaj. Wymawiaj z liczbą. Pierwsze 2 razy. Wymawiaj z liczbą.
0: No, możemy sobie na przykład ustawić na wymawiaj z liczbą, czyli zamiast równa się, powie 20 równa się, możemy ustawić, żeby wypowiadał tylko 3 kropki na przykład, albo tylko 4, albo tylko 5, jak sama tutaj nazwa opcji wskazuje.
1: Podczas pisania mów. Słowa. Podczas pisania mów.
0: No, echo pisania, jak wpisujemy, czy ma mówić tylko znaki, czy ma mówić tylko słowa, czy ma mówić znaki i słowa, czy ma nic nie mówić.
1: Podczas poruszania kursora. Czytaj tekst, który kursor mija. Podczas poruszania.
0: To jest coś, co użytkowników Windowsa zaboli, ponieważ i o tym ja też mówiłem w podcaście o edycji tekstu. VoiceOver czyta tekst, który kursor minął, czyli jeżeli mamy słowo, zdanie to jest test, ustawimy się na początku linii, naciśniemy strzałkę w prawo, to VoiceOver nam przeczyta te, ponieważ minęliśmy te. Windows i screen readery na Windowsie po naciśnięciu strzałki w prawo przeczytają nam o, ponieważ Windows czyta to, co jest po prawej stronie kursora. Możemy tutaj sobie właśnie ustawić, żeby nam VoiceOver czytał to, co jest po prawej stronie kursora, jeżeli jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do Windowsa. Ja jednak zauważyłem, że czasami VoiceOver nam źle wtedy czyta. Nie podobała mi się jakoś to, jak działała ta opcja. Czasami nam coś nie do końca czytał tak, jak powinien. Zostałem więc przy opcji czytaj to, co mija kursor. To wydaje się nie do przyzwyczajenia. Ja używając pierwsze 2 tygodnie Maca kląłem na tę opcję niezmiernie, bo to naprawdę nie używało się tego przyjemnie. Teraz nie mam już z tym żadnego problemu. Jestem już do tego w 100% przyzwyczajony. Nie zauważam kompletnie już tej metody. To za to, jak jestem pod Windowsem, mam ten problem, że jestem już przyzwyczajony do tego, jak robi to Mac. Więc naprawdę, jeżeli kilka tygodni tego Maca poużywamy, to my się do tej opcji bez problemu jesteśmy w stanie przyzwyczaić.
1: Gdy zmienią się atrybuty tekstu, nic nie rób. Gdy zmienią się
0: atrybuty. No, to mieliśmy w pokrętle szczegółowości, a więc skoro jesteśmy na zakładce szczegółowość, to te opcje również tutaj mamy.
1: Po napotkaniu błędnego słowa. Przeczytaj atrybuty. Po napotkaniu błędnego.
0: O, tutaj warto sobie zmienić.
1: Menu 4 rzeczy.
0: Bo znowu w polskim tłumaczeniu VoiceOvera to błędne słowo jest jakoś dziwnie długo oznajmiane.
1: Zmień wysokość tonu. Nic nie rób. Odtwórz dźwięk.
0: Ja.
1: Obiekt, w którym się
0: preferuję.
1: Po napotkaniu błędu odtwórz dźwięk. Nic nie
0: ja preferuję wysokość tonu. Zmianę wysokości. Ja preferuję zmianę wysokości.
1: Zmianę, po napotkaniu błędnego słowa. Przeciw.
0: Wysokości. Czyli VoiceOver obniży swój ton, jeżeli napotka w tekście słowo z błędem ortograficznym.
1: Po napotkaniu łącza ukośnik załącznika. Powiedz. Po napotkaniu łącza ukośnik załącznika. Przycisk.
0: Tutaj z kolei ja preferuję dźwięk na linki, zwłaszcza jak się czyta jakiś długi tekst, typu na przykład Wikipedia, w którym znajdują się łącza, to słyszenie co chwila łącze nie należy do przyjemnych. Taki dyskretny klik, który jednak wszystko nam jest w stanie powiedzieć, jest, myślę, zdecydowanie fajniejszą opcją.
1: Menu 4. Zmień wysokość tonu. Odtwórz dźwięk.
0: Odtwórz
1: pozwala
0: dźwięk.
1: Wybrać sposób. Czytaj liczby jak. Odtwórz dźwięk. Czytaj liczby jako. Słowa. Czytaj liczby.
0: No, czy czytać 100, czy czytać 100. Możemy sobie tutaj ustawić. W większości przypadków czytanie jako słowa jest odpowiednią opcją, jeżeli pracujemy z jakimiś konkretnymi danymi, gdzie mamy do czynienia, nie wiem, z numerami identyfikacyjnymi, z numerami telefonów, dużo, to może nam łatwiej będzie, jak nam VoiceOver będzie jako cyfry czytał, możemy sobie to przestawić.
1: Czytając wielką literę, zmień wysokość tonu. Czytając wielką.
0: No, co robić czytając wielką literę? Ja preferuję, żebym zmieniał wysokość tonu.
1: Podczas usuwania tekstu, zmień wysokość tonu.
0: Przy wielkiej literze ton będzie wyższy, przy usuwaniu ton będzie niższy, przy usuwaniu ton będzie niższy, niezależnie od tego, czy litera jest wielka, czy litera jest mała, w przeciwieństwie do Windowsa.
1: Dodawaj transkrypcję fonetyczną do pojedynczych znaków. Niezaznaczone. Pole wyboru. Zaznaczone.
0: Przydaje się w jakimś hałaśliwym otoczeniu, jak poruszamy się po literkach, czy M, czy N, to nam na przykład VoiceOver będzie jedno od drugiego, będzie nam łatwiej odróżnić, bo nam VoiceOver powie jakieś imię, które się po prostu na tę literę zaczyna. Jeżeli mamy jakieś dwa znaki, które bardzo podobnie do siebie brzmią, to w ten sposób nam je będzie po prostu łatwiej odróżnić.
1: Pomoc, przycisk.
0: No i to
1: Dodawaj transkrypcję.
0: koniec kategorii szczegółowość, a właściwie koniec
1: Podczas
0: tej
1: poruszania.
0: zakładki.
1: Niech znak powiadom. Tek, pismo Braille'a, tabulator, 2 z 5. Mowa, tabulator, pis, tekst, powiadomienia, tabulator, 4 z 5. Zaznaczone.
0: Powiadomienia, czwarta zakładka.
1: Podpowiedzi, tabulator. Informuje o umieszczeniu wskaźnika myszy w oknie. Niezaznaczone. Pole wyboru.
0: No,
1: Obiekt.
0: myślę, że opcja komentarza większego nie wymaga.
1: Informuję o naciśnięciu klawisza modyfikującego, niezaznaczone.
0: No, czyli jeżeli naciśniemy Ctrl, Option, Command, czy on ma nam powiedzieć, co nacisnęliśmy? Ja nie chcę, jak ktoś chce, może zaznaczyć.
1: Informuję o naciśnięciu klawisza Caps Lock, zaznaczone, pole wyboru.
0: To warto zostawić. Oczywiście, jak raz naciśniemy, to nic nie zrobi, bo Caps Lock jest klawiszem VoiceOver.
1: Caps Lock włączona.
0: Ale jak naciśniemy dwa razy,
1: Caps Lock włączone.
0: to już nam powie i powie nam, czy Caps Lock jest włączony, czy nie. No, jeżeli nie wiemy, to warto tę opcję mieć zaznaczoną.
1: Czytaj nagłówki podczas poruszania się przez wiersze tabeli. Zaznaczone. Pole wyboru.
0: To zależy od naszej sytuacji. Warto wiedzieć, że ta opcja jest i warto wiedzieć, że można ją wyłączyć, bo czasami irytuje.
1: Automatycznie czytaj tekst z pól dialogowych. Zaznaczone. Pole wyboru.
0: Okna dialogowe oczywiście, czyli jak wyskoczy nam okienko z jakimś alertem, czy nam ma VoiceOver automatycznie powiedzieć, co to jest za okienko i przeczytać z niego tekst. Ja preferuję, żeby to robił. Jak ktoś nie chce, można wyłączyć.
1: Mów, gdy zmieni się powiększenie zoom, niezaznaczone, pole wyboru.
0: Nie używam, nie włączam. Jak ktoś używa, może włączyć.
1: Mów, gdy zmieni się powiększenie kursora VoiceOver, niezaznaczone, pole.
0: Kursor VoiceOver też sobie można również powiększać. Będzie nas o tym VoiceOver informował, jeżeli tego chcemy.
1: Gdy zmienia się status tekstu wskazanego kursorem VoiceOver, odtwórz dźwięk. Gdy zmienia się status tekstu wskazanego kursorem.
0: No, gdy nam się coś pod kursorem zmienia, co ma VoiceOver zrobić?
1: Gdy zmienia się pasek postępu wskazany kursorem VoiceOver, odtwórz dźwięk. Gdy zmienia się.
0: To tutaj też pytanie, czy ma dźwięk odtworzyć, czy ma mówić, czy nic nie ma robić. To ważna informacja w przeciwieństwie do Windowsa. Nie słyszymy konkretnych tonów paska postępu. Ten ton jest zawsze taki sam, niezależnie od zawartości tego paska. I słyszymy go tylko, jeżeli kursor znajduje się na samym pasku. Nie tak jak w Windowsie, jeżeli kursor znajduje się gdzieś obok. No bo kursor VoiceOver do paska postępu bez problemu jest w stanie dojechać, gdzie zwykły kursor na Windowsie takiej możliwości na przykład nie ma.
1: Gdy zmienia się liczba wierszy wskazanych kursorem VoiceOver.
0: No czyli jeżeli mamy tabelę i do tej tabeli coś dojdzie, że tak powiem, na przykład w programie Mail, jeżeli przyjdzie nam nowy mail i w tabeli zawierającej listę naszych maili pojawi się nowy wiersz,
1: Nic nie rób, gdy zmienia się liczba wierszy.
0: to ja preferuję,
1: Odtwórz dźwięk.
0: żeby
1: Obiekt.
0: VoiceOver dźwięk nam odtworzył.
1: Gdy systemowe okna dialogowe są wyświetlane. Odtwórz dźwięk. Gdy systemowe okna.
0: Taki dość irytujący tyng będziemy słyszeć raz na jakiś czas, jeżeli jest jakieś systemowe okno dialogowe, które wymaga naszej uwagi. Aby do takiego okna przejść, jak już mówiłem w którymś z poprzednich podcastów, wo dwukrotnie F2 z poziomu listy okien, wybieramy sobie dane okno i robimy, co trzeba w tymże oknie.
1: Jednostki używane do czytania rozmiarów i położenia. Cele. Jednostki używane do czytania.
0: No, w jakich jednostkach ma nam odczytywać wielkość elementów lub odległość od rogu ekranu. Coś, czego myślę, że większość użytkowników nie wykorzysta, chyba że programuje i pracuje gdzieś tam nad układem aplikacji, ewentualnie chce osobie widzącej powiedzieć, gdzie coś mniej więcej jest. No, nam Polakom cale to się raczej nie przydadzą.
1: Milimetry, punkty.
0: Punkty to są oczywiście piksele.
1: Znak oznaczenia, milimetry.
0: Ja ustawię na milimetry.
1: Opóźnienie odczytu tekstu wskazanego kursorem, niezaznaczone, pole wyboru. Obiekt.
0: Chodzi tu chyba o kursor myszy. Tak, chodzi tutaj o kursor myszy. Jeżeli to zaznaczymy, to jeżeli to wskażemy kursorem myszy, będzie nam to czytane.
1: Zaznaczone, 0 sekund. Opóźnienie odczytu.
0: I tutaj ustawiamy po ilu od wskazania tego tekstu. No, czy jeżeli osoba widząca szybko jeździ myszką, to czy ma czytać wszystko, co przejedzie, czy na przykład tylko to, na czym się zatrzyma. Możemy sobie to opóźnienie ustawić, że jeżeli coś na czymś ta mysz będzie tylko przez chwilkę, to po prostu nie zostanie nam to odczytane.
1: Małe, duże.
0: Tu są etykietki gdzieś pod tym suwakiem, które wskazują, jaki element jest małym opóźnieniem, jaki jest dużym opóźnieniem. My no, nie wiemy, co to ma być to małe, co to ma być to duże.
1: Pomoc, przycisk.
0: No i wróciliśmy znowu do przycisku pomoc. To była zakładka powiadomienia, żeby tu już się nie przedzierać. Znowu wyborem rzeczy.
1: Menu wybór 34 rzeczy powiadomienia. Powiadomienia.
0: Powiadomienia.
1: Podpowiedzi. Tabulator. 5 z 5.
0: Enter. I od razu wylądowałem na zakładce powiadomienia. W ostrzałka w prawo na zakładkę
1: podpowiedzi.
0: Podpowiedzi, którą w ospacją zaznaczyłem.
1: Mów, jak używać rzeczy wskazanych kursorem VoiceOver. Zaznaczone, pole wyboru. Obiekt, w którym się znajdujesz, to pole wyboru. Aby zaznaczyć to pole wyboru lub usunąć jego zaznaczenie, naciśnij Ctrl, Option, spacja.
0: No to co przed chwilą usłyszeliśmy, obiekt, w którym się znajdujesz, to pole wyboru i tak dalej. To jest właśnie taka podpowiedź. Jeżeli nauczymy się Maca, to możemy te opcje wyłączyć. Warto jednak pamiętać o tym, że skrótem bodajże...
1: Obiekt.
0: Shift-N.
1: Obiekt, w którym się znajdujesz, to pole wyboru.
0: Możemy taką podpowiedź wymusić, ponieważ są aplikacje, w których są jakieś dodatkowe, że tak powiem, podpowiedzi, na przykład informujące nas o jakimś dodatkowym, specyficznym dla danej aplikacji skrócie klawiszowym, którego możemy na danym elemencie użyć, żeby jakąś akcję wywołać.
1: Gdy rzecz ma dymek pomocy. Odczytaj pomoc. Gdy rzecz ma dymek.
0: To warto zostawić. Niektóre elementy mają taki dodatkowy opis, który pojawia się po najechaniu na nie myszką, który dokładnie objaśnia, do czego dany przycisk służy i co robi. Jeżeli tę opcję pozostawimy zaznaczoną, to po najechaniu na dany element voiceoverem również ten opis usłyszymy.
1: Gdy rzecz ma czynności własne. Odczytaj pomoc, gdy rzecz ma...
0: Co to są czynności? Czynności są takimi dodatkowymi akcjami dla dostępności, które za pomocą skrótu wo, komand spacja możemy sobie wyświetlić i no, w ogóle w dół się po nich poruszać, wo spacja je wykonać. Co to może być na przykład? Może być jakaś lista dla przykładu produktów i dany produkt po kliknięciu wyświetli nam informacje o sobie, a może mieć w czynnościach czynność kup teraz, która ten produkt nam od razu zakupi bez konieczności przedzierania się przez dodatkowy ekran. Czynności bardzo często występują wtedy, gdy osoby widzące mają albo jakiś dodatkowy przycisk, albo mogą myszką coś zrobić, na przykład przesuwając gdzieś dany element, szybko wykonać jakąś akcję. Jest to częstsze na iOS-ie, na urządzeniach dotykowych, niż na macOS-ie, ale na macOS-ie czynności czasem również się zdarzają. Takim popularnym miejscem, gdzie czynności zobaczymy, są powiadomienia. Jeżeli wyskoczy nam powiadomienie, to nie za bardzo wiemy, co z nim zrobić i jak je zamknąć. Wtedy właśnie w command spacja przechodzimy na czynności i w czynnościach mamy opcję zamknij. A w powiadomieniach, na przykład z kalendarza, mamy takie czynności jak przypomnij mi za tam 30 minut, przypomnij mi jutro, przypomnij przed wydarzeniem. Jeżeli chcemy na przykład, żeby to przypomnienie dostać za chwilę, bo w tym momencie jesteśmy akurat czymś zajęci. Ja preferuję słyszeć dźwięk na czynności.
1: Gdyże odczytaj po menu 3 rzeczy, odtwórz dźwięk. Zamykanie.
0: Otwórz dźwięk.
1: Gdy odtwórz dźwięk, opóźnienie przed podpowiedziami. 0 sekund. Opóźnienie przed...
0: Możemy tutaj ustawić, żeby podpowiedzi na przykład były dopiero po kilku sekundach odtwarzane.
1: Małe. Duże.
0: No znowu nie wiemy, jakie jest małe, jakie jest duże.
1: Pomoc. Przycisk.
0: Obiekt, no i którym... znowu przeszliśmy do pomocy.
1: Na kategorię narzędzi. Tabela.
0: Wróciliśmy do tabeli. Wróciliśmy
1: Zaznaczone.
0: Do tabeli skrótem VOJ. VOJ, jak już też mówiłem, przenosi nas między najważniejszymi elementami okna. W tym momencie najważniejsze elementy okna to jest tabela i poszczególne ustawienia, więc żeby szybko do tej tabeli przejść, właśnie skrótem VOJ to uczyniliśmy.
1: Mowa. Szczegółowa mowa.
0: Kolejna obiekt, kategoria to jest mowa.
1: Głosy zaznaczone.
0: I tutaj mamy również dwie zakładki.
1: Obiekt, wycisz mowę, niezaznaczone. Pole. No,
0: lepiej tego pola nie zaznaczać, bo w tym momencie voiceover nam umilknie. No chyba, że używamy linijki brajlowskiej, no to wtedy może tego akurat chcemy.
1: Dostosowana lista języków, tabela, brak zaznaczenia.
0: I tu mamy listę języków.
1: Polski, domyślna. Domyśl polski.
0: Mamy tutaj tylko polski i te angielskie głosy, które nam się do polskiego dodały, co się zdarza. Możemy sobie tutaj kliknąć dostosuj.
1: Głos. Zosia, głos, przycisk.
0: Głos.
1: Menu 4. Zosia, co? Dostosuj wielopolski. Polski, znak oznaczenia. Zosia. Zosia, co? Pac.
0: Tak.
1: Dostosuj
0: Mamy tutaj Zosię i Zosię kompakt.
1: Zosia, co? Dostosuj wielokropek.
0: Mamy również
1: Zosia,
0: tutaj...
1: Wybierz głosy.
0: Przycisk, a właściwie opcję dostosuj. Aby dodać sobie kolejne głosy, może chcemy sobie na przykład dodać głos Ewa, który jest na Macu dostępny. Nie ma głosu Krzysztof, dlaczego nie wiem, jest Zosia, jest Ewa.
1: Wybierz głosy, szukaj pole wyszukiwań głosy, tabela, nagło Ewa, do Polski, Polska, Ewa, do pobrania, zaznaczone pole wyboru. Zosia, zaznaczone pole wyboru, Zosia, co pest, zaznaczone pole wyboru.
0: Ewa
1: obiekt, angielski,
0: jest
1: Australia.
0: Zaznaczona do pobrania. I nam się nie pobrała.
1: Ewa.
0: Co się czasem zdarza.
1: Poza głosy.
0: W takim razie, jeżeli nam się coś takiego zdarzy, ja polecam odznaczyć dany głos.
1: Odtwarzaj, przycisk, anuluj, ok, domyśl.
0: Kliknąć
1: dostosowany.
0: Okay.
1: Dodaj dostosowana lista język na język. Polski głos. Zosia, menu 4.
0: Znowu kliknąć w głos.
1: Zosia, co? Dostosuj polski. Znak oznacz. Zosia, co? Dostosuj wielokropek.
0: Znowu kliknąć dostosuj.
1: Głosy, tabela. Na Ewa, polski. Ewa, niezaznaczone pole. Zaznaczone.
0: I ten głos z powrotem zaznaczyć.
1: Poza, anuluj, ok. Dostosowany.
0: I on nam się teraz powinien już pobrać. Te dziwne, fantomowe głosy angielskie, których my nie widzimy, myślę, że można by tutaj, jeżeli nie będą zaznaczone na tej długiej liście, którą my tutaj przed chwilą widzieliśmy, dlaczego lista innych języków pojawia nam się, gdy wejdziemy w język polski, tego nie wiem. To jest kolejny błąd voiceovera, ale się nam pojawia. A więc na tej liście możemy te głosy odznaczyć. Jeżeli widzimy, że my jakiś głos mamy i możemy go wybrać, a on nie jest zaznaczony, to ja polecam go zaznaczyć, odznaczyć i on nam wtedy po odznaczeniu już powinien z tejże listy zniknąć permanentnie. Tak naprawdę głosy angielskie powinny być w drugim rzędzie tabeli. Możemy sobie tutaj
1: dodaj język, przycisk.
0: Dodać język, dodać kolejny język angielski, ale jak widzimy, możemy język również dodać wchodząc w polski i w polskim, wybierając sobie głosy, widzimy również głosy innych języków. Dlaczego tak jest, nie wiem, ale można to zrobić na dwa sposoby, albo tak, albo tak. No zaletą dodania języka osobno
1: głos
0: jest
1: Zosia,
0: to,
1: głos.
0: Że przy każdym języku mamy
1: kolumnia
0: troszkę
1: dwa.
0: Więcej opcji.
1: Szybkość. 55 szybkość.
0: Bo możemy ustawić szybkość.
1: Edycja, przycisk. Kolumna 4, edycja, przycisk.
0: I sobie tutaj możemy zmienić troszkę więcej parametrów, takich jak ton czy wysokość. Czyli no, teoretycznie bylibyśmy w stanie sobie dodać drugi język typu angielski i ustawić inną szybkość dla angielskiego niż dla polskiego. A jeżeli dodamy tutaj z menu głos w polskim głos angielski, co jesteśmy w stanie zrobić, w tym momencie no, ta szybkość dla tych wszystkich głosów polskich i angielskich dodanych w polskim będzie taka sama.
1: Poza dostosowana liczba, dodaj język, usuń pomoc, usuń zaznaczone języki, przycisk.
0: Usuń zaznaczone języki,
1: pomoc,
0: no i tutaj mamy znowu opcję pomoc.
1: Na kategorii poza głosy, wymowa, tabulator, 2 z 2.
0: Druga zakładka to wymowa.
1: Zaznaczone, wymowa, tabela, na wymowa.
0: I tutaj mamy.
1: Tekst, średnik, prawy nawias okrągły. Średnik, łącznik prawy nawias okrągły. Średnik, zastąpienie, mrugnięcie, mrugnięcie. Tekst, dwukropek.
0: Mamy
1: łącznik.
0: Tabelkę, po lewej stronie mamy tekst, po prawej stronie mamy to, czym ten tekst jest zastąpiony. Tutaj mamy takie najbardziej podstawowe emot ikony, czyli sekwencje znaków, które przypominają jakieś konkretne grymasy twarzy, które się często w komunikatorach wykorzystuje, i zastąpienia, żeby VoiceOver nam te elementy czytał.
1: Dwukropek, łącz dwukropek, dwukropek, 802.11b. Zastąpienie, 802.11b. Tekst.
0: Nie wiem dlaczego tak.
1: 802.11 gramów. GIF. 800 zastąpienie. 802.11g. Tek. GIF. Zastąpienie. GIF. Tekst.
0: To są zaszłości z angielskiego voiceovera, żeby voiceover te rzeczy po angielsku ładnie czytał.
1: GUI. Zastąpienie. GUI. Tekst.
0: W polskim one są, ale one tak naprawdę nic nie robią, bo nie mają zastosowania dla naszego języka.
1: QTY. QTY. Zastąpienie. Ilość. Tekst.
0: Tak, QTY to jest też po prostu angielski skrótowiec, który w angielskim voiceoverze jest zamieniany na quantity. W polskim voiceoverze ktoś postanowił, że on będzie zamieniany na ilość, bo tłumaczenie polskiego voiceovera jest złe.
1: Bo
0: tak, no mówię, to są zaszłości z angielskiego voiceovera, tych rzeczy tu w ogóle nie powinno być. Ale jak widzimy, te rzeczy tutaj są i musimy się pogodzić z tym, że one tutaj są.
1: Dodaj przycisk.
0: Możemy sobie tutaj dodać jakiś element. No, działa to jak każdy inny słownik w każdym innym screenreaderze. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, jakiś bardzo długi numer, który bardzo często słyszymy, to sobie możemy go zamienić na bardzo długi numer, żeby nam ta synteza tyle nie gadała. Jakieś długie, długie, długie na przykład komunikaty, które nas gdzieś tam irytują, możemy sobie w ten sposób zamieniać. Gdzie tutaj przestrzegam, mogą z tego wyjść efekty komiczne, chociażby Joss, który kiedyś angielskie Magic zamieniał na Magic, bo to nazwa produktu, jednego z produktów producenta Jossa. Efekt był tego taki, że potem robiły się magiczne moce zamiast magicznych mocy, bo oczywiście magiczne podpadały pod tą samą regułkę co magic i wychodziło co wychodziło. Więc po prostu jeżeli dodajemy sobie takie reguły do naszego voiceoverowego słownika, to uważać, żeby nam się takie cuda gdzieś tam nie podziały.
1: Usuń przycisk, pomoc, przycisk, pomoc.
0: No możemy usunąć, na szczęście te domyślne regułki możemy sobie usunąć, więc ja polecam każdemu te regułki, które nie dotyczą języka polskiego, te 802.11g, GIF i GUI, i no, zwłaszcza te QTY, po prostu wyrzucić.
1: Na kategorię narzędzi, tabela, nawigacja, obiekt.
0: Kolejna kategoria,
1: za kategorię
0: narzędzi,
1: początkowa pozycja kursora VoiceOver, rzecz odbierająca polecenia z klawiatury, początkowa.
0: No, czyli jeżeli mamy jakieś okienko na przykład, w którym jest pole edycji, to pole edycji ma ten taki standardowy systemowy fokus, to tam trafi nam kursor VoiceOver, bo to jest, no, zakładamy, najważniejsza rzecz i pierwsza rzecz, z którą raczej użytkownik będzie chciał mieć do czynienia. Możemy tu również wybrać pierwszy element, żeby VoiceOver zawsze zaczynał na początku okna.
1: Nawigacja po grupach. Standardowa. Nawigacja po
0: No i teraz tak. Są takie elementy, które zawierają w sobie kilka dodatkowych elementów. Na przykład paski narzędzi, na przykład obszary przewijania, które dla VoiceOvera są tak zwaną grupą. I teraz tutaj wybieramy, jak VoiceOver ma te elementy traktować. I mamy tutaj następujące opcje.
1: Menu 4, że ograniczaj grupy. Znak oznaczenia standardowa.
0: Obiekt, standardowa, w którym się czyli z tymi elementami musimy wchodzić w interakcję.
1: Ograniczaj grupy.
0: Czyli obiekt, będziemy mieli elementy do początku grupy i do końca grupy, ale nie będą one wymagały interakcji. Będą one całe rozwinięte.
1: Ogłaszaj grupy.
0: Czyli
1: obiekt, w którym się
0: jak najdziemy na jakiś element, który rozpoczyna nową grupę, to nam VoiceOver o tym powie lub jeżeli z takiej grupy wyjdziemy, ale również nie będziemy musieli wchodzić w interakcję.
1: Ignoruj grupy.
0: I obiekt. Możemy sprawić, żeby VoiceOver w ogóle nie wiedział o tym, że te elementy znajdują się w jakiejś grupie i żeby na przykład elementy paska narzędzi były tak sobie na ekranie, nie wymagając od nas żadnej
1: znak
0: interakcji.
1: Znak oznaczenia standardowa. Zamykanie.
0: Ja zostawię opcję standardowa.
1: Nawigacja po grupach, przycisk.
0: Bo tak jest jak dla mnie najwygodniej z Maca korzystać. Tutaj też ostrzegam, uprzedzam, że niektóre elementy nadal będą tej interakcji wymagały. Na przykład tabele nadal będą tej interakcji wymagały, nawet jeżeli sobie ustawimy ignoruj grupy. A to dlatego, że tabele potrafią mieć po kilka tysięcy elementów i jeżeli mielibyśmy na przykład jedną tabelę, która zawiera w sobie kilka tysięcy elementów, a obok niej drugą taką samą tabelę, no to bez grup, bez interakcji do tej drugiej tabeli nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób dojść, bo musielibyśmy kursorem VoiceOver przejechać te wszystkie kilka tysięcy elementów, no bo one byłyby po prostu bezpośrednio w hierarchii, ta tabela by nie wymagała interakcji, więc nie byłoby po prostu innego sposobu na to. Nie będziemy musieli wchodzić w interakcje z elementami, które tych podelementów mają najczęściej mniej, czyli właśnie takie paski narzędzi, obszary przewijania, takie rzeczy raczej tej interakcji wymagać od nas wtedy nie będą.
1: Synchronizuj fokus klawiatury i kursor VoiceOver, zaznaczone.
0: No, czyli innymi słowy, jeżeli przejdziemy gdzieś kursorem, na przykład na pole tekstowe, to czy nasz kursor systemowy, jeżeli to jest oczywiście możliwe, ma w to pole automatycznie wskoczyć. Jeżeli nie, no to nie będziemy w nim mogli od razu pisać, będziemy sobie mogli w nim kliknąć. Czasami warto to śledzenie kursora, bo też ta opcja się tak nazywa, z poziomu skrótu Shift F3 sobie na chwilę wyłączyć, ponieważ niektóre programy reagują w ten czy inny sposób, jeżeli ten zwykły systemowy fokus w danym miejscu się znajdzie i nie pozwalają nam spokojnie za pomocą kursora VoiceOver sobie obejrzeć danego okna. Czyli na przykład na niektórych stronach, jeżeli kursor znajdzie się w polu tekstowym, po czym to pole tekstowe opuści, a my nic w niej nie wpiszemy, to nam będzie krzyczał, że uwaga, to pole nie może być puste, wypełnij to pole, aby móc wysłać ten formularz i będzie nam gdzieś synteza jakieś komunikaty podawała. Aby czegoś takiego uniknąć, warto właśnie wtedy wyłączyć sobie to śledzenie kursora. Możemy sobie wtedy ten formularz spokojniej kursorem VoiceOver obejrzeć. Poruszanie się wtedy kursorem VoiceOver nie będzie powodowało żadnych przykrych efektów. Aplikacja w ogóle nie będzie wiedziała o tym, że my się nie poruszamy. Dopiero jeżeli będziemy chcieli ten formularz wypełnić, to wtedy pamiętamy, żeby sobie to śledzenie włączyć, bo będzie na wygodniej. Tak na przykład w tym oknie, gdybyśmy wyłączyli sobie śledzenie kursora, to moglibyśmy się poruszać po tej tabeli kategorii, nie zmieniając kategorii, dopóki na nią nie klikniemy. No bo teraz poruszając się, przesuwając się na inną kategorię, od razu pociągniemy za sobą ten tak zwany fokus, a jak fokus trafi na daną kategorię, to ta kategoria nam się od razu otworzy. No a jeżeli byśmy chcieli sobie na przykład przejrzeć, co w tej tabeli jest bez otwierania kategorii, to sobie możemy śledzenie kursora wyłączyć i po tej tabeli spokojnie eksplorować strzałkami. No bo zwykłe strzałki to właśnie poruszają zwykłym fokusem, a strzałki poruszają kursorem VoiceOver. W pasku bocznym w Finderze się ta opcja bardzo przydaje, ponieważ w pasku bocznym w Finderze Czasami trzeba troszkę poczekać, żeby nam się na przykład jakiś dysk, który wybierzemy, otworzył. A jak fokus nam podąża za kursorem VoiceOver, to jak się ustawimy na jakimś dysku, to ten dysk od razu wybierzemy. Czasami w ogóle dostajemy jakieś okienko przy każdym wyborze danego dysku, więc nie możemy sobie tego paska spokojnie przeglądać. A WoShift F3 sprawia, że te kursory się odczepią, że tak powiem, od siebie i kursorem VoiceOver sobie możemy spokojnie ten pasek przeglądać, nie ruszając fokusa i nie wybierając dysku, póki w ten dysk nie kliknie.

0: Command F5 możemy jednorazowo ten wskaźnik myszy sobie do kursora VoiceOver przywołać, no i wtedy nam się, powiedzmy, dany element gdzieś tam rozwinie.
1: Dopuszczaj zawijanie kursora, niezaznaczone, pole wyboru.
0: Nie używam tej opcji, chodzi po prostu o to, że jeżeli dojedziemy do końca okna, to czy mamy wrócić do jego początku od razu i vice versa. No jeżeli ta opcja jest wyłączona, to usłyszymy ten dźwięk krawędzi.
1: Pomijanie istotne etykiety, niezaznaczone, pole wyboru.
0: Te etykiety podejrzewam typu mało, dużo. Powinny przynajmniej, nie wiem czy są, ale powinny być nieistotnymi etykietami i zostałyby tutaj pominięte.
1: Automatycznie rozpoczyna interakcję, używając tabulatora, zaznaczone.
0: Jeżeli używamy tabulatora i trafimy na jakiś element, na przykład na tabelę, to od razu wejdziemy z tą tabelą w interakcję i ustawimy się na tym elemencie tabeli, na którym znajduje się tak naprawdę fokus. Jeżeli tego nie wybierzemy, to znajdziemy się na samej tabeli. Tabulatora w Macu mało używamy, w mało miejsc nim dojdziemy, ale są takie miejsca, gdzie nim dojdziemy, więc ja myślę, że warto tę opcję zostawić.
1: Włącz szybkie wyszukiwanie, niezaznaczone, pole wyboru.
0: A te opcje z kolei warto zaznaczyć.
1: Alert, dialog, ok, domyślny, gdy prawy klawisz Command służy do szybkiego wyszukiwania, lewy klawisz Command działa w zwykły sposób. Ok, domyślny.
0: Tak, chodzi po prostu o to, że jeżeli my tę opcję włączymy, to wtedy prawy klawisz Command nie działa w nasz normalny sposób, czyli na przykład nie możemy z nim nacisnąć skrótu Command C. Prawy klawisz Command jest przechwytywany przez VoiceOver. I do czego teraz ten klawisz służy? Naciskam Command P.
1: Prawy klawisz Command. Włącz szybkie wyszukiwanie.
0: Znalazłbym pierwszą opcję
1: obiekt,
0: na P.
1: W którym się znajdujesz? To przycisk.
0: Naciskam ponownie prawy klawisz Command i P.
1: Pomoc, przycisk.
0: Znalazło mi kolejną opcję, która zaczyna się na P. Naciskam go jeszcze raz. Nie ma więcej. Prawy Command Shift P.
1: Prawy klawisz Command. Pomijanie istotne. Początkowa pozycja kursor. Pismo Braille'a. Wiersz 9 z 11 komór. Pismo Braille'a. Polecenia. Wiersz polecenia. Obiekt, w którym się znajduje pomocy wizualne.
0: I tak dalej.
1: Ogólne. Szczegółowość. Mowa. Nawigacja.
0: Wrócimy do
1: www. Nawigacja poza
0: tej kategorii, w której byliśmy.
1: Włącz szybkie wyszukiwanie.
0: Czyli innymi słowy, Command prawy plus literka przenosi nas do opcji na tę literkę. Command prawy plus Shift plus literka przenosi nas na lewo od kursora VoiceOver do opcji na tę literkę, wchodząc w interakcję, jeżeli jest to konieczne. Nie możemy wpisywać więcej niż jednej literki, to znaczy jeżeli chcemy przejść do opcji test, to Command TE przeniesie nas do opcji na E, a nie do opcji na TE. Jest to przydatne czasami, jeżeli wiemy na przykład, że nasz przycisk nazywa się aktualizuj teraz, to Command A, do tego przycisku możemy się szybko dostać bez otwierania wyboru rzeczy, bez takich ekwilibrystyk. Ja czasami używam, lubię mieć to zaznaczone.
1: Prawy klawisz Command. Włącz szybkie wyszukiwanie.
0: No,
1: przycisk.
0: Tutaj sobie wybieramy, czy to ma być prawy, czy to ma być lewy Command, czy oba. Nie wiem, czy oba.
1: Lewy klawisz, znak oznaczenia. Prawy, lewy klawisz, nie. Command, znak oznaczenia.
0: Jeden
1: prawy
0: z nich, klawisz, no bo
1: szybki, okej, okay, domyślny. Prawy pomoc, prawy klawisz.
0: Bo drugi z nich zawsze będzie wykorzystywany jako po prostu zwykły Command. Czyli jeżeli ustawimy, że prawy Command ma być szybkim wyszukiwaniem, to z lewym Commandem możemy robić normalne skróty z Commandem lub oczywiście na odwrót.
1: Pomoc, przycisk.
0: Pomoc,
1: obiekt.
0: Znowu koniec okienka. Koniec
1: na kategorię narzędzi www. Poza kategorię narzędzi.
0: Kolejna kategoria www.
1: Nawigacja, zaznaczone, ogólne, tabulator, elementy www, tabulator, nawigacja na stronach.
0: Tutaj również mamy trzy zakładki.
1: Element, nawigacja na stronach. Element ogólny, kategoria, zoom, wyszarzone, przycisk, kategoria, nawigacja, poza początkowa pozycja, kursor, kategoria,
0: nie,
1: na kategorii,
0: nawigacji
1: poza kategorii.
0: Żadnych więcej zakładek nie było, nic tu nie pominęliśmy.
1: Nawigacja, zaznaczone, tabula, ogólne, element, nawigacja na stronach.
0: Tak, tutaj www mamy zakładkę nawigacja, a nie kategorię nawigacja.
1: Elementy, nawigacja na stronach, według kolejności dom, nawigacja na stronach, zaznaczone, przycisk.
0: Tutaj możemy ustawić, żeby nam się elementy grupowały w taki specyficzny sposób według grup albo według kolejności DOM. Dla większości stron opcja według kolejności DOM jest adekwatna. Opcja po grupach czasami się przydaje. VoiceOver nam próbuje wtedy taką ładną strukturę, z którą musimy w interakcję wchodzić, robić z tej strony.

0: To w Apple Music zauważyłem, że się bardzo często na przykład lepiej sprawdza, bo wtedy każda piosenka, która jest na przykład polem wyboru, elementem odtwórz, polem wyboru, przyciskiem dodaj do biblioteki, tytułem i linkiem do wykonawcy i linkiem do albumu, zamiast być 10 elementami, jest po prostu jedną grupą, z którą możemy sobie wejść w interakcję, jeżeli interesuje nas ta konkretna piosenka, lub kursorem VoiceOver przejść sobie raz dalej, żeby przejść do następnej piosenki, a nie musieć robić to dobrych kilka razy. Więc w większości przypadków ta opcja domyślna wystarczy, ale w niektórych aplikacjach, w Discordzie, czasami w Apple Music, warto z tym poeksperymentować na niektórych stronach, zwłaszcza jeżeli mamy taką sytuację, że jeden element, jedna piosenka to jest tytuł, przycisk, otwórz przycisk, dodaj album, artysta i ileś tam elementów, i wolelibyśmy, żeby nam się to po prostu wszystko ładnie grupowało. Tak samo na przykład w jakimś hipotetycznym sklepie internetowym możemy mieć obrazek produktu, link z nazwą produktu, który otworzy nam stronę z tym produktem, cenę, pole do wpisania ilości sztuk, przycisk zmniejsz ilość sztuk, przycisk zwiększ ilość sztuk i przycisk kup teraz. Żeby się szybko poruszyć po produktach, włączamy sobie ten tryb nawigacji po grupach i wtedy w lewo, w prawo porusza nas po konkretnych produktach, a jeżeli chcemy dojść do opcji dotyczących konkretnego produktu, to sobie w shift strzałka w dół wchodzimy w konkretną grupę, no i już wtedy widzimy ceny, przyciski kup teraz i inne takie. Jeżeli to wyłączymy, to żeby się dostać z jednego produktu do drugiego, to musimy się po prostu przez wszystkie te kontrolki przedrzeć i nie mamy na to zbyt szybkiego sposobu.
1: Według grup obiektów nawigacja na stronach, przycisk wyboru, 2 z 2.
0: No to jest właśnie ta druga opcja według grup obiektów.
1: W tabelach na stronach internetowych. Grupuj elementy w tabelach na stronach internetowych, niezaznaczone, pole wyboru.
0: No, czyli czy z tabelą na stronie internetowej musimy wejść w interakcję, czy nie? Ja mam zaznaczone, że nie, tak jest domyślnie. Jak to woli.
1: Czytaj numery wierszy i kolumn w tabelach na stronach internetowych, zaznaczone, pole wyboru.
0: Ja to na razie wyłączę.
1: Niezaznaczone, czytaj.
0: Czasem się to przydaje, ale czasem to bardzo irytuje. Warto wiedzieć, że ta opcja tu jest.
1: Nawigacja po obrazkach. Zawsze. Nawigacja po obrazkach, przycisk.
0: Czasem niektóre te obrazki są klikalne. Ja mam, że zawsze ustawione. Można ustawić, że obrazki, które nie mają etykiety, nie będą dla VoiceOvera widoczne.
1: Włącz obszary dynamiczne, zaznaczone, pole wyboru.
0: Tak. Live regiony tak zwane, czyli obszary, które po zmianie zawartości będą odczytywane. Jeżeli mamy taki obszar, który jest zrobiony źle, a czasami są takie obszary i czytają nam po prostu za dużo, to warto sobie wtedy tutaj wejść i te opcje wyłączyć, bo w innym wypadku nie będziemy za bardzo mogli używać po prostu danej strony, bo będzie nam ciągle przerywało nasze czytanie informacją, że coś zmieniło się w obszarze. Niektóre gazety, Newsweek, z tego co wiemy, miał kiedyś na swojej stronie taki problem, że był taki mały widget gdzieś na tej stronie z kursami walut dolara, euro i franka szwajcarskiego, które to kursy co kilka sekund się zmieniały. Ktoś wpadł na cudowny pomysł ustawienia tego widgetu jako live region, czyli my tutaj sobie próbowaliśmy czytać artykuł, a co kilka sekund było nam przerywane i byliśmy informowani o tym, jakie to są nowe kursy tych konkretnych walut. No więc jeżeli trafimy na przykład na taką sytuację, to sobie możemy wyłączyć te odczytywanie tych live regionów, obszarów dynamicznych, jak to VoiceOver przetłumaczył, i wtedy sobie możemy spokojnie czytać artykuł. Kursy będą nam się tam gdzieś tam w tle zmieniać, ale my już nie będziemy o tym informowani. Warto potem pamiętać, żeby to włączyć, bo sporo stron, zwłaszcza jeżeli mamy na przykład czat jakiś, wykorzystuje te obszary dynamiczne do podawania na przykład nam nowych wiadomości w czacie, powiadomień, że jakaś akcja zakończyła się sukcesem lub porażką. Do takich rzeczy się te live regiony poprawnie stosuje.
1: Zawsze pozwalaj poleceniom klawiszowym na nawigację po witrynach, niezaznaczone.
0: Są takie strony, gdzie strzałki góra i dół robią coś konkretnego. Na przykład na Gmailu poruszają nas one po wiadomościach, Góra, poprzednia wiadomość, dół, następna wiadomość. Na niektórych portalach społecznościowych poruszają nas one po wpisach, po jakiejś liście, na przykład użytkowników. Jeżeli te opcje włączymy, strzałki góra i dół będą nas zawsze poruszać. Linia poprzednia, linia następna na stronie. Nigdy nie będą one przekazywane do samej strony. Ja te opcje zostawiam taka, jaka jest, bo możliwość nawigacji po wpisach, po mailach, po listach za pomocą strzałek często przydatną możliwością jest i nie chcę się jej pozbawiać.
1: Pomoc, przycisk.
0: No i wróciliśmy.
1: Zawsze włączyć na pasek na kategorię nawigacja ogólna tabulator 2 zaznaczone.
0: Ogólne, druga zakładka.
1: Elementy www, tabula, wczytując nową stronę. Odczytaj jej podsumowanie, wczytując nową stronę, niezaznaczone pole wyboru.
0: No tutaj zaznaczamy, czy po wczytaniu strony chcemy słyszeć, ile strona ma nagłówków, ile linków, co trochę czasami zajmuje voiceoverowi, żeby to wygenerować, zwłaszcza przy dużej stronie. Jeżeli ktoś jest zatwardziałym JOSowcem i przyzwyczajonym do tego, że takie podsumowanie musi mieć, no to może to włączyć. Ja nie potrzebuję. Wo Shift I jesteśmy sobie w stanie takie podsumowanie również na nasze zawołanie wywołać, jeżeli mamy taką potrzebę.
1: Odczytaj stronę automatycznie, wczytując nową stronę, zaznaczone pole.
0: No, czy ma voiceover zacząć czytać? Ja ustawiłem, że tak.
1: Podczas wczytywania strony. Mów o postępie. Podczas wczytywania.
0: To jest niewygodne.
1: Nic nie rób.
0: Ja preferuję ustawić na nic nie rób, bo nic bardzo rób. Często
1: podczas
0: jest tak,
1: strony,
0: że wczytujemy sobie jakąś stronę, czy na przykład jakiś większy artykuł. My już sobie zaczęliśmy czytać dany artykuł, a tam nam się gdzieś wczytują obok jakieś reklamy, jakieś ramki, jakieś komentarze i nam tu voiceover mówi jakiś postęp, a my chcemy sobie w spokoju ten artykuł czytać. Więc jak dla mnie najlepiej działa tutaj opcja nic nie rób. Możemy również sobie ustawić, aby dźwiękiem był ten postęp oznajmiany.
1: Pomoc, przycisk.
0: I to tyle na tej zakładce. Kolejna zakładka, już pamiętam, nazywa się elementy www, więc Command Shift E.
1: Elementy www, tabulator.
0: Pokazując to szybkie wyszukiwanie, które przed chwilą ustawiliśmy, możemy się do zakładki elementy www, Command Shift E. Jednym skrótem prawy oczywiście komand przemieścić, zamiast tutaj wykonywać jakąś ekwilibrystykę.
1: Zaznaczone elementy www, tab, zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć element. Do zmian kolejność elementów, tabela.
0: No i tutaj mamy tabelę, co ma znajdywać się na pokrętle, na stronach internetowych, o którym to było mówione przy okazji podcastu o Safari. Zresztą w innych przeglądarkach działa to dokładnie tak samo, bo nie tylko Safari się kwestia dotyczy. Możemy tutaj, jak w tego typu tabelach, ustawić, które elementy chcemy lub komand góra-dół ustawiać, w jakiej kolejności na tymże pokrętle chcemy te elementy widzieć.
1: Na kolejność
0: I mamy tutaj.
1: Kolejność elementów adresy stron internetowych, zaznaczone pole. Kolejność elementów artykuły, zaznaczone punkty orientacyjne, zaznaczone tabela, zaznaczone miejsca www, zaznaczone narzędzia formularzy, zaznaczone nagłówki, zaznaczone automatyczne miejsca www, niezaznaczone ramki, niezaznaczone przyciski, niezaznaczone pola tekstowe, niezaznaczone obrazki, niezaznaczone wiersze, niezaznaczone listy, niezaznaczone obszary dynamiczne, nieodwiedzone łącza, niezaznaczone
0: obszary dynamiczne to są właśnie te live regiony.
1: Nieodwiedzone łącza, odwiedzone łącza, tekst statyczny, grupy przycisków wyboru, pola wyboru, pola wyboru,
0: obrazki,
1: pola tekstowe, przycisk, pola tekstowe, zaznaczone.
0: Bo to się czasami przydaje, pola tekstowe zaznaczę. No, każdy sobie to ustawi jak mu wygodnie, ale ja na przykład sobie te opcje tutaj
1: poza kolejność
0: dodam.
1: Pomoc, przycisk.
0: No, nic tu więcej nie ma.
1: Za elementy www, zaznaczone.
0: I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o kategorię
1: na kategorię
0: www.
1: Dźwięk. Poza
0: kolejna kategoria to dźwięk.
1: Wycisz efekty dźwiękowe. Niezaznaczone.
0: O, możemy wyboru. To zaznaczyć.
1: Włącz złagodzenie. Wycisz efekty dźwięk. Kategorię. Wycisz
0: i
1: efekty
0: jak
1: dźwięk.
0: Słyszymy, nie mamy już dźwięku voiceovera.
1: Niezaznaczone. Włącz złagodzenie dźwięku. Wycisz efekty. Włącz złagodzenie dźwięku. Niezaznaczone.
0: Czyli czy dźwięk ma się wyciszać, jeżeli synteza do nas mówi, wyłączamy. Co pokazywałem w poprzednim podcaście o najważniejszych ustawieniach, ponieważ jest błąd i czasami nam to wycisza syntezę, jeżeli korzystamy z syntezy Vocalizer, a jako Polacy raczej korzystamy z syntezy Vocalizer. Więc ja nie polecam mieć tej opcji włączonej.
1: Włącz dźwięk pozycyjny, zaznaczone, pole wyboru.
0: To jest dźwięk binauralny, czyli jeżeli dana kontrolka, na którą najedziemy, znajduje się po lewej, to słyszymy dźwięk po lewej. Jeżeli będzie na górze, na dole, to on się również porusza. Najlepiej to będzie słychać, jeżeli mamy słuchawki. Możemy to wyłączyć. Pokażę.
1: Niezaznaczone, włącz złagodzenie, włącz dźwięk, wyciszę narzędzie, kategorie narzędzi.
0: O, tutaj na przykład kategorie narzędzi.
1: Narzędzi, kategorie.
0: Ta tabelka jest w miarę na środku.
1: Wycisz, włącz dźwięk pozycyjny, niezaznaczone, wyciszę kategorie narzędzi, tabel, narzędzie voiceover, pasek
0: o,
1: narzędzi.
0: Na pasek tym narzędzi. Pasku narzędzi to ładnie słychać.
1: Narzędzie voiceover, pasek narzędzi. Na pasek
0: że
1: narzędzi.
0: On gdzieś tam jest po lewej na górze.
1: Urządzenie, włącz dźwięk pozycyjny, niezaznaczone.
0: Jak to wyłączymy?
1: Nasz pasek narzędzi. Na pasek narzędzi. Nasz pasek narzędzi.
0: O, to jeżeli jesteśmy na słuchawkach, to słyszymy, że ten pasek narzędzi jest zwyczajnie w świecie na środku.
1: Urządzenie, włącz dźwięk pozycyjny, zaznaczone.
0: Włączamy pozycyjny dźwięk.
1: Na pasek narzędzi. Nasz pasek na pasek narzędzi.
0: No i słyszymy, że ten pasek narzędzi jest ewidentnie po lewej na górze.
1: Pomoc, domyślne systemowe, urządzenie wyjściowe, włącz dźwięk pozycyjny, urządzenie wyjściowe, domyślne systemowe.
0: Przez co, przez jakie urządzenie ten voiceover ma iść, jeżeli mamy więcej niż jedną kartę dźwiękową?
1: Menu 3, słuchawki zewnętrzne, głośniki MacBooka Air. Znak oznaczenia, domyślne systemowe, zamykanie menu, potwierdź, przywróć, automatyczne przywrócenie za 28 sekund. Przywróć.
0: Nic tu nie zmieniamy.
1: Urządzenie wyjściowe, przycisk. Pomoc, domyślne.
0: Ale moglibyśmy na przykład zrobić,
1: urządzenie
0: żeby
1: przycisk.
0: Urządzenie urządzeniem były na przykład głośniki, żeby voiceovera słyszeć przez głośniki naszego MacBooka, a coś innego słyszeć przez na przykład jakieś zewnętrzne głośniki, które sobie gdzieś tam podpięliśmy, bo na przykład chcemy przez nie puszczać muzykę, a naszego screen lidera nie.
1: Na kategorię na rzecz pomocy wizualne.
0: Pomoc wizualne to opcja przydatna, jeżeli współpracujemy z osobami widzącymi.
1: Kursor zaznaczone, tabulator, 1 z 3. Panele i menu, dotknięć, pokazuj kursor voiceover, niezaznaczone, pole wyboru. Zaznaczone, pokazuj kursor voiceover.
0: Zaznaczymy sobie te opcje. Osoby widzące w ten sposób będą widzieć, gdzie dokładnie my jesteśmy na ekranie i będą nam mogły łatwiej pomóc lub my im będziemy też mogli łatwiej wskazać, no co w danej chwili robimy.
1: Wielkość kursora voiceover. 1. Wielkość kursora
0: voiceover. No, możemy sobie go zmniejszyć lub zwiększyć, jeżeli komuś wygodniej.
1: Mała. Duż. Czytając tekst, przesuwaj kursor voiceover. Zdanie po zdaniu. Czytając tekst.
0: No jak ten kursor ma się przesuwać? Ja preferuję większą dokładność, w razie czego.
1: Słowo po słowie.
0: Ustawić to na słowo po słowie.
1: Pomoc, przycisk. Dotknij panele i kursor, zaznaczone, panele i zaznaczone, dotknięcie, pokazuj panel napisów, zaznaczone, pole wyboru.
0: Panel napisów, czyli to, co nam voiceover powie, to dokładnie będzie widoczne na ekranie. Fajna rzecz, jeżeli coś pokazujemy osobie widzącej, jak osoba niewidoma korzysta z komputera, to ona teraz dokładnie widzi.
1: Pokazuj panel
0: pokazuj
1: napisów, zaznaczone,
0: panel napisów, zaznaczone pole wyboru. Tak jak voiceover powiedział, dokładnie tak nam i się to w takim małym panelu na dole gdzieś tam pokazuje.
1: Pokazuj panel Braille'a. Wyłączone. Pokazuj panel Braille'a. Przycisk.
0: Tutaj możemy
1: w którym
0: sobie
1: się
0: ustawić.
1: To przycisk. Menu 3, że włączone. Automatycznie. Znak oznaczenia.
0: Automatycznie, jeżeli się nie mylę.
1: Wyłączone.
0: Pokazuje go wtedy, jeżeli jest monitor brajlowski podłączony. To jest taki panel, który pokazuje to, co w danej chwili wyświetla się na monitorze brajlowskim. Jeżeli się nie mylę, zarówno kropkami brajlowskimi na ekranie, jak i literkami zwykłym tekstem. Tak, aby osoba widząca również mogła mieć jakieś pojęcie o tym, no co my z tego monitora brajlowskiego czytamy. To się zwłaszcza przydaje, jeżeli na przykład osoba widząca nas z Maca szkoli, żeby miała po prostu jakąś kontrolę nad tym, co tam się dzieje.
1: Wielkość czcionki w panelach i menu. Czcionka 22,5.
0: No to sobie tam ustawiamy, jak nam wygodniej, jeżeli jesteśmy słabowidzący, to sobie to na przykład możemy zwiększyć.
1: Duż pomoc, przycisk. Duże, mało. Pokazuj panel Braille'a. Obiekt, kursor, tabulator.
0: Wracamy sobie szybko do zakładki kursor.
1: Panele i menu. Dotknięcie, tabulator.
0: Touch, oczywiście chodzi o dotyk. Znowu błąd tłumaczenia voiceover.
1: Przezroczystość tła. 60%.
0: No przy dotykaniu, przy poruszaniu się po trackpadzie, po gładziku, aby znaleźć jakiś element, osoby widzące również widzą taki mały gdzieś tam element pomocniczy, który im pokazuje, w którym my miejscu na ekranie mamy ten nasz palec. Czyli no jeżeli położymy palec w prawym dolnym rogu touchpada, to i w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli się tenże element. I tutaj kontrolujemy przezroczystość tła pod tym elementem, czy osoby widzące widzą i jak wyraźnie widzą, co się pod nim znajduje, a jak wyraźnie widzą sam ten element.
1: 100%. Pomoc 0%, 60%.
0: To są jakieś etykietki, 60% jest domyślnie ustawione.
1: Pomoc, przy pasek narzędzie, kategorie narzędzi, na polecenia. Obiekt, w którym się
0: kategoria. Kolejną zakładką to są polecenia.
1: Gładzik, zaznaczone, tabulator, 1 z 4. Klawisze numeryczne, tabulator, klawiatura, tabulator, szybka nawigacja, tabulator.
0: Takie cztery elementy. Co my tutaj będziemy widzieć, zależy od naszego komputera. Jeżeli na przykład nigdy nie mieliśmy podłączonej zewnętrznej klawiatury, nie będziemy tutaj widzieć elementu klawisze numeryczne. Jeżeli widzimy tutaj, jeżeli nigdy na przykład nie mieliśmy gładzika, bo mamy komputer stacjonarny, to nie pojawi nam się element gładzik.
1: Gładzik,
0: a więc
1: zaznaczone,
0: tak. Pierwsza zakładka gładzik.
1: Włącz obsługę gładzikiem, zaznaczone, pole wyboru.
0: Czy gładzik masterować voiceoverem, czy gładzik masterować myszką.
1: Automatycznie zaznaczaj elementy na listach i w tabelach, niezaznaczone, pole wyboru. Zaznacz.
0: Szczerze mówiąc, nawet nie wiem do końca, co ta opcja robi.
1: Wstrzymuj mówienie, gdy nie dotykam gładzika, niezaznaczone, pole wyboru.
0: Też szczerze mówiąc, nawet nie za bardzo wiem, co ta opcja robi.
1: Gesty przewijania przesuwają zawartość, a nie pasek przewijania, zaznaczone.
0: Tak, ta opcja już wiem, co robi. Ona steruje konkretnie kierunkiem przewijania, czyli jeżeli przewiniemy w górę, to zawartość przesunie się w górę, a nie pasek przewijania, bo jeżeli pasek przesunie się w górę, to tak naprawdę zawartość przesunie się w dół. To jest kwestia, jak to preferuje, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do przewijania na przykład na ekranie dotykowym na Androidzie, gdzie żeby zobaczyć dalsze elementy listy, przewijamy w górę, no bo tak jest jakby naturalnie, przewijamy w górę, więc elementy na górze wyjeżdżają poza ekran, wyjeżdżają w górę, elementy na dole no wjeżdżają w górę, z dołu, na ekran. Jeżeli to ustawimy, że ma przewijać po pasku, to przewijanie w górę będzie pasek przewijać w górę, czyli zadziała to w drugą stronę. Przewijanie w górę przewinie pasek w górę, czyli ekran przewinie w dół, czyli innymi słowy, chcemy widzieć elementy na początku listy przewijamy w górę, a nie w dół. Kto jest do czego przyzwyczajony, ten tego będzie używał. Nie wiem, czy ja to dobrze wyjaśniłem, bo to szczerze mówiąc trochę ciężko wyjaśnić, nie pokazując tego fizycznie na czymś, ale myślę, że jeżeli poeksperymentujemy, to też powinniśmy to gdzieś tam zrozumieć.
1: Przypisz polecenia, przycisk, pomoc, przypisz.
0: I tu możemy przypisać polecenia.
1: Klawisz modyfikują polecenia przypisane do gestów, gładzik, brak. Klawisz modyfikujący, przycisk.
0: I teraz tak, do poleceń bez żadnego klawisza modyfikującego nie możemy już nic przypisywać.
1: Polecenie na gest na gładziku, przesunięcie w prawo. Polecenie przesunie w prawo, wyszerzone,
0: możemy
1: przycisk
0: tutaj
1: menu.
0: Tylko zobaczyć, co jest. Przycisk jest wyszerzony, więc nie możemy go zmienić. Ale do poleceń z modyfikatorem.
1: Brak. Menu 5, command, option, control, shift, spacja, brak, command.
0: Tak. Obiekt, na przykład z command
1: polecenie
0: możemy już przypisywać.
1: Na polece przycisk menu. Przycisk menu. Gest na gładzik. Command przesunięcie w lewo. Command przesunięcie w prawo.
0: Do command przesunięcie
1: obiekt,
0: w prawo.
1: Obiekt, polecenie przycisk menu. Ogólne podmenu. Informacje podmenu. Opisz otwarte aplikacje. Opisz położenie rzeczy wskaz. Opisz okno.
0: Możemy
1: opisz
0: zrobić
1: otwarte aplikacje. Opisz rzecz pod wskaźnikiem myszy. Opisz rzecz wskazaną kursorem voiceover. Opisz rzecz wskazaną kursorem voiceover. Zamykanie menu.
0: Menu.
1: Opisz rzecz wskazaną kursorem. Gest na poznaj. Gotowe. Domyślny poznaj gesty gładzika. Przycisk. Gotowe.
0: Naciskamy.
1: Domyślny przycisk.
0: Gotowe.
1: Gotowe. Przypisz polecenia.
0: I teraz command. Command i gest w prawo.
1: Przypisz polecenia. Przycisk jest wskazany przez kursor voiceover. Obiekt,
0: wykonuje
1: w którym się znajdujesz.
0: To konkretne polecenie. Ja sobie polecam przypisać do jakichś wygodnych dla nas, jakiekolwiek by nie były gestów. Po pierwsze, poruszanie się po nagłówkach, bo to przydatna rzecz. Po drugie, poruszanie się po polach tekstowych, poprzednie i następne, bo to przydatna rzecz. Po trzecie, jeżeli ktoś używa więcej niż jednego języka, poprzednia i następna opcja na tym pokrętle głosów. Na zasadzie nie poprzednie i następne ustawienie, tylko jakby poprzednia i następna wartość danego ustawienia, żeby nie musiał wykonywać tej ekwilibrystyki Ctrl, Option, Command, Shift, góra, tylko żeby to mógł na przykład sobie Command i jednym paluszkiem góra-dół poruszać. Kto sobie co, jak ustawi, to jest jego sprawa. Jeżeli widzimy, że jakieś polecenie korzystamy często, a ciężko nam się je wykonuje, a chcielibyśmy szybciej, to możemy sobie je tutaj ładnie dodać.
1: Pomoc, przycisk, przypisz, gesty, strzy, automat, włącz, odszyb, gładzik, kategoria narzędzi, gładzik, klawisze numeryczne, tabula,
0: klawisze
1: zaznaczone.
0: Numeryczne, bardzo podobnie to wygląda.
1: Szyb, włącz, drag, ja tu... klawisz, włącz, klawisze numeryczne, niezaznaczone, pole wyboru, drag, klawisz modyfikujący, przycisk.
0: Tutaj tak samo możemy coś ustawić z klawiszem modyfikującym. No i jeżeli to włączymy, to nasza klawiatura numeryczna, jeżeli mamy na przykład zewnętrzną klawiaturę z klawiaturą numeryczną, będzie działać jako klawiatura do poleceń VoiceOvera i sobie tutaj też możemy poszczególne polecenia przypisać.
1: Włącz klawisze, szybka nawigacja, tabula, klawiatura, tabulator, klawisze,
0: klawiatura. To są skróty z lewym lub z prawym klawiszem Option. Jeżeli włączymy sobie tak zwany Keyboard Commander, robimy to bodajże WoShift-T, WoShift-K.
1: Polecenia klawiszowe
0: tak,
1: włączone.
0: WoShift-K. Keyboard Commander, włączamy WoShift-K i teraz jeżeli włączymy Keyboard Commander, to prawy Option plus jakiś klawisz będzie wykonywał polecenie. Na przykład prawy Option T
1: September 7, 5.23 PM
0: podaje nam bieżący czas. Wyłączamy Keyboard Commandera.
1: Polecenia klawiszowe włączone.
0: WoShift-K ponownie. Ja nie lubię używać Keyboard Commandera. Zajmuje mi on klawisz Option, którego używamy do wpisywania polskich znaków. Ja używam i jednego, i drugiego czasami, więc na żaden z nich się nie mogę do Keyboard Commandera zdecydować, ale no można takiego Keyboard Commandera używać. Jeżeli chcemy ustawić sobie go albo na prawy, albo na lewy, również mu tutaj przypisać
1: szybka nawigacja, tabulator, klawiatura.
0: Jakieś polecenia. W Keyboard Commanderze możemy również przypisać polecenia do otwierania lub przeniesienia nas, jeżeli już jest otwarta, na konkretną aplikację, czyli możemy sobie ustawić, że Option, powiedzmy S, to jest, nie wiem, Skype, a Option M to jest mail i w ten sposób szybko do tych aplikacji uzyskiwać dostęp. Możemy również ustawić wykonywanie tak zwanych skryptów, Apple Script. No, jednym z takich skryptów jest właśnie skrypt odczytujący godzinę, przypisany pod skrót Option T. Takich skryptów oczywiście, jeżeli umiemy, możemy sobie napisać więcej. Możemy również sobie oczywiście przypisywać zwykłe polecenia VoiceOvera, tak jak w trackpadzie, tak jak w numpadzie, jak sobie przed chwilą przypisywaliśmy. Możemy sobie na przykład przypisać, że nie wiem, przejdź do następnego elementu pod command J, bo nam, pod, przepraszam, Option J, bo nam tak akurat wygodnie, bo tak lubimy.
1: Szybka nawigacja,
0: szybka nawigacja.
1: Zaznaczone, szybko włącz funkcję szybka nawigacja, niezaznaczone.
0: Czyli to, co robimy z poziomu strzałki lewo i prawo. Obsługa VoiceOvera samymi strzałkami.
1: Przełączanie szybkiej nawigacji strzałkami w lewo i w prawo. Zaznaczone.
0: No właśnie, czy możemy tak przełączać, czy nie? Jeżeli nie, musimy to zrobić tutaj z narzędzia VoiceOver.
1: Nawigacja po stronach www jednym klawiszem przy użyciu funkcji szybkiej nawigacji. Zaznaczone.
0: No właśnie, czy jeżeli mamy włączoną szybką nawigację, a zaczniemy pisać, to czy my chcemy pisać, czy my chcemy, żeby T przenosiło nas do tabeli, H do nagłówka i poszczególne klawisze do swoich przypisanych komend.
1: Przypisz polecenia, przycisk, pomoc.
0: I tu również możemy sobie przypisać polecenia.
1: Szybka nawigacja, strzałki, klawisz modyfikujący, przycisk.
0: I tutaj mamy polecenia strzałkowe, których nie możemy modyfikować.
1: Menu dwa rzeczy, spojedź klawisze, spacja, pojedź klawisze.
0: I pojedyncze klawisze,
1: szybka nawigacja,
0: które już owszem modyfikować możemy.
1: Pojedynczy klawisz, małpa. Polecenie znajdź poprzedni nagłówek poziomu 2,
0: no tak.
1: Przy pojedynczy klawisz, dolar, 1, 2, 3, 5, 6, B, B, C, C, D, D,
0: i tak dalej.
1: D, polecenie znajdź następną inną rzecz. Przycisk znajdź, znajdź, znajdź,
0: znajdź, znajdź, znajdź,
1: znajdź poprzednią listę, dodaj.
0: Możemy dodać, bo tutaj mamy tylko przypisane klawisze, a jeżeli byśmy chcieli na przykład coś pod siódemkę sobie przypisać, to możemy sobie dodać tutaj siódemkę i przypisać sobie jakieś polecenie z takiej samej listy, jak mieliśmy pod na przykład poleceniami Gładzika. Nie możemy sobie własnych poleceń do strzałek przypisywać, ale do tych pojedynczych klawiszy, które sobie tam włączyliśmy, możemy sobie też przypisywać jakieś własne polecenia. Sporo osób na przykład lubi pod klawisz slash ukośnik, przez to, że jest on blisko strzałek, przypisać sobie polecenie otwierania wyszukiwarki tej voiceoverowej pod WF, która jest dostępna, bo jej często używają i im tak akurat wygodnie. Ale to już co kto lubi, co kto chce, jak kto woli, ustawi sobie zgodnie z jego własną preferencją. Ja tylko pokazuję, co tu można i co się da i jak to zrobić, a kto jak woli, tak ustawi.
1: Dowiedz się więcej. Gotowe. Domyślny. Przypisz polecenia. Klawiatura. Szybka nawigacja. Zaznaczone. Tabulator.
0: Więcej zakładek już tu nie mamy. Wracamy więc do listy kategorii.
1: Na kategorię narzędzi. Pismo Braille'a. Obiekt.
0: Kolejna kategoria. Pismo Braille'a. Jak widzimy, sporo jest tych ustawień voiceovera. Sporo my tu możemy zrobić.
1: Tłumaczenie. Zaznaczone. Tabulator.
0: Tłumaczenie. Chodzi oczywiście o przetwarzanie z pisma skrótowego na pismo zwykłe.
1: Makieta. Tabulator. 2 z 4. Obiekt.
0: Czym jest którym... makieta?
1: Status. Tabulator.
0: To się chyba zaraz dowiemy.
1: Monitory. Tabulator. 4. Wyjście. 8 punktów. Wyjście.
0: No, czy chcemy 6-punktowy Braille, czy chcemy 8-punktowy Braille?
1: Wyjście. 8
0: punktów. Czy chcemy
1: punktów.
0: Wejście, czy chcemy pisać 6, czy chcemy pisać 8-punktowym?
1: Przetłumacz po. Znak niedrukowany. Przetłumacz po. Przycisk.
0: No, z naszych skrótów, które wpisaliśmy na faktyczne słowo, znak niedrukowany, czyli jakaś spacja.
1: Menu 2. Opóźnienie. Znak oznaczenia. Znak niedrukowany. Zamykanie.
0: Lubię jakiś dziwny znak, kropka, znak przecinek, który nie jest skrótem. Opóźnienie, czyli po prostu jeżeli nie będziemy przez chwilkę pisać, ustawiamy przez ile, to nam automatycznie to, co wpisaliśmy, zostanie już przetworzone na faktyczne słowo.
1: Wybierz tabelę, które chcesz dodać do pokrętła tabela Braille'a.
0: Tablice Braille'owskie oczywiście.
1: Tłumaczenia Braille'a, tabela, brak zaznaczenia.
0: Tutaj sobie możemy obiekt, dodać którym... inne języki, o czym mówiłem też troszkę wcześniej.
1: Dodaj tabelę Braille'a, przycisk, usuń tabelę pomoc,
0: możemy
1: przycisk.
0: Sobie tę tabelę usunąć.
1: Obiekt, 8 punktów, na kategorii, poza tłumaczenie, makieta, tabula, zaznaczone, makieta, monitory, tak, pokaż wiele rzeczy, zaznaczone, pole wyboru. Obiekt?
0: Ja nie wiem, nie pamiętam teraz, nie przypomnę sobie, jak ta zakładka się nazywała w oryginale. W każdym razie mamy tutaj następujące opcje.
1: Pokaż wiele rzeczy.
0: Oczywiście kilka elementów naraz jesteśmy w stanie na naszym monitorze braille'owskim zobaczyć. Jeżeli mamy ten monitor większy, może być to dla nas przydatne.
1: Używaj 7 i 8 kropki do wskazywania kursora voiceover, zaznaczone.
0: No, pole wyboru. Wiadomo, samo przez się rozumie, co to jest.
1: Zawijaj wiersze, zaznaczone, pole wyboru.
0: Czyli jeżeli mamy długie zdanie, Litwo, ojczyzno moja, i po ojczy nam się skończył monitor, to czy pokazać Litwo, przecinek i tyle, i dopiero w następnej linii, jak przewiniemy ojczyzno, czy pokazać Litwo, przecinek ojczy, następna linia, zno moja. Jeżeli mamy krótki monitor, to podejrzewam, że będziemy preferować, żeby nam tych słów nie zawijało, żeby się jak najwięcej zmieściło, żebyśmy mogli jak najrzadziej przewijać. Jeżeli mamy na przykład jakiś 80-znakowy, no to możemy sobie na takie zawijanie pozwolić.
1: Czas wyświetlania alertów, zaznaczone, pole wyboru.
0: No, są obiekt, takie alerty, chociażby na przykład te informacji typu obiekt, który się znajdujesz, i one będą albo wyświetlane, póki ich nie zamkniemy, albo przez kilka
1: 3 sekundy.
0: Sekund. Ja, że raczej nie czytam Braille'a szybko, zwiększyłbym sobie to zdecydowanie,
1: krótki.
0: Gdybym używał Braille'a z Maciem.
1: Trzy krótki. Długi. Ignoruj czas trwania akordów. 0,50 sekund. Ignoruj czas trwania.
0: Nie wiem w sumie do czego to służy. Podejrzewam, że chodzi o te skróty takie, na przykład spacja plus punkt czwarty, te tak zwane akordy. Jak szybko musimy to naciskać, żeby nam to zaliczył jako akord, a nie jako dwa osobne naciśnięcia. Jeżeli ktoś ma na przykład troszkę gorszą sprawność manualną, to podejrzewam, że będzie chciał sobie to zwiększyć.
1: 0 sekund. 1 sekund. Interwał przesuwania. 4,00.
0: No, możemy sobie ustawić, żeby nam się automatycznie Braille przesuwał, jeżeli jesteśmy leniwi i nie chce nam się przewijać. No i w zależności od tempa naszego czytania tekstu sobie ten interwał odpowiednio ustawimy. I oczywiście w zależności od wielkości naszego monitora brajlowskiego.
1: 4,0 sek. Pomoc, przycisk.
0: No, wróciliśmy na kategorię. Pomoc.
1: Tłumacz, makieta, zaznacz status, tabulator, zaznaczone, monitory, tabulator, pokazuj ogólny status monitora, zaznaczone, pole wyboru.
0: No tutaj ustawiamy tak zwane komórki statusu, które nam pokazują styl tekstu, informacje o tym, gdzie się znajdujemy, co to jest.
1: Pokazuj rozszerzony status ogólny monitora, niezaznaczone.
0: Nie wiem dokładnie, co jest w tych komórkach, bo ja Braille'a sam jeszcze z Maciem nie używałem. Jeżeli go kiedyś bardziej poużywam, to podejrzewam, że będzie osobny podcast konkretnie o używaniu właśnie monitora brajlowskiego z Maciem.
1: Pokazuj styl tekstu, niezaznaczone, pole
0: wyboru. Styl tekstu,
1: pokazuj styl
0: tekstu. Czyli właśnie pogrubienie, podkreślenie, to sobie sporo osób właśnie chwali, że na monitorze brajlowskim to fajnie widać.
1: Pokazuj rozszerzony styl tekstu, niezaznacz monitor brajlowski. Żaden monitor nie został wykryty. Miejsce statusu. Po lewej miejsce statusu, wyszerzone, po prawej miejsce statusu, wyszerzone,
0: no,
1: przycisk wyboru, 2
0: z 2. Na konkretnym
1: obiekt,
0: monitorze, czy
1: znajduje?
0: To ma być widać po lewej, czy po prawej.
1: Pomoc, przycisk. Na kategorię narzędzi, tab, pozek, tu, makiet, status, zaznaczone, monitory, tabula, zaznaczone, monitory brajlowskie, puste, tabela.
0: I tutaj mamy listę naszych monitorów.
1: Brak monitora.
0: No, obiekt, żadnego nie mam podpiętego akurat.
1: Podłącz monitor brajlowski USB lub kliknij w dodaj, aby skonfigurować monitor brajlowski Bluetooth. Dodaj przycisk.
0: No, możemy, jak sama nazwa wskazuje, albo po USB, albo po Bluetoothie. Ja tego teraz nie będę robił.
1: Na kategorię na te pismo Braille'a. Pismo poza czyn, rozpoznawanie czynności. Pismo Braille czynność poza kategorię.
0: Czynności, które powinny być aktywnościami, bo activities są w oryginale.
1: Skonfiguruj własne czynności.
0: O co chodzi z czynnościami? Czynności to są profile poniekąd, konkretne ustawienia voiceovera, konkretne zmiany w ustawieniach voiceovera, które dotyczą się konkretnych sytuacji. Czynności możemy zmienić sobie sami, naciskając VX. Mamy listę czynności do wyboru, mamy ustawienia domyślne i wszystkie czynności, które sobie dodamy, naciskając VX dwukrotnie, możemy się przełączać między dwoma ostatnio używanymi czynnościami. Możemy również ustawić w voiceoverze, aby czynności włączały nam się automatycznie po aktywacji jakiejś aplikacji lub po wejściu na daną stronę, po czym wyłączały się po albo wyjściu z okna danej aplikacji Command Tab na inną, albo po wyjściu z danej strony. Czyli dla przykładu, jeżeli mamy jakiś na przykład edytor, w którym często redagujemy teksty, to sobie możemy ustawić, że w tym edytorze my chcemy taki i taki schemat interpunkcji i my chcemy, żeby nam voiceover oznajmiał wszystkie atrybuty tekstu, a poza tym edytorem my nie chcemy, więc tworzymy sobie osobną aktywność dla danego edytora.
1: Czynności, puste, tabela. Aby utworzyć czynność, kliknij w przycisk dodawania. Dodaj czynność.
0: Pokażę,
1: przycisk.
0: Jak to się robi.
1: Bez nazwy. Zawartość zaznaczona. Edyt zaznaczenie zastąpione. T. Czynności. Testowa. Wybierz ustawienia uwzględniane w tej czynności. Szczegółowość. Niezaznaczone. Pole wyboru. Ustaw. Szczegółowość. Wyszerzone. www. Niezaznaczone. Ustaw.
0: I wybieramy sobie, które kategorie będą w tej czynności inaczej wyglądać niż w ustawieniach domyślnych. Czyli jeżeli sobie ustawimy szczegółowość, no to ustawienia szczegółowości będą w tej czynności inne, a cała reszta pozostałych ustawień to będą ustawienia takie same jak domyślne. www, to sobie możemy na przykład ustawić, jeżeli ustawimy sobie tę czynność dla konkretnej strony internetowej i nie wiem, chcielibyśmy albo właśnie sposób grupowania sobie zmienić, albo to, co widzimy w pokrętle www sobie zmienić, to możemy to w ten sposób właśnie
1: ważne
0: zrobić.
1: Miejsca, niezaznaczone, pole wyboru.
0: Ważne miejsca, o ważnych miejscach myślę, że będzie podcast, bo to jest dość przydatna funkcja VoiceOvera. W skrócie, ważne miejsca pozwalają nam oznaczyć sobie konkretne miejsca na ekranie, nawet w różnych aplikacjach, jako ważne, ale takich miejsc możemy mieć tylko 10, więc możemy sobie w danej czynności, w danej na przykład aplikacji ustawić kolejne 10, możemy mieć, nie wiem, czynność służącą do edycji tekstu i tam mieć ważne miejsca, które się dotyczą edytora tekstu, a w ustawieniach domyślnych mieć ważne miejsca, które się dotyczą jakichś innych programów. I tak dla każdej czynności możemy mieć tych miejsc po 10.
1: Dodatkowe ustawienia do uwzględnienia zwinięte w trójkącik zamykania.
0: No tutaj sobie możemy rozwinąć i nam się wszystkie kategorie ustawień VoiceOvera pokażą. Możemy sobie te ustawienia dodawać.
1: Zastosowanie. Aplikacje i witryny www. Przycisk
0: menu. No właśnie, i tutaj możemy obiekt ustawić, gdzie tę czynność mamy zastosować.
1: Menu, 5 rzeczy. Audio Hijack. Obiekt, Finder. Witryny wielokropek. Inna aplikacja wielokropek. Usuń zaznaczenie wszystkich rzeczy. Audio Hijack.
0: No.
1: Obiekt, w którym się zastosowanie, tekst. Aplikacje i witryny www. Przycisk menu.
0: Tutaj mamy wyświetloną listę programów, które mamy aktualnie uruchomione. Możemy wprowadzić adres witryny lub wskazać program inny, nieuruchomiony ręcznie. Najwygodniej jest po prostu sobie ten program uruchomić, wejść tutaj i go wskazać po prostu z tej listy, bo nam się wtedy pojawi.
1: Zastosowanie, tekst, dodaj czynność, przycisk, usuń czynność,
0: a możemy
1: przycisk
0: dodać, usunąć.
1: Konfiguruj czynność, przycisk.
0: Co
1: obiekt,
0: my tu
1: menu,
0: mamy?
1: Trzy rzeczy. Powiel czynność. Wyzeruj czynność do ustawień domyślnych VoiceOver. Wyzeruj czynność do moich bieżących ustawień VoiceOver.
0: A, obiekt, takie, w którym się możemy sobie tutaj akcję powziąć, czyli na przykład jeżeli chcemy mieć dwie bardzo podobne czynności, ale trochę jednak się różniące, no to możemy sobie jakąś czynność skopiować i tylko zmienić jedno ustawienie na przykład.
1: Na kategorię narzędzi, na te czynności. Czynno po rozpoznawanie VoiceOver. Rozpoznawanie VoiceOver poza kategorią.
0: Ostatnia kategoria. Rozpoznawanie VoiceOver, której z tego co wiem nie będzie na wszystkich Macach.
1: Funkcja
0: ale
1: rozpoznawanie VoiceOver automatycznie poprawia dostępność obrazków, używając zaawansowanej sztucznej inteligencji na Macu. Na funkcji nie należy polegać, jeśli może to spowodować uszczerbek na zdrowiu, w sytuacjach wysokiego ryzyka, w nawigacji, ani podczas diagnozowania i leczenia schorzeń i chorób. Wyszarzone.
0: Dokładnie.
1: Obiekt.
0: Innymi słowy, rozpoznawanie, co jest na obrazku. Fajna rzecz. Shift L na czymkolwiek, przycisku, obrazku, tekście, powie nam, co tam jest. I to są nawet rzeczy typu mężczyzna na tle pokoju mający na głowie czapeczkę. Nawet na Zoomie, będąc na przykład na spotkaniu, jesteśmy się w stanie ustawić na zdjęciu obrazku danej osoby i Shift L na VoiceOver opisze, jak ta osoba wygląda. Całkiem fajna rzecz.
1: Opisy obrazków niezaznaczone, wymagane pobranie. No. Mac będzie odczytywał opisy obrazków w aplikacjach i na stronach www.
0: Jak sobie to zaznaczymy, tam ze 100 ileś tam bodajże megabajtów Mac musi pobrać, bo Mac ma modele tak zwane, które na te opisy pozwalają. No i te modele, żeby nie zajmować miejsca, nie śmiecić domyślnie, nie są pobierane. One się pobiorą dopiero, jeżeli takiego modelu sobie zażyczymy, włączymy te opcje. To tyle, jeżeli chodzi o kategorie. Pokażę tylko króciutko, co jest w menu narzędzia VoiceOvera.
1: Narzędzie, plik, edycja, widok, okno, widok, edycja.
0: Menu, plik, tutaj obiekt, będzie coś ciekawego.
1: Plik, menu 6 rzeczy. Importuj preferencję wielokropek, command shift. Eksportuj preferencję wielokropek, command shift.
0: Jak się przesiadamy na przykład na inny komputer, możemy sobie preferencje wyeksportować, zaimportować z powrotem.
1: Konfiguruj preferencje przenośne wielokropek, command shift. V.
0: Preferencje przenośne, o których mówiłem.
1: Wyzeruj podstawowe preferencje voiceover wielokropek. Wyzeruj własne preferencje voiceover pod menu. obiekt, klawisze monitora Braille'owskiego wielokropek, czynności wielokropek, miejsce www wielokropek, gesty obsługi gładzikiem wielokropek, klawisze szybkiej nawigacji wielokropek, wymowa wielokropek, klawisze numeryczne wielokropek, etykiety wielokropek, polecenia klawiszowe wielokropek, ważne miejsca wielokropek, klawisze monitora Braille'owskiego
0: wielokropek. Tutaj sobie możemy wyzerować albo konkretne, albo te podstawowe ustawienia, albo konkretne gdzieś tam ustawienie zaawansowane.
1: Wyzeruj wszystkie preferencje voiceover
0: albo
1: wielokropek.
0: Wszystkie.
1: Importuj preferencje wielokropek.
0: No i importować możemy, eksportować możemy. Warto sobie taki eksport zrobić jako gdzieś tam kopia zapasowa w razie czego, żeby nie musieć tego potem konfigurować drugi raz.
1: Zamykanie menu.
0: To tyle, jeżeli chodzi o menu. I to tyle, jeżeli chodzi o voiceovera i o narzędzie voiceover na dziś. Pokazałem ustawienia voiceover, pokazałem narzędzie voiceover. No, myślę, że większość, jeżeli nie wszystkie ustawienia, możemy w ten sposób zmienić. Jedno ustawienie, którego nie pokazałem, o którego z niewyjaśnionych przyczyn w narzędziu voiceover nie ma, to jest tak zwana kurtyna. Kurtyna pozwala nam ni mniej, ni więcej na wyczernienie naszego ekranu tak, żeby nic na nim nie było widać. Dla zachowania prywatności, żeby nam widzący nie podglądał. Możemy ją włączyć albo trzykrotnym stuknięciem trzema palcami w touchpada.
1: Kurtyna włączona.
0: Albo WoShift F11, WoShift FN F11, jeżeli mamy tę opcję włączoną.
1: Kurtyna włączona, kurtyna włączona, kurtyna włączona.
0: Tak możemy tę kurtynę włączać i wyłączać. A więc na dziś to by było na tyle o narzędziu VoiceOver i o ustawieniach VoiceOver. Mówił do Państwa Mikołaj Hołysz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym opowiedzieć o dwóch usługach typu przeczytaj to później. Myślałem, że są one dosyć powszechnie używane wśród osób niewidomych i być może są, tego nie wiem, ale po dyskusji pomiędzy znajomymi gdzieś tam na WhatsAppie i na Twitterze okazało się, że ludzie nie wiedzą do końca o co chodzi i kilka osób nawet prosiło mnie, żebym przybliżył temat, co niniejszym postaram się zrobić. Też ktoś zapytał mnie, po co właściwie taki Pocket i Instapaper, jeżeli jest dostępna poprzez iCloud na komputerach Apple i urządzeniach iPhone, iPod, iPad, usługa zwana listą czytelnia, która jest niczym innym jak zapisanymi stronami internetowymi czy linkami do przeczytania na później, dostępnymi z poziomu zakładek Safari, najogólniej rzecz biorąc. Na Macu to jest taki specjalny pasek w pasku narzędziowym, a z kolei w Safari na iPhone'ie, na w systemie iOS realizujemy to z poziomu zakładek. Różnica zasadniczo jest niewielka, natomiast w praktyce jest tak, że te strony w Safari się długo jakoś tam otwierają i nie działa, moim zdaniem nie działa to tak błyskawicznie dobrze jak właśnie usługi w rodzaju Pocket i Instapaper. Te usługi w jakiś sposób ze sobą konkurują, różnią się między sobą, obie mają udostępniają jakieś API różnym zewnętrznym aplikacjom w rodzaju IFTTT. Kto używa, ten może sobie zobaczyć, jak tam dużo można różnych akcji zrobić gdzieś tam w połączeniu Pocketa i Instapapera z innymi usługami. Ale dlaczego w ogóle te usługi są popularne? Po pierwsze dlatego, że ludzie chcieli czytać artykuły w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę, czyli tak, żeby był to czysty tekst, ewentualnie obrazki, żeby można było ten tekst jakoś sformatować jeszcze bardziej, czyli nie wiem, zmienić czcionkę, kolor, powiększyć go. Czyli taka trochę coś jak kiedyś było wyświetl stronę do wydruku. Nawet kiedyś tak ludzie używali i to się nawet polecało jeszcze, jak było dużo reklam, albo czytniki ekranu nie były tak stabilne i tak mające tyle różnych opcji, to polecało się nawet niektórym osobom, żeby sobie sobie włączyły stronę do wydruku i wtedy można było czytać artykuł na jednej stronie w taki sposób eksponujący tylko tekst do czytania. Z drugiej strony ludzie używają rozmaitych urządzeń. Czytają teksty i na komputerze, i na telefonie, laptopie, jakimś tablecie. Również, no może osoby niewidome nie, ale też coraz bardziej popularne są czytniki książek z e-papierem, takie jak Kindle Pocket. Przy pewnych zabiegach, jedne usługi mają to zrobione lepiej, drugie gorzej. Tu nie będę wchodził w szczegóły. Jest możliwa wysyłka takich artykułów z Instapapera, na przykład na czytnik Kindle albo też na Pocketbook. I w ten sposób ludzie korzystali z tych usług, żeby móc czytać sobie na przykład pewne artykuły jakieś z internetu. I wreszcie trzecim pomysłem na wykorzystanie usług w rodzaju Pocket i Instapaper była chęć archiwizacji artykułów, czyli że coś czytamy, chcemy, z jednej strony nie mamy czasu, więc sobie to zachowujemy na później, na przykład z telefonu coś nas zainteresowało, zachowujemy to, kopiujemy do Pocketa albo do Instapapera po to, żeby później sobie spokojnie w komputerze to przeczytać, albo chcemy co więcej potem to na przykład zarchiwizować, sobie otagować, przenieść do innego folderu albo oznaczyć jakimiś tagami, żeby mieć na dostęp na później. No z tym dostępem też różnie bywa, bo nie będę wchodził też w szczegóły, te konta zasadnicze aplikacje są darmowe, one mają też konta premium, nie wydaje mi się, żeby one były jakoś niezbędne, choć oczywiście konto premium daje większą gwarancję, że gwarancję wyszukiwania tekstu, gwarancję, że tam możemy więcej danych zapisać, że te dane później nie znikną, aczkolwiek w tych planach darmowych oczywiście też one mają bardzo duże możliwości i używam długo tych obu usług i jakoś nie zainteresowało mnie na tyle konto premium, żeby je kupić. Nie będę też mówić do końca, czym one się różnią, bo to się zmienia. Jakiś czas Instapaper był taki bardziej brzydki, miał gorszy interfejs. Ludzie używali Pocketa, potem Instapaper poprawił też interfejs, lepiej zaczął odtwarzać filmy z YouTube. Teraz został wykupiony przez Pinterest serwis taki, może nie tyle z fotografiami, ile z jakimiś takimi danymi, no z obrazami takimi, z danymi jakimiś takimi graficznymi, trochę takim też o charakterze takim społecznościowym poniekąd. No i mówi się, że różnie się mówi, ale nic nie wskazuje, żeby ten Instapaper został zamknięty. Także to dobra wiadomość dla osób chcących w ten sposób czytać teksty. Podsumowując ten wstęp, jeżeli komuś nie wystarcza lista czytelnia, to może z obu usług skorzystać. One różnią się jeszcze tym, że Instapaper bazuje na kilku domyślnych folderach i pozwala tworzyć swoje foldery. Natomiast Pocket poza folderami takimi skonstruowanymi według typu źródeł umożliwia nadawanie tagów, otagowywanie artykułów, coś jak blogi, jak na przykład na Bloggerze albo na WordPressie. Przejdę teraz może po prostu do demonstracji usług. Już nie będę się wylogowywał, logował. Logowanie przebiega tradycyjnie. Adres z poczty, e-mail, hasło. Można się też gdzieś tam zalogować w inny sposób za pomocą Google, w którejś z tych w Instapaperze bodajże. No to kto co lubi, można to sobie zobaczyć. Jako, że na co dzień używam iPhone'a, to będę demonstrował aplikację dla systemu iOS, czyli z iPhone'a. Teraz zresztą nagrywam z iPhone'a 7, który nie ma najlepszego na świecie mikrofonu, mówiąc delikatnie, ale specjalnie tak zrobiłem, przynajmniej będzie można na żywo posłuchać, jak iPhone nagrywa, tak po prostu z mikrofonu i jak działa aplikacja Dropbox do nagrywania dźwięku. Odblokujemy ekran. Lir, czytnik RSS też nam się przyda, bo on bardzo ładnie umożliwia eksportowanie tekstu, artykułów do tych usług. Ale na początek Pocket.
4: Dostępne czynności.
1: Zamknij menu skrótów.
3: Od pewnego czasu Pocket, jak i Instapaper, wspiera gesty 3D Touch, czyli docisnąłem ekran i co my tu mamy?
1: Zamknij menu skrótów. Udostępnij podstęp. Zaskocz mnie. Przycisk.
3: Zaskocz mnie. Tutaj losowo wybrany artykuł, bo od pewnego czasu, co jest pewnym minusem, Pocket stał się taki społecznościowy. To znaczy, no jak wiadomo, to już teraz nie jest żadna nowość, że takie usługi można integrować z naszym Facebookiem, Twitterem, Google, jakoś tam mieć różnych znajomych też w tych usługach. Tak samo jest na Pockecie. I Pocket na takiej swojej stronie głównej umożliwia, wyświetla nam najczęściej polecane i czytane artykuły, ale to są niestety artykuły anglojęzyczne. Nie trudno się domyślić, tak jak gdzieś tam w tych takich aplikacjach
1: rekomendacje, przycisk. Zamknij menu
3: podobnych.
1: Skrótów.
3: Flipboard na przykład.
1: Zamknij menu skrótów.
3: I co my tu mamy dalej?
1: Udostępnij zaskocz mnie. Rekomendacje, przycisk.
3: Rekomendacje właśnie.
1: Znów czytanie. Zawaliśmy ze zgrozy, gdzie jest ta solidarność z bezbronnymi komentarzami reakcji rządu na prośbę SOPOT w sprawie przyjęcia.
3: Znów czytanie, czyli przejście do ostatnio czytanego artykułu.
1: Zapisz skopiowane łącze. Przycisk.
3: Zapisz skopiowane łącze. No to nie trudno się domyślić, ze schowka łącze jest zapisywane.
1: Podstęp. Przycisk.
3: Nagłówek. Uruchomienie Pocketu.
1: Dodaj widget. Przycisk.
3: MacBook Pro 2. Dodaj widget. To przycisk. Gdybyśmy chcieli w centrum powiadomień mieć widget.
1: MacBook Pro 2. YouTube są.
3: I dwa artykuły. MacBook jakiś tam i YouTube. To dwa poprzednio z kolei czytane artykuły. Właściwie nie tyle czytane, ile dodane. I teraz może otworzymy sobie...
1: Zapisz skopiowane łącze. Znów czytanie. Zawaliśmy ze zgrozy, gdzie jest ta solidarność z bezbronnymi. Podstęp. Przycisk. Dodaj widget. Przycisk. MacBook Pro 2016. Touch ID. Touch Bar. MacBook Pro. Podstęp. Powrót do listy. Przycisk.
3: Otworzyłem sobie artykuł.
1: Powrót do listy. Przycisk. Archiwum. Przycisk.
3: Obejrzyj MacBook Pro 2016.
1: MacBook Pro 2016. Touch ID. Touch Bar. Łącze.
3: I pierwsza uwaga. Z lewej strony u góry nie ma przycisku back albo powrót do listy, czy jak zwał, tak zwał. Nie działa też gest.
1: Udostępnij. Pokazuje okno wyskakujące.
3: Nie działa też gest potarcia, którym możemy się cofnąć albo wyjść z artykułu. To udostępnij, które było przed chwilą, to było bardziej udostępnij z tej strony już internetowej iMagazine, a nie udostępnij z Pocketa. Także jeżeli otworzymy sobie artykuł, to właściwie z lewej strony on od razu u góry się zaczyna. Możemy go
1: MacBook Pro 2016
3: czytać.
1: Touch Bar. Łącze. Udostępnij. Pokazuje okno wyskakujące. Obejrzyj MacBook Pro 2016 Touch ID Touch Bar. Przycisk. Powrót do listy. Przycisk. Archiwum. Przycisk. Rekomenduj. Przycisk. Udostępnij. Przycisk. Więcej opcji. Obejrzyj MacBook Pro 2016. Powrót do listy. Obejrzyj. Udostępnij. MacBook Pro 2016 Touch ID. Udostępnij.
3: Zdziwiłem się teraz, bo no właśnie, to jest też minus takich usług. To będzie od razu na gorąco można, to będzie na jakimś przykładzie pokazać. Był artykuł, a teraz jest jakby tylko taka ramka z YouTube'a i nie widać tego właściwego tekstu. I nie wiem w sumie dlaczego, bo on był na pewno. I coś się stało, że go nie ma. No i właśnie, to jest pewna, miało być coś niezawodne, a czasami jest zawodne. Co nie znaczy, że nie polecam takich usług, ale no to właśnie na gorąco pokazuje, że nie wszystko jest działa zawsze tak, jak miało działać.
1: Więcej opcji. Przycisk.
3: To sobie...
1: Archiwum. Powrót do listy. Obejrzyj MacBook. Powrót do... Archiwum. Powrót do listy. Powrót do listy. Moja lista. To olbar filter. Internet bez barier. Są.
3: Dobrze. Otworzyłem Pocket. Jak wygląda ekran
1: Pocketa?
3: Specjalnie idę sobie do... Tak. Pierwszy przycisk to jest...
1: Open filter menu. Przycisk.
3: Open filter menu. Menu. Czyli menu, do którego zaraz sobie przejdziemy, umożliwiające nam... wyszukanie, no tak, z jednej strony wyszukanie, ale bardziej otwarcie określonego typu mediów.
1: Moja lista, nagłówek. PKTSR 22, wyszukaj, przycisk.
3: Przycisk wyszukiwania.
1: Przycisk. Przeciągnij w dół, aby odświeżyć.
3: Przycisk. Tu przycisk odświeżania, nieopisany.
1: Przeciągnij, MacBook Pro 2016, przeciągnij w dół, aby
3: odświeżyć. I pojawiają się artykuły.
1: MacBook Pro 2016, Touch ID, Touch Bar. Ift, Twitter. YouTube są. Co siedzi w chmurze przegląd usług chmurowych? MoMac.pl. Sonos Play 1 najmniejszy i najtańszy głośnik w rewelacyjnej usłudze naprawdę daje recenzja SpeederSweb. SpeederSweb.pl. Maksymalista Blachnicki. Ift. Twitter. Laboratorium Wies.pl. PDF Expert Z Archivum MMM. MoMac.pl. Podstawowe zasady stosowania atrybutów AIA. Ift. Twitter. Internet bez barier są.
3: Właśnie, jak słychać, trochę to się czyta niewygodnie, bo jest Pocket to niestety tak dzieli, że jest tytuł artykułu i potem strona, z której artykuł pochodzi. I co więcej, kiedy czasami, bo ja mam taką, korzystam trochę z IFTTT i tam mam taką funkcję, że jeżeli polubię jakiś link na Twitterze, to on mi wysyła link do Pocket. Co oczywiście jest, ma pewne minusy, bo jeżeli nie ma linku, albo to wysyła mi link z tweetem, co czasami potem muszę kasować. Ale no i tak to się w pewnych sytuacjach sprawdza. I wtedy, jeżeli jest to IFTTT, czyli coś z Twittera, no to jeszcze podaję poza tym, że na przykład przegląd usług, tam na przykład tu było...
4: Podstawowe zasady stosowania atrybutów ARIA.
3: O, atrybuty ARIA, IFTTT.
4: Internet bez

0: Zakładka, moja lista. No to nie trzeba mówić. Lista naszych zapisanych artykułów.
1: Rekomendowane. Karta. 2-4.
0: Rekomendowane. Lista artykułów rekomendowanych. Zaraz sobie zobaczymy, co tam jest.
1: Powiadomienia. Karta. 3-4.
0: Powiadomienia.
1: Profil. Karta. 4-4. Profil.
0: Karta. I profil.
1: Zaznaczone. Moja lista. Rekomendowane. Karta.
0: Rekomendowane. I co tutaj widzimy?
1: The Guardian. Zapisz. Przycisk. Przycisk, zapisz, przycisk. Mamy linking Brussels THE Plane from London is full of THE House, Welfare, Setowist, Sandboard, Busimest, Teople, THE City, BSNT, Cumper, THE Impression, Given, BCNN. Present, BKB, zapisz, przycisk.
0: Aha, mamy rekomendacje, które możemy od razu sobie zapisać.
1: PKT recommendation, Robert Mercer, THE Big Data, Billion, Irvine, Varun, Mainstream, Media. The Guardian, zapisz, PKT recommendation, Overflow, przycisk.
0: A zobaczymy, kliknę w to PKT recommendation, coś tam.
1: Uwaga, ukryj to, przycisk, udostępnij, przycisk.
0: Aha.
1: Ukryj to, przycisk.
0: Możemy ukryć rekomendacje.
1: Udostępnij. Skopiuj i udostępnij adres URL. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Udostępnij.
0: A udostępnij przycisk. To jest standardowe menu udostępniania?
1: Udostępnij. Uwaga. Prześlij znajomym. Przycisk. Udostępnij za pośrednictwem. Wielokropek. Otwórz w przeglądarce Safari. Przycisk. Kopiuj łącze. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj.
0: No nie trudno się domyślić. Potem jeszcze przy okazji udostępniania to postaram się jakoś bardziej pokazać.
1: Ulewin teraz miejsce. Voxton. Ulewin teraz rekomendowane. Nagłówek.
0: A jest tutaj jakieś pokrętło?
1: Znaki, wyrazy, język, kontenery, nagłówki, znaki.
0: Nie, czynności niestety nie działają.
1: Powiadomienia, karta, zaznaczone, rekomendowane, karta, powiadomienia.
0: Teraz powiadomienia.
1: Karta, możesz teraz do Milka G. Powiadomienia, nagłówek, powiadomienia, przycisk.
0: Przycisk znowu nieopisany, który odświeża.
1: Przeciągnij w dół, aby odświeżyć. Witold Tomaszewski. HTTP, możesz teraz obserwować Witold Tomaszewski. HTTPS, det pod stepcą 29P07-1650-154-2258.
0: To jest taka po prostu lista znajomych, coś jak, mi to się troszkę kojarzy z Foursquare'em albo z tym, z jakimś Twitterem.
1: Możesz teraz obserwuj, przycisk. Obserwowana. Michał. Michał Dziemisowicz. HTTP, Michał Dziemisowicz obserwuje twoje rekomendacje w aplikacji pod step 18. 1, 2, 2, 0, 1, 6.
0: O właśnie, Michał Dziemisowicz, który mnie pytał, co to jest Pocket i tak dalej. Zainstalował sobie to bardzo fajnie. Pozdrawiam.
1: Obserwuj.
0: I przycisk. Obserwuję.
1: Obserwowana.
0: Bo nie miałem.
1: Obserwowana. Obserwuj. Przycisk. Moja lista.
0: Aha.
1: Obserwuj. Przycisk. Możesz teraz obserwować twojego znajomego Dominik Zarechta w aplikacji pod 27-08-201. Obserwowana. Przycisk.
0: Też nie miałem.
1: Możesz teraz obserwować twojego znajomego Dominik Zarechta w aplikacji Dominik Zarechta. HTTPS. Dominik Zarechta. Dominik Zarechta. Dominik Zarechta. Milka G obserwuje twoje. Milka G. Milka G obserwuje twoje rekomendacje w aplikacji podstęp 04 09 2 0 1 6.
0: No taka tablica. Możemy sobie wejść na przykład...
1: Podstępcą 45. Milka G. Przycisk wróć.
0: O, w daną jakąś osobę.
1: Przycisk wróć. Zaznaczone. Milka G. Jeden obserwujących. Dwa obserwuje. Przycisk. Nie ma jeszcze rekomendacji. Moja lista. Karta.
0: No właśnie, nie ma jeszcze rekomendacji, czyli każda osoba może też zarekomendować artykuł, czyli tak jakby upublicznić go. Bo my możemy mieć profil prywatny i taki profil publiczny, gdzie jakieś artykuły, które lubimy, udostępniamy tak, żeby mogły sobie inne osoby je przeczytać.
1: Przeciągnij w dół. A nie ma jeszcze rekomendacji. Moja lista. Nie. Przeciągnij w dół. Przycisk. Nie ma jeszcze rekomendacji. Moja lista. Karta. Nie. Przeciągnij w dół. A przeciągnij w dół. Nie ma jeszcze rekomendacji. Nie ma jeszcze. Moja lista. Karta. Rekomenduję. Moja. Nie ma. Przeciąg. Przycisk. Dwa obserwuję. Przycisk.
0: Dwa obserwuję. Aha, że obserwuję. Dwie osoby obserwuję.
1: Michał Kasperczak. Moja lista. Karta. Rekomenduję. Moja. Obserwuj. Przycisk wróć. Obserwuję. Nagłówek. Michał Kasperczak. Asler Weinberg. Senior Lead. Follow. Przycisk. Moja lista. Karta. Follow. Michał Kasperczak. Przycisk wróć. Przycisk wróć. Powiadomienia.
0: To są nasze powiadomienia.
1: Profil. Rekomendowane. Karta. Zaznaczone. Profil. Karta.
0: I ostatnia.
1: Uaktualnij.
0: Zakładka.
1: Uaktualnij.
0: Profil.
1: Przycisk. I temat obszary. Przycisk.
0: Uaktualnij.
1: Tolbert Settings. I temat obszary. Przycisk. Tol. Michał Kasperczak. Dodaj informacje o sobie. Przycisk. Dwa obserwujących. Przycisk. 16 obserwuje. Przycisk. Taka rekomendacja z Messadeclo. Przycisk. Oto twój profil. Obserwujące cię osoby będą widzieć twoje rekomendacje w swoich rekomendowanych źródłach danych. Michał Kasperczak. 3 dni temu. My o niej nic pomiędzy.
0: Aha. I tu jest taka coś w rodzaju takiej publicznej tablicy, czyli tego, co na Facebooku się nazywa nie tyle osią czasu, ile tablicą chyba właśnie.
1: Myją, laboratorium WSPL, zapisano. PKT recommendations hard end, PKT recommendations repost, wygaszony, przycisk. PKT recommendations hard end, przycisk.
0: Co ciekawe, co robi ten przycisk?
1: PKT recommendations hard end, jeden polubienie. Zapisano, jeden polubienie. Zapisano, PKT recommendations hard, zapisano, przycisk. Zapisano. PKT recommendations hard fill, przycisk. Jeden polubienie, like, przycisk.

0: Repost. Wygaszony. Wydawnictwo. Łącz. Kwartalnik. Laboratorium. Myjonie nic pomiędzy. KS Andrzej Dragula.
1: Aha, wszedłem w artykuł, czego do listy. Na razie rekomenduj. Nie
0: przycisk.
1: Chciałem.
0: Uruch do listy. Łączę. Uruch do listy. Przycisk. Uruch do listy. Uaktualnij. Item. To Olbar Setkin. Item. Uaktualnij.
1: A zobaczymy przycisk. To uaktualnij.
0: Zamknij. Zamknij. Uaktualnij. Podstęp premium. Zapisuj na zawsze wyszukuj, bo stawić nieuaktualnij teraz.
1: A, uaktualnij. Nie swój profil, ale uaktualnij pocket.
0: 4,99 miesięczna. Przycisk. 44,99 roczna. Przy funkcji wersji premium.
1: O, przy okazji dowiemy się.
0: Korzystaj bez reklam. Dzięki sponsorowanym treściom aplikacja Podstęp coś jest bezpłatna, uaktualniając do wersji Podstęp premium. Wspierasz Podstęp bezpośrednio i nie musisz oglądać żadnych reklam. Środowisko czytelnicze wersji premium. Piękne czcionki. Dostosowane marginesy i ustawianie wysokości odstępu upiększą twoje środowisko czytelnicze. Atrakcyjniejszy wygląd. Automatyczny tryb nocny pozwala automatycznie zmieniać motyw czytelniczy na podstawie światła, otoczenia i lokalizacji. Trwała biblioteka. Zachowuj trwałe kopie zapisanych treści, które będą zawsze dostępne, nawet jeśli znikną z sieci. Wyszukiwanie zaawansowane. Odnajduj dokładnie to, czego potrzebujesz, wyszukując według pełnego tekstu, tematu, tagu, autora i nie tylko. Sugerowane tagi. Uprość porządkowanie swojej listy. Dodawaj sugerowane tagi za pomocą jednego dotknięcia podczas zapisywania. Jął podstęp premium subskrypcjom i subiet to utensil serwice. Przycisk.
1: No na razie nie. Na razie sobie podaruję. Bo rzeczywiście, gdyby jakaś strona internetowa zniknęła, no to wtedy te teksty znikają, bo to tak jest, że to niby on to zapisuje w jakimś buforze coś, ale widocznie to tak jest bardziej niby niż rzeczywiście. A ten action share...
0: Anuluj. Renwok, Cips, Savetok, Kod, do listy czyta. Więc, WordPress, Pinboard, Chrome, Evernote, przycisk, Safari, przycisk. Można przeciągnąć, Send to Kindle, Drafts, Buffer, przycisk.
1: Czy standardowe menu udostępniania?
0: Itemacjo, Tolbar Settings, przycisk.
1: Wracamy do głównej zakładki.
0: Moja, jeden polubienie. Zapisz, przycisk. Zaznaczone, moja lista, karta, jeden, zaznaczone. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle, Kobo, Podstęp Book oraz Inkbook?
1: Otwieramy artykuł.
0: Kogo? Podstęp Book oraz łączę. Obrazek. Czym różnią się od siebie? Nie znaleziono kierunku.
1: I on ładnie zachowuje nagłówki, formatowanie, tak jak to jest na blogu Świat Czytników, bo to akurat artykuł z tego bloga.
0: Nie znaleziono kierunku. Czym
1: różnią się od siebie? On się po prostu z lewej strony zaczyna od razu. Mamy nagłówki.
0: Dlaczego porównywać marki? Nagłówek, których platform zabrakło? Nagłówek poziomu 2. Do czego przyda się porównanie? Nagłówek, których platform? Dlaczego? Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Podstęp Book. Świat Czytników.pl. Łączę. Oto chyba pierwsze w polskim internecie porównanie najważniejszych marek i platform czytników e-booków kupowanych w Polsce. Kindle, Kobo, Podstęp Book oraz Inkbook to cztery najpopularniejsze marki w naszym kraju, różnie całkiem dużo i od dawna chciałem się tym różnicom przyjrzeć.
1: I normalnie możemy czytać tekst tak, jak czytamy w systemie iOS. Proszę zwrócić uwagę, że przycisku share albo przycisku back, cofania, wyjścia z artykułu z powrotem na listę artykułów nie ma. Nie ma z lewej strony, ale jest na dole ze strony prawej. Tak trochę jak teraz w programie LIR. Jakby to mnie na początku myliło, bo otwierałem artykuł, szukałem gdzieś tam u góry z lewej strony, cofnij, back, wróć, jakkolwiek to by się miało nazywać. No a tutaj niestety nie ma. Ale jest na dole. I co my tu mamy zupełnie z prawej strony na dole, tak idąc od prawej strony.
0: Dlaczego porównywać? Więcej opcji. Przycisk. Więcej opcji.
1: Aha, więcej przycisk. Opcji, to do tego za chwilkę wrócimy. Idziemy teraz w lewo.
0: Udostępnij. Przycisk. Rekomenduj. Przycisk. Archiwum. Przycisk. Powrót do listy. Przycisk. Bezpośredniego odnośnika. Łącz. Dodaj zakładkę do. Wersję Kindle. Łącz. Przecinek. Podstęp Book. Łącz. Przecinek. Kobo. Łącz. Przecinek. Inkbook.
1: Są tagi.
0: Dodaj zakładkę bezpośredniego odnośnika. Powrót do listy.
1: Przycisk. I koniec artykułu. Czyli powrót do listy, przycisk, no to...
0: Powrót do listy. Moja lista. To Olbar Film. Czym różnią się od siebie czytniki PIT? Świat czytników. Owences. MacStories.net. Owences 3.0 iOS 10 Latures. Świat. Czym różnią... I magazyny. IFT. MacBook Pro 13 z touch barem. IFT. I czym różnią się od... Świat czytników.pl. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Podstęp Book oraz Inkbook. Powrót do listy. Przycisk. Cenimy twój czas, sprawdzamy informacje ze staj dostęp do prawdziwego dziennikarstwa. Nie znaleziono kierunku. Zobacz także. Nagłówek poziom. Roger Federer wygrał pierwszy mecz od triumfu w Australii.
1: To nie to?
0: Office, a jedna. Sankcje dla Węgier i Polski. PS Macon. Profalicja. Inne. Nagłówek poziom 3. Czytaj już od 10 zł za miesiąc. 19-letni miliony z Lębo. Nie znaleziono kierunku.
1: No właśnie. I tu jest pewien minus Pocketa, który dobrze, że wyszedł od razu tak na gorąco. Pocket czasami... Niektóre aplikacje tak mają, że... otwierają inny tekst niż ten, który jest wskazany kursorem. Jakby jest jakiś problem, nie wiem, to z voice-overem i talkback też to ma. Bo czasami w coś klikamy, a jest otwierane coś innego. Tak czasami w RSS-ach jest, na Androidzie gdzieś tak było, ze Spider's Web tak kiedyś było też. I to nie zawsze na szczęście jest, ma miejsce, ale tutaj tak się zdarzyło. Mam nadzieję, że...
0: To Olbar Filter. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle i magazyny.pl? Czym różnią się od siebie Świat Czytników.pl? Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Jak daleko ksiądz jest w stanie wyjść poza własnego? Martin Scorsese, religijny egzystencjalista w świecie przemocy.
1: No i znowu się otworzyło coś innego. I powiem szczerze, to może być dla kogoś powód, żeby tego Pocketa nie używać. Nie mówiłem o tym na początku, bo tak się dzieje czasami, a potem się nie dzieje znowu. I zupełnie nie potrafię stwierdzić dlaczego. I czy to zależy od treści określonej, czy to jest jakiś bug voice-overa. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Więcej opcji. Archiwum. Powrót do listy. Przycisk.
1: Jeszcze inny.
0: Moja lista. Dolby filter. Open filter. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Świadczytników.pl.
1: A jak kliknę w link świadczytników, a nie w tytuł.
0: Świat, powrót do listy. Przycisk. Cenimy twój czas, sprawdzamy informacje, zyskaj dostęp. Prób wtedy. Ośledził i zwalczył młodą kobietę. Kina. Uwaga. Pokaż port teraz do nowego punktu. Buduję wartość. Lech Poznań ma tło. Inne. Jeden pytanie za 500 zł, który kolumnie jest czerwony. Przycisk opcji. Niezaznaczone. Jeden pytanie za 500 zł. Odczytaj. Zgłaszał się wtedy konsultant i zadawał pytanie. Nagłówek poziomu 2. Więcej opcji. Przycisk.
1: No niestety.
0: Udostęp. Rekomenduj. Archiwum. Przycisk. Rekomend. Archiw. Powrót do listy. Przycisk. Powrót do listy. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Podskarbowo oraz Inkbook. Poznań. Łączę. Zgłaszał się wtedy konsultant i zadawał pytania.
1: Dobrze, no niech będzie jakiś tekst.
0: Ja też Radosław Narod, mnóstwo pieniędzy. Tomasz Lipiński, tyle właśnie wygrałem, miałem wtedy 18 lat, w ogóle nie mogli startować. Zaraz.
1: Jest tekst i
0: więcej opcji.
1: Na dole.
0: Przycisk. Udostęp. Rekomenduj. Archiwum. Powrót do listy. Archiwum. Rekomenduj. Przycisk.
1: Archiwum to do folderu archiwum. Po prostu jakby usuwamy tekst z naszej głównej listy, on przechodzi do archiwum.
0: Udostępnij. Przycisk. Rekomenduj. Udostępnij. Przycisk. Więcej opcji. Rekomenduj. Przycisk.
1: Rekomenduj to sobie może inny tekst, a udostępnij, jak działa.
0: Udostępnij, przycisk, udostęp, uwaga, prześlij znajomym, udostępnij za pośrednictwem, wielokropek, otwórz w przeglądarce Safari, kopiuj łącze, przycisk, anuluj, przycisk.
1: Otwórz w przeglądarce Safari, no to jest jasne, kopiuj łącze również.
0: Otwórz w przeglądarce Safari, udostępnij za pośrednictwem, udostępnij za pośrednictwem, anuluj,
1: To jest standardowe menu. Na końcu tutaj jestem, bo VoiceOver od pewnego czasu umieszcza kursor na końcu tego menu przy...
0: Więcej, anuluj, Cips, Save to Voice Brand, kopiuj, do listy czytaj, więcej, WordPress, Inboard, Chrome, Evernote, Safari.
1: To przycisk. Już zależy, jakie kto ma opcje udostępniania powłączane.
0: Radny Piotr Tomasz, rekomenduj, archiwum, przycisk, udostępnij, przycisk, udostępnij, uwaga, udostępnij, prześlij znajomym,
1: prześlij znajomym,
0: anuluj, przycisk, prześlij znajomym, nagłówek, wyborcza.pl. Poznam wyborcza.pl. Pole tekstowe. Wyślij do. Nagłówek. Dodaj. Używając imienia lub adresu e-mail. Wyślij. Przycisk. Wyślij. Przycisk. Do. Wyborcza.pl. Prześlij znajomym. Anuluj. Przycisk.
1: To trochę byśmy musieli... Oni niestety nie uzupełnia nam tego, więc byśmy musieli dokładnie wiedzieć, jaki ktoś ma e-mail. W sensie takim, na jakim... Pod jakim mailem jest Pocket gdzieś tam ustawiony.
0: Więcej udostępnij. Przycisk. Rekomenduj. Przycisk.
1: Rekomenduj.
0: Powrót do listy. Przycisk.
1: To sobie weźmiemy.
0: Czym różni się od siebie?
1: Jeżeli się otworzy.
0: Sądy odarte zgodności. Muzyka onet. Sądy odarte zgodności.
1: Inny tekst.
0: Michał Kasperczak. Ikona wpisów OKJCC0.pl. Powrót. Archiwum. Rekomenduj. Hasło demokratyzacji. Sądy odarte zgodności. Nie znaleziono. Kultura Iberia. Łukasz Pawłowski jako pisarz dokonywany przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w prawie. Ewa Łętowska.
1: Dobrze, jest tekst.
0: Więcej opcji. Rekomenduj. Przycisk.
1: I teraz chcemy go zarekomendować.
0: Rekomenduj. Anuluj. Anuluj. Sądy odarte zgodności. Rekomenduj. Nagłówek. Sądy odarte zgodności. Kulturaliberalne.pl. Pole tekstowe. Udostępnij także użytkownikowi. Nagłówek.
1: Aha. To w tym polu tekstowym w sumie, nie wiem, czy jakaś notatka tutaj można chyba wpisać, tak przypuszczam.
0: Twitter. Facebook.
1: No to byśmy Twitter, Facebook mogli zaznaczyć.
0: Rekomenduj. Przycisk. Facebook. Twitter. Twitter. Facebook. Facebook.
1: Niestety.
0: Anuluj. Anuluj. Przycisk. 74 baterii. Podstęp. Facebook. Rekomenduj. Przycisk. Rekomenduj. Twitter. Udostępnij także użytkownikowi. Pole tekstowe.
1: Bo to udostępnij użytkownikowi też możemy chyba kliknąć.
0: Udostępnij także użytkownikowi. Nagłówek. Udostępnij także użytkownikowi. Nagłówek.
1: Nie, to taka zła nomenklatura. Udostępnij także użytkownikowi, to po prostu jest nagłówek. Tak naprawdę jest Twitter, Facebook i on, to jest inaczej mówiąc, artykuł udostępnia nam na Twitterze i Facebooku. Ja i to nie czyta, czy jest zaznaczone, czy nie.
0: Twitter, Facebook.
1: Ja to
0: Facebook, Twitter, Facebook, Twitter.
1: Postaram się wyłączyć, dlatego że już to kiedyś udostępniałem.
0: Rekomenduj. Przycisk. Rekomenduj. Michał Kasperczak. Hasło demokratyzacji sądów jest hasłem chwytliwym. Więcej archiwum. Rekomenduj. Przycisk.
1: I tyle. No i tak naprawdę nie wiemy, czy artykuł się zarekomendował, czy nie. Kiedyś w którejś podwersji czytał, rekomendowano, teraz nie czyta. I tak naprawdę Dlaczego nie wiem? No właśnie jest to, co mówiłem o dostępności i niedostępności tych usług, że one są zasadniczo dostępne i zasadniczo ich się dobrze używa, ale są pewne takie minusy tych aplikacji, które sprawiają, że jeżeli komuś na jakimś konkretnym szczególe bardzo zależy, no to niestety ma problem, który sprawia, że to nie jest tak wszystko idealnie, jak mogłoby być.
0: Archiwum, przycisk, powrót do listy, przycisk, powrót do listy, hasło demokratyzacji sądów jest hasłem, sądy odarte zgodne, przycisk, replikę, 5 dni temu. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. 5 dni temu.
1: O, a co to jest?
0: Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. 5 dni temu. Plikę. Przycisk. Repost. Wygaszony. Przycisk. Przycisk. Sądy odarte zgodność. Kultura liberalna.
1: O 5 dni temu. Tak jakby to udostępniał 5 dni temu, ale nie wiem, dlaczego mi teraz mi to wyskoczyło.
0: Więcej od archiwum. Przycisk. Powrót do listy. Przycisk.
1: Niestety.
0: Moja lista. To Olba. Swiat czytników.pl. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Podskarbok oraz Inbok. Czym różnią się od siebie? Jak daleko ksiądz jest w stanie? Łączę. Obrazek. Martin Stolce, religijny egzystencjalista w świecie przemocy. Laboratorium więzi. Redaktor odpowiedzialny. Jakub Halcewicz. Łączę.
1: Dobrze, i teraz na przykład...
0: Więcej opcji. Udostępnij.
1: Więcej opcji.
0: Więcej opcji. Przycisk. Więcej opcji. Więcej opcji.
1: I idziemy w lewo.
0: Udostępnij. Przycisk. Rekomenduj. Archiwum. Powrót do listy. Anuluj. Przycisk. Zgłoś problem z artykułem. Usuń. Ulubione. Odśwież. Ulubione.
1: Usuń to wiadomo, a ulubione to możemy artykuł sobie...
0: Ulubione. Ulubione. Jak daleko ksiądz jest w
1: stanie... Jako ulubione oznaczyć...
0: Archiwum. Powrót do listy. Archiwum. Powrót do listy.
1: Wrócimy sobie teraz do listy.
0: Toolbar filter. Open filter menu. Przycisk.
1: Toolbar filter. I co tutaj...
0: PKTS 22. Wyszuk. Moja lista. Toolbar filter. Open filter menu. Przycisk. Toolbar filter. Zamknij. Zamknij. Moja lista. Archiwum. Ulubione. Udostępnione. Artykuły. Filmy wideo. Obrazy. Tagi. Edytuj. Przycisk. Nieoznaczony tagiem. Amoris Laetitia. Andrzej Dragula.
1: Aha. Tu mam tagi, które sobie zrobiłem.
0: Grzegorz Kramer. Ift. Kazimierz Marcinkiewicz. Maciej Biskup. Marcinkiewicz. Mendelsohn. Miasto Archipelag. Springer. Tadeusz Mazowiecki. Twitter. Twitter. Tadeusz. Ift. Grzegorz Kramer. Andrzej Dragula. Amoris Laetitia. Nieoznaczony. Edytuj. Tagi. Obrazy.
1: Edytuj to edycja tagów.
0: Obrazy. Tagi. Edytuj. Tagi. Tagi.
1: Tagi, no to...
0: Filmy wideo. Artykuły.
1: A artykuły, no to same artykuły, się domyślam.
0: Zaznaczone. Artykuły. Toolbar filter. Toolbar filter. Open filter menu. Przy. Artykuł. PKTS 2. Zaznaczone. Archiwum. Co siedzi w chmurze? We wcześniejszych od... Mojmac.pl. Co siedzi w chmurze przegląd usług chmurowych? Co siedzi w chmurze przegląd usług do napisania tego tekstu? Pod. Zaliczam się do użytkowników hybrydowych. OneDrive. iCloud Drive. Dropbox. Google Drive.
1: O.
0: Więc archiwum. Przy. Rekomenduj.
1: Zarekomendujemy sobie.
0: Rekomenduj. Anuluj. Co siedzi w Mojmac. Pole tekstowe. Udostępnij tak. Pole tekstowe.
1: Tak jak obiecałem, omawiając Pocket, wrócimy jeszcze do ustawień, czyli settings. Wchodzimy na ostatnią zakładkę, która się nazywa...
0: I temat piątrza. Zaznaczone. Profil. Karta.
1: A, już jest. Zaznaczone. I co my tu profil. Mamy?
0: 5 dni temu.
1: Tą listę taką jakby naszą historię, ale wcześniej...
0: Uaktualnij. Przycisk.
1: To już było.
0: I temat piątrza. Przycisk. Toolbar settings. Przycisk. O. Michał Kasper. Toolbar settings. Przycisk. Dodaj informacje o sobie. 2 obserwujących. 16 obserwuje. Michał Kasperczak. Toolbar settings. Toolbar settings. Opcja. Zamknij. Zamknij. Opcja. Nagłówek. Twoje konto. Nagłówek. Pobierz premium. Przycisk. Edytuj profil. Michał Kasperczak. Przycisk. Pomoc. Przycisk. Wyloguj się. Przycisk. Czytanie. Nagłówek.
1: No jakby w tej pierwszej sekcji poza wylogowaniem i zarządzaniem takim podstawowym profilem i przejściem na premium nic nie ma.
0: Czytanie. Otwórz najlepszy widok. On. Przycisk.
1: Powiem szczerze, nie wiem, czy to powinno być włączone, czy nie. Wydaje, ja te wszystkie opcje zostawiłem włączone, tak mi wyszło z doświadczeń. Nie wiem, czy do końca dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś wiedzę na ten temat albo uważa, że coś tutaj źle pokazuje, to proszę o wiadomość, o komentarz.
0: Pasek przewijania. On. Przycisk. Pasek przewijania. Off. Pasek przewijania. On. Odwracanie strony. On. Przycisk. Wyjustuj tekst. On. Przycisk. Pobieranie w trybie offline. Nagłówek. Pobierz najlepszy widok. On. Przycisk.
1: A co tu
0: pobierz
1: można?
0: Pobierz najlepszy widok.
1: W to można off. Wejść? Nie.
0: Pobierz najlepszy widok. On.
1: On czyta jako przycisk, ale to są tak naprawdę checkboxy.
0: Pobieraj tylko za pomocą Wi-Fi. Off. Przycisk. Użyj mobilnego klienta użytkownika. On. Przycisk. Wyczyść pobrane pliki. Przycisk. Lista. Nagłówek. Błyskawiczna synchronizacja. On. Przycisk. Odśwież po otwarciu aplikacji. On. Przycisk. Sortuj. Najpierw najnowsze. Przycisk. Pokaż liczbę na ikonie aplikacji. Off. Motyw ciemny. Off. Zarządzaj danymi logowania do witryn. Loguj się do witryn, w których do uzyskania dostępu do zawartości wymagane jest konto. Przycisk. Powiadomienia. Nagłówek. Zarządzaj danymi logowania do
1: witryn. To sobie zobaczymy. To są te płatne konta, takie jak na przykład konto Gazety Wyborczej, nie wiem, konto pewnie Polityki Cyfrowej, Tygodnika Powszechnego, to zobaczymy jak to.
0: Opcje. Dane logowania. Nagłówek. Wybierz witryn. Nagłówek. Ars Technica. Przycisk. Economist. Przycisk. ESPN Insider. Financial Times. Przycisk. Harper's. Przycisk.
1: A co? Domyślnie oferowane zagraniczne takie znane czasopisma.
0: London Review of Books. Przycisk. Matter. New York Review. NSFW Corp. Przycisk. THE Sunday Times. THE Times. VQR. Washington. Inne witryny. Zaloguj się do konkretnej witryny. Przycisk. Zaloguj się do konkretnej witryny. Zaloguj się do... Zamknij. Logowanie. Login into site. Nagłówek poziomu 3. Enter a domain. Pole tekstowe.
1: No tu musimy całą pewnie domenę wpisać. Adres strony internetowej.
0: Zaloguj się. Wyślij. Przycisk. Wyślij. Przycisk.
1: Właściwie pewnie nie adres, tylko może nawet rzeczywiście nazwę domeny. I no, musimy postępować. Pewnie będzie pytał o login i o hasło.
0: Zamknij. Przycisk. Zamknij. Zamknij. Inne witryny. Zaloguj się do konkretnej witryny. Zaloguj się do konkretnej witryny. Zamknij. Zamknij.
1: Wracamy do menu settings.
0: Przycisk. 5 dni temu.
1: Oj, wyszedłem.
0: Pekaterec, przeciągnij w dół. Oto twój pro. Obserwuj. Michałka, 5 dni, co siedzi w... przycisk. 16 op. 2 op. Dodaj inform. Michałka, Tolbars. Item Ackie. Tolbars Atkins. Tolbars. Pasek przewi. Odwracanie strony. Wielkie. Jest. Kontener. Nagłówki. Lista. Powiadomienia. Informacje. Śledź kanał pod... Lista. Błyskawiczna synchronizacja. Zarządzaj danymi logowania do witryn.
1: O, tu skończyliśmy. Loguj się do witryn.
0: Powiadomienia. Nagłówek. Push notification settings. Przycisk.
1: No to tu przejdziemy Łącze. Do centrum powiadomień po prostu.
0: Informacje. Nagłówek. Śledź kanał podcast w serwisie Twitter. Przycisk. Śledź nas w serwisie Facebook. Przycisk. Legal privacy. Przycisk. Wersja. Dziękujemy za pobranie. Baw się dobrze. Wersja. Dziękujemy za pobranie, baw się dobrze.
1: Co to mnie rozbawiło. Rzeczywiście.
0: Zamknij. Przycisk. Zamknij. Uaktualnij. Przycisk. Uaktualnij. Item. Moja lista. Karta. Zaznaczone. Moja lista.
1: I zamknij. A zobaczymy jak teraz jakiś artykuł się jeszcze...
0: Wyborcza.pl. Poznan. Oskarżony KS Franciszek. Przegląd demo, MacBook Pro, IFT, co siedzi w chmurze, przegląd usług.
1: To było.
0: Tygodnik powszechny.
1: Tak szukam jeszcze specjalnie, czy coś, jak się dobrze otworzy, czy nie.
0: Laboratorium WSPL. Zaczynamy od nowa. Profil. Karta. Tygodnik powszechny. Wyborcza.pl. YouTube con. IFT. Wyborcza.pl. Niech żyje wojna. Niech żyje wojna. Laboratorium WSPL. Laboratorium WSPL.
1: I klikam.
0: Tygodnik powszechny TP. Nie znaleziono kierunku.
1: I nic.
0: Remi IFT. Remi Brague. I teologia polityczna TP 51. Tygodnik powszechny TP. Marcinkiewicz. Wyborcza. Mendelsoch. Jo. Przem. IFT. Twitter co? Wyborcza.pl. Kazimierz Marcinkiewicz. Laboratorium WSPL.
1: To mam niezalogowany, jestem, dlatego nie chciałem.
0: Zaczyna IFT. Twitter. Zaczynamy od nowa. Zaczynamy od nowa. IFT. Twitter. IFT. Tu zaczynamy od nowa.
1: Bo Pocket od pewnego czasu nie chce się do niektórych stron jakby otwierać artykułów. Nie wiem do końca, z czego to wynika, ale jeżeli tak jest, to jest pewnie jakaś przejściowa kwestia. Ja ten podcast nagrywam troszeczkę tak na raty i to, co działało dwa dni temu, nie działa chyba dzisiaj, niestety. A to tak
0: profil,
1: być
0: powiadomienia,
1: nie
0: karta,
1: powinno.
0: Rekomendowane. Karta, powiadomienia. Karta, zaznaczone. Moja lista. Rekomendowane. BBC Con. Zapisz. PKTR Con. Obama Netimes Con. Zapisz. PKTR Inc. IOTR. THR.
1: Aha, to nie to.
0: PKTR Con Mende. THS Ecret Rules of. Moja lista. PKTR Con
1: Mende. No nic, z pocketem jest po prostu...
0: Zaznaczone. Rekomendowane. Moja lista. Karta. Zaznaczone.
1: Tak, że to jest no, program trochę dziwny. Znaczy on działa tak jak pokazywałem i ma przyjemny interfejs, jeżeli się z nim zapoznamy. Natomiast on czasami jest bardzo, nie to, że niestabilny, ale mam wrażenie, że jest jakiś problem albo z samą aplikacją, albo jest to jakiś problem dostępnościowy. To znaczy, że niektóre artykuły, mimo że stukam i to na kilku kontach, na kilku iPhone'ach sprawdzałem, stukam w artykuł i raz on się otwiera od razu, raz się otwiera bez problemu, a raz się otwiera artykuł inny. I to jest powód, który każe do Pocket podchodzić naprawdę z rezerwą. To znaczy, jest to aplikacja, której bym bronił, jakoś tam godna uwagi, ale potraktujmy ją bardziej tak testowo na razie, bo ona różnie działa. Różnie działa i obawiam się, że to są jakieś problemy dostępnościowe, bo na przykład teraz nie mogłem danego jakiegoś tekstu otworzyć, jednego, drugiego, trzeciego, a kiedy dwa dni temu nagrywałem pierwszą część podcastu, to mogłem. Więc obawiam się, że to jakieś... Nie sprawdzałem changeloga, więc albo coś w jakiejś podwersji, albo to kwestia po prostu związana z ogólną niestabilnością programu. A że już tak nieraz, nie dwa mi się zdarzało i sprawdzałem to, w sensie, że uruchamiałem program ponownie, zamykałem go, czyściłem nawet jakoś tam pamięć, reinstalowałem i nic to wielkiego nie dało, to mogę tak z odpowiedzialnością mówić, że to nie jest tak, że teraz mi nagle tak się stało i tutaj wstrzymam jakiś alarm. Co nie zmienia faktu, że nie polecam Pocketa, natomiast bardziej tak testowo, no szczególnie użytkownikom Mozilli, bo w Mozilli ten Pocket jednak jest z przeglądarką już jakoś tam zintegrowany i można teksty zapisywać. Być może jednak komuś przypadnie do gustu Instapaper, usługa, o której powiem za chwilę, tym bardziej, że jej interfejs, choć inny, bo bez zakładek na dole, w wielu wypadkach wyda się prostszy.
0: Outlook, Mail, Dropbox, Nowy Podcast, Instapaper, Live, Instapaper.
1: Kiedy dociśniemy na ikonie 3D Touch, to pojawią się następujące funkcje.
0: Zamknij menu skrótów, udostępnij archiwum, przycisk, notatki, przycisk, losowo, przycisk.
1: Notatki, tylko dopowiem, to jest możliwość w folderze notatki. Możemy jakoś notatki sobie zaznaczać w tekście. Powiem szczerze, nie udało mi się, nie wiem jak to się robi.
0: Ostatnio zapisano, przycisk, Instapaper, przycisk, dodaj widget, przycisk, announcement of daily lessons polarizm hymns, ins, na chwilę są 16 godzin temu, a super PKS, czym jest ten brand okazji podróżnika, okazji podróżnika, pierwsza randka, jest okazja oraz programy Ziemkiewicza, gośćka i wiebie i hawiosnów TVP2, wirtualne, pierwsza randka, jest okazja oraz programy
1: Ziemkiewicza, jak nie trudno się domyślić. Możemy poza artykułem losowym i folderem notatki dostać się do ostatnio czytanych, zapisanych artykułów.
0: Dodaj widget, przycisk.
1: Wyjdziemy sobie.
0: Do WhatsApp, Instapaper. Instapaper, menu główne, przycisk.
1: I jak wygląda interfejs programu. On jest troszeczkę inny niż Pocket, bo w Pockecie mieliśmy na dole zakładki. Tutaj zakładek nie ma, jest tak troszeczkę jak w Androidzie mi się to trochę kojarzy. W Outlooku też, bo w Outlooku są zakładki, co prawda, ale jest menu wyboru folderów z lewej strony. Tutaj zakładek nie ma, ale jest u góry.
0: Menu główne, przycisk. Więcej opcji, przycisk. Edycja, przycisk. Lista odtwarzania, przycisk. Announcement of daily lessons polarizm hymns. Super PKS, przycisk, edycja. Więcej opcji, pierwsza rand. Super PKS, czym jest ten, przycisk, lista odtwarzania, edycja. Więcej opcji, menu główne, przycisk. Menu główne, więcej, edycja, lista odtwarzania, przycisk, odśwież, wielokropek.
1: To w sumie tylko jest ta przycisk edycji i lista odtwarzania. Lista odtwarzania to jest taka funkcja.
0: Lista odtwarzania, przycisk. Lista od... sortuj, przycisk, gotowe, sortuj, szukaj, Anna Unzement wybrała ile sensu, super PKS, czym jest ten blend, okazja podróżni. Pierwsza randka, jest super PKS, czym jest ten blend, super PKS, czym jest ten blend, Anna Unzement, super PKS, pierwsza randka, jest okazja, wybrana pierwsza randka, jest okazja oraz, super PKS, czym jest, wybrana pierwsza randka, jest super PKS, czym jest ten blend, wybrany super PKS, TVP1 wiosną stawia na Dzień Dobry Polsko, wybrany TVP, wybrany super, Anna Unzement, szukaj, lista odtwarzania, edycja, przycisk, gotowe, przycisk, gotowe, wygaszony, więcej opcji.
1: Potem pokażę. Lista odtwarzania to jest taka możliwość czytania artykułów za pomocą TTS-u ich śledzenia wzrokiem. To może być nawet dobre dla osób słabowidzących. Teraz to już nie jest takie wow, bo voice over, tylko opcje dostępnościowe w dostępności od iOS 10 się pojawiła taka funkcja, że możemy sobie włączyć, czy nawet już we wcześniejszej wersji czytaj zaznaczone, tylko i nawet można cały tekst czytać i tutaj mamy do czynienia z taką funkcją.
0: Super PKS, czym jest ten blend, okazja podróżnika, wyłaniaj okazję podróżnika.pl. Pierwsza randka, jest okazja, Anna Unzement wybrała ile sensu, super PKS, czym jest ten blend, okazja podróżnika, super PKS, czym jest ten blend. Zanim zajmiemy się marka super PKS, musimy cofnąć się parę lat wstecz, dokładnie w roku 2. O co chodzi już? Naprawdę nie, nasuwa się kolejne pytanie.
1: I czytamy artykuł.
0: Wybuduje się, super PKS, nagłówek, obiecanki, cacanki, nagłówek poziom 3, super PKS, nagłówek poziom, czyli najnowszy pomysł. Jak działają tacy przed, tak więc czym jest super PKS, pierwotnie tytuł miał brzmieć super PKS, super przewoźnik, super platforma, czy podrozmowując. Nagłówek poziom 1, no dobra, koniec już, promocje w postaci konkursu też robi zabawne, można wygrać NPW, super PKS, czym jest ten blend, okazja.
1: Domyślnie Instapaper jest tak skonfigurowany, że te artykuły trzeba sobie ręcznie pobrać. To znaczy klikamy i nagle się okazuje, że artykuł jest niepobrany, pobierz ponownie. Okazało się, że była zaznaczona opcja, żeby się synchronizował co jakiś czas albo ręcznie, już teraz nie pamiętam, co sprawia, no tak trochę pod kątem optymalizacji, oszczędności gdzieś tam transmisji danych, co wydaje się w dzisiejszych czasach dosyć niepotrzebne, a no przysparza potem problemów, bo chcemy szybko coś przeczytać, myślimy, że artykuł został poprawnie do Instapaper wysłany, a tu się okazuje, że niestety, że trzeba jeszcze raz to wszystko ręcznie gdzieś tam zsynchronizować, pobrać. Także do tego dojdziemy, w ustawieniach stosowną opcję można wyłączyć. Jak słyszeliśmy, artykuł się otworzył bez problemu. Możemy też go łatwiej zamknąć, korzystając z gestu potarcia, który nam, no z gestu cofnięcia znanego z iPhone'a.
0: Menu główne, przycisk, pierwsza randka, jest okazja oraz super PKS, czym jest ten blend, okazja podróżnika, wyłaniaj, super PKS, czym jest, zanim zajmiemy się marka super PKS, musimy cofnąć się parę lat wstecz, dokładnie, o co chodzi już?
1: O, słychać, jak się szybko artykuł otworzył.
0: Czynności, przycisk.
1: I teraz znowu, na dole z prawej strony mamy rozmaite opcje. Idąc od prawej strony.
0: Czynności, przycisk.
1: W lewo.
0: Kontrolki tekstowe, przycisk. Archiwum, przycisk, dobry artykuł, przycisk. Wstecz, przycisk. Przewijanie przez przechylanie, przycisk. Czynności, przycisk. Kontrolki tekstowe, archiw, wstecz. Zgłoś problem. Wstecz, przycisk, dobry artykuł, przycisk.
1: Dobry artykuł już mówiłem. Wstecz, to wiadomo. Przewijanie przez przechylanie, to coś tam można sterować tekstem. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Proponuję zostawić tę opcję w spokoju.
0: A kontrolki tekstowe, przycisk.
1: Tak samo kontrolki tekstowe, nie wiem. Są jakieś... A nie, wiem, przepraszam. Kontrolki tekstowe, to mnie to zmyliło. To jest nic innego jak wszelkie interlinie, marginesy.
0: Przewijanie przez przechylanie. Leon, przycisk, smale font cheese, ladder font cheese. Zaznaczone. Schemat kolorów jasny. Schemat kolorów szara paleta. Schemat kolorów ciemny. Przechylanie wyłu. Więcej opcji. Wstecz. Dobry artykuł. Wstecz. Przycisk. Menu główne. TVP1 wiosną stawia na Dzień Dobry Polsko. Dokumenty. TVP1 wiosną stawia na Dzień Dobry Polsko. Jacek Kurski. Fotakta. Czynności. Przycisk. Kontrolki. Archiwum. Dobry artykuł. Wstecz. Przewijanie przez przechylanie. Czynności. Kontrolki tekstowe. Czynności. Przycisk. Czynności. Dodaj do notatek. Przycisk. Można przeciąć. Wiadomość. Przycisk.
1: Aha, tu jest zasadniczo typowe menu udostępniania.
0: Twitter, Facebook, Instapaper, Podstep, Messenger, WhatsApp,
1: przycisk. I tak dalej, i tak dalej, zależnie co sobie tam ustawiliśmy, ale z prawej strony na końcu tego menu pojawiają się interesujące nas dodatkowe opcje.
0: WhatsApp, przycisk, anuluj, więcej.
1: Idziemy
0: przycisk.
1: W lewo.
0: WWW, przycisk, można przeciągnąć, usuń, przycisk, przenieś, przycisk, można, mów, przycisk, szybkie, przycisk, można, kopiuj, przycisk, można przeciągnąć, zapisz na koncie, mów.
1: Co tu jest istotnego? Usuń, to wiadomo, zapyta nas.
0: Przenieś, usuń, przycisk. Można przeciąć, zaznaczone. Uwaga, usuń artykuł. Na pewno usunąć ten artykuł. Nie, przycisk. Tak, przycisk. Nie, przycisk. Nie. TVP1 wiosną stawia na dzień. TVP1 wiosną czynności. Przycisk, czynności. Anuluj, www, usuń, przenieś, przycisk, mów, przycisk.
1: Funkcja mów. to możliwość czytania tekstu. To czytanie, ono z voice-overem działa, ale czasami potem wpływa na funkcjonowanie voice-over, choć ostatnio to się chyba poprawiło. No to jest coś podobnego, co zostało wprowadzone w opcjach dostępności gdzieś tak już w zeszłym roku, a w wersji 10 iOS ma swoją kontynuację i polega na tym, że możemy taki tekst dodać do swoistej playlisty i potem za pomocą syntezy jest nam on odczytywany. Możemy przełączać się pomiędzy następnym, poprzednim zdaniem, przy czym zdanie jest rozumiane bardzo tak luźno, od kropki, ale też dwukropek, to jest zdanie, koniec zdania. Jak również skorzystać z wbudowanych czterech rodzajów prędkości. Wolny i potem coraz szybciej, czwarta prędkość i tak dalej jest stosunkowo wolna. To raczej no, osoby niewidome nie będą z tego korzystały, z tej racji, że to gdzieś tam, no nie musimy z voice-overem, przynajmniej na iPhone'ie. Mamy o wiele większe, lepsze, bardziej i przyjazne, i efektywne możliwości wykorzystania dobrodziejstwa, no w tym wypadku voice-overa. Ale być może komuś, kto słabiej widzi, kto nie korzysta z voice-overa, taka możliwość się przyda. Chociaż, jak mówię, w opcjach dostępności można w tej chwili włączyć zaznaczanie, czytanie zaznaczonego tekstu, także nie będzie chyba to już tylko ta opcja nie jest aż tak istotna, jak to miało miejsce kiedyś. O tej opcji szybkiego czytania też nic nie mogę powiedzieć, bo ona jakoś, nie wiem o co chodzi z voice-overem, nie za bardzo dobrze, w ogóle właściwie nie działa. Instapaper nie ma zakładek.
0: Dodaj do notatek. Więcej. Obudowę smartfona.
1: Ma u góry takie menu, które teraz sobie rozwiniemy, podobnie tak jak w Outlooku.
0: Dropbox 84 L co się OCS TVP1 wiosną stawia na dzień dobry. Pierwsza randka. Jest okazja oraz programy edyt, więc menu główne. Przycisk. Strona główna. Wstecz. Przycisk. Lista odtwarzania. Edycja. Edycja. Przycisk.
1: Tu możemy zbiorczą edycję jakąś tam przeprowadzić. Edycję w sensie przycisk. Zaznaczenia i na przykład przeniesienia albo usunięcia czegoś.
0: Lista odtwarzania. Wstecz, przycisk, strona główna.
1: Strona główna, czyli lista artykułów.
0: Dobre.
1: Artykuły oznaczone jako dobre.
0: Archiwum.
1: Archiwum, artykuły z archiwum.
0: Filmy.
1: Artykuły z jakimś elementem wideo, czyli YouTube, SoundCloud albo na przykład Vimeo. Jakieś z zawartością multimedialną.
0: Notatki.
1: Artykuły, do których dodaliśmy jakieś notatki, powiem szczerze, z voice-overem szukałem, nie potrafiłem, nie wiem, czy można coś takiego zrobić.
0: Przeglądaj.
1: Przeglądaj. Tu lista znajomych, tylko ta lista znajomych działa dziwnie. To znaczy pojawiają się nam jakieś znajomi z Twittera i Facebooka i rzeczywiście kogoś można dodać, ale w zasadzie co z tego potem wynika, trudno powiedzieć, bo jak no może te osoby, które ja dodałem, nic nie udostępniły. Na tej liście widziałem jakieś artykuły angielskie, nie wiem, czy rekomendowane przez sam serwis Instapaper, czy jakieś inne. Trudno mi powiedzieć, co to mogło być.
0: Dodaj folder. Przycisk. Ustawienia. Przycisk. Menu główne. Przycisk. Więcej opcji. Menu główne. Strona główna. Dobre. Archiwum. Przeglądaj.
1: I tu znowu się w kółko tak jakby pojawił ten przycisk menu głównego.
0: Dodaj. Ustawienia. Menu. Ustawienia. Ustawienia.
1: Zajrzyjmy sobie jeszcze do ustawień.
0: Gotowy. Wygląd. Nagłówek. Zaznaczone. Schemat kolorów jasny. Schemat kolorów sepia. Szara paleta. Schemat kolorów ciemny. Miniaturki. Obrót. Automatyczny tryb ciemny. Tryb przewijania. Przez przechylanie. Przycisk. Przeszukiwanie całego tekstu. WL. Licznik nieprzeczytanych. WL. Przycisk. Instant Sync. Przycisk.
1: Instant Sync. Tę opcję proponuję.
0: Instant Sync. Przycisk wróć. Instant Sync. WL. Zaznaczone. WL. Funkcja Instant Sync zapewnia natychmiastowe przesyłanie zapisanych artykułów do urządzenia iOS będą gotowe do odczytania, kiedy tylko chcesz. Funkcja Instant Sync zapewnia ustawienia.
1: Tak, proponuję tę funkcję włączyć, bo ona jest jakby ważna i dość znacznie wpływa na optymalizację pracy całego programu. Kiedyś tego nie miałem włączonego i się okazało, że potem wszystkie artykuły musiałem ponownie pobierać, jak uruchomiłem program i jakikolwiek artykuł chciałem przeczytać. Także no oczywiście potrzebna jest do tego sieć Wi-Fi albo jakaś tam transmisja danych, ale no bez przesady, teraz ta transmisja danych i Wi-Fi to już jest standard, także nie powinno być większych problemów z używaniem takiej opcji na co dzień.
0: Skróty, przycisk.
1: Tutaj możemy zdefiniować, przeciągnąć jakieś skróty, które pojawiają się na tym ekranie 3D Touch. Powiem szczerze, nie za bardzo chciało mi to działać.
0: Michał Kasperczak, Gmail.com. Nagłówek, konta.
1: Konta. Tutaj możemy sprawdzić sobie, jakie konta podpięliśmy do usługi.
0: Udostępnianie, przycisk, udostępnianie konta. Facebook, Michał Kasperczak. Zamieszczaj dobre. Przełącznik. Włączone.
1: O, tutaj możemy właśnie włączyć, zdecydować, czy na Facebooku będą zamieszczane artykuły, które oznaczyliśmy jako dobre.
0: Zamieść notatki. Przełącznik. Wyłączone.
1: Z tego zrezygnowałem.
0: Twitter, Michał Kasperczak. Zamieszczaj dobre. Przełącznik. Włączone. Zamieść notatki. Przełącznik. Wyłączone.
1: Podobnie.
0: Tumblr. Nie zalogowano. Pinboard. Nie zalogowano. Evernote. Nie zalogowano. Gmail. Nie zalogowano. Gmail. Nie zalogowano.
1: O, nawet nie było tej ostatniej usługi ostatnio. Evernote jest Pinboard. No trochę tu jest podobnie jak w programie LIR, gdzie możemy również te różne usługi dodać i w prosty sposób potem artykuł albo poprzez menu udostępniania, albo poprzez przycisk, opcję na pokrętle, albo poprzez przycisk specjalnie ustawiony wysłać taki artykuł, no chociażby właśnie do Instapaper.
0: Ustawienia. Profil. Konta. Profil. Publiczny. Przycisk.
1: No to możemy zdecydować.
0: Profil, prywatność, przycisk wróć. Prywatność profilu. Prywatny. Zaznaczone. Publiczny. Jeśli profil jest oznaczony jako publiczny, znajomi widzą artykuły oznaczone przez ciebie jako dobre oraz mogą odnaleźć cię przez powiązane sieci społecznościowe. Jeśli profil jest oznaczony jako ustawienia.
1: No to tak jak to zwykle w tych serwisach.
0: Profil. Wyloguj się. Jak zapisywać. Przycisk.
1: To takie informacje.
0: Wyślij uwagi. Przycisk. Oceń Instapaper. Przycisk. Zaawansowane. Przycisk. Informacje. Przycisk. Instapaper 7, 3, 2. Dziękujemy za korzystanie. Zaawansowane. Przycisk. Zaawansowane. Przycisk. Zaawansowane. Pobierz artykuły ponownie. Przycisk. Napraw lokalną pamięć masową. Przycisk. Limity pobierania. Nagłówek. Strona główna. 250 najnów. Dobre, 100 najnów. Archiwum, 10 najnów. Przycisk.
1: Tu możemy sobie regulować, ile artykułów musimy w każdą z opcji wejść i sobie możemy zmienić, ile artykułów chcemy pobierać.
0: Starsze pozycje są dostępne na twoim koncie w Instapaper.com. Pełny ekran, automatycznie. Przycisk. Desty powrotu, WL. Przycisk. Uaktualnij, automatycznie. Przycisk. Sortuj, najnowsze zapisane. Uaktualnij.
1: A co to znaczy?
0: Przycisk.
1: To
0: tylko przez Wi-Fi. Zaznaczone. Automatycznie. Tylko przez Wi-Fi. Ręcznie. Kiedy wybrana jest opcja tylko przez Wi-Fi, Instapaper stara się o ile możliwe nie przesyłać odbierać danych przez komórkową sieć danych. Kiedy wybrana jest opcja tylko zaawansowane podpowiadanie, wyłącz pod zdefiniuj z powiązany słownik. Sortuj. Najnowsze podpowiadanie. Wyłącz potwierdzenie usunięcia. Przycisk. Losuj pod trząśnięciem. Przełącznik. Wyłączone. Losuj pod podpowiadanie. Wyłącz podpowiadanie. Pomocnie.
1: Są śmieszne te nazwy.
0: Podpowiadanie. Pomocnie. Zaznaczone. Wyłącz potwierdzenie usunięcia. Nie przeszkadzaj. Kiedy wybrana jest opcja wyłącz potwierdzenie usunięcia, Instapaper pokazuje wszystkie pomocne podpowiedzi oprócz potwierdzenia usunięcia artykułu. Kiedy wybrana jest opcja wyłącz potwierdzenie usunięcia, Instapaper pokazuje wszystkie pomocne podpowiedzi oprócz potwierdzenia usunięcia artykułu. Kiedy wybrana jest opcja nie przeszkadzaj, Instapaper nie proponuje włączenia lub wyłączenia paginacji w przypadku przeciągnięcia palcem w niewłaściwym kierunku, nie objaśnia funkcji przy ich pierwszym użyciu. Nie proponuje dynamicznego blokowania rotacji, nie proponuje powrotu do poprzedniego miejsca po przewinięciu do początku dotknięciem paska statusu, ani nie proponuje dodania adresów URL skopiowanych do Instapaper przy uruchomieniu.
1: Dużo tego, opcji różnej wagi.
0: Za pomocnie.
1: To co
0: podpowiada.
1: Lubi. Można sobie włączyć podpowiadanie albo też wybrać funkcję pomocnie albo inną. Tyle, jeżeli chodzi o ustawienia.
0: Ustawienie, oceń, profil, pasków 2 z 5, instant sense, ustawienia, gotowe, gotowe, menu główne.
1: I tak mniej więcej przedstawia się na tę chwilę interfejs programu Instapaper. On, tak jak powiedziałem na początku, jest prostszy trochę w tej chwili od Pocketa, choć no z tym bywało różnie. Interfejsy aplikacji lubią się zmieniać. Raz działają tak, raz potem działają inaczej. Na szczęście dzięki interwencjom również niewidomych użytkowników, choćby społeczności Apple Viz, ale nie tylko. Jakoś tam twórcy coraz bardziej jednak dbają o dostępność tych aplikacji, no ale wychodzi im to różnie, raz lepiej, raz gorzej. Jest teraz nieźle, choć na pewno mogłoby być jeszcze lepiej i pewnie jeszcze lepiej będzie. To, że Mozilla teraz wykupiła Pocket, sprawi, że on jeszcze bardziej pewnie będzie zintegrowany z tą przeglądarką i być może jeszcze łatwiej będzie się albo zapisywać, albo zarządzać tymi tekstami, bo zapisywać już można, natomiast zarządzamy normalnie z konta na stronie internetowej. No zobaczymy, jak będzie dalej i mam nadzieję, że nie wpłynie to na zniknięcie z Google Play i z App Store aplikacji Pocket. Też Pocket ma swoją aplikację na macOS, która jest słaba i ona jakoś tam dostępnościowo no jest do ogarnięcia, ale to jest takie bardzo jakoś. Program w ogóle od iluś tam wersji systemu, może nie iluś, ale od powiedzmy 2 lat albo dłużej nie był aktualizowany. Można używać programu jak najbardziej, ale to lubi się wysypać i może nie zawiesi nam komputera, ale po prostu program przestanie odpowiadać albo się zamknie. Też no, wiesz, samo wyszukiwanie, samo czytanie artykułów jest pewnego rodzaju problemem, bo po takiej pustej tabeli chodzimy i klawiszem tab przechodzimy z tabeli na obszar artykułu i dopiero wtedy zaczynamy czytać, wchodzimy w interakcję, zaczynamy czytać artykuł i orientujemy się tak naprawdę, w jaki artykuł weszliśmy. No szkoda, tak być nie powinno i to jest takie działanie uciążliwe na dłuższą metę, takie działanie na okrętkę. Samo też wysyłanie linków z tego Pocketa no, nie działa jakoś najlepiej. Instapaper nie ma niestety aplikacji na systemu Mac OS. Pozostaje nam konto internetowe i pozostają nam wtyczki, bo obie usługi mają wtyczki do przeglądarek. O ile w Firefoxie bez problemu działa zapisywanie do Pocket, to mi nie udało się zapisać do Instapaper. Z kolei w przeglądarce Google Chrome są wtyczki i do Instapaper, i do Pocket. I z tego, co sprawdzałem, obie wtyczki działają dobrze. Nie napotkałem na żadne problemy. Warto też wiedzieć, że niektóre klienty Twittera, takie jak Yurofukuro, obecnie Nine Own na Macu, dla Maca, albo Tweetings for iPhone, mają coś takiego jak wsparcie dla funkcji Read Later, czyli że możemy sobie zdefiniować w opcjach, że Read Later to jest albo lista czytelnia, albo Pocket, albo na przykład Instapaper. I w Twitterific niby też to jest, ale jakoś to niespecjalnie chce działać, wchodzę z menu udostępniania. Natomiast w Tweetings, szczególnie kiedy jest link, jeden link w twecie, działa to dobrze. Na pokrętle w iPhone'ie wybieramy links, Potem się pojawia lista linków, na przykład link do artykułu i link do obrazka. Wybieramy link do artykułu i pojawiają się opcje. Otwórz Open in Safari, otwórz Safari, między innymi właśnie Read Later i wtedy artykuł zostanie wysłany do Instapaper i jeszcze inne funkcje. I co ciekawe, jeżeli ustawimy Instapaper, to na ogół te artykuły zostaną rzeczywiście wysłane jako całe teksty, a nie jako linki do tweetów z tekstem. Ale to zależy od wielu czynników, od opcji programów. To jest jednak funkcja tych różnych API. To się może gdzieś tam zmieniać. Też funkcje blokowania pewnych treści, treści płatne. No to wszystko ma wpływ, czy to nam się powiedzie, czy nie. Pocket, niestety tego nie zauważyłem w Instapaper, ale Pocket ma taką opcję, gdzie możemy ustawić płatne konta, takie jak obecnie, nie wiem, konto Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, pewnie Polityki Cyfrowej i dzięki temu wówczas zapisywać teksty autoryzowane naszym kontem, naszym loginem i hasłem. Moim zdaniem warto tych aplikacji używać i je mieć w swoich smartfonach. Nigdy nie wiadomo, czy się nam nie przydadzą, choć też powiem szczerze, nie polegam jakoś w 100% na tych kontach. Być może dlatego, że nie mam wersji premium, która bardziej by gwarantowała jakieś bonusy, pewne opcje dodatkowe, ale jest ich na tyle mało, że nie zdecydowałem się płacić. No, pewnie miałbym wtedy rzeczywiście 100% gwarancję, że tekst, który będę chciał, zawsze będzie gdzieś tam na serwerach potem dostępny. No ale coś za coś. Albo płacimy, albo nie. Myślę, że i tak to, co jest oferowane w kontach darmowych, to jest niemało. I zachęcam do przetestowania, a być może w dłuższej perspektywie do używania aplikacji Pocket oraz Instapaper. Dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam wszystkich. Pewnie niektórych po raz kolejny. Dzisiaj odtwarzacz MP3 i Liberty 10. To może jak zwykle od danych technicznych zacznę, które czasami to tak się różnie zgadzają z rzeczywistością. Odtwarzacz działa na baterie AA, te zwykłe R6. Producent pisze, że 53 godziny pracuje na bateriach. Nie wiem, skąd oni wzięli te dane. Mi udało się maksymalnie 13 godzin pracować. 13 godzin oczywiście bez przerwy na pełnych naładowanych akumulatorach GP2700. 2700 pojemności. Teraz, z tym, że nie wiem, czy to nie zależy też od jakichś parametrów, jaki to jest format pliku, nie wiem, może jaka szybkość transmisji, nie wiem, bo to może się różnie. Miałem dwa razy tak musiałem robić i dwa razy ten czas był troszeczkę inny, a był ten taki sam akumulator, więc nie wiem, może albo kwestia akumulatora, albo że on tam już troszeczkę, powiedzmy, się jakoś wyeksploatował, nie wiem, ale możliwe, że przy jakimś odpowiednim rodzaju plików może te 50 godzin na jakichś wybitnych akumulatorach on może działa. Oczywiście na jeden akumulator działa. Odtwarza oprócz MP3, odtwarza też OGG, WMA, ASF, nie wiem, czy Wave odtwarza. Jest w rozmiarach, pojemności są chyba 512 mega, na pewno z 1 giga i na pewno z 2 giga pamięci wewnętrznej. Nie ma rozszerzeń na karty żadne, jest tylko wewnętrzna pamięć. Teraz tak, kształt to jest taki, generalnie jest tylko jedna powierzchnia płaska, górna, no wszystkie inne są no jakoś tam okrągłe, powyginane jakieś takie. Generalnie całość jest w kształcie takiego trochę półwalca, ale jeszcze przechylonego jakby trochę w jedną stronę. No taki dosyć dziwny ten kształt. No, nie jest taka seria MP3, która mniej więcej tak wygląda. MP3 raczej większa niż mniejsza i raczej droższa niż tańsza. No to różnie z tymi cenami, ale no generalnie no, poniżej 400 zł to się tego raczej nie kupi, raczej powyżej. Teraz tak, wydaje się taka dosyć masywna. No ten plastik jest taki też raczej grubszy niż cieńszy, nie wydaje się, żeby od jakiegoś tam, nie wiem, byle upadku mogło to jakoś tam specjalnie zaszkodzić. No i mam już to od, nie wiem, pół roku, czy trochę więcej niż pół roku i to wszędzie wożę, nie dbam o to jakoś specjalnie. I działa, jak na razie nie ma żadnych jakichś z tym problemów, nie była w żadnym serwisie w niczym takim. No to może teraz jakoś szerzej o tym wyglądzie. Oprócz tej powierzchni płaskiej jest powierzchnia z lewej, jak trzymamy odtwarzacz tak, no tak jak się go trzyma zazwyczaj, to po lewej stronie jest kropka na baterię, czyli na tej jakby, no na tym tyle, na tej dupie od tego walca. No i bateria się tak wkłada właśnie jakby wzdłuż, ona jest jakby w środku tego walca, ten walec ją otacza, no. A po prawej jest taki no takie coś do żeby to do paska przyczepić, czy do jakiejś rurki, do czegoś. No i to trochę tak wygląda, że ta pętrójka może się rozwalić, a to jeszcze będzie dokładnie w takim samym kształcie. To jest kawał metalu. Z takim rozsuwanym czymś takim. No i to generalnie się trzyma i to na każdym pasku się raczej utrzyma. Znaczy no wytrzyma to dużo i to jest w ogóle taki to jest w ogóle taki odtwarzacz trochę opisywany, że on jest taki raczej no bardziej trochę ekstremalny, on nie jest wodoodporny chyba, ale no faktycznie takie wrażenie sprawia, że można z nim wyjechać gdzieś tam i on się no jakoś tam wytrzyma różne rzeczy. No pancerny nie jest, ale no generalnie nie sprawia wrażenia takiego plastiku mydelniczki, że to się teraz rozwali. No i teraz tak, na tej ściance no jakby nie od nas, tylko tej z drugiej strony, w pewnym sensie przedniej ściance, są przyciski. No generalnie tutaj przyciski różne funkcje spełniają, nie jest jakoś za dużo, więc no trzeba było tak zrobić. Po prawej stronie jest taki przycisk, który przynajmniej w czasie odtwarzania, znaczy, który jest, no generalnie w większości przypadków jest nagrywaniem, a w czasie odtwarzania to jest wybór, czy to ma być losowo, czy odtwarzanie jednej płyty, czy jednego utworu. Środkowy przycisk to jest taka, w odtwarzaniu to pełni rolę, można sobie zapętlić kawałek muzyki, to potem jeszcze będę pokazywał. No i play. No oczywiście ten play też jest różny, bo na przykład w trybie radia on ma funkcję na przykład przełącznika mono stereo. Ten środkowy jest do ustawiania programowania stacji w pamięci. Pod tymi wejściami jest wejście słuchawkowe, normalnie na jacku małym, czyli 3-5 mm. Po lewej stronie, po jakiejś tam przerwie, jest wejście USB i to jest mini USB. To nie jest to najmniejsze mini USB, to jest to takie, to nie jest zwykłe USB, to są to takie środkowe. A coś pojechało z tłumikiem, bez tłumika. Wejście jest zabezpieczone taką gumką i ta gumka jest taka, że ona się tak otwiera, ona nie całkiem wychodzi, znaczy nie wychodzi całkowicie, ona się otwiera, że nie ma takiej możliwości, żeby ona wypadła i ona ma tendencję do przykrywania tego otworu. Ona jakby, ona wchodzi jakby w to wejście i się tak trochę otwiera, na takie drzwiczki troszeczkę. I generalnie jak ona tam jest już w środku w tym wejściu, no to ona tam raczej nie powinna wypadać. Oczywiście może się tam coś zaczepić i się otworzyć, ale nawet jak się otworzy, to raczej będzie miała tendencję do ponownego jakby wracania

trzecie kółko, które to otacza, czyli blokada klawiatury z takim jakby pypkiem malutkim. No i to się tak obraca się jakby to kółko i w tym momencie się blokuje klawiatura. No i to raczej też nie ma za dużej możliwości, żeby to się samo jakoś tam odblokowało. No, ja mam ten odtwarzacz, jak już mówiłem, tak troszeczkę ponad pół roku i no, jakoś się to nie wyrabia, nie ma czegoś tam takiego, że to po jakimś tam czasie się robi tak, że to się samo otwiera. Ta gumka też na USB jakoś tam nie wyrabia się jakoś specjalnie, więc no, generalnie nie jest to źle zrobione. No i może teraz jakby do samych funkcji, do samego dźwięku i tych innych rzeczy. Wtedy, kiedy odtwarzamy, on nie zaczyna odtwarzać od razu z maksymalną głośnością. To chodzi o to, żeby nie odtworzyć i nie zabić się tym dźwiękiem, jeżeli ktoś ma głośne słuchawki. To ja może zaraz pokażę, mam nadzieję, że mi coś włączy. Powinno się włączyć. Aha, trzeba włączyć. W ogóle włącza się ten odtwarzacz naciskając dłużej przycisk play w okolicach sekundy i po jakimś czasie bezczynności on się sam wyłącza, więc nie ma... No właśnie, coś się włączyło. Więc nie, on się chwilę włącza, to nie jest tak, że on już się włączył, ale no raz, że ma taką... Nie wiem, czy to jest wygaszacz ekranu, czy coś, w każdym razie jak się kilka sekund przytrzyma, znaczy nic się nie będzie robiło, to trzeba dwa razy jakiś przycisk wcisnąć, żeby on zadziałał. I dwa, że po czasie jakimś tam się wyłącza sam. Więc nie czerpie jakiejś tam baterii, nie marnuje się. No więc coś włączę, wyciszę mikrofon. Ja tutaj nie regulowałem głośności, to się samo regulowało w czasie odtwarzania. Z takich ciekawszych funkcji dotyczących też odtwarzania, przewijania ma wybór jakby skoku przy odtwarzaniu, no bo to jest odtwarzanie takie podobne jak w tych wszystkich CD, czyli on nie odtwarza tak jak stare magnetofony. Gdzie jest szybciej odtwarzam, po prostu przeskakuje to jakiś czas i ten skok można sobie regulować w opcjach. To jest od, nie pamiętam, 2 chyba sekund do 30 w każdym razie. To jest dosyć spora ta regulacja. Jeszcze ma jeden taki ciekawy tryb, study mode to się nazywa, czyli polega to na tym, że nie wtedy, kiedy, no bo to jest taka w CD, że krótko wciśniemy przewijanie, przechodzi do następnego utworu, wciśniemy dłużej i zaczyna przewijać. Natomiast w tym trybie study mode, jak się krótko wciśnie, on przeskakuje też o jakąś określoną przez nas wartość. To jest tam chyba też od 5 sekund do 3 minut. No więc to, nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś notatki i wykłady nagrane, no to się ta opcja przydaje. Jedną taką, no troszeczkę wadą tego odtwarzacza jest to, że nie da się gwałtownie go ściszyć. Jeżeli ja go zacznę ściszać teraz, bo wcześniej go ściszałem z miksera, bo ja mam jakby tu wszystko podpięte pod mikser, więc sobie mogę wszystko podłączyć jakby odtwarzacz i mikrofon do miksera, żeby było wygodniej, ale jak będę ściszał w odtwarzaczu, teraz zacznę ciszeć odtwarzacz. No więc to nie jest jakoś gwałtownie, nie da się nagle ściszyć, żeby trzeba wyłączyć odtwarzacz. Teraz też przygłośniam przez to, więc to trochę trwa generalnie. Iliver ma to w większości odtwarzaczu Ilivera jest 40 poziomów głośności. No czyli to trochę trwa, zanim on to wszystko jakoś tam przeleci te 40 poziomów.
odtwarzacz ma też funkcję

0: odtwarzacza stacji radiowych da się zapamiętać, nie pamiętam, 10 albo 30 stacji. Chyba 10, czy... nie pamiętam, nie. Jakoś nie używam tego jako odtwarzacza radiowego. No i ma też funkcję dyktafonu, którą za chwilę pokażę. To powinien być dyktafon. Dobra, zaraz ja mu spróbuję coś nagrać. Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. To jest powiedzmy stop i play. Nagrywa teraz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest powiedzmy... On się przełączał. Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest słabsza jakość ustawiona. Mam jeszcze jakieś drugie nagranie, też takie króciutkie, na której mam troszeczkę lepsze. Zaraz, ja może wyłączę mikrofon i pokażę dwa nagrania. Jedno w takiej jakości słabej, drugie w takiej jakości troszkę lepszej. To jest powiedzmy.
1: Teraz też? A nie, teraz się pojawiła W01010.
0: Teraz? Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. To jest po... No tam to było nagranie jakieś, no, jak jeszcze ten odtwarzacz nie znałem i tam coś próbowałem rzeźbić. Nie pamiętam w tej chwili, jak się przestawia jakoś, więc no niestety nie przestawię smroty na tą mocniejszą. No ale no generalnie ja mam tutaj jeszcze gdzieś przestawione nagranie z tego mojego odtwarzacza. Właśnie na mocniejszej jakości, z tym, że nagranych jakieś takie normalniejsze nagranie. Wtedy, kiedy to miałem nagrywane jakieś tam... lekcje chyba. No, coś tam nagrywane miałem. Jeszcze oprócz tego odtwarzacz nie ma limitera, czyli on nie reguluje sam głośności w zależności od poziomu nagrywania. Więc jeżeli mamy za głośny dźwięk, on się przesteruje. Zaraz ja to może zademonstruję. Na tym nagraniu mam. Teraz on tu się powinien odtworzyć. Czemu się nie odtwarza?
1: No. Tak mi się wydaje.
0: Się czas pokazuje?
1: Jakiś czas się pokazuje.
0: No dobrze, to można...
1: Tak?
0: Można.
1: Ruszamy?
0: Mhm. No to była to taka właśnie krótka próbka. Teraz jeszcze może to zapętlanie, bo to się może też czasami przydawać. Ustawię ten utwór, co był. Jest ustawiony. No i teraz może włączę kawałek utworu, który się będzie zapętlał. Powiedzmy pętla. Aha, on tutaj miał jeszcze kawałek wcześniej zapętlony. No dobra. Dobra, jest kawałek. Start pętla. I stop pętla. I pyk. Ja, to było wcześniej. Tego nie używam jakoś zbyt często, więc jakby... dawno to robiłem, ale no generalnie działa to w ten sposób.

I też nie zapętla dokładnie w tym miejscu, w którym to wcisnęliśmy. On tam ma jakieś, nie wiem, pół sekundy, czy trochę mniej może. No, to nie jest dokładnie to miejsce, więc jakby no nie można tutaj jakoś tego bardzo precyzyjnie ustawić. No, ale to też nie jest maszyna dla DJ-ów, tylko zwykły odtwarzacz MP3. Oprócz tego ma taką jeszcze jedną ciekawą funkcję, tylko to działa wyłącznie na plikach MP3. Ja mam w większości pliki OGG, zaraz wyszukam jakiejś MP3, w której to będzie można zademonstrować. W każdym bądź razie chodzi o to, że można regulować tempo odtwarzania. No tu mam taki plik znaleziony gdzieś w internecie. Wysoko i nisko. Bardzo mu się śpieszy, żeby było blisko. Leci, leci drugi co.

0: Tak. I jeszcze jedno. Nie trzeba po każdej funkcji wciskać żadnego OK, potwierdzać w tych ustawieniach. Więc no z jednej strony to jest o tyle dobre, że jakby nie ma takiej możliwości, że naustawiamy coś nam, potem nagle się okazuje, że z jakiegoś tam nawyku wcisnęliśmy play, bo wcześniej wszędzie wciskaliśmy play i nagle wyszedł, bo generalnie przycisk play wychodzi z różnych ustawień. Trzeba przytrzymać przycisk menu i wtedy on wchodzi do menu, bo takie krótsze przyciśnięcie menu to jest poruszanie się po poszczególnych utworach na płycie. A play jakby wychodzi z poszczególnych ustawień, ale też nie zawsze. Ale z drugiej strony to też jest trochę tak, że nie można wypróbować sobie czegoś i potem wyjść, no bo on już jakby to wszystko zacznie zmieniać i ustawiać. Oprócz tego ma, jeśli chodzi o jakieś tam korekcje brzmieniowe i tak dalej, to ma korektor chyba pięciopasmowy, zwykły graficzny. Nie pamiętam jaka tam jest, czy 12 decybeli, czy no pewnie tak, bo to jest taki standard. I oprócz tego ma taki no bardzo prymitywny korektor, nawet nie półparametryczny, ale no tak jakby no coś w rodzaju szczątkowego korektora parametrycznego jednopasmowego. To dla niewtajemniczonych, to jest ogólnie chodzi o to, że jest, wybiera się jedno pasmo, to chodzi generalnie o pasmo basowe, bo tam jest do nie pamiętam ilu, ale to są bardzo, bardzo rozbite te pasma niskie. Tam jest dużo do wyboru, tam jest 40, potem tam 50 parę, 60, 70 herców i to pasmo można podbić albo stłumić o tam ileś decybeli i to jest nieco dokładniejsza skala niż w tym korektorze graficznym. Natomiast jest taki problem, że nie można naraz obu tych funkcji włączyć, można albo jedno, albo drugie, przynajmniej w tym firmware, co aktualnie jest, bo ten firmware czasami gdzieś tam jeszcze może wychodzi jakiś nowy. No i oprócz tego ma jeszcze jakiś dźwięk przestrzenny, z którego w ogóle nie korzystam. No też coś tam w tym dźwięku zmienia, no ale to jak to zwykle z takimi dźwiękami przestrzennymi bywa, to tak różnie działa. Jeżeli chodzi o ładowanie plików MP3, to jest najprościej w świecie, bo on się pokazuje jako normalny dysk wymienny. Oprócz tego jest oczywiście program tam do niego, przez którego można firmware mu ustawiać, zmieniać, dlatego że z poziomu mojego komputera nie widać plików systemowych, no więc trzeba to robić w taki sposób. I jest jeszcze jedna, no taka głupia trochę sprawa. Jeżeli nagrywamy coś ze stacji radiowych, potem nie jest za bardzo, przynajmniej ja nie umiem odtworzyć nagrań dokonanych z radia, z tego odtwarzacza. Znaczy oczywiście one się dadzą, one są oczywiście w folderach, przez komputer da się do tego dostać i zmienić folder, ale no generalnie tak od razu po nagraniu, no to nie wiem, czy to się w ogóle da. I też, żeby odtworzyć własne nagrania dokonane, one nie są w zbiorze tych wszystkich nagrań MP3, trzeba przejść do trybu dyktafonu i wcisnąć i tam odtwarzać te nagrania wcześniej dokonane. No chyba, że oczywiście przeniesie się te nagrania do jakiegoś innego folderu, no to wtedy oczywiście one są widoczne jako normalne pliki MP3, nie jako nagrania z odtwarzacza. O ile wiem, nie ma jakiś, znaczy można tworzyć sobie normalne foldery na bezpośrednio w odtwarzaczu. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, trzeba stworzyć jakiś plik MP3 i w nim wszystko ładować, tylko normalnie można ładować bezpośrednio i są właśnie dwa foldery. Jeden jest tworzony na nagrania z dyktafonu i drugi na nagrania ze stacji radiowych. On ma do wyboru, jeżeli chce się z niego nagrywać, ma trzy jakości: 128, 96 i chyba 64. Ja z reguły raczej korzystam z tej najwyższej jakości. Tu mam też gdzieś nagrane coś z radia. Zaraz to uda mi się, myślę, znaleźć to nagranie. Tylko on mi się dzisiaj coś wyłącza często. No generalnie ja go tak ustawiłem, żeby on mi się jak najszybciej wyłączał. Ale generalnie jeżeli on gra, no to gra i nie ma problemu. Czasami tylko właśnie no są takie problemy, że czasami może się nie wyłączyć za pierwszym razem, bo właśnie jestem wygaszacz ekranu czy coś. No teraz właśnie odtwarzam plik nagrany z radia. To jest mono, bo było kiepsko ustawione ten antena, ale antena tu służy jako słuchawki oczywiście.
1: Wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem...
0: Tak. Tak właśnie brzmi nagranie z radia. No oczywiście wiadomo, że radio też ma tam swoją jakąś tam stratę jakości. No i mimo wszystko można się jakoś tam zorientować. No, sam odtwarzacz radia nie jest jakiejś najwyższej jakości. Generalnie jak sobie porównuję do odtwarzacza w jakimś tam Walkmanie starym, no to no nie jest to jakieś ekstra i generalnie ten sygnał musi być raczej mocniejszy niż słabszy, żeby on go złapał. Za to jak już złapie, to jest raczej to, jeżeli, znaczy znaczy musi być też mocniejszy sygnał, żeby był stereo, natomiast jak jest stereo, to raczej nie szumi w tym stereo. Nie ma czegoś, raczej z reguły nie ma tak, że jest stereo i on ma jakieś potworne szumy. Możliwe, że to sprost, nie wiem zresztą, nie znam się na radiologii, więc nie podam jakichś szczegółowych danych ani jakichś sensownych porównań. I co? I w zasadzie chyba tyle o tym odtwarzaczu. Chyba już nic nie ma takiego, co by można o tym powiedzieć. No ustawienie to akurat, znaczy jeżeli chodzi o zmianę ustawień, to tutaj nie ma jakiegoś specjalnego problemu. To nie jest jakiś strasznie zaawansowany, skomplikowany odtwarzacz, gdzie trzeba było zapamiętywać nie wiadomo ile rzeczy. No to wszystko jest generalnie do ogarnięcia w dosyć szybkim czasie. Oczywiście to nie jest nowej generacji odtwarzacz, więc Rockboxa nie da się tutaj zainstalować. To jest jeszcze jednak za słabe urządzenie. No i co? Chyba tyle. Tak więc do usłyszenia w następnym podcaście. No właśnie, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym podcaście. Ja się już żegnam, Tomek Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 15 dzień czerwca 2023 roku. Godzina 20 minęła jakieś 3 minuty temu, a my rozpoczynamy ostatnie w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie dziś Krzysztof Bartosz. Witaj Krzysztofie.
5: Witam i tutaj nadmienię, że będę miał pomoc, będę miał oko, moją Moniczkę, która się tu w roli asystentki, myślę, sprawdzi w dzisiejszej
6: audycji. Witajcie, dzień dobry.
4: Dzień dobry i dziś na naszej antenie prezentacja urządzenia, które myślę, że przynajmniej co niektórzy lubiący kawę, to tak mogliby stwierdzić, no, że to w sumie jest taki ekspres, że to jest profanacja. Ekspres kapsułkowy, słuchajcie, będziemy prezentować. No ale nie da się ukryć, że tego typu urządzenia mają jedną i bardzo dużą zaletę, a może i więcej. O tym sobie powiemy już za chwilę. Przede wszystkim są tanie. No, tego typu ekspresy nie kosztują nas jakoś bardzo dużo, a kawę smaczną są nam w stanie zrobić, a ci wszyscy, no, którzy chcą zaopatrzyć się w ekspres, czy to z młynkiem, czy to taki ciśnieniowy, ręczny, no to trochę jednak więcej muszą z kieszeni wysupłać. Dziś będziemy prezentować ekspres Cibo Caffissimo Pure i ta audycja, przypomnę, jest na żywo. Zatem jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to zapraszamy bardzo serdecznie. kontakt.tyflopodcast.net, YouTube, Facebook są do waszej dyspozycji w formie pisemnej. W formie pisemnej też jest nasza aplikacja zarówno pod Windowsa, jak i pod iOSa. Oczywiście też możecie dzwonić tyflopodcast.net/Zoom. Też się poleca waszej uwadze, jeżeli tylko macie ochotę z nami porozmawiać. No to Krzysztofie, na dobry początek. Pytanie, czy coś jeszcze oprócz ceny cię skłoniło do tego, żeby właśnie takim ekspresem kapsułkowym się zainteresować?
5: Przede wszystkim skłoniło mnie to, żeby on był bardzo dostępny dla osoby niewidomej, bo wiadomo, sam jestem osobą niewidomą, więc szukałem w Euro LTV, gdzieś ponad pół godziny spędziłem w poszukiwaniu konkretnego ekspresu dla siebie, bo jednak takie parzenie, że tak powiem, zwykłej fusiary, zalewajki, jak ja to mówię, to jednak nie dla mnie, ponieważ no, czasami chciałoby się tą kawę szybko wypić i żeby była w sekundę albo w minutę zrobiona i jednak to zalewanie, to gotowanie tej wody, to jednak czasami sprawiało nie to, że problem, ale po prostu było bardziej czasochłonne. No i to mnie skłoniło, żeby pójść do Euro LTV i pomyszkować tam i sprawdzić, jakie to mają ekspresy właśnie na stanie. No i powiem wam, że było bardzo dużo ekspresów, począwszy od takich wielkich, właśnie tych, co mówiłeś, Michale, ciśnieniowych z młynkiem, które kosztują w okolicach 3000 wzwyż, niektóre po 2 są. Są też ekspresy dotykowe, dostępne z aplikacją. Nie wiem właśnie, czy są jakieś na iPhone'a, może słuchacze będą wiedzieli, to tu w komentarzu powiedzą, czy...
4: Są, oczywiście, są ekspresy z aplikacjami dostępnymi, natomiast no, z moich doświadczeń to też jakiegoś wielkiego problemu na przykład nie ma z obsługą takiego ekspresu, który jest z młynkiem, a no, na temat ekspresów ręcznych nie będę się wypowiadał, bo takiego nigdy nie używałem. Wiem, że to jest zadanie dla cierpliwych, więc takie... A z tego, co kojarzę, to taki podstawowy ekspres ciśnieniowy z młynkiem właśnie, no to można mieć tam za jakieś ten 1500 zł, powiedzmy. Ten ekspres, o którym ty mówisz, to jest koszt i to jest wydatek rzędu, ilu tam, 300 zł?
5: W granicach 300 zł, ja go akurat kupiłem w promocji za 150, dobrze mówię? Około 150 zł.
6: Około, ale wydaje mi się, że 120 jakoś, z tego co pamiętam.
5: Albo nawet jeszcze mniej, dokładnie, bo jeszcze do tego ekspresu było w gratisie zestaw kapsułek do niego był. Także tu też się udało dwie pieczenie na jednym ogniu upiec, bo i kupiło się ekspres, i kupiło się i kawę. Tym bardziej, że to był już mój drugi ekspres, bo pierwszy, który miałem, to było z Boscha, to był Tassimo i on robił takie bardziej, bym powiedział, napoje kawowe, nie takie nuty, nie nuty kawowe, nie takie zwykłe kawy, gdzie jakaś nuta zapachowa jest, tylko bardziej, bym powiedział, takie napoje kawowe, i raz, że on mi nie przypadł do gustu, ten Tassimo, a dwa, że po prostu, no, najzwyczajniej w świecie odmówił posłuszeństwa i chciałem coś nowszego, jeszcze bardziej dostępnego znaleźć dla siebie i po pół godzinie udało się. Aczkolwiek chyba w Euromini już mieli dość, bo ileż można szukać ekspresu, no ale chcąc, żeby był w miarę chcąc, żeby był dostępny i chcąc, żeby nie zajmował dużo miejsca, bo to też jest jakby atut jego, że jest bardzo mały i nie zajmuje dużo miejsca.
4: W porównaniu do takiego, od razu zapytam, w porównaniu do takiego łynkowego ekspresu to zajmuje mniej miejsca?
5: No, powiedziałbym... I to o wiele, wiele, Michale, mniej, dlatego że...
6: Czyli ja tu jeszcze dodam, że jak ktoś ma małą kuchnię, to taki ekspres jest idealny.
5: On jest wielkości... On spokojnie się zmieści na takim stoliczku prostokątnym, takim małym kawowym. Ja właśnie robiąc audycję, w tym momencie robimy ją z pokoju. Nie z kuchni, przenieśliśmy go sobie do pokoju i on sobie tu stoi na takim stoliczku kawowym i jeszcze sporo miejsca jest wokół niego, gdzie można coś położyć. Także jest, przede wszystkim jest lekki.
4: A czy wielkościowo jesteś w stanie to do czegoś przyrównać?
5: To jest... do czego by to przyrównać? Jak myślisz?
6: Zastanówmy się, do czego by to można było...
5: To jest taka... Z wyglądu to jest taka bryła... zaokrąglony prostokąt, który ma...
6: Jest zaokrąglony od tyłu, tam gdzie jest pojemnik na wodę, i od góry.
5: Tak, tak. I jakby taką... Może troszkę... wyższy od czajnika takiego?
4: Czyli wielkościowo to jest właśnie coś takiego ala czajnik?
6: Może być troszkę wyższy, mi się wydaje.
5: Ala czajnik, ale troszkę wyższy, minimalnie. My zaraz powiemy o jakby wysokości i głębokości. I myślę, że się to też wyjaśni. Ale jest rzeczywiście taki bardzo mały i kompaktowy. I co jest ważne, że elementy, które on ma w sobie, też można myć pod bieżącą wodą. To też jest, myślę, ważne.
6: I w zmywarce myślę, że również nie powinno być problemu z tego, co kojarzę.
5: Tak, tak.
4: No dobrze, to w takim razie teraz moje pytanie kolejne, bo skoro powiedziałeś, Krzysztofie, że wybrałeś ten ekspres dlatego, że on jest dostępny, że szukałeś urządzenia jak najbardziej dostępnego, no to co on takiego ma, że on jest dostępny? Twoim zdaniem.
5: Po uruchomieniu ekspresu... Po uruchomieniu ekspresu świecą nam się trzy przyciski.
6: Które są od przodu u góry.
5: Tak, w przedniej części ekspresu są trzy gumowe przyciski, które się świecą. Możemy w nim parzyć trzy rodzaje kaw.
6: To może uruchomimy go i...
5: Nie, no to uruchomić potem uruchomimy. Myślę, że bardziej trzeba teraz opowiedzieć.
4: To znaczy, no właśnie, no i co z tą dostępnością? Jakby co dla ciebie jest takie najbardziej istotne w nim, że po prostu jest on dla ciebie dostępny? Nie wiem, jakieś sygnały dźwiękowe wydaje z siebie, czy coś jeszcze, czy łatwość w obsłudze, w wkładaniu tam powiedzmy kapsułek, czy czyszczeniu, jak to wygląda?
5: Znaczy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą dostępność i takie sygnały dźwiękowe, to jest to właśnie w nim fajne, że po pierwsze wydaje dźwięki, kiedy naciskamy dany przycisk, jak robimy kawę, to jest taki krótki sygnał dźwiękowy, takie piszczenie, co myślę w późniejszej części audycji zaprezentujemy, bo już jestem tu z kawą przygotowany. Jedną kawą, mam nadzieję, że jedna starczy. Bo czwartej już nie będę pił dziś.
6: To wtedy ja wypiję kawę po prostu. I...
5: Na potrzeby audycji, bo tak to nie pijesz kawy. Tak. Tylko ja tu ten ekspres użytkuję. No, natomiast i co jest też fajne, że jak on zrobi kawę, to dwukrotny sygnał dźwiękowy też jest, że ta kawa jest zrobiona, pomimo tego, że on dosyć głośno, że tak powiem, warczy, ale ten sygnał dźwiękowy jest po zrobieniu kawy dwukrotny, że ta kawa jest już zrobiona, że można już jakby pojemnik, szklankę albo kubek z niego ściągnąć i napić się kawy. Co też jest fajną rzeczą, taką dostępnościową, że jeżeli kończy nam się woda w zbiorniku, to on piszczy i to jest takie piszczenie krótkie, ale ciągłe. I tak jakbyś miał alfabet Morsa i pi, pi, pi, pi i on ci piszczy, dopóki ty nie wyłączysz go i dopóki mu tej wody nie wlejesz i nie naciśniesz przycisku start, żeby jakby dokończył sobie tą kawę.
4: I jak rozumiem, tych sygnałów audio jest rzeczywiście dość sporo, a na takie jakieś sytuacje, no nie wiem, ja nie mam doświadczenia w ekspresach kapsułkowych, ale czy tu się na przykład go też w jakiś sposób odkamienia albo czyści i czy on też sygnalizuje taką potrzebę?
5: Jak najbardziej jest specjalny płyn do odkamieniania.
6: Jest u góry lampka, nad gumowymi przyciskami jest taka lampka. I ona, jak wodę trzeba wymienić i jak on zaczyna piszczeć, żeby wodę wymienić, to wtedy lampka się pali na czerwono, a jak trzeba go odkamienić, to sygnalizuje na taki brązowy kolor.
5: Ale niestety sygnału dźwiękowego nie ma, żeby go odkamienić, to jest minus tego.
4: To jest minus. To jest minus i też w związku z tym, że jak się domyślam, nie ma tu wyświetlacza, to nie mamy nawet jak się dowiedzieć, co my właściwie mamy zrobić.
5: To znaczy, wiesz co, można się, ja to zaobserwowałem po pracy silnika, że on wtedy tak, ta praca silnika jest wtedy taka, jakbyś co najmniej jechał traktorem po polu, jakkolwiek by to zabrzmiało i kubek aż po prostu, takie są wtedy drgania, że ten kubek aż wylatuje z tego podajnika, na którym on stoi nad tą dyszą, żeby tą kawę wlać. I myślę, że tu jest taki jakby dla nas osób niewidomych sygnał, że trzeba to odkamienić, po prostu większe wibracje i podczas robienia kawy i jakby głośniejsza praca, zdecydowanie głośniejsza tego silnika, który w rzeczywistości, jak on jest odkamieniony, no to o połowę ciszej chodzi.
6: Ale myślę, że o odkamienianiu również powiemy, bo to jest troszkę taki proces czasochłonny, bym powiedziała. Może na początku, jak się czyta w instrukcji, jak go odkamienić, to wydaje się na początku to trochę skomplikowane, ale jak się przeczyta parę razy, to spokojnie można to, jak to się mówi, zajarzyć, tak. Tylko że proces jest trochę czasochłonny.
5: Ale przy odkamienianiu oczywiście daje też sygnał, że jest odkamieniony, że się rozpoczyna proces odkamieniania i potem też i mycia z tego płynu, który się odkamienia.
4: Okej, a jak z czyszczeniem?
5: No, czyszczenie wygląda w ten sposób, że nalewamy sobie wodę do ekspresu i naciskamy któryś z przycisków od kawy po prostu i podkładamy pod dyszę kubek i naciskamy i on sobie po prostu przelewa.
4: Czyli tu nie ma żadnych tabletek czyszczących, nic z tych rzeczy?
5: Nie.
6: Ale tą dyszę można zdjąć i bez problemu ją umyć.
5: Wszystkie elementy czy ekspresu, tak jak tu Moniczka wspomniała, dysza, czy też pojemnik na kapsułki, ale to z pojemnikiem na kapsułki to była w ogóle anegdota, to zaraz do tego dojdę, to też się da myć pod bieżącą wodą i w zmywalce również, myślę.
4: Okej. To co teraz z tymi kapsułkami? Jak to wygląda? Z ekspresem, jak rozumiem, dostaliście już jakiś zapas, ale czy te kapsułki to muszą być konkretnie od jednego producenta, mianowicie od Chibo, czy tu można sobie jakieś inne kupić, czy te kapsułki to jest jakiś standard? Jak to wygląda?
5: No te kapsułki są
6: od Chibo
5: niestety, tylko no, do tego ekspresu.
6: To się nazywają Chibo Cafissimo i są różne rodzaje, tylko żeby było Chibo Cafissimo. Jest opakowanie takich kapsułek, one są zapakowane w takim tekturowym pudełku i jest po 10 kapsułek w jednym takim opakowaniu.
4: 10 kapsułek to 10 kaw, jak rozumiem.
5: Dokładnie tak.
4: To myślę, ile za tę przyjemność trzeba zapłacić?
6: Oj, ceny tu są różne, dlatego że my zamawiamy na Allegro przeważnie te kapsułki, no i na przykład za kupiliśmy ostatnio 80 takich pudełeczek po 10. 8 takich pudełeczek, przepraszam, nie 80.
5: 80 to ja bym chciał.
6: 8 pudełek po 10 kapsułek, czyli 80 kapsułek w sumie. No i do tego jeszcze był taki stojak okrągły na te kapsułki, który jest obrotowy i mieści się w nim 30 kapsułek i za to wszystko zapłaciliśmy 124 zł.
5: Ale jeżeli chcesz jakiś tańszy Michale zestaw, to na przykład można sobie kupić 60 kapsułek za tam 60 zł i różne smaki.
4: Czyli tak mniej więcej złotówka, czyli jedna kawa to jest kosz 1 złotego.
5: Dokładnie tak.
4: Tak mniej więcej licząc.
5: Mniej więcej tak.
4: Okej. Okay. No to już wiemy, jak tu się rzecz ma. Jak wygląda w ogóle kwestia zamocowania tej kapsułki? To się jakoś wkłada w jakieś konkretne miejsce, czy jak to jest?
5: To znaczy, ta kapsułka w ogóle wygląda, nie wiem, pewno będą słuchacze wiedzieć i ty, Michale, też podejrzewam, że będziesz wiedział, jak przyrównam tą kapsułkę wyglądem do takiego mleczka jednorazowego, który się kupuje, taka śmietanka zafoliowana, którą się wlewa bezpośrednio
6: tylko
5: do kawy.
6: Ona jest
4: taki mały kubeczek z takim celofanem u góry.
5: Ja ją nawet tutaj mam w ręce, może się uda mi ją zaprezentować. Jak pukam w ten celofanik, on jest napęczniały, nie jest przebity przez, powiem, jaki jest system parzenia kawy. I na przykład może się uda nam...
4: Aha.
5: O, słychać kawkę, która siedzi. I teraz tak, pytałeś o to, jak tą kapsułkę wkładamy. Na górze tej bryły, tak jak mówiliśmy tutaj, tego prostokąta zaokrąglonego, jest taka wajcha metalowa. Nawet ją tu słychać, jak w nią uderzam. I tą wajchę podnosimy i pojawia się nam takie kwadratowe okienko wielkości tak na 2 palce.
6: Pudełka
5: zapałek, 2 palce tam wsadzisz, nie do końca. W tym okienku od strony dyszy, czyli od tej strony, gdzie będzie się wylewała kawa, jest igła. W momencie, kiedy my wrzucimy kapsułkę w tą... jak to opisać?
4: Pionowo tym celofanem, jak rozumiem, do dyszy, tak?
5: Celofanem nakierujemy ją do dyszy i na igłę. I zamkniemy tą dźwignię, to ona w tym momencie jest przebijana przez tą, podczas zamykania tej dźwigni jest przebijana ta kapsułka przez tą igłę.
4: Ale tę kapsułkę właśnie, tak jak się domyśliłem, wrzucamy pionowo, nie poziomo, nie tym celofanem do dołu, tylko tym celofanem tak jakby do nas.
5: Dokładnie tak.
4: Okay.
5: Bardziej do boku.
4: Aha, tak, aha.
5: Poza tym tam nawet się nie da, próbowałem ją też wrzucać jakoś tak na leżąco, na stojąco, to tam nawet nie ma opcji inaczej to wrzucić, bo po prostu nie wejdzie.
4: A można wrzucić tak, że wrzucisz ją jakby tyłem?
5: Nie ma opcji.
4: Nie ma opcji.
5: Nie ma opcji.
4: Okej.
5: Okay.
6: Wejdzie tylko w ten sposób, jak powiedzieliśmy, czyli pionowo folią do nas.
5: Dokładnie.
4: Rozumiem. No dobrze, to w takim razie tu już mamy wszystko jasne, jeżeli chodzi o aplikację tych kapsułek. Nie jest to nic skomplikowanego. Kiedy kapsułkę wrzucamy? Tak od razu przed uruchomieniem ekspresu, czy dopiero jak on się tam rozgrzeje, zacznie pracować, czy to kompletnie nie ma znaczenia?
5: Bardziej bym powiedział, że wrzucamy ją po parunastu sekundach od uruchomienia ekspresu. Uruchamiamy go z boku tego takiego prostokąta,
6: z lewej strony
5: jest taki przycisk
6: na dole,
5: po lewej stronie jest taki przycisk, jak dawniej był w lampkach, taki wiesz, pstryczek o...
4: Aha.
5: Coś w ten deseń i dajemy go do góry, bo jeżeli on jest na dole, to jest ekspres wyłączony. Jeżeli dam go teraz do góry, ekspres jest uruchomiony i tutaj powinno się nie świecić.
6: I teraz właśnie migają te 3 przyciski gumowe,
5: które są
6: nad dyszą.
5: Dyszą.
6: Ja może powiem, który do czego jest i na jaki kolor się świeci, bo one się świecą na 3 kolory. I pierwszy od lewej to mamy przycisk do espresso. Jak chcemy sobie zrobić espresso, to ten pierwszy przycisk naciskamy od lewej strony. On świeci na biało. Następnie jest drugi przycisk środkowy, który świeci na brązowo. I to jest przycisk do kawy Cafe Crema. A trzeci przycisk jest niebieski, miga na niebiesko. To jest pierwszy od prawej. I on jest do
5: takiej zwykłej przelewowej kawy.
6: I one teraz przez parę sekund migały, te przyciski, i teraz właśnie zauważyłam, że teraz świecą na stałe te trzy przyciski. I jak i jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć, że skoro są trzy przyciski, to możemy zaparzyć trzy rodzaje kawy, czyli espresso, kawę kremę i kawę tradycyjną.
5: No i powiem tutaj, że tą espresso, jak on zrobi, to jakby się dało po niej widzieć, to bym już widział, bo naprawdę powiem ci, Michale, że no taka jedna espresso na taką filiżankę małą to starcza i rzeczywiście te nuty wydobywa z tej kapsułki.
6: Niestety wada tego espresso jest taka, że nie ma systemu mlecznego, czyli nie możemy zrobić sobie latte, nie możemy zrobić sobie cappuccino.
4: Ale nie ma spieniacza jest... po prostu.
5: Nie ma spieniacza, tak.
6: Ale jest Express Chibo Cafissimo Milk, który
5: kiedyś
6: ma
5: nabędziemy, jak się ten zepsuje.
6: Na mleko zwykłe, także nie ma Chibo kapsułek mlecznych, typowo tak jak było w Tassimo, tylko są same kawy czarne po prostu.
5: Tak.
4: Okej, okay. Ekspres włączony, to myślę, że można by jakiegoś demka dokonać, jakiejś prezentacji, jak też ten ekspres działa i jak ta kawa się w nim robi.
5: No zanim zacznę jeszcze, Michale, tą prezentację, to powiem tą anegdotę, o której miałem powiedzieć.
4: A to proszę.
5: No bo tak już chciało mi się w ten sam dzień, cośmy go kupili, to było też po 20 i tą kawę wypić, bo już drugiej kawy nie piłem po południu, no to sobie myślę, zrobię tą kawę, nie? No i słuchajcie, robię tą kawę, podnoszę tą dźwignię, wkładam tą kapsułkę, zamykam dźwignię, naciskam tam jeden z tych klawiszy, bo nie wiem, jaka wtedy była kawa, bo każda kawa jest dedykowana pod dany przycisk. Jeżeli mamy na folijce napisane espresso, no to naciskamy ten po lewej stronie. Jeżeli kawę crema, tak jak będzie to dzisiaj w prezentacji naszej audycji, będzie kawę crema akurat.
4: Czyli, to widzisz, to też jest istotne, co mówisz, czyli nie można tak sobie dowolnej kapsułki wrzucić i po prostu wcisnąć jakiegokolwiek przycisku.
5: To znaczy można, ale to wtedy będzie taki, nie wydobędzie się ta nuta zapachowa, jaka by była wtedy, kiedy się dany przycisk naciśnie.
4: Bo powiem jakby... szczerze, to trochę dla nas stanowi problem. To znaczy oczywiście wiadomo, można sobie te pudełeczka podpisać, skoro te kapsułki są w jakichś takich większych opakowaniach, tam pakowane po 10, to można sobie to jakoś podpisać, można to sobie jakoś oznaczyć. No, ale jest to coś takiego, z czym...
5: To problematyczne, ale ja już znalazłem rozwiązanie na ten problem. I tutaj dzięki ukłony dla Piotra Witka śle do Bytomia, dlatego, że podpowiedział mi właśnie jak tą, bo ja te kapsułki mam w tym organizerze, o którym żeśmy wspomnieli, który jest w formie takiej klatki i one są w ogóle wyciągnięte z tego...
6: Taki okrągły jest.
5: Z tego opakowania. Są jakby luzem włożone i one poukładane są w słupkach w tym organizerze, więc siłą rzeczy nie wiemy, jaką kapsułkę wyciągamy. No i Piotr mi polecił aplikację Sync Assistant Home do rozpoznawania właśnie i tekstów i tych kaw. I rzeczywiście, jeżeli dam rozpoznaj tekst, to on mi przeczyta, jaka jest ta kawa i po prostu za pomocą iPhone'a i aplikacji Sync Assistant Home możemy sobie tą kawę rozpoznać. No albo Be My Eyes'a, myślę.
4: Długo też musisz szukać tego tekstu na tej kapsułce?
5: Nie, właśnie to jest fajne, że położysz ją na blacie, dasz telefon nad nią i on ją praktycznie już wychwytuje, więc to jest...
4: Nad nią, ale to na tej folijce, czy na tym denku?
6: Na folijce.
5: Na folijce jest właśnie napisane, jaka jest ta kawa, więc kładziemy sobie tym denkiem na blat i wtedy dajemy iPhone'a nad kapsułkę i on nam rozpoznaje, co to jest za kapsułka.
4: Rozumiem. No to dobra, ekspres się już chyba nagrzał, to można wrzucać.
5: Dokładnie.
6: A ja może powiem, jaką kawę parzymy, bo tu jest kapsułka. Mamy kawę kremę dzisiaj, XL. Kawa nazywa się Sunrise Cafe.
5: Dokładnie. Natomiast co do tej anegdoty jeszcze powiem, bo to było dosyć śmieszne i na początku się zatrwożyłem, zaparzyłem sobie tą kawę, czyli tą dźwignię dałem w dół, potem...
6: Nie, to było wcześniej, zanim ją zaparzyliśmy, że po prostu...
5: A, wcześniej.
6: Podnieśliśmy tą wajchę do góry, żeby kapsułkę włożyć, bo chcieliśmy dojść do tego, jak tą kapsułkę się wkłada.
5: Tak, no.
6: No i jak już wiedzieliśmy, to nie zamykaliśmy tej wajchy, tylko ją odchyliliśmy w dół, znaczy tak do tyłu trochę, bardziej. Do tyłu. Tak, do tyłu. Nie do przodu, żeby zamknąć, żeby się kapsułka przebiła, tylko do tyłu.
5: I w pewnym momencie słyszę takie charakterystyczne, jakby coś spadło do ekspresu i sobie myślę, co jest grane.
6: I ona wpadła.
5: Nie ma tej kapsułki i nie wiadomo, gdzie tu jej szukać.
6: I jak ją wyciągnąć.
5: I jak wyciągnąć, bo ten otwór jest tak mały, że dwa palce wsadzisz nie do końca na te kapsułki, żeby tam ta igła je przebiła. No i nie wyciągniesz za Chiny. I nie było napisane tego w instrukcji, albo nie doczytaliśmy. Zresztą ja rzadko instrukcję czytam, tylko po prostu metodą...
4: Czasem to się mści.
5: Oj, wiem, niestety tak. No ale doszliśmy do tego, że pod dyszą...
6: Najpierw trzeba zdjąć te kratki ociekowe, które są na dole.
5: Tak, kratki ociekowe są nad dyszą i one są
6: pod
5: też
6: dyszą.
5: Pod
6: nie,
5: dyszą,
6: przepraszam. Na samym dole są.
5: I one są wyciągalne. Jeżeli je wyciągniemy, to pod tymi klatkami ociekowymi jest taki jakby panel i to jest pojemnik na zużyte kapsułki, który możemy... który jest tak fajnie skomponowany z resztą ekspresu, że jest w takiej wnęce, który możemy sobie wysunąć.
6: On jest w tej obudowie po prostu.
5: W tej obudowie jest. Oj, nie chlap mnie. No i mamy właśnie te zużyte kapsułki, które wpadają... Jak właśnie damy tą dźwignię po zaparzeniu kawy do góry, do tyłu. Tak, no i tak się wyjaśniła sprawa.
6: I my wyciągamy wtedy ten pojemnik i patrzymy, jest kapsułka.
5: Tak. I już wiedzieliśmy, że to jednak tak ma być, że on po prostu, jak się tą wajchę odsunie do tyłu po zrobieniu kawy, to ona wpada sobie do tego pojemnika i... W tym pojemniku się może zmieścić, myślę, sześć kapsułek.
6: Sześć powinno wejść.
5: Tych zużytych, ale ja mam taką metodę na to, że tam się ich mieści więcej, bo to jest się w stanie upchać. Wystarczy, że po prostu takim sygnałem, że już się więcej nie da tam tych kapsułek zużytych upchać, jest to, że ta dźwignia się nie zamyka.
6: Nie odchyli się do tyłu,
5: nie odchyli się do tyłu
6: i
5: kapsułka nam nie wpadnie i wtedy jest jakby taka blokada poprzez kapsułkę.
4: Sygnał jasny.
5: Dokładnie, trzeba go opróżnić i potem się robi tak rzeczywiście, że jak ja go otwieram, ten taki panel, wyciągam z tej jakby, wiecie, wnęki tą pojemnik na te zużyte kapsułki, to rzeczywiście potem część tych kapsułek wypada poza ten pojemnik do tej wnęki, no i potem jest ekspres, zbieramy i wkładamy do kosza i potem mamy czysty pojemnik na kolejne kapsułki.
6: Prawda?
5: No i też te pojemniki na te zużyte kapsułki można wypłukać pod bieżącą wodą, bo one się też składają z dwóch części, z takiej klatki ociekowej i z miejsca, gdzie skapuje tam woda też. Także tak to, taka to była anegdota.
4: Znaczy, kiedy usuwamy te kapsułki, to trzeba uważać, bo są w nich jeszcze jakieś resztki kawy i to nam się coś może wysypać, czy nie ma z tym problemu?
5: Nie ma z tym problemu, one są tak hermetycznie fajnie to przebite, na środku tej kapsułki jest wtedy taka dziurka, gdzie to jest przebite i to jest tak hermetycznie zapakowane, że to nam się nie wysypie nic.
6: Ale może być trochę jakaś tam
5: Ale może być troszkę mokro, że tak powiem, no bo tam jednak tej wody trochę zostanie.
4: Rozumiem. Zaglądam na Facebooka, bo tu mamy dwie wypowiedzi.
5: Ekspres nam wyłączył.
4: A no to za chwilę włączymy go. Za chwilę włączymy go znowu.
6: Musisz jeszcze raz, bo nie świeci nic.
4: Ja mam nadzieję, jestem słyszalny. To zaglądam teraz na. No to super. Ja zaglądam teraz na Facebooka. Tu mamy dwie wypowiedzi. Mamy wypowiedź od Ani. Witam Monikę i Krzysztofa. Ania, przyjaciółka, pozdrawiam. I jeszcze mamy wypowiedź od Moniki, a właściwie to jest pytanie, a ciastko do kawy jakie proponujecie?
5: Ha, może być korzenne. chociażby.
6: Jakie lubimy.
5: Albo ciasto Shrek też polecam, nie? Twojego wypieku.
6: Tak.
5: Ciasto Shrek, zielone.
6: Jakie lubisz tak naprawdę może być?
5: Pozdrawiamy Monikę i Anię.
4: Pozdrawiamy, a tymczasem co? Myślę, że już można prezentować ten ekspres, bo kawy to myślę, że można by się napić.
5: No, tym bardziej, że to moja trzecia, bo przed audycją gdzieś w Maku wypiłem, dlatego że byłem taki dzisiaj nieprzytomny. Słuchajcie, że myślałem, że tej audycji nie zrobimy, ale udało się, pobudziłem się kawą, gdzieś tam frytkami jeszcze po drodze i się, myślę, uda nam.
4: No to Krzysztofie, do dzieła!
5: No więc tak, uruchamiamy ekspres naciskając, dając do góry ten przycisk po lewej stronie. I teraz nam zaczyna migać, tak?
6: Nie, świeci się na stałe.
5: Świeci
6: teraz.
5: Się na stałe. I teraz ja z reguły robię tak, że ja sobie parzę kawę nie w filiżance, tylko w kubku tą kawę krema, więc ściągam tą tackę, że tak powiem, ociekową i zostaje nam pod tą tacką ociekową takie na nią miejsce, gdzie też możemy okrągłe, gdzie też możemy położyć kubek. Co też czynię, on nam fajnie tu wchodzi, o.
6: Stawiamy kubeczek.
5: Pod dyszę, jest pod dyszą w tym momencie i odchylamy dźwignię do góry, do tyłu.
4: Okej.
5: Okay. Nie wiem, czy było, Michale, słyszalne.
4: Było słyszalne.
5: I teraz mamy kawkę. Kładziemy ją, tak jak żeśmy mówili, tą folijką do nas. Będzie słychać taki charakterystyczny dźwięk. Wystarczy ją delikatnie włożyć, ona sama sobie tam wpadnie i tam po prostu będzie jakby zakleszczona do momentu, jak ją tą dźwignią, że tak powiem, przytłamsimy, jakkolwiek by to zabrzmiało. Uwaga, wkładamy kapsułkę. O! Był taki dźwięk. Ona jest też pod palcami wyczuwalna, że jest. Można ją sobie dotknąć, że rzeczywiście nam weszła. I teraz dźwignię dajemy do końca w dół. I teraz wiemy, że robimy kawę krema. Naciskamy przycisk.
6: Przycisk środkowy. Musimy nacisnąć.
5: Dodam też, że ten ekspres jest 15-barowy. Pod ciśnieniem 15 barów robi kawę. No to myślę, Michale, możemy się napić.
4: Dokładnie.
5: Prawda? No to naciskamy przycisk.

0: O, i kawkę mamy pyszną, zrobioną.
1: Szybko poszło.
0: Szybko poszło i teraz, żeby tą kapsułkę wyciągnąć, to żeby wpadła do pojemnika, to ją dźwignie odchylamy do tyłu.
1: I było słychać, że coś tam faktycznie wpadło.
0: Czasami też jest tak, że nie wiem, czy to też zależy od producenta, czy od nagrzania urządzenia, nie umiem tego wytłumaczyć, ale czasami jest tak, że pomimo tego, że tą dźwignię odchylimy parę razy, to ta kapsułka nie wpadnie, bo się tak zakleszczy i wtedy trzeba jej pomóc po prostu dwoma palcami ją tam wepchnąć do środka, co teraz uczyniłem, bo nie chciała sama wpaść.
1: A to się często zdarza?
0: Bardzo rzadko, bardzo rzadko. I teraz tą dźwignię znowu dajemy na dół i już jakby kawkę mamy zrobioną.
2: A jeszcze możemy sobie regulować jakby ilość zaparzonej kawy.
0: A właśnie.
2: Bo niektóre kawy po prostu robi na pół kubka, a czasami nie chcemy na pół kubka, tylko chcemy więcej.
0: A to jak zrobił teraz taka...
2: No, troszkę więcej jak pół.
0: Tak. Jeżeli chcemy moc kawy regulować, to naciskamy dany przycisk, który dajmy na to, robimy tą kawę krema, tak jak dzisiaj w audycji, i trzymamy go do tej pory, aż nie mamy żądaną ilość płynu w kubku, co możemy sprawdzać sobie, myślę, po niewidomkowatemu paluchem.
1: Albo czujnikiem poziomu cieczy chociażby.
0: Czujnikiem. I wtedy, jeżeli żądaną ilość płynu mamy, puszczamy ten przycisk środkowy, który trzymaliśmy, jak żeśmy zwiększali moc objętości kubka, i on sobie wtedy to zapamiętuje w swoim programie gdzieś tam, że taką żądaną kawę będziemy pili następnego dnia, czy za parę dni, i wtedy już naciskamy potem tylko raz i on już sobie z pamięci to wie, że tyle ma zrobić w kubku, a nie mniej.
1: Rozumiem. No okej, kawa się zrobiła, przyjemnie jest ją wypić, ale czy po takiej operacji zrobienia kawy to trzeba coś jeszcze tu zadziałać? Jakoś, nie wiem, ten ekspres przepłukać, cokolwiek?
0: No myślę, że tak.
2: Możemy jak najbardziej. Nawet byłoby wskazane, myślę, jak nieco... codziennie, to nie wiem, co drugi, co trzeci dzień na przykład, żeby po prostu on nam się nie zabrudził zbyt mocno, a tym samym nie zepsuł.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli co, po prostu rozbieramy go i płuczemy w zlewie, czy tu jest jakiś mechanizm do płukania?
0: Żeby ten ekspres wypłukać, robimy analogicznie tak, jak było do zrobienia kawy, czyli wkładamy pod dyszę wolny kubek, co teraz czynię, i otwieramy tą dźwignię, jakbyśmy mieli kapsułkę włożyć. Chwilkę czekamy, potem ją dajemy na dół i naciskamy środkowy przycisk w naszym przypadku, bo robiliśmy kawę krema, i on sobie ją wodą przeczyści sobie po prostu tę dyszę w tym momencie.
2: Jest pół litrowy, także może lecieć woda spokojnie.

0: O.
1: I tym razem nic nam nie pisnęło.
2: Tym razem nie...
0: Pisnęło. Pisnął.
1: A jednak.
0: Jednak się nie zbiecił. Czasami jak się wodę wymieni w nim, to wtedy nie piszczy. Za tym pierwszym razem, jak się po wymianie wody, ale jeżeli chodzi o wymianę wody, to zaraz do tego dojdziemy, bo też chcę to zaprezentować, jak on właśnie sygnalizuje, że już nie ma wody i do tego myślę będzie potrzeba chwilkę logistyki, ale damy radę, myślę. To nie wiem, czy Michale teraz to prezentujemy, czy...
1: To znaczy, no pytanie, co tu jeszcze możemy zademonstrować tak na teraz, no bo kawa jest zrobiona, to najważniejsze udało nam się pokazać. Pytanie, co jeszcze oprócz tego, kiedy nie będzie tej wody? Czy coś jeszcze tu możemy zademonstrować?
0: No myślę też, że jeżeli chodzi o taką umycie tych elementów, zwłaszcza tej dyszy, to jest bezproblemowe, bo ona ma po bokach takie dwa jakby przyciski, które naciskamy równocześnie i ona nam fajnie wtedy wychodzi, wysuwa się jakby z tego, o, właśnie się wysunęła nam, co było słychać z tego, z tej igły, która, na której ona jest. I ta dysza jest wielko,

0: znam tego na pamięć dokładnie.
1: Ale zajrzymy i już powiemy, bo to jest dosyć skomplikowane, to w ogóle od kamienia, znaczy skomplikowane, to nie jest skomplikowane, tylko jakby jest pewna procedura. Całe odkamienianie trwa 50 minut.
2: No, czyli tak, chwilę trzeba.
1: Co wydawało mi się dziwne, no bo jak 50 minut będzie się odkamieniał i czyściła, to jednak tak jak pisało w instrukcji.
2: Oj, wiesz także... co, z mojego jakiegoś takiego doświadczenia i obserwacji, to odkamienianie tych ekspresów niestety trwa. Nie wiem, czy na przykład mój ekspres tyle samo czasu potrzebuje, ale też to nie jest 5 minut, na pewno.
1: No więc jeżeli chodzi o odkamienianie, to musimy... użyć do tego specjalnego płynu Chibo... Jaki to był? Chibo to Gold?
0: Nie. Musimy najlepiej użyć... tu w instrukcji zalecają odkamieniacza Durgol Swiss Espresso.
1: Durgol Swiss Espresso, tak. To jest pojemności ten płyn.
0: I w każdym sklepie Chibo można go kupić, ale myśmy akurat znaleźli...
1: Na Allegro też.
0: One są, to są takie małe buteleczki po 125 ml.
1: Dokładnie tak. I tą buteleczkę wlewamy do pojemnika z wodą, który jest z tyłu w ekspresie.
2: Czyli taka buteleczka to starcza na jedno odkamienianie, tak?
1: Dokładnie tak. I jak tą buteleczkę wlejemy, to będzie do połowy pojemnika nalany ten płyn.
0: Nie, ona nie będzie do połowy pojemnika.
1: Nie do połowy?
0: Nie.
1: Tylko to dokąd? Będzie...
0: No jak pojemnik ma 1 litr, no to będzie jakby 125 ml, czyli no praktycznie...
2: Jedna piąta.
1: No gdzieś tak.
0: Tak, i
2: nawet
0: trzeba
2: nie.
0: Resztę dopełniamy wodą do pozycji max. To jest to oznaczone.
1: Jest wyczuwana ta pozycja max, bo nawet jak lejemy wodę do tego pojemnika, to on ma tak wyżłobienie u góry, taką jakby ja mówię na to klamrę, bo to tak w sumie troszkę wygląda jak taka klamra. I potem wiem, że na przykład jest już cały pojemnik wody nalany.
0: Oczywiście możemy użyć innego odkamieniacza, ale wtedy oni tam piszą, żeby po prostu postępować jak producent tego odkamieniacza zaleca, dlatego właśnie tutaj mówimy, że
1: najlepiej i najbezpieczniej użyć tego, które oni zalecają.
0: Durgol Swiss Espresso po prostu tutaj.
1: I to odkamienianie wygląda w ten sposób, że naciskamy dwa te przyciski równocześnie od kawy espresso.
0: Ja może przeczytam, bo ja to mam w instrukcji otwarte. I mamy następujące kroki. Jeśli lampka kontrolna, o której mówiliśmy na początku, jeżeli jest trzeba odkamienić, to ona się zapali na brązowo. No oni to piszą na żółto, ale według mnie to jest brązowy. Na żółto ekspres musi zostać odkamieniony. Odkamienianie należy przeprowadzić w najbliższych dniach, kiedy nam się ta lampka zaświeci. No niestety nie jest to sygnalizowane.
1: No, ale zmienia się praca silnika, to już wtedy wiemy, tak.
0: Tak, tak. No i tu mamy pierwsze wyłączyć ekspres wyłącznikiem. Przy użyciu odkamieniacza Durgol Swiss Espresso, jak już wspomnieliśmy, wyjąć z ekspresu zbiornik na wodę i wlać jedną porcję, czyli tą buteleczkę 125 ml odkamieniacza właśnie tego Durgol do pustego zbiornika na wodę i potem dopełnić ten pojemnik aż do oznaczenia max i włożyć zbiornik do ekspresu. No i to właśnie jest napisane. Jeżeli zostanie użyty inny odkamieniacz, należy przestrzegać instrukcji producenta odkamieniacza. I to też, że mamy wlać roztwór odkamieniacza aż do oznaczenia max i włożyć zbiornik do ekspresu. No ale to w naszym przypadku nie jest istotne, bo my używamy tego Durgol. Potem mamy drugi krok. Docisnąć dźwignię ekspresu w dół.
1: Czyli tak jakbyśmy kawę, słuchajcie, robili, to zamykamy po prostu bez kapsułki, tylko z tym płynem do odkamieniania, tak jakbyśmy kawę robili przy wyłączonym ekspresie.
0: I trzeci krok. Pod otwór wypłynąć.

0: wpływowy napoju, podstawić pojemnik o pojemności co najmniej 250 ml. W razie potrzeby wyjąć miseczkę odciekową, czyli w zależności od naczynia, które podstawimy. W trakcie procesu odkamieniania postawiony pojemnik musi być kilkukrotnie opróżniany.
1: To jest... Z tego płynu do odkamieniania, bo to co właśnie on sobie to wtedy przelewa i robi takie cykle 10-minutowe z przerwami właśnie, że on sobie przelewa ten płyn przez 10 minut i jakby co 10 minut jest taka pauza, gdzie wiadomo, że trzeba wymienić
2: wylać tę wodę z tym płynem.
1: Tak.
0: I teraz kolejny krok. Środkowy przycisk funkcyjny świeci, czyli ten do kafekrema, a lampka kontrolna miga naprzemiennie na czerwono i żółto. No i to też nie jest...
1: To jest też minus, bo jest nieudźwiękowione, a szkoda.
0: I teraz nacisnąć środkowy przycisk funkcyjny, aby uruchomić cykl odkamieniania.
1: Tak, i on wtedy zaczyna tak jakby walczyć, tak jak robił teraz kawę, tylko że z przerwą co 10 minut. I on sobie tak to robi przez ile? 6 takich cykli 10-minutowych.
0: No, tak 5-6 mniej więcej. Rozpoczyna się odkamienianie ekspresu. Lampka kontrolna miga naprzemiennie na czerwono i żółto. Cykl odkamieniania trwa około 50 minut. Urządzenie w 10-minutowych odstępach czasu kilkukrotnie pompuje roztwór.
1: Dokładnie.
0: Odkamieniacza do systemu przewodów. Do pojemnika spływa przy tym każdorazowo około 125 ml cieczy.
1: Dokładnie. I potem, jeżeli ten proces odkamieniania się nam zakończy, to jakby skróćmy już to, i to jak się ten proces odkamieniania nam zakończy, jest sygnalizowane też takim dłuższym dźwiękiem, że ten proces odkamieniania się zakończył.
0: I wtedy umyjemy wszystkie wyciągane elementy.
1: I wtedy wyciągamy i pojemnik na zużyte kapsułki,
0: i
1: myjemy pod bieżącą wodą.
0: I te kratki ściekowe jak były wstawione.
1: I myjemy to pod bieżącą wodą i dyszę tak samo. Po czym zakładamy to ponownie, wszystkie elementy do ekspresu i rozpoczyna się proces płukania po tym roztworze.
2: Ja wspomniałem, że można do nas dzwonić i można do nas pisać i już ktoś pisał, a teraz ktoś do nas dzwoni. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Witam serdecznie, Małgorzata, stała słuchaczka.
2: Witamy i słuchamy.
0: Witamy.
3: No, chciałam serdecznie podziękować za super audycję. Bardzo fajnie opisujecie ten ekspres do kawy. Już dawno chciałam sobie jakieś kupić i myślę, że wybór chyba będzie prosty i myślę, że kupię sobie ten, który właśnie jest dzisiaj prezentowany w Tyflo Podcaście. Pozdrawiam moich przyjaciół Monikę i Krzysztofa przy okazji.
1: My ci ten ekspres kupimy i przywieziemy tam go.
3: I pana prowadzącego również pozdrawiam.
2: A dziękuję bardzo i pozdrawiamy również.
1: Pozdrawiamy również, dziękujemy bardzo.
3: Dzięki.
2: No dobrze, Małgorzato, czy jeszcze... A, już Małgorzata chyba nie ma żadnych pytań do nas, bo się rozłączyła. To czy coś jeszcze a propos tego odkamieniania?
0: O płukaniu jeszcze chcielibyśmy dodać, że... W ramach fazy płukania napełnić zbiornik na wodę zimną wodą, kranową aż do oznaczenia max. I tutaj też wstawiamy pojemnik, jakieś naczynie o pojemności minimum 250 ml. Nacisnąć środkowy przycisk funkcyjny, aby uruchomić cykl płukania. Lampka kontrolna miga naprzemiennie, ale po dwa razy tym razem. Dwa razy na żółto i dwa razy na czerwono. I przez ekspres przepływa około 500 ml wody. Trzeba po prostu obserwować podstawiany pojemnik na wodę.
1: To znaczy ja myślę, że ten taki, który my mamy, to jest tak optymalnie, że starczy na właśnie, bo to płukanie to już nie jest tak, że on co 10 minut sobie robi przerwy, tak jak było w odkamienianiu, tylko po prostu tak jak robimy tą kawę, to tak samo się leje teraz ta woda właśnie do tego pojemnika podczas płukania i jak się te, ile tam było? 500 mililitrów wody się przeleje przez ekspres, to on na końcu zasygnalizuje takim dłuższym piknięciem, że ten proces czyszczenia, w sensie płukania jest już zakończony.
0: I wtedy lampka znowu świeci na przemian na czerwono i na żółto i na czerwono. I nacisnąć środkowy przycisk funkcyjny.
1: Czyli ten do kafe krema naciskamy, tak, jakby, dokładnie. Że akceptujemy to, że jest zakończone.
0: I cały proces nam się zakończył i możemy ponownie zrobić sobie kawę.
1: I korzystać, no ja myślę, myśmy kupili ten ekspres, kiedy to? 2 lata temu?
0: A myślę, że jakoś około. 2 lata temu.
1: I dopiero, powiem ci Michale, że dopiero po 2 latach w kwietniu przed świętami go pierwszy raz odkamienialiśmy od nowości, więc...
2: O proszę.
1: Więc wydaje mi się, że a u nas tutaj, gdzie mieszkamy, mamy bardzo twardą wodę i jak na tą twardość wody, to według mnie ten ekspres działa, bo jeszcze nie woła, żeby go odkamienić. Jeszcze ta praca silnika się nie zmieniła od tego kwietnia, więc wydaje mi się, że to jakoś tam on sobie kontroluje, ileś tam cykli pewno jest, przypuszczam, zaparzenia tej kawy i on potem woła o to odkamienianie. Także tak to wygląda.
2: Zatrzymaliśmy się przed momentem, jeżeli chodzi o prezentację, na tym, że pokażemy, jak to wygląda, kiedy w tym ekspresie kończy się woda. No i co się wtedy dzieje?
1: No przecież, no wtedy zaczyna się zabawa, ponieważ on troszkę tej kawy zrobi tak dokładnie na troszkę tylko od dna zrobi nam tej kawy i zacznie chodzić jak traktor. Tak jak wtedy przy odkamienianiu, jak go trzeba odkamienić. Jest to dosłownie sekunda, jak chodzi tak jak traktor i potem zaczyna przestawać odzywać się silnik, a za to nam wchodzi taki dźwięk akustyczny, dosyć dla moich uszu taki, bym powiedział, takie ostre piszczenie, no takie dosyć słyszalne, że dajmy na to spokoju go usłyszymy, że w kuchni
2: że coś trzeba, się dzieje.
1: Coś się dzieje i trzeba wodę wymienić, ale z reguły to jest też fajnie, że to jest właśnie udźwiękowione, bo jest to dla nas dostępne po niewidomemu, więc jeżeli chodzi o wodę, o wymianę wody w ekspresie, to ten pojemnik na wodę jest z tyłu tej bryły owalnej. Wkładamy go od tyłu, ściągamy takie wieczko w kształcie, bym powiedział, półksiężyca. Ten cały w ogóle pojemnik na wodę jest taki... Nie, to jest taki półksiężyc, bym powiedział. Nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Półksiężyc ten pojemnik. On jest plastikowy i ten uchwyt... I ten to wieczko też jest plastikowe od tego pojemnika i żeby go włożyć, to jest od tyłu taka wnęka dostosowana kształtem też do tego pojemnika i po prostu wystarczy w tą wnękę go wsunąć, co też czynię, będzie słyszany taki klik. O!
2: Było słychać?
1: Było słychać i teraz zakrywamy też pojemnik tym wieczkiem. Musimy uważać, bo ten pojemnik, to wieczko jest też takie, że lubi wpaść do środka, do tego zbiornika wypełnionego wodą, ale też tutaj po bokach tego księżyca są takie jakby trójkątne wyżłobienia, gdzie myślę one są właśnie na palce, żeby właśnie ono fajnie tak nam wskoczyło w to miejsce, co musi wejść i właśnie zamykamy. O! I teraz załóżmy sytuację, mamy kawę zrobioną i chcemy zrobić, a nie wiemy, czy jeszcze jest woda, czy nie.
0: Chcemy na przykład załóżmy wyczyścić.
1: Tak. Uruchamiamy ekspres na nowo, czyli tym dolnym po lewej stronie styczkiem do góry. On się nam...
0: Migają lampki.
1: One nam migają.
0: Nasze przyciski.
1: I myślę, że już można spróbować go wyczyścić i zobaczymy, co się nam stanie. O, a czemu ty nie chcesz zadziałać? Nie rób mi tego na żywo. Ej. No, chwileczkę musimy poczekać, no to jest audycja na żywo, różne...
2: No tak, różne rzeczy mogą się dziać, ale to przynajmniej zobaczymy, czy jesteśmy w... O!

0: O właśnie, taki mamy sygnał.
1: I zaczęło piszczeć, tak.
0: Zaczęło piszczeć, dopóki nam i dopóki nie uzupełnimy wody, to tak będzie piszczał, ale ja, żeby tego piszczenia nie słuchać, po prostu wyłączam ekspres tym styczkiem w dół. Przestaje nam piszczeć. A jeżeli bym go znowu włączył, nawet jak wymienię wodę, to on i tak będzie piszczał. O. Aha. I żeby przestał piszczeć, jak jest woda już wymieniona, to musimy znowu nacisnąć ten jeden z funkcyjnych przycisków, który robimy kawę, i jakby wtedy on przełącza się w ten tryb robienia kawy i już przestaje piszczeć.
1: Rozumiem.
2: No, prezentujmy to, bo myślę, najlepiej będzie...
1: Przez praktykę.
0: Dokładnie tak, tylko że tu już jest woda troszkę w tym kubku. Starczy, czy...
2: Myślę, że jeszcze starczy. Może napełnijmy ten pojemnik. Już tu mam nalaną wodę w garnku, żeby to jak nie
0: go,
2: biegać.
0: Żeby go napełnić, to ja go wyciągam. Takim ruchem do góry i on wychodzi nam z tej wnęki. O! Nie ma jak na żywo.
2: Teraz tak, mamy wodę.
0: Tak sobie ją napełnimy.
1: To ja w międzyczasie może przeczytam to, co na YouTubie tym razem się pojawiło, bo tu mamy komentarze dwa. Komentarz od Katarzyny, zarówno jeden, jak i drugi. Cześć, wielkością przypomina czajnik elektryczny. Tak, to już to ustaliliśmy. Ten komentarz chyba już jakiś czas temu się pojawił, jeżeli chodzi o wygląd tego ekspresu. Natomiast jeszcze mamy jeden komentarz i to już myślę, że bez względu na porę audycji wart przeczytania, napisała Katarzyna do nas. Tak, świetny pomysł na audycję. Mieliśmy przyjemność pić kawę z tego ekspresu z Krzyśkiem i Moniką. Ekspres zachwycił nas swoją prostotą. Istnieje też model Cafissimo Easy. A pytanie, czym się różnią te ekspresy? Tak,
0: pozdrawiamy Kasię i Łukasza, którzy by właśnie mieli możliwość wypić kawę z nami z tego ekspresu. Jeżeli chodzi o ten Express Easy, tutaj sobie założyłem już pojemnik z wodą. Jeżeli chodzi o ten Express Easy, to on się różni tylko tym,
2: myślę, że
0: jest
2: wielkością na pewno.
0: Wielkością.
2: Bo my mamy pojemnik na wodę litr, a Cafissimo Easy, ja tam doczytałam na stronie Chibo, ma 650 ml, jest wielkościowo tym samym troszkę
1: mniejszy.
0: No i ma mniejszy pojemnik na kapsułki, bo tam możemy dać 4 kapsułki, tak, a tutaj 6, więc... Natomiast ja choruję w przyszłości, jeżeli ten już przez wyzionie ducha, że tak powiem, to choruję na ten Milk, bo jeszcze jest ekspres podobny do tego naszego, ale z funkcją spieniania mleka.
2: I wiadomo, jest szerszy, ponieważ po prawej stronie ma taką podstawkę, gdzie daje się pojemnik na mleko, takie zwykłe mleko, które kupujemy w sklepie.
0: Dokładnie tak. No i teraz mamy pojemnik już gotowy z wodą i uruchamiamy sobie ekspres, żeby go wyczyścić. I co się stanie? Dalej piszczymy. No to żeby już przestać piszczeć, to musimy nacisnąć ten przycisk środkowy albo któryś. No myślę, że ten pierwszy będzie też najlepiej, bo wtedy mniej tej wody wleci nam tu.

0: O.
1: I zrobione.
0: I zrobione. I przestał piszczeć, to już jest znak, że po prostu no on już sobie to wyczyścił.
2: Nie zasygnalizował, że się wyczyścił?
0: Nie zasygnalizował, ale no myślę, że jest porównanie przed jakby napełnieniem pojemnika wodą, a przed tym, jak już tej wody nie było. Ten silnik też inaczej chodzi i te sygnały dźwiękowe przy braku wody są też na tyle zauważalne, że myślę, że to będzie dla słuchaczy wszystkich też przemawiało za tym, żeby taki ekspres sobie nabyć. Tym bardziej, że cenowo, tak jak żeśmy mówili, jest w miarę tani.
1: No, cenowo to jest rzecz jedna, bo naprawdę ten ekspres w porównaniu do takich tradycyjnych ciśnieniowych kosztuje bardzo niewiele, ale też no, druga zaleta, o której fakt faktem nie pomyślałem, a to może być, myślę, sprawa przydatna, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy mają małe kuchnie albo mało miejsca, gdzie można by sobie taki ekspres postawić. No, mój ekspres, którego ja używam, no to w porównaniu do tego ekspresu, który wy tu demonstrujecie, to jest istne monstrum, bo to jest no takie wielkości, bo ja wiem, do czegoż by to tu przyrównać, no jakiś taki...
0: Duża taka skrzynka?
1: Tak, taka duża skrzynka, tak. Duża skrzynka, która no, zajmuje trochę miejsca na blacie. A taki malutki ekspres, który tutaj mamy, wielkości czajnika, no to naprawdę można postawić nawet w najmniejszej kuchni, jaką byśmy nie mieli. Skoro znajdzie się zawsze miejsce na jakiś czajnik elektryczny, to i miejsce na taki ekspres też się znajdzie. Tak mniemam.
2: No, małą kuchnię.
0: No, u nas jest taka kuchnia, że dwie osoby to już, słuchajcie, jest banda.
1: To już tłok.
0: To już tłok, także w sam raz taki ekspres. No i co też jest fajne, to jest bardzo kompaktowy i jest bardzo lekki w przenoszeniu, jak już nie ma w sobie zawartości wody ani niczego. To nawet nie kiedyś się tak pokusiłem, że jakby była jakaś możliwość i jakiś transport, to nawet bym taki ekspres sobie na wakacje wziął i taką kawę zrobił.
1: Czemu nie? Kwestia tylko jakiegoś źródła prądu i można działać.
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, słuchajcie, myślę, że ten ekspres udało wam się opisać bardzo dokładnie, ze szczegółami. Pytanie, czy jest jeszcze coś, co przychodzi wam do głowy, o czym warto wspomnieć, a czego zabrakło w tej naszej dzisiejszej audycji?
0: O czyszczeniu mówiliśmy, o działaniu i funkcjonowaniu mówiliśmy. Dostępności kapsułek też mówiliśmy, one są dostępne zarówno i na, ale bardzo fajne są też promocje na Allegro tych kapsułek właśnie i też co tutaj dziękuję za to też Kasi, która pisała w komentarzu, powiedziała też jedną fajną rzecz, że nie tylko te trzy rodzaje kaw można wypić w tym ekspresie sobie zrobić, bo też są kawy smakowe, o czym
2: to znaczy,
0: nie wiedzieliśmy.
2: Trzy rodzaje, ale są kawy smakowe, na przykład taka kawa krema też, jak tam widziałam.
0: O jakimś smaku orzechowym może być.
2: Orzechowe ciastko albo jakiś sernik z maliną, no nie pamiętam teraz
0: na
2: dokładnie,
0: przykład,
2: ale
0: tak.
2: Są. Na Allegro jest tych ofert naprawdę multum, ale też takie kapsułki możemy zakupić na przykład w Carrefourze, powinny być w RTV Euro AGD, myślę też.
0: Ja też nie wiem, jak jest sytuacja, bo też wiem, że do niektórych ekspresów są tak zwane kapsułki wielorazowego użytku, że możemy wsypać sobie swoją kawę i też się zastanawiam, czy w tym ekspresie byłyby takie kapsułki możliwe, ale chyba nie, bo on jakby ma swój też ten system parzenia i nie wydaje mi się, żeby były, wiesz Michał, o tych takich kapsułkach mówię, co można sobie samemu swoją kawę wsypać.
1: Też o tym słyszałem, natomiast no nie znam szczegółów, bo tak jak mówię, no ja mam ekspres z młynkiem, więc ten temat kapsułek jest mi kompletnie...

0: to napiszcie w komentarzach, będziemy wdzięczni za taką informację.
1: A jeżeli coś wy się dowiecie na temat tego, czy do tego ekspresu da się takie kapsułki wkładać, takie wielorazowe, bo być może tak, być może to jest po prostu kwestia tego, żeby były takie kapsułki odpowiedniej wielkości, od i wszystko, no to też dajcie znać. No dobrze, to w takim razie ja przypominam, dziś ekspres Cibo Cafissimo Pure na naszej antenie prezentował Krzysztof Bartosz i Monika Inglot. Dziękuję wam bardzo za udział w audycji.
0: To wszystko, wyczerpaliśmy temat, chyba że jakieś komentarze jeszcze są.
1: Nie, na chwilę obecną nic więcej nie widzę.
0: No to super, to miło było nam gościć na antenie Tyflo Radia i... Teraz czas na pyszną kawę. No szkoda, tak, że nie mogę Michale przesłać, ale po falach eteru przesyłamy.
1: A ja tu mam obok, a właściwie miałem, bo w międzyczasie zdążyłem ją już wypić.
0: To ja idę za twoim przykładem.
1: Okej, okay. Dzięki.
0: Czekaj.
1: Dzięki i do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona nawigacji GPS, dostępności tej nawigacji osobom niewidomym. Na początek jednak małe sprostowanie, ponieważ w poprzedniej audycji mojego autorstwa poświęconej Pronto stwierdziłem, że jest to że Braillite jest produktem firmy Baum, co oczywiście jest nieprawdą. Niektórzy z was, że tak powiem, uświadomili mi to moje niedopatrzenie. Tak więc no, przepraszam jeszcze raz za dezinformacje. Już same osoby zainteresowane przeprosiłem drogą mailową, natomiast publicznie teraz, że tak powiem, to zrobię. Braillite nie jest produktem firmy Baum. Okej, to obowiązek spełniony. Teraz zacznijmy już temat właściwy dzisiejszego odcinka, a więc nawigacji GPS dla osób niewidomych. GPS to skrót od angielskich słów Global Positioning System. Jest to system satelitarny opierający się na kilkudziesięciu satelitach krążących na orbicie Ziemi. Te satelity wysyłają sygnał radiowy, który jest interpretowany przez odbiorniki GPS, jest analizowany przez odbiorniki GPS. Na podstawie tego sygnału oraz na podstawie innych zmiennych jest wyznaczona nasza pozycja na Ziemi, która to pozycja składa się z długości i szerokości geograficznej. Odbiornik GPS może być urządzeniem samodzielnym lub może być urządzeniem wbudowanym w inne urządzenie, tak jak na przykład telefon komórkowy. W tej chwili, jeżeli chodzi o zakup samego odbiornika, nie jest to jakiś drogi sport. Widziałem w sklepie internetowym pewnym, którego może nie będę reklamował, już taki odbiornik za kwoty około 130 zł. No są oczywiście droższe. Można kupić oczywiście odbiornik za 500 zł. No ale zakładam, że chcemy jednak zrealizować to tanim kosztem, więc no już można za 120 zł taki odbiornik zakupić. I co, jak można używać tego GPS-u, będąc osobą niewidomą? Właściwie można używać go na dwa sposoby. Pierwszym z nich to jest zakup urządzenia o nazwie Navigator. Jest to produkt firmy Migraf. Migraf przez F. Jednak jego dystrybucją, z tego co się niedawno dowiedziałem, zajmuje się firma PHU Impulse. Jest to urządzenie samodzielne, nawigacyjne, właściwie tylko i wyłącznie nawigacyjne, przystosowane do potrzeb osób niewidomych, opierające się na tak zwanych punktach, o których w dalszej części tego podcastu. Drugim rozwiązaniem, które zadziała wtedy tylko jeśli mamy telefon komórkowy, oczywiście mowa o telefonach symbianowych i zainstalowanym jakimś gadaczu, no to jest zakup odbiornika GPS i instalacja odpowiedniego oprogramowania. Przy czym w niektórych przypadkach zakup odbiornika GPS może być niepotrzebny, ponieważ niektóre telefony Nokii mają już wbudowany odbiornik, jednak ja polecam mimo wszystko zakup odbiornika zewnętrznego, chociaż ten wewnętrzny do niektórych celów się nadaje. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą pieszą, poruszającą się dużo samodzielnie, to jednak zalecam zakup odbiornika oddzielnego. I na telefonie komórkowym naszym, oczywiście symbianowym, możemy zainstalować dwie aplikacje do nawigacji, ponieważ takie aplikacje są nam potrzebne. Pierwszą z nich jest komercyjny program Wayfinder Access i drugim rozwiązaniem jest zainstalowanie darmowego narzędzia o nazwie Lodestone GPS. Chciałbym, żeby ten podcast był takim omówieniem poszczególnych programów. Niestety z pewnych względów nie pokażę dzisiaj Wayfindera, natomiast trochę o nim pomówię, poopowiadam i mam nadzieję, że na podstawie tego, co będę mówił, wybierzecie odpowiednią dla Was aplikację do nawigacji, bo często jest tak, że sprzedawcy sprzętu dla niewidomych, producenci zachwalają coś, a nie zawsze jest to, potem okazuje się to przydatne i prawdziwe dla osoby, dla użytkownika końcowego, który jest osobą niewidomą. Więc zacznijmy od Wayfinder Access. Jest to program komercyjny, który jest w zasadzie przystosowaną do potrzeb osób niewidomych wersją programu Wayfinder. I tutaj trudno mi to powiedzieć, natomiast trzeba sobie powiedzieć szczerze, że trzeba, wybierając pomiędzy dwoma aplikacjami, Lodestone GPS i Wayfinder Access, trzeba rozróżnić dwa typy programów tak naprawdę, jeżeli będziemy porównywać te dwie aplikacje. Programy dostępne dla gadaczy i programy dostępne dla osoby niewidomej. O co chodzi? To, że program jest dostępny dla gadacza, to nie znaczy, że jest dostępny dla osoby niewidomej. I tak właśnie sądzę o programie Wayfinder Access, który mnie bardzo rozczarował. Bardzo mnie rozczarował z kilku przyczyn, które potem wynikły jakby w porównaniu z darmowym Lodestone GPS. Natomiast już od początku jakoś mi się nie podobała jego filozofia. A dlaczego, to opowiem za chwilę. Zacznijmy może jednak od plusów. Wayfinder Access jest narzędziem dostępnym dla gadaczy. Nie można temu zarzucić, że to nie pracuje z Toxem, na pewno z Toxem. Nie wiem jak z Mobile Speakiem, bo tutaj nie zaręczę, ale z Toxem na pewno to działa i to naprawdę dobrze działa. Jest to program, który działa na zasadzie takiego automatycznego przewodnika. To znaczy ustawiamy punkt A, czyli miejsce, w którym jesteśmy, ustawiamy punkt B, czyli miejsce, w którym chcemy się znaleźć i on nas prowadzi. Prowadzi nas przy użyciu prostych komunikatów w rodzaju skręć w lewo za 100 metrów, skręć w prawo za 100 metrów, idź prosto, czy właściwie jedź prosto. I właściwie na tym jego zalety się kończą. No, niestety. Taka jest prawda. Jakie są minusy Wayfindera? Po pierwsze, Wayfinder korzysta z map drogowych. Z map przeznaczonych dla samochodów. Z autostrad i z innych zbiorów punktów, które wyznaczają poruszanie się samochodów, pojazdów, a nie osób pieszych. To jest jednak różnica. To jest jednak duża różnica, wbrew pozorom. I w zasadzie wynika stąd inny minus, na przykład taki, że kiedy jesteśmy na terenie słabo zmapowanym, tak jak ja bardzo często się na takim terenie znajduję, to poza komunikatem zjechałeś z trasy niczego od programu się nie dowiem. Po drugie, dla osoby pieszej to narzędzie bardzo potrafi utrudnić życie. Na przykład tym, że potrafi do punktu, gdzie normalnie moglibyśmy dojść 100 metrów, program nas potrafi prowadzić przez kilometr albo przez połowę miasta. Bo tych wad będzie dużo, więc może nie będę liczył. Wayfinder Access korzysta z internetu. Korzysta z internetu nie tylko po to, żeby pobierać mapy. To można rozwiązać w ten sposób, że można zainstalować te mapy jakby w telefonie. Niestety, no, instalacja tych map nie jest do końca dostępna dla niewidomych, dlatego że nie można ich tak na ślepo pobrać. Więc no, to jest jednak, co by nie powiedzieć, to jednak niewidomy tego sam nie zainstaluje. Więc instalacja nie jest dostępna dla gadaczy tych map. I skutek tego jest taki, że no, kasa nam z konta, że tak powiem, leci. Ale idźmy dalej. Program korzysta z sieci nie tylko, żeby te mapy sobie pobierać, ale też po to, żeby sprawdzić swoją legalność. No, nie miałbym nic przeciwko temu, bo moja wersja jest legalna, mam legalny telefon, niezłamany, żadnego tam kraka, niczego takiego do systemu nie wkładałem, więc żadnych takich problemów bym nie miał. Tylko że nie wszędzie jest zasięg telefonii GSM. Żyjemy w Polsce, więc ten zasięg jest bardzo różny. Ja znam miejsca, gdzie są dwie kreski, na przykład. Albo jak jest jedna, to jest dobrze. No i tutaj internetu już nie ma. Ale GPS działa. I to nawet całkiem sensownie. W związku z tym Wayfinder leży. Jeszcze inną wadą tego, że korzysta z sieci, to jest to, że jest to strasznie drogie w użyciu. Nie dość, że płacimy za program, to jeszcze płacimy za jego używanie. Mnie się bardzo często zdarzało, a właściwie był taki okres, że przez cały czas za trasę dosyć prostą, 30-kilometrową z centrum Poznania do miejscowości oddalonej 12 km od Poznania płaciłem okolice 11 zł. No 10 zł z takimi grubymi groszami, więc można by to już spokojnie zaokrąglić do 11 zł. Horror. Jest to horror i przez to niejednokrotnie, że tak powiem, bankrutowałem, ponieważ mam telefon na kartę, jest to telefon w systemie ERA, tak, właśnie w sieci ERA i no widzimy już, że on tego transferu jednak trochę potrzebuje. Myślę, że nie jest to ciekawe rozwiązanie dla osoby niewidomej. Co by nie mówić, nie uśmiecha mi się płacenie za każdy przebyty kilometr i to jeszcze taką wysoką kwotę. A operatora nie zamierzam zmieniać, no bo mam już ten numer od kilku lat i nie będę zmieniał operatora tylko dlatego, że jakiś program ode mnie żąda połączenia z internetem i właściwie nie wiadomo po co. No bo te mapy no, można by zainstalować, ale sam tego nie zrobię oczywiście, no bo nie da się. No a ta legalność, no panowie, moglibyście trochę inaczej to sprawdzać, no. Może i tak mnie nie słyszycie, no to produkt amerykański, ale no co by nie powiedzieć, jest to wkurzające i dlatego bardzo się zraziłem do tego produktu. Jeszcze kolejną wadą jest interfejs. Interfejs, który w porównaniu z darmowym programem, z darmowym Lodestonem leży. Tak naprawdę leży, dlatego że skrótów klawiszowych nie ma żadnych. Powiem tak, no, jest to narzędzie, tak jak mówiłem wcześniej, na zasadzie takiego automatycznego przewodnika. No tak działa sobie w tle, spokojnie, nie musimy przy nim nic grzebać. Tylko że jak chcemy coś od niego uzyskać więcej ponad skręć w lewo albo skręć w prawo, to musimy się nachodzić musimy się nachodzić po jakichś zakładkach, po jakichś polach, po jakimś dziwnym czymś, co niejednokrotnie zajmuje sporo czasu, a w nawigacji jednak każda minuta, każda sekunda wręcz jest cenna. Mało tego, te dane są podawane, jak zauważyłem, nieświeże. No, trzeba tam odświeżać, żeby mieć aktualne dane. To taka mała wada, ale się lubię, że powiem, czepiać, więc się przyczepiłem. Z tym, że jednak te skróty mogłyby być. No, w Lodestonie jednak cały telefon mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o skróty. Tutaj skrótów nie ma. Więc tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy czegoś się dowiedzieć niestandardowego, to musimy telefon na przykład w autobusie wyciągnąć. Musimy go wyciągnąć, chyba że ktoś potrafi obsługiwać telefon w kieszeni. Ja na przykład nie potrafię, w związku z tym muszę ten telefon wyciągnąć. Prawda, jeżeli się jeszcze stoi w autobusie, to jest już po prostu czasami masakra. Więc bardzo niewygodne, bardzo drogie narzędzie w użytkowaniu, jeżeli chodzi przynajmniej o właścicieli telefonów na kartę. I dodatkowo jeszcze, no, tak jak powiedziałem, ja bym to raczej uznawał za nawigację samochodową. Może to się przydawać na przykład, jeżeli jedziemy taksówką. O, jedziemy sobie taksówką i na przykład chcemy sprawdzać, czy jedziemy rzeczywiście w dobrym kierunku, najkrótszą trasą, czy nasz taksówkarz, że tak powiem, chce spłukać z kasy. To się do tego może przydać. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą samodzielną, jednak odradzam, bo to jest bardzo, bardzo dziwny program, który zarówno w trybie pieszym działa tak samo, w trybie taksi działa tak samo, w trybie samochodowym działa tak samo, więc właściwie jest to program dla kierowców, tylko że przystosowany do potrzeb osób niewidomych. No, brzmi to dosyć paradoksalnie, ale tak jak ktoś to ujął na jednej z list dyskusyjnych, jest to program dla gadaczy, ale nie dla osób niewidomych. I drugim narzędziem, które możemy zainstalować na naszym telefonie, jest darmowy Lodestone GPS. Można go pobrać z angielskiej strony projektu www.lodestonegps.com. Oczywiście między Lodestone a GPS jest, staje się, myślnik czy podkreślenie. No, popróbujcie. W każdym razie podziałacie www.lodestonegps.com lub też z polskiej strony, do której link znajdziecie na witrynie www.screenreaders.pl. Lodestone jest darmowym narzędziem otwartym, o otwartych źródłach, na licencji GPL, które komunikuje się z nami również w języku polskim. Opiera swoją nawigację na tak zwanych punktach, czyli na zaetykietowanych pozycjach na ziemi. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przystanku autobusowym, który jest dla nas ważny w jakimś tam stopniu, czy przy innym punkcie orientacyjnym. To nie musi być przystanek, to może być, nie wiem, cokolwiek. W każdym razie, jeżeli jesteśmy przy tym punkcie, wówczas zaznaczamy to miejsce w Lodestone i od tego momentu program będzie nas informował o naszej pozycji względem tego miejsca. Po jakimś czasie tworzy się nam taka lista punktów, taka sieć naszych punktów, która, jeżeli te punkty są sensownie rozlokowane, to naprawdę może pomóc. Mnie osobiście Lodestone nieraz wyprowadził z pułapki orientacyjnej, w którą często wpadam. Jeżeli na przykład idziemy sobie i słuchamy tego, co program do nas mówi, to jesteśmy w stanie, no, nawet z jakichś tarapatów się wydostać. Aczkolwiek jest to narzędzie dla osób, które, że tak powiem, trzeba mieć minimalną wiedzę z zakresu nawigacji. To jest w tej najnowszej wersji już trochę wszystko uproszczone, natomiast dobrze jest wiedzieć, co to jest azymut, co to jest kurs, jak się oznacza według zegara kierunki, dlatego że on właśnie tego typu komunikaty nam podaje i ich prawidłowa interpretacja bywa bardzo pomocna. W Lodestone jeżeli nie chcemy korzystać z własnych punktów, albo jeżeli chcemy poszerzyć naszą bazę punktów, możemy pobrać te punkty z sieci. Jest cała masa tych współrzędnych, można je pobrać na przykład z serwera FTP na screenreaders.pl, ale również w internecie można poszukać. Jest bardzo dużo takich projektów, które się zajmują gromadzeniem takich punktów, również komercyjnie. Możemy chociażby używać punktów innych narzędzi nawigacyjnych, więc to nie muszą być też osoby niewidome, które zrobiły te punkty. Możemy używać dowolnych punktów. Właściwie są narzędzia, które potrafią konwertować te punkty na format Lodestone'a, w związku z czym to nie jest naprawdę problem. Cała klawiatura naszego telefonu, prawie cała klawiatura naszego telefonu staje się aktywna i mamy ją do dyspozycji, jeżeli chodzi o właśnie Lodestone'a. Każdy klawisz numeryczny odpowiada za jakąś funkcję. Każdy klawisz, pod każdym klawiszem są jakieś informacje, są jakieś dane. Tak więc jeżeli chcemy sprawdzić coś w Lodestone'ie, klikamy tylko jeden klawisz i już ta informacja jest podawana. Jest to informacja bezpośrednio aktualna, prosto z odbiornika. Nie jest to jakiś tam odświeżany coś tam. On tam sobie tam odświeża te informacje, natomiast robi to na tyle szybko, że nie jest to zbyt zauważalne. Ja powiem tak, polecam spróbować obu rozwiązań i wybrać sobie to, które nam odpowiada. Ja nie neguję Wayfindera i nie mówię, że Lodestone jest super, bo oba te narzędzia mają pewne swoje wady. Natomiast myślę, że zarówno Lodestone, jak i Wayfinder są to narzędzia dedykowane trochę innej grupie użytkowników. Ja polecam osobom, które chcą być samodzielne, naprawdę samodzielne, jednak instalację Lodestone'a, dlatego że wtedy jesteśmy tak naprawdę niezależni i nie musimy być jakby zależni od tych map, od tego internetu. Te mapy, które są w Wayfinderze, bardzo często zawierają nieaktualne dane lub też są błędnie zrobione. Tak się często słyszałem zdarza. Więc każdy może wybrać swoje narzędzie, które mu będzie pomagało w nawigacji. Ja tylko opiszę Lodestone'a, ponieważ uważam, że jest to najlepsze narzędzie dla osoby niewidomej, która chce być w pełni samodzielna, jeśli chodzi o orientację przestrzenną. Nie chce być zależna od internetu. Ma telefon komórkowy, na przykład na kartę, tak jak ja. I chce po prostu używać tego systemu bez bawienia się, bez babrania się w interfejsie czy w innych pierdach, które rozpraszają naszą uwagę i przez które tracimy czas. Ja teraz przechodzę na Olympusa, więc będzie trochę gorsza jakość i za chwilę zapoznamy się z interfejsem programu Lodestone GPS i za chwilę wyjdziemy w teren.
4: Jarosław Psikutas.
5: Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie.
4: O Jezu! Praktycznie nie ma S. Czyli Psikutas bez S.
6: W pewnych sytuacjach lepiej nie mieć nazwy. www.beznazwy.net. Pierwszy podcast w polskim internecie, który nie ma nazwy.
7: Witam wszystkich. W tym momencie już jesteśmy po krótkiej przerwie i możemy rozpocząć pracę z Lodestone'em. Na początku jednak warto pobawić się tym programem, warto się trochę pouczyć jego skrótów podstawowych, warto go po prostu na początek odpowiednio skonfigurować. W tym momencie jest odpalony Lodestone i nie ma odbiornika, więc jedynym komunikatem, który usłyszymy wciskając skrót klawiszowy, to jest komunikat niepołączony. Takie słowa możemy usłyszeć. Natomiast co innego się stanie, kiedy wejdziemy w tak zwany tryb uczenia. Wtedy będziemy mieli dostęp do całej klawiatury, do skrótów klawiszowych w Lodestonie. Na początek zajmiemy się tymi właśnie skrótami. W tej chwili pokażę, jak wchodzić do trybu uczenia. Wchodzimy F1 do menu. Rozwijamy funkcję. No i teraz jest tryb uczenia zaznaczony, natomiast to zrobiłem wcześniej, więc w tym momencie musimy po prostu kliknąć OK. Tak, i to jest tryb, w którym będziemy informowani po wciśnięciu klawisza, do czego konkretny skrót klawiszowy służy. I w tym momencie informuję, że jesteśmy w trybie nawigacji, bo Lodestone może pracować w dwóch trybach, o tym może później. I na przykład teraz wciskamy 1.
8: Pokaż szybkość, pokaż kierunek.
7: No właśnie, jeżeli mamy odbiornik, jeżeli zmieniamy pozycję, przemieszczamy się, to wciskając 1 usłyszymy dane o naszej szybkości i o naszym kierunku. Teraz wciskamy 2.
8: Pokaż dokładność, nie, S.
7: Nie, chyba tego tłumaczyć specjalnie nie trzeba. 3.
8: Pokaż jakość GPS.
7: Pokaż jakość GPS. W zasadzie tego nie testowałem, bo jakoś tak nie specjalnie mnie do tego ciągnęło, do rozgryzania tych komunikatów. Natomiast ja akurat inaczej się orientowałem w liczbie satelitów, w jakości tego sygnału, ale to może później. Wciskamy teraz 4.
8: Pokaż wysokość.
7: No właśnie, chyba nie trzeba tłumaczyć.
8: Pokaż następny punkt kontrolny.
7: Właśnie.
8: Pokaż szerokość geograficzną, pokaż długość geograficzną.
7: Tutaj naszą pozycję nam wtedy wyłuszczy. 7, to była 6. Wciskamy teraz 7.
8: Pokaż satelity.
7: Tu pokazuje ilość satelitów, które są jakby zafiksowane, czyli satelity, które są potwierdzone, z których otrzymuje dane i liczbę satelitów, które odbiera, ale które nie do końca są... Jakby nie do końca z nich ciągnie dane. Może tak.
8: Etykietuj komórkę.
7: No właśnie, etykietuj komórkę. Lodestone może nawigować jakby według dwóch rodzajów sygnału. Pierwszy to jest sygnał GPS, o który się będziemy opierać podczas naszej wycieczki, no bo wiadomo, jest dokładniejszy. I drugi rodzaj sygnału to jest sygnał zwykłej telefonii GSM. Sygnał oczywiście pochodzi z nadajników GSM, które jednak są na tyle szeroko rozstawione, przynajmniej w Polsce, że raczej nawigacja według nich no niespecjalnie się sprawdza. Ja na przykład mam taką śmieszną sytuację, że kiedy mam telefon w szufladzie, to jestem informowany, że znajduję się w Wielkopolsce. Kiedy mam telefon poza szufladą, to mam informację, że jestem w Czerwonaku, ponieważ mieszkam na terenie gminy Czerwonak w województwie wielkopolskim, a kiedy przejdę do innego pomieszczenia domu, to mam informację, że jestem w Tarnomowicach. To jest dzielnica Poznania. Więc jest to dosyć śmieszne i raczej nawigowanie w oparciu o GSM no raczej nie przydaje się. Aczkolwiek no nie wiem, może jak ktoś jedzie pociągiem i nie chce nadwyrężać swojego odbiornika, nie chce mu nadwyrężać baterii, to się do czegoś przydaje. Ja jakoś niespecjalnie mi to się podoba, ale po coś to w końcu w tym Lodestone zostało jakby wpisane. Wciskam teraz 9.
8: Wygaszacz Lodestone.
7: To jest tak, to jest wygaszacz. Wciskamy 9.
8: Pokaż
7: nazwę komórki. No właśnie, tutaj to raczej jest jakby nazwę komórki. To raczej są cyfry. To nie jest nic sensownego. No jeżeli tam wpiszemy oczywiście nazwę, zaetykietujemy ją, to będziemy mieć nazwę komórki. Natomiast nazwę tej stacji, w której ją zaetykietowaliśmy, tak? Czyli jesteśmy na przykład w Czerwonaków, Poznań na Ramowicach, na Dębców, gdzieś tam. Jeżeli zaetykietujemy tą komórkę, to będziemy mieli nazwę, natomiast jeżeli będziemy mieli tak po prostu, to wciśniemy bez żadnego bawienia się z tymi komórkami, to mamy rzędy cyfr, jakieś tam identyfikatory z tej stacji bazowej GSM, które no niewiele nam raczej mówią. Wciskamy teraz gwiazdkę.
8: Pokaż to GPS.
7: Nie, chyba tego tłumaczyć nie trzeba. Wciskamy 0.
8: Tryb eksploracji.
7: Właśnie. Tryb eksploracji, czyli tryb, w którym wyszukujemy punkty. Na chwilę jednak przejdźmy do trybu nawigacji. Jeszcze raz ściskamy 0.
8: Tryb eksploracji.
7: Oj. Aha, bo to trzeba być w tym trybie. Okej. Okay. No więc wciskamy teraz na przykład kratkę.
8: Etykietuj punkt.
7: No właśnie, etykietuj punkt. Tutaj możemy dodać punkt, jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, to tutaj wciskamy kratkę, wpisujemy nazwę punktu, dajemy OK. Ustalamy, czy ma być pozycja od chwili pisania, czy w tym momencie brana pod uwagę. I to tyle. I wtedy będzie nas od tego momentu informował. I oczywiście możemy tam jeszcze dodatkowo zaznaczyć mu, czy to jest punkt kontrolny, czy to nie jest punkt kontrolny. No generalnie rzecz biorąc, tego rodzaju ustawienia to może później. No i w zasadzie teraz musielibyśmy znowu wejść do trybu, do funkcji, do menu funkcje. Wyłączamy tryb uczenia, wchodzimy do trybu na eksploracji. Takie właśnie można dane uzyskać od Lodestone'a. W tej chwili no, są one niekompletne, ponieważ ostatnia moja pozycja względem tego punktu była właśnie taka i ja potem wyłączyłem jakby odbiornik, wyłączyłem Lodestone'a, bo znam mniej więcej drogę. Więc nie przejmujmy się tym. Wchodzimy do jeszcze raz do funkcji. Oj, to nie to. Aha, tutaj się już niestety nie da. Ale tutaj w zasadzie jest dosyć prosta nawigacja, ponieważ poruszamy się też klawiszami numerycznymi i mamy tak. Dwójka to jest północ, ósemka to jest południe, czwórka to jest, zdaje się, zachód, a szóstka to jest wschód. Może coś pomieszałem, ale to się sami chyba zorientujecie. I klawisze pośrednie to są kierunki w stylu północny, zachód, nie wiem, południowy wschód i takie inne różne kombinacje. Także no tutaj musicie sobie sami jakby to rozgryźć. Jeżeli macie dużo punktów, no to się oczywiście przydaje. Chociaż ja najczęściej używam wyszukiwarki, bo jestem po prostu leniwą istotą i mi się nie chce tam klikać tych klawiszy, żeby coś tam wyłuskać, ale to się czasami jednak opłaca, ponieważ jeżeli klikniemy już, dojedziemy do jakiegoś punktu, to mamy dodatkowe menu tego punktu i możemy go na przykład usunąć. Wciskamy tutaj menu. Mamy menu bieżący punkt na przykład. Rozwijamy to menu. Możemy go zaznaczyć jako punkt kontrolny, czyli taki, który będzie oznajmiany. Zablokuj, nie wiem o co chodzi.
8: Uaktualnij,
7: czyli wyedytuj. I usuń. Tak możemy właśnie edytować punkty w trybie eksploracji. To jest tryb właśnie odpowiedzialny za edycję punktów, za wyszukiwanie tych punktów i tak dalej, i tak dalej. No raczej będziemy się posługiwać tutaj podczas nawigacji w trybie nawigacyjnym, więc wejdźmy do trybu nawigacji i przejdźmy się teraz po menu Lodestone'a w 1. Rozwijamy funkcję. No tak jak powiedziałem, tryb eksploracji, czyli tryb wyszukiwania, zarządzania tymi punktami, to masz naszą bazą. To jest właśnie wyszukiwarka punktów, o której mówiłem wcześniej. Jeżeli to zaznaczymy, to będą nam oznajmiane punkty kontrolne, że zbliżamy się do punktu kontrolnego na przykład. Idzie za nim, o co chodzi. No właśnie, etykietuj komórkę. To jest to samo, co w skrócie klawiszowym. Wprowadź punkt. To jest też odpowiednik skrótu klawiszowego.
8: Nagraj notatkę.
7: No i właściwie to jest tyle. Baza danych. Wczytaj bazę danych. Tutaj możemy wczytać naszą bazę z pliku tekstowego na przykład. Tak. Dane osobiste, czyli punkty, które podczas tworzenia jakby zaznaczyliśmy jako punkty prywatne, ponieważ w Lodestone'ie też jest taka możliwość i można po prostu takie coś zrobić.
8: Tekstowo, wszystkie dane, 4, 5.
7: No właśnie, wszystkie dane.

0: pentagram, czekam. Jej cały czas do mnie idzie pocztą, no więc Poczta Polska działa jak działa. I w związku z tym jest taki numer, no ale nieważne.
1: GPS,
0: tutaj możemy znaleźć GPS, jeżeli tego nie zrobiliśmy wcześniej.
1: Rozpocznij zapis protokołu.
0: Zapis protokołu. No jeżeli ktoś lubi grzebać w źródłach, to jest coś dla niego. Tutaj można się dowiedzieć, co nam satelita konkretnie wysyła. No raczej dla użytkowników albo dociekliwych bardzo, albo zaawansowanych.
1: Pozycja. Komórka 1 z 4.
0: No właśnie, tutaj w tej chwili telefon jest w trybie online. Natomiast gdyby był w trybie offline, to by tej pozycji nie było. No jest to właśnie pozycja względem komórki.
1: Rozpocznij licznik podróży. 2 z 4.
0: Rozpocznij licznik podróży, czyli wystartuj ten licznik. Jeżeli na przykład będziemy mieli teraz odbiornik i wystartujemy ten licznik podróży, to będzie nas informowało po pokazaniu tego licznika, ile przebyliśmy kilometrów, czy metrów, czy czegoś.
1: Wyzeruj licznik podróży. 3 z 4.
0: No właśnie, wyzeruj.
1: Pokaż licznik podróży.
0: I pokaż. Kolejnym elementem tego menu jest menu astronomiczne i to jest menu kuriozalne moim zdaniem. Nie wiem, czy to jest właściwość systemu GPS, czy to jest po prostu właściwość Lodestone'a. Natomiast tutaj mamy dostęp do takich danych, które raczej podczas nawigacji osoby niewidomej się nie przydają, ale kto wie.
1: Wschód i zachód słońca, 1 z 14.
0: No właśnie, wschód, zachód słońca na przykład.
1: Azymut słońca, 2 z 14. Wysokość słońca, 3 z 14. Deklinacja słońca, 4. Rekwestencja słońca, odległość do słońca, 6. Wschód i zachód księżyca, azymut księżyca, 8. Wysokość księżyca, deklinacja księżyca, rekwestencja księżyca, odległość do księżyca, faza księżyca, 13. Cykl księżyca, 14 z 14.
0: Zaobserwowałem, że to naprawdę działa. No, to znaczy, no, kiedyś próbowałem to przetestować i faktycznie wschód i zachód słońca, który właśnie testowałem, został obliczony dosyć sensownie i faktycznie tak jak obliczył, zachód słońca nastąpił. Także jest coś w tym sensownego, natomiast nie widzę jakoś tego zastosowania, jeżeli chodzi o nawigację przez osoby niewidome. Być może to jest właściwość systemu GPS, który po prostu nikt z tego programu nie usunął. No ale cóż. Kolejnym elementem ważnym w Lodestone'ie, chyba najważniejszym, to są ustawienia, w których oczywiście wchodzimy, OK. Dźwięk włączone. To jest pozycja, to jest opcja, która jest bardzo przydatna, to znaczy w Lodestone'ie wszystkie wydarzenia mają swoje odpowiedniki dźwiękowe. Łącznie ze złapaniem sygnału, straceniem sygnału, zbliżanie się do punktu, oddalanie się od punktu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma swoje sygnały dźwiękowe. I tutaj możemy właśnie w tej opcji wyłączyć je lub włączyć. Przy czym jeszcze powiem tak dodatkowo, że te sygnały można modyfikować w kolejnej zakładce, o której później.
1: Wibracja wyłączone, 2019.
0: No tutaj właśnie wydarzenia są sygnalizowane przy pomocy wibracji.
1: Max, promień wyszukiwania 200, 3019.
0: To jest maksymalny promień wyszukiwania w metrach podawany. Jeżeli mamy, używamy wyszukiwarki, to tutaj się to przydaje.
1: Wyniki wyszukiwania 5, 4019.
0: Maksymalna liczba wyników wyszukiwania, które nam będzie pokazywał.
1: Wyniki dla okolicy 10, 5019.
0: To jest użyteczne w przypadku użycia przycisku pokaż okolice, czy brzmiącego mniej więcej podobnie. W każdym razie jest taki w Lodestone'ie w jednym z menu, które jest chyba dostępne przy podłączonym GPS-ie, zdaje się. I tutaj właśnie, kiedy klikniemy na ten przycisk, to wtedy będzie nam pokazywał punkty w naszej okolicy.
1: Czas ważności dla wielokrotek 300, 6, 19. Czas ważności dla wielokrotek, pokaż czas ważności wielokrotek 300, max, odległość Z, 2, L, wielokrotek 10, 9, 19.
0: Maksymalna odległość zbliżenia. To jest maksymalna odległość w metrach podawana, która po przekroczeniu której Lodestone będzie nas informować, że zbliżamy się do jakiegoś punktu. Czy też to jest minimalna? No niespecjalnie tego to testowałem, także tutaj musicie poeksperymentować sami. Natomiast domyślna wartość 10 metrów mi w zupełności odpowiada.
1: Czas zbliżenia 10, 10, 19.
0: To jest czas chyba w minutach, aczkolwiek nie jestem o tym do końca przekonany, ponieważ tutaj w

0: W dokumentacji nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Jest to czas, po przebyciu którego będziemy na danym punkcie. Czyli załóżmy, że jedziemy sobie autobusem i chcielibyśmy, żeby Lodestone nas informował na przykład o tym, że za 5 minut będziemy zbliżać się do przystanku X. No to tutaj możemy sobie ustawić tą odległość i będzie nas informować o czasie zbliżenia. Pewnie to jest wyliczone na podstawie szybkości i tak dalej, aczkolwiek no wiadomo, że to jest uśrednione, także trzeba na to też wziąć pewną poprawkę.
1: Promień przybycia 16, 11 z 19. Odmienianie komend wielokrotem, zbliżasz się do 12 z 19. Automatycznie na wielokrotem wyłączone, 13 z 19. Wybudzanie wyłączone, 14 z 19.
0: Wybudzanie. Też o tym zdaje, w ogóle dokumentacja polska Lodestone'a ma to do siebie, że jakkolwiek umożliwia szybki start osobie, która nie miała nigdy styczności z tym programem, to jednak jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, jakichś zaawansowanych funkcji, które tutaj też są, to niestety tutaj dokumentacja milczy. Z tego co wiem, tutaj ta funkcja wybudzania w zasadzie daje nam tylko to, że jeśli ją aktywujemy, to przed każdym ważniejszym komunikatem mamy uwaga. No to więc takie w zasadzie wkurzające, mnie to bardzo wkurzało, także to wyłączyłem, zostawiłem ustawienie domyślne.
1: Czas ważności dla wielokrotne 5, 15 z 19. Wyłączenie wygasza wielokrotne włączone, 16 z 19.
0: No to jest bardzo użyteczne. Ja ten podcast jest nagrywany, że tak powiem, w takich odcinkach, takich cyklach, więc no wcześniej to było, kiedyś to było wyłączone i miałem właśnie skutki takie, które obserwowaliście, czyli wygaszacz, który się włączał w zasadzie w najmniej odpowiednim momencie. Tutaj, jeżeli włączymy tą opcję, to mamy to wyeliminowane.
1: Czas ważności dla wielokrotne 60, 17 z 19.
0: To jest czas ważności dla wygaszacza.
1: Podjazd wyjście wyłączone, 18 z 19.
0: No nie trzeba tego tłumaczyć.
1: Nazwa użytkownika, 19 z 19.
0: To jest nazwa użytkownika, która się liczy, jeśli chcemy się wymieniać punktami z innymi użytkownikami Lodestone'a przy użyciu centrum wymiany punktów, które jest właśnie w tym na stronie projektu.
1: Zakładka ustawienia monitorowania 2 z 5. Monitorowanie z wielokrotem wyłączone. 1 z 9.
0: Szczerze powiedziawszy, to jakoś niespecjalnie mi to coś dało. To znaczy, ta zakładka, ja tutaj się tak troszkę grzebałem, tak żeby sprawdzić, o co tu chodzi. Nie wiem, czy to może dotyczyć monitorowania sygnału komórkowego, nie mam pojęcia. Tutaj właściwie można zostawić domyślne ustawienia takie jak są. No jeżeli ja tutaj coś grzebałem, no to tylko tak dla eksperymentów i w zasadzie jeżeli coś zostawiłem, to znaczy, że nie dało to żadnego efektu. Tutaj w większości opcji w tej zakładce użycie większości opcji nie daje efektów bezpośrednio, tak więc może ją pominiemy.
1: Zakładka ustawienia wyświetlania 3-5, wyświetlanie kierunku wielokrotny kompas 1-7.
0: Tutaj możemy ustalić, w jaki sposób aplikacja będzie nam wyświetlała dane. Może wyświetlać kierunki na przykład. Tutaj
1: kierunek punktu, wyświetlanie kierunku wielokrotny kompas.
0: Wyświetlanie kierunku.
1: Zaznaczony kompas 2-4.
0: Może być kompas.
1: Wyświetlanie kierunku zegar 3-4.
0: Zegar.
1: Wyświetlanie kierunku uproszczony kompas 4-4. Wyświetlanie kierunku stopnie 1-4.
0: Stopnie.
1: Wyświetlanie kierunku zaznaczony kompas 2-4.
0: No i tutaj właśnie można sobie dostosować Lodestone'a do naszych potrzeb. Ja tutaj mam domyślne, natomiast
1: kierunek punktu uproszczony kompas 4, kierunek punktu stopnie względne, kierunek punktu stopnie 1, kierunek punktu kompas 2-5, kierunek punktu zaznaczony zegar 3-5.
0: No więc tutaj widzimy, że można dostosować do swoich potrzeb.
1: Kierunek eksploracji uproszczony kompas 3, 1 wskaże szybkości kilometry na godzinę 4, wybierz 1 wskaże szybkości zaznaczony kilometry na godzinę 1-3, 1 wskaże szybkości milę na godzinę 2-3, 1 wskaże szybkości węzły 3-3.
0: Więc widzimy, że jestem ciekaw w sumie, czy jest ktoś, kto na przykład za pomocą Lodestone'a sterował okrętem, bo skoro tutaj są takie jednostki jak węzły, stopnie i tak dalej, no to kto wie.
1: Jednostka odległości metryczne, 5-7.
0: Nawet tutaj jednostka odległości.
1: Jednostka odległości, zaznaczone metryczne. Jednostka odległości, angielski, jednostka odległości, morski, 3-3.
0: Nawet tutaj jest odległość morska, także
1: jednostka wysokości metryczne 6-7. Pomiar wysokości średniej poziomy morza 7-7.
0: No więc tutaj właściwie nie będziemy nic ustawiać, chyba że wiecie co robicie i chyba że no tutaj właściwie można dostosować Lodestone'a do naszych potrzeb do naszych aktualnych, do naszej aktualnej sytuacji nawigacyjnej, w jakiej się znajdujemy, czy płyniemy statkiem, czy idziemy po prostu pieszo, czy jesteśmy, no właściwie tutaj sami wiecie, chyba po tych opcjach, które tutaj pokazałem.
1: Zakładka ustawienia GPS 4.5, godziny zrównanie wielokrotek 1.9.
0: Tu się zaczyna taka czarna plama u mnie, w zasadzie nie wiadomo, o co tutaj chodzi z tymi wyrównaniami minut, godzin. Automatycznie synchronizuj z czasem GPS. Ja nie wiem tak do końca też, co to jest, dlatego że sama nazwa wskazuje, iż ta opcja będzie synchronizować zegar telefonu, tak podejrzewam, z czasem GPS-a. Z tym, że niestety czas systemu GPS jest o godzinę w tył w porównaniu do czasu polskiego, ponieważ jest to czas UTC, więc po prostu jest to do tyłu i stąd raczej nie polecam włączać tej opcji.
1: System EGNOS
0: jest systemem budowanym przez Unię Europejską w celu poprawy jakości GPS-u. W tej chwili myślę, że większość odbiorników już obsługuje ten system. Jeżeli wasz też obsługuje, no to spokojnie tutaj możecie go zaznaczyć.
1: Próg szybkości 0.5.9. Włącz zakresu użytku wielokrotne 8. Kierunek programu wielokrotne wyłączone. Szybkość programowa wyłączone. 8. Źródło GPS. Złe dot. 9.9.
0: Tutaj jest domyślnie źródło GPS Bluetooth. Natomiast jeżeli mamy tylko odbiornik wewnętrzny, to zaznaczamy.
1: Wybierz. Źródło GPS. Źródło GPS. Telefon. 22.
0: Telefon.
1: Zakładka ustawienia GPS 4.5.
0: Ja też dzisiaj będę pokazywał. Będę pokazywał, jak zachowuje się odbiornik w Nokii N82, po to, żebyście mogli sobie zobaczyć po prostu, jak to działa.
1: Zakładka ustawienia dźwięku 5.5.
0: To jest zakładka, o której mówiłem wcześniej, to znaczy, jeżeli chcecie dostosować Lodestone do waszych potrzeb, jeżeli chodzi o dźwięki, jeżeli coś was denerwuje, na przykład, że dźwięk na zbliżanie się jest za bardzo, nie wiem, piszczący, albo za wysoki, albo za niski, to tutaj można go, że tak powiem, obniżyć, podwyższyć. To są częstotliwości podawane w hercach, zdaje się, więc nie będzie problemu. Anulujemy te ustawienia. No, jeżeli byśmy chcieli zapamiętać, to musimy kliknąć F1, my klikamy jednak niestety F2, no bo nie będziemy tutaj sobie grzebać. Ustawienia anulowane, zostałem przywrócony teraz do ustawień wcześniejszych. No i w zasadzie to jest wszystko, co na temat obsługi Lodestone'a mógłbym powiedzieć. Teraz czas na wycieczkę w terenie. Witam wszystkich już na zewnątrz. W tej chwili jestem na dworze przed swoim domem. Temperatura, szczerze powiedziawszy, nieciekawa. Minus 5 stopni w tym momencie mamy na termometrach, także troszkę pomarznę, no ale czegoś nie robi dla Tyflo Podcastu. Z góry też przepraszam za jakość tego nagrania, może być niefajna, ponieważ są to rzeczywiście warunki dosyć śmieszne, w związku z tym może być z tym dźwiękiem też niefajnie, mój głos może być słyszalny bardzo różnie. Mam nadzieję, że jednak w miarę to, co teraz będę mówił, będziecie słyszeć. Jesteśmy teraz na zewnątrz, no i właściwie mamy telefon z odbiornikiem wyłączonym. Ja na początek pokażę, jak to się robi w Nokii N82, żeby ten wewnętrzny odbiornik włączyć. Wchodzimy na początek, może go podgłośnimy go trochę, mam nadzieję, że go będzie się słyszeć, no, nie wiem, ale zobaczymy. Wchodzimy do menu narzędzia. Wchodzimy w ustawienia. Ogólne pozycjonowanie, metody, zaznaczone wspomaganie GPS najlepiej i zaznaczamy zintegrowany GPS również. Zaznaczamy. Wracamy do menu głównego telefonu naszego i wchodzimy do Lodestone'a, odpalamy Lodestone'a. I łączymy się z naszym odbiornikiem, łączymy się z systemem GPS. Podłącz domyślny GPS. Zintegrowany GPS. No właśnie, brak sygnału. Coś tutaj się stało. Linkami. No i to jest podstawowy minus tego zintegrowanego odbiornika w Nokia N82, że bardzo dużo czasu trwa, zanim on ustali pozycję. Odbiornik zewnętrzny dawno by już tą pozycję znalazł, przynajmniej mój pentagram, który posiadam. Mamy jednak czas na... na włączenia do oznajmiania. To się przydaje, jeśli na przykład chcemy być oznajmiani o punktach kontrolnych. Wczytamy nasze punkty. Może, a może jeszcze inaczej zrobimy? Czy to jest w ogóle sens? Nie, wczytamy po prostu nasze punkty kontrolne, które mamy. I w tym momencie punkty kontrolne zostały włączone. I czekamy na ustalenie pozycji, co jest niestety dosyć czasochłonne. Przepraszam za te efekty specjalne. No sami słyszycie, że jednak ten odbiornik, który jest domyślnie w Nokii, jest straszny. Trzeba na tą pozycję długo czekać. Ja tylko się jeszcze zastanowię. O. Mamy już nasze dźwięki. Chowamy telefon do kieszeni. Mam nadzieję, że będziecie... O właśnie. Już mamy sygnał. Mamy sygnał GPS. Mam nadzieję, że zrozumiecie te komunikaty. Teraz możemy posprawdzać sobie te kontrolki, które tutaj są w tym Lodestone'ie. Wciskamy na przykład trójkę. Właśnie on tak. Pozycja ustalona. Widzi w tej chwili jeszcze siódemką, sprawdzamy, że widzi 5 satelitów. Zewnętrzny odbiornik jest w stanie u mnie wykryć satelitów 7 i to do tego w domu. Także widzimy, że to co on tu reprezentuje, ten odbiornik w Nokii N82, ten wewnętrzny, no jednak nie jest to, co tygrysk lubi najbardziej. No cóż, czas wyjść. Czas rozłożyć laskę. GPS nie jest narzędziem, które nam pomoże i które działa bez laski, więc nie zastąpi nam tej laski. Idziemy, wychodzimy poza nasz dom. Przy okazji zobaczycie, jak się zmienia odległość. Strasznie śnieg przeszkadza. Trzeba się nim stykować, żeby... Wychodzimy.
2: aplikacja nam podaje. Dokładnie. Idziemy.
3: Jeszcze krótki komentarz odnośnie tego, co się właściwie działo i odnośnie całej tej sytuacji. Po pierwsze wybrałem trasę na przystanek autobusowy z tej prostej przyczyny, że po pierwsze jest to kolejne ogniwo w mojej trasie, która prowadzi do Poznania, i po drugie, że to jest bardzo proste dojście na ten przystanek, wobec tego nie ma żadnych specjalnych zakrętów takich, które by mogły jakoś wpłynąć na to, że się zrazi się do tego GPS-u, ponieważ no, jeżeli są te zakręty i są punkty w dalekiej odległości od siebie, to faktycznie może gadać czasami bzdury. Co jeszcze? No, dlatego właśnie radzę te punkty ustawiać w odległości dosyć takiej bliskiej od siebie, minimum 15 metrów. Co jeszcze? Agata. Agata, która gada bardzo dziwnie, jak zauważyliście albo nie. Na przykład, że właśnie mówił tutaj w czasie tego nagrania, zobaczycie, że będzie mówił przystanek Ogrodowa 3,71 metrów na godzinę, no załóżmy tam 11 czy 12, 40. To jest problem Agaty, jeżeli mówi 3,71 albo 3,72 albo nie wiem 2,14, no to jest 214, 317. Może to być mylące czasami, ale można się też do tego jakoś tam przyzwyczaić. No i co? Może jeszcze wejdę w czasie tego nagrania, ale na razie się zamykam.
2: No właśnie. Tu są tory kolejowe, które są po prostu świetne, bo są niestrzeżone. Wtedy się może na nich znaleźć. I załóżmy, że chcemy je na przykład wnaprzeć. W tym celu klikamy kratkę. Piszemy nazwę punktu. Tory. Bieżącą pozycję najlepiej. Dobry. Mam nadzieję, że go rozumiecie. Dla informacji, oczywiście nie jest to obowiązkowe. Agata dosyć śmiesznie mówi, tam mówi 2,0, to znaczy 20 metrów. jeżeli go dobrze słyszę. Ja nie mam słuchawek, kiedy mam telefon w kieszeni, więc to jest bardzo trudne do wysłyszenia w tym momencie. Mam nadzieję, że wy to rozumiecie. Co tam mówi? Zostało. No może powiedzieć, że faktycznie na godzinę. Będziemy bardziej do tego zbliżać, to będzie nam już dokładniej mówił. Oczywiście. Nie słyszycie, że zbliżamy się do ulicy. Straszliwy, więc nie wiem, czy to słyszeliście, natomiast jesteśmy już teraz na naszym przystanku.
3: Myślę, że taki w miarę długi podcast jednak wymaga pewnego podsumowania. No i co by tak na szybko powiedzieć? No cóż, tak jak słyszeliście, GPS może być dostępny dla osób niewidomych, może być dość pomocny, nawet bardzo pomocny dla osoby niewidomej. Ja obecnie, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek nawigacji takiej większej w przestrzeni bez GPS-u. Zawsze kiedy muszę wyjść gdzieś na dwór, właśnie korzystam z tego rozwiązania. Osoby niewidome mogą używać GPS-u albo kupując nawigatora, albo instalując na swoim telefonie programy i kupując oczywiście odbiornik, jeżeli nie macie telefonu, który posiada wewnętrzny odbiornik. Ja polecam odbiornik zewnętrzny. Ten podcast został nagrany na właśnie wewnętrznym jednak w Nokii. po to, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak taki odbiornik działa. I to te błędy, które popełniał odbiornik, to wynika, jakby to nie wynika ze specyfiki systemu, tylko po prostu z kiepskiej jakości tego odbiornika. Chociaż nie można powiedzieć, no bo jednak pozycję ustalił dosyć szybko, chyba 2 minuty mu to zabrało, chociaż jest to akurat, były to wtedy warunki dosyć dobre, bo była to po prostu otwarta przestrzeń, było to na zewnątrz. Niestety w warunkach idealnych no to jesteśmy dosyć rzadko, więc trzeba brać pod uwagę rozmaite czynniki, które no, nam te warunki zniszczą. Prawdą jest, że na przykład jeżeli jesteśmy w autobusie, jeżeli poruszamy się na zasadzie, że nie wiem, raz jesteśmy na zewnątrz, raz w autobusie, raz w samochodzie, czy gdzie, jakoś tak, czy raz w tramwaju, to niestety no, finalnie na odbiorników Nokii zostaje tylko 5 satelitów, a nie 9, a nie albo 8. Albo czasem nawet 4. Telefon komórkowy no jednak musi być w kieszeni, więc to robi swoje. Też jeżeli na przykład, często na przykład zdarza mu się, jeżeli jesteśmy w jakimś, nie wiem, w samochodzie albo w jakimś takim innym pomieszczeniu, które nie jest bezpośrednio pod niebem, to jest to, że na przykład zajmuje mu bardzo dużo to ustalenie tej pozycji. Na przykład w samochodzie, jeżeli poruszamy się, no to zajmuje mu to nawet pół godziny, tak więc może być już dawno po podróży, a on jeszcze nie znajdzie pozycji. Natomiast, no cóż, to zależy od Was, czy chcecie mieć jakby dobry sygnał, czy nie, no z tym, że ten dobry sygnał, no to jest właśnie dokładność. Na odbiorniku wewnętrznym nigdy nie udało mi się ustalić na przykład pozycji trójwymiarowej, na zewnętrznym, a i owszem, udało się. I to za pierwszym razem, i to do tego jeszcze w domu, co jest w ogóle rzeczą dosyć dziwną. 9 satelitów i to w domu, to jest, słuchajcie, rzecz, której jeszcze nie widziałem i trochę mnie zatkało, kiedy coś takiego usłyszałem z mojego Lodestona. Na zewnątrz odbiorniki zewnętrzne jednak się sprawują znacznie lepiej. Tutaj to właściwie te parametry, jak zobaczyłem te parametry, to jednak zatkało mnie, że można taki mieć fajny sygnał. Cóż, no ja jednak zachęcam do zakupu odbiornika zewnętrznego. To nie jest jakiś tam wydatek naprawdę duży. Mój kosztował 146 zł dokładnie, także jeśli no można to jakoś uzbierać albo można to po prostu przeznaczyć. Mamy też tutaj wybór, jeżeli chodzi o programy. Mamy Wayfindera i Lodestone'a. Lodestone to program darmowy i Wayfinder to program komercyjny. Jeżeli chodzi o instalowane oczywiście na telefonach komórkowych z Symbianem. No i co? No, nie będę się powtarzać, ale myślę, że jednak warto coś powiedzieć o tym, że jednak Wayfindera poleciłbym osobie, która często jeździ samochodem albo tylko jeździ samochodem i chce kontrolować jakby, czy ten samochód rzeczywiście dobrze jedzie. To wtedy być może to jest użyteczne, no, chociaż nie wiem, czy wtedy byłoby w ogóle sensownym kupować tego typu rozwiązanie, jeżeli i tak nie byłoby to nam specjalnie potrzebne. Myślę, że zakup Wayfindera przez osobę niewidomą, która chce być samodzielna, chce poruszać się samodzielnie, a nie samochodem, to jest jednak rzecz trochę chybiona, bo tak jak mówiłem wcześniej, posługuje się mapami samochodowymi, posługuje się internetem. Jeżeli macie telefon na kartę, na przykład jesteście osobami, które często poruszają się samodzielnie, pieszo, no to jednak polecam Lodestone GPS. Co jeszcze? No, generalnie to, co powiedziałem na temat GPS-u, to w zasadzie to jest tyle i
4: nic nie mam specjalnego do dodania, poza może tym, że to jak dosyć taka mocna była ta pierwsza część tego podcastu i bardzo krytykowałem Wayfindera, tylko że, tak jak powiedziałem, to jest podcast z pozycji osoby niewidomej, która chce poruszać się samodzielnie i jeszcze raz powtarzam, że nie atakuję Wayfindera, tylko uważam, że nie jest to program dla osób, do których jest kierowany. I to po prostu tyle. No to już naprawdę kończę. Zachęcę tylko was do tego, żebyście nagrywali podcasty, ponieważ zauważyłem, że ostatnie 3 odcinki zaczynają się ich opisy od słów Killer of God. A więc jest to trochę śmieszne. Jeżeli nigdy nie nagrywaliście tego podcastu, to napiszcie do Michała Dziwisza, michał@dziwisz.net. On wam założy konto i wtedy po prostu będziecie mogli nagrywać podcasty. Zachęcam też tych, którzy nagrywali podcasty wcześniej, ale którzy się jakoś tak uciszyli, zamilkli, żeby coś wreszcie nagrali, no bo tak trochę nudno tu się robi na tym Tyflo podcaście. 3 odcinki od Killera i to do tego jeszcze w takim dużym odstępie czasu. To jest jednak trochę jednak mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się dzieje na przykład na takim Blind Kulteku. Także tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to zachęcam do pisania pod adres potepiony666@gmail.com. lub też do dzwonienia na Skype'a pod nick killer_of_god. No i to jest właściwie tyle, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia, do przekazania. Trzymajcie się i zapraszam na kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Zapraszam też do Tyflo Stacji.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. W kolejnym podcaście witam serdecznie Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyfloradia. Dziś będziemy rozmawiać o Fundacji Świat według Ludwika Braille'a, a Państwa i moimi gośćmi będą Pani sekretarz Fundacji, Pani Patrycja Rokicka. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo się cieszę, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji oraz prezes Fundacji, Pan Ryszard Dziewa. Witam serdecznie, Panie Ryszardzie.
2: Dobry wieczór, witam Panią i witam Państwa.
0: To może jeszcze zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, przypomnę Państwu, że jeśli będą Państwo chcieli zadać jakieś pytania naszym gościom, tudzież podzielić się jakimiś własnymi refleksjami w kwestii omawianego tematu, oczywiście można się kontaktować z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. To cóż, może zacznijmy chronologicznie. Na początek chciałabym spytać Państwa, skąd pomysł na założenie takiej fundacji?
2: Tak, fundacja już w tym roku minie 3 lata od powstania fundacji. Powstała na początku września. Jest to fundacja młoda, i co na razie, no ale już się jakoś tam rozwija i funkcjonuje nie najgorzej. Pomysł na fundację. Ja pracowałem dosyć długo w Polskim Związku Niewidomych, prowadziłem spółkę taką wydawniczą Print 6, potem w Lublinie. Od kilkunastu lat prowadzę, od 17 lat prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek i wszędzie przejawia się właśnie problematyka osób niewidomych, słabowidzących. Co mnie zafascynowało, to, że

0: osobisty i telefoniczny, mieli jakiś niedosyt Braille'a na przykład, że za mało wydaje się takich książek, nawet czasopism, prawda, że to co jest, no to jest mało jednak. Ludzie, niektórzy chcieli mieć jakiś podręcznik, poradnik, prawda, poradnik pani domu, coś takiego. No to wszystko kosztowało. Staraliśmy się w ramach firmy coś tam ludziom dawać, no ale za to trzeba płacić, no bo no, działalność gospodarcza polega między innymi na osiąganiu zysku. Natomiast pomyślałem sobie, że ponieważ pytają o tego Braille'a, można by powołać fundację, która by mogła znaleźć jakieś środki na to, żeby na życzenie, na prośbę osoby niewidomej wydrukować jakąś pozycję, prawda, z którą by się ta osoba interesuje. Mniejszy problem jest z osobami młodszymi, którzy dużo korzystają z
1: komputerów, telefonów,
0: komputerów, tak, prawda, iPhone'ów, telefonów i tak dalej, bo wtedy sobie już tam mogą daną rzeczy łatwiej znaleźć, przeczytać, prawda, i tak dalej, i łatwiej taką rzecz przygotować też sobie, zeskanują czy coś. Natomiast jest grupa ludzi, którzy, osoby starsze, które no już niekoniecznie aż tak muszą korzystać z komputera, ale są też osoby młode, młodsze, nie jest ich bardzo dużo, ale jednak są, którzy mówią tak, dla osoby widzącej jest ważna dla niektórych pomoc, jest wzrokowa, dla innych dotykowa, dla osób niewidomych. I niektórzy mówią, że jeżeli jest coś trudniejszego, to my łatwiej poprzez dotyk, prawda, łatwiej nam to przychodzi, że my więcej zapamiętujemy niż poprzez słowo mówione. No myślę, że tak samo jak w przypadku osób widzących, że ta pamięć wzrokowa jest może ważniejsza niż słowo mówione, bo gdyby nie było inaczej, no to ludzie by nie korzystali już z pisma, bo technika tak się rozwinęła, prawda, że już można by było wszystko zastąpić, że tak powiem, słowem, prawda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo dużo ludzi, którzy no, mają ten sprzęt komputerowy, mają problemy z zapoznaniem się z tym. No, gdzieś tam ktoś mieszka na wsi, w małym miasteczku, nie ma dostępu do jakiegoś niewidomego informatyka czy do szkoleniowca. Niektórzy sobie tam radzą jakoś, jedni lepiej, drudzy gorzej, ale też brakuje im takiego osobistego instruktażu. Czy to nawet przez internet, czy osobiście, prawda, i tak dalej. No dlatego też to jest też było ważne, żeby tą lukę jakoś uzupełnić i dlatego też prowadzimy szkolenia, prawda, ale to już o tym będzie później. I następna sprawa, która też była ważna, zatrudnianie niewidomych. Tych niewidomych, którzy może mają trudniej, bo są całkowicie niewidomi. I w naszej fundacji to tak, w zarządzie pracuje dwóch niewidomych i Patrycja, osoba widząca, która tutaj nam służy okiem i już sporym doświadczeniem. Rada naszej fundacji, to jest tak, fundacji to tak, ja jestem prezesem, a zastępcą moim jest pani Teresa Dederko, która jednocześnie jest naczelnym redaktorem Sześciopunktu. O Sześciopunkcie będziemy mówili pewnie później. Rada składa się z sześciu osób. Było siedmiu, ale jedna osoba musiała zrezygnować. Przewodniczącym rady jest pan Józef Mędruń, doświadczony człowiek z dużym doświadczeniem jako psycholog, przede wszystkim tyflolog. I rzeczywiście on tutaj nam służy radą, pomocą, doświadczeniem, prawda, i tak dalej. Jest Aneta Rybińska, która zajmuje się psychoterapią.
1: Tak, mieliśmy przyjemność gościć w podcaście.
0: A właśnie. Bardzo taka osoba chętna do pracy. Jest pan Dariusz Mikułowski, informatyk, pracownik w Siedlcach, w tym Uniwersytecie Siedleckim. Jako niewidomy tam przygotowuje osoby niewidome do pracy przyszłej. Halina Krowatnicka-Salamon, która jest pisarką, poetką, esperantystką i doświadczonym nauczycielem już na emeryturze. Henryk Merchel, człowiek, który jest dobrym brajlistą, interesuje się wieloma rzeczami, też pomaga. Jerzy Ogonowski, który jest dobrym tłumaczem języka rosyjskiego, francuskiego, jest też doświadczonym działaczem i Polskiego Związku Niewidomych, prawda, i innych organizacji. Więc jest to plejada osób, które rzeczywiście chcą angażować się w działalności w fundacji. Oprócz Patrycji wszystkie te osoby są całkowicie niewidome i pracują u nas, pracuje u nas pięć osób. Cztery osoby, ile? Patrycja,
2: pięć.
0: Cztery osoby jest całkowicie niewidome. Natomiast piąty jest kolega, który jest wózkowiczem, też ma pierwszą grupę, jest księgowym fundacji. Więc to wszystko się do tego przyczyniło, że chcieliśmy promować Braille'a, robić szkolenia i zatrudniać osoby niewidome. Na razie to nam się sprawdza. Oczywiście też mogą być osoby słabowidzące zatrudnione, jeżeli będą spełniały określone, prawda, jakieś predyspozycje, to jak najbardziej. Otwieramy się również na różnego rodzaju propozycje i zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co na razie mamy dużo pracy, jesteśmy zadowoleni, czasami zmęczeni, ale mamy satysfakcję dużą z tej fundacji.
1: O, to oczywiście cieszy, bo dobrze wykonana praca przynosząca satysfakcję to klucz do spełnienia jakichś założeń, planów. To, o czym wspominał Pan przed chwilą, czyli wydawnictwa brajlowskie, publikacje, przygotowywanie tych wydawnictw właśnie w formacie brajlowskim i kwestie związane z zatrudnieniem oraz prowadzenie szkoleń. Rozumiem, że to są Państwa takie statutowe cele, tak?
0: Tak, podstawowe na razie tak. Mhm. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o założenia statutowe, prawda, i nasze cele tej działalności, oczywiście one są dużo większe w statucie. Dlaczego? Dlatego, że statut, żeby go nie zmieniać, no to lepiej jest wpisać do tej działalności te rzeczy, które mogą się zdarzyć za 5-10 lat, albo się nie zdarzą. Różnie to może być, bo na przykład może być utworzenie placówki jakiejś tam kulturalnej czy jakiejś innej, bo ktoś tam będzie świetnym sponsorem i nam ofiaruje budynek bardzo duży, fajny, przygotowany. No takie są marzenia, które się być może, że nie spełnią, ale kto wie. A może jakiś projekt będzie właśnie do utworzenia takiej instytucji. Więc to może być bardzo różnie. Na wszelki wypadek też takie mamy propozycje w statucie. Być może one się sprawdzą, być może nie. Ale przede wszystkim właśnie chcemy tworzyć różne szanse życiowe osób niewidomych, dla osób niewidomych. No i to właśnie staramy się robić poprzez również i działalność charytatywną, więc jakiś tam ktoś daje darowizny i to możemy przeznaczyć na wydawnictwo. Upowszechniamy wiedzę też na temat właśnie edukacji, rehabilitacji i kompleksowej pomocy osobom niewidomym. Też staramy się w środowisku osób zdrowych, pełnosprawnych o tym mówić. I dlatego właśnie wydajemy różnego rodzaju ulotki, które mówią o tym, że jak pomóc osobie niewidomej przy przechodzeniu przez jezdnię, na poczcie, w sklepie, prawda?
1: W szpitalu.
0: W szpitalu też, ale to w szpitalu to dopiero będzie.
1: Jasne, ale z przyjemnością też Państwa o to zapytam.
0: Jasne. W ubiegłym roku przygotowaliśmy takie ulotki, które wysłaliśmy do szkół w województwie lubelskich. Ile to było szkół?
2: Do 148 gimnazjów.
0: Do 148 gimnazjów właśnie z informacją o osobach niewidomych. To były ulotki, plakaty.
2: Takie. I alfabet Braille'a.
0: I alfabet Braille'a każdy uczeń, prawda?
1: Sobie zobaczyć, jak to wygląda, tak?
0: Tak. No, były podziękowania w ogóle, niektórzy mieli na godzinach wychowawczych, prawda, rozmowy na te tematy. Także to się z dużym, dużym echem odbiło, prawda, i jesteśmy zadowoleni z tego.
1: No, a jak było z pocztą, bo wspomniał pan tutaj, jakiego rodzaju to była akcja, tak pytam z tego powodu, że wydaje mi się, akurat ja jakby nie mieszkam w rejonie państwa działalności, ale mogę powiedzieć, że generalnie zmieniła się jakby obsługa i podejście w kontekście takim, który zawsze gdzieś tam dla mnie był no takim może trochę kłopotem, bo zanim można było pobierać ze strony druki, na przykład te na przesyłki polecone, często prosiłam kogoś na poczcie, żeby je wypełnił, no bo po prostu nie jestem w stanie wypełnić długopisem, tak, takiej tego potwierdzenia nadania, tak, tak, formularza.
0: A to Patrycja odpowie, jak ty to robisz, bo nie na poczcie, tylko robimy to w biurze i potem...
1: Tak, tak, my już też robimy, ale chodzi o to, że kiedyś tam, powiedzmy z 2-3 lata temu były problemy, panie tam na wszelkie możliwe sposoby próbowały się wymówić, że im nie wolno, że to, że nie mogą, że ja bym musiała im tu podpisać, tam podpisać, tak jakby gdzieś miało to jakiekolwiek znaczenie, kto ten formularz wypisuje.
0: No to oczywiście.
2: U nas nie ma.
0: My mamy zawsze.
1: Ale właśnie się już jakby
2: to się zmienia.
1: Zmieniło, tak.
2: Tak, na lepsze.
1: Gdzieś tam powiedzmy w ubiegłym roku.
0: Problemu nie ma, tak naprawdę. I popadnie się już kilkanaście lat, ja tam chodzę jako niewidomy, coś tam wysyłałem ludziom też i tak dalej, więc to znają już ten problem i nie robią żadnych kłopotów.
1: Nie, mi nawet nie chodziło o to, że personalnie panu robią, natomiast myślałam, że być może jakaś informacja przebiła się gdzieś szerzej, gdzie po prostu pokłosiem byłoby to, że w kwestiach właśnie obsługi klientów niewidomych gdzieś ci pracownicy są w jakimś takim bardziej świadomi, tak? Że...
0: Tak, no to właśnie. Teraz my takich problemów nie mamy. Można też jakoś tam uczulać inne poczty, prawda, i tak dalej. Dalej mówiąc, to chcemy reprezentować właśnie interesy środowiska niewidomych i ich rodzin, zwłaszcza osoby niewidome, młodzież. No i na przykład było tak do tej pory, że młodzież otrzymywała, czy uczniowie, dzieci, młodzież, podręczniki w grudniu, nawet w styczniu czasem, na rok bieżący, czyli zamiast we wrześniu, prawda, i to były lata, no ja myślę, że z 10 lat tak było. W końcu udało nam się nawiązać kontakt z ministerstwem, pojechaliśmy tam w ubiegłym roku 1 marca i powiedzieliśmy, że to jest dyskryminacja niewidomych uczniów, że to jest skandal, prawda, że nie dość, że mają większe problemy z nauczeniem się, prawda, i tak dalej, niż osoby widzące, bo mają większe możliwości, to jeszcze w grudniu, w styczniu dostają podręcznik. No i tak się stało, że już pod koniec sierpnia od tamtej pory młodzież dostaje podręcznik.
2: Na początku.
0: To nie przypuszczaliśmy, że to tak szybko uda się, ale zadziałało. Też uczestniczymy, prawda, w eliminowaniu barier architektonicznych. W Lublinie się takie spotkania odbywają. No i oczywiście my tam jesteśmy i się interesujemy tym. No cóż, jeszcze będzie upowszechnianie, właśnie mamy w działalności statutowej upowszechnianie znajomości pisma punktowego wśród młodzieży, no bo ociemniałych. W przyszłym roku chcemy wspólnie z Biblioteką Zabezpieczenia Społecznego zorganizować konkursy dobrego czytania i dla uczniów, i dla osób dorosłych. Kiedyś to było w latach 70., jeszcze może na początku 80., to jakoś utknęło. Może to też spowoduje większe zainteresowanie się, prawda, tym pismem. No cóż, jeszcze chodzi o oznakowanie niektórych miejsc w działalności publicznej. Na przykład też oznakowaliśmy Urząd Wojewódzki tutaj z naszej inicjatywy do takie oznakowania i brajlowskie, i powiększonym drukiem. To jest to, co my jeszcze robimy? No właśnie te szkolenia.
1: No jest tego całkiem sporo z tego.
0: No jak na 3 lata, to tak.
1: Z tego co
0: szkolenia i stacjonarne, i przez internet. Staramy się też jakieś poradnictwo robić, bo od października prawdopodobnie będziemy mieli poradnictwo psychologiczne i dla osób z Lublina, stacjonarne i takie przez internet, jeżeli ktoś będzie potrzebował, mamy takiego psychologa.
1: To może właśnie spróbujmy sobie opowiedzieć o tym wszystkim, powiedzmy jakoś tak szerzej, w pewnej kolejności.
0: Tak, jasne.
1: Zaczął pan od wydawnictw, więc może tutaj jakby przez chwilę skupmy się na tych wydawnictwach. Tutaj w państwa serwisie internetowym przeczytałam o pierwszym z wydawnictw, które było przez państwa publikowane, to wydawnictwo Ku Pełni Życia. Co na ten temat mogą państwo powiedzieć?
0: A to już Patrycja powie.
2: Publikacja Ku Pełni Życia została opracowana i wydana w 2015 roku. Została ona dofinansowana ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Autorami tej publikacji są Ewa i Sylwester Perytowie. Publikacja tak naprawdę jest adresowana do osób z niepełnosprawnością wzrokową, do ich rodzin, przyjaciół, znajomych, a także do wszystkich osób, dla których ważny jest problem, ważna jest problematyka osób z dysfunkcją wzroku, którzy chcą na przykład zrozumieć właśnie problemy i potrzeby tej grupy osób. Publikacja ta porusza różne aspekty. Jest tam zawarty aspekt zdrowotny, rehabilitacyjny, społeczny. Są takie informacje jak dotyczące na przykład wad i schorzeń narządu wzroku, higieny wzroku, właściwego stylu życia, zdrowego odżywiania. Są informacje o dostępnych pomocach dydaktycznych, technicznych, prawa i ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym. Są też zawarte informacje o instytucjach pomocowych, organizacjach działających na rzecz osób niewidomych. Także bardzo szeroki zakres. Ta publikacja została wydana w formie takiego poradnika. Mhm. Wydaliśmy ją na 3 nośnikach, to znaczy była wydana w Braille'u, w powiększonym druku i w formie takiego audiobooka w systemie DAISY. I publikacja oczywiście jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania z naszej strony internetowej www.światbraila.org.pl, zakładka publikacje.
1: Rozumiem. To dosyć szeroki zakres zagadnień obejmuje publikacja. Mówiła pani na przykład o tych zagadnieniach społecznych, czy tutaj jest kwestia omawiana, nie wiem, bardziej skupiliście się państwo na społecznych rolach, w jakie wchodzą osoby niepełnosprawne, czy na podejściu do osób niewidomych w kontekście, nie wiem, rodziny, współpracownika. Co tutaj o tych aspektach może
0: powiedzieć? To jest bardziej publikacja skierowana do osób niewidomych, a może jeszcze bardziej nowo ociemniałych, którzy niewiele wiedzą i borykają się z tym problemem. Dla osób słabowidzących, które muszą ten wzrok chronić jakoś, prawda, i w jaki sposób to robić, przynajmniej w jakiejś tam części. No i oczywiście o tych instytucjach pomocowych, gdzie się mogą zwrócić, prawda, i to zostało, wszystkie koła PZN-u zostały zaopatrzone w tą publikację i koła już rozdawały tym osobom, które ich zdaniem takiej publikacji potrzebują. No i oczywiście w internecie, na naszych stronach można sprawdzić, komu to się przyda, to
2: prawda. Zachęcamy do pobrania. Bardzo
0: myślę, że warto.
2: Na pewno.
0: No, zwłaszcza dla tych osób, które są po prostu niedawno utraciły wzrok, no albo jakoś tak się nie potrafiły do końca z tym problemem pomodzić.
1: Jasne, dziękuję w takim razie. Chciałam teraz spytać o drugie państwa wydawnictwo periodyczne. To dwumiesięcznik Sześciopunkt, tak? Dobrze,
0: tak, proszę już od teraz już nie mówić dwumiesięcznik, bo od maja to jest miesięcznik.
1: Aha, rozumiem.
0: Także on będzie się ukazywał co miesiąc, dlatego jeszcze się nie ukazał w wersji brajlowskiej i czarnotkowej, bo dopiero podpisaliśmy umowę z Państwowym

0: jakoś szybciej te sprawy rozstrzygać. No ale w każdym razie jest to miesięcznik. I co w tym miesięczniku? No w tym miesięczniku są moim, naszym zdaniem, a właściwie zdaniem naszych czytelników, których jest coraz więcej, one teraz już wychodzą w formach takich jak brajlowski, powiększonym drukiem i oczywiście wersji elektronicznej. Mhm. I co w tym sześciopunkcie jest? No w sześciopunkcie tak, nowinki tyfloinformatyczne i nie tylko, to takie najciekawsze rzeczy, które się pojawiły, prawda, a których jeszcze tam niewiele gdzie można znaleźć, omówienia różnych rzeczy, czy nawet jakaś tam mała instrukcja, co my tam mieliśmy, Patrycja, ostatnio. To różne rzeczy. W tej chwili trudno mi powiedzieć, ale o coś tam wcześniej i z iPhone'ami było.
1: Tak, oprogramowanie.
0: Oprogramowania różne, prawda? Najnowsze tam zmiany w Windows 10, prawda, i tak dalej.
2: Czyli na bieżąco gdzieś z takimi nowinkami technologicznymi też. Prawda, tak.
0: To jest to właśnie. Tak. No, ale oprócz tych nowinek to jest. I co w prawie piszczy? Też te rzeczy, które się na bieżąco ukazują i dotyczą ludzi niepełnosprawnych, również staramy się pokazywać tutaj i wyjaśniać. Sport, czyli osiągnięcia osób niewidomych w sporcie, w różnych dziedzinach, prawda, czy to w pływaniu, czy w lekkoatletyce, czy w kręgach, prawda, w strzelectwie bardzo ciekawy artykuł otrzymaliśmy od takiej pani, która się tym interesuje. Zdrowie, bardzo ważna rzecz, czyli ochrona wzroku, trochę odżywianie, trochę jakieś tam
1: życia, gimnastyka.
0: Zabiegi, gimnastyka i tak dalej. Gospodarstwo domowe po niewidomym. Tutaj pokazujemy kuchnię, jak ugotować posiłek, prawda, po niewidomemu.
2: O, to chętnie poczytam sobie.
0: Właśnie. Jaki sprzęt ewentualnie można się zaopatrzyć, ułatwiający pomoc właśnie w kuchni. Potem jest taki cykl rehabilitacja kulturalnie. Więc jak i, no i podobny galeria literacja z Homerem w tle. Czyli wypowiedzi ludzi niewidomych i takie literackie, i jakieś życiowe, prawda, i tak dalej, na przykład, co mi przyniósł Braille, dlaczego, prawda, po utracie wzroku jestem osobą samodzielną, co na to wpłynęło. I takie różne artykuły zachęcające ludzi do zmiany swojego trybu życia, jeżeli ktoś tam inaczej troszeczkę postępował, prawda, był bardzo taki zacofany trochę, zakompleksiony, zestresowany, prawda, no bo tacy ludzie też są i musimy też o nich zadbać. To się spotyka też z takim fajnym odzewem. Nasze sprawy, czyli polemiki różne, prawda, bo w naszym środowisku różne są opinie, prawda, ludzie mają różne zapatrywania na jakieś tam sprawy związkowe. Oczywiście nie polityczne, nie jakieś takie, bo raczej dla nas to nie jest sprawa, którą byśmy jakoś tam omawiali, ale na przykład, ale na przykład, że gdzieś tam się dzieje źle, w jakimś szkole ktoś pisze, albo się dzieje bardzo dobrze i pochwali coś tam, prawda, drugi niewidomy, a ktoś tam polemizuje, że ty nie masz racji, bo ja coś tam, prawda. Oczywiście to musi być w sposób właściwy, kulturalny, żeby się tam nikogo nie obrażać.
2: Czyli to jest taka rubryka jakby bardziej społeczna, tak?
0: Tak. Jeszcze historia niewidomych. Tutaj w tej historii niewidomych pokazujemy artykuły, no na przykład z roku 1932, z Kuriera Warszawskiego, właśnie z tych lat, jak traktowano niewidomych, prawda, na przykład jak tam jakiś ostatnio było, o czym to było, taki jakiś Arab, ktoś to tam przyjechał do lasek, do szkoły, jak tam oni się z nim obchodzili, prawda, i tak dalej, jak on tam mówił o

0: sobie jako, jako osobie niewidomych, to chyba nawet z Indii ktoś był. A to znów jak postrzegają widzące osoby niewidomego, który ukończył, prawda, szkołę średnią, potem jakieś studia zaczął, no więc niesamowity zachwyt, prawda, i tak dalej. I to w Kurierze Warszawskim z 1934 roku, no taki właśnie, taka historia ludzi niewidomych też warto, prawda. A to znów kierownik Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych opisuje, w jaki sposób stracił wzrok, walcząc w Powstaniu Warszawskim. No więc to też ciekawe, fajne. Przybliżamy ludzi, którzy coś tam robili i przyczynili się do takiej, a nie innej opinii na nasz temat.
1: Jasne.
0: Czyli temat ludzi niewidomy.
1: To
0: oczywiście taki sześciopak możemy pobrać z naszej strony internetowej, tak samo www.światbrajla.org.pl.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę.
1: Dziękuję bardzo za przypomnienie raz jeszcze Państwa adresu. Bardzo się cieszę, że przypominają Państwo, bo tutaj nasi słuchacze, jeśli będą zainteresowani, będą mogli sięgnąć. To w ramach publikacji już przez chwilę wspominaliśmy o tym pacjencie w szpitalu. To jeden z Państwa planowanych projektów. Gdyby byli Państwo uprzejmi nieco szerzej opowiedzieć o tym, co będzie miał na celu, jaką będzie miał formę, jakie są tutaj założenia tego projektu.
0: Przygotowujemy taką ulotkę, taką, może to nie ulotkę, coś więcej, taką publikację. Niewidomy pacjent w szpitalu. Rozsyłamy to do ilu?
2: Do 50, do 50
0: klinik szpitali w województwie lubelskim, no bo z województwa lubelskiego dostaliśmy pieniądze.
2: Dofinansowanie,
0: tak. Tak, ale po ile w każdym szpitalu? Czyli
2: po 100.
0: Po 100 takich, prawda?
2: Do każdej placówki.
0: Publikacji. Tak. Więc personel na pewno będzie mógł się zapoznać, nawet przekazać komuś, jak postępować z osobą niewidomą, która się znajdzie w szpitalu. Są takie problemy niesamowite, tak jak personel medyczny najmniej wiedział na temat pomocy osobie niewidomej. Nawet są takie prawda, przypadki, że pielęgniarka czy nawet lekarz zaczyna głośno mówić do tej osoby niewidomej, to może i nie słyszy. Albo zdarza się tak, że...
1: No właśnie, chciałam zapytać, jakie są główne bolączki? Czym tutaj chcecie się Państwo uporać dzięki tej publikacji?
0: No na przykład tak, właśnie to głośne mówienie, a jeszcze gorzej, przychodzi niewidomy do szpitala czy przychodni i pielęgniarka bądź nawet lekarz zwraca się do przewodnika, a nie do osoby niewidomej.
1: Co go boli, pyta, tak?
0: To jest straszne, tak, co go boli, co tego. No to niektórzy mówią, proszę powiedzieć, że boli go gardło.
1: No tak.
0: Niewidomy jak trochę tak... Ja chcę sobie tam zadrzeć. Więc ja miałem też takie przypadki, co prawda w latach 90. w szpitalu, że no ale co ja tu z tobą będę, co ja tu z panem będę robiła, prawda? Jak to ja sobie tutaj poradzę, prawda, i tak dalej. Normalnie mówię, no panie, to nie ma problemu, pójdzie pani ze mną, prawda, na salę i do łazienki, potem pokażę. Więc pan nie, tamten obiad jadł. Słyszy, prawda, i takie coś tu. Więc, ale potem mi tak, a potem oddziałowa mafia.
1: No tak, ta bezosobowa forma jest najlepsza, tam obiad ja słyszę.
0: Oczywiście oddziałowa okazała się osobą mądrzejszą i rozumną. No i oczywiście z oddziałą było bardzo fajnie i wszystko tam żeśmy zatwierdzili. Ale rzeczywiście...
1: My się tutaj tak śmiejemy, ale są też kwestie takie, które rzeczywiście wymagają pewnego takiego świadomego podejścia, bo też jest kwestia na przykład wyrażania zgody na wszelkiego rodzaju wdrażane procedury medyczne, gdzie tutaj musimy potwierdzić świadomość tego, do czego jesteśmy przygotowywani w przypadku różnych zabiegów, zapoznawanie się w momencie, kiedy
0: oczywiście
1: wypis z dokumentacją, tą, że otrzymaliśmy ten wypis, wiemy, jakie procedury były przedsięwzięte w trakcie naszego pobytu w szpitalu i tak dalej.
0: Ja, Mhm. Ja miałem taki przypadek też, jak leżałem w szpitalu, że był obchód, lekarze przychodzili tam prawda, pacjentów, przychodzą tutaj koło mnie, a lekarze mówią, to jest taki niewidomy. No i sobie poszli dalej, a pozostałymi to sobie tam rozmawiali, na co pan choruje, a co pan jest, czy pan się lepiej czuje. Natomiast tutaj to jest taki niewidomy. Myślę, kurde, co to by zrobić, żeby się zainteresowali mną. Cokolwiek przynajmniej. No i następnego dnia wziąłem sobie czasopismo Brajowskie, to chyba była Pochodnia, i zaczynam czytać. Oni przychodzą, ja już nawet nie wiem, co czytam, bo taki jestem podekscytowany trochę tym. Ale lekarze zatrzymali się, cisza. To pan takim pismem dla niewidomych, tak, się posługuje? Ja mówię, tak. No i oczywiście już na czym to polega, a co panu dolega, jak się pan czuje, zupełnie. Potem jakaś pani pielęgniarka, która była świadkiem tego wszystkiego, to po wieczorem zaprosiła tam inne osoby i pacjentów, ja musiałem im pokazywać wszystko. Zupełnie innym pacjentem stałem się po tym, prawda, takim przedstawieniu tego pisma.
1: Powiem szczerze, że dla mnie to jest zdumiewające, bo nie ujmując nikomu niczego w kontekście takim, że jakieś wątpliwości co do tego, jak powinna się z nim obchodzić, miałaby salowa czy jakaś pracownica administracji szpitalnej, to niespecjalnie dziwi, ale osoby, które pewną jednak wiedzę medyczną mają, choćby tą najbardziej ogólną, tak? No jednak jest to zdumiewające, że akurat w przypadku tych osób ta ignorancja jest taka daleko idąca i tam jest też, powiedzmy sobie, taka stosunkowo jakby no, mało empatyczne to podejście, no bo generalnie osobie niewidomej leżącej w szpitalu już i tak nie jest łatwo z uwagi na to, że poza tymi dolegliwościami, z którymi tam trafiła, tak z takich czy innych przyczyn, gdzieś jeszcze ma te dodatkowe obciążenia w kontekście poruszania się tego, żeby gdzieś tam inny chory. Witamy tutaj gościa w naszej audycji dzisiaj. Witamy gościa telefonicznego, pan Walentin. Walentin, witamy.
2: Witamy.
0: Halo. Oj, ja nie słyszę.
1: A ja właśnie też chyba nie. Jeśli to możliwe, to poprosimy o ponowną próbę kontaktu z nami, bo niestety nie słychać. Ja jeszcze wrócę tutaj do tego kontekstu jakby związanego z pobytem w szpitalu. Właśnie mój mąż miał jakiś zabieg taki niezbyt skomplikowany, można powiedzieć ortopedyczny, ale to tam generalnie jakaś drobnostka. I w kontekście właśnie samego pobytu w szpitalu był problem tego typu, że no lekarz jakby sam nie wiedział, co tutaj będzie lepszym rozwiązaniem, czy szpital, czy klinika jednego dnia, bo po prostu była obawa tego typu, że jak będzie chodził mąż o kulach, to będzie stanowił zagrożenie dla innych pacjentów, tak? Bo no, już nie może wtedy używać laski, czy tam wyciągnąć rąk przed siebie, chodząc po zabiegu. Więc tutaj no, skończyło się ostatecznie w tym jednego dnia, bo stwierdziliśmy, że i dla jego bezpieczeństwa, i dla bezpieczeństwa innych pacjentów tak będzie lepiej. Dobrze, wracamy tutaj do próby połączenia telefonicznego. Halo, dobry wieczór. Słyszymy się?
0: Nie bardzo.
1: Ojej, coś jakiś problem tutaj chyba, nie wiem, na łączach czy gdzieś. Jeśli, halo? No niestety i tym razem jakoś się nie udało. Mam nadzieję, że w trakcie trwania dalszego naszego podcastu uda się jeszcze połączyć po raz kolejny i wtedy już będziemy mogli ze sobą porozmawiać. Chciałabym jeszcze tutaj Państwa zapytać o takie kwestie związane z tym, czy w jakiś sposób, na przykład w formie elektronicznej, ta publikacja będzie mogła być również udostępniana dla samych pacjentów. Dlatego, że czasami jakby może personel, nie mając dostępu gdzieś poza województwem lubelskim do tych broszur, czy też do tych publikacji, które Państwo zamierzają wydać, może sam pacjent będzie mógł, jakby mając świadomość pewnych rozwiązań, które mogą być wprowadzone, coś ewentualnie tym swoim lekarzom czy opiece medycznej po prostu podpowiedzieć. Czy rozważają Państwo taką ewentualność?
0: Ta publikacja to jest obowiązek nawet, że przez jakiś czas będzie na naszej stronie internetowej do pobrania i każdy może pobrać. Ja jestem ciekawy, jaka reakcja będzie po otrzymaniu przez tutaj po wysłaniu tych publikacji. Wszystko to wywrze na personelu, prawda? No bo każdy otrzyma i zobaczymy, co
2: będzie dalej, prawda?
0: Co będzie dalej. My zechcemy nawiązać z niektórymi szpitalami kontakt w ogóle, jak oni to
2: odbierają, prawda?
0: Odbierają, prawda, i tak dalej. Jasne. Będzie ciekawe chyba.
1: Myślę, że będzie ciekawe i zapewne opinie samych pacjentów niewidomych, którzy będą gdzieś tam trafiali do szpitali na terenie województwa lubelskiego, pewnie też będą dla Państwa znaczące i będą mogli Państwo jakoś odnieść to do tego, czego spodziewaliście się po przesłaniu tych publikacji. Myślę, że w kwestiach publikacji to chyba tyle. Chciałabym teraz porozmawiać przez chwilę o projekcie aktywizacyjnym. Tutaj mam na myśli projekt cyfrowe wyzwanie, niewidomy, aktywny zawodowo.
2: Zawodowo,
0: tak. To już Patrycja.
1: Jasne, to słuchamy.
0: Zajmuje się szkoleniami na co dzień w ogóle i tym żyje. Naprawdę bardzo dobrze to robi, więc ja już milczę.
2: Projekt cyfrowe wyzwanie, niewidomy, aktywny zawodowo będzie realizowany od 1 sierpnia do 29 roku.
1: Ten projekt będzie przerwało akurat do 29
2: grudnia.
1: Jasne, tak.
2: Czyli od 1 sierpnia do końca roku tak naprawdę.
1: Jasne.
2: W pierwszym miesiącu realizacji zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników, także osoby chętne zapraszamy, a od września do końca roku będzie przeprowadzone szkolenie. Będzie to szkolenie komputerowe z zakresu obsługa komunikatora internetowego Skype, obsługa poczty elektronicznej. Będzie można nauczyć się, jak tworzyć i prowadzić bloga, sklep internetowy oraz jak korzystać z wirtualnych dysków.
1: Czyli taki społeczny jakby bardziej aspekt, bo tutaj kontakty przy pomocy poczty i komunikatorów i tutaj też nawet w kontekście jakiejś własnej działalności, ewentualnie prowadzenie sklepu internetowego.
2: Zawodową i społeczną tak naprawdę. Mhm. Chciałabym powiedzieć, że uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na takie małe grupy, będą to 4-3-osobowe grupy, dlatego że zależy nam na wysokim poziomie szkolenia, a jednak małe grupy to gwarantują. Są dosyć dobre efekty. Szkolenia będą organizowane 2 razy w tygodniu, w dni powszednie. Każda osoba niepełnosprawna będzie przeszkolona w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, a w godzin.
1: Przepraszam bardzo, czy może Pani powtórzyć od 40 godzin lekcyjnych, bo niestety
2: każda osoba niepełnosprawna, niewidoma czy słabowidząca zostanie przeszkolona w zajmie 160 godzin szkolenia. Szkolenie kierowane jest do osób niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny stopień niepełnosprawności i zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, ponieważ projekt ten też jest dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Jeżeli chodzi o formalności, które powinny osoby dopełnić chcące wziąć udział w szkoleniu, to przede wszystkim mieć znaczny stopień niepełnosprawności, zamieszkiwać województwo lubelskie, no i znać już podstawy obsługi udźwiękowionego komputera, ponieważ to szkolenie nie będzie dla osób początkujących, tylko bardziej już dla takich średnio zaawansowanych.
1: Proszę mi powiedzieć, czy jeszcze chciałam dopytać w kontekście tego, do kogo projekt jest adresowany. Rozumiem, że to, ponieważ ma służyć aktywizacji zawodowej i społecznej, jest projekt adresowany do osób niepracujących?
2: Tak. Projekt jest skierowany zarówno dla osób bezrobotnych, jak i uczących się i pracujących. Zależy nam, żeby osoby na przykład bezrobotne zdobyły nowe kwalifikacje, a na przykład osoby pracujące czy uczące także poszerzyły swoją wiedzę i osoby pracujące, bezrobotne, jak i uczące zapraszamy na szkolenia.
1: A czy jest jakieś ograniczenie wiekowe dotyczące projektu?
2: Nie ma.
0: Nie ma.
2: Tak naprawdę nie ma. Jest dosyć ograniczona liczba osób, dlatego że z tego szkolenia skorzysta 12 osób niewidomych i słabowidzących i te osoby właśnie zostaną podzielone na te 3-osobowe grupy. Każda osoba niepełnosprawna będzie miała do dyspozycji swój komputer, także na własnym sprzęcie. Myślę, że będzie to pewien taki komfort pracy. Co już jeszcze mogę powiedzieć?
1: No tutaj, rozumiem, że szkolenia będą się odbywały stacjonarnie w Państwa siedzibie.
0: I to będzie... Wiek oczywiście jest nieograniczony, ale jeżeli ktoś nie zna podstaw komputera, to nie będzie się uczył komunikatorów, czy tam Facebooka, czy czegoś innego. Wiadomo, to już musi mieć takie doświadczenie. Ale z doświadczenia wiemy też, że po 60 czy 70 też ludzie się chętnie uczą.
2: Chcą się uczyć. Także chętnych zapraszamy. Chciałabym podać jeszcze numer telefoniczny tutaj do fundacji. 505-953-460 i adres mailowy biuro@światbraille.org.pl.
1: Bardzo dziękuję. Chciałam tutaj zapytać o taką kwestię jeszcze. Na początku projektu zakładają Państwo jakąś jego formułę, też osoby, które będą Państwo zapraszali do projektu jako osoby szkolone. Chciałabym zapytać, jakie w ostatecznym jakby takim podsumowaniu cele tego projektu nakreślili Państwo? Kiedy będą mogli Państwo powiedzieć, że projekt spełnił swoją rolę? Czy tutaj jakoś wymiernie jesteście Państwo na wstępie to określić?
0: Ja myślę, że to jest tak, że te osoby, które się przeszkolą, to na końcu podsumowując to wszystko, no, muszą samodzielnie po prostu te czynności wykonać, przy których są szkoleni. Otrzymują materiały szkoleniowe w Braille'u albo powiększonym drukiem. No i po prostu potem po jakimś czasie nawet się kontaktujemy z nimi, będziemy się kontaktować, bo to pierwsze szkolenie, czy poprzez, prawda, Facebooka, czy poprzez inne, jak tam one sobie z tym, jak te osoby sobie z tym radzą. No i ewentualnie jeszcze wspomagać, gdyby jakieś problemy były. Z tymi osobami mamy kontakt i zauważyliśmy, że po prostu z tych szkoleń, które do tej pory mieliśmy z nimi, to są już inne osoby jak gdyby. Tak. Interesują się, prawda, i tak dalej. Nawet tutaj mieliśmy takie szkolenie, wspomaganie urządzeniami, wspomaganie orientacji przestrzennej poprzez różnego rodzaju oprogramowania w komórkach.
1: Nawigacje i tak dalej.
0: Tak. Bardzo fajne w ogóle i ludzie korzystają z tego, więc tym wymiernym takim czynnikiem to jest to, czy ta osoba będzie korzystała z tego, czy nie.
1: I czy będzie miała
0: żeby korzystała, tak, i wszystko robimy, żeby to robiła. A jak jeszcze otrzyma materiały, prawda, no to też będzie mogła sobie przypominać.
1: Oczywiście, często,
0: czy
1: nawet to jeśli klawisze
0: ktoś... skrótów, czy tak.
2: Ja jeszcze bym chciała nadmienić, że będziemy też przeprowadzać ankiety. Przed rozpoczęciem szkolenia będzie taka ankieta wstępna i po zakończeniu będzie taka ankieta podsumowująca, oczywiście anonimowa.
1: Czyli ewaluacja, tak?
2: Tak, dokładnie. Tak. Także Żadnego egzaminu nie będzie.
1: Świetnie, w takim razie tutaj życzę powodzenia. Rozumiem, że tutaj te szkolenia w zakresie komputerowym będą prowadzone przez informatyków.
0: Tak.
1: Tutaj każdy z uczestników będzie miał możliwość ewentualnie dopytania o jakieś kwestie, które będą stanowiły jakby większą trudność. Tak. W takim razie bardzo serdecznie zachęcam i też w Państwa imieniu raz jeszcze zapraszam wszystkie osoby z województwa lubelskiego, które będą zainteresowane wzięciem udziału w tego typu szkoleniu. Chciałam tutaj teraz porozmawiać z Państwem o projekcie, który mi osobiście bardzo się podoba, dlatego że skądinąd wiemy w naszym hermetycznym środowisku, że bardzo często ludzie korzystają z różnego rodzaju dofinansowania, tudzież wsparcia przy zakupie sprzętu, ponieważ postęp technologiczny jest bardzo szybki, następuje jakby bardzo częsta wymiana, czy to sprzętu specjalistycznego, czy też tego sprzętu komputerowego. No natomiast generalnie powiedzmy, że dla osób początkujących, czy też dla osób, które chciałyby tylko sprawdzić, jak tutaj z takim sprzętem specjalistycznym można pracować, ten dostęp jakby jest troszeczkę bardziej ograniczony i też może nawet, gdy nie są do końca zdecydowane, że z tego rodzaju sprzętem chciałyby pracować, może lepiej też, że rzeczywiście nie wnioskują o to dofinansowanie, gdy na wypadek, gdyby później okazało się, że na przykład nie będą w stanie albo nie będą chciały tego konkretnego sprzętu obsługiwać. Chciałam z Państwem porozmawiać o banku sprzętu. Jest to naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo dobry pomysł. I tutaj ten projekt akurat jest już adresowany do osób z terenu całej Polski, które ewentualnie gotowe byłyby taki sprzęt, z którego już same nie korzystają. Oczywiście w dobrym stanie, należycie zabezpieczony, opakowany Państwu przekazać do udostępnienia właśnie dla innych osób. Gdyby mogli Państwo więcej szczegółów na jakich zasadach, jak sprzęt Państwo przyjmują,
0: ten, gdzie... Ten projekt, on się dopiero rozwija tak naprawdę. Tam był raz czy dwa razy opublikowany, że tak powiem, przez internet. Tak. I otrzymaliśmy tutaj kilka rzeczy, między innymi maszyna brajlowska, komputer, taki już odnowiony trochę, stary, ale trochę zmodernizowany, tak, wyremontowany, no to już to trafi do dwóch osób. I we wrześniowym numerze 6 punktu również ogłosimy, bo tych czytelników mamy bardzo dużo i tych właśnie korzystających z tego sprzętu. Tak dla ciekawości powiem, że w powiększonym drukiem 6 punkt otrzyma 800 osób, w Braille'u 300, no i w wersji elektronicznej to już bardzo dużo. Także myślę, że jak będziemy ponawiać, to się zgłosi więcej osób. Więcej osób. No, niektórzy by chcieli kupić, to znaczy sprzedać, prawda? No, nas nawet nie stać, bo gdyby nawet było nas stać, no to byśmy zaproponowali, prawda, jakąś kwotę taką, która by może komuś odpowiadała, tam 5% wartości sprzętu, czy tam ileś, bo on jest jakoś tam zużyty najczęściej. No a czasami tak, no człowiek kupi, myśli, że będzie korzystał z niego, a potem no tak różnie to z tym bywa. No i też chciałby przekazać, prawda, no ale no chciałby jakoś tam trochę na tym, przynajmniej znowu, żeby to, co zapłacił, żeby mu się tam zwróciło jakoś, no, ale no, my takich rzeczy nie robimy. Raczej dobrowolny sprzęt przekazuje ktoś komuś, prawda, i tak dalej. I
1: jasne.
0: Bardzo chętnie.
1: Więc ja tutaj apeluję do Państwa, żeby ten sprzęt, właśnie, z którego już Państwo nie korzystacie, nie zalegał, tylko po prostu, żeby trafiał w ręce innych osób właśnie i służył nowym użytkownikom. Chciałam tutaj zapytać Państwa, tak bardziej konkretnie, jakiego rodzaju sprzęt? Czy to są na przykład telefony, komputery, nie wiem, linijki brajlowskie, drukarki? Proszę wymienić takie rzeczy, które ewentualnie byliby Państwo gotowi przyjąć i o których wiedzą Państwo, że znalazłyby osoby chętne na użyczenie, tak?
0: Komputery, ale nie takie bardzo stare, żeby je trzeba było, prawda, no...
1: Jasne, tylko takie, które są w stanie podołać dzisiejszym wymogom.
0: Obecnym potrzebom, prawda, programom, prawda, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Maszyny do pisania Braillem. Tutaj też są takie potrzeby. Telefon jak najbardziej, ale na przykład już taki iPhone 4, no to już nie bardzo, ale piątka jeszcze, czemu nie? No bo czwórki to już nie mają nawet aktualizacji, prawda, ale ktoś chce sobie kupić siódemkę, czy szóstkę, czy w niedługim czasie ósemkę, no i nie wie, co z tym telefonem zrobić, to bardzo prosimy, jeszcze piątka, 5S, nieźle chodzą, prawda,
1: jakoś. No bardzo nieźle, ja korzystam i...
0: No właśnie. No ja też z 5S i całkiem dobrze, ale ktoś chce sobie, no tam jakoś, prawda, ma możliwość dofinansowania, kupuje, to niech nie trzyma w szufladzie tej piątki, tylko niech tam przyśle po prostu. I niejednemu niewidomemu, który by chciał się nauczyć, ale boi się tak naprawdę występować o ten sprzęt. Po pierwsze, że czasami nie będzie mógł mieć do finansowania, bo nie pracuje i nie uczy się, jest po prostu rencistą, albo nawet ma tą rentę socjalną, jakoś nie udało mu się podjąć pracy, no to on z pocałowaniem w ręku takiego iPhone'a weźmie, przyjmie, prawda, i tak dalej. No więc tego typu, no oczywiście monitory brajlowskie jak najbardziej też, dlatego że są ludzie, którzy zawodowo nie pracują, a pracują tak trochę, no piszą swoje utwory jakieś tam, prawda.
1: Albo pracują społecznie, prawda?
0: Społecznie, języków uczą się, prawda, i tak dalej, więc to też jak najbardziej.
1: A jest to sprzęt, oczywiście... który jest drogi i tutaj jakby bardzo, też bardzo trudno w ramach jakby własnym sumptem go nabyć, tak?
0: No tak, czy do takiego iPhone'a na przykład chce skorzystać z linijki, bo mu wygodnie, prawda, bo sobie łatwiej może poradzić sobie z tym sprzętem. Więc tego typu. Także prosimy o kontakt i telefoniczny. Przypominamy jeszcze, Patrycja, jak tam było,
2: 505 953 460.
0: E-mail?
2: biuro@swiatbraila.org.pl.
0: Mamy nadzieję, że dzięki temu właśnie cyfropodcastowi niektórzy chętnie nam pomogą i pomogą przede wszystkim osobom potrzebującym tego sprzętu.
1: Jasne. Ja tutaj chciałam jeszcze tylko z perspektywy osób, które byłyby zainteresowane użyczeniem, doprecyzować, że tutaj sprzęt otrzymują Państwo tylko w obrębie tego, czym aktualnie bank sprzętu dysponuje. I również oczywiście taka kwestia, że sprzęt udostępniany jest nieodpłatnie. Natomiast chciałam zapytać, czy Państwo mają jakieś na przykład ramy czasowe albo ograniczenia co do tego, kto może ten sprzęt w ramach użyczenia otrzymać?
0: Nie mamy, dlatego że tak, to jest sprzęt już trochę najczęściej użytkowany. Jeżeli osoba niewidoma z takiego komputera korzysta 3-4 lata, no to nie ma sensu odbierać mu. Jeżeli korzysta, to jest po prostu, my interesujemy się, co on z tym sprzętem robi. Po jakimś czasie, jeżeli powie, wiecie co, ale ten iPhone to nie jest dla mnie, no to po prostu odsyła nam, zabieramy. A jeżeli korzysta, no to niech korzysta jak najdłużej. Czasami zdarza się tak, że mamy maszynę brajlowską jedną, to nie wypożyczamy niestety nikomu, dlatego że zdarza się często, że dzwonią do nas, do fundacji, bo przecież Świat Ludwika Braila, czy nie możemy pożyczyć maszyny brajlowskiej, bo uczymy osobę niewidomą Braille'a, prawda? No to już niech taka maszyna, jedna przynajmniej, będzie takie pogotowie, bo są kursy Braille'a, prawda, i ta maszyna jest potrzebna. I to już mi myśli, kilka takich, albo dziecku zepsuła się maszyna i w szkole jest mu potrzebna, co zrobić, czy nie macie jakoś coś zreperować, prawda, i tak dalej. No to wtedy
2: wypożyczamy.
0: Wypożyczamy. I potem najczęściej ta maszyna jest w dobrym stanie, ale zdarzyło nam się kilka razy,
2: że
0: była uszkodzona i musieliśmy już na koszt fundacji reparować. No, ale jest to jakieś tam rozwiązanie.
1: Bardzo zachęcam, mam nadzieję, że tutaj Państwo po wysłuchaniu naszego podcastu wszystkie sprzęty, które są sprawne, które mogą jeszcze komuś służyć, będą z korzy oddać. Chciałam teraz porozmawiać z Państwem jeszcze o jednej kwestii, która jest dostępna nieodpłatnie, świadczona przez Państwa tutaj jakby w ramach pomoc w ramach szkoleń nieodpłatnych. Na jakiej zasadzie te szkolenia się odbywają? Kto może z nich skorzystać? Jaka jest ich formuła? Czego dotyczą? Tutaj, gdyby byli Państwo uprzejmi o tej ofercie też paru słów
0: powiesz.
2: Tak. Projekt Bezpłatne Szkolenia. Projekt ten realizowany jest od początku istnienia fundacji, czyli tak naprawdę od 2014 roku. Szkolenia prowadzone są przez zatrudnionych w fundacji tyflospecjalistów. Jest to dwóch panów, pan Mateusz Bobruś i pan Zbigniew Grajkowski. Są to zdalne szkolenia, prowadzone są przez internet, za pośrednictwem Skype'a oraz telefonicznie. Kto może skorzystać z tych szkoleń? Tak naprawdę może skorzystać każda osoba niewidoma lub słabowidząca, która zgłosi się do fundacji i po prostu wyrazi chęć uczestniczenia w takim szkoleniu. Szkolenia te realizowane są głównie z zakresu obsługi udźwiękowionego komputera, telefonu, odtwarzaczy książek mówionych, udźwiękowionego dyktafonu, nawigacji. Także osoby chętne właśnie, które chciałyby skorzystać, to prosimy o kontakt z fundacją pod numerem właśnie telefonu 505 953 460 lub mailowo.
1: Jasne.
0: Tak, tylko jest problem trochę, bo zrobiła się kolejka. Okazuje się, że bardzo dużo ludzi chce albo prawda, poznać tak. komputer lepiej, albo poznać czy iPhone'a, bo tylko z tych telefonów dotykowych to na razie iPhone'y, bo nie mamy takiego szkolenia z Androida, ale marzy nam się w niedalekiej przyszłości pewnie zatrudnić przynajmniej jeszcze jedną osobę do tych...
1: A żeby rozładować tego, kolejkę trochę.
0: Żeby rozładować trochę, bo naprawdę jest bardzo...
2: Czasem trzeba czekać na
0: gdyby ktoś tutaj ze słuchających chciał podjąć się takiego szkolenia i miał predyspozycje odpowiednie, żeby mógł uczyć takiej osoby, to trzeba tak i cierpliwości, bo to bardzo różni ludzie chcą się szkolić.
1: W różnym też stopniu zaawansowania tej wiedzy technologicznej.
0: Zaawansowania, niektórzy są niecierpliwi, prawda, i tak dalej. Rzadko zdarza się, żeby ten specjalista odesłał kogoś, że się nie nadaje. Raczej nie. Ktoś tam rezygnuje, a potem znów mówi, ale ja jednak bym jeszcze raz chciał podejść do tego.
1: A to są szkolenia jakieś takie pełnowymiarowe, czy świadczycie też Państwo doraźnie? Na zasadzie takiej, ja tutaj jakby doprecyzuję, dzwonię do Państwa i mówię, korzystam tutaj z komputera udźwiękowanego, mam program odczytu ekranu taki to a taki i tutaj z takim konkretnym zagadnieniem nie jestem w stanie sobie poradzić, tak? Czy takie szkolenia doraźne, porady też są udzielane, czy to są kompleksowe?
0: Nie, to są i takie, i takie.
1: Jasne.
0: Jeżeli takie na przykład poradzić sobie, to można i do fundacji na ten telefon zadzwonić kolega, który jest informatykiem i też tam interesuje się tym sprzętem, zajmuje się, więc i na bieżąco też można powiedzieć. Tam tych dwóch panów to raczej te szkolenia robi takie już
1: bardziej szerokie,
0: tak. Że proszę bardzo, to tutaj mamy 20 godzin, 40 godzin i spotykamy się co jakiś tam czas, to codziennie czy co drugi dzień, to już się umawiają i ten klient albo dzwoni. No, specjaliści nasi są bardzo dobrzy, bo...
1: Będę się musiała zgłosić, bo może sposobem uda mi się jakąś swoją wiedzę poszerzyć. Może się okaże, że nie jestem tak zupełnie antytalentem, jeśli chodzi o tego typu kwestie.
0: No przecież pani dobrze się posługuje takim rzeczami.
1: Nie, ja tutaj posługuję się na zasadzie małpy w kosmosie. Wiem, jakie guziki mam po kolei naciskać.
0: No to praktycznie tak jak ja, no właśnie. Ale mi to wystarczy jakoś tam. Może z braku czasu mi tam jakoś tego, ale...
1: Ja tak, też generalnie wolę go poświęcać na coś innego, więc może no dlatego właśnie tutaj nie doszłam do jakiejś wprawy, ale nie, tak prędzej no, zepsuję pewne niż rzeczy naprawię warto generalnie.
0: Ale ma, tak, ma pewne rzeczy takiego męża, który tyle umie, że...
1: Tak, tak, więc to, co ja psuję, on skutecznie naprawia, dzięki temu jeszcze jakoś to wszystko działa, ale myślę, że tutaj zwłaszcza w przypadku osób ociemniałych albo osób takich, które jakby zaczynają dopiero swoją przygodę z nowoczesną technologią, czy to w kontekście komputerów, telefonów, tego typu szkolenia są ogromnie przydatne, bo też to, że są dostępne nieodpłatnie, sprawia, że właściwie każdy może się do Państwa zgłosić. To pierwsza sprawa. Druga sprawa też, że nie trzeba czekać na rozpatrzenie pozytywne bądź negatywne, jakiegoś wniosku w MOPR-ze, kontaktu
0: nie ma z osobą, tak,
1: która... Więc tutaj jakby też ta bezpośrednia dostępność tych szkoleń jest kolejnym atutem, jakby przesądzającym o tym, że warto z nich skorzystać. No i nie dziwię się właśnie, że tutaj kolejka tak czeka na rozwój.
0: No jest rzeczywiście, ale cieszymy się mimo wszystko i będziemy starali się rozładować, zatrudniając kogoś, tak jak powiedziałem. No, jak się zgłosi więcej osób, to wybierzemy na razie jedną osobę, która będzie mogła sprostać temu zadaniu.
1: Dobrze, to jeszcze chciałam zapytać, bo tutaj na początku nadmienił Pan, też bardzo mnie zaciekawiła kwestia planów na przyszłość w kontekście tego poradnictwa. Co w tym temacie ewentualnie mogą Państwo dodać jeszcze? Jakie tutaj plany na przyszłość?
0: Ja myślę, że poradnictwo jest przede wszystkim uzależnione od oczekujących osób, także będziemy prosili o kontakty, prawda, co by chcieli. No właśnie tak jak już powiedziałem na początku, prawdopodobnie od października uruchomimy poradnictwo psychologiczne, tutaj dla niewidomych z Lubelszczyzny, z Lublina, ale i dla wszystkich, bo również będzie można skorzystać z takiej porady przez internet. Będzie to psycholog niewidomy, który ma duże doświadczenie, doktor psychologii. Jeszcze nie zdradzę kto, bo na razie staramy się to jakoś tam załatwiać. Ale myślę, że dla wielu to jest fajna rzecz, żeby nawet porozmawiać. Taki trochę nawet i telefon zaufania.
1: Myślę, że to jest też taki trochę luksus, bo generalnie nie tylko pewnie z problemami związanymi z utratą wzroku.
0: Nie,
1: czy też,
0: nie tylko,
1: no
0: nie
1: więc
0: tylko.
1: Tutaj powiedzmy sobie, są to korzystanie z porad psychologicznych w ogóle, jest dosyć kosztowny i tutaj też właśnie znalezienie dobrego specjalisty to też nie jest taka oczywista rzecz, a tutaj Państwo oferują tego typu poradnictwo, więc myślę, że na pewno będzie się cieszyło sporym zainteresowaniem.
0: Chcemy. Poza tym, jeżeli chodzi o poradnictwo, to też chcemy drukować różne rzeczy, poradniki. Nawiązaliśmy kontakt teraz z taką koleżanką z Holandii, która pracuje z niewidomymi Holendrami. Tam są różnego rodzaju poradniki fajne i dla rodziców dzieci niewidomych, i dla osób niewidomych, prawda? I jeżeli nam się uda uzyskać prawa, prawda, zgodę wydawnictwa tego holenderskiego, no to ta koleżanka jest w stanie przetłumaczyć jakiś bardzo dobry poradnik, którego tutaj na naszym rynku jeszcze nie ma. Taki, który by tam kompleksowo pewne rzeczy pokazywał. No też dla mnie kulą u nogi jest to, że oprócz rosyjskiego nie znam innego języka. Dobrze, więc to jest problem i niewidomi też mają takie problemy. Mamy kontakt z biblioteką tutaj przy Polskim Związku Niewidomych. No, wydaliśmy taką książeczkę w Braille'u właśnie, Londynka na językach, na razie język angielski. I to się spotkało od razu z tym, że no, ta publikacja została od razu zabrana, tam jakaś osoba sobie tam po prostu powtarza, czyta, prawda, i tak dalej. W tym roku wydajemy pierwszą i drugą część języka Esperanto na zamówienie biblioteki. podręcznik taki składający się z jednej z dwóch części, a w przyszłym roku będzie słownik też, chociaż w tym podręczniku takie słowniczki też są.
1: No, ten, już taki przepraszam, jest. Podręcznik będzie wydawany w formie brajlowskiej, tak?
0: Tak. W formie brajlowskiej. No bo niewidomych esperantystów w Polsce aż tak dużo nie ma, ale trochę jest, natomiast w Czechach, prawda, na Słowacji, na Węgrzech, w Bułgarii, w Rumunii, w Chorwacji, prawda, no jest tego, jest tych osób dużo. Nawet Chińczycy uczą się Esperanta, Japończycy, zwłaszcza, że to jest język bardzo łatwy tak naprawdę. Każdy może go się nauczyć w przeciągu 3 miesięcy tak naprawdę, bo 50% to jest z łaciny, chyba 30% z angielskiego, 15% francuskiego, a resztę to słowiańskie. Więc dużo jest takich słów znanych, a poza tym gramatyka jest tak prosta i łatwa, że kilka miesięcy właściwie jakoś można już się nauczyć, w przeciwieństwie do innych języków, prawda? Są takie kongresy, spotkania esperantystów niewidomych i nie tylko niewidomych, bo no, ludzie jakoś tak inaczej postrzegają ten język niż w krainie, w ojczyźnie Zamenhofa, prawda?
1: No może tak, to... ale mi się wydaje, że też na to, że jest coraz mniejsza liczba esperantystów w ogóle, jest też ogólne funkcjonowanie języka angielskiego, które też, po prostu wypiera.
0: Więc też wydaliśmy tą blondynkę na języka. Teraz myślimy, angielski dla seniorów jest taka pozycja, taka sympatyczna, przystępna, tam jest trochę gramatyki, prawda, i tak dalej, więc to też by można było. Może jeszcze są jakieś takie podręczniki dobre, które raczej dla samouków bardziej, ale gdyby ktoś chciał zorganizować jakiś kurs, a może my kiedyś zorganizujemy stacjonarny, no to też można publikację przygotować, czy w brajlu, czy w powiększonym druku, prawda, i z tego korzystać. Jesteśmy na te rzeczy otwarci, na tego rodzaju poradnictwo. No i po prostu w 6 punkcie będziemy różne rzeczy zamieszczać, które też będą poradami dla tych ludzi, czy poradnictwo w gospodarstwie domowym, czy jakieś inne zagadnienia, które by... Także bądźcie otwarci na korzystanie z 6 punktów, ale bądźcie otwarci również na tworzenie tego 6 punktu. To jest bardzo fajna rzecz. Przecież wielu ludzi, wielu z Państwa pisze bardzo ciekawie, prawda?
1: Pisze i wiele osób niewidomych. Ja uważam, że moi znajomi niewidomi i niedowidzący mają o wiele ciekawsze pasje niż osoby widzące, które znam. Mnóstwo osób pasjonują języki, podróże, literatura. Tak. Sporty różne, więc tutaj jest o czym rozmawiać, tak?
0: Od kilku osób takie, od pani Hanny Pasterny, prawda, od innych osób, którzy napisali. No i jakieś tam drobne pieniądze za te artykuły będą, bo to, ale niewielkie kwoty, no ale już coś tam będzie, prawda? Bo wiadomo, że w tego typu przedsięwzięciach to za dużo nie możemy żądać, bo publikacja nie zostanie po prostu uwzględniona w projekcie. No ale chcielibyśmy i prosilibyśmy bardzo o współredagowanie naszego czasopisma. Jest kolegium redakcyjne, które analizuje, prawda, poszczególne teksty i jeżeli nawet ten styl nie jest taki, jaki powinien być, czy jakieś błędy są, no to są ludzie, którzy poprawiają to, więc to proszę się nie przejmować, jeżeli to będzie. Byle był jakiś głębszy sens, prawda, i można to...
1: No i oczywiście merytorycznie, żeby było ciekawe i tak. Jakieś takie wnoszące coś istotnego. A
0: w kolegium redakcyjnym jest właśnie Patrycja, która tutaj też z Państwem rozmawia, doktor Tomasz Sękowski i
2: Jan Dzwonkowski.
1: Jasne, to serdecznie zapraszamy do współpracy, jeśli
0: tak
1: ktoś
0: jest,
1: Państwa
0: bardzo
1: będzie,
0: prosimy.
1: Będzie chętny.
0: I to telefonicznie prosimy się kontaktować, czy właśnie przez tego maila, którego może jeszcze na koniec powtórzymy.
2: biuro@światbraila.org.pl.
0: A strona internetowa www.światbraila.org.pl. www.kultura.pl.
1: Jasne, dziękuję bardzo za przypomnienie obu adresów. To na koniec chciałabym, żeby nakłonić Państwa do takich osobistych refleksji. Mówicie Państwo, że fundacja działa przez 3 lata, jest fundacją młodą, ale działającą bardzo prężnie. Chciałabym spytać, co dla Państwa tak osobiście stanowiło w trakcie tych 3 lat największe wyzwanie, a co stało się źródłem największej satysfakcji?
0: No, my żyjemy tak naprawdę na co dzień. Nawet taka nagroda wojewody, którą otrzymaliśmy za rok 2015 czy 16. To i podpisana również przez ministra polityki społecznej. No to jest dla nas satysfakcja, że jesteśmy zauważeni. No ale jakbyśmy nic nie robili, to nie byłaby to żadna satysfakcja, prawda, bo czasami też tak może być. Natomiast to, że ludzie dzwonią, piszą, proszą, czasami się złoszczą, że na szkolenie muszą długo czekać, prawda, no to bardzo fajnie. Może to nie fajnie dla nich, ale dla nas, że jest zainteresowanie.
1: Jasne, i też grono odbiorców Państwa publikacji, jak wspominał Pan, jest dosyć szerokie.
0: Tak, i teraz właśnie publikacja, no a taka największa satysfakcja, że pierwszy raz w takim dużym projekcie występowaliśmy i sześciopunkt został, prawda, uwzględniony. To też jest, no też jest dużo, dlatego stał się już miesięcznikiem. A dlaczego miesięcznikiem? Dlatego, że uważamy, że korzystniejszy jest kontakt z czytelnikami, jeżeli to ukazuje się co miesiąc, aniżeli co 2 miesiące. Jakaś taka wieść chyba jest większa, tak nam się przynajmniej wydaje, chociaż i tak jest właściwie duża. No i ta satysfakcja, że to się rozwija, że są coraz to nowsze wyzwania, że możemy współpracować też z innymi organizacjami, tutaj z Lubelskim Polskim Związkiem Niewidomych, z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących, Trakt też, prawda, też by warto było taki tyflopodcast z nimi zrobić, bo rzeczywiście oni już ponad 10 lat są i fajne rzeczy robią. I prezesem tej fundacji jest pan Józef Mędrun. No właśnie. To wszystko napawa optymizmem, prawda? I chcemy tak, chcemy Braille'a robić dalej, chcemy robić szkolenia, chcemy zatrudniać osoby niewidome. No i chcemy się coraz bardziej rozwijać, jeszcze może i w innych kierunkach, ale to jeszcze na razie nie będę o tym mówił. Zobaczymy, co los, co życie przyniesie.
1: Jasne. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję dotychczasowej działalności i też tych wyróżnień, które Państwo otrzymaliście. Życzę owocnych jakby prac, planów, spełnienia tych założeń, które macie Państwo obecnie. I bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.
0: My dziękujemy za to, żeście nas zaprosili, bo to jest dla nas bardzo duża satysfakcja. A poza tym dużo osób dowie się o tej fundacji, którzy może nie bardzo wiedzą jeszcze. Albo
1: właśnie, ja też z takim zamiarem przygotowywałam ten podcast z Państwem, dlatego że ja sama też dowiedziałam się dzięki osobie jakiejś tam zupełnie postronnej, w sensie pocztą pantoflową, więc mam nadzieję, że tutaj Państwa ciekawa działalność będzie należycie rozpropagowana. Chętnie przyłożymy do tego rękę.
0: Państwu, bardzo dziękujemy.
1: Ja też bardzo dziękuję. Państwu przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj pani sekretarz Fundacji Świat według Ludwika Braille'a, pani Patrycja Rokicka. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję.
1: Oraz prezes fundacji, pan Ryszard Dziewa. Również bardzo serdecznie dziękuję za udział.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. W imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić z nami czas w towarzystwie Tyflo Podcastu. Dziś będziemy rozmawiać o zabawach sensorycznych, poprawiających orientację, koordynację, motorykę u dzieci niewidomych. Państwa i moim gościem jest dziś pani Mariola Łyka, tyflopedagog, instruktor orientacji. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji. To może na początek zapytam, dlaczego ta stymulacja multisensoryczna, dlaczego te zabawy, te ćwiczenia w przypadku dzieci niewidomych mają tak duże znaczenie. Jeszcze tylko zanim, za chwilę powtórzę to pytanie, natomiast zanim przejdziemy już do odpowiedzi, to chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania związane z tematem dzisiejszej audycji, można się z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także poprzez stacjonarny numer telefonu 123 834-835. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań, tudzież dzielenia się swoimi refleksjami w tym temacie. Cóż, wracam do zadanego pytania. Jak to jest, dlaczego właśnie to te ćwiczenia orientacji, koordynacji są tak ważne?
4: Orientacja przestrzenna tego niewidomego dziecka. Każde dziecko uczy się czegoś przez naśladowanie. Dzieci niewidome niestety nie mogą podpatrzeć swoich rodziców czy otoczenia, jak sobie radzi z różnymi czynnościami. I u nich to zostaje w ten sposób tak jakby odsunięte na drugi poziom. Dlatego ważne jest, żeby dziecko niewidome stymulować poprzez jego inne zmysły, poprzez zmysł dotyku, węchu, słuchu, czyli zastępujemy mu tutaj w ten sposób te wrażenia wzrokowe innymi zmysłami, tak? Czyli ta integracja sensoryczna, która często jest zaburzona u tych dzieci, musi być skompensowana czymś innym, o czym teraz właśnie będziemy sobie dokładnie opowiadały na zasadzie różnych właśnie zmysłów, żeby przedstawić Państwu, jak zastąpić dane doznanie wzrokowe dziecku niewidomemu poprzez inny zmysł.
1: Jasne. Tutaj wspomniała Pani o naśladownictwie. To jest jedna ważna kwestia. Druga sprawa jest też taka, że bardzo ważne jest wyrabianie też w dzieciach takiej jakby koordynacji i oceny różnego rodzaju obiektów, odległości w przestrzeni, ponieważ tutaj jakby głównie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, opieramy takie kwestie jak ocenę odległości, to jak wyciągamy po coś dłoń, jak daleko musimy sięgnąć i tak dalej, przejść jaką odległość na bodźcach odbieranych przez zmysł wzroku. I też w dalszej części porozmawiamy o tym, jak z taką ogólną koordynacją związaną z poruszaniem się, orientowaniem w tym, co nas otacza, ćwiczyć też, tak.
4: Tak, czyli tutaj ta integracja sensoryczna będzie na zasadzie tego naśladownictwa i uczenia się tych różnych rzeczy, które my wykonujemy, czyli jak pokazać dziecku, jak sobie z czymś radzić. I właśnie orientacja, zarówno w schemacie własnego ciała, jak i różne ułożenia rzeczy względem dziecka i samego dziecka względem tych rzeczy.
1: Jeszcze zanim przejdziemy już do tych konkretnych przykładów, chciałabym zapytać, w jakim wieku może być dziecko najwcześniej, kiedy rozpoczynamy właśnie jakby eliminowanie zaburzeń tej integracji sensorycznej, kiedy ta praca będzie efektywna, nie będzie podjęta przedwcześnie i ten jakby proces tej, nazwijmy to jakby rehabilitacji, będzie przebiegał prawidłowo.
4: Najlepiej integrację sensoryczną, czyli te wszystkie doznania, zaczynać z dziećmi już malutkimi, czyli już z noworodkami. Jeżeli zauważymy, że są jakieś obronności dotykowe, to musimy jak najwcześniej zacząć wprowadzać te bodźce, które pomogą dziecku rozwijać się w dalszym życiu.

0: psychiczna też najlepiej rozwija się do 7 roku życia, czyli im wcześniej to wprowadzimy, tym lepiej. Z dorosłymi ludźmi też ważne jest, żeby ćwiczyć, ale to już nie będzie tak efektywne jak dzieci do 7 roku życia, ewentualnie do końca szkoły podstawowej, czyli do 12 roku życia mniej więcej. Więc tutaj nie jest nigdy za późno, ani nigdy nie jest za wcześnie. Efektywniej, im młodszy, tym lepszy.
1: Pozwolę sobie w takim razie zapytać o 2 rodzaje diagnozy, taką powiedzmy prostą, polegającą na tym, że rodzic po pewnych symptomach orientuje się, że ze zmysłem wzroku jego dziecka coś może nie, w zmyśle wzroku jego dziecka coś może nie działać tak jak należy, i później zapytam już o tą diagnostykę fachową, która jest prowadzona przez terapeutów. Czyli może od tych symptomów takich najprostszych, które na tym wczesnym etapie, kiedy rodzic czy też inne bliskie osoby obserwują dziecko, powinny nas w kontekście zaburzeń wzroku zaniepokoić.
0: Tutaj przede wszystkim właśnie ten brak nawiązywania kontaktu wzrokowego. Jeżeli wchodzimy do pomieszczenia, w którym jest malutkie dziecko w łóżeczku, i na przykład zapalamy światło, to dziecko powinno mimowolnie zwrócić głowę odrobinę w tą stronę, czy powinno wodzić wzrokiem. Jeżeli my do niego podchodzimy, do takiego maluszka, to dzieci zazwyczaj mimiką reagują na naszą osobę. Na matkę powinno się bardzo uśmiechać, tak? Czyli poznaję tą osobę, tą bliską mi, wiem, że jestem bezpieczny w tym momencie, to pokazuję to twarzą. Dziecko, które nie wie, czego się spodziewać, czyli nie widzi albo bardzo słabo widzi, nie będzie wykazywało mimicznie takiej reakcji naszej. Nie pójdzie za nami wzrokiem, nie będzie się obracało samodzielnie w kierunku tego, co mu przedstawiamy. Jeżeli na przykład zbliżamy się do niego, nie będzie tutaj tej koordynacji wzrokowej. Więc to są takie rzeczy, które już nam mogą pokazać, że coś jest nie tak. I zaczynając wprowadzać dziecku małemu jakieś zabawki, na początku oczywiście czarno-białe, to dziecko powinno także reagować na to, co ma blisko siebie, czyli na przykład do łóżeczka możemy włożyć jakieś takie buźki czarno-białe, żeby sprawdzać, czy dziecko będzie patrzyło w tą stronę, czyli będzie tym wzrokiem poszukiwało tego w najbliższym swoim otoczeniu. Kolorowe zabawki, karuzele, jeżeli będzie patrzyło na karuzele i wodziło wzrokiem za tymi poruszającymi się elementami, to znaczy, że wszystko jest w porządku. A jeżeli dziecko nie wykaże w ogóle zainteresowania tą zabawką, która powinna być dla niego atrakcyjna, bo tutaj jest coś nowego, kolorowego, rusza się, to też jest kolejny jakiś objaw tego, że coś z tym wzrokiem może być niestety nie tak. U dziecka naturalny jest, i czym nie należy się sugerować, taki zes fizjologiczny. I to nie jest jakiś objaw na początku słabego widzenia, bo to jest właśnie po prostu fizjologia, ale te takie reakcje, brak reakcji na nas, na to, co pokazujemy, powinien być już jakoś tam niepokojący.
1: A czy jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy jakiegoś prostego testu sprawdzić, czy to jest kwestia wzroku, czy czegoś innego? Podam taki przykład. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy to jest kwestia jakichś deficytów wzroku, czy też innego rodzaju deficytów, czy możemy robić takie testy na przykład z źródłem dźwięku albo dotyku i na tej podstawie orientować się w reakcji, na które bodźce dziecko odpowiada w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, tylko przesuwa się dłoń przed twarzą dziecka, nie reaguje, a w momencie, kiedy na przykład dotykamy albo gdzieś tam jakąś grzechotką czy czymś w okolicy ucha, które nie pokazujemy, to znaczy jeśli nie reaguje w momencie, kiedy pokazujemy przed twarzą, grzechoczemy gdzieś w okolicach głowy i w tym momencie, jeśli się odwraca, reaguje słuchem. Czy to może być takim przyczynkiem do obaw, że to właśnie ze wzrokiem coś nie działa?
0: Tak, jak najbardziej. I w drugą stronę, jeżeli będziemy też grzechotać, dziecko nie zwróci

0: się, tylko musi być na przykład dźwięk zrobiony tak, że dziecko na początku nie widzi tej zabawki. Czyli mamy jakąś grzechotkę i dziecko nie widzi, a my nagle grzechoczemy, powiedzmy, z prawej strony, tak? I dziecko powinno się zwrócić w tą stronę. Najlepiej by było, żeby były tutaj też dwie osoby, jeżeli sobie tak nie poradzimy. My obserwujemy, a na przykład druga osoba będzie grzechotała.
1: Tak.
0: Tak. I czy dziecko do tego dźwięku się zwróci, czy dalej mimo wszystko będzie na nas, powiedzmy, patrzyło. To wtedy trzeba to kilkakrotnie oczywiście sprawdzić, bo może akurat w tym momencie nie zarejestrowało, ale jeżeli będziemy w kilku miejscach grzechotać i dziecko dalej nie nawiązuje żadnego kontaktu z tą grzechotką, czyli nie zwróci się w jej stronę, to znaczy, że coś może być nie tak już tutaj ze słuchem. Więc powinniśmy wtedy już zaczynać obserwować dziecko, puszczając mu jakieś kołysanki, śpiewać, bo jeżeli mówimy i jesteśmy twarzą do dziecka, no to ono tam będzie na nas patrzyło, prawda? Nie odczyta jeszcze tego, co nam mamusia próbuje powiedzieć, czy tam tatuś, ale będzie patrzyło, będzie wiedziało, że coś się dzieje koło mnie, do mnie, ktoś próbuje ze mną jakieś interakcje utrzymywać, a jeżeli nie będzie reagowało na te dźwięki, które powinny być atrakcyjne, bo dla dziecka jakieś grzechotanie to jest coś nowego, co oczywiście trzeba by było zbadać, więc wtedy to jest jakiś tam symptom. Tak jak właśnie w drugą stronę, jeżeli wzrokowo nie, a na dźwięk będzie zwracało głowę, no to tutaj obserwujemy ten wzrok i oczywiście szukamy już jak najszybciej jakiejś pomocy i wsparcia, bo lepiej zawsze zapytać, niż zostawić to, że może to jednak nic strasznego nie jest, poczekamy, a później może się okazać, że coś jest za późno. Więc lepiej wcześniej niż coś przegapić.
1: A jak można tutaj zdiagnozować, czy jakby skalę problemu ze wzrokiem? Czy to jest na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie jakoś ocenić, czy dziecko niedowidzi, czy nie widzi zupełnie nic? Czy to jest też, są tutaj takie testy proste, które gdzieś, powiedzmy, nie wiem, odbicie w lustrze, jakieś puszczanie zajączków, przybliżanie źródła światła i sprawdzanie, w którym momencie dziecko zaczyna na nie reagować, czy jeszcze jakieś inne też testy możemy wykonać samodzielnie?
0: Możemy zbliżać się z daną rzeczą lub oddalać, bo jeżeli będzie miało obwodowe na przykład widzenie, no to trzeba być z tym dalej. Jeżeli będzie widziało tylko środkiem, to trzeba się odpowiednio ustawiać, więc na początku próbujemy te ustawienia względem tego dziecka, względem oczu, przybliżanie się, oddalanie. Próbujemy w ten sposób, czy dziecko będzie reagowało. Jeżeli nie reaguje nadal, ani jak jesteśmy blisko, ani jak daleko, to już tutaj tylko i wyłącznie specjalista, okulista, który będzie mógł jakoś sprawdzić też
1: oszacować skalę,
0: światło,
1: tak?
0: I okulista już tutaj będzie tak interweniował.
1: Dziękuję bardzo. Co w takim razie jeszcze w kontekście dalej tych diagnoz, wspomniała Pani o okuliście, o specjalistach. Jak przebiega u dzieci ta diagnoza fachowa? My powinniśmy najpierw zgłosić się właśnie do okulisty i on później skieruje nas wraz z dzieckiem do jakichś placówek, gdzie już ta fachowa pomoc terapeutyczna będzie udzielana, czy też odbywa się to na jakichś innych zasadach?
0: Powinno oczywiście być tak, że tutaj już lekarz będzie kierował. Różnie to z tym bywa. Są takie punkty, które kompleksowo obsługują dzieci z danymi problemami. Jakieś fundacje, które zajmują się diagnozą, wczesną interwencją tak zwane, bo to jest zadziałanie od narodzenia do 6 roku życia, nazywa się wczesną interwencją, wczesną rewalidacją, rehabilitacją dziecka. I te placówki świadczą już kompleksowe usługi. Niektóre działają w porozumieniu z NFZ-em, czyli jest dofinansowanie. Niektóre niestety są już tylko i wyłącznie prywatne i trzeba odpłatnie wykonywać wszelkie diagnozy. Ale w tym miejscu wtedy już jest pomoc i okulisty, i różnego rodzaju terapeutów, rehabilitantów, logopedów. Osoby, które prowadzą integrację sensoryczną, czyli które tak bodźcują dziecko, to też są wykwalifikowani specjaliści, którzy przechodzą specjalne kursy. Tutaj przy dzieciach niewidomych idealnie by było, żeby taką integrację sensoryczną prowadziła osoba, która jest po tyflopedagogice, czyli która wie, jak dostosować pomocę dla tego dziecka, bo tutaj integracja sensoryczna dziecka, powiedzmy, autystycznego będzie przebiegała zupełnie inaczej niż dziecka niewidomego, bo u dziecka niewidomego nie wprowadzimy niektórych elementów, bo będą na przykład stwarzały zagrożenie. Nie wprowadzimy jakichś takich rzeczy, które są atrakcyjne wizualnie, bo dla tego dziecka to
1: nie ma sensu.
0: Nie ma sensu, tak? Dla dziecka słabowidzącego też będzie to jeszcze inaczej przebiegało, bo tutaj musimy dostosować to do jego możliwości wzrokowych, czyli musimy przerobić jakąś pomoc na tyle atrakcyjnie dla tego dziecka, żeby faktycznie je zaciekawiła. Więc to już jest taki bardzo złożony proces, ale tutaj, tak jak mówię, tutaj wszystko już w takich placówkach, które będą świadczyły tą kompleksową usługę, i lekarze okuliści najczęściej pewnie będą odsyłali do punktu, który jest w Warszawie i pełni taką kompleksową usługę. Jest to Stowarzyszenie Tęcza. Tam rodzice mogą uzyskać pomoc, tak jak mówię, właśnie kompleksową, zarówno pomoc psychologa, logopedy, rehabilitanta, terapeuty integracji sensorycznej, tyflopedagoga, terapeutów widzenia. Po prostu takie jakie są potrzeby, tak placówka stara się spełnić oczekiwania i potrzeby tego dziecka i jego rodziców.
1: Dobrze, że to też wszystko jest w jednym miejscu, bo też trudno z takim małym dzieckiem co chwilę gdzieś indziej jeździć, żeby spotykało inne osoby, inne miejsca. Myślę, że z dobrym skutkiem też dla przebiegu samej terapii jest to, że właśnie w jednym miejscu ma możliwość skorzystania i z prawidłowej diagnozy, i późniejszej terapii.
0: Tak, dokładnie. Tutaj dziecko już też nabiera zaufania i do tego miejsca, w którym przychodzi mu przebywać, no praktycznie już jeżeli trafi tam od takiego maluszka, to do 6 roku życia będzie tam przyjeżdżał, będzie miał tą rehabilitację taką zwartą, bo to na ogół wygląda tak, że jednego dnia jest tyle, ile dziecko da radę pociągnąć. Nic też na siłę, prawda? Czyli jeżeli dziecko jest wydolne, powiedzmy, na jedne zajęcia, będzie miało jedne. Jeżeli będzie mogło skorzystać z podwójnych zajęć, czyli na przykład z terapii widzenia i z zajęć logopedycznych, to będzie tutaj taki blok zajęć podwójnych. Jeżeli nie, no to trzeba będzie dojeżdżać częściej, ale zawsze to jest to miejsce, które dziecko już wie, zna i zna te osoby, z którymi będzie tam pracował, czyli te swoje ciocie, które nawiązują ten kontakt taki regularny i, no i skuteczny dla tego dziecka.
1: Jasne. Dobrze, to może przejdźmy do samej już terapii, tej integracji multisensorycznej. Tutaj wspomniała Pani o tym, że polega ona na kompensowaniu deficytów w jednym zmyśle maksymalnym wykorzystaniem pozostałych i ich zrehabilitowaniem. To może na początek chciałabym zapytać o przykłady tego, jak możemy stymulować zmysł dotyku, bo chciałabym, żeby z naszej audycji też słuchacze wynieśli, ci, którzy oczywiście będą tematem zainteresowani, taką wiedzę co do tego, co tak naprawdę sami, oprócz tego, że kierują się wraz z dzieckiem do placówki i tam jest pod opieką terapeutów, co oprócz tego sami możemy zrobić w domu właśnie, żeby te zmysły zintegrować, skompensować, po prostu, żeby swojemu dziecku w ramach własnych możliwości pomóc.
0: No tutaj, zaczynając od zmysłu dotyku, ważne jest przede wszystkim sprawdzenie, czy nasze dziecko nie ma jakiejś obronności dotykowej. Dotyczy to takich rzeczy typu kisiel. Kisiel ma konsystencję taką żelową dosyć, prawda? Kisiel, galaretka. I niektóre dzieci, które mają problemy ze wzrokiem, dzieci niewidome, nie chcą dotykać tego typu rzeczy, bo może stanowią dla nich jakieś pewnego typu obrzydzenie, więc unikają tego. Jeżeli zauważymy, że nasze dziecko właśnie nie lubi dotykać takich rzeczy, musimy je wprowadzać, ale nie na siłę, czyli wplatamy to w jakąś zabawę, tak odrobinę na chwileczkę. Podajemy mu, czy pozwalamy mu się w tym pobawić przez chwilę, albo na przykład wrzucamy do To też już jest przykład jakiejś zabawy, czyli przygotowujemy kisiel do kiślu, który ostygnie, wrzucamy jakieś ulubione malutkie zabaweczki dziecka z prośbą, żeby wyciągnęło, zanurzyło w wodzie, więc tutaj ma zmysł dotyku i poznaje też konsystencję, tak? Woda
1: dwa
0: będzie...
1: Dwa rodzaje taka, różnych, tak?
0: Tak.
1: Woda będzie,
0: tak. I tutaj żelowy kisiel. Powinniśmy te wszystkie zabawy na początku uatrakcyjniać w ten sposób, że stwarzamy dla dziecka jakąś historię. Czyli opowiadamy, że na przykład jakaś ta ulubiona postać, czyli ulubiony bohater bajki szedł przez las i spotkało go jakieś nieszczęście, wpadł gdzieś, no musimy go uratować. Więc dla dziecka w ten sposób, czy staje się też on tak jakby bohaterem, tak? Będę ratował tego mojego ulubieńca, żeby jemu się tutaj nic nie stało, więc ja będę dzielny i mu pomogę. I w ten sposób zachęcamy dziecko bardziej do tej aktywności dotykowej. Możemy wykorzystywać różnego rodzaju kasze, które mamy w domu, ryż i w to wrzucamy jakieś drobne elementy z prośbą, żeby dziecko to wyciągnęło. Na przykład wrzucamy, dziecko nasze potrafi liczyć do 5, no to wrzucamy 5 kółek do kaszy i prosimy, żeby je wyłowiło. I też oczywiście stwarzamy do tego jakiś scenariusz, który dziecko zachęci. No bo jak powiem, a wyciągnij mi teraz z tego ryżu te kółeczka, 5 ci wrzuciłam, no to dziecko tak, no po co mam to robić, tak? A jeżeli mu przedstawimy jakiś scenariusz taki ciekawy, który wciągnie dziecko, to będzie dla niego z dużą korzyścią, bo tutaj będzie sam się czuł taki dowartościowany, że komuś tam pomagam. I oczywiście sobie w ten sposób ćwiczę. Do tego wykorzystamy kaszę, ryż, mąkę. Możemy się bawić jeszcze z makaronem, różnego rodzaju makarony. Czyli na przykład mieszamy i prosimy, żeby wyciągnął tylko wstążeczki. Więc to już jest w jakiś tam sposób też dotykowe ćwiczenie palców, czyli chwyty pęsetkowe, żeby to wyciągnąć. Więc tutaj można naprawdę na różne sposoby to wykorzystywać. Dotyk możemy też ćwiczyć poprzez stworzenie dla dziecka na przykład domina dotykowego. Czyli robimy sobie jakieś takie karteczki, naklejamy karbowany, chropowaty, wykorzystujemy tutaj papier na przykład ścierny, coś co mamy pod ręką, czyli kawałek jakiegoś materiału. Jeans będzie miał inną fakturę niż na przykład jakaś bawełna, jedwab. Więc tutaj dziecko będzie wiedziało, że to dotykam, sprawdzam, no to jest coś takiego, szukam w pozostałych identycznego. Więc tutaj można to właśnie zrobić samodzielnie, wykorzystując jakieś resztki, ścinki, rzeczy, które mamy w domu. Możemy też plastelinę wykorzystywać, ciastolinę, czyli robimy jakieś wzorki i na przykład ja ułożę z plasteliny ciąg kreseczka, kółeczko, kreseczka. Zrób tak samo, czyli już tutaj musi robić wałeczki, tak, żeby zrobić jakąś kreseczkę z plasteliny. Więc tutaj sobie ćwiczy też te dłonie.
1: Możemy też to, jako towarzyszącą historię temu wyklejaniu zachęcić dziecko do wykonania takiego jakby wypukłego obrazka z plasteliny i wtedy będzie musiało zrobić jakieś tam poszczególne elementy, tak? Słoneczko, czyli takie kółko odchodzące od niego, promyczki, czyli jakieś tam wałeczki szersze w jednym miejscu, węższe przy końcach i tak dalej, i tak dalej. I to będzie sprawiało chyba, że dziecko będzie miało większe poczucie sensu takiej pracy, że nie klei kulek, wałków czy czegoś tam dla samego klejenia i turlania, tak?
0: Tak, czyli tutaj też znowu ten scenariusz jest potrzebny. Możemy też powiedzieć dziecku, no to wcześniej ja dla ciebie coś zrobiłam, ty to powtarzasz, to teraz ty przygotuj dla mnie jakąś zagadkę, ja spróbuję zrobić to, co ty. Więc to też będzie dla dziecka jakieś takie poczucie tego, że ja teraz przygotowuję dla mamy, czy dla taty, czy dla kogoś tam najbliższego jakieś zadanie i to teraz rodzic będzie wykonywał. Więc dziecko też się w ten sposób rozwija się jego wyobraźnia, bo musi coś dla nas wymyśleć i będzie ciągle tutaj będzie coś ćwiczył i wykonywał, prawda? Do tego dotyku możemy też wykorzystywać na przykład lód, czyli coś zamrożonego. Wcześniej samodzielnie oczywiście poprosimy dziecko, żeby pomogło nam to przygotować. Przygotujemy na przykład wspólnie masę solną i z tej masy solnej będziemy tworzyli jakieś rzeczy, wypieczemy i to będzie dla dziecka jakaś zabawa. I do tej masy solnej można wykorzystywać przyprawy typu goździki, pieprz niezmielony. I dziecko będzie na przykład tworzyło sobie samodzielnie bałwanka, jeżeli zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia i w ten sposób będziemy robić ozdoby na choinkę. Więc dziecko samodzielnie wykona coś, co będzie wisiało na tej choince, będzie się mogło tak jakby szczycić, że to ono samodzielnie wykonało i to ozdabia choinkę, która stoi w naszym domu i wszyscy będą ją podziwiali.
1: Więc bo ja myślę, że
0: w ten sposób to wykorzystać.
1: Tutaj poza tym aspektem stricte terapeutycznym w kontekście dotyku, nie mniej ważne są też te aspekty psychologiczne takie, że po pierwsze spędzamy z dzieckiem czas, ma okazję robić coś z nami, nie pozostaje samo sobie. Po drugie, robiąc coś właśnie dla nas, czy też na choinkę, jakby jest rozbudzona taka jakby cecha bardziej, takie cechy bardziej społeczne, że też ma świadomość tego, że właśnie jest w stanie zrobić coś dla kogoś i to ma też jakąś wartość. I także te kwestie, że też to podnosi jakby jego poczucie własnej wartości, że jest w stanie, nie wiem, czy to właśnie wykonać jakieś ozdoby, czy to jakieś broszki z masy solnej, właśnie ozdoby choinkowe, czy cokolwiek innego, gdzie ma jakby poczucie takiej samodzielności, czy nie wiem, sprawstwa, że samo jest w stanie coś tam przygotować, tak?
0: Tak, właśnie. To jest też ważne w takiej edukacji włączającej. Jeżeli na przykład nauczyciele mają dziecko z problemami wzrokowymi, które nie jest w stanie wykonywać perfekcyjnie, idealnie takich rzeczy, które wymagają takiej precyzji.
1: Tak?
0: I może też to w taki sposób wykorzystać. Dzieciaki na przykład będą kolorowały, a ta część koloruje, a ta niech robi kolaż. I niech nie robi to tylko ten dany uczeń, żeby się czuł, a no tylko ja robię. Tylko dzielimy grupę na połowę. Ta maluje farbami, druga połowa robi kolaż. I to dziecko słabowidzące będzie w pełni włączone. I tak samo dziecko niewidome, wykonując jakiś kolaż przy pomocy tego nauczyciela, poczuje się, że takie spełnione, że wszyscy do tej pory to robili. Dzisiaj mogę też i ja, i zaistnieje, moja praca będzie wisiała, wszyscy rodzice będą mogli to podziwiać i nie będę w ten sposób jakoś naznaczony, że a wszystkie dzieci pokolorowały, a ja mam inną pracę. Tylko pół na pół, prawda? I to dla tego dziecka jest ważne i dla rodziców przede wszystkim, którzy widzą, że widzą efekty pracy tego swojego dziecka. No i widzą jego sukces i tą pracę końcową, którą zrealizuje. Tutaj
1: oczywiście,
0: też przy pomocach dotykowych tak, można robić na przykład razem z dzieckiem książeczki dotykowe. Czyli jeżeli są teraz takie słynne, robione przez panią z Lublina, książeczki, które można wypożyczać, takie tyfloedukacyjne. Na przykład jeżeli mamy legendę o złotej rybce, możemy przygotować z dzieckiem tą złotą rybkę, naklejając jakieś cekiny, czyli tą rybkę wyklejając, zrobimy dziecku na przykład włóczką o ten kształt ryby i niech dziecko przykleja sobie te cekiny, będzie dotykało, to będzie tak jak te łuski, prawda? Czyli w pewien sposób będzie odzwierciedlało to, jak ryba faktycznie wygląda, czyli to 3D, które trzymamy, czyli jak my widzimy tą rybę, wiemy jak wygląda, dziecko będzie miało na papierze, czyli ten 2D poziom, będzie widziało, będzie mogło dotknąć, czyli tak jakby zobaczyć to, co dzieci widzą wzrokiem, ja zobaczę dotykiem. Więc uczenie dziecka czegoś takiego też jest bardzo ważne i potrzebne. Tworzenie na przykład koguta. No koguta dziecku pewnie byśmy nie pokazali tak od razu, no bo kogut to jest zwierzę, tak? Czyli może szybko nam uciec, może podrapać, podziobać. A jeżeli dziecku na papierze przygotujemy jak najbardziej odzwierciedlające faktyczny stan, czyli weźmiemy pióra, które przykleimy. Dziecko będzie wiedziało, że na przykład kogut ma taki duży ogon z piórami, czyli że ma takie nogi nie do końca upierzone, tylko ma te pazury, które są twarde, czyli wykorzystamy tutaj coś twardego. Tą nogę swoją, którą ma, to ma taką dosyć śliską. Więc tutaj coś śliskiego wykorzystamy, czy nawet taką rurkę zwykłą do picia napoju. Przekroimy, przykleimy i już dziecko będzie miało to doznanie, które dzieci mają wzrokowe, ono będzie miało wzrokowe tylko, że na papierze i sobie to sprawdzi dotykiem. Więc tutaj można naprawdę na różne sposoby wykorzystywać to, co mamy w domu, co możemy szybko, po co możemy sięgnąć. Nie musimy specjalnie jeździć i kupować tych pomocy, które są typowo przeznaczone już, bo już jest ich coraz więcej, przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, tylko w swoich warunkach możemy tanim kosztem przygotować coś atrakcyjnego dla naszego dziecka.
1: I jeszcze na dodatek spędzić z nim czas. Tutaj w kontekście tych stymulatorów zmysłu dotyku ważne jest także takie kontrastowanie, że uczymy dziecko rozpoznawania ciepła, zimna, też w pewnym sensie wyrabiamy jakieś mechanizmy obronne, to akurat możemy przy pomocy świecy spróbować taką metodą, żeby dziecko nauczyć, na jaką odległość może się zbliżać do źródeł ciepła. Tak samo też przez różnego rodzaju rozmiary, jakby różnicować, poznawać wielkość, powiedzmy, przez ziarna, groch, fasoli będą większe i tak dalej, i tak dalej. Przez wszystkie tego typu zabawy, tak samo koordynację ruchową, na przykład przez wrzucanie odpowiedniej wielkości elementów do odpowiedniego kształtu czy wielkości otworów, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Bo są do tego też już takie różne przeznaczone zabawki, ale my też możemy samodzielnie to zrobić. Bierzemy pudełko chociażby po butach. Wycinamy tak, jak mamy klocki, bo klocki to zazwyczaj już dla dziecka mamy, jeżeli nie, no to na przykład bierzemy elementy, które mamy, korki. Czy bierzemy coś, co jeszcze takiego możemy wykorzystać, jakieś pudełeczka po kremach. Wycinamy w pudełku po butach odpowiednie wielkości, tak żeby ta rzecz, którą przygotujemy, czyli na przykład korek, czy jakieś pudełeczko po kremie, żeby się tam zmieściło. I wtedy dziecko będzie musiało dopasować. Oczywiście, tak jak z każdym jednym, nawet taką zakupioną zabawką, może próbować wpychać to nie w nieodpowiednią przegródkę.
1: Albo przerzucić wszystkie przez największy, tak?
0: Tak, ale to wtedy pokazujemy, że popatrz, tutaj wygląda to tak, spróbuj tutaj przerzucić. I oczywiście musimy dziecko nagradzać jakimiś dobrymi komentarzami, pozytywnymi. Takie wzmocnienia pozytywne są naprawdę bardzo ważne w tej kwestii. I jak dziecko wie, że no coś mi tam się nie udało, ale zaraz naprawimy wspólnie, tak? Więc pokazujemy dziecku, że no trudno, każdy ma jakieś niepowodzenia, ale już zaraz pokażę ci, jak możesz coś zrobić, żeby faktycznie odnieść ten sukces. I wtedy dziecko będzie bardzo chętnie do tego sięgało.
1: Tak samo też bardzo pomocną taką zabawą przy ocenianiu kształtów obiektu i na przykład odwzorowywaniu pewnego schematu ich ułożenia może być zabawa w nakrywanie do stołu. Przynosimy duży talerzek, mały talerzek, duży widelczyk, mały widelczyk, dużą łyżkę, małą łyżkę. Układamy w jakiś schemat, tak jak to powinno być ułożone. Oczywiście to nie jest zabawa dla zupełnego malucha, bo i trzeba zapamiętać, jak ten schemat będzie wyglądał i też nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby dziecko tymi przedmiotami zrobiło sobie krzywdę, tak? Ale już w przypadku starszych dzieci można właśnie w ten sposób ćwiczyć przez to różnicowanie i przez zapamiętywanie tego schematu właśnie w jakiej odległości, w jakim położeniu względem siebie określone przedmioty powinny być kładzione, tak?
0: Dokładnie. I tu już jest też ważny aspekt taki, że dziecko jest włączane w te czynności dnia codziennego, tak? W ten sposób będzie dziecko nakrywało stół, więc pomogę mamie przygotować do obiadu. Skoro nie potrafię ugotować czegoś, bo jestem jeszcze za mały czy za mała, ale mogę nakryć do stołu, w ten sposób odciążę mamę i będę miał wkład w przygotowanie posiłku. I to też jest takie wzmacniające dla tego dziecka i potrzebne.
1: Oczywiście, zwłaszcza, że też daje jakiś tam aspekt niezbędnej wiedzy na przyszłość poza tym, bo po prostu dziecko, tak jak inne dzieci przez naśladownictwo, widząc jak wzrokiem, tak, mogąc zobaczyć jak odbywa się nakrywanie, tutaj dziecko właśnie przez to naśladownictwo też uczy się od małego, jak powinno to wyglądać. Dobrze, to myślę, że z tym dotykiem tyle. Czy coś jeszcze chciałaby pani dodać?
0: Tutaj możemy jeszcze wspomnieć tylko o tym, że to nie tylko ręce, ale też na przykład i nogi. Możemy przygotować dziecku wycieraczki. Wycieraczki te do butów są też z różnych faktur. Są gumowe, są na przykład z takim włosiem wystającym, czy takie wykładziny do cykał. Tak, słomiane. Są też wykładziny PCV, które można kupić na metry i można też poszukać różnych faktur. Czasami mamy na przykład, to moja mama miała jakieś tam futro, czyli tutaj to można wykorzystać takie jakieś włosie, które też może być atrakcyjne, ale też niekoniecznie. Ale w ten sposób, jeżeli dziecku ułożymy taki jakiś labirynt, że musi przejść powiedzmy tylko i wyłącznie po gumowych, więc i co drugie będzie gumowe, no to dziecko będzie musiało też dawać dużego kroka, jeżeli się nauczy, tak? Pierwsze przejdzie po tych różnych, które mu przygotujemy, więc tutaj też stopy są włączone. To i dotyk to nie tylko ręce, ale też i nogi, więc tutaj można to naprawdę na różne sposoby wykorzystać i umilić dziecku czas i sobie przede wszystkim.
1: Ja jeszcze powiedziałabym więcej, że to nie tylko ręce i nogi, ale i całe ciało. Można też przygotować sobie na przykład wraz z dzieckiem zabawę z nagrodami. Na zasadzie, że dziecko zgaduje, czym jest, nie wiem, dotykane czy łaskotane. Może to być piórko, może być chusteczka, może być pędzelek i różne tym podobne rzeczy. Najpierw pokazujemy dziecku wszystkie te przedmioty, a później po samym ich dotyku na rękach, na plecach można bawić się z dzieckiem w ten sposób, że będzie zgadywało właśnie, jakiego rodzaju przedmiotem jest przez nas łaskotane czy tam dotykane.
0: Tak. Takich pomysłów może być naprawdę bardzo dużo. Zawijanie dziecka w różnego rodzaju też faktury, w koc, w wykładzinę, w dywan. Więc tutaj dziecko też w ten sposób uciskane też przez nas. Robi się z niego naleśnika, więc się tam obraca, zmienia swoje miejsce położenia. Dziecko może nas zawijać, czyli też ćwiczy sobie i dotyk taki popychający nas. I tutaj ćwiczy sobie nie tylko właśnie ten dotyk popychania, ale też dotyka tych faktur, czyli odwrażliwia się, jeżeli któraś mu tak nie do końca pasuje.
1: Jasne. To może teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak możemy stymulować ten nasz mityczny słuch niewidomych, tak? Wokół którego mitów jest co niemiara. Większość osób widzących sądzi, że każdy niewidomy ma słuch absolutny. Tutaj u jednych rzeczywiście ten słuch absolutny występuje, u drugich jest to kwestia kompensacji właśnie zmysłu wzroku zmysłem słuchu. To jak ten słuch możemy stymulować, bo oczywiście jest tutaj absolutną prawdą to, że w przypadku braku bodźców zmysłu wzroku, te pochodzące ze zmysłu słuchu są nam bardzo pomocne.
0: Tak, tutaj słuch możemy wspierać na przykład poprzez nagrywanie różnego rodzaju dźwięków z otoczenia. Czyli nagramy na przykład, jak ptaki śpiewają, jak szum ruchu ulicznego i będziemy dziecku to puszczać też na zasadzie na przykład zagadek takich dźwiękowych, czy muzyka ogólnie, że tą muzykę włączamy w nasze zabawy, jakieś piosenki i wspólnie na przykład bierzemy sobie jakieś instrumenty i próbujemy grać. Robimy sobie różnego rodzaju samodzielnie grzechotki. Bierzemy jakieś pudełko, do którego włożymy groch, fasolę, czyli tutaj znowu ten dotyk będzie włączony. Robimy sobie grzechotkę i sobie gramy do jakieś rytmy. I naśladujemy wspólnie, czyli ja na przykład zagram dwa razy grzechotką, raz o cymbałki. I dziecko, żeby powtarzało to, co ja stworzyłam. I w drugą stronę, dziecko gra, ja powtarzam to, co dziecko zrobiło. Więc tutaj dobrze by było, żeby były takie podwójne zestawy. Jak robimy grzechotkę, no to żeby były dwie i dla mnie, i dla dziecka, żeby faktycznie można było tutaj różnego rodzaju zabawy wymyśleć.
1: Dobrą taką dwusmysłową zabawą jest też granie na bębenku, bo oprócz tego, że ćwiczymy słuch, to ćwiczymy też dotyk przez to, że dziecko powtarza jakby natężenie stukania w ten bębenek. Powtarza po nas lekkie i mocniejsze stuknięcia i samo słuchem musi ocenić, które były lżejsze, a które mocniejsze. Natomiast też ten zmysł dotyku ćwiczy przez to, że po prostu wyrabia koordynację w sobie, że powtarzając te mocniejsze i słabsze uderzenia, tak?
0: Tak, dokładnie. Możemy też wykorzystywać różne rzeczy, które mamy na stole, nawet uderzenia o stół, jeżeli nie mamy bębenka, o garnki. wykorzystywać to w każdej dostępnej chwili. Plus wrzucanych przedmiotów do wody, że któreś będą głośniejsze. Na przykład mamy kartkę papieru, którą możemy pognieść i tutaj też będzie jakiś inny dźwięk wydawała. Możemy ją porwać, no to znowu coś innego. I na przykład na zasadzie, bawiliśmy się raz w darcie kartki i w gniecenie i zgadnij, co teraz zrobiłam z kartką, przerwę. No i dziecko w ten sposób musi wyostrzać ten słuch i wiedzieć, jaką czynność wykonałam, żeby zgadnąć. I właśnie tutaj znowu jakieś nagradzanie czymś fajnym. Oczywiście nie jakimiś słodyczami czy tego typu rzeczami materialnymi, ale na przykład buziakiem. I wtedy dziecko już też ma tą bliskość rodzica poprzez spędzanie czasu i jakąś tam nagrodę, która oczywiście tutaj pełni rolę takiego zachęcacza do tej zabawy.
1: Jasne. Druga kwestia jest ze słuchem też taka. Mi osobiście bardzo się spodobał pomysł, kiedy przygotowywałam się tutaj do audycji wraz z panią, na zabawę taką słuchową, służącą też temu, że ćwiczy się trochę słuch, a trochę mowę w momencie, kiedy mówimy do dziecka różnym tonem, mówimy do dziecka ciszej raz głośniej i ono też ma powtarzać i to jest właśnie po pierwsze ćwiczenie zmysłu słuchu, a po drugie też tej koordynacji takiej w mowie właśnie.
0: Tak, możemy też dziecku zaproponować, żeby na przykład zakrywało sobie tak odrobinę uszy mocno i wtedy też ten dźwięk będzie docierał z inną intensywnością i dziecko będzie mogło rozróżnić tutaj też tą głośno, cicho, jak będzie z zatkanymi uszami, jak z odsłoniętymi. Więc tutaj naprawdę też można różnorakie zabawy wymyśleć związane ze słuchem.
1: Kwestią taką związaną też z koordynacją, orientacją i słuchem jest zabawa taka, że na przykład tylko do tego jest potrzebne już więcej osób, że stają na przykład cztery osoby w różnym miejscu pokoju, dziecko jest po środku i te osoby wydają jakiś dźwięk, na przykład klaszczą albo gwiżdżą albo zaczynają nucić. I dziecko musi pokazywać, z którego kierunku ten dźwięk do niego dobiega, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Możemy też się bawić w chowanie rzeczy, które cykają. Zegarek.
1: Ciepło-zimno.
0: Ciepło-zimno, tak, dokładnie. I wtedy dziecko będzie podążało i poszukiwało tej ukrytej rzeczy. I tutaj możemy przygotować mu labirynt z jakimiś przeszkodami. Ale też o tym będziemy dalej miały, jak będziemy rozmawiały.
1: Jasne.
0: O tych labiryntach i różnych przeszkodach orientacji względem dziecka.
1: To tutaj myślę, że mniej więcej, oczywiście liczę tutaj też na intelekt naszych słuchaczy i inwencję oraz wyobraźnię. To, o czym mówimy, to są tylko przykłady, ale właśnie na ich bazie myślę, że te osoby, które będą w potrzebie, generalnie nie powinny mieć większego problemu z wymyśleniem podobnych zabaw do tych, o których opowiadałaś przed chwilą. To cóż, może teraz zmysły węchu i zmysły smaku, one może jawią się nam jako takie mniej kompensujące niż dotyk i słuch w kontekście wzroku, ale też nie zaszkodzi stymulacja tych zmysłów właśnie w kontekście takiego ogólnego rozwoju dziecka. Jakie tutaj propozycje ewentualnie mogłaby pani przedstawić?
0: Ze zmysłem węchu to jeszcze dodam, że jest bardzo często wykorzystywany mimo wszystko w orientacji przestrzennej. Mm-hmm. Jeżeli na przykład zmieniamy okolice miejsca zamieszkania i chcemy znaleźć piekarnię, to zmysł węchu bardzo nam w tej kwestii na przykład pomoże. Czy sklep mięsny, one mają takie specyficzne zapachy. Więc tak, łatwiej jest je też zlokalizować dodatkowo właśnie korzystając ze zmysłu węchu.
1: Poza tym użytkownicy tacy, powiedzmy, zmysłu węchu, bardziej zaawansowani, jednak zmysł węchu jest tym, który ma duże powiązanie z naszą pamięcią. My mniej lub bardziej świadomie, oczywiście teraz przez ustawiczne czyszczenie, dezynfekowanie wszelkiego rodzaju pomieszczeń, mówię dezynfekowanie w cudzysłowie oczywiście, wszelkiego rodzaju pomieszczeń użyteczności publicznej i tak dalej, i tak dalej. On troszeczkę jakby przestał wspierać tą naszą pamięć, ale jest coś takiego w nas, że zapamiętujemy zapach nawet tych miejsc, w których byliśmy bardzo dawno temu i na przykład w tych miejscach, które pachną podobnie do naszego domu z dzieciństwa albo do takich miejsc, które mile wspominamy, automatycznie zaczynamy się czuć dobrze, a też są takie miejsca, które jednoznacznie kojarzą się nam źle. Na przykład kto lubi zapach szpitala albo zapach przychodni, tak? Więc tutaj jakby ten zmysł węchu no nie jest tak legendarny w kontekście osób niewidomych, ale myślę, że jednak właśnie przez to takie powiązanie z pamięcią może być nam bardzo pomocne.
0: Tak, na pewno nie zaszkodzi. Więc tutaj wśród tych zabaw, które możemy zaproponować dziecku związanych z węchem, to możemy przygotowywać różnego typu posiłki, czyli na przykład jeżeli przygotujemy dziecku kanapkę z wędliną, no to ta wędlina będzie miała specyficzny zapach, tak? Możemy poprosić, żeby bez dotykania odgadło, na którym talerzyku jest kanapka z wędliną, a na którym będzie kanapka z serem. To już będą dwa zróżnicowane zapachy, które można wykorzystać. Herbaty różnego rodzaju, czy herbata i sok, żeby nie posiłkowało się na początku smakiem, tylko węchem. Jeżeli na przykład sobie węchem nie poradzi, że tutaj jest herbata miętowa, a tutaj herbata cytrynowa, to możemy zaproponować, że może spróbować. Czyli już tutaj włączymy zmysł smaku, prawda? Czyli próbowanie i nazywanie czegoś. Tak samo z owocami.
1: Tutaj też jest, wytwarza się takie jakby połączenie na zasadzie identyfikacji, że później dziecko sobie dopasuje, że ten zapach i ten smak to jest cytryna i później już wystarczy tylko na przykład zmysł węchu, który automatycznie będzie kojarzyć się ze smakiem cytrynowej, herbaty, tudzież miętowej, abstrahując już od tego, którą polubi, tak? Ale rozpoznawać będzie, nie musząc próbować. Ja na przykład, kiedy miałam przez pewien czas cukier i sól w jednakowych puszkach i odkleiły mi się naklejki, na których mogłam sprawdzać, które jest solą, a które cukrem. Po prostu przez pierwszy czas nawet tego nie zauważyłam, bo jakby odkręcając, odróżniałam bez problemu zapach cukru i zapach soli. Myślę, że większość osób niewidomych tak ma i pomyłka mi się nie zdarzyła. I już tak zostało. Naklejek nie mam do dzisiaj na tych dwóch puszkach, mimo że są jednakowe, bo po prostu odruchowo wiem, która z nich zawiera sól, a która cukier.
0: Tak z innymi przyprawami można też robić.
1: Tak, przyprawy są świetne do ćwiczeń, dlatego że one mają bardzo intensywny ten zapach i są na tyle aromatyczne, że właściwie można je wykorzystywać już na pierwszym etapie, w pierwszej fazie tego typu ćwiczeń węchowych.
0: Tak, i tutaj będziemy też, dziecko na pewno będzie miało pewnego rodzaju preferencje, że coś woli od czegoś, tak jak będzie też ze smakiem, że na przykład będzie wolało próbować słodkie owoce niż kwaśne, czy będzie wolało owoce niż warzywa, ale po zapachu również może rozpoznać, jaki to jest owoc, jakie to będzie warzywo. Możemy wrzucić do miseczki, że ma znaleźć jabłko, czy znaleźć wszystkie jabłka, które znajdują się w koszyczku. Więc tutaj i dotyk będzie włączony, i zmysł węchu, ale też, jeżeli sobie z tym nie poradzi, no to na koniec na przykład, no to spróbuj, czyli już tutaj smak włączymy, dziecko będzie znało różnego rodzaju smak. Czy to jabłka, czy to cytryny, którą też oczywiście możemy dać do spróbowania, czy marchewkę. Po prostu w różny sposób możemy to połączyć, nawet z gotowaniem, czyli będę gotować, no to podaj mi teraz marchewkę. Więc dziecko zarówno po dotyku, Po zapachu może rozpoznać, co to jest za warzywo. Na przykład pietruszka i marchewka będą miały kształt zbliżony, prawda? Więc tutaj już będzie ten zmysł węchu jak najbardziej zasadny do wykorzystania i pomocny.
1: Myślę, że zaczynając wcześnie, mamy szansę w ten sposób wychować nie tylko świetnie zrehabilitowaną osobę niewidomą, ale również bardzo zmysłowego człowieka, który przez całe życie będzie się cechował ogromną wrażliwością i na wszelkiego rodzaju faktury, i na dźwięki, i na ich brak, i na zapachy najróżniejsze, bardziej lub mniej intensywne, może też zostanie smakoszem.
0: Tak, albo i kucharzem. Im wcześniej, tym lepiej. Tutaj właśnie to nie zaszkodzi, a wprost przeciwnie, pomoże dziecku otworzyć się na świat.
1: Oczywiście. Zresztą myślę, że im więcej mamy wszelkiego rodzaju doświadczeń, tym oczywiście mamy szersze horyzonty i większe spektrum jakieś w przyszłości przy podejmowaniu jakichkolwiek wyborów, tak, dotyczących tego, co lubimy, nie lubimy jeść, gdzie i w jakich okolicznościach czujemy się bezpiecznie, jakiego rodzaju zadań jesteśmy się w stanie podjąć i tak dalej, bo zwyczajnie jesteśmy bardziej świadomi swoich umiejętności sensorycznych.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, to zmysły te podstawowe tutaj poza zmysłem wzroku zostawmy. Chciałabym porozmawiać teraz przez chwileczkę o takiej koordynacji motoryki, równowagi i tak dalej. Jak tutaj możemy ćwiczyć właśnie zmysł równowagi, właśnie i tą ogólną taką koordynację ruchową, motorykę. Bo oczywiście no w większości przypadków jest tak, że po prostu pod tym względem my jako osoby jakby mniej aktywne fizycznie jako dzieci, my jako osoby niewidome, no tutaj też jakoś te deficyty musimy sobie kompensować, musimy więcej ćwiczyć, żeby po prostu dojść do sprawności takiej, która nie tyle uczyni z nas wyczynowych sportowców, co pozwoli nam już jako osobom dorastającym czy dorosłym normalnie funkcjonować, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj jak dziecko uczęszcza na zajęcia z integracji sensorycznej, to są specjalistyczne huśtawki, hamaki, które można sobie zawiesić w domu na oczywiście przygotowanym odpowiednio haku i z tego korzystać, ale to już jest taki sprzęt typowo specjalistyczny. My natomiast jako rodzice możemy dziecko wziąć w koc i obydwoje, dwie osoby mogą dziecko pochuśtać samodzielnie, czyli bierzemy koc, dziecko się kładzie na kocu. Tutaj też już będzie ćwiczona orientacja, bo musi się położyć na, nie obok, nie pod, tylko na. I my będziemy to dziecko huśtali, żeby dziecko nabywało takiego zmysłu, że może coś tam się kołysać, prawda? Może poskakać na piłce. Taka piłka zwykła do pilatesu, którą można często, taka duża, którą można często kupić za nieduże pieniądze, może być wykorzystana na wiele różnych sposobów, zarówno właśnie przy tym zmyśle równowagi, jak i podczas takiej zwykłej zabawy i przy nauce orientacji.
1: Jasne, możemy też, tak? Zabezpieczając dziecko, pozwolić mu się kłaść na piłce i bujać w ten sposób, na brzuchu, na plecach. Tylko to oczywiście wymaga od nas uwagi, no bo piłka to piłka i trzeba oczywiście przez cały czas mieć się na baczności, żeby dziecko nie spadło. Pomocne są też karuzele. One pozwalają też właśnie poczuć dziecku, jak działają siły dośrodkowe, odśrodkowe, pozwalają mu poczuć ruch, to przemieszczanie się po okręgu, uświadomić sobie, na jakiej zasadzie to się odbywa, więc tutaj też w pogodny dzień do parku na karuzele chyba jak najbardziej, prawda?
0: Pewnie, że tak. Jeszcze są też karuzele takie, które mają wmontowane pedała, czyli nie trzeba dziecka kręcić samodzielnie, tylko dziecko siada na stanowisku, gdzie ma zamocowane pedały i sobie kręci, więc uczy się też tego, że można sobie tymi nogami kręcić, tak jak jazda na rowerze. Czyli kręcąc nogami wprawiam to w ruch. Mogę kręcić zarówno do przodu, jak i do tyłu. Więc dziecko uczy się dodatkowo jakichś tam umiejętności pracy tymi stopami. Więc to też jest bardzo ważne i pomocne. Możemy dziecko my samodzielnie pokręcić. Dziecko może pokręcić nas, bo siadamy z nim. No to ja pokręciłam ciebie, to teraz pokręć mnie. Więc też tutaj my się włączamy w tą jego zabawę i jesteśmy z nim w trakcie tej akcji takiej, kiedy ono się czegoś tam uczy. Więc to jest bardzo korzystne.
1: Wspominała też pani wcześniej o tych takich, tutaj z kolei połączymy trochę zmysł równowagi ze zmysłem dotyku. Wspominała pani o tych takich ścieżkach wykonywanych z różnego rodzaju materiału. Możemy wykonać taką wąską ścieżkę i dziecko na bosaka będzie musiało przejść, nie schodząc z niej. Więc tutaj jest jakby i ten zmysł dotyku, gdzie idzie po jednego rodzaju materiale i schodząc z niego orientuje się, że ma do czynienia pod stopami już z inną fakturą, a tak samo też idąc po takim wąskim, jakby po namalowanej kresce, powiedzmy tak obrazowo, idąc po takim wąskim, gdzie może postawić powiedzmy obie stopy tylko jedną obok siebie, też ćwiczy sobie zmysł równowagi, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Również możemy wykorzystać na przykład deskorolkę. I tutaj my będziemy dziecko popychać, czy dziecko będzie się odpychało rękami, nogami, musi tutaj też zachowywać koordynację ciała, żeby nie spaść, bo deskorolka mimo wszystko jest wąska, więc jeżeli na nią usiądzie, no to musi uważać, żeby się nie przechylić ani na prawo, ani na lewo, żeby się z tej deskorolki dziecko nie upadło, tak. Tutaj jeszcze można wykorzystać, są często na takich, co teraz stało się bardzo modne, takie osiedlowe siłownie, na których są różnego rodzaju sprzęty i są też takie jakby wahadła, czyli dziecko sobie staje, po prawej i po lewej stronie ma takie uchwyty do trzymania i może się wprawić w ruch poprzez odpychanie się nogami. I w ten sposób jest ruch wahadłowy i dziecko się kołysze na prawo i na lewo, tylko i wyłącznie, bo tutaj nie da się do przodu, do tyłu, tylko w prawo i w lewo. Są też takie, że dziecko staje nogami i też ruchem rotacyjnym kręci się na boki, bo jest taka okrągła platforma, która pozwala dziecku się pokręcić. Więc tutaj sprzęty, które są tak jakby na wyciągnięcie ręki na zewnątrz, można też wykorzystać w celu rozwijania tego zmysłu równowagi.
1: Jasne. To dziękuję bardzo. O zmysłach na razie tyle. Na koniec wrócimy jeszcze ewentualnie do tych jakichś kwestii związanych ze zmysłami, z ćwiczeniem zmysłów u osób niewidomych. Teraz dla równowagi chciałabym, żebyśmy porozmawiały chwilę o osobach niedowidzących. Jeśli będę mogła poprosić ewentualnie o jakieś przykłady. Tutaj na początek może chciałabym spytać, czy takie zabawy służące dzieciom niedowidzącym do oceny położenia siebie względem innych osób albo innych osób względem siebie.
0: Czyli taka nauka kierunków dla dzieci słabowidzących.
1: Tak, tak, tak.
0: Tutaj możemy też wykorzystywać różnego typu zabawki, zabawy i też tworzenie scenariuszy przez nas. Czyli na przykład, jeżeli uczymy dziecka określania zmian położenia innych osób i przedmiotów względem dziecka. Czyli na przykład bierze dziecko swoją ulubioną zabawkę. I to jest ważne, żeby dziecko miało na początku też to takie poczucie bezpieczeństwa, przewidywania tej sytuacji, która nastąpi, więc ta ulubiona zabawka będzie na pewno potrzebna. Dziecko tutaj jest punktem odniesienia i na przykład mówimy, żeby posadziło sobie misia na kolanach, czy na ramię, czy na głowę. Więc dziecko tutaj wykorzystuje tą swoją zabawkę, ale my tutaj tworzymy scenariusz, no bo jeżeli będziemy ciągle mówić, a posadź na kolanach, a tutaj jeżeli powiemy, że o zobacz, twojemu misiowi na przykład skaleczyła się łapka, jest mu bardzo smutno, weź go na kolana, żeby poczuł się lepiej, pogłaskaj go po głowie. I dziecko wtedy będzie wiedziało, że coś tam się dzieje i wykorzysta to, wykona nasze zadanie tak, jak my tego oczekujemy i sprawdzimy, czy faktycznie wie, gdzie to jest gdzie to będzie obok, czyli posadź mi się obok siebie. i dziecko w ten sposób wykonuje nasze polecenia, tak jak tego oczekujemy.
1: Możemy też tutaj wykorzystać normalne meble, tak? Jeśli mówimy tam, że miś potrzebuje się teraz schować, schowaj misia pod stół, albo schowaj pod krzesło, albo posadź misia za drzwiami, czy coś takiego, to są takie najbardziej podstawowe kwestie, ale w przypadku małych dzieci niedowidzących warto jest ćwiczyć, żeby wyrobić taki automatyzm, bo oczywiście wiadomo, że już większe dzieci czy osoby dorosłe, nawet jeśli są osobami bardzo niedowidzącymi, nie mają problemu z określeniem takich kwestii jak nad, pod, za, przed i tak dalej, ale w przypadku małych dzieci to też jest chyba kwestią bezpieczeństwa, wyrobienie takich odruchów automatycznych, bo w momencie, kiedy mu mówimy uważaj, nie wiem, za tobą jest otwarta szuflada albo coś takiego, to lepiej by było, gdyby dziecko po prostu jakby automatycznie reagowało na te nasze ostrzeżenia, tak?
0: Tak, żebyśmy tutaj my nie musieli podbiegać i ratować tego dziecka, tylko...
1: Albo za każdym razem tłumaczyć, tak? Tak. Co to jest za i tak dalej.
0: Jeżeli odpowiednio wcześniej zwrócimy na to uwagę, to dziecko już będzie wiedziało, czego się spodziewać, że za tobą. Więc właśnie tutaj już, jeżeli dziecko widzimy, że sobie radzi z ustawianiem tego misia, czyli tego obiektu, to a ty się ustaw obok szafy, stań koło szafy. Stań przed szafą, stań, usiądź na krześle. Więc tutaj już dziecko określa kierunki, jest ono tym centrum i określa kierunki względem innych obiektów.
1: Jasne. To teraz porozmawiamy chwilę o kierunkach i dystansie, też o takim właśnie poczuciu odległości, dystansu do pewnych obiektów. Jakie zabawy tutaj możemy jakby zaproponować w przypadku właśnie dzieci niedowidzących?
0: Czyli, że my tutaj ustawiamy, żebym też dobrze odpowiedziała, to może
1: tak,
0: jeszcze
1: tak.
0: Raz.
1: To znaczy chodzi o to, że jak możemy wyrabiać w dzieciach coś takiego, że poczucie odległości, uczymy dziecko prawo, lewo i tak dalej, że tam na początek mówimy, że tam przejdź ileś tam kroków,
0: tak, więc tutaj
1: takie jakby ścieżki.
0: Tak, do tego będą te tory przeszkód wykorzystywane, labirynty różnego rodzaju. Czyli żeby pokonać jakąś przeszkodę, no to musisz przejść na przykład 3 kroki w prawo, 3 kroki w lewo i tam odnajdziesz jakąś ukrytą rzecz. Czyli tutaj tworzymy sobie scenariusz i robimy, rozmieszczamy różne ważne dla dziecka rzeczy, żeby mogło sobie pozbierać. Czyli na przykład bawimy się, nie wiem, w zbieranie grzybów, i dajemy dziecku polecenia konkretne, żeby wykonywało, bo jeżeli na przykład idź 3 kroki w prawo, bo w lewo jest jakieś jezioro, żebyś nie wpadł. Więc tutaj tak też wymyślamy coś, żeby sprawdzić, jak dziecko sobie z tym radzi, żeby wzmacniać w nim to, czyli raz, że wyobraźnia, że coś tam może się zadziać, ma jakiś ciąg dalszy ta nasza historia i dziecko będzie w ten sposób sobie ćwiczyło te prawa, lewa, 3 kroki do przodu, czyli gdzie jest przód, gdzie jest tył, tak? Tam gdzie moje plecy, to będzie mój tył, bo jeżeli się obrócę, jeżeli dziecko się obróci o ileś tam stopni, to też będzie już w innym kierunku ustawione, więc tutaj można wszystko po kolei stopniowo wplatać, żeby dziecko mogło się w ten sposób też rozwijać. I tutaj też będziemy używali na początku znanych dziecku rzeczy i te zabawy powinny być w znanym dziecku otoczeniu, czyli na początku robimy to w pokoju, a później w pokoju, w domu, a później wychodzimy z tym na zewnątrz, czyli wprowadzamy powoli odległości większe, czyli większy dystans do pokonania i wprowadzamy stopniowo dalsze otoczenie, nieznane dziecku, żeby mogło się mierzyć z tą przestrzenią, która w życiu dorosłym też je będzie spotykała. Czyli będzie musiało wiedzieć, że czasem trzeba się schylić, żeby na przykład nie dostać gałęzią w głowę, jeżeli wiem, że ta gałąź będzie na mnie czyhała. Więc tutaj jest ważna ta stałość i stopniowanie trudności. Nie od razu rzucamy dziecko na tak zwaną głęboką wodę, tylko dajemy mu czas na to, żeby tego wszystkiego stopniowo mogło się nauczyć.
1: Kolejnym takim krokiem jest uczenie dziecka pewnej takiej jakby dalszej perspektywy, w kontekście takim, że nie tylko uczymy go, że na przykład coś jest w odległości od niego trzy kroki na prawo, ale takim już bardziej zaawansowanym schematem jest ten, kiedy opisujemy dziecku, że coś jest ode mnie ileś tam na prawo, że uczymy dziecko, że najpierw do jednego punktu, później do drugiego punktu. To znaczy nie uczymy go tylko odniesienia w przestrzeni co do własnej osoby, że coś mam po mojej lewej, coś mam po mojej prawej, za mną czy też przede mną, ale też uczymy odniesienia obiektów względem siebie. Mówimy, że na przykład jakiś tam smakołyk, zabawka czy cokolwiek innego jest schowane, powiedzmy, nie wiem, na półce obok, nie wiem, szafy. Coś innego zostało położone na półce nad łóżkiem. Coś i tak dalej. W ten sposób właśnie też jakby już nie jest to tylko ćwiczenie tego schematu takiego,

0: Rzeczą jest stawianie na przykład jakiegoś obiektu pomiędzy innymi, które dziecko będzie musiało znaleźć, takim kolejnym małym kroczkiem, że już nie tylko, że mówimy, że jest na półce obok szafy, ale na przykład, że jest w małym kubeczku pomiędzy większymi kubkami i tutaj dziecko musi najpierw przejść drogę do szafy, później do półki obok, a później jeszcze pomiędzy jakimiś dużymi pojemnikami czy też kubkami w mniejszym naczyniu znaleźć ten schowany przez nas przedmiot, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Więc tutaj to stopniowanie i urozmaicanie tego o nowe pojęcia jest bardzo ważne, żeby dziecko faktycznie miało świadomość tego, że to nie tylko mamy te podstawowe pojęcia na przed, tylko może być między. Może być gdzieś tam bardziej ukryte. Dziecko musi się nauczyć rozróżniać te pojęcia, które do niego tak jakby kierujemy.
0: To wszystko oczywiście w momencie, kiedy słucha tego osoba dorosła, może się wydawać banalne, no bo cóż to za trudność, odnalezienie czegoś na półce obok szafy albo w jednym z pojemników stojących na półce. Natomiast w przypadku małych dzieci niedowidzących właśnie takie ćwiczenie kierunków, ćwiczenie też tej koordynacji, świadomości dystansu, jaki dzieli poszczególne obiekty od siebie albo je od poszczególnych obiektów, mają kluczowe znaczenie w takich kwestiach jak choćby na przykład bezpieczeństwo tego dziecka, gdzie właśnie ono się w pewien sposób uczy takich pojęć, które jakby dziecko widząc dobrze kwestie, nie wiem, odległości, właśnie dystansu, tych kierunków, jakby tą wiedzę posiada automatycznie, tak, poprzez bodźce wzrokowe. No a osoby niedowidzące bardzo często mają tak, że dostrzegają jakieś przedmioty dopiero jeśli w odpowiedni sposób względem nich się ustawią albo jeśli podejdą odpowiednio blisko, więc tutaj te ćwiczenia mają jakby fundamentalne znaczenie do tego, jak będą, dlatego jak będą funkcjonować w przyszłości, tak? Gdzieś w różnych miejscach znanych, nieznanych. To też sprawia, że na przykład w miejscach, w których znajdują się po raz pierwszy, jest im łatwiej się orientować, jeśli ktoś na przykład im coś tam opisze, że potrzebują dojść w ten sposób, albo taką drogą trzeba przejść, albo skręcić, wyrabia się taka jakby troszeczkę pamięć, jakby to nazwać, no topografia będzie trochę może tutaj zbyt dużym słowem, ale jednak tutaj resztki wzroku, czy jakieś ta część widzenia, która zostaje pomimo schorzenia, jest owszem pomocna, ale tutaj wydaje mi się, że też taki zmysł dotyczący właśnie odległości, czy też wyobraźni, którą potrafimy w sobie obudzić odnośnie tego, gdzie jakiś przedmiot, wejście dokądś się znajduje, z opisywanej drogi też będzie nam bardzo pomocne.
1: Tak, jak najbardziej. Więc tutaj ważne jest też to, żeby jak jesteśmy na etapie przygotowywania tych zabaw, wymyślania, żeby temu dziecku dodatkowo pomóc, czyli wspomóc je dodatkowym oświetleniem, wysyceniem danego przedmiotu, czyli nie możemy kłaść na przykład czerwonej książki na czerwonej kanapie, tylko musimy też pomóc temu dziecku, żeby to było bardziej wysycone, czyli biała książka.
0: Kontrastowane, tak?
1: Żeby ten kontrast jednak tutaj zaistniał. W ten sposób ułatwiamy dziecku i ono się nie zniechęci do poszukiwania czegoś. I zawsze to będzie coś nowego, atrakcyjnego, ciekawego dla niego, co jeszcze rozbudza tą wyobraźnię i ciekawość tego świata.
0: Myślę, że też dobrym pomysłem będzie zapytanie terapeuty, który prowadzi zajęcia z naszym dzieckiem, na przykład jakiego rodzaju przedmioty dla naszego dziecka są trudne do zobaczenia, jakiej wielkości przedmioty dostrzega bez trudu, czy i na ile rozróżnia kolory, jakiego oświetlenia wymaga właśnie to miejsce, w którym przebywa, pokój i tak dalej, bo to też są takie istotne sprawy. wiadomo, że później

0: w rzeczywistości już jako dorastające dziecko czy osoba dorosła, no nie będą wnętrza czy całe jego otoczenie dopasowane do jego potrzeb, ale na etapie tych zabaw, żeby zminimalizować stres i ryzyko niepowodzenia w trakcie danego ćwiczenia, myślę, że warto jest takiej informacji zasięgnąć od terapeuty w placówce, gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia.
1: Tak, terapeuta powinien samodzielnie już wyjść z taką inicjatywą i opowiedzieć rodzicom, pokazać to, jak to dziecko widzi poprzez taki symulator widzenia, jeżeli to jest dziecko na przykład z ograniczonym polem czy z mroczkami centralnymi. Jeżeli nie posiada takich profesjonalnych, to może samodzielnie przygotować taki symulator, żeby ten rodzic też tak jakby mógł wczuć się w tą sytuację mojego dziecka. Mając ten symulator na oczach, próbując przeczytać tekst, czy cokolwiek zlokalizować, rodzic będzie miał tą możliwość wczucia się w sytuację dziecka i tej jego bezradności w danych sytuacjach. Więc terapeuci na ogół powinni idealnie przedstawić to, jak wygląda ta rehabilitacja, jakie są zalecenia, jakieś możliwości właśnie tego typu zabaw z dzieckiem w domu, żeby rehabilitować i wyciągać tyle z tego dziecka, ile się da, żeby tutaj nic nie zostało zaniedbane.
0: Dobrze, to myślę, że to tyle. Czy tutaj jeszcze w kwestii czy to stymulowania innych zmysłów u osób niewidomych, czy też niedowidzących, jakieś propozycje? I jeszcze chciałabym zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Czy pani zdaniem, chciałabym o taką jakby osobistą refleksję zapytać, czy pani zdaniem bardziej efektywne jest stymulowanie u dziecka tego zmysłu dominującego, oczywiście poza wzrokiem, tak? Czy też ważniejsze jest, żeby stymulować te pozostałe słabsze, gdzie po prostu będzie większa przydatność, w którym schemacie dla późniejszego stopnia właśnie rozwoju tej integracji sensorycznej?
1: Ja myślę, że ważne jest, żeby stymulować dziecko tak kompleksowo, czyli jeżeli widzimy te deficyty w różnych tych zakresach, to powinniśmy je wzmacniać od początku, wszystkie na tym samym poziomie. U dzieci niewidomych ważny jest ten zmysł dotyku też, żeby przygotowywać dziecko do nauki Braille'a, czyli takie ubrajlowienie. I tutaj te palce, ich manualność jest niezmiernie ważna, żeby było dobrze, żeby dziecko dobrze odpowiednio sobie radziło z tym Braille'em. Ale moim zdaniem, jeżeli widzimy, że dziecko ma potrzebę w różnych zakresach, czy to chodzi o kompensacje jakieś w zakresie zmysłu dotyku, czy węchu, czy smaku, to żeby to wszystko równomiernie wzmacniać od początku. Im wcześniej zaczniemy, tym większa korzyść dla dziecka i im bardziej tutaj to wyrównamy ten poziom, tym dziecku będzie łatwiej w dalszym życiu i w dalszym rozwoju.
0: Jasne. To jeszcze jedno pytanie takie już z czystej mojej ciekawości, bo też nie sądzę, żeby jakoś nadmiernie wniosło coś do tego, o czym mówiliśmy, ale chciałabym zapytać, czy z pani praktyki też mogłaby pani podzielić osoby niewidome na takie grupy, no bo ogólnie ludzie tam dzielą się na osoby, na wzrokowców, słuchowców, kinestetyków i tak dalej, i tak dalej. Czy po wyłączeniu tego zmysłu wzroku osoby niewidome również dzielą się właśnie na takie grupy, gdzie jest jednak ten zmysł dominujący i tutaj mimo tej stymulacji on zawsze będzie pozostawał tym nadrzędnym?
1: Z mojego doświadczenia tak. Na ogół właśnie u osób z niepełnosprawnością wzrokową faktycznie bardziej dominuje tutaj słuch. I jeżeli przy orientacji przestrzennej będzie to słuch, który jest im niezmiernie potrzebny do tego, żeby sobie radziły w poruszaniu w przestrzeni,

0: te osoby będą mogły sobie cokolwiek sprawdzić. Dlatego ważne jest, na co ja bardzo często zwracam uwagę wszystkim ludziom, żeby jeżeli chcemy pokazać coś osobie niewidomej, to mamy to w rękach. Powiedzmy, a kupiłam sobie nową rzecz, jakąś nową bluzkę, no i jak się zwrócę do tej osoby niewidomej? No niektórzy mówią dotknij sobie, jaką rzecz sobie kupiłam. Najnormalniej w świecie mówimy zobacz, bo tutaj w ten sposób ten dotyk zastępuje wzrok, ale to jest taka naturalna sytuacja i ta osoba czuje się moim zdaniem bardziej komfortowo, a jeżeli powiemy dotknij, no to jest takie właśnie skrępowanie.
1: Myślę, że to jest chyba tak, że ludzie z własnego zakłopotania nie mówią zobacz, bo mają opory przed tym, czy nie urażą osoby niewidomej, mówiąc w ten sposób. A z kolei z drugiej strony jest osoba niewidoma, która właśnie nie chce być stygmatyzowana w ten sposób, że wszyscy mówią do niej dotknij, czy tam podotykaj sobie, czy coś takiego. To taki trochę swoisty dysonans jest wtedy, ale...
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że lepiej, bardziej naturalnie wygląda, jak mimo wszystko powiemy, no zobacz sobie, tak samo jak nie powiemy, żegnając się z kimś, do usłyszenia jutro, no do zobaczenia jutro mówimy, więc to jest taka naturalna sytuacja, którą naprawdę trzeba stosować i nie ma co się obawiać. Więc jeżeli ktoś się boi, że to źle zabrzmi, jeżeli powie do zobaczenia, to niech się nie boi, bo właśnie bardziej naturalne jest powiedzieć do zobaczenia niż do usłyszenia. Chyba, no że cóż, rozmawiamy przez telefon. To
1: tak, chciałam powiedzieć właśnie, że w naszej, to znaczy mojej i pani sytuacji jednak mimo wszystko będziemy musiały powiedzieć do usłyszenia. Tak. Przynajmniej na razie. Cóż, bardzo dziękuję za to, że przyjęła pani nasze zaproszenie, że przygotowała pani tyle propozycji najróżniejszych właśnie mogących być wsparciem dla rodziców, którzy chcieliby stymulować sensorycznie swoje dzieci niewidome. Bardzo też dziękuję, że w tak obrazowy sposób o tym zgodziła się pani opowiedzieć. Państwu przypomnę, że państwa i moim gościem była dziś pani Mariola Łygas, tyflopedagog, instruktor orientacji. Raz jeszcze bardzo dziękuję pani.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że pomogłam komuś zrozumieć tutaj potrzeby niewidomego dziecka, którym się zajmujemy lub z którym żyjemy na co dzień, i żyjmy jak najlepiej, pomagajmy w taki sposób, żeby to było atrakcyjne i dla nas, i dla tego naszego dziecka.
1: Jasne. Ja też tutaj przyłączam się do tych życzeń, a Państwu w imieniu pani Marioli, realizującego dzisiejszy nasz podcast Michała Dziwisza i swoim własnym oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych Tyflo Podcastów. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Trzydziesty dzień października to środa w kalendarzu. My zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie Krzysztof Bruzda. Dobry wieczór, dzień Krzysztofie.
4: Dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie.
3: Tak, na żywo idzie właśnie kwadrans teraz. Po 19. Tak, 30 października w środę. A my dziś, a właściwie ty, bo ja cię będę pytał, a ty będziesz opowiadał naszym...
4: Będziesz mi zadawał niewygodne pytania.
3: Tak, ja ci będę zadawał niewygodne pytania, jak to zwykle. A ty dziś będziesz opowiadał naszym słuchaczom...
4: Znowu o sprzęcie. Dobra, tak. Ja może wyciszę ten drugi kanał, o, żeby nam tutaj nie plunkał.
3: Dokładnie. I będziesz dziś nam opowiadał o radioodbiorniku. Radioodbiorniku firmy, która to już kiedyś się pojawiła na naszej antenie. firma Retekes. Firma Retekes, radioodbiornik firmy Retekes już u nas gościł w prezentacji. Natomiast dziś to będzie urządzenie zdecydowanie bardziej zaawansowane. To jest Retekes i dokładny jego model?
4: TR-113.
3: TR-113, tak jest. Radioodbiornik, w opisie przeczytałem pełnozakresowy.
4: Tak.
3: I co to w praktyce oznacza, że jest pełnozakresowy?
4: Dobrze przeczytałeś. W praktyce oznacza to, że to posiada fale długie, krótkie, średnie i nijakie, że tak powiem.
3: I pasmo lotnicze na przykład.
4: I pasmo lotnicze,
3: bo te
4: tak.
3: radioodbiorniki nawet, które posiadają możliwość odbierania fal długich, krótkich, średnich, to właśnie nie zawsze posiadają to pasmo lotnicze. Nie pamiętam teraz, jakie tam to są częstotliwości.
4: Texun. Texun posiadał ten, który prezentowałem.
3: Tak.
4: Wcześniej 660L bodajże. I to on miał pasmo lotnicze.
3: Tak, ale właśnie dużo odbiorników tego nie ma. No wcale nie chodzi o to, że to jest jakieś pasmo tajne, tylko zwyczajnie to już jest taki zakres częstotliwości, z którego korzystają no, ci, którzy naprawdę interesują się eterem i tym, co można w nim odebrać. I to już nie chodzi o nasłuchiwanie jakichś tam dalekich stacji radiowych czy rozmów krótkofalarskich, ale po prostu no, znacznie ciekawszych, jak dla kogo, ale jednak, komunikatów.
4: W instrukcji akurat tego modelu można wyczytać, że pasmo lotnicze jest dla miłośników lotnictwa, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat porozumienia...

0: i tak dalej.
1: Tak, no bo jednak piloci i wieże kontrolne mają ten swój taki dosyć charakterystyczny slang. Jeżeli na przykład ktoś chciałby w przyszłości, no nie mówię, że z naszych słuchaczy, bo to raczej mało prawdopodobne, przynajmniej na
0: aczkolwiek
1: razie.
0: Aczkolwiek są gry i różnego rodzaju symulatory.
1: Tak, które... Flight Simulator na przykład. No, co tak. Niektórzy niewidomi, nie wiem czy z Polski, ale mają jakieś tam sukcesy w tych tak zwanych VATSIM-ach, tak? Czyli liniach wirtualnych. No bo nikt nie wpuści nas.
0: Jeszcze jakaś czeska gra
1: samolotu.
0: Była.
1: No, Eurofly, ale to...
0: O, właśnie.
1: No, Eurofly to taka zdecydowanie dla nas bardziej dostępna, ale też i zdecydowanie uboższa wersja Flight Simulatora.
0: Ale my nie o grach.
1: My nie o grach, o radiu. Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc 663883600 to jest nasz numer telefonu, jest Facebook, jest YouTube, jest też WhatsApp. Jeżeli macie ochotę pisać, nagrywać głosówki, dzwonić, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Dużo jest sposobów, więc można się z nami tu na żywo łączyć i zadawać pytania. No dobrze, Krzysztofie, to jak w ogóle zacznijmy może od tego, bo ja napisałem tu w informacjach dotyczących tej naszej dzisiejszej audycji, że to będzie radio, które przede wszystkim obsługujemy aplikacją. Ale czy aplikacja to jest jedyna metoda na obsłużenie tego radia, że tak kolokwialnie powiem, po niewidomemu?
0: No nie, no można to obsłużyć jeszcze manualnie przy pomocy samego radia na jego przednim panelu. Powiedzmy, że w 70% da się obsłużyć to radio po niewidomemu, jak się człowiek nauczy, co gdzie jest na pamięć. Jedynym problemem w kwestii obsługi niewidomego, przez niewidomego tego radia to jest menu, dlatego że ono wprawdzie ma niewiele funkcji w sobie, to jest takie rozwijane.

0: menu, ono to ma wyświetlacz, ma tam regulację temperatury, bo to radio ma w sobie wbudowany termometr, czyli tam można sobie zmienić paskale, celsjusze i takie tam. No i tam parę jakby funkcji dotyczących UKF-u, które również można obsłużyć bez wchodzenia do menu. O, tu nam się kolej odezwała, to może sobie tą kolej tak troszeczkę ściszymy. O, i tyle, tak? A resztę to robimy na przyciskach, których możemy się nauczyć po prostu na pamięć, zapamiętać, gdzie one są, w kolejności, co robią, i wtedy da się to obsłużyć bez problemu po niewidomemu, że tak powiem, rymując.
1: Czy to właśnie te piszczenie to było radio, które dziś będziesz demonstrował?
0: Tak, to było radio, ja ściszałem sobie, bo jestem w tej chwili, przyznam się, bez bicia na paśmie kolejowym i sobie tak lubię posłuchać różnych komunikatów, jak tutaj mówiliśmy o samolotach, o paśmie lotniczym, to ja sobie lubię posłuchać komunikatów kolejowych i nie tylko tam różne raporty, rzeczy takie. To nie jest jakby częstotliwość tajna, wszyscy mają do tego dostęp, którzy posiadają radia, które sięgają z kolei tak daleko, jak właśnie nadaje kolej.
1: No i póki będzie to emisja analogowa, to będzie to można, dostępne. Tak, potem kiedy...
0: Ja zresztą mam licencję na słuchowca, więc generalnie gdyby mi ktoś takim radiem przyłapał, że ja słucham, to w sumie nic by mi nie zrobił, tak? To tam... To jest licencja QLS, coś takiego, no. Nie pamiętam dokładnie tego
1: znaczy
0: znaku.
1: To znaczy słuchać, bo... generalnie to na słuchanie, z tego co wiem, to już w tym momencie...
0: Tak, tylko że wiesz, słuchać wolno, tak jak ja tutaj w domu sobie słucham, ale nie mogę tego słuchać na ulicy, bo to już jest upublicznianie, rozumiesz?
1: A, na tej zasadzie.
0: Tak, i jakby mnie ktoś z takim radiem złapał, że ja przy pasku mam rozkręcony volume na maksa i słucham sobie tam, że nie wiem, proszę trakcja bez, znaczy sieć, tor bez trakcji elektrycznej, coś tam. Zresztą ktoś, kto jest kumaty, zajarzy, co ja słucham, no i mógłby gdzieś donieść służbom, że ja, wiesz, upubliczniam jakieś... rzeczy, nie?
1: W każdym razie, no takie odbiorniki to nie jest coś, na co trzeba mieć licencję. Można
0: dokładnie
1: sobie po prostu to kupić. Jest to do kupienia, no właśnie, za ile?
0: Ja kupiłem w promocji, więc oficjalna cena bez promocji to jest tak do 1500. Ja kupiłem to za 1800, bo były dni Allegro.
1: Ale czekaj, Allegro, czekaj, kupiłeś za 1800, a cena jest
0: 1080.
1: A, okej. Okay. No, już pomyślałem, że ta promocja była naprawdę dziwna.
0: Nie, 1080.
1: Okej.
0: Okay. Na Allegro Days to kupiłem. Zresztą notabene dzięki koledze Robertowi Łabęckiemu. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Bo on to radio, że tak powiem, wyhaczył na Allegro. I sam się nad nim zastanawiał, ale został, że tak powiem, zmanipulowany, zwiedziony. Ja się nie dałem, bo kolega Robert Łabęcki myślał, że to radio ma DAB, a to radio DAB-u nie ma.
1: Aha.
0: Za to ma różne inne rzeczy, które z kolei mnie interesują, a jego nie, bo to radio jest odbiornikiem, ale nie nawet nie tyle co odbiornikiem wielopasmowym, ale wielomodulacyjnym, bo to ma AM, to ma FM, to ma USB, LSB, czyli te wszystkie wstęgi. Górne, dolne. I to mnie najbardziej interesowało, bo krótkofalowcy przebywający na tych wyższych bądź niższych pasmach to głównie właśnie na modulacji USB i LSB jakby prowadzą transmisję, a ja jako były CB radiowiec, który miał radio ze wstęgami, no nie mogło w moim odbiorniku zabraknąć tych modulacji, to było nie do przyjęcia. Kolega Robert liczył na DAB, DAB-u nie ma.
1: To jest zdecydowanie analogowe rozwiązanie, jak rozumiem.
0: Tak, to jest analogowe, chociaż cyfry trochę w sobie ma, prawdę mówiąc, tak.
1: No dobrze, to w takim razie co? Może na dobry początek kilka słów o wyglądzie tego radioodbiornika.
0: Wygląd. Wygląd jest dość trudny do opisania. Pozwólcie, że sobie poprawię mikrofon. O właśnie. I sobie to schowam tutaj, żeby mi nie zasłaniało. Dobrze. Radio jest dość trudne do opisania, bo to nie jest radio. To nie jest radio w kształcie klocka jednolitego, że tak to nazwę. Jeśli ktoś z was pamięta, nie wiem czy ty, Michale, już, że tak powiem, się zderzyłeś z takim radiomagnetofonem Kasprzak. Nie pamiętam, jak się nazywał. W każdym razie wyglądał w ten sposób, że miał takie okucia na obudowie.
1: To pamiętam, tak.
0: Po dwóch stronach, po prawej, po lewej i po środku była gałka do regulacji skali.
1: Zgadza się.
0: No, to więc jakby ten radiomagnetofon tak tuż przy kieszeni przerąbać na pół równiutko, no to będzie jakby szerokość tego radia. Tam, gdzie jest głośnik w tym magnetofonie. Mhm. Może lekko węższe. Grubością takie samo.
1: Czyli dość grube ono jest.
0: Tak, ono jest dość grube. To jest taki boombox, bym powiedział.
1: Aha.
0: Bo jak się za kilka chwil przekonacie, to całkiem fajnie gra. I radio może mieć wiele zastosowań. Zresztą jak wszystkie sprzęty, które prezentowaliśmy od jakiegoś czasu, jakieś głośniki na Bluetooth, czy nawet ten ostatni Retekes, który prezentowałem z Patrykiem Faliszewskim, one wszystkie mają wielokrotne zastosowanie, bo to nie jest, o ile w sumie tamten Retekes może służyć tylko do słuchania, no i do jakichś tam minimalnych na słuchów, tak, no to radio, które stoi przede mną, jest profesjonalnym odbiornikiem do właśnie nasłuchiwania różnych pasm, ale również można sobie to zabrać, nie wiem, na grilla i jakby przez Bluetootha podłączyć i słuchać jako jakiegoś umilacza do ogniska. Także no, mówię, zastosowań jest tutaj dosyć dużo, ale no, to są takie jakby uboczne zastosowania, bo głównym zastosowaniem to jest ta wielopasmowość i wielomodulacyjność w tym radiu. I dalej. Może tak, jak już powiedziałem o tym, jaki to ma, powiedzmy, wymiary, bo wymiarów to ja teraz nie pamiętam, a ja nie mam w ogóle w rękach miarki, żeby sprawdzić, że to ma 17, a to ma 18 cm. Mniej więcej opisałem grubość i szerokość, wielkość tego radia. Na przodzie radia mamy okrągły głośnik, mniej więcej 20 cm średnicy, czyli duży dosyć, przyznasz?
1: To prawda. Zwykle takie odbiorniki to kojarzyły się raczej ze słabej jakości głośnikiem. Tak, tak byle było słychać.
0: Dokładnie. I teraz mamy... sobie go obrócę. Momencik. Wysunę sobie taką magiczną rzecz w tym radiu. O! I teraz będzie lepiej. I obok głośnika po prawej stronie jest klawiatura numeryczna i kilka funkcyjnych. Cztery funkcyjne w zasadzie, tak? Dwa, cztery, cztery.
1: Czy ta klawiatura, ona jest w takim telefonicznym układzie, czy wszystkie tak. Cyferki są obok siebie, jak to jest?
0: Nie, nie, ona jest w telefonicznym układzie, ale nie służy do tego, do czego służy jakby w każdym tego typu odbiorniku. Nie ma takich funkcji, ona ma tylko funkcję wybierania banków pamięci. Co mnie bardzo zmartwiło, bo próbowaliśmy oglądać filmiki ze znajomymi. Ja nawet z takim znajomym widzącym to oglądałem. Wypytywałem go wszystko, co tam gościu pokazuje na tym filmiku. Gościu też tak niedokładnie to radio opisał, bo nie o wielu funkcjach powiedział, które to radio ma, a na filmiku nie było. Natomiast co mnie martwi, jaki to ma minus?
1: Zwykle
0: mnie
1: w takich radioodbiornikach to klawiatura służy do tego, żeby podać częstotliwość.
0: Dobrze powiedziałeś. Zwykle do tego służy.
1: Tutaj nie.
0: Tutaj to jest tylko wybieranie banków pamięci, czyli przyciskamy jedynkę, czy tam dwójkę, czy co tam sobie chcemy i zatwierdzamy przyciskiem, który na normalnej klawiaturze jest obok zera po lewej stronie, czyli ta gwiazdka. Tutaj to się nazywa Enter. Po lewej stronie tej klawiatury, po lewej stronie nie zera, mamy przycisk służący do korektora, do equalizera, do presetów. I te presety są ciekawie zrobione, dlatego że na każdym paśmie, nie dość, że one się inaczej nazywają, to służą do innego odsłuchu. I tak na przykład na UKF-ie to mamy, że to jest jazz, blues, tam standard, nie? Ale na falach krótkich już mamy, że to jest jakaś gorąca częstotliwość, zimna częstotliwość, nie wiem, jakieś takie dziwne nazwy ma. Także to taki equalizer. Nad klawisz... jeszcze obok klawiszy masz, mamy przycisk skanowania do przodu i do tyłu. To jest cyfrowe skanowanie. Później mamy przyciski dwa głośniej, ciszej. I to jest cała główna klawiatura. Nad klawiaturą mamy podwójne pokrętło. Duże, a w nim mniejsze. I to mniejsze jest pokrętłem przyciskanym. I teraz tak. Pod dużym pokrętłem, tak jakby, bo on, ten duży, to duże pokrętło jest jakby wpisane w kwadrat. I rogi tego kwadratu służą, stanowią przyciski. I przycisk na dole po lewej stronie to jest kasowanie. Po lewej
1: ale
0: to jest kasowanie.
1: Kasowanie po... czego? Kasowanie stacji?
0: Wszystkiego. Wszystkiego. W zależności gdzie jesteś. To radio to stacje, bo to ma jeszcze kartę SD, więc na karcie kasujesz tym nagrania. No jakby do wszystkiego, w którym miejscu się znajdujesz, to tam kasujesz daną rzecz.
1: Rozumiem.
0: Po lewej, po prawej stronie, na dole, obok tego przycisku, na przeciwnym narożniku, jest przycisk presetting. Czyli możesz się wycofywać z wszystkiego, co się stało. Czyli jak jesteś w ustawieniach za głęboko, to się tym przyciskiem powoli wycofujesz poziomami. Na górze, naprzeciwko tych przycisków, w górnych rogach tego kwadratu, mamy skanowanie częstotliwości i mamy właśnie setting, ustawienia. Czyli to jest to menu, o którym mówiłem, które dla niewidomych jest średnie, bo nie dość, że no, jest powtórzone, to jeszcze jest zapętlone, więc jakbyśmy tam weszli i się zagubili, to tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy. Chyba, że jakiś Be My Eyes albo coś. I to jest cała klawiatura po prawej stronie. A nie, przepraszam, jeszcze jest jedna. Nad pokrętłem tym dużym mamy klawiaturę składającą się z czterech przycisków. I to jest ustawienie zegara, bo radio posiada zegar, datę i godzinę. Później mamy przycisk do alarmu. Ustawiamy sobie od jednej godziny bodajże chyba do 12, kiedy ma się radio włączyć, wyłączyć i tak dalej. Później mamy wyświetlacz. Tak naprawdę to nie wiem, po co ten przycisk jest, dlatego że jak go naciśniemy, to się wyświetlacz świeci. Jak go drugi raz naciśniemy, to wygaszać się wygasza, a jak przytrzymamy, to wyświetlacz tak jakby się resetuje, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. A jeśli nic nie zrobimy, to wyświetlacz i tak się wyłączy, więc w sumie ten przycisk jest nie wiadomo po co.
1: Może żeby no po prostu szybciej coś zrobić.
0: No, no może i tak. No i mamy przycisk Sleep. I to jest przycisk dziwnie nazwany, dlatego że to radio nie ma przycisku off-on. I ono nie ma takiego standardowego wyłącz, włącz, wyłącz. Właśnie tym przyciskiem Sleep radio się wyłącza. I ono nigdy nie jest wyłączone tak naprawdę do końca, bo wyłączamy tylko jego podstawowe, znaczy inaczej, nie podstawowe, zaawansowane funkcje. Czyli jeśli radio gra, no to możemy wyłączyć radio, ale samo urządzenie cały czas jest włączone, bo jeśli naciśniemy jakikolwiek przycisk, a ono jest wyłączone, to i tak nam się wyświetlacz zaświeci i tak możemy w ustawieniach manipulować, więc ono tak do końca nie jest włączone.
1: Zawsze jest na tym tak zwanym standby'u, po polsku w stanie gotowości.
0: Mniej więcej, dokładnie. Radio posiada dwa wyświetlacze. Na jednym wyświetlaczu, tym dużym takim 2,5 cala mniej więcej on ma, pokazują się wszystkie parametry najważniejsze, czyli sygnał, czyli częstotliwość, jakieś tam jeszcze dodatkowe rzeczy, a na drugim wyświetlaczu, który jest jednocalowy, pokazują nam się parametry radia, czyli poziom sygnału, stosunek sygnału do szumu, temperatura tego termometra, o którym mówiłem, no i tam wiele innych rzeczy, które niewidomych jakby nie interesują, a które to wyświetlacze mają co po niektóre funkcje odzwierciedlone w aplikacji telefonicznej. No i więc pod tym dużym wyświetlaczem mamy pierwszy przycisk, to jest przycisk trzyfunkcyjny, tylko ta trzecia funkcja to jakoś dziwnie działa i chyba z dwa razy udało mi się ją uruchomić tak naprawdę. I tutaj mamy tak. Jeśli naciśniemy ten przycisk raz, to gdziekolwiek byśmy nie byli, to albo jeśli jesteśmy w opcji radia, to nam to służy jako muting. Generalnie przycisk podpisany jest start-stop. Ale tak jak mówię, on w zależności od tego, gdzie jesteśmy, na jakiej funkcji radia, to on takie funkcje wykonuje. W radiu jest to wyciszanie. Jeśli gra nam karta, zatrzymujemy nagranie. Jeśli nam gra karta, to te przyciski, o których wcześniej mówiłem, tutaj na dole pod pokrętłem do skanowania, to w trybie karty służą nam do przewijania nagrania. Jak przytrzymamy, to się nagranie przewija. No dobrze, to jest ten pierwszy przycisk. Drugi przycisk to jest band. To jest taki przycisk, który służy nam do wyboru częstotliwości.
1: Wyboru pasma, tak?
0: Pasma, no gdzie jesteśmy, tak? FM, AM i tak dalej. Trzeci przycisk to jest subband. Czyli jak jesteśmy na, załóżmy, paśmie krótkich fal, to możemy tutaj wejść w UHF, VHF i tak dalej.
1: Czyli konkretne już zakresy tego, tak?
0: Dokładnie. Trzeci przycisk, czwarty przycisk, dobrze mówię, raz, dwa, trzy. Tak, czwarty przycisk to jest przycisk wielofunkcyjny. Tutaj zmieniamy sobie te modulacje, czyli wstęgi górna, dolna, i to jest przy przytrzymaniu. Jeśli przytrzymamy, to zmieniamy sobie modulację. Jeśli nie przytrzymamy, tylko krótko naciśniemy, to zmieniają nam się szerokość filtrów nam się tutaj zmienia. Możemy sobie to, jak coś źle słyszymy, to możemy sobie to odpowiedni filtr nałożyć i no, powiedzmy, że będzie dobrze.
1: Albo gorzej.
0: Albo gorzej. Następny przycisk to jest tłumienie anteny. jeśli ktoś cokolwiek wie o antenach i w ogóle kiedyś interesował się chociażby takim czymś jak CB radio czy krótkofalarstwo, to będzie wiedział, o co chodzi. Dlatego, że za chwilę powiem więcej na ten temat.
1: Nie zawsze czuła antena znaczy dobrze.
0: O to właśnie.
1: Czasem może się okazać, że lepiej i bardziej nam się opłaci, żeby na tę antenę nałożyć tłumik i żeby po prostu odbierała mniej różnych rzeczy, a tym samym mniej zakłóceń.
0: Dokładnie. I teraz tak. Ostatni z przycisków to jest przycisk mount. I ten przycisk służy, on jest też wielofunkcyjny, przepraszam, on jest do tego, żeby się przełączać między pracą radia jako takiego, czyli tam FM-u, czy co tam mamy, pomiędzy Bluetoothem, bo radio ma wbudowany Bluetooth, a powiedzmy funkcją komputera, bo to radio, tak jak wcześniej prezentowany Retekes, może nam robić za kartę dźwiękową, chociaż już nie taką kartę fajną jak tamten Retekes, bo to radio ma kartę dźwiękową w jedną stronę tylko, więc możemy słuchać.
1: No to tu nie ma mikrofonu.
0: Mikrofon jest.
1: Jest?
0: Mikrofon jest, ale on służy do różnych innych rzeczy. Możemy nawet połączenie odebrać, ale jakby w komputerze w Windowsie nie widać tego mikrofonu.
1: A to szkoda.
0: No nie ma, to jest jakby taki jednostronny. No i nagrywać możemy tylko z radia. Niestety, w przeciwieństwie do tamtego małego Retekesa, tu możemy nagrywać tylko z radia i uwaga, w tamtym Retekesie było, że możemy nagrywać maksymalnie w 320 kbps, tutaj możemy nagrywać maksymalnie w 160. No, i wyżej jest, się nie da.
1: Czyli jest gorzej, ale powiedzmy, no i jeszcze te 160, to można przyjąć, że nie jest wcale aż taka zła jakość, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy nagrywać jakieś sygnały niekoniecznie FM, niekoniecznie z UKF-u, tylko z fal średnich czy krótkich. No to tam to nawet i gorzej mogłoby być.
0: I teraz tutaj w przeciwieństwie, ja będę tak porównywał te dwa Retekesy, bo to jest bardzo dobry kontrast między nimi. W tamtym Retekesie korektor działał nam tylko na karcie SD. Tutaj korektor działa nam wszędzie, gdzie jesteśmy. Na radiu, na karcie, wszędzie. Także możemy korektor sobie dostosowywać. Cóż jeszcze z przodu radia mamy? Tak jak mówiłem, pokrętło tu z przodu radia jest większe i w środku jest mniejsze. To mniejsze można sobie nacisnąć. Ono służy do potwierdzania wyboru w naszym tym menu, które jest no, średnio dostępne dla niewidomych pod tym przyciskiem setting. I to jest przód radia. Z tyłu radia mamy przełącznik trójskokowy. O, taki. Raz, dwa, trzy. I to jest przełącznik, który współpracuje z kilkoma, jakby to nazwać, możliwościami tego radia, dlatego że to radio oprócz anteny teleskopowej ma jeszcze trzy gniazda antenowe. A po to są te gniazda, że można podłączyć do tego trzy anteny i każda antena służy nam do odbioru innego pasma.
1: To jest tak, że każde gniazdo dedykowane jest do odbioru konkretnego pasma, czy zależy od tego, jaką antenę tam podepniemy?
0: Do konkretnego pasma, z tym, że niektóre gniazda mają wspólny jakby zakres odbioru. Takim na przykład wspólnym gniazdem jest gniazdo na górze, do którego podłączamy antenę za pomocą małego jacka. Do tego jest jeszcze taka antena kierunkowa w kształcie litery T.
1: Aha.
0: Ona wygląda jak taki feryt przyczepiony do słupka i na jakby spodzie tego słupka jest mały jack. I wpinamy tutaj to T w to gniazdo na górze. I to służy do tego, że jak na przykład mamy fale długie, to wiadomo, że jak chcemy, żeby nam ta jedynka dobrze odbierała, to musimy tym radiem obracać, aż złapiemy dobry sygnał, nie? No, antena ferytowa jest, tak jakby, nie? A tutaj, zamiast kręcić całym radiem, to kręcimy tą anteną.
1: Aha.
0: I do tego wspomagająco służy takie pokrętło z boku. I tutaj niestety nie będę w stanie tego pokazać, bo u mnie jest przede wszystkim za dużo zakłóceń i to pokrętło jakby nie zna rezultatu. Trzeba byłoby wyjść w plener, żeby usłyszeć różnicę, że coś się dzieje. Ponieważ to pokrętło pomaga w strojeniu tej anteny, tej litery T. Także no, to tak wygląda. W instrukcji napisane jest, że radio posiada dwa rodzaje, czy trzy rodzaje strojenia. I do tego służy taki przełącznik. Raz, dwa, trzy, skokowy. Pod tym, że pokrętłem z boku radia i jak jest przełącznik na dole, ten przesuwak, to radio, o, można sobie kręcić, nic się nie dzieje.
1: To jakby to pokrętło uśpione. Takie skokowe jest.
0: Tak. Radio jest uśpione. I teraz tak, jak damy ten przesuwnik na środek, pokrętło nam też nic nie daje, ale już te przyciski tutaj z boku do skanowania działają. No i na samej górze to jest funkcja, gdzie działa wszystko. Także.
1: Czyli można stroić albo przyciskami, albo pokrętłem.
0: Albo pokrętłem do wyboru. Pod tym przesuwaczem są dwa gniazda. Jest gniazdo słuchawkowe i gniazdo liniowe. A pod tymi gniazdami jest wejście na kartę SD i pod spodem jest gniazdo USB-C. USB-C spełnia też parę funkcji, bo po pierwsze możemy z tego radia zrobić, tak jak mówiłem, kartę dźwiękową, ale po przełączeniu przycisku mount to gniazdo zamienia nam kartę dźwiękową na dysk wewnętrzny. Czyli jak mamy kartę w środku, to komputer nam tę kartę zobaczy.
1: Czyli można tam załadować jakieś pliki, jak rozumiem.
0: Na przykład,
1: tak?
0: Dokładnie.
1: I zamiast... jaka to jest pojemność?
0: Do 256 gigabajtów.
1: Aha, czyli bo to jest karta, jak rozumiem, tam po prostu, tam jest jakaś pamięć flash, czy wkładamy tam kartę?
0: Nie, nie, po prostu podałem ci w tej chwili kartę, rozmiar karty, okay. Do jakiego można tutaj włożyć.
1: Dobrze.
0: W tej chwili ja mam tu jakąś czwórkę włożoną.
1: Okej, okay, czyli po prostu to chodzi o to, to nie ma wewnętrznej swojej pamięci.
0: Nie ma, nie, nie, nie.
1: Jasne.
0: Nie ma. Lewy bok jest bez niczego, tu nic nie ma, tu są jakieś takie krateczki, jakieś tam różne rzeczy.
1: Wentylacja prawdopodobnie.
0: Wentylacja, czy no, możliwe. No i tak jak mówiłem, na górze mamy antenę teleskopową, dwa gniazda antenowe do anten zewnętrznych. Jedna to jest ta taka popularna FK, drugie gniazdo to jest mały jack 3,5 i z tyłu to trzecie wejście, o którym wspominałem, obok tego trójskokowego przełącznika, to jest też, jak się dowiedziałem później od firmy Retekes, bo z nimi prowadziłem burzliwą dyskusję na ten temat, to też jest jack 3,5, więc no mniej więcej tak to wygląda. I radio ma z tyłu jeszcze membranę basową, taką jak się robi w tych głośnikach dzisiaj.
1: Czyli to przede wszystkim jest do tego, żeby właśnie te dolne częstotliwości były bardziej wyeksponowane. Żeby
0: tak jest. Ta membrana
1: trochę
0: jest
1: więcej tego dołu.
0: Tak jest. Membrana jest mniej więcej podobnej wielkości jak głośnik z przodu. I jest przykręcona taka kratka, jak się stosuje do wiatraków w zasilaczach komputerowych. mniej więcej, bo to trochę inaczej wygląda, ale jest przykręcona do obudowy. To nie jest wytłoczone kratki w obudowie, tylko to jest na czterech śrubkach przykręcona taka zaślepka z taką kratownicą. Czy coś z tyłu radia jeszcze? A i z tyłu radia mamy jeszcze, jak to ostatnio w Texunach, w Degenach i różnych tego typu odbiornikach, mamy podpórkę. Tylko że w przeciwieństwie do Texuna czy Degena, tu jest ta podpórka metalowa i w Texunie czy w Degenie jakby taką otwieramy taką klapkę i na tym stawiamy radio pochylone. A tutaj mamy tak to skonstruowane, że w dwóch jakby narożnikach obudowy wchodzi w obudowę taki pręt, mniej więcej ile on może mieć? Fi2? Może będzie Fi2. Coś takiego. I on otacza kwadratem taką szczelinę w obudowie, w którą jak się tą podpórkę chowa, to ona właśnie tam się omieści. I po prostu podważając podpórkę możemy to radio też tak sobie przechylić jakby do tyłu, żeby było wygodniej, czy lepiej słychać, czy coś.
1: Ta podpórka, jeżeli jest wysunięta, to rzeczywiście wygodniej operuje się wtedy tym radiem?
0: Zdecydowanie, dlatego że radio jest bardzo wywrotne. Ono ma gumowe nóżki pod spodem, tylko że ono jest zrobione w ten sposób, że przód radia jest taki jednolity, nie ma żadnych zaokrągleń, jest taki kanciaste, ale z tyłu radia wygląda to tak, jakby przód radia był zamknięty taką pokrywą, która jest nieco wyżej niż jakby powierzchnia blatu, na którym to stoi. I to radio łatwo jest przewrócić, bo cała elektronika chyba tam się mieści, dlatego że jak lekko pchnę radio, to ono się przechyla całe od razu, leci po prostu bezwładnie do tyłu. Także łatwo jest je przewrócić.
1: No, takie mało stabilne bez tej podpórki.
0: Dokładnie. Więc jak ktoś jakby jest mało uważny czy coś, to łatwo to radio jest uszkodzić. Tak myślę, co jeszcze z opisu. Radio ma na górze takie uszy. Do czego by to porównać? Nawet nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że w komplecie do tego radia dostajemy smycz. Taką, nie wiem, może Chińczycy noszą to na szyi. Ale no, ciekawie by to wyglądało. W każdym razie jest smycz w opakowaniu z tym radiem. Przez te uszy możemy tę smycz przewlec. No i nosić sobie to radio jakoś tam, nie? I jeszcze ważna jedna rzecz. Na górze radia, obok gniazd do zewnętrznych anten, jest kolejne pokrętło. Ono jest dwuskokowe. Nie wiem, czy będzie słychać. Jakieś. O, takie.
1: I co jest? Słychać.
0: To jest do tłumienia anten tych na górze. Jak się przekręci.
1: Znaczy dodatkowe to jeszcze jest to tłumienie.
0: Tak, ale to jest tylko do tych górnych anten. To jest to. A i z tyłu radia mamy jeszcze uchwyt na palce, że możemy sobie to radio wziąć tak i przenieść. Aha. To nie jest jakaś tam rączka taka wysuwana, tylko
1: takie wyprofilowane.
0: Wyprofilowana obudowa jest z tyłu na nawet, no, 5 palców mi tu, 4 palce mi wejdą, dobra, no, 4 palce mi wejdą. I można sobie po prostu to wziąć i przenieść. Także tak chyba bym powiedział, że tyle na temat, jeszcze tak patrzę na to radio, czy czegoś nie pominąłem.
1: To ja zapytam, czy to radio jest zasilane... No właśnie, z czego? Z prądu, z gniazdka, baterie też?
0: Dobre pytanie. Radio zasilania jest na dwa sposoby, ponieważ jest to radio mobilne, w pełni przenośne, więc na baterie, ale tutaj jest taka ciekawostka, że to nie jest tak jak w tamtym RTKS-ie, że mamy pakiecik, znaczy nie, poniekąd mamy pakiecik, ale tam mieliśmy ten pakiecik wyciągany, taki alanokiowy, jak pamiętasz, taki do tych starych
1: Nokii. Taka płaska bateria.
0: A tutaj mamy dwa takie pakieciki spięte razem i do radia podłączone jest to kabelkiem.
1: A, czyli bateria jest jakby na zewnątrz.
0: Tak, i ona jest pod taką klapką, którą się odkręca śrubokrętem. Do radia dodany jest oczywiście ten śrubokręt, więc można się tam dostać.
1: Czekaj, czekaj, ale to bateria jest w radiu, a jakby wewnątrz tego radia jeszcze trzeba odpowiednio ten kabelek przeprowadzić, tak? Czy jak to jest?
0: Bateria jest w takiej komorze. Mhm.
1: Czyli wewnątrz radia.
0: Wewnątrz radia.
1: Okej.
0: Na klapkę zakręcaną. Mhm. Ale tej baterii nie wkłada się tak jak w starym RTKS-ie, że masz styki, wkładasz pakiecik i gra. Ten pakiecik tylko wkładasz, a całość podłączasz do płyty głównej taką wtyczką, takim kabelkiem.
1: Rozumiem. W ten sposób to... No rzeczywiście ciekawie. Ciekawe rozwiązanie.
0: No, ja jestem ciekaw, jak mi się te baterie kiedyś skończą, gdzie ja takie coś dostanę.
1: A na ile właśnie tak mniej więcej starcza taka bateria?
0: Sprawdzałem. No. 11 godzin bez problemu gra.
1: No dobra, to jest pierwszy sposób zasilania.
0: Drugi sposób zasilania to jest każdy inny przez USB-C, czyli mogę, tak jak w tej chwili mam podłączone radio do komputera i ono cały czas jest zasilane, no albo mogę jakąś ładowarkę albo coś.
1: Czyli tak nowocześnie.
0: Tak. Także to tak wygląda. Czy coś jeszcze tutaj patrzę? No chyba jak chodzi o wygląd radia, to byłoby tyle.
1: Tak się wyraża. Teraz od teorii do praktyki.
0: Do praktyki, dokładnie. Tylko od czego zaczynamy?
1: No myślę, że skoro zacząłeś od tej fizycznej obsługi i opisu fizycznego, to zatrzymajmy się jeszcze przy tym i przynajmniej coś...
0: To radio w takim
1: spróbuj,
0: razie.
1: Tak, opowiedzieć o tym, co my tu możemy z tej klawiatury.
0: Co możemy z klawiatury, to opowiedziałem, teraz pokażę. Więc tak, radio, uwaga, uwaga, już mi tu teraz dzwonią.
2: 1957, nie. Urządzenie zablokowane. Odbierz, dotknij dwukrotnie, aby odpowiedzieć.
0: Nie będziemy odbierać. Dobra, to ja na razie wyłączę to, żeby nam tu nie przeszkadzało. I słuchaczom też.
1: No właśnie.
0: W eterze. Więc tak, mamy, matko, dzisiaj mi gardło siada, mamy coś, o momencik, dobra, jak uruchamiamy radio, ono się w tej chwili wyłączy, ale włączenie też pokażę, nie wiem, czy było słychać?
1: Było słychać, to generuje te sygnały radio.
0: Tak. To było off w alfabecie Morsa.
1: A proszę.
0: A teraz będzie on. I radio zostało włączone.
1: Sprytne.
0: Tak. Na wyświetlaczu nam się pokazuje alfabet Morsa oczywiście, żeby nie było. Także to tak wygląda. I teraz tak. Przycisk pierwszy omówiłem, więc on nas jakby średnio interesuje. To jest ten start-stop. Ale drugi mamy band. I tutaj wybieramy sobie te pasma. I powiedzmy, że wybierzemy sobie FM. Ja sobie podgłoszę, bo ściszyłem. To były długie fale. I teraz tak, tutaj nie ma nic, dlatego że ja sobie tutaj teściki zrobiłem i tu jest, stoi sobie nośna, ale możemy przeskanować radio, żeby coś znalazło.
1: Ale czy to jest FM?
0: Już moment, bo się chyba przełączyło. To są długie fale.

0: I możemy sobie to
1: sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i nadchodzącej
0: filtrami
1: przed wyborami prezydenckimi.
0: Jak widzicie, wyregulować.
2: Duda mówił na antenie telewizji: trwam o pomocy dla Ukrainy. Stwierdził, Polska musiała przekazać sąsiadowi jak najwięcej swojej broni.
0: I teraz nam już nie szumi, bo to jest, to jest na zmianę z DX-em i lokalem przy okazji. Ten przycisk właśnie, ja nazwy teraz nie pamiętam, ja muszę zobaczyć sobie po prostu na telefonie w aplikacji. Jak zobaczę, to sobie przypomnę. To wtedy opowiem dokładnie,
3: tu po prostu, tu po prostu sprawdzamy, znaczy regulujemy jakby moc tego odbiornika, tak?
0: No, jakby no, lokal i DX, czyli, mamy tutaj po prostu dalsze stacje, możemy sobie...
3: I te bliższe.
0: I te bliższe, tak. No, potem mamy to, co już tu przechodziłem. Tu mamy krótkie fale, on szumi, bo jest komputer podłączony.
4: Czy Macrona i FM. No dopuścili naszego premiera.
0: I tutaj mamy już UHF. I tu mamy VHF. I będąc tutaj na tych częstotliwościach, no zobaczymy, czy coś się da znaleźć, to wam pokażę, jak działają filtry. Coś tu mamy, a nie, to jest FM jeszcze. Nie wiem, czy coś znajdziemy w tych szumach.
3: No właśnie, bo tu niestety, ale...
0: A ja mam antenę daleko tą od krótkich fal. Musiałbym tam do stołu podejść, a to nie wiem, czy będzie dobrze słychać. No dobra, zobacz. Tu jakaś nośna
3: stoi, ale... Jakaś nośna ze sprzętu.
0: Ale... Nie wiem, czy... O, nawet słychać różnicę, prawda? Naciskam filtr.
3: No tak.
0: Jest lepiej, jest gorzej, nie?
3: Mhm.
0: Można sobie to wyregulować.
3: Też jak fajnie, że te przyciski dźwięczą, że jest potwierdzenie dźwiękowe, kiedy
0: dokładnie
3: coś naciskasz.
0: Dokładnie tak. I tutaj właśnie przy przytrzymaniu tego przycisku, jednego z nich, możemy przejść na wstęgi, na właśnie górną, dolną wstęgę. Tutaj mamy te filtry, które są wspólne do FM-u i czy ten DX i lokal. Może jednak coś znajdziemy? Czy ja zrobię w ten sposób? Wysunę trochę antenę, to może coś się znajdzie.
3: Obawiam się, że...
0: Antena jest dziewięcioelementowa, bardzo długa.
3: Może być problem z odnalezieniem jakichś takich dalszych sygnałów,
0: no dobra,
3: poza UKF-em.
0: Spróbujemy tutaj. Nie będziemy się za długo bawić, ale może się coś
3: no
0: uda.
3: No tak, bo to tak naprawdę no, chodzi o to, żeby pokazać.
0: Poczekamy chwilę, niech sobie coś przeskanuje.
3: I w jaki sposób ty dokonujesz tego skanowania? Naciskasz?
0: Przytrzymuję przycisk, bo mogę kręcić gałą też.
3: No tak.
0: Ale przytrzymanie przycisku powoduje skanowanie nieco szybsze niż ja się tam powoli, jak to mówię, ja dotaśtam do danej częstotliwości.
3: Ale z drugiej strony to skanowanie pewne rzeczy może pomijać.
0: Tak. Jak są słabsze stacje, to tak, to może pominąć. Ja odłączę od komputera to na chwilę, żeby wam pokazać jedną rzecz. Okej. Okay. Schowamy antenę, żeby nam się tutaj nie uszkodziła. Niechcący nacisnąłem. Dobrze, teraz to włączymy. Dobra. I mamy długie fale, program pierwszy, nie wiem, czy słychać.
3: Słychać.
0: Także to tak wygląda. I teraz właśnie, gdybym ja podłączył antenę zewnętrzną do tego górnego gniazda, to jedynkę mielibyśmy

0: o wiele lepszym, o wiele lepszej jakości. I teraz chcę pokazać, jak działają te filtry, bo skoro mamy jedynkę. Patrzcie, patrzcie, co się stanie. Widzicie? Jest jedynka? Nie ma jedynki.
1: Nie ma jedynki.
0: Albo tak, o. Mamy szerokość filtra. Aha. Ja mógłbym to podłączyć pod... Może ściszymy. Ja mógłbym to podłączyć pod mikser, żeby to pokazać.
1: Tylko to podejrzewam, że jeszcze więcej zakłóceń by się pokazało.
0: Dokładnie.
1: Niestety.
0: Dokładnie.
1: No, tego niestety. Typu urządzenia, prezentacja tego typu urządzeń w miejscu, gdzie no siłą rzeczy musimy mieć dostęp do komputera, do miksera, do innego sprzętu audio, to...
0: Czy mnie słychać? Bo...
1: Słychać. Słychać.
0: Bo właśnie mi się lubią rozwalać karty, dlatego nie pokażę wszystkiego, żeby jakby nie stracić dźwięku tutaj w audycji.
1: Mnie słychać, mam nadzieję, również.
0: Ciebie tak, okay. Chodzi o mnie, bo
1: no
0: po prostu
1: też.
0: Jak ja podłączam coś, co jest kartą albo staje się
1: no
0: kartą...
1: No tak, to się zmieniają ustawienia systemowe.
0: Dokładnie, to... ja nie chcę po prostu tutaj w trakcie audycji teraz kombinować, jakby coś się stało, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że to, co mówię, to jest, tak jak mówię. Więc no tak działają te filtry na AM-ie. I na UKF one działają tak samo, dlatego że jak się odstroimy od stacji, to przy pomocy tych filtrów możemy zobaczyć, czy jakaś stacja się nie kryje gdzieś obok, daleka, nie? Coś takiego.
1: No tak, albo jeżeli na przykład mamy ileś tam anten, zbierają z różnych kierunków, to za pomocą tych filtrów też możemy sobie jakoś tam
0: tak,
1: precyzyjnie...
0: Tak.
1: Wykroić to, czego chcemy słuchać.
0: Nie pokażę wam tłumienia przy pomocy tylko pokrętła na górze z przyczyn oczywistych właśnie, jak chodzi o te zakłócenia i z tego powodu, że antenę na fale, no na AM mam jakby za oknem dość daleko. Musiałbym przejść na drugi koniec studia i stamtąd do was mówić, a to się mija z celem. Więc tak jak mówię, musicie uwierzyć na słowo, że tak jest. No i tak jak tutaj powiedziałem, pierwszy przycisk to jest właśnie zmiana tych pasm, potem mamy właśnie UHF, VHF i właśnie pasmo lotnicze. No i pozostała część przycisków, którą tam opisałem, filtry, wstęgi i tak dalej, to za chwilę pokażę na telefonie dokładnie, jak to działa. No i co? No i w zasadzie jak chodzi o fizyczną część tego radia, to by było tyle, tak?
1: Nic no
0: więcej
1: tak.
0: Jakby nie widzę... Aha, jeszcze mogę pokazać jedną rzecz, ale to nie będzie, nie wiem, czy będzie słychać, dlatego że no nie mam tego do miksera podłączonego. Jak ja nacisnę mount raz... Mamy... O, i teraz gra nam karta dźwięk, ta SD. Zresztą zobaczcie, jakie to ma basy. I można to regulować korektorem. Bardzo ładną piosenkę wybrałem.
1: Bardzo. Ale ten korektor ma tylko kilka ustawień, czy możesz regulować konkretne częstotliwości?
0: Nie, to są gotowe presety.
1: Aha.
0: To jest to. Teraz następna funkcja, czy mi się uda ją wywołać? Teraz nasz odbiornik stał się kartą dźwiękową. I tutaj możemy sobie... Nie mam tu żadnej muzyki pod ręką. Chyba, żebym miał. Nie, nie mam. Ale słyszeliście ten dźwięk, który był przed chwilą.
1: No
0: to
1: tak,
0: plumknięcie. To był dźwięk z Windowsa. przez właśnie głośnik tego radia. I naciskamy jeszcze raz. I teraz, gdybym miał tutaj dokładnie podłączony Bluetooth, zaraz zobaczymy, czy mam. Nie mam. Bo teraz tak, ważna rzecz a propos Bluetootha. To radio ma jedną fajną rzecz. Fajną i niefajną, to zależy jak na to patrzeć, jeśli chodzi o Bluetooth. Ponieważ tak, możemy to radio spiąć z urządzeniem przy pomocy Bluetootha i tylko Bluetootha jako takiego, czyli możemy przez to radio również odtwarzać dźwięk, nie wiem, telefon ze Spotify'em.
1: Czyli po prostu będzie takim naszym głośnikiem.
0: Takim głośnikiem, dokładnie. Ale nie musimy tego robić, a radio i tak będzie spięte Bluetoothem.
1: I będzie poprzez... tylko do sterowania.
0: Tak, będzie tylko przez tą aplikację, którą pokażę. Także no, to takie są dwa zastosowania tego Bluetootha tutaj. Dobra, tu mamy FM, to sobie ściszymy.
1: Natomiast to skoro już zmierzamy do tej aplikacji i do Bluetootha jako takiego, do sterowania za pomocą smartfona, to jak w ogóle wygląda proces instalacji tej aplikacji? Bo to nie jest oczywiste.
0: W przypadku Androida to jest akurat oczywiste, tylko że trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest polityka Androida, czy to jest polityka samego Retevisa, producenta tego sprzętu. W każdym razie aplikacja do tego radia, do obsługi tego radia jest oficjalnie dostępna w sklepie iOS, ale w sklepie androidowym tej aplikacji nie ma. Trzeba sobie jakby z instrukcji zeskanować kod QR, tam jest taki kod QR, który skanujemy sobie pierwszym lepszym czytnikiem, który mamy w telefonie, jakimkolwiek, do czytywania kodu QR. Wtedy otwiera nam się strona, gdzie na pierwszym miejscu mamy właśnie linka do sklepu z iOS-owego. No a Android, no cóż, pokazują nam się jakieś krzaczki, robaczki, jakieś 5 AOI, coś tam i domyśl się człowieku, że to jest to. Bo ja szukałem, że coś na Androida będzie. No i nie ma, i nie ma. Dopiero kolega, nasz wspaniały kolega, który wie wszystko, Faliszewski Patryk, powiedział mi, że te krzaczki, robaczki to jest ta aplikacja. No dobra, zawierzyłem, kliknąłem, faktycznie. No i po kliknięciu na tę aplikację zaczęła się instalacja, oczywiście zezwól na instalację z zewnętrznych źródeł i tak dalej. I dopiero stało się to angielską aplikacją prawilną, w pełni prawną do obsługi tego radia. Wcześniej bym na to nie wpadł, że to właśnie to.
1: W przypadku iOS-a to ja może jeszcze dopowiem. Ta aplikacja nazywa się Radio myślnik CT. I takiej aplikacji trzeba szukać. iOS to śmiesznie potem wypowiada, bo on na to mówi Radio Centów. Natomiast
0: złotówek.
1: Tak, natomiast to jest Radio myślnik CT. I takiej aplikacji należy sobie poszukać, zainstalować. Tak, chyba, radio tak? Myślnik CT. Radio myślnik CT. C duże, T duże, radio też R duże. Także w ten sposób tego sobie szukacie, instalujecie i już.
0: W Androidzie aplikacja nazywa się Radio myślnik C, bez literki T.
1: I tu uwaga, bo jak poszukacie właśnie tego w App Store, to znajdziecie też aplikację. Jest aplikacja Radio myślnik C. tylko to nie jest ta aplikacja. Znajdziecie aplikację jakiegoś radia. Bardzo się zdziwiłem, kiedy po zainstalowaniu tej aplikacji i odpaleniu jej nagle zaczęła mi grać muzyczka. A przecież ja nie mam
0: jakaś
1: tego
0: reklama tam, na taki dżingiel tam
1: jakieś
0: był.
1: Intro takie, wiesz, a potem muzyka się po prostu pojawiła. Także... No, także to jest właśnie to. Szukajcie aplikacji Radio CT. Zresztą, no, CT. Tak. Co ciekawe, to jest w ogóle ta aplikacja z kodem QR, to jest dostępna na Androida, ale jest jeszcze taki system wymieniony. Ja pierwszy raz w ogóle o nim słyszę. Może ty, Krzysztofie, coś więcej wiesz na jego temat, ale system Hongmeng.
0: Hongmeng?
1: Tak.
0: Wydaje mi się, że to jest chyba system stosowany w tych nowych Huawei'ach.
1: A to być może. Ja...
0: Ale głowy sobie nie dam uciąć.
1: Ja pierwszy raz słyszę tę nazwę, ale no to całkiem możliwe, że to jest właśnie w Huawei'ach nowych. Aż zaraz czegoś poszukam na jego temat. W każdym razie, no, też jest aplikacja właśnie dla tego systemu Hongmeng. Gdybyście byli zainteresowani. No dobra. Instalacja aplikacji przebiegła pomyślnie i co dalej?
0: Co dalej? Tutaj należy wymienić przy okazji omawiania aplikacji jeszcze jeden minus tego całego interesu, który mnie bardzo, ale to bardzo irytuje. No ale jak się nie ma, co się lubi i tak dalej. To, że jeśli na przykład aplikację wyłączymy, zamkniemy w ogóle z zasobnika, w ogóle ze wszystkiego i odpalimy ją na nowo, to za każdym razem takiego postępowania nie jest zapamiętywane łączenie Bluetoothem. Za każdym razem to radio będzie chciało się z tym Bluetoothem łączyć przy każdym odpaleniu. I jeśli tą aplikację tylko zminimalizujemy do zasobnika, tam gdzieś sobie ją schowamy, ale niech ona działa, to wszystko będzie ok. Nie będzie żadnych problemów. Ale przy wyłączeniu kompletnym, ubiciu i tak dalej, za każdym razem no, będzie chciała się łączyć, szukać tego radia.
1: No jest to irytujące. W międzyczasie sprawdziłem, tak jest, Hongmeng to jest system dla urządzeń Huawei. Huawei, jak
0: no,
1: zwał,
0: dobrze,
1: tak zwał. Tak, miałeś rację. I rzeczywiście też i dla tych urządzeń jest aplikacja do sterowania tym radiem.
0: No to teraz...
2: Palaunfer. Ekran główny.
0: Odpalamy sobie aplikację.
2: Radio C. Radio C. Losk.
0: Mam słychać chyba, tak? Czy nie?
1: Słychać.
2: Ostatnie może przycisk, okno pasek nawigacji.
0: Może pokażę, o co wam, ostatnie o co przycisk. Mi chodzi.
2: Ekran start. Zamknij wszystko.
0: Wywalamy wszystko z radio zasobnika. Odpalamy ekran radio główny. C, jakby świeżo zainstalowana, załóżmy, że jest.
2: Ekran główny.
0: I będzie niespodzianka.
2: Ekran główny. Mój bik. Ekran główny. Radio C. List of duet off. W toku. Progres. Pasek postępu.
0: Proszę bardzo. Za każdym razem po obiciu aplikacji, to jest o czym ja mówiłem.
2: Wstecz przycisk, ostatnie, ekran, wstecz przycisk, TV Norbert QN9, RTKS-STR-113B, loading, w toku, progres, pasek postępu, duet od Blecon Netsted, radio C.
0: I teraz, po czym poznajemy, że radio się sparowało? Poznajemy po tym, że telefon nam lekko zawibruje, że zostało radio znalezione. I osoba widząca zobaczy, że włączyło nam się podświetlenie tego radia, czyli wyświetlacz i klawiatura. Znaczy dwa wyświetlacze w sumie.
2: Program drugi polskiego radia. Mix Vol 0 Step 50 KDM 50 USAT Dex
0: Mono. I co my tu mamy?
2: I w setting przycisk. Vol 0 Step 50 KDM 50 USAT Dex Mono.
0: To jest...
1: Dużo informacji mamy.
0: Dużo mamy informacji. To jest... Tak naprawdę to jest, to ma dużo informacji, a robi niewiele, bo to jest suwak od głośności tak naprawdę.
2: Mix disable and auto EQNF temperature 25.
0: I teraz uważajcie, co tu się będzie działo. Mamy taką informację.
2: Mix disable and auto EQNF temperature 25.
0: Ja teraz nacisnę sobie korektor. Czy to będzie tutaj?
2: Mix disable ant auto eku voice temperaturę 25. Mix disable ant auto eku data analog temperaturę 25.
1: Okej, okay. Czyli jest odczytywany
2: mix disable ant auto eku normal temperaturę 25.
1: Ten preset korektora, który jest wybrany.
0: Tak. I to jest na jakby krótkich falach, bo on tak został tutaj, czy na długich, nie pamiętam, gdzie ja go zostawiłem. Ale teraz spróbujmy przełączyć się na UKF.
2: Mm-hmm. Mix disable EQ normal temperaturę 25.
0: Momencik. Ja sobie podgłoszę ściszyłem.
2: Mix disable ant auto EQ normal temperaturę 25.
1: No i mamy program drugi Polskiego Radia. On zresztą nam tam coś czytał a propos tego.
0: Tak, ale to za chwilę do tego dojdziemy, bo to też jest bardzo fajna i dość istotna rzecz. Korektorkiem się pobawimy.
2: Mix disable ant auto EQ pop temperaturę 25. Mix disable ant auto EQ rock temperaturę 25.
0: O, widzicie, na UKF już jest, że jest rock.
2: Mix disable ant auto EQ country temperaturę 25.
0: O, country.
2: Mix disable ant auto EQ nefs temperaturę 25. Mix disable ant auto EQ voice temperaturę 25. Mix disable ant auto EQ data analog temperaturę 25.
0: No i tak dalej, nie? To w zależności
2: ekran po prostu,
0: tak jak mówiłem, no nie, się wyłączył.
2: 2022.
0: Tak jak
2: radio
0: mówiłem, w zależności
2: ekran startowy,
0: od tego,
2: przycisk, odno pasek nawigacji.
0: Na jakim paśmie jesteśmy, to ten korektor ma swoje nazwy odpowiednie do tego. I teraz tak.
2: Mix disable ant auto EQ data na band FM. 8, 7, przycisk, 6, 4, 3, 2, przycisk.
1: Tu mamy jakieś cyferki.
2: Memo, przycisk.
1: Czyli
2: tak,
1: to
2: wykryto.
1: Są te
2: ikona,
1: same
2: otwórz,
1: cyferki, które...
2: Volt 350 KDE, mix disable ant auto EQ data analog temperaturę 25.
0: Nie.
2: Band FM.
0: Tutaj, bo ja teraz będę omawiał klawiaturę...
2: Wiadomość, sonak nadawczy. Wstecz, przycisk, okno, pasek nawigacji.
0: Ten pan nas nie interesuje. Bo tutaj ja chciałbym opowiedzieć bardziej dokładnie o klawiaturze, która znajduje się na radiu, a ma odpowiednik w telefonie. Dlatego, dlaczego ja akurat w ten sposób to zrobiłem? Dlatego, że ja, tak jak powiedziałem, nie pamiętam tych nazw, które tam są, a tutaj w telefonie będziemy mieli to przeczytane.
1: Jasne.
0: Więc ja od razu powiem, który klawisz analogicznie w radiu się w którym miejscu znajduje. Więc...
2: Mix disable ant auto EQ data analog temperaturę 25, okno radio C.
0: To mamy korektor. I to jest to, co robiłem przyciskiem po prawej stronie cyfry 0.
2: Band FM.
0: Band FM to jest drugi przycisk pod tym dużym wyświetlaczem, patrząc od lewej strony.
2: 8. 7. 7. 0. MHZ. Program drugi Polskiego Radia.
0: To są te cyferki, Michale.
1: Tak.
0: I teraz tak. Załóżmy, jak już jesteśmy przy tym, bo ja tutaj już mam ponazywane, więc nie będę sobie psuł, ale załóżmy, że chcę sobie dodać nową częstotliwość. Nie znam jej jakby opcji, gdzie ona się znajduje. Tak jak mówiłem, mamy kilka opcji strojenia, więc ja sobie wybieram pokrętłem. Powiedzmy, że jakąś sobie tu znajdziemy. A dobra,
1: strojenie jest takie skokowe.
0: Tak.
2: Radio Złote Przeboje.
1: O! Myślałem, coś tam przeczytał.
0: Tak, ale to już jest zapisane, ale chcę pokazać wam całą procedurę od początku. A no dobra.
2: Ekran wyłączony.
0: Załóżmy, że ten szum to jest nasza stacja.
2: 2024, Radio C.
0: Co robimy? Sprawdzamy
2: mix,
0: sobie
2: modulation,
0: tutaj.
2: FM, bandwidth, SNR, RSI, 12. Bandwidth, 110, SNR, RSI, 12. Radio C. Demodulation, WFM.
0: O, tu.
2: Bandwidth, SNR, RSI, SQL, wykryto. Ikona, VOL 10, step 50, KDM, 50, USAT, DX, mono. Mix, disable, demodulation, WF, 2, band, FM. 9. Mix, disable, ant, auto, EQ, data.
0: Ja mam te palce 9, zawsze za grube.
2: 9, 1, kropka, 7, 5, MHZ.
1: 91,75.
0: I teraz załóżmy, że to jest nasza stacja. Bardzo nam się szum podoba, ładne mamy tutaj różne rzeczy szumiące. No i chcemy sobie zapisać to jako stację.
2: Musisz przycisk. MHZ.
0: Mamy MHZ i teraz flikiem w prawo. Ja specjalnie pokazuję to na talkbacku, bo talkback większość tych klawiszy, które tutaj są, etykietuje, w przeciwieństwie do komentary, więc na talkbacku. Tutaj MHZ. Między MHZ-em
2: musisz przycisk.
0: A music mamy pusto, ale słyszymy, że coś się stało, tak?
2: MHZ.
1: Więc coś jest, tylko nie wiadomo co.
0: Tak. Jakby ignorując fakt, że nie wiemy, co to jest, stukamy z przytrzymaniem.
2: Remark. Place input remarks. Pole edycji.
0: I jak zauważyłeś, Michale, co tu możemy zrobić?
1: Chcemy wpisać jakąś nazwę.
2: Są film. Panele przy krawędzi. Remark. Place input remarks. Pole edycji.
0: Tu możemy nazwać naszą częstotliwość, żeby ona się nie wyświetlała jako 95,75.
1: Tylko jako tylko jakieś konkretne radio.
0: Dokładnie, bo
2: wstecz przycisk, radio C.
0: Załóżmy, że zapisaliśmy tę częstotliwość i ja teraz posłużę się gotową listą, którą
2: 9,
0: już mam.
2: Mix is band 9.1.7.5 MHZ.
0: Tutaj mamy ten przycisk, który nam nic nie mówi, ale zamiast go przytrzymać, stukamy w niego dwa razy.
2: Channel list, radio rodzina.
0: I mamy już gotowe listy, które zrobiliśmy.
2: RMF FM.
0: Tak, i teraz stukam sobie w takie RMF.
2: Radio C, RMF FM.
3: Alkohol tylko dla
0: pewnych. I mamy RMF.
4: Od tysięcy lat ludzie sięgali po lęk.
0: Oczywiście wraz z częstotliwością.
2: 9.2.0 MHZ, RMF FM.
1: 92.90.
4: Naturlen to certyfikowany wyrób medyczny.
0: I tak to wygląda z pozycji aplikacji. Dlatego uważam, że tu się łatwiej to obsługuje. Gdzieś w menu można zmienić to, bo na wyświetlaczu w tej chwili nam się pokazuje tylko częstotliwość, ale w menu można zmienić to, żeby się pokazywało to, co jest tutaj na tej liście, czyli ta nazwa RMF-u.
2: Musisz przycisk.
0: Music to jest przycisk, który nam właśnie te funkcje zmienia między kartą a komputerem.
2: Wykryto. Ikona otwórz, wstrzymaj. Przycisk.
0: To jest ten przycisk pierwszy pod dużym wyświetlaczem, o którym wspominałem.
2: Memo, przycisk.
0: I tutaj mamy pamięć. Możemy zrobić tak, że przyciskając przycisk nad tą dużą gałą z przodu, z prawej strony, z lewej strony, o której mówiłem, jak go przytrzymamy, to radio nam się zeskanuje. I tak jak w tych wszystkich głośnikach, podstawią się częstotliwości pod wybrane klawisze. Z tym, że to radio skanuje trochę inaczej niż, niż wszystkie głośniki do tej pory pokazywane. Ponieważ jak wciśniemy skanowanie, ja to zademonstruję może. Podgłosimy. I teraz przytrzymuję to skanowanie. I jedziemy.
1: I ciszę i on po prostu
0: aż teraz
1: szuka.
0: Nie zeskanuje. Nie będzie czegoś takiego jak w głośnikach powiedział, że i będą się stacje przełączać, tylko będzie cisza do momentu, kiedy on nie skończy i dopiero odtworzy nam pierwszą stację po zakończeniu, pierwszą taką z najniższego pasma, z najniższej częstotliwości.
1: Ale on zeskanuje całe pasmo.
0: Tak, cały FM.
1: No, trochę mu to trwa.
0: Tak, dlatego, że ja tutaj...
2: Ekran wyłączony.
0: Jak on to robi, to ja powiem, że on ma trzy możliwości, jak chodzi o FM, bo ma FM ten nasz, w tej chwili używany 87.108. Ma stary
1: czyli
0: FM.
1: Zachodni tak zwany.
0: O, i skończył. Proszę bardzo, nie? Mamy już zeskanowane częstotliwości. I teraz tak. Częstotliwości, które zeskanował, w ogóle nie rzutują na aplikację, bo...
2: 20-30. Myśląc, rozszerzone odblokowanie. Urządzenie myśląc, zostało odblokowane. Myśląc, radio C. Memo. No przycisk. Milcz. Ostatnie. Przycisk. Okno pasek nawigacji.
0: Myśląc logicznie, to powinno nam skasować wszystko, całą tą listę, prawda? Którą tam zrobiliśmy.
1: No tak.
0: Ale...
2: 8. Okno radio C. Program drugi Polskiego Radia.
0: Nie skasował, jak widzisz.
1: Nie, po prostu zachował to i pewnie on jeszcze sobie po prostu dodał tylko kolejne częstotliwości, których na przykład wcześniej...
0: Jeśli coś znalazł, to tak, to sobie coś tam pododawał. No i o czym mówiłem? Mówiłem o tym FM-ie. Mamy nasz FM, który jest używany, 87-108. Mamy ten FM stary, tam było 64 do... coś tam chyba 70.
1: I ten OIRT tak zwany.
0: I mamy FM japoński. Nie pamiętam, jaka tam była częstotliwość. Też coś koło 60 tam coś. Dodatkowo w tym przycisku band mamy, bo ja powiedziałem i tak dalej, ale nie powiedziałem dokładnie, co mamy. Mamy FM, mamy fale krótkie, długie, średnie, pasmo lotnicze i mamy, uwaga, uwaga, pasmo pogodowe amerykańskie, które nam się tu do niczego nie przyda.
1: No tak, a w Stanach Zjednoczonych to mamy jakieś tam stacje pogodowe, które się odzywają, informują o tym, jaka pogoda i tak dalej.
2: Czerwone koło, radio Z, premiera za 30 min, Julia Wieniawa, X, scena Z, wstecz, no. Przycisk, okno, pasek, nawigacji.
1: To, już to wiemy, taka propos radia.
0: Za chwilę będzie na YouTubie, na kanale Radia Z. Pani Wieniawa gościem. No, także to właśnie w tej chwili już powiedziałem wszystko, co się mieści w tym przycisku band.
2: Program drugi Polskiego Radia. Okno. Music. Przycisk. Wykryto. Ikona. Otwórz. Memo. Przycisk. Jeden. Przycisk.
0: Memo służy do właśnie zapamiętywania ręcznego stacji. Jak znajdziemy jakąś stację, to możemy tak właśnie za pomocą listy sobie zrobić, czyli najpierw kręcić gałą albo ten przycisk nacisnąć. I jak już mamy stację, którą chcemy zapamiętać, to przytrzymujemy to memo i no i wciskamy przycisk od jednego do iluś tam. Bo uwaga, radio może zapamiętać 1600 kanałów.
1: No to rzeczywiście całkiem sporo.
0: Także to jest naprawdę pokaźna ilość jakby tych banków pamięci. Na każdym paśmie. To nie jest tak, że na tym tyle, na tym tyle. 1600 kanałów. No to jest dość sporo, przyznasz. Więc tutaj za pomocą tego przycisku memo możemy sobie wprowadzić pod daną komórkę to, co tam sobie znaleźliśmy. I już. I wtedy wciskając, to za chwilę pokażę na radiu, jak to działa. Bo można z telefonu, ale z telefonu to mi się bardzo źle to obsługuje. Nie lubię, ale można. Po prostu wciskając daną cyfrę, potwierdzać tym enterem. Tylko, że o ile mi się tu źle to obsługuje, ponieważ jak ja nacisnę, załóżmy 1, 2, czyli nam wyjdzie 12 i zanim ja znajdę Enter na tej klawiaturze, to już mi czas minie i zatwierdzenie mi nic nie da, nie?
1: No tak.
0: Więc po prostu wolę to zrobić jednak na radiu.
2: Program drugi tak. Polskiego Radia. Music, przycisk, wykryto, memo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, BTB, 0, przycisk, 0, przycisk, wykryt, 0, BT number point, przycisk.
1: To jest przecinek, pewnie, tak?
2: Metę, przycisk, VUH, przycisk.
0: Tutaj
1: a
0: mamy...
1: tu są te często jakby zakresy pasm, tak? Metę,
0: tak, bo możemy rozwijać, a możemy wybrać stąd. Bo tam mieliśmy band, nie?
1: No.
0: I możemy te bandy rozwinąć i sobie flikami dojść do tego, co nas interesuje. A tutaj mamy po prostu te osobne,
2: metę,
0: nie?
2: VUH, przycisk. Mm-hmm. Enter, przycisk. BWDM, przycisk. BTDOWN, przycisk.
0: I teraz.
2: BWDM, przycisk.
0: BWDM. BWDM. To jest przycisk, który znajduje się jako czwarty na tym radiu. To są właśnie wstęgi. I teraz ja wam pokażę, o co chodzi.
2: Mi-Vol 0 step 5, bandwidth 110, SNR 11, bandwidth demodulation V12, radio C. Music przycisk, band FM. Select band, FM. AM. SW. AM.
0: SW.
2: Radio C, band FM, SW.
1: Czyli i teraz fale krótkie.
0: Fale krótkie, dokładnie. I tutaj nam oczywiście się nic nie będzie działo. Chyba że spróbujemy jeszcze raz, może akurat. Ale wątpię.
1: Myślę, że jednak za duże zakłócenie.
0: Dobra, nie.
1: A,
0: tylko wyciągnę, wyciągnę antenę, może coś. Coś mamy. Momencik, jeszcze. O, przekręcę. Czy coś z filtrami możemy zrobić? No dobra. I teraz patrzcie, co można z tym zrobić. Załóżmy, że jesteśmy na jakimś paśmie, gdzie urzędują krótkofalowcy.
2: BWDM przycisk.
0: Przytrzymuję BWDM.
2: BWDM przycisk. BWDM przycisk.
0: Moment.
2: BWDM przycisk.
0: Się trudno robi.
2: BWDM przycisk.
0: O. I co się stało? Stało się to.
2: Mix disable anta auto ejudac analog temperaturę 24 band SW.
0: Patrzcie, co się tu stało.
2: Mix disable volt band SW. Mix vol 7 step 5, mix disable anta out band SW. 7. Mix vol 7 step 5.0 KDE demodulation USB.
0: Widzicie?
1: USB. Mhm. I to absolutnie nie ma nic wspólnego z tym kablem USB, tylko to jest jedna.
2: Radio strefa SQ9, ekran startowy, przycisk, okno pasek, nawigacja.
0: Dokładnie. I teraz znowu.
2: BWDM, przycisk.
0: Znowu przytrzymujemy. I mamy.
2: Band mix disable anta auto ecu data analog demodulation LSB.
0: LSB.
1: Czyli dolna
2: BT scan,
1: wstęga.
2: Przycisk. BTDOWN, BWDM, przycisk. BWDM, przycisk.
0: Przytrzymujemy.
2: BWDM, przycisk.
0: Moment.
2: Właśnie BWDM, przycisk.
0: Jest trudno trafić tymi moimi paluchami. I mamy.
2: Vol 7 step 5, demodulation AM.
0: AM. Czyli to jest ta zmiana modulacji. I teraz to jest przycisk czwarty od lewej strony. Na radiu, mówię. Analogicznie.
2: Bandwidth 4. SNR 10, 8, 5, 0.
0: I teraz.
2: Bandwidth demodulation A. Bandwidth 4.0K.
0: To jest
2: wiadomość
0: filter.
2: Wielopolska. Robert Rosiejka, spocz. Wstecz, przycisk, okno pasek nawigacji.
0: To jest filter.
2: Mix disable anta auto ecu data analog temperaturę 24. Demodulation AM. Bandwidth 4.0K.
0: To jest filtr, bo teraz jak załóżmy dotknę przycisku
2: BTIA, przycisk, Antakt, przycisk
0: tego, to co się
2: band
0: stało?
2: SW.
0: Pamiętałeś, Michale, jaka była tam wartość?
2: Oj. 7 step 5.0K, band SW.
1: Nie pamiętam, ale 7. Jak rozumiem tu
2: demodulation
1: chodzi o tę szerokość
2: 4.0K.
1: Czyli teraz szerokość 4 kHz.
0: Tak, i teraz znowu.
2: Antakt, przycisk.
1: 4 kilo
0: było.
2: Band mix disable ecudat, band SW. 7. Kropka. De, radio C. Demodulation A. Bandwidth 4.0K.
1: A nie, też 4.
2: Beteshand, przycisk. Antakt, przycisk. Beteshand, Antakt, przycisk. Antakt, przycisk.
0: O.
2: Radio C. Demodulation A. Bandwidth 4.0K.
1: Cały czas
0: się zmienić, czekaj.
2: Beteshand, Antakt, przycisk.
0: Bo ja to mam, mówię, takie.
2: Mi-Vol 7 step 5, kropka, demodulation AM, bandwidth 4.0K.
0: O, mamy 4.0, nie?
1: Cały czas.
2: BTDOWN, przycisk. Beteshand, przycisk. Antakt, przycisk. Demodulation AM, bandwidth 4.0K. Antakt, przycisk. 7. Mi-Vol 7 step 5, krop, bandwidth 4.0K. SNR 0. RSI 48. 49.
0: RSI, wiesz 53. Co to znaczy.
2: SNR,
1: no to są parametry
2: 49,
1: odbioru generalnie.
0: Dokładnie.
2: SNR 6,
1: sygnał
2: 8,
1: szum i tak dalej.
2: 3. Bandwidth 4.0K. Mm-hmm. Demodulation AM. BT Power Antakt, przycisk.
0: Nie wiem, czy to się
2: Antakt, przycisk.
0: Na tych częstotach.
2: Antakt, przycisk. Wykryto. Ikona, dodaj tekst, Antakt, przycisk.
0: Czy to się da zmienić?
2: Vol 7 step 5 demodulation am. Bandwidth 4.0k. VSNR 5. SQL off.
0: SQL off.
1: Squelch. Jak
0: Squelch. Tak. Tutaj można sobie zablokować
2: SQL level 1, 2.
0: Powiedzmy, że na dwójkę.
2: Radio C. SQL 02.
0: I teraz ta stacja nam teraz będzie zanikać, bo ona jest słaba.
1: Słaba, dokładnie.
0: Ale to jest blokada szumów.
1: Tak.
2: Demodulation am. Bandwidth 4.0k.
0: Jeszcze...
2: Betedown przycisk.
0: Pokażę...
2: Betedown przycisk.
0: Pomęczę się z tym.
2: Betedown przycisk. Demodulation am. Bandwidth 4.0k. Betescand przycisk.
0: Nie chcę się teraz zmienić. W każdym razie to się poszerza. Można poszerzyć to do 4.50.
2: Wykryto. Ikona Antat Betescand przycisk. Betedown przycisk.
0: To jest odpowiednik przycisków skanowania pod pokrętłem tym dużym, do przodu, do tyłu.
1: Do tyłu.
2: Betescand przycisk. Antat przycisk. Betejan przycisk. Wol. Betejan przycisk.
0: To jest ciszej.
2: Wol. Wykryto. Band przycisk. Betepowe. Band wykryt. Wol. Betejan. Antat. Betescand. Antat. Betescand przycisk.
0: To jest ciszej.
2: Antat. Betejan przycisk.
0: To jest głośniej.
1: Głośniej.
0: Niestety zapomnieli zangielszczyć z chińskiego.
1: No generalnie tutaj to widzę, że ta aplikacja wygląda na dostępną tak bardzo z wierzchu, natomiast im dalej w las, tym więcej różnych rzeczy trzeba się po prostu nauczyć i zapamiętać.
0: Tak, dlatego mówiłem, że to jest w 70% dostępne, jak się człowiek tego nauczy. I teraz idźmy dalej.
2: Wol. Wykryto. Band. BT Power. Wykryto. 53. Mute. Lock. Mute. 50. Mute.
0: No to wiadomo, co
1: no
0: to jest,
1: tak. Lock to tego... blokada.
2: Lock.
0: Tak.
2: Betetime Service, przycisk. Wykryto. Tekst Betetime Service.
1: A to co to jest?
2: Time Calibration Completed Radio C.
1: A, czyli tu możemy to sobie za pomocą radia ustawić zegar.
0: Na przykład.
2: Press off.
0: Jest.
1: Nagrywanie.
2: Wybrano i w duet od Sonnet przycisk. Panele przy krawędzi, okno... Wybrano i w duet od Sonnet przycisk. Press off. BT Time Service, przycisk, press off. Wykryto, tekst o Time Service, przycisk. Lock. Wykryto. Time Calibration Completed Radio C.
1: No tak, no to już...
2: BT Time Service, przycisk, wykryto, tekst
0: teraz,
2: BT Time Service.
0: I teraz, jeśli ja to przytrzymam...
2: To Time Calibration Completed Radio C.
0: Co mi się to...
2: Press off.
0: Nie uda mi
2: wybrano
0: się
2: i w dół, press off.
0: Rec off, czyli to jest nagrywanie,
1: czyli to jest nagrywanie
0: z radia.
1: Tak, bo nagrywanie jest w tym momencie wyłączone,
2: BT Time Service, przycisk, okno radio C. Wykryto, tekst, BT Time Service, wstecz, przycisk, okno
0: ja
2: pasek nawigacji.
0: Jeśli ja bym kliknął ten przycisk, to zamiast rec off byłoby rec i leciałby czas.
1: I to znaczy,
2: wykryto,
1: że się po
2: tekst,
1: prostu nagrywa.
2: Wykryto, tekst, BT przycisk,
0: tak.
2: Okno radio C. Mute. Wykryto, tekst, BT Time Service, przycisk.
0: The time...
2: Ekran startowy, przycisk, lock. Mute. 51. Wykryto. Ikona 51.
0: I teraz tak. No dlaczego się
2: 51.
0: Zrobić.
2: Off. Radio C. Mute. Wykryto. Ikona.
0: Bo ja chcę wam pokazać, jak się
2: Betetime Service, przycisk.
0: Jedną rzecz.
2: Wykryto. Ikona zegar.
0: Tylko, że te moje paluchy są
2: mode.
0: Nie za bardzo. I teraz mamy zegar.
2: Startup mode. Panele przy krawędzi. Buzzer mode. Place select setting mode. Buzzer mode. Startup mode. Panele przy krawędzi. Okno. Start. Buzzer mode. Place select setting mode. Buzzer mode.
0: To jest ten brzęczyk jakiś, czy coś takiego, nie?
1: Aha.
2: 12 zastępuje 20. Alarm time. Confirm.
1: A, czyli tu można 11. sobie ustawić
2: przycisk.
1: Zegar.
2: 12. Pole edycji.
1: Budzik.
2: 11.
1: Budzik.
2: 12. Tak. 13.
0: To jest budzik.
2: Przycisk. 00. 01. 02. Panele przy krawędzi. Okno.
0: I tak dalej,
2: wstecz. Przycisk. Radio C. Wykryto. No tak. Ikona. Ostatnie. Przycisk. Betetime Service. Przycisk. Okno radio C. Wykryto. Tekst. Betetime Service. Mute. Lock. Wykryto. Recof. Wybrano i w dół. Panele przy krawędzi. Okno.
0: No
2: ok,
0: i
2: 4.
0: Tu mamy jeszcze
2: Mix
0: jeden
2: Nisable
0: przycisk.
2: Band SW.
0: Tylko czy ja go
2: 7. Kropka.
0: Namierzę.
2: 7. Band. 7. 4150 MHZ. Musik. Wykryto. Memo. Przycisk. Wykryto. Ikona. Otwórz. Wstrzymaj. Memo. 1. Przycisk. 2. Przycisk. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wykryt. 0. BT Number Point. 0. Przycisk. Wykryto. Ikona. Wstecz. Przycisk. 0. Przycisk. BT Number Point. Przycisk. Mete. Przycisk. VUF. Przycisk. Enter. Przycisk. BWDM. Przycisk. Betedown, Beteshand, Antat, przycisk. Betelian, przycisk, wol. Wykryto, band, przycisk, wykryto. Ikona, dodaj tekst, plus, przycisk.
0: To jest dodaj, ale dlaczego dodaj tekst? No dobra, no, nie wnikam. To jest po prostu talkback.
2: Band, przycisk. BT power, przycisk.
1: To znaczy,
2: wykryto.
1: Wykrywa
2: ikona,
1: po prostu tekst.
0: Nie, to jest po prostu kontrolek. Znaczek plusa, aha, że do przodu, nie? Ale że dodaj tekst.
2: Mute. Losk. F0. Mix, vol 0, step 5.0, KTM. Mix i sable, anta, auto, ekudac, analog, temperaturę 24.
0: Tu jeszcze był jeden przycisk.
2: Band SW. 7. Kropka. 4, 5, 5, 0. Betedown, przycisk.
0: Czy ja go namierzę?
2: Beteshand, przycisk.
0: Chwilę daj mi.
2: Antat, przycisk. Betelian, przycisk. Vol. Wykryto. Ikona, dodaj tekst, plus. Band, przycisk. Betepower, przycisk. Wykryto. Ikona, zegar.
0: Nie.
2: Mute. Losk.
0: Dobra, można
2: band, mix, i sable, band SW. Music, 1, music, przycisk. Band SW. Select band. Am. SW. Am. CB. Uff. VHWB. VHF. Close. Panele przy krawędzi. Close. VHWB. Uff. Close. VHF. Close. Panele przy krawędzi. Select band. Am. CB.
0: Am. No i gdzie to jest?
2: SW. Am. FM.
0: O, tu.
2: Radio C. Band SW. FM.
0: Dobra.
2: 7. Mix i sable anta auto ekudac analog. Band FM. 8. 7. Kropka. 7. 0. MH program. Music. BT press. Memo. Przycisk. No tak, wykryto. Ikona. Drugi. Otwórz. Wstrzymaj. Przycisk. Music. Przycisk. Wykryto. Memo. Przycisk. 1. Przycisk. 2. 3. 4. Przycisk. 5. 6. 7. 8. 9. Wykryt. 0. BT number. 0. Przycisk. Wykryto. Ikona. Wstecz. Przycisk. 0. BT nu. Mete. Vuf. Przycisk. Enter. BWDM. Przycisk. Betedown. Przycisk. Beteshand. Antat. Przycisk. Betelian. Przycisk. Vol. Wykryto. Ikona. Dodaj. Przycisk. Band. Przycisk. BT power. Przycisk. Wykryto. Ikona, zegar. Wykryto.
0: No dobra,
2: ikona,
0: nie będę się bawił. Przycisk. W każdym razie jest Nowa tutaj lander. Taki Ekran przycisk. Teraz nie mogę na niego trafić, nie wiem dlaczego. Gdzie talkback mówi wykryto ustawienia. Mhm. I w tym przycisku, jak go klikniemy, możemy się dowiedzieć, jaki jest firmware tego radia.
1: A jest no jakaś i... możliwość aktualizacji tego
0: oprogramowania? Tak, ale tak, jest możliwość aktualizacji, tylko że ja na razie nie wiem jak, ze względu na to, że sama firma, z którą korespondowałem mailowo, powiedzieli mi, że dadzą znać, jak będzie nowa wersja, ale nie powiedzieli, gdzie szukać tej wersji. Także no, poczekamy, może dadzą znać i zobaczymy wtedy, dlatego że to radio, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie posiada wyboru częstotliwości za pomocą klawiszy, ale za to posiada inną rzecz.
2: Ekran wyłączony.
0: To nam aplikacja notabene już jest jakby za nami. Tu nic więcej nie zrobimy.
1: Ja jeszcze ewentualnie będę mógł potem pokazać bardzo pobieżnie, jak to wygląda na iOSie. Nie pokażę oczywiście możliwości tej aplikacji, bo no nie mam tego radia, ale jestem w stanie przynajmniej bardzo tak z grubsza pokazać interfejs.
0: Ja sobie złożę antenę, żeby jej nie złamać.
3: Wracamy zatem przed nami.
0: Jest akurat na DX-ie, to będzie szumiało.
3: Angielskiej.
0: Ja sobie je na tej podstawce przechylę, żeby było mi wygodniej. I teraz, tak jak to już też odłączymy, żeby nam niepotrzebnie tutaj się mętało. I teraz, tak jak pomówiliśmy, nie ma wyboru na klawiszach, ale za to na przykład wpisuję sobie 11 i zatwierdzam. O, i mamy w prosty sposób wybraną częstotliwość.
1: To bo znaczy, bo ona już jest zaprogramowana, więc nie dokładnie konkretną częstotliwość, a po prostu te stacje,
0: które tam mieliśmy na liście. No, czwóreczka. Piąteczka. Tutaj się akurat nie udało mu zeskanować dobrze. Szóstka. O. Siedem. Nie ma ósemkę. Tutaj nic nie ma. Nie ma nic, a pod dziewiątką coś jest.
1: A jeżeli chciałbyś zaprogramować tę stację, to co byś musiał zrobić?
0: Najprościej Po niewidomemu, no. Dobra, już sobie wyłączę to radio, żeby nam tu nie szumiało.
1: I nie trzeszczało.
0: O. Off. Najprościej po niewidomemu jest to zrobić za pomocą telefonu, czyli tak jak pokazałem. Mamy, kręcimy sobie gałą, znajdujemy coś, co nas interesuje. Flikami w prawo dochodzimy do tego przycisku, co on nic nie mówi. I ten przycisk przytrzymujemy z dwuklik z przytrzymaniem. I wtedy wychodzi nam to pole do wpisania nazwy tego, co znaleźliśmy. Możemy sobie tam wpisać cokolwiek.
1: No tak, tylko chodzi mi o to, jak zadecydować, pod którą cyferką będzie ta stacja.
0: One się pokazują w kolejności. Na
1: czyli
0: liście.
1: Po prostu w kolejności dodania.
0: Tak.
1: Rozumiem. No to trochę szkoda, że nie da się tego jakoś zmieniać, bo jeżeli na przykład będziemy mieli dużo tych różnych stacji pozapisywanych, no to w takiej sytuacji łatwo, że zrobi nam się bałagan, a na przykład możemy mieć jakieś ulubione stacje, które chcielibyśmy szybko być w stanie odtworzyć.
0: No to wystarczy zapamiętać cyferkę z tej listy i sobie ją wpisać na klawiaturze w radiu.
1: Nie, no jasne, tylko wiesz, tylko szkoda, że na przykład nie mogę zdecydować, że chcę pod jedynką, żeby było to, a pod dwójką to.
0: A możesz, bo tam masz, możesz sobie to przesuwać.
1: A, no to tego nie powiedziałeś.
0: No to, że tak powiem, umknęło mi, ale no da się to przesuwać.
1: A, no to okej. To jeżeli tak, to... A w jaki sposób się to przesuwa?
0: Łapiesz palcem za nazwę i przesuwasz w prawo, w górę, w dół.
1: W ten sposób. I TalkBack to wspiera?
0: Chyba tak, bo ja to robiłem do tej pory na komentarzem.
1: A, czyli z komentarzem się da.
0: Mhm.
1: Jasne. No dobra, to co? Ja myślę, że mogę spróbować pokazać...
0: Spróbuj.
1: Jak ta aplikacja wygląda. Ona nie jest jakoś bardzo rozbudowana tutaj z racji
0: no
1: tego,
0: bez radia
1: też,
0: to za wiele no, nie zrobisz, to fakt.
1: Dobrze, ja sobie troszkę zwolnię tutaj syntezę i teraz jeszcze sobie przestawię odpowiednio odsłuch i możemy już coś tu spróbować podziałać, proszę państwa. O właśnie. Please turn on Bluetooth and connect to device.
0: Radio C. Wiadomo.
1: Właśnie. I tu mamy radio C.
5: Radio C.
1: Jak sami widzicie. A radio CT jest nazwą tej aplikacji. Więc tak trochę to myli. Szczególnie wziąwszy pod uwagę to, że no jednak to radio C też jest aplikacją, którą znajdziecie w App Store, to na to trzeba uważać po prostu.
5: Music, przycisk.
1: O, i tu już mamy music,
5: play pause, przycisk,
1: play pause, czyli możemy sobie włączyć, wyłączyć.
0: To jest ten przycisk dźwięk, pierwszy tak? Od w radiu, pierwszy od lewej strony.
1: Mhm.
5: Memo, przycisk.
1: Tu mamy memo.
0: To jest mode, pamięć, przycisk. Tak.
1: Mamy mode, czy jeżeli na przykład
5: memo, mode, przycisk.
1: Wejdę w ten mode, mode. To coś się
5: przycisk.
1: Stanie.
5: Jeden, przycisk.
1: Nie,
0: nie stanie się, bo nie masz radia.
1: Ale
0: gdybyś miał radio, to w tym momencie zmieniłbyś na kartę
5: przycisk.
0: Albo na Bluetooth.
5: Mode, przycisk.
1: Okay.
5: Przycisk.
0: Ale na zasadzie przycisk. Nie z listy, tylko klikając, wiesz,
1: rozumiem.
0: Wielokrotnie.
1: Tu mamy tak samo, czyli jest ten BTN app.
5: Jeden, przycisk.
1: Jeden,
5: dwa,
1: trzy.
0: To są
5: przycisk.
0: Numery pamięci.
1: Tak, tu są, jest BTN up i BTN down, czyli te do strojenia te przyciski.
0: Do skanowania, mhm. Tak.
5: Eko, przycisk.
1: Eku, czy mogę zmieniać?
0: Korektor.
1: Jak sobie kliknę na przykład, coś
5: eko.
1: Się wydarzy?
5: Cztery,
0: nie,
5: przycisk, eko, przycisk.
0: Nie jesteś w zasięgu mojego radia.
1: No, Bluetooth tak daleko nie sięga.
0: Przycisk. Nie tyle tak. Kilometrów.
1: Mamy dalej cyferki.
5: 5, przycisk, 6, przycisk, 7, przycisk, 8, przycisk, 9, przycisk, łącznik, przycisk, być może, minus.
1: Tak, minus.
0: Wol. Być może, że to tak. Jest łącznik.
1: Dokładnie. Wol.
5: Znak plus, przycisk, i... być może, dodaj.
1: Tak.
5: BTN back, przycisk.
1: I back.
5: Zero, przycisk.
1: Zero.
5: Meta, kropka środkowa, przycisk. O, ciało niebieskie, inne.
1: Tu jeszcze coś takiego.
5: Band, przycisk.
1: Band.
5: BTN off, przycisk.
1: Czy na przykład,
5: band, przycisk.
1: Jak sobie kliknę w ten band, to...
5: BTN off,
0: też nie sięgnie się mojego radia.
1: Nie, ale wiesz co, myślałem, że się może coś rozwinie.
0: Nie, nie, to nie, to działa na zasadzie przytrzymania lub krótkiego przyciśnięcia.
1: No to...
0: To się nie rozwija.
1: To nic z tego nie działa. Scan, enter. No alarm.
0: Alarm.
1: SOS. SOS?
0: SOS to jest wtedy, kiedy radio jest niepołączone z Bluetoothem i jakby jest takie połącz mnie, nie? Bo coś.
1: Przycisk.
0: Nie?
1: No tak.
5: No co next, przycisk.
1: Funk, no co. Phone time.
5: Recof, przycisk.
1: Rec off.
5: Recof, przycisk.
1: Czyli rec off.
0: Nagrywanie.
1: Tak, mógłbym sobie to kliknąć, ale to oczywiście nic nie zadziała, no bo nie jestem połączony z radiem. Ale jak sami widzicie, te przyciski, one są dość podobne. I
0: są bardziej dostępne niż w Androidzie.
1: Ja to w tym momencie wykonywałem za pomocą gestów lewo-prawo. Mógłbym sobie też eksploracją działać i zobaczymy, jak to tu wygląda. No właśnie, tu, to jest u góry, w lewym górnym rogu. To jest na przykład... O! I tu... To jest o tyle fajne, że jak sobie przesuwam się palcem, to rzeczywiście mam tę klawiaturę... Wygląda ona jak klawiatura telefoniczna, czyli jest rzeczywiście...
0: Tak, na radio tak samo to wygląda.
1: Tak, czyli jest tu rzeczywiście... O, ósemka, piątka, dwójka. Przesuwam palcem w górę. Na przykład o, teraz... W lewo czwórka, szóstka, no i są oczywiście też inne przyciski, bo tu też mam na przykład jakiś ten mode, BTN up, down jest, o, BTN down, off,
5: tak.
1: I tak dalej, i tak dalej. Więc można, jeżeli na przykład chcielibyśmy gdzieś tam, powiedzmy, też eksploracją, jeżeli poznamy wygląd interfejsu tej aplikacji, to spokojnie możemy, tak? Ja w tym momencie dotykam na przykład, proszę bardzo, mam palec na dziewiątce, chcę ją wcisnąć. Proszę bardzo, mogę ją wcisnąć. Oczywiście bez żadnego wyraźnego efektu, no bo to po prostu mi tu nie zadziała. Więc tak wygląda ta aplikacja na iOS-ie. Zapowiada się nieźle i na pewno to, że taki radioodbiornik jest sterowany aplikacją, to daje nam trochę możliwości, tak, pozwalając lepiej te różne funkcje wykorzystać i odczytać, no bo na przykład nazwę stacji radiowej, tak? Wiemy,
0: no, jak
1: co
0: sobie
1: mamy.
0: Nazwiemy.
1: Tak.
0: A właśnie pokaż mi, ale chociaż nie, jak nie, jest, nie jesteś połączony.
1: No nie jestem połączony,
0: to
1: żaden
0: nie
1: z tych,
0: pokażesz.
1: Żaden z tych przycisków po prostu nie działa.
0: Bo jestem ciekaw po prostu, jak w iOS-ie by się zachowywało to wpisywanie stacji radiowych, tych nazw. No ale, no nie, bez radia się nie
1: da. No nie, nie, nie dam rady tego niestety pokazać.
0: Ja jeszcze jedną rzecz pokażę, która niestety nie jest oczywista. Tak jak nagrywanie nie jest powiedziane i opisane w instrukcji, niestety trzeba było sobie do tego dojść samemu. I ja pokażę jeszcze jedną rzecz. Włączymy. Aha, bo tutaj jest częstotliwość nanośnej. Załóżmy, że słuchamy sobie tej stacji i mamy dzieci. No i dajemy boczny ten przełącznik, o którym mówiłem, na sam dół. I teraz możemy sobie tą gałą kręcić. Nie? I nic się nie dzieje.
1: Jest zablokowany.
0: Ale to nie znaczy, że się nic nie dzieje. Właśnie, że się dzieje. Bo zobacz, słucham sobie tej stacji dalej.
1: No.
0: Ale chcę, żeby to radio zostało na tej stacji, ale podeszło mi dziecko do radia i se tam pokręciło. Odblokowuję i...
1: I
0: się dziecko zmieniło. I dziecko mi zmieniło.
1: No. Czyli to się zmienia dopiero w momencie, kiedy ten przełącznik przesuniesz.
0: Tak. Dopóki on jest przełączony w dół, to teoretycznie nic się nie dzieje. Ale kiedy radio wróci do stanu pracy, to jednak widać, że ktoś tu grzebał.
1: No tak. Co ma swoje i dobre, i złe strony.
0: Dokładnie. To tak na marginesie jakby chciałem pokazać, bo niechcący teraz ostatnio, jak Patryk prowadził audycję i nagrywałem audycję Patryka, to tak sobie bezmyślnie kręciłem. Jak odblokowałem, to się nagle okazało, że nagrywa się szum.
1: No cóż, i tak bywa. Dobrze, Krzysztofie, czy coś jeszcze możemy a propos tego odbiornika powiedzieć?
0: Praktycznie to chyba byłoby tyle.
1: Aha.
0: Z takich rzeczy ogólnych to powiedziałbym, że bardzo, ale to bardzo polecam to radio. Dla ludzi, którzy lubią po prostu takie rzeczy, takimi rzeczami się bawić. Radio jest bardzo praktyczne, bo obsługuje dość szeroki zakres pasma. Już teraz nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba do 2,5 GHz bodajże najbardziej ono może sięgnąć. To też nie jest mało. No i cóż jeszcze? Nie wiem, czy mnie słychać?
1: Słychać cały czas.
0: Słychać, bo jakoś tak się zrobiło.

0: piłkarskich różnych cyfrowych zabawek, tak?
1: Tak, ale tutaj gdyby ktoś na przykład chciał to radio kupić, bo tak jak kolega Robert Łabęcki się na nie, mówiąc kolokwialnie, napalił, bo gdzieś wyczytał, że ma DAB, a nie ma, więc powiedzmy sobie jasno, to nie ma DAB-u.
0: Tak. Więc na DAB nie liczcie, ale na różne inne analogowe zabawki jak najbardziej liczyć możecie.
1: Jak najbardziej.
0: Tak. Aplikacja, no cóż, dostępna jak dostępna. Na Androidzie Krzysztof to pokazał, ja na iOSie pokazałem interfejs. Ja podejrzewam, że no to też, gdyby tam pogrzebać w tym z użyciem VoiceOvera, to też by trochę różnych kwiatków wyszło, no bo tu widać, że to jest aplikacja raczej dla cierpliwych, aczkolwiek jak ktoś ma odpowiednie pokłady cierpliwości, to...
1: Android generalnie jest dla cierpliwych.
0: Tak, to znajdzie prędzej czy później coś, czego chce.
1: No, tak jak powiedziałem, radio polecam, bardzo, bardzo polecam. Cena w promocji kupiona za 1080 zł. Normalnie kosztuje to od 1200 do 1800 maksymalnie, znalazłem.
0: No jest to jak na taki radioodbiornik sporo, ale rzeczywiście myślę, że tu... I możliwości jest sporo.
1: No, przede wszystkim jest bardzo czułe. To trzeba mu przyznać, że jest... Ja na przykład stacje czeskie tutaj u siebie na FM-ie ze złożoną anteną bez problemu, bezszumowo.
0: Odbierasz.
1: Także jest naprawdę bardzo czułe radio. To samo z AM-em. Też naprawdę dużo można, jak się antenę podłączy tą za oknem. Tak więc, no, dla nas słuchowca jest to naprawdę fajna rzecz.
0: To się zgadza. Dobrze, Krzysztofie, to w takim razie ja ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję.
1: Ja również dziękuję.
0: Radioodbiornik Retekes TR113 dziś na antenie Tyfloradia opisywał Krzysztof Bruzda.
1: Dziękuję.
0: Dzięki, ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Rozpoczynamy pierwszy w tym tygodniu Tyflo Podcast na żywo. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Tyfloradia. Michał Dziwisz się melduje. Tym razem sam będę dziś opowiadał o narzędziu, dzięki któremu i tu muszę od razu podkreślić na wstępie tej audycji, tylko zaawansowani użytkownicy są proszeni o korzystanie z niego i o dokonywanie takich czynności, o jakich dziś będę mówił, na własną rękę, bo istnieje sporo rzeczy, które podczas tej procedury mogą się nie udać, a ja bardzo bym nie chciał, żeby później ktoś miał do mnie pretensje, bo przecież ja mówiłem, że to działa. I rzeczywiście działa, ale po kolei do rzeczy. Dziś będę mówił o narzędziu, za pomocą którego możemy przeinstalować nasz system operacyjny. Z racji tego, że zajmuję się między innymi właśnie takimi działaniami zawodowo, przychodzi do mnie mnóstwo różnych komputerów. Często jest tak, że po prostu trzeba zainstalować na nowo system, wgrać odpowiednie sterowniki, zainstalować odpowiednie oprogramowanie klienckie. No to jako użytkownik niewidomy komputerów musiałem sobie wypracować jakieś narzędzia, dzięki którym będę mógł to robić w miarę możliwości bez pomocy osoby widzącej. Wiadomo, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, jak na przykład zmiana ustawień w BIOSie, bo BIOSy są inne i na różnych płytach głównych i ciężko byłoby się nauczyć tego na pamięć. Natomiast no, jeżeli BIOS jest ustawiony prawidłowo, to można działać i można pracować. Jeżeli chodzi o Windows XP, jeszcze na tę chwilę bardzo popularny, no to mam odpowiedni skrypt w postaci pliku instalacji nienadzorowanej. On załatwia całą sprawę. Tu się nie trzeba o nic martwić. Powiem szczerze, Windows 7 i oczywiście wyższe również mają takie skrypty instalacji nienadzorowanej. Natomiast ja, szczerze mówiąc, kompletnie pogubiłem się w specyfice i w specyfikacji instalacji nienadzorowanej na Windowsach wyższych niż Windows XP. Microsoft chciał zrobić przysługę wszystkim administratorom sieciowym,

0: którzy mają pod sobą mnóstwo stacji roboczych, użytkowników, jednak to, co zrobił, no to jest, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo zagmatwane i specyfika pliku instalacji nienadzorowanej w Windowsie 7 na przykład, no to myślę, że jakąś pracę doktorską chyba można by było z tego napisać, bo jest tego naprawdę, naprawdę dużo i trzeba po prostu metodą prób i błędów wiedzieć i kombinować, cóż też w danej chwili się stało, że to nie chciało zadziałać. Ja no niestety nie mogłem sobie pozwolić na takie eksperymenty, nie miałem najzwyczajniej w świecie na to czasu, a komputerów z Windowsem 7 także i do mnie już od pewnego czasu zaczyna przychodzić coraz więcej. No więc trzeba było znaleźć jakieś narzędzie, dzięki któremu będzie możliwa instalacja Windowsa 7. O Windowsie 7 będę mówił, nie będę mówił o Windowsie 8, bo jeszcze na razie nie mam tak wielkich doświadczeń z tym systemem operacyjnym w zakresie jego instalacji. Z tego co wiem, to no już jest łatwiej, bo tam w większości przypadków działa narrator, więc powinno być jeszcze łatwiej niż w przypadku siódemki, chociaż instalacja samej siódemki również nie jest trudna, o czym za chwileczkę opowiem. 123 834 835 to nasz numer telefonu, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to nasz Skype. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, zapraszam do kontaktu, zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli tylko będę w stanie, to oczywiście na te pytania udzielę odpowiedzi. Przechodząc do rzeczy, natrafiłem swego czasu, bodajże na Twitterze chyba nawet, na bardzo ciekawy projekt niejakiego Briana Smarta, który nazywa się Talking Windows Pre-Installation Environment. Cóż zrobił ten użytkownik? Ano, stworzył mówiącą dystrybucję tak zwanego Windowsa P. Windows PE, czyli właśnie Pre-Installation Environment, to jest taki okrojony Windows, którego oczywiście raczej nie używa się na co dzień, tylko w sytuacjach awaryjnych. Widzący użytkownicy już od dawna byli w stanie z tego Windowsa skorzystać, po prostu wypalali sobie taki obraz na płytkę, no i w tym momencie startowali z niej komputer, mogli coś tam zrobić, niekoniecznie gdzieś bawiąc się w jakieś na przykład dystrybucje Linuxa, których to często się używa do ratowania komputerów z Windowsem. Wiadomo, to są różne systemy i oczywiście się da, co kiedyś chociażby pokazywał Grzegorz Złotowicz w jednym z Tyflo podcastów, natomiast no jest to chyba jednak bardziej skomplikowane, tak mniemam, szczególnie jeżeli ktoś pracuje przede wszystkim w jednym systemie, no i nie bardzo ma czas ani ochotę, żeby się odnajdywać na przykład w graficznym interfejsie Ubuntu. Teraz tak, strona internetowa Briana Smarta to jest briansmart.com. Ja zaraz to przeliteruję za pomocą eSpeaka, żebyście, drodzy słuchacze, wiedzieli, gdzie wejść i co pobrać. Już za chwileczkę włączam w tym momencie kartę muzyczną mojego drugiego komputera. Teraz muszę się jeszcze tylko na niego przełączyć. Czy mi się udało? Tak, udało mi się, więc teraz przeliteruję, pozwólcie, ten adres strony internetowej. Muszę wejść na tę stronę internetową. O, i właśnie, briansmart.com na początku wita nas takim przekierowaniem. Firefox przynajmniej względem tego protestuje. Trzeba nacisnąć Alt-Z, żeby przejść dalej.
1: Ostrzeżenie, program Firefox nie pozwolił tej stronie na automatyczne przekierowania do innej strony.
0: No właśnie, nie pozwolił, ale ja nacisnąłem Alt-Z i już przeszło dalej. Teraz gdzie tu wejść i czego szukać? Mamy taki odnośnik, ja od razu do niego przejdę. Mamy coś takiego, co nazywa się Talking Windows Pre-Installation Environment, czyli Talking Windows Pre-Installation Environment. Uaktywniamy ten link naciskając na nim Enter.
1: Talking Windows Pre-Installation Environment, Briansmart.com, dokument zajęty, follow.
0: Właśnie. I teraz możemy się w bardzo prosty sposób po tej stronie poruszać za pomocą litery H, skacząc sobie po nagłówkach, szukając odpowiedniej sekcji.
1: Talking Windows Pre-installation Environment, nagłówek poziom 1.
0: Naciskam dalej H.
1: Description, nagłówek,
0: tu mamy opis, jeżeli ktoś się chce zapoznać, proszę bardzo.
1: Downloads, nagłówek poziom 2.
0: Szukamy linku oznaczonego jako Downloads i teraz klawiszem Tab.
1: Link. Download release 29/24/2013.
0: Szukamy release'u drugiego, bo to jest najnowszy. Być może, kiedy będziecie słuchać tego podcastu w postaci pliku MP3, to jeszcze pojawi się jakaś nowsza wersja. Wcale nie mówię, że nie, bo Brian deklarował, że będzie starał się pracować nad tym właśnie systemem i nad tym, jak go usprawnić, bo jeszcze jest kilka niedociągnięć, więc miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzi. Natomiast na chwilę obecną jest wersja druga. Ja szczerze mówiąc chciałem pobrać ten plik jeszcze raz na potrzeby dzisiejszej audycji. Niestety nie mam tego pliku na chwilę obecną. Nie zdążyłem go pobrać, bo to jest archiwum zip ponad 4 GB ważące, 4,2 GB. Dlaczego tak? No już wyjaśniam. Otóż w tym programie, w tym archiwum zip zawarte są tak naprawdę dwa obrazy. Pierwszy z nich to jest plik mniejszy i za pomocą tego obrazu możliwe jest zainstalowanie, jak to określił Brian, na pewno Windowsów 32-bitowych. Ja osobiście z tego korzystam, nie instalowałem Windowsów 64-bitowych zbyt mocno, aczkolwiek kiedyś próbowałem i także się udało, jednakże wiem, że w niektórych przypadkach pojawia się błąd. Pojawia się błąd, jest problem, więc od razu uprzedzam. Można oczywiście się ratować, próbując wyłączyć program NVDA w tym momencie, no i później przejść dalej, bo już wtedy można. Natomiast jest to takie rozwiązanie naokoło, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę i będzie w takiej sytuacji, że mu to po prostu nie zadziała, to zawsze można właśnie tak próbować się ratować z tej sytuacji. I może to się udać, jednakże ja na pewno przetestowałem to na dużej ilości komputerów z Windowsem 32-bitowym, Windowsem 7. Z różnymi wersjami. Instalowałem Windowsa przede wszystkim Home Premium, instalowałem Windowsa 7 także w wersji Professional. Głównie te Windowsy instalowałem. Po pobraniu tego archiwum należy je oczywiście wypakować, następnie w zależności od tego, jaki obraz, czy większy, czy mniejszy wypalisz na płytkę, może być CD lub DVD. Dlaczego jest ta w ogóle większa wersja? Otóż w tej większej wersji jest specjalnie zmodyfikowany instalator, który ma umożliwić zainstalowanie jednak tych Windowsów 64-bitowych. Jeżeli chodzi o to, jaki jest minus tej operacji, no to już mówię, Windowsy będą tylko w języku angielskim, bo tam są instalacyjne pliki Windowsów w języku angielskim zawarte. Więc jeżeli ktoś liczył na łatwe, szybkie i bezbolesne instalowanie Windowsa 7 po polsku z tej płyty, no to nie. To musi pobrać sobie tą wersję mniejszą i w tym momencie może bez problemu skorzystać ze swojej własnej płyty instalacyjnej systemu Windows. Oczywiście, no, nie muszę chyba dodawać, że musi mieć swój klucz produktu, bo bez tego nie zaktywujemy systemu operacyjnego. Także to jest istotna sprawa, o której warto pamiętać, którą warto mieć na uwadze, żeby później nie było żadnych niespodzianek. To broń Boże, nie są żadne wersje Windowsa krakowane, to jest wszystko zgodnie z literą prawa, więc trzeba po prostu mieć licencję na ten konkretny produkt, na system operacyjny Windows 7. Rozpakowujemy archiwum, wypalamy to naszym ulubionym narzędziem do wypalania obrazów. Mogę polecić chociażby opisywany tu jakiś czas temu na antenie Tyfloradia wspólnie z Robertem Łabęckim Infrarekorder. Ja za pomocą tego narzędzia wypalałem płyty, wypalałem obrazy tego Windowsa. Działa bez problemu. Jest także sposób na stworzenie takiego pendrive'a z Talking Windows Pre-installation Environment. Jest to opisane na stronie Briana Smarta. Jednakże ja z tego nie korzystałem, a z słuchów, jakie mnie doszły, to mogę się domyślić, że to nie zawsze działa. Nie zawsze chce to jedno z drugim współpracować, więc pewniejsza jest jednak płytka. No mimo, że na tę płytkę tam kilka złotych wydać jednak trzeba. Wypalamy obraz, no i proszę Państwa, cóż, startujemy później komputer z płyty. Ja teraz mam tu przed sobą opakowanie z tą płytą, mam płytę. Teraz wkładam ją do napędu i zaraz wystartuje komputer właśnie Stocking Windows Preinstallation Environment. Od razu muszę powiedzieć, że nie zagada do nas po polsku, zagada po angielsku, no ale no niestety takie to uroki i trzeba się z tym liczyć. Więc włożyłem już płytę. Teraz wyłączę komputer.
1: Zamykania systemu Windows dialog auto. Otwórz folder.
0: Właśnie, jeszcze otwórz folder. Zamykamy.
1: Zamykania. Uśpij. Uruchom. Podwyloduj. Przełącz. Wyłóż. Zamknij.
0: Zamknij. Zamykamy
1: dialog closing komputer. If it does not respond for a minute. Klick. Wyłóż. Anuluj. Wyłóż. Zamknij. Wciśnięty. Jak przyci.
0: Zamykamy. O, NVDA już się zamknęła. Teraz jeszcze poczekamy chwileczkę, żeby ten komputer się całkowicie wyłączył. Jeszcze tu widzę, że coś robi. Wszystko się wyłącza. Poczekajmy jeszcze chwilę. O, mamy jakieś pytanie, więc zobaczmy, o co pyta Mateusz. Mateusz pyta, czy coś poza instalacją systemu Windows można tym narzędziem wykonać. Tak, Mateuszu, można wykonać, można naprawić system, jeżeli się wysypał. Można między innymi skopiować sobie dane. To jest dosyć istotna rzecz, myślę. Jeżeli mamy dane na dysku C i chcemy skopiować je na jakiś inny dysk albo na pendrive'a, to możemy. Możemy podłączyć dysk USB i nam to bezproblemowo zadziała. Także to jest też istotna rzecz. Jeżeli na przykład nasz komputer został zaatakowany przez jakiegoś wirusa i nie możemy go wystartować, nie możemy uruchomić systemu, to możemy spróbować system naprawić, a na pewno możemy spróbować zgrać nasze dane i to zrobimy z powodzeniem. Także bezproblemowo. Dobrze, więc mam nadzieję, że odpowiedziałem Ci na pytanie, Mateuszu. Ja teraz przechodzę już do uruchomienia tego komputera z płytki. Moja metoda to jest po prostu taka, że co jakiś czas naciskam Enter, żeby komputer najpierw wystartował mi w ogóle z płyty. Tu się nic nie stanie. Jeżeli mamy ustawiony odpowiedni priorytet bootowania w naszym BIOSie, to to będzie działało. Już właśnie słyszę, że płyta się obraca w napędzie. Mateusz pyta, czy jest możliwość zrepartycjonowania dysku twardego. Mateuszu, jest taka możliwość. Przy instalacji Windowsa, ja zaraz będę omawiał tę instalację Windowsa, bo tak jak mówię, no niestety nie pokażę tego. Ja liczyłem, że pokażę, ale po prostu żaden komputer dziś do mnie nie przyszedł, więc po prostu no nie będę formatował swojego dysku twardego, na którym niedawno stawiałem system, tak na marginesie, z wykorzystaniem właśnie tej płytki. Więc po prostu nie pokażę, wybacz mi, drodzy Państwo, ale postaram się to omówić na tyle szczegółowo, na ile jest to potrzebne, żeby osoba niewidoma była w stanie to zrobić. Ale tak, Mateusz, odpowiadając na Twoje pytanie, istnieje taka możliwość, istnieje możliwość zrepartycjonowania dysku twardego podczas instalacji systemu oczywiście, na przykład, bo to głównie wtedy będziemy robić. Tu nie ma jakichś nietypowych narzędzi, więc jeżeli działa Ci po prostu system operacyjny, no to kilka zadań na partycji możesz zrobić, ale z tej płytki nie zrobisz nic więcej. Więc nie wiem, czy do tego byłby sens ją wykorzystywać, ale kreator partycji w Windowsie, w instalatorze Windows 7 działa bezproblemowo, więc można bez większych kłopotów założyć partycje, jakie się chce, o jakich tam się chce rozmiarach, no i po prostu później na odpowiedniej partycji zainstalować system operacyjny. Ja w międzyczasie co jakiś czas naciskam Enter. Słyszę, że mi się wczytuje dalej ten system. Za chwileczkę, bo to niestety będzie chwilkę trwało, powinna nam się odezwać NVDA za pomocą Eloquence'a, bo to jest oczywiście przygotowane przez człowieka posługującego się językiem angielskim, więc no niestety nie będzie tu języka polskiego tak łatwo. Ale oczywiście ten język się pojawi. Ja zaraz pokażę, jak go zrobić. Nie na stałe, ale na czas trwania tej jednej konkretnej sesji. Właśnie przed momentem usłyszałem, że zaszumiał mi jeszcze dodatkowy dysk twardy, który mam w komputerze i słyszycie, drodzy państwo, że mamy NVDA. Ja się już tak przyzwyczaiłem do tego Eloquence'a, że tak naprawdę system operacyjny stawiam bez konieczności zmiany języka, ale gdyby komuś to było potrzebne, no to może sobie przełączyć na eSpeak'a. Już pokazuję jak. Naciskamy Insert N.
1: NVDA menu. Preferences sub menu P.
0: Teraz strzałka w dół, Preferences,
1: General
0: rozwijamy.
1: Synthesizer S.
0: Najpierw zmieniamy Synthesizer.
1: Synthesizer Dialog, Synthesizer Combo Box ETI Eloquence Collapsed Alt S, eSpeak.
0: Teraz nacisnąłem strzałkę w dół, żeby przełączyć się na eSpeaka.
1: Desktop list, computer not selected, one of five.
0: Właśnie pojawia się informacja i pytanie od Mateusza. Nie, Mateuszu, czy kiedy mamy zainstalowany system operacyjny, czy możemy tak zrobić? Niestety z systemową partycją to tego nie zrobimy. Są oczywiście do tego jakieś narzędzia typu Partition Magic i podobne, ale to są narzędzia płatne. I powiem szczerze, że one nie zawsze chcą też działać tak w 100% bezpiecznie, więc ja z tego nie korzystam. Po prostu z takich narzędzi nie korzystam. Aczkolwiek wiem, że niektórzy sobie chwalą. I oczywiście rozumiem, szanuję i cieszę się, że to działa. Dobrze, przełączyłem na eSpeaka. Teraz jeszcze muszę zmienić język, więc znowu wchodzę do NVDA. Strzałka w dół.
1: General settings, synthesizer, voice settings, V.
0: Voice settings.
1: Voice settings, dialog, voice, combo box, English, collapse, alt, V.
0: I szukamy Polish. No i proszę, mamy już język polski. Teraz dajmy na to sprawdzę, czy pod w ikonie, w narzędziu komputer widoczne są dyski twarde. Mam jeszcze jedną partycję taką, właściwie nie partycję, tylko jeden dysk twardy podłączony, więc załóżmy, że chciałbym sobie tu skopiować jakieś dane.
1: Komputer, items, new list, hard disk, drive, and groping, expanded, zastrzeżone przez system C, not selected, jeden,
0: zastrzeżone przez system C, to wbrew pozorom nie jest dysk C nasz. Nasz dysk to jest, jak dobrze pamiętam,
1: D. Items, new list, dollar, recycle, administrator, tak, 40, document, sun, term, software, Intel 6, Miranda, NDS, MSO, CAE 8.
0: To jest dysk D. Dysk C, ja spróbuję tu wejść, item. To jest taka dodatkowa partycja, jaka jest tworzona przez system operacyjny. Na swoje potrzeby, tam on kopiuje różne niezbędne pliki rozruchowe. To zaczęło się, jak dobrze pamiętam, od Windowsa Vista. Więc spróbuję tu wejść w zastrzeżone przez system C.
1: Items, new list, dollar, recycle,
0: tak.
1: System volume informat offset.
0: Ja tego nie ruszam oczywiście, bo chciałbym jednak, żeby ten system mi działał w dalszym ciągu, ale mam tu jeszcze nowy F. I to jest mój dysk podłączony na USB. I tu mam różnego rodzaju swoje dane, swoje pliki, foldery, więc mógłbym sobie teraz coś skopiować z jednego dysku na drugi. Zaraz spróbujemy. Wejdziemy sobie na dysk D. No i co, powiedzmy, Mirandę na przykład chciałbym sobie skopiować. Kopiuję Mirandę, nowy F, nie mam Mirandy tutaj jakiejś, nie mam Mirandy, więc mogę
1: kopiować.
0: O, trochę ta Miranda duża, ale dobrze, widocznie z jakiegoś tam powodu się rozrosła. Właśnie w tym momencie się kopiuje. Myślę, że zaraz skończy swoją pracę. Czekamy. Pasek postępów NVDA sobie biegnie, więc jest dobrze. Wszystko, jak się okazuje, działa, wszystko się skopiowało, więc to jest pierwsza rzecz, do której możemy wykorzystać to narzędzie. Teraz zgodnie z obietnicą opowiem co nieco na temat instalacji systemu Windows, a konkretnie na temat różnych sztuczek związanych z tą instalacją, bo to nie jest niestety, proszę Państwa, tak do końca łatwo, jakby się mogło wydawać. Dlatego mówiłem o zaawansowanych użytkownikach, żeby użytkownik, który nie będzie wiedział później, co z tym zrobić, raczej tego nie próbował. Pod znakiem zapytania staje też namawianie do takich eksperymentów użytkowników dysków SSD. A dlaczego? O tym już za chwilkę. Jak instalujemy w ogóle za pomocą tego narzędzia system operacyjny? Bardzo prosto. Wyjmujemy płytę z tym Windows Talking Pre-Installation Environment, wkładamy płytę naszego systemu i uruchamiamy plik setup.exe. Rozszerzenia są pokazane, więc nie ma najmniejszego problemu. A nasz napęd jest rzecz jasna widoczny. Następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami kreatora, więc ja zawsze wybieram niestandardową instalację systemu Windows zaawansowaną. Wtedy mogę sobie wybrać partycje odpowiednie, na których chcę zainstalować system. Mogę ten dysk sobie podzielić, jak tam mi wygodnie. No i dalej, cóż robimy dalej? Instalujemy ten system. Wszystko jest udźwiękowione do momentu oczywiście pierwszego restartu. Po uruchomieniu komputera, jeszcze przed nim właściwie, mamy taką informację, że komputer zostanie kilkukrotnie uruchomiony ponownie. To jest chyba jakaś przestarzała informacja z tego kreatora instalacji, jeszcze na przykład może Windowsa XP, bo tam rzeczywiście było kilka restartów. Tu restart jest jeden. I teraz ważna rzecz. Komputer nam się restartuje i teraz przewaga użytkowników dysków twardych, talerzowych. Słyszymy, jak dysk pracuje. Nie ma chyba jednak takich cichych dysków, które nie powodowałyby jakichś tam szumów, trzasków, które jesteśmy w stanie wysłyszeć. Ja przynajmniej to słyszę. Teraz czekamy sobie kilkadziesiąt minut, aż ten dysk twardy przestanie nam pracować. I pojawia nam się pierwsze okno kreatora. W pierwszym oknie kreatora podajemy nazwę naszego użytkownika. I naciskamy Enter. Teraz musimy poczekać kilkadziesiąt sekund, bo ten dysk znowu zacznie pracować. Dzieje się tak dlatego, że zakładany jest profil użytkownika, są przygotowywane odpowiednie pliki systemowe, kopiowane do jego profilu. No więc sobie chwilkę czekamy. Teraz, i to jest ważna rzecz, tworzone jest hasło dla użytkownika. Możemy oczywiście wpisać hasło, nacisnąć Tab, wpisać hasło ponownie, nacisnąć Tab i nacisnąć Enter. Ja zawsze robię tak, że nie zakładam hasła na użytkownika, wolę to zrobić później, kiedy już mam to pod kontrolą czytnika ekranu. Więc w tym drugim kroku instalacji, w której nic nie słyszymy, naciskam dwa razy Tab, naciskam Enter. Teraz następnie już jest z górki. Wystarczy nacisnąć czterokrotnie, można dla pewności pięciokrotnie klawisz Enter. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, za chwilę powinniśmy usłyszeć dźwięk startowy naszego systemu operacyjnego, jakim jest Windows 7. Pojawi nam się pulpit. W tym momencie możemy bez problemu uruchomić NVDA. Możemy, rzecz jasna, także uruchomić narratora na dobry początek, jeżeli nie mamy NVDA w jakiejś lokalizacji, do jakiej mamy dobry i bezpośredni dostęp. Więc tak pokrótce instaluje się Windows 7. To nie jest skomplikowane, ale użytkownicy, którzy nie mają dużego doświadczenia w przypadku komputerów, mogą mieć z tym problemy. No i oczywiście nie wszystko może iść tak, jak ja tu opisuję, bo coś po drodze może się na przykład nie udać i nie będziemy wtedy mieli kontroli nad tym. Ja instalowałem ten system na, tak jak mówię, kilkudziesięciu komputerach. To były przede wszystkim komputery firm HP i Dell. To nie były jakieś składaki, aczkolwiek na składakach też zdarzyło mi się instalować. I teraz jedna istotna rzecz, z którą mogą być problemy. Jeżeli mamy kilka kart muzycznych w komputerze, to może to nie zadziałać. Ja wtedy, bo miałem taką sytuację, że po prostu nie chciało mi to działać. Mówię o Talking Windows Installation, Windows Pre-Installation Environment, o tej płytce, o której dziś opowiadam. nie chciało mi to na pewnym komputerze zadziałać. Całe szczęście, że miałem kartę muzyczną, którą system Windows rozpoznaje od razu, nie wymaga żadnych sterowników. Ta karta to jest Audio Track Maya EX5, ale podejrzewam, że nie jedna karta dźwiękowa będzie rozpoznawana od razu przez system, w takiej przynajmniej podstawowej konfiguracji. Więc jeżeli wkładamy płytkę i to nam po prostu nie działa, a też tak się może zdarzyć, to spróbujmy podłączyć do portu USB jakąś kartę muzyczną, o której wiemy, że system ją rozpoznaje od razu i nie wymaga ona dodatkowych sterowników. To powinno pomóc, mi pomogło. Co do instalacji Windowsa 64-bitowego, to tak jak mówię, próbowałem kiedyś instalować ten system, u mnie to zadziałało. Niestety nie testowałem tego na dużej ilości komputerów, więc nie zarzekam się, że zawsze to będzie działać. Mogę jeszcze pokazać wam, drodzy słuchacze, co my tu tak naprawdę mamy. Przejdźmy się może po menu Start.
1: Menu. Remote.
0: Uruchom ponownie.
1: Shoot.
0: Zamknij.
1: Program submenu.
0: Mamy tu jeszcze programy.
1: Menu Accesoria submenu.
0: Mamy akcesoria.
1: Administrative Tools submenu.
0: Tu mamy dosyć ciekawe rzeczy. Administrative Tools.
1: Menu Component Services C. Computer Management C. Data Sources od D. Event Never E. Iskazi Initiatory. Memory Diagnostics Tool M. Performance Monitor P. Services S.
0: Czyli tu mamy możliwość zarządzania usługami, monitorowanie pamięci operacyjnej i podobne rzeczy. No jeżeli coś dzieje się z naszym komputerem, można dzięki temu to sprawdzić, jeżeli system nam się nie chce odpalić. Możemy z pomocą tych narzędzi, to są narzędzia systemowe, można tu coś podziałać i popróbować.
1: Menu. Komputer, management, submenu.
0: Zwinąłem to, mamy tu jeszcze zarządzanie komputerem.
1: Menu, driver, submenu, D.
0: Mamy sterowniki.
1: Menu, install, Intel, Graphics Adapter, install Video Display Driver, install Intel Graphics Adapter.
0: Nie wiem za bardzo po co to tu się znalazło, bo oczywiście kiedy wyłączymy komputer, to nic się tu nie stanie, ale być może do jakichś tam celów zostało to tu zamieszczone na tej płytce. Ustawienia, menedżer urządzeń, opcje internetowe, właśnie jedna rzecz a propos internetu, nie działa. Nie zamieścił autor, czyli Brian Smart, sterowników do kart sieciowych. Trochę szkoda, ale no tak po prostu postanowił. Zawsze można z innego komputera jakieś niezbędne narzędzia przegrać.
1: Menu File Tasks, submenu F.
0: File Tasks, czyli
1: menu
0: polecenia plików, kompresja.
1: Menu 7-zip.
0: O, mamy 7-zipa, gdyby komuś było potrzebne wypakować coś.
1: Menu. Network, submenu N.
0: Sieć.
1: Menu Internet Explorer.
0: Internet Explorer, ale internet nie działa, menu, więc no nie skorzystamy. Startup.
1: Menu empty.
0: Menu
1: supplementary, submenu S.
0: Supplementary, czyli takie dodatki.
1: Menu Classic Start Menu C.
0: Classic Start Menu.
1: NVDN.
0: NVDA.
1: Start menu.
0: I to jest wszystko.
1: System Tools, submenu S.
0: Tu mamy jeszcze
1: menu DirectX 11.
0: System Tools. Czyli mamy pierwszą rzecz, to jest diagnostyka DirectX.
1: Startup Repair Windows 7.
0: Startup Repair Windows 7. Można tego użyć.
1: System Redsoverless.
0: Można tego użyć chociażby do tego, jeżeli nam się system nie uruchamia. Ja tak kiedyś miałem, że system mi się nie chciał uruchomić. Coś tam się narobiło złego. Właśnie przy używaniu jakiegoś narzędzia do partycjonowania na jednym z komputerów. I dlatego tak się trochę niezbyt pochlebnie o nich wypowiadam. Fakt, że to było darmowe narzędzie, nie używałem komercyjnego Partition Magica, może gdybym to zrobił, to byłoby lepiej, ale właśnie to narzędzie po prostu coś mi niedobrego popsuło, no i byłem w stanie za pomocą tego narzędzia naprawić to, co popsuło. System Recovery, czyli przywracanie systemu, możemy jeszcze skorzystać. No i mamy accessories, to już jest tyle. Więc tak to wygląda, tak działa ten mini Windows. On mówi do nas angielską NWDą. Można oczywiście przestawić ją na język polski, co pokazałem, no i można zainstalować za jej pomocą na pewno Windowsa 7. I na pewno przetestowałem to w wersji 32-bitowej na dużej ilości komputerów. 64 testowałem tylko na jednym, więc tak jak mówię po raz kolejny, nie ręczę, że to będzie działało. Ale spróbować warto, warto pokombinować, warto poeksperymentować z tym narzędziem, bo jest naprawdę fajną sprawą. Bardzo, bardzo ułatwia życie i pozwala na tak trochę więcej niezależności od osób trzecich, od ludzi widzących, których trzeba gdzieś tam prosić o pomoc, bo komputer nam się nie uruchamia. Przy odrobinie samozaparcia, jeżeli ten komputer rzeczywiście nam się nie uruchamia, to możemy sobie sami poradzić z naprawą naszego komputera. Tylko jak mówię, warto by było, żeby o tym komputerze jednak coś wiedzieć, troszeczkę się na tym znać, bo możemy w przeciwnym wypadku zrobić jednak więcej złego niż dobrego. Sprawdzam, czy jeszcze ktoś mi tu coś napisał. Nie, nie widzę żadnych pytań, więc wnoszę, że słuchacze żadnych pytań nie mają. Może jeszcze ktoś napisze albo zadzwoni. 123 834 835, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login, to wcześniej to był numer telefonu. Nie, nic nie widzę, nie ma żadnych informacji, żeby ktoś chciał się o coś dowiedzieć. Więc w takim razie, jeżeli już żadnych pytań nie ma, to ja będę kończył te nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Mam nadzieję, że pomogłem chociaż komuś i mam nadzieję, że przyda się to rozwiązanie, o którym mówię. Wiem na przykład, jeszcze to taka ciekawostka, na przykład ostatnio nasz redakcyjny kolega Tomek Bilecki chciał zainstalować sobie za pomocą tego narzędzia Windows 7, no ale niestety nie bardzo mu to wyszło. Prawdopodobnie dlatego, że miał jeszcze jedną sprzętową kartę włożoną w komputerze i po prostu nawet te karty USB nie chciały działać. Ja takiej konfiguracji nie testowałem. To znaczy testowałem jedną kartę muzyczną włożoną w komputerze oprócz zintegrowanej, mianowicie Sound Blastera PCI 128. O dziwo działał, więc to jest różnie. To wszystko też może zależeć od konfiguracji naszego komputera. Jeszcze mamy jedno pytanie od Mateusza. Czy mógłbym polecić coś do partycjonowania? Mateuszu, szczerze powiem nie, bo... Wierz mi albo nie, ale po prostu nie miałem zbytnio nigdy potrzeby zmiany partycji dysku po zainstalowaniu systemu. A tak zupełnie nawiasem, to ja jestem zwolennikiem takiego trochę może i szaleńczego podejścia do dzieła. Się mogą słuchacze z tym nie zgadzać, może nawet pewnie niektórzy się nie będą z tym zgadzać, ale ja jakoś wychodzę z założenia, że jeżeli w komputerze nie mamy jakichś naprawdę monstrualnych dysków, a ja na przykład korzystam z takich komputerów, których dyski mają po jakieś tam powiedzmy 200 giga, to ja tam zakładam jedną partycję i tyle, a całą resztę danych trzymam na dyskach zewnętrznych, na dyskach USB. Więc no niestety nie polecę ci, Mateuszu, jakiegoś dobrego programu do partycjonowania. Wszyscy chwalą Partition Magic. To jest komercyjny program, płatny, ale skoro go chwalą, to może coś z tym jest. Ale ja osobiście nie mam z nim żadnych doświadczeń, więc nie chcę cię tu wprowadzać w żaden sposób w błąd. Pytań więcej nie widzę, zatem na dziś dziękuję. Jutro spotykamy się wspólnie z Alą Witek i z Michałem Kasperczakiem. Ala znowu będzie nas, dwóch Michałów, wypytywać o sprawy radiowe. A ja już dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Przed mikrofonem Janusz Rutkiewicz. Postaram się w materiale, który zaczynam prezentować powoli, pokazać Państwu na początek pracę z pakietem Office i zaczniemy od edytora tekstu Microsoft Word. Pierwszy materiał dla wielu użytkowników pakietu 2007 nie będzie może zbyt interesujący, ze względu na to, że tak jak jest w podręczniku, musimy pokazać też dla osób niewidzących, które nigdy jeszcze tego edytora nie widziały, jak wygląda jego okno, jak wygląda obsługa menu, dlatego że w porównaniu do pakietu 2003, czy 2000, czy 95, niestety nastąpiła zmiana i to zdecydowanie na gorsze, dlatego że mamy coś takiego jak wstążki. W związku z powyższym postaram się w pierwszym materiale pokazać, jak wygląda edytor tekstu Word po otwarciu, no i krótko opowiem, jak wygląda jego menu, nie zagłębiając się w detale, poza jedną rzeczą, którą należałoby trochę obejrzeć, czyli zakładka pod nazwą Widok. W tym celu teraz idziemy na pulpit, żeby zejść z ekranu programu nagrywającego.
5: Windowsem, pulpit, widok folderu, lista, mój komputer, 257.
4: Teraz uruchamiamy Worda.
5: Menu M, M, P, M, Microsoft Office Word 2000, Enter, zamykam menu. Dokument 1 Microsoft Word, wydruku, pole edycyjne.
4: I tu zgłosiło mi się okno z gotowym miejscem do pisania już. Czyli okno jest czyste, jest pusty dokument, czyli po otwarciu mamy zaraz gotowość do wprowadzania tekstu. Teraz krótko poopowiadamy sobie, jak wygląda menu tego programu. Tak jak powiedziałem, różni się to znacznie od wcześniejszych wersji tego pakietu, dlatego, że tutaj wprowadzono coś takiego, co nazywamy wstążkami. I teraz po naciśnięciu klawisza Alt, co my tu będziemy widzieli? Będziemy widzieli 8 zakładek, każda będzie nazwana, to za chwilę usłyszymy. 9. pozycja jest to coś takiego, jak w dawnym pakiecie Office było menu plik. I 10. pozycja to jest pomoc. W tym celu teraz, żeby zademonstrować na początek, jak to wygląda, naciskam klawisz Alt.
5: Narzędzia główne, zakładka, 1 z 8.
4: Jak słyszymy, 8 zakładek jest wymienionych. Pierwsza pozycja, na której z reguły zawsze staje kursor po Alt, chyba że przejdziemy do innej, po wciśnięciu klawisza Alt będziemy w tej, którą ostatnio odwiedzaliśmy. Pierwsza pozycja, narzędzia główne. Później pokażę, co tam w środku jest, nie omawiając tego, dlatego że to będzie później omawiane w poznawaniu Worda. Pierwsza zakładka, jak słyszeliśmy, narzędzia główne. Teraz kursorem w prawo.
5: Wstawianie, zakładka 2 z 8.
4: Druga to jest wstawianie.
5: Układ strony, zakładka 3 z 8.
4: Układ strony, jak słyszymy.
5: Odwołania, zakładka 4 z 8.
4: Odwołania.
5: Korespondencja, zakładka 5 z 8. Recenzja, zakładka 6 z 8. Widok, zakładka 7 z 8. Dodatki, zakładka 8 z 8.
4: I idąc dalej.
5: Microsoft Office Word, pomoc, przycisk.
4: Pomoc.
5: Przycisk pakietu Office, przycisk.
4: I to jest to, o czym mówiłem, że to jest ta właśnie 10. pozycja, jeżeli przesuwamy się kursorem w prawo. Teraz pooglądamy sobie trochę, jak to wygląda już w zakładkach, nie omawiając przycisków, dlatego że tu pierwszy materiał ma być tylko ilustracją dla tych, którzy się z tym jeszcze nie spotykali. Osoba widząca zobaczyłaby to na wydruku w podręczniku w postaci rysunków. No tutaj na użytek tego, że odbieramy to za pomocą słuchu, musimy po prostu to usłyszeć, jak to wygląda. Idziemy na pierwszą pozycję, narzędzia główne.
5: Narzędzia główne, zakładka 1 z 8.
4: I teraz zaczynamy operować tabulatorem i usłyszymy.
5: Tab, dolna wstążka, wklej przycisk podziału niedostępne, wklej CTRL plus V, 1 z 5. Tab, wytnij przycisk niedostępne, 2 z 5. Tab, kopiuj przycisk niedostępne, 3 z 5. Tab, malarz formatów, przycisk, 4 z 5. Tab, schowek pakietu Office, kropka, kropka, kropka, przycisk, 5 z 5. Tab, czcionka, pole edycyjne kombi, calibry tekst podstawowy. Tab, 11, rozmiar czcionki, pole edycyjne kombi, 11. Tab, zwiększ czcionkę, przycisk, 3 z 15. Tab, zmniejsz czcionkę, przycisk, 4 z 15. Tab, wyczyść formatowanie, przycisk, 5 z 15. Tab, pogrubienie, przycisk, 6 z 15. Tab, kursywa, przycisk, 7 z 15. Tab, podkreślenie, pole grupy, podkreślenie, przycisk podziału. Tab, przekreślenie, przycisk, 9 z 15. Tab, indeks dolny, przycisk, 10 z 15. Tab, indeks górny, przycisk, 11 z 15. Tab, zmień wielkość liter, przycisk, 12 z 15. Tab, kolor wyróżnienia tekstu, pole grupy, kolor wyróżnienia tekstu, przycisk podziału, żółty. Tab. Kolor czcionki, pole grupy. Kolor czcionki, przycisk podziału. Czerwony. Tab. Czcionka, kropka, kropka, kropka, przycisk. 15 z 15. Tab. Punktory, przycisk podziału. 1 z 15. Tab. Numerowanie, pole grupy. Numerowanie, przycisk podziału. Tab. Lista wielopoziomowa, przycisk. 3 z 15. Tab. Zmniejsz wcięcie, przycisk. 4 z 15. Tab. Zwiększ wcięcie, przycisk. 5 z 15. Tab. Sortuj, kropka, kropka, kropka, przycisk. 6 z 15. Tab. Pokaż wszystko, przycisk wciśnięty. 12 z 15. Tab. Wyrównaj do lewej, przycisk wciśnięty. 7 z 15. Tab. Do środka w poziomie, przycisk. 8 z 15. Tab. Wyrównaj do prawej, przycisk. 9 z 15. Tab. Wyjustuj, przycisk. 10 z 15. Tab. Interlinia, przycisk. 11 z 15. Tab. Cieniowanie, pole grupy. Cieniowanie, przycisk podziału. Czarny. Tab. Obramowania, pole grupy. Krawędź dolna, przycisk podziału. Tab. Akapit, kropka, kropka, kropka, przycisk. 15 z 15. Tab. Style pasek narzędzi. Grup. Szybkie style, przycisk. 1. Tab. Zmień style, przycisk. 2 z 3. Tab. Style, kropka, kropka, kropka, przycisk. 3 z 3. Tab. Znajdź, kropka, kropka, kropka, przycisk podziału. Znajdź, kropka, kropka. Tab. Zamień, kropka, kropka, kropka, przycisk. 2 z 3. Tab. Zaznacz, przycisk. 3 z 3. Tab. Microsoft Office Word, pomoc, przycisk. Tab. Przycisk pakietu Office, przycisk. Tab. Pasek narzędzi, szybki dostęp, pole grupy. Tab. Nie można cofnąć, pole grupy. Nie można cofnąć. Tab. Nie można powtórzyć, przycisk nie dost. Tab. Dostosuj pasek narzędzi, przycisk. Tab. Narzędzia główne, zakładka 1 z 8.
4: I tak, jak słyszeliśmy, Joss nam poopowiadał, jak wygląda pierwsza zakładka. I takich zakładek jest tutaj 8. Musiałbym to pokazywać na każdej. Chyba nie o to chodzi, dlatego że to będziemy pokazywali później. Teraz kolejna rzecz, którą by należało sobie zapamiętać. Wydaje mi się, że to warto. Dlatego, że wyjdziemy z tego na chwilę, Escape'em.
5: Escape, dokument 1, wydruku.
4: Do każdej z zakładek można wejść skrótem klawiszowym. I na przykład do narzędzia główne naciskamy klawisz Alt i do tego dociskamy literę G. Ile razy mówię klawisz Alt, zawsze jest to pierwszy przycisk na lewo od spacji.
5: Alt G. Narzędzia główne, zakładka 1 z 8.
4: Mamy zakładkę narzędzia główne po naciśnięciu tego skrótu klawiszowego.
5: Escape.
4: Wychodzimy.
5: Escape. Wydruku. Pole edycyjne.
4: Drugi skrót klawiszowy prowadzący nas na przykład do ustawienia strony. To jest klawisz Alt A.
5: Alt A. Układ strony, zakładka 3 z 8.
4: I tutaj jesteśmy już od razu, nie przechodząc przez te wszystkie zakładki, tylko tutaj będzie można szybko sobie poustawiać parametry strony.
5: Escape. Escape. Wydruku. Pole edycyjne.
4: Następny przycisk. Alt V.
5: Alt V. Wstawianie, zakładka 2 z 8.
4: Mamy wstawianie. Wychodzimy z tego. Dokładnie to samo, jeżeli będą później skróty klawiszowe, będziemy omawiać, jak się wprowadza dokumenty, jak się wstawia różne rzeczy do dokumentu. Pokażę wtedy skróty klawiszowe, którymi można operować.
5: Escape. Escape. Wydruku. Pole edycyjne.
4: Następny. Alt L.
5: Alt L. Odwołania, zakładka 4 z 8.
4: Mamy odwołania. Nie pokazuję tego być może w kolejności, dlatego że wygodniej mi jest w ten sposób to robić.
5: Escape.
4: Wychodzimy.
5: Escape. Wydruku. Pole edycyjne.
4: Następny. Alt O.
5: Alt O. Widok, zakładka 7 z 8.
4: Widok.
5: Escape.
4: Następny. Alt C.
5: Alt C. Korespondencja, zakładka 5 z 8. Escape. Escape. Wydruku. Pole edycyjne.
4: Alt P prowadzi nas do tego miejsca, gdzie jest menu plik i tu między innymi znajdziemy opcje programu.
5: Alt P. Menu kontekstowe. Menu. Otwórz. Escape. Zamykam menu. Przycisk pakietu Office. Przycisk. Escape. Wydruku. Pole edycyjne.
4: Tu mamy możliwość wybrania zapisz, zapisz jako i tak dalej. Musimy na tą pozycję przejść, żeby ewentualnie później coś z dokumentem robić, jeżeli on już jest w wersji gotowej. Zresztą, tak jak powiedziałem, o przyciskach wszystkich w menu, co się robi i tak dalej, wtedy, kiedy będziemy omawiali dalsze partie materiału. A wyobrażam sobie to tak, że będzie to ni mniej, ni więcej jak podręcznik dźwiękowy. Zdarzały się pytania na listach dyskusyjnych, środowiskowych, gdzie nagle ktoś pyta. Otwieram dokument i mam go w widoku takim, że mam dwie strony obok siebie. Jest to widok do czytania. Jak można bardzo szybko sobie to zmienić? Naciskamy klawisz Alt O.
5: Alt O. Widok, zakładka 7 z 8.
4: I teraz, jeżeli chcę uruchomić sobie widok do czytania dla osoby widzącej, to jest dobre, dlatego że ma dwie strony obok siebie, nacisnąłbym literę D i natychmiast zmienia mi się widok. Proszę bardzo.
5: Do czytania.
4: I mam już w tej chwili, jakbyśmy patrzyli na ekran, mam dwa okna. Na jednej stronie jest jedna strona i po drugiej druga. Jest tak, jakbym miał dwa okienka i dwie strony na ekranie. Jeżeli wyjdę, nie czytam nic, wyjdę Escape'em, ponieważ mam na stałe ustawiony układ do wydruku, Escape. Naciskam Escape. Jeżeli na przykład już taki dokument mam otwarty i zdarzyłoby mi się, że mam układ do czytania na stałe zaznaczone, naciskam klawisz Alt-O.
5: Alt-O, widok zakładka, 7 z 8.
4: I naciskam W, literę, czyli wydruk.
5: Wydruku, pole edycyjne.
4: I mam układ do wydruku. Automatycznie, nawet nie musiałbym spacją tego zatwierdzać przycisku, bo normalnie tam jest przycisk. I wówczas przestawi mi się widok do układu wydruku. Teraz przejrzyjmy sobie tą zakładkę jeszcze, dlatego że ja na razie wszystkich skrótów klawiszowych tutaj omawiał nie będę. Skróty klawiszowe omówię dopiero na sam koniec, dlatego że ich jest bardzo dużo i one bardzo, bardzo, ale to bardzo ułatwią nam życie. Warunek, że ci, którzy będą chcieli z nich skorzystać, będą mieli sporo tego. No i przejrzyjmy sobie zakładkę widok, co tam mamy.
5: Alto, widok zakładka, 7 z 8. Tab, dolna wstążka, widoki dokumentu, pole grupy, układ wydruku, przycisk ciśnięty, 1 z 5.
4: Czyli tak jak mam to wprowadzone.
5: Tab, odczyt pełnoekranowy, przycisk, 2 z 5.
4: Odczyt pełnoekranowy, jeżeli to bym nacisnął, to byłoby coś podobnego jak w Wordzie 2003, tak zwany klasyczny, na pełnym ekranie. Nie jest to wtedy rozmieszczone na stronę, tak jak strona na wydruku wygląda, tylko na pełnym oknie z zawijaniem wierszy i tak dalej.
5: Tab, układ sieciwek, przycisk, 3 z 5.
4: Tu jest układ dokumentu w postać HTML, czyli tak jak na stronie internetowej to mamy.
5: Tab, konspekt, przycisk, 4 z 5.
4: Tu jest widok konspektowy.
5: Tab, wersja robocza, przycisk, 5 z 5.
4: Wersja robocza. To jest z reguły używane najczęściej przez wielu do czytania takiego szybkiego, dlatego że tutaj nie ma żadnych specyficznych układów typu strona i tak dalej, i tak dalej.
5: Tab, pokazywanie / ukrywanie, pole grupy.
4: Tutaj zaczynamy, co ma pokazywać, co ukrywać.
5: Tab, linie siatki, pole wyboru niezaznaczone, 2 z 5.
4: Tu nie będę się wtrącał, Joss nam poopowiada.
5: Tab, pasek, komunik, pole wyboru niezaznaczone, niedostępne, 3 z 5. Tab, plan dokumentu, pole wyboru niezaznaczone, 4 z 5. Tab, miniatury, pole wyboru niezaznaczone, 5 z 5. Tab, powiększenie, pole grupy, powiększenie, kropka, kropka, kropka, przycisk, 1 z 5. Tab, 100%, przycisk, 2 z 5. Tab, jedna strona, przycisk, 3 z 5. Tab, dwie strony, przycisk, 4 z 5. Tab, szerokość strony, przycisk, 5 z 5. Tab, okno, pole grupy, nowe okno, przycisk, 1 z 9. Tab, rozmieść wszystko, przycisk, 2 z 9. Tab, podziel, przycisk, 3 z 9. Tab, wyświetl obok siebie, przycisk, niedostępne, 4 z 9. Tab, przewijanie synchroniczne, przycisk, niedostępne, 5 z 9. Tab, resetuj położenie okna, przycisk, niedostępne, 6 z 9. Tab, przełącz okna, przycisk, 7 z 9. Tab, wyświetl makro, przycisk podziału, wyświetl makro Alt plus F8, 1 z 1. Tab, Microsoft Office Word, pomoc, przycisk. Tab, przycisk pakietu Office, przycisk. Tab, pasek narzędzi, Escape, wydruku, pole edycyjne.
4: I tak wygląda zakładka widok. Na początek tyle byłoby wystarczyło, dlatego że materiały nie będą zbyt długie. Założyłem sobie, że będzie to coś w rodzaju lekcji. Tak jak one są opisane w książce, czyli w podręczniku do tego pakietu. Dlatego też materiały nie będą zbyt długie, mogą być 15-minutowe, mogą być 20-minutowe maksymalnie. No i kto będzie miał ochotę z tego skorzystać, to zapraszam. Zacząłem od edytora tekstu Word. Następnie chcę zrobić jeszcze Microsoft Excel, Microsoft Outlook i jeżeli dam radę się przygotować, dlatego że tego na dobrą sprawę prawie nie używałem, tworząc samodzielnie cokolwiek w tym programie, PowerPoint, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Dziękuję za uwagę.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Shh.
6: 7 kwietnia, 5 kwietnia na zasadzie, tak? 5 kwietnia chyba.
0: 7 kwietnia,
6: dobrze.
7: 7
6: kwietnia za to 20.05, a tak jest. Dzisiaj w ogóle taki pierwszy chyba dzień, kiedy było rzeczywiście na tyle ciepło, że można sobie wyjść w krótkim rękawku, przejść na chwilę na jakiś balkon, jeżeli ktoś ma.
0: I na tyle ciepło, że się Tomkowi daty pobyliły. To już jest, to już znaczy, tak, że jest ciepło.
6: To już coś znaczy.
8: Tak. Ale u nas wiatr wieje.
0: W Suwałkach. Tak,
7: to... Tutaj tarasik jest. Świetnie dzisiaj zadziałał. Zrobiło się trochę chłodniej przy okolicach 5-6, ale ogólnie nie narzekam. Fajnie się siedziało.
6: I Paweł, jak zwykle, Pawłowi się na początku audycji zepsuło stereo. To teraz mi się jeszcze nie mogą pomylić uczestnicy naszego dzisiejszego Tyflo Przeglądu, a z nami jest, znaczy z nami jest, no tutaj w studiu jest Kasia Ślipek, Piotrek Malicki, Robert Łabęcki.
8: Dobry wieczór.
6: Kto jeszcze jest? Michał Dziwisz.
0: Dobry wieczór.
6: Mikołaj Hołysz. Dobry wieczór. Czyli Tomek Bilecki. Czyli chyba komplet, jeśli dobrze
0: komplet.
6: Liczę.
0: Tak, słuchajcie, jest komplet.
6: Jest komplet. Jest kwiecień, jest komplet.
0: Tak jest.
6: Dobrze, to zanim porozmawiamy szerzej, no to Robercie przedstaw, co dzisiaj będzie.
8: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Koronawirusowy JOS w Altixie. Mamy potwierdzenie, że się da. Zmiany w platformie Zoom. Próbne arkusze, tak, dostępne, ale tylko dla ósmoklasistów. Jesteśmy na YouTubie, Spotify'u i Deezerze. Będzie o dostępnych podręcznikach dla osób niewidomych do matematyki. Leki z drukarki 3D. Prosta instrukcja pracy z MS Teams i NVDA. Nowości w dodatkach NVDA. Maseczki ochronne dostępne w Altixie. Nowości w programach nawigacyjnych na Androida. Znowu Unigram, tym razem czaty w osobnych okienkach. Będzie o komunikatorze Miranda i o nowej wersji wtyczki Clist Blind. Apple z patentem dla niewidomych. Pomoc w robieniu zdjęć. Monitory brajlowskie nowej generacji. Co to takiego? Gdy chcemy nagrać jakiś nietypowy stream, przyda nam się VLC. Linux na iPhone'ie i to w dodatku dostępny. W sklepie Play będzie brakowało bardzo ważnej zakładki. Virtual Audio Cable ma od teraz wersję Lite. E-paragony prawnie równe. Facebook rozszerza funkcję nadawania na żywo. Skype Meet Now, konferencje skype'owe jak w Zoomie. Będzie o widżetach na ekranie domowym iOS-a 14. Impost i WhatsApp łączą siły. Revolut wprowadza kilka funkcji premium dla użytkowników kont darmowych. Będzie o szkle, które zabija 99% drobnoustrojów, które znajdą się na powierzchni naszego telefonu komórkowego. Quibi. I
0: tak jest. Fajnie.
8: Jeszcze pewnie coś.
6: I jeszcze pewnie coś. A zacznijmy od tego, o czym było jeszcze w poprzedniej audycji. Czyli koronawirusowy Altix, znaczy koronawirusowy JOS w Altixie. Mikołaj wie, że się da. O.
7: Tak. No, znam osobę po prostu, która próbowała i faktycznie Altix dostarcza link do pobrania programu, dostarcza kod aktywacyjny i faktycznie działa ta procedura, można to jak najbardziej uzyskać.
6: I zupełnie na legalu.
7: Tak, tak, oczywiście. Tak, przez Altix oficjalnie wszystko w Polsce, bez żadnych już obejść przez Amerykę, jak najbardziej się da.
6: Druga taka informacja też, o której mówiliśmy już wcześniej, zresztą jest audycja o Zoomie, ale Zoom nie śpi, Zoom się rozwija i Zoom ma
0: i będzie jeszcze jedna audycja w Zoomie, o Zoomie.
6: Tak.
7: Tak, są zmiany w Zoomie, spowodowane nagonką, bo myślę, że tego się nie da inaczej nazwać na Zooma, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Moim zdaniem, no, słuszną, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś naprawdę tajnymi, biznesowymi jakimiś sekretami, jeżeli, nie wiem, jesteśmy firmą wielkości Apple'a bądź agencją wielkości FBI, to może faktycznie nie byłby to najlepszy pomysł, ale zdecydowanie do rzeczy typu szkoła, do rzeczy typu, nie wiem, jakaś mała polska firma, to jakby ja osobiście czytając te raporty, totalnie nie widzę przeszkód, żeby tego Zooma używać.
0: Jedyne, Mikołaju, rzeczywiście taki błąd, o którym czytałem i czytałem to gdzieś za granicą, w zagranicznych mediach, bo oczywiście polskie portale lifestyle'owe, lifestyle'owo-technologiczne zakręciły się na tym błędzie, który Zoom miał w aplikacji na macOS-a i o tym serwerze, który tam był.
7: To była stara sprawa.
0: Natomiast ja ostatni dość świeży błąd, dość świeżym błędzie wyczytałem, że można było w jakiś sposób zmusić Zooma do tego, żeby udało się odczytywać hasła w tym magazynie Microsoftowym, które są zapisane, poświadczenia Microsoftu. Natomiast pojawiła się ostatnio aktualizacja i zdaje się, że ona ten błąd poprawia.
7: Inaczej, jakby nie ma co mówić, że błędów nie ma, bo
0: błędy są, oczywiście, że
7: ale
0: są.
7: Błędy są wszędzie i jakby faktem technologii informatyki jest, że nie ma aplikacji w

0: jak niektóre firmy podchodzą do takich kwestii, czyli piękny mail, ogłoszenie prasowe, dbamy o twoje prywatność i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo danych naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem i życie wraca do normalności, tak samo jak olewaliśmy, tak samo olewamy dalej. Tymczasem Zoom, okej, okay, rozumiemy, zrobiliśmy parę rzeczy źle i Zoom ogłosił, że na 90 dni zawiesza jakiekolwiek prace nad nowymi funkcjami, żeby skupić się tylko i wyłącznie na znajdowaniu i poprawieniu błędów bezpieczeństwa. A naprawdę dużo firm, które miały zdecydowanie gorsze wpadki od Zooma, wycieki, nie wiem, haseł, PESEL-i i innych podobnych tego typu danych, setek tysięcy klientów, przeszło do tego w ogóle, przeszło na tym w ogóle do porządku dziennego i w sumie to sobie niewiele z tego zrobiło. Więc tak naprawdę, jeżeli na parę błędów Zoom reaguje w taki sposób, to myślę, że jest naprawdę nadzieja, że nie wiem, może się mylę, może to jest PR, ale widząc to podejście, widząc podejście też do dostępności w Zoomie, gdzie tam jest naprawdę czytane wszystko, mam takie dziwne wrażenie, jakby to była w ogóle jedna z niewielu firm, która myśli nie tylko o zarobkach, tylko jednak o czymś mimo wszystko więcej.
1: A jak ci się, Mikołaju, wydaje, czy jakieś błędy związane z bezpieczeństwem mogą na przykład mieć wpływ także na to, że ta aplikacja jest tak bardzo dostępna, że jest tak jakby wystawiona na czytniki ekranu i technologie asystujące?
0: Nie sądzę. Nie sądzę, żeby w tym przypadku miało to... Jakby jedyne co, i to faktycznie jest coś, co jest poprawiane, błędy związane z wygodą i komfortem użytkowania. Czyli to właśnie, to, że naszym identyfikatorem spotkania na Zoomie był 9, 10 lub 11 cyfrowy numer. No i tu, jak się okazało, teraz pojawił się problem. Pojawił się problem tego typu, że no... powstały bądź to narzędzia, bądź to po prostu ręczne próby wpisywania różnych numerów, najczęściej kilkunastu, dziesięciu na sekundę za pomocą jakiegoś automatycznego programu i szukania otwartych meetingów, otwartych spotkań, żeby zrobić im coś. Był na przykład incydent któregoś z większych stowarzyszeń anonimowych alkoholików, że jakaś grupa troli znalazła chyba nawet na Facebooku ich linka, że z powodu koronawirusa no, zamykają swoją siedzibę i zapraszają wszystkich na spotkanie na Zooma, po czym weszła i zaczęła mówić, jak to alkohol super smakuje i dlaczego oni to w ogóle robią, zaczęła obrażać osoby o innym kolorze skóry, zaczęła obrażać ładnie wyglądające kobiety i jakieś takie bardzo niefajne komentarze dawać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i też Zoom na to bardzo szybko zareagował i to jest właśnie to, o czym chciałem mówić, jakby to, do czego oryginalnie dążyłem. Wprowadzono pewne zmiany i to zmiany widoczne dla użytkownika. I teraz tak, nowy meeting, który tworzymy, jeżeli tego nie wyłączymy, bo to jest gdzieś do wyłączenia w ustawieniach, po pierwsze, z automatu i z gruntu, poza dziewięciocyfrowym czy tam dziesięciocyfrowym, w zależności tam od meetingu, numerem, tym meeting ID, dostanie też sześciocyfrowe hasło. I teraz, jeżeli jest to link do meetingu, jeżeli dajemy komuś link do meetingu typu tam chyba US4, coś tam zoom.us, też J, slash i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to nie ma problemu, bo hasło jest zagnieżdżone w tym linku. Ale jeżeli dajemy komuś ten kod meeting ID i dyktujemy, to tam pod spodem, w tym zaproszeniu, które nam się wygeneruje w Zoomie, powinno być coś takiego jak password. I tam sześciocyfrowy kod, który jest tym hasłem i to hasło też musimy podać, żeby ktoś mógł wejść do meetingu. Jest jeszcze druga zmiana. Też w każdym meetingu domyślnie teraz włączony jest tak zwany waiting room, czyli poczekalnia. To jest też mechanizm, który my tu stosujemy już od dłuższego czasu na Tyfloprzeglądzie, żeby żaden słuchacz nie wszedł nam w niespodziewanym momencie, nie zaczął po prostu do nas mówić, ale teraz każdy meeting na Zoomie ma też ten mechanizm. Czyli co my jako osoba dołączająca do meetingu musimy zrobić? No dołączamy i lądujemy w takiej poczekalni. Wyświetli nam się okienko Zoom, bez niczego, bez żadnych kontrolek w nim, ono będzie wyglądało na niedostęp,

0: Ale ono takie będzie po prostu dlatego, że no tam nic nie ma, tam nie ma co być dostępne, bo to okienko jest zwyczajnie po prostu puste. I my musimy poczekać, aż nasz host, gospodarz danego meetingu, nas zaakceptuje. Teraz jak z perspektywy hosta zaakceptować daną osobę? Musimy za pomocą skrótu Alt-U, czyli listy skrótu przechodzącego go na listę użytkowników, bądź klikając przycisk Participants List w okienku Zooma, no wyświetlić sobie właśnie listę członków spotkania. I teraz pod tabem, jeżeli mamy kogoś w tym waiting roomie, czyli w tej poczekalni, powinna nam się pojawić lista dodatkowa. To nie jest lista użytkowników, to jest druga dodatkowa lista, która nazywa się waiting room. I jeżeli sobie tam coś zaznaczymy, to pod kogoś zaznaczymy, to pod tabem będziemy mieć przycisk admit, czyli wpuść. I to jest ważne, bo w tym momencie to jest kwestia każdego tak naprawdę spotkania na Zoomie, jeśli się tego nie wyłączy. Czyli jeżeli organizujemy jakieś, nie wiem, nawet dla jednej osoby czy dla kilku, to czekają nas właśnie takie waiting roomy i będziemy musieli osoby na dane spotkanie po prostu wpuszczać.
1: I ja nie jestem, Mikołaju, do końca pewien, czy da się globalnie to wyłączyć. Być może da się to wyłączyć w meetingu, jako w ustawieniach konkretnego meetingu. Natomiast powiem tak, ten meeting nasz, tyflopodcastowy, jest zrobiony już od jakiegoś czasu. I tu nie zostało to nałożone, mimo że w mailu, który otrzymałem od Zooma, pojawiła się taka informacja i ona, szczerze mówiąc, trochę mnie zaniepokoiła, że te restrykcje będą nakładane nawet na dotychczasowe meetingi. Natomiast w moich opcjach w profilu Zooma ustawienia dotyczące waiting roomu i ustawienia dotyczące zabezpieczania meetingu hasłem są wygaszone. One jakby, jest informacja, że te ustawienia zablokował administrator i ja nie mam możliwości ich zmiany. No ja jestem administratorem, ale jak widać jest jeszcze ktoś nade mną, administrator Zooma. Więc przypuszczam, że nowo tworzone meetingi będzie można wyłączać jedynie, jeżeli jest jakaś możliwość gdzieś tam we właściwościach. Albo przynajmniej tymczasowo jest to w ogóle nie do zmiany, albo trzeba skontaktować się z supportem Zooma i zadeklarować, że ja wiem, co robię i ja po prostu tego nie chcę. Bo w niektórych przypadkach, tak jak na przykład my robimy, to ja powiem szczerze, że dla naszych słuchaczy byłoby to zdecydowanie bardziej problematyczne, jeżeli oni, zwłaszcza dzwoniąc przez telefon, musieliby podawać jeszcze jakieś tam hasło telefoniczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, całe szczęście nowo tworzone meetingi, no, już będą z tym hasłem, natomiast nasz meeting tyflopodcastowy jest bez tego, jest z waiting roomem, który wykorzystujemy i z którego będziemy korzystać i wszystko po prostu działa jak trzeba.
0: No i to chyba tyle z takich właśnie najważniejszych, przynajmniej widocznych dla użytkownika i ważnych jakby zmian, z którymi no musimy po prostu być zaznajomieni. Czy to jako host, który musi klikać po prostu ten przycisk admit, czy to jako słuchacz, który, czy tam osoba łącząca się powiedzmy do meetingu, nie wiem, w szkole, na studiach czy w firmie, która dostanie okienko Zoom i po prostu nie wie, co zrobić. No jeżeli takie okienko dostanie, to znaczy, że trafiła do tego waiting roomu i musi poczekać na zmiłowanie się hosta. Też co warto wspomnieć, ja przynajmniej zauważyłem, że czasami te waiting roomy, że okej, klikamy admit, ale to tam paręnaście nawet sekund potrwa, zanim ta osoba zostanie faktycznie wpuszczona. Więc można nawet kliknąć drugi raz, ale to jakby to nie jest dziwne, jeżeli się nam faktycznie zdarzy, że to trwa.
1: Zgadza się. To po prostu czasem wymaga chwili odczekania.
0: I jeszcze jedna rzecz, to jest błąd dostępnościowy. Mamy kogoś na meetingu, powiedzmy, nie wiem, Michał Dziwisz dołączyłby do meetingu i teraz ktoś kliknie admit, wpuszczamy. To my czasem usłyszymy coś dziwnego. Usłyszymy, Michał Dziwisz has left the meeting, czyli wyszedł z meetingu i dopiero po chwili, że do niego wszedł. Więc nie dziwmy się, jeżeli słyszymy, że ktoś wyszedł, to bardzo możliwe jakby, że on wyszedł z waiting roomu tak naprawdę, a nie z meetingu, mimo tego, co nam Zoom mówi, bo jest po prostu dostępnościowa niedoróbka. I po chwili dopiero usłyszymy komunikat po paru sekundach, że joined i w tym momencie jest już na faktycznym meetingu.
2: No dobra, to co? To jeszcze właśnie, to taka chyba dobra pora, żeby przypomnieć, że właśnie można się z nami połączyć. I to połączyć telefonicznie i połączyć jeszcze przez Zooma, a jak to zrobić, można się dowiedzieć, wchodząc na stronę tyflopodcast.net/zoom, pisane z o-o-my. No to co, został nam jeszcze jeden test, tak, jeden, nie test, ale to właśnie poniekąd test. Przed z tych audycji wcześniejszych mówiliśmy o tych arkuszach próbnych, bo to teraz czas egzaminów się zbliża wielkimi krokami. No i są arkusze dla ósmoklasistów chyba dostępne dla niewidomych. Właśnie tylko
0: tyle.
2: Dla ósmoklasistów.
0: Dokładnie, bo ile w przypadku testów dla ósmoklasistów, tak jak mówiłem, były na stronie CKE te pliki, o tyle przyszło to do matur. Ja jakby już z nadzieją, bo to w tym momencie mój okres i mówię, no wszystko będzie fajnie, będzie dostępne po tym, co widziałem po tych testach. No niestety nie było fajnie i nie było to absolutnie dostępne. Jak najbardziej była wersja dla osób widzących, wersje dla niewidomych nie było. Kontaktowałem się w tej sprawie z Centralną Komisją, zero odzewu, w ogóle nic, nawet informacji, że mail został przeczytany. To tak wygląda, jakby z powodu koronawirusa tam w ogóle nikt nie pracował. Kontaktowałem się z biurem o pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Tam dostałem informację, że przeczytano, tam dostałem prośbę o uzupełnienie danych, na którą odpisałem w 5 minut. Tam dostałem informację, że moja wiadomość została przeczytana i tak od tego czasu zero efektu. Więc nie wiem, może coś się ruszy, ale tak naprawdę jest trochę już po fakcie. No i niestety było, wyszło jak wyszło.
1: No w ogóle, to jest ciekawa sprawa, co z tymi maturami będzie i jak to będzie wyglądało. Na razie oficjalnie matury są w maju, ale jak to będzie do końca wyglądało i czy one rzeczywiście w tym maju się odbędą i w jaki sposób?
0: Ja w to nie wierzę.
1: Mówi się,
3: że we Francji nikt, są odwołane.
0: Nikt w to nie wierzy.
1: Tak, we Francji zostały odwołane i we Francji ci, którzy mieli zdawać te matury, nie zostaną poszkodowani, a ja bym powiedział, że nawet co niektórzy, to się mogą ucieszyć z tego powodu, bo we Francji na świadectwach maturalnych dano im najzwyczajniej w świecie te oceny cząstkowe szkolne, z tego co
0: ja
1: wiem.
0: Ja myślę, że w Polsce to o tyle nie wyjdzie, że u nas jest tego typu problem, że faktycznie w słabej szkole uczeń przeciętny może mieć z wszystkiego 6, bo po prostu tak się wyróżnia ponad poziom, a w szkole, no nazwijmy to elitarnej, uczeń zdecydowanie lepszy od tego przeciętnego ledwo pojedzie na dwójach, bo mimo tego, że jest lepszy od przeciętniaka, to jest zdecydowanie poniżej poziomu.
2: Tak nie ma?
1: No właśnie o to samo chciałem zapytać Mikołaja. Na jakiej podstawie zakładasz, że ten sam problem nie jest we Francji?
0: Nawet,
1: zwłaszcza, że tam mamy w ogóle zróżnicowanie i kulturowe, i w ogóle tam zdecydowanie bardziej niż u nas. Więc pytanie, jakie to ma też przełożenie wszystko?
0: Jeżeli jest, to tak naprawdę bardzo słaby uczeń czasem, jeżeli to jest naprawdę mała szkoła i nauczyciele są tacy, że tak powiem, przyjacielscy, to mógłby mieć większe szanse niż bardzo dobry uczeń, więc...
2: Poza tym mam wrażenie, że przecież u nas są te punkty, czy nie, z matury, które no...
0: Tak, to swoją drogą, u nas nie ma systemu ocen na maturach.
2: Dokładnie, więc skąd brać te punkty?
0: Jeżeli już podejrzewam, ktoś będzie, to będą egzaminy wstępne na studiach.
1: Całkiem możliwe, że tak to się rzeczywiście skończy. To też możecie mieć rację. No pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie ma co spekulować za dużo.
2: Tak jest. To co, przechodzimy do tematów na dzisiaj? To co, pierwszy temat bardzo dobry, bardzo optymistyczny, bo jako Tyflo Podcast jesteśmy na Spotify, na Deezerze i na YouTubie.
1: Zgadza się, jesteśmy i tu moje osobiste podziękowania w stronę Patryka Deringa, którego być może pamiętają użytkownicy Klango. Też Patryk zrobił kilka audycji dla Tyflo Podcastu. No i ostatnio też zrobił dla nas jako taką, szczerze mówiąc, prima aprilisową niespodziankę poniekąd, bo 1 kwietnia dostałem od Patryka taką informację, że stworzył po prostu skrypt, który przemielił wszystkie odcinki Tyflo Podcastu, a właściwie on je jeszcze mieli. Bo słuchajcie, bo i to się już mieli ponoć od miesiąca ponad i jeszcze nie zmieliło, ale dziś dostałem informację od Patryka, że jeszcze pewnie z 10 dni wszystkie odcinki Tyflo Podcastu będą już dostępne na YouTubie, więc jeżeli ktoś na przykład chce nam tam dać suba, to może i wtedy dostawać będzie informacje związane z powiadomieniami. Jeżeli ktoś jest użytkownikiem Spotify'a, to może też nas tam zasubskrybować i sobie słuchać Tyflo Podcastów za pomocą tej samej aplikacji, za pomocą której słucha swojej ulubionej muzyki. Deezer tak samo. To jest kolejna taka aplikacja do słuchania muzyki i też oni weszli w podcasting. Też na Google Podcastach jesteśmy, to tak nawiasem mówiąc, już od jakiegoś czasu. I przy okazji tak zupełnie dodam. Google
0: na Apple nas nadal nie ma.
1: A właśnie już też jesteśmy, zdaje się. Tak. Już też jesteśmy, Tyflo Podcast jest również na Apple Podcastach, także no wygląda na to, że idzie wszystko to w dobrą stronę, no po prostu problem taki techniczny był z tym, że nasz kanał RSS jest kanałem dużym, powiedziałbym nawet, że jest bardzo dużym. To jeszcze wynika z takiej zaszłości historycznej, kiedy to użytkownikom niewidomym było najwygodniej przeglądać podcasty przez różnego rodzaju czytniki RSS i co niektórzy robią to do teraz, no i wyszliśmy z takiego założenia, bo nikt nie przewidział, że tych Tyflo Podcastów będzie tyle, no ja się nie spodziewałem w roku tam powiedzmy 2009 czy 10, jak to się wszystko, że to się rozwinie aż tak i że będziemy mieli ponad 1600 podcastów przez 10 lat. No ale...
2: A to jest naprawdę dużo.
1: A to jest naprawdę
2: te
1: dużo.
2: Duże podcasty polskie to mają po kilkaset odcinków może.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: A te nasze odcinki są oprócz tego naprawdę dość długie.
1: Więc jest opcja, że po prostu te czytniki RSS i skrypty, które się gdzieś tam integrują z tymi kanałami RSS i które zaciągają podcasty do różnych zewnętrznych serwisów, najzwyczajniej w świecie się na tym naszym kanale RSS dławią. No i tu Patryk pomógł, zrobił co trzeba, że to po prostu działa i że jesteśmy dostępni w tych miejscach. Także możecie nas słuchać nie tylko ze strony Tyflo Podcastu, nie tylko z własnych czytników RSS, ale na przykład jak ktoś woli YouTube'a, to też jest taka opcja.
2: I oprócz tego, no cóż, teraz tylko pozostaje czekać na polskie wersje wszystkich asystentów głosowych wbudowanych w głośniki. I można by też przez taki głośnik typu Amazon albo Google, no Google teoretycznie można już, ale różnie to z tym bywa, słuchać takiego Tyflo Podcasta, po prostu mówiąc, chyba nawet na audycji, ale nie jestem tego pewien. W każdym razie, no, myślę, że jest fajnie. To co? Pora na podręczniki do matematyki. Które jednak wymagają specjalnego programu, żeby...
0: Nawet nie tylko do matematyki, do tak naprawdę bardzo dużej ilości różnych dziedzin na poziomie od licealnego do uniwersyteckiego. Znaczy, zaczęło się od języka angielskiego, zaczyna to powstawać w Polsce, bo bodajże fizyka w tomach kilku jest już przetłumaczona na język polski i osoby, które to tłumaczyły, robiły to z tego co wiem w miarę niedawno, więc też jest szansa, że dostaniemy tego więcej. Jeżeli kogoś interesuje fizyka lub zna język angielski i chce coś więcej, to może sobie na stronę wejść. Można wejść przez link krótszy, który podamy w komentarzu, ja go teraz dokładnie nie pamiętam. Można też wejść przez stronę openstax.org bodajże, względnie .pl na tę polską, totalnie polską stronę. No i co, jakby dlaczego o tym mówimy, dlaczego o Tyflo Przegląd i co wyróżnia tę konkretną stronę? Ona jest dostępna. I co ja mam na myśli przez dostępna? Po pierwsze, wszystkie wzory matematyczne i jakiekolwiek inne treści tego typu są pisane w tak zwanym języku MATML. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że można sobie po prostu zainstalować dodatek MathLayer, jeżeli używamy NVDA, nie instalować nic, jeżeli używamy w miarę nowego JOS-a, bo JOS powinien to wspierać, względnie tak samo uczynić na iOS-ie chyba też i na Macu chyba też, bo VoiceOver też to powinien tym nie wspierać. No, Windows i NVDA musi zostać wspomożona po prostu programem MavPlayer. Tutaj linka też podamy. I w tym momencie te wzory są nam czytane. Możemy sobie na takim kliknąć Enter i sobie eksplorować. Czyli jeżeli powiedzmy mamy, nie wiem, jakiś skomplikowany ułamek, to mamy ułamek, strzałka w dół i lewo-prawo się poruszamy jakby wewnątrz. Mamy dwa elementy, powiedzmy tam mianownik i licznik, strzałka w dół, jakby wchodzimy w któryś konkretny, eksplorujemy któryś konkretny i widzimy, co jest tam w środku. Jak tam gdzieś mamy jakąś potęgę w tym, strzałka w dół, widzimy, co jest na dole i to, co jest na górze. Chcemy w coś wejść, strzałka w dół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I sobie możemy tak strzałką w górę, strzałką w dół, tak po drzewie, poniekąd jak po folderach w Windowsie na przykład, chodzić po tym wszystkim po prostu. Taka struktura najbardziej przypominająca podmenu w Klango, jeżeli ktoś kojarzy. No i druga rzecz, dlaczego o tej stronie też mówimy. Tam są opisy alternatywne, ale te opisy alternatywne są takie, jakie się naprawdę rzadko widzi, bo to nie jest opis typu wykres. Bo to jest opis typu wykres, gdzie na osi tej mamy pokazane odtąd dotąd i tak dalej i on wygląda tak i on w tym momencie idzie tak, a w tym momencie idzie tak i jest cały opis, także wszystko, co my byśmy chcieli z tego zrozumieć, my z tego zrozumiemy, bo zostanie to nam podane. Więc jeżeli ktoś szuka jakichś sposobów, szuka jakichś materiałów, chce się nauczyć od naprawdę podstaw, to warto na tę stronę zajrzeć, bo jest to, myślę, ciekawe rozwiązanie, ciekawy zasób, bo to jest dostępne za darmo, przez internet, bez bawienia się w jakiś braille, ani inne tego typu rzeczy. I tak naprawdę każdy, jeżeli tylko zna język, może tam wejść i sobie z tego skorzystać, a że jest koronawirus, mamy wiele czasu w domu, to się może komuś to przyda.
2: No to fajnie.
3: Chociaż ja osobiście podziwiam osoby, które właśnie w matematyce są w stanie, mają taką wyobraźnię, że potrafią bez Braille'a ogarnąć te wszystkie działania i zapamiętać to wszystko.
2: Wiesz co, mam wrażenie, że to jest kwestia ćwiczeń i tylko ćwiczeń. Bo pamiętaj, że i tak w Braille'u mamy tylko dwa palce poniekąd do dyspozycji. To znaczy, możemy być w dwóch miejscach tylko jakby jednocześnie, co oczywiście się przydaje, niewątpliwie. Niemniej to nie jest coś takiego, jak mają widzący, że potrafią poniekąd całą linijkę albo ileś tego naraz sobie patrzeć. Więc myślę, że to jest kwestia głównie jakiegoś ćwiczenia. Tak mi się wydaje. Tak jak kiedyś mi się wydawało, że nie byłbym w stanie czytać za syntezatorem mowy czegokolwiek, a potem to było tylko kwestia jakichś ćwiczeń, żeby to jakoś tam wychodziło w miarę. No nie mógłbym być może lektorem, ale żeby coś przeczytać komuś na chwilę, no to myślę, że nie byłoby problemu.
4: No ja miałem tak, jak się Braille'a uczył właśnie, że Braille'a się nawet dosyć szybko nauczyłem i szybko się na wszystkich przedmiotach przestawiłem na Braille, ale później właśnie na matematykę się przestawiłem, bo to jakby było najtrudniejsze, no ale ćwiczenia, wszystko dało się to wszystko zrobić i Braille już później po jakimś czasie pisałem również na matematyce, ale zajęło to więcej czasu właśnie.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo bodajże w jakimś radiu chyba w Australii, i to nie w radiu dla niewidomych, tylko takim sobie dużym i mainstreamowym, jest kobieta niewidoma, która czyta za Eloquence'em, takim angielskim syntezatorem mowy, wiadomości po prostu pełnej godziny.
2: No proszę. Widać się da. To znaczy, ja pamiętam do dziś, myślę, że będę to pamiętał jeszcze długie lata, jak tu obecny Paweł Masarczyk kiedyś czytał, no tutaj gdzieś na jakimś TikToku czy czymś takim, artykuł. I nic by w tym może nie było, gdyby nie to, że artykuł był pisany, zdaje się, po angielsku i Paweł to tłumaczył symultanicznie i poniekąd
5: czytał. No okej, tylko że efekt końcowy brzmiał bardzo nieskładnie i gdybym to robił na jakimś teście z tłumaczeń symultanicznych, to bym oblał po pierwszych kilku słowach, bo gramatyczne konstrukcje się sypały totalnie. No ale fakt, informacje z tego wyciągnęliście i dowiedzieliście się, o co w tym chodzi.
1: Wiesz, Pawle, ale dla ludzi, którzy nie znają jakiegoś tematu i nie wiedzą po prostu, że robi się jakieś, no gdzieś tam powiedzmy jakieś błędy, tak? Ktoś, jakiś profesjonalista być może oceniłby cię w negatywny sposób, natomiast dla nas, no to tak czy inaczej było to wow.
2: Tak.
1: On to robi. To naprawdę
2: był efekt wow. To naprawdę był efekt wow. To może a propos właśnie czytania. Michał, ty bardzo ciekawego newsa znalazłeś a propos leków drukowanych na drukarce 3D.
1: Tak, dokładnie. Leki drukowane na drukarce 3D, może nie tyle leki, a kapsułki na leki. Otóż brytyjscy i hiszpańscy naukowcy pracują nad czymś takim. Posłuchajcie, sprawa jest taka. Mamy różnego rodzaju tabletki, które mamy w tych wszystkich blistrach. No i te opakowania są podpisane w odpowiedni sposób. Natomiast ja wiem, że niektórzy to lubią sobie te leki, różne tam tabletki i tak dalej, wrzucać do osobnych takich pudełeczek. Wyjmować z tych blistrów i wrzucać je gdzieś tam właśnie do takich pudełek swoich tam. No i okazuje się, że być może za jakiś czas osoby niewidome będą w stanie rozpoznawać leki po kształtach, ale nie tylko po kształtach tabletek, ale również i po nadruku, na kapsułkach, na tych lekach w alfabecie Braille'a i jeszcze w tym tak zwanym alfabecie Moon. Szczerze mówiąc, niewiele wiem na ten temat, ale to zdaje się z tego, co wyczytałem, to chodzi po prostu o takie wypukłe, standardowe, drukowane litery. Jeżeli ktoś z was więcej wie na ten temat, to może w tym momencie dodać, bo ja szczerze mówiąc niewiele kojarzę.
5: To będzie taki jadalny Braille?
1: To będzie jadalny Braille.
0: Jak na kapsułce, która jest po pierwsze mała, po drugie okrągła i jakby nie ma płaskiej powierzchni za bardzo na niej, umieścić nadruk w Braille'u, który mówi chlorhinaldi.
1: Będą to oczywiście jakieś skróty.
2: To pewnie będą to po pierwsze, dwie literki.
1: Dokładnie.
2: Ale już lepiej mieć dwie literki niż ani jednej literki.
1: A poza
2: nawet
1: tym,
2: jak one się czasem powtórzą.
1: A poza tym, Mikołaju, te kapsułki wcale nie muszą być takie małe, bo te kapsułki mogą być też i większe i one nie zawsze muszą być takie w kształcie takiego jakby spotka, tak? One mogą być zupełnie płaskie. To wszystko zależy, bo też mowa jest o różnego rodzaju kształtach tych tabletek, więc na przykład może być tak, że powiedzmy tabletka z serduszkiem i z literami C, L, powiedzmy to będzie jeden lek, a tabletka w kształcie jakiegoś tam, nie wiem, prostokąta z tymi samymi literami to będzie coś zupełnie innego.
2: No kształty tych tabletek mimo wszystko są troszkę różne, no więc powiedzmy, że no, lepiej mieć niż nie mieć.
1: Dokładnie, tak, to jest ciekawy pomysł w ogóle.
5: Ja wiem, że jestem jedynym dzieckiem lat 90. i w tym towarzystwie, i to było za moich czasów dzieciństwa popularne. Były kiedyś takie witaminy jak marsjanki, nie wiem, czy wy to pamiętacie.
3: Tak.
5: To było mocno reklamowane w telewizji dla dzieci jako takie witaminy uzupełniające.
3: To były pyszne.
5: Tak, to były takie słodkawe tabletki i one były właśnie w kształcie takich niby marsjańskich ludków. Taki charakterystyczny kształt, takie mikro ludziki. I to było bardzo charakterystyczne i to się dało na dotyk bez problemu odróżnić.
1: No i widzicie, i bez drukarki 3D mogli coś takiego robić. No, no a teraz technologia gdzieś tam
2: poszła,
1: powiedzmy, pomaga.
2: Dalej,
1: tak. Jeszcze taka ciekawostka, że każdy brajlowski punkt zwiększa wagę tej tabletki tam o kilka procent, co się okazuje. No ale to też
5: ciekawe,
1: myślę, że
5: czy by tak mogli kiedyś z jedzeniem zrobić, że na jedzeniu będą nadruki w Braille'u.
2: Nie?
5: W sensie, wiecie co? Ja czytałem kiedyś o... Oczywiście to był jakiś taki Twitter z rodzaju random facts, uber facts i tak dalej. Ale ponoć taka w RPA znowuż jest sieciówka Wimpy Burgers, która sprzedaje różne burgery. I tam ponoć masz nadruki sezamem w Braille'u. 100%
1: super.
5: Beef, albo tam ileś procent kurczaka, albo tam wołowiny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, podobno w Brazylii, któryś, nie wiem, czy w całej Brazylii, czy w którymś konkretnym Starbucksie, jest brajlowskie menu zrobione z ziarenek kawy.
3: Ojej.
0: Ale słuchajcie, ekstra. Któreś cukiernie, nie wiem czy w Polsce już, ale w Stanach na pewno, potrafią to zrobić, w sensie inaczej, nie wiem na ile osoba niewidoma by się z tego Braille'a czegokolwiek doczytała, po pierwsze dlatego, że to jest jakby na ciastach z tych napisów, z tego co się tam robi te napisy, no i to jest duże. Ale wiem, że gdzieś się właśnie dało zrobić coś takiego, że wysyłało się jakby swój obrazek, jakkolwiek by to nazwać, i po prostu można było sobie zrobić też Braille'a. Swoją drogą, kiedyś któryś mój znajomy zamawiał sobie, i to w Polsce, i to jak najbardziej w Polsce, bluzę na jakiejś stronie takiej, gdzie się projektowało w takim webowym interfejsie własną bluzę. I tam też były różne czcionki, różne kroje, różne wszystko tych napisów.
2: W tym Braille.
0: I jednym z fontów, jedną z czcionek była czcionka Braille.
2: To nie może...
0: I on przypominał Braille'a, w sensie, bo to mógł być taki Braille dowodów osobistych, jeżeli jeszcze pamiętacie, ale...
5: Albo nie wypukły w ogóle.
0: Tam się chyba w ogóle wybierało, co się chciało, czy się chciało takie jakby gumowe, takie jak są na bluzach, czy się chciało takie naszyte i tak dalej, tam się w ogóle wybierało styl, tam to trzeba by było, podejrzewam, że odpowiednio dobrze ustawić, żeby to było wypukłe, ale... Gdyby ktoś chciał, to myślę, że dałoby się coś takiego zrobić.
1: A tymczasem
2: ja
1: mamy
2: telefon.
1: Tak, już mamy kogoś na linii, kogo witamy. Halo.
6: Witajcie serdecznie, Krzysiek Bartosz z tej strony.
1: Cześć, Krzysztof.
6: Stresuję, ponieważ jestem pierwszy raz na antenie typu radia.
1: Nie stresuj się.
6: No, powiem wam, że zainteresował... tak jak żeśmy dzisiaj, Michale, rozmawiali zresztą na ten temat. No powiem wam, zaciekawiła mnie ta sprawa z tymi linkami, no bardzo fajna, ciekawe jest, jakby to wyglądało rzeczywiście, czy by się to dało wyczuć, gdyby były te skróty, przykładowo, nie wiem, rutinoskorb, no to jest dosyć taka mała tabletka i ciekawe, jakby to było oznaczone po prostu, bo to jakoś na razie nie mogę sobie tego wyobrazić, ale może by to jakoś było.
2: No zobaczymy.
6: Tą metodą 3D oznaczone.
1: No,
6: ciekawa rzecz. Także
2: no pozdrawiam
6: serdecznie i świetna audycja, świetna robota.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, Krzysztofie, i pozdrawiamy. I do usłyszenia.
6: Do usłyszenia, do czwartku.
2: W tej chwili działamy na Zoomie, natomiast Zoom ma taką swoją konkurencję, Microsoft Teams, program... No też dość często wykorzystywany w różnego rodzaju konferencjach. Owszem. Dla nas jest tak nie do końca dostępny, ale jak się okazuje, Piotrek znalazł, znaczy nie wiem, czy znalazł, czy wymyślił, w każdym razie ma instrukcję, jak korzystać z tego programu i NVDA. I może będzie o tym kiedyś podcast, ale teraz tak na szybko.
4: Tak, znaczy to nie ja wymyśliłem tą instrukcję, znalazłem ją na grupie facebookowej Niewidomi i Niedowidzący bądź razem.
1: A to Jacek Zadrożny ją... napisał, tak?
4: Tak, dokładnie, stworzył ją znany na pewno wielu osobom Jacek Zadrożny. To jest krótka instrukcja, taka wypunktowane kilka opcji, kilka skrótów, jakie możemy tam używać. I właśnie dzięki tej instrukcji właśnie można się jakoś nauczyć korzystać z tego Microsoft Teams, chociaż no nie zawsze tak wszystko działa, jak tam działa, jak z komentarzy wynikało, tam jakieś rzeczy się pojawiają, ale mniej więcej, jeżeli ktoś nie korzysta albo ktoś ma jakieś problemy, to na pewno do tej grupy na Facebooku warto jest zajrzeć i tą instrukcję przeczytać. Dodatkowo można, jeśli ma jakieś pytania, komentarz napisać. Jacek też jakieś problemy były, też sprawdzi i spróbuje też podpowiedzieć, więc to jest ta instrukcja, którą znalazłem właśnie.
1: Ja jeszcze od siebie dodam, że jeżeli o Microsoft Teamsy chodzi, to tam jest taki jeden problem w aplikacji na iOS-ie, w aplikacji mobilnej. Nie wiem, jak jest z Androidem, bo nie miałem jak tego przetestować. Natomiast na iOS-ie jest taka rzecz, że mamy dwie możliwości do prowadzenia dyskusji w formie tekstowej. To znaczy mamy tak zwane czaty i to jest rzecz jedna, która nawet jakoś działa. Bez problemu możemy się poruszać flikami po wiadomościach. Natomiast problemem są czaty w obrębie tak zwanych zespołów. Te zespoły to jest, i to też Jacek zresztą o tym pisał, że to przypomina bardziej taką oś czasu Facebooka albo jakieś takie forum dyskusyjne, gdzie mamy jakiś tekst, jakiś wpis jakiegoś z naszych współpracowników i możemy ten wpis komentować i po prostu tworzą nam się takie wątki, więc to takie forum jest, powiedzmy. I problem z tymi wiadomościami jest taki, że po prostu tam najzwyczajniej w świecie fokus więźnie, ale Microsoft o tym pomyślał i zrobił taką rzecz, na którą ja zupełnie przypadkiem wpadłem. Słuchajcie, korzystamy z pokrętła i na pokrętle odnajdujemy coś, co nazywa się wiadomości. I teraz przesuwamy się palcem w górę i w dół po liście. Wszystko czytane jest elegancko.
4: To super, to też dbajmy o tą dostępność, to też jest ważne.
3: A ja rzecz. mam zupełnie inne i zupełnie odmienne doświadczenie, natomiast ja mam do czynienia z Microsoftem Teams, ale tylko jakby mam podrzucane linki, do których się jakby w które wchodzę i z których się loguję do całej aplikacji, więc jakby ja mam zupełnie inne doświadczenie. U mnie to wszystko bardzo ładnie działa, ja prawie nic nie muszę robić, jest to bardzo intuicyjne. Jedyne, co trzeba zrobić w moim przypadku i nawet chyba widzący koledzy też tak mieli, że trzeba wpisywać link, który jest podany na, w moim przypadku na takim serwisie Platon. To jest taka platforma do studiów online i trzeba go po prostu przekleić w przeglądarkę.
1: Z ciekawości, z jakich narzędzi w ramach Teamsów korzystasz? Czy to są tylko rozmowy głosowe? Czy na przykład są to czaty tekstowe jeszcze? Czy
3: nie,
1: korzystasz z zespołu?
3: To jest kamera i mikrofon.
1: Aha, czyli tylko to. Okej, okay. Bo ja tu mówię...
3: Zespołu oczywiście, no w sensie, że wiesz, masz...
1: No grupową rozmowę, czyli coś takiego jak powiedzmy Skype, czy jak my teraz sobie siedzimy na Zoomie. Bo ja tu mówiłem w kontekście takim, że Teamsy, to jest w ogóle rzecz taka, że Teamsy troszeczkę nie do tego służą. Oczywiście można je wykorzystywać do tego, ale to jest bardziej narzędzie, które Microsoft zaprojektował z myślą o pracy w jakiejś firmie. Na przykład, u nas w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z tego korzystamy z Teamsów i to się bardzo fajnie sprawdza, jak trzeba odnaleźć jakiegoś współpracownika, z nim się skontaktować tak na szybko. Mamy po prostu pod ręką książkę telefoniczną całego zespołu, jesteśmy w bardzo prosty, fajny sposób w stanie zrobić szybki czat tekstowy albo telekonferencję z kilkoma pracownikami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest możliwość, i to też zależy, zdaje się, od licencji, wpuszczania tak zwanych gości. Natomiast no to jest jakby taka funkcja poboczna Teamsów. One przede wszystkim służą do takiej pracy zespołowej wewnątrz jakiejś konkretnej organizacji.
2: Tak, i mój brat na przykład pracuje w takiej właśnie dużej firmie, wielkiej, ogromnej. No i on właśnie opowiadał, że nieraz w ogóle wyglądało to w ten sposób, że siedzi sobie kilku ludzi w tym, teraz to się na to mówi open space, czyli jest ileś sobie stanowisk różnych. I mimo tego, że oni siedzą no, bardzo blisko siebie, to włączają Teamsy i przez Teamsy rozmawiają, dlatego że tam można na przykład udostępnić sobie ekran i zamiast tłoczyć się przy jednym monitorze i tam sobie dyskutować nad nie wiem czym, interfejsem, grafiką, czy czymkolwiek innym, albo błędem, czy czymś. Każdy sobie udostępnia kod i nikt nie musi krzyczeć przez całą salę, tylko po prostu mimo tego, że ludzie siedzą obok siebie, to nieraz właśnie rozmawiają przez Teamsy. I w takiej ogromnej firmie, a już jeżeli jest jeszcze połączenie z kimś z zagranicy, bo tak się nieraz zdarza, no to tym bardziej. I teraz też mówi, że odkąd pracuje w domu, w zasadzie jego praca niczym się nie różni, tylko tyle, że pracuje w domu. Natomiast z kim gadał przez Teamsy, to nadal gada przez Teamsy i to się w zasadzie niczym nie różni. Więc rzeczywiście te Teamsy w tych takich korporacjach z IT dziedziny to się rzeczywiście tam sprawdzają i to jest tam wykorzystywane nagminnie.
1: Zgadza się. Także jeżeli chodzi o jakość dźwiękową, jakość dźwięku w połączeniach na Teamsach, no to jest ona taka powiedzmy jak na Skype'ie. Tam się nie da wycisnąć za wiele więcej, ale do takiej rozmowy, no jak mamy do wyboru powiedzmy zrobienie sobie telekonferencji na zasadzie zestawienia trójstronnego połączenia telefonicznego, a powiedzmy to zdecydowanie lepiej wybrać.
2: Tak, żeby o czymś tam porozmawiać, to nie ma problemu. To co? Mamy słuchacza znowu na antenie, albo prawie mamy słuchacza na antenie.
1: Prawie mamy, ja już puszczam naszego słuchacza, tym razem będzie to Patryk, z którym już chyba teraz się słyszymy. Witamy, Patryku. Halo? Czy Patryk...
5: Standardowa porada, nacisnąć Join Audio. Czy to już się stało?
2: A jest jakiś skrót do Join Audio? Tak z ciekawości? Nie wiecie?
1: Czy szczerze mówiąc...
0: Ja tylko tak właśnie wspomnę przy okazji, jak się nadarzyła okazja, że ja właśnie miałem tutaj ten błąd. Że has left the meeting, 3 sekundy, has joined the meeting.
5: Tak, słyszałem to też. Mhm.
1: Tak, więc zobaczymy, może
2: no
1: sobie...
2: No dobrze, to...
1: Może sobie Patryk zaraz z tym poradzi.
2: To tak, to zanim Patryk sobie poradzi, to może Pawle, tutaj nowości we wtyczkach do NVDA, bo deweloperzy nie śpią.
5: Owszem. I mamy nowe dwie wtyczki, dwie, no w zasadzie trzy, ale o jednej już mówiliśmy, to jest Time Zoner, on się pojawił już w dodatkach do NVDA, czyli jak ktoś potrzebuje sobie posprawdzać czasy w różnych strefach, no to działa, poleca się na przyszłość i jest. Natomiast są dwie nowe. Jedna to jest bardzo ciekawa wtyczka, nazywa się Phonetic Symbols i pozwala na skonfigurowanie dźwięków, które będą odtwarzane w miejscu znaków interpunkcyjnych lub dowolnej, to jest bardzo ciekawe, frazy dowolnego wyrażenia regularnego, które wpiszemy. No i w ten sposób co możemy zrobić? Oczywiście, jeżeli ktoś by bardzo chciał być świadom, jaka interpunkcja występuje w tekście, ale nie chce za każdym razem słyszeć przecinek, kropka, średnik, no bo to przecież zajmuje czas, no to w dodatku już są gotowe pakiety dźwięków, chyba nawet wzięte z Emacs Speaka. I można się tymi pakietami dźwięków posłużyć albo wstawić swoje i w miejscu, w którym pojawia się w tekście znak interpunkcyjny, znak przestankowy, zostanie zagrany dźwięk. Oczywiście to działa przy założeniu, że używamy któregoś z syntezatorów wspierających nowe API NVDA do mowy dostępne w 2019.3, czyli na przykład eSpeak, czyli prawdopodobnie głosy jakiekolwiek SAPI 5, nie wiem, czy te Microsoftowe też się w to wliczają. Natomiast no coś takiego jest. No i można z tym robić dużo ciekawych rzeczy, bo można na przykład sobie stworzyć cały słownik dźwiękowych emotikon albo emoji, jak ktoś ma taką wenę, inspirację i
2: podejrzewam, że można też dzięki temu na przykład syntezatory, które nie intonują, zmusić do intonacji, ewentualnie przeglądać kod pewnie programu w jakiś taki sposób nieco łatwiejszy. Tymczasem Patryk nam tutaj się już
1: ogarnął technikalia. Jest gotowy. Witaj, Patryku.
7: Dawno musiałem sobie, zaznaczyłem sobie na wszelki wypadek taki ładny checkbox, żeby mnie zawsze dołączało do audio. Więc już myślę, że
1: jakbyś sobie jeszcze włączył, jeżeli korzystasz z komputera, tam use original audio, to by było jeszcze lepiej, było cię by lepiej słychać, no ale to już gdzieś tam później, kiedyś.
7: W ustawieniach się to robi, tak? Po prostu Zooma.
1: Tak, dokładnie, w zaawansowanych ustawieniach Zooma.
5: Chyba tydzień temu miałeś to włączone, bo tak...
1: Chyba nie. Nie, chyba nie. Okay. Bo Patryk chyba tydzień temu był z przeglądarki, a teraz jest chyba z klienta.
7: Tak.
1: Dobrze, Patryku, słuchamy.
7: Okay. No i właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że no chyba jednak Freedom się przysłużył tym darmowym Jawsem, bo ja chcę wam powiedzieć, że ja od kilku dni jestem właśnie szczęśliwym posiadaczem tej licencji do Jawsa. No i powiem szczerze, że zacząłem tego programu, śmiejcie się, ale zacząłem tego programu używać jako mój podstawowy czytnik ekranu. NVDA włączam tylko do grania w chińskie gry tak naprawdę. Tak naprawdę Jaws jest ze mną jako mój czytnik ekranu. No i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o stabilność, że jeżeli, nie mówiąc już o wydajności, to naprawdę bije to program NVDA na głowę. Przynajmniej właśnie jeżeli chodzi, no na przykład wejdźmy sobie na stronę Facebooka z Chrome'em, czy na jakąś taką inną, przebudowaną stronę, NVDA odbiera takie wrażenie, jakby się gdzieś tam to omuliło. Z Jawsem no zupełnie tego nie czuć. Działa to elegancko, tak samo widzę to, jak to działa ze Skype'em. Ja jestem bardzo zadowolony, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się tego, że czegoś takiego po Jawsie. Jestem bardzo mile zaskoczony. Tyle mogę na ten temat
1: powiedzieć.
7: To dobrze wiedzieć,
1: dokładnie. No dobrze, że Freedom coś robi, dobrze, że rozwijają ten program i że cały czas gdzieś tam są dodawane, może już nie takie spektakularne funkcje jak kiedyś, ale że stabilność po prostu jest zachowana.
2: Tak, zwłaszcza, że no, jednak Jaws jest no, programem, było nie było dość drogim i jeżeli otrzymujemy za tę cenę mimo wszystko jakąś dłuższą stabilność, szybkość działania, no to...
1: To czemu
2: no
1: to nie?
2: Dobrze, oczywiście.
1: Na może i warto za to zapłacić.
7: Bardzo w ogóle są dwie fajne rzeczy. Po pierwsze ramki, jak z tego korzystać, że ja dokładnie jeszcze nie wiem, ale wiem, że za pomocą tych ramek można naprawdę obsługiwać bez problemu niedostępne aplikacje, gdzie trzeba coś na przykład kliknąć albo coś trzeba na przykład przeczytać zamiast najeżdżać na to myszką. ale też właśnie JAWS ma taką funkcjonalność automatyczne etykietowanie nieetykietowanych grafik.
1: Tak, no to są, Patryku, takie podstawowe funkcje w JAWS-ie od wielu, wielu lat i zresztą w każdym czytniku ekranu, który był kiedyś i który bazował na tych sterownikach przechwytywania obrazu. To było kiedyś standardem. Teraz od tego, no na przykład NVDA odchodzi.
7: JAWS już powoli też.
1: Chociaż tam jest ten, no co do tych ramek, jest ten cały dodatek, te hotspoty chyba w NVDA. Tomku, ty chyba z tego korzystałeś kiedyś, no nie?
2: Znaczy hotspoty są w JAWS-ie, w NVDA jest Golden Cursor.
1: Golden Cursor, a okej. Okay.
2: Golden Cursor i to z tego co wiem działa, to chociaż teraz coraz częściej robi się, to znaczy w ogóle zauważyłem, że deweloperzy coraz mniej wykorzystują takie rozwiązania do konkretnego screen readera, tylko rozwiązania bazujące chociażby na AutoHotkey czy innych tego typu takich, no powiem programach, ale podejrzewam, że programiści słysząc o Hotkey jako języku programowania pewnie się obruszą. W każdym razie no, jest już kilka takich rozwiązań, na przykład do dźwięku, które właśnie bazują na AutoHotkey i one są niezależne wtedy od screenreadera i wydaje mi się, że coraz więcej takich rozwiązań na tym działa, ale oczywiście mogę się mylić, bo ja działam głównie w jednej dziedzinie właśnie dźwięku, realizacji dźwięku, muzyki i oczywiście tu może być troszeczkę inaczej, w każdym razie no coś takiego zauważyłem, kiedyś... ale jest Golden Cursor rzeczywiście i tym też można sobie samemu pewne rzeczy zrobić.
7: Obawię się tym, nie wiedziałem nawet, że takie coś istnieje.
1: Kiedyś w Windowsie na przykład były okna, to jest coś takiego jak ramki w JAWS-ie.
2: To jest jeszcze co inne, to bardziej jest jak chyba rzeczywiście te ramki w JAWS-ie. Okno, czyli...
1: Obszar po prostu, definiujemy ekranu, sobie obszar.
2: Obszar ekranu, w którym program odczytu ma ekran, którym na przykład program odczytu ekranu ma zwrócić szczególną uwagę na to, co się tam dzieje.
1: Albo go odczytać po prostu.
2: Albo go właśnie
1: formie.
2: Nie czytać nigdy. Na
1: Albo
2: przykład, tak? No bo to są różne rzeczy. I na tej podstawie też się budowało konfiguracje do różnych programów. Na przykład do gadu-gadu, między innymi, żeby czytał statusy, kiedy się zmieniają, albo wiadomości, kiedy przychodzą i tak dalej, i tak dalej. I to było rzeczywiście dość fajne i trochę szkoda, że tego nie ma na przykład w NVDA, że można sobie zdefiniować, że w tym obszarze ekranu, jak nacisnę strzałki albo kiedykolwiek, mów co się zmieniło, tak? I powiedzmy, jeżeli nawet jest niedostępne okno, ale jest jakiś tekst, który się tam zmienia, no to NVDA mógłby taki tekst czytać automatycznie. Niestety tego nie ma, trochę szkoda, bo...
7: Jeszcze po JAWS-ach chciałbym nadmienić szybciutko, tutaj nie zabierać wam czasu. Jest jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, jeżeli chodzi o JAWS-a dystrybuowanego przez Altix. Nie wiem, z czego to wynika, ale JAWS z Altixu w menu pomoc nie ma w ogóle opcji sprawdzania aktualizacji. JAWS od Freedomu tą opcję ma i jakby, jeżeli wyjdzie u Freedomu jakaś wersja, znaczy uaktualnienie nawet do JAWS-a 2020 coś, to w tym momencie on nam zakomunikuje i nam tą aktualizację pobierze. W JAWS-ie Freedom Altixowym w ogóle nie da się sprawdzić aktualizacji. Trzeba jakoś, nie wiem, albo po prostu u nich ze strony. W ogóle zauważam, że Altix posiada starszą wersję, o wiele starszą wersję.
2: A czy JAWS z Freedomu jest po polsku?
7: No właśnie
1: JAWS
7: nie jest.
1: JAWS Freedomu nie jest po polsku. Lokalnie
2: i tu masz odpowiedź na pytanie. Chodzi o to, że JAWS ten w Altixie jest spolszczony i to jest podejrzewa najnowsza wersja spolszczona.
1: Dokładnie.
4: Tak, a jeżeli chcemy mieć najnowszą wersję JAWS-a, to najlepiej na stronie Altixu wejść, pobrać i wystarczy po prostu nainstalować tą najnowszą wersję na naszego JAWS-a i wtedy wszystko powinno
7: działać. No, tylko że trochę Altix jednak nie nadąża za aktualizacjami tych JAWS-ów, bo na stronie Freedomowskiej...
1: Patryku, ale to możesz zawsze używać angielskiego JAWS-a, no, w takiej sytuacji. Jeżeli chcesz mieć najnowszy, no to angielski. Niestety. To jest
2: chodzi
1: na zasadzie albo, albo.
2: Fajnie by było, gdyby jednak firma się z tym wyrabiła.
7: No tylko z licencją byłby wtedy problem.
2: No jest
7: problem.
2: Jak jest i jakby my na to inaczej. Nic nie poradzimy.
7: Tak chciałem powiedzieć, że niestety jeżeli użyjemy tej licencji na angielskim JAWS-ie, nie aktywujemy go. Nie ma takiej opcji.
1: A to szkoda.
7: Musimy mieć, bo on nam wykryje, że tam inny dystrybutor i tak dalej. Ale jeszcze a propos Jonesa i a propos Microsoft Teams, wy tutaj mówicie. Ja ogólnie słyszałem taką rzecz. Ja jedynie co z Office'a używam taka Outlooka do poczty, to jest podstawowy program pocztowy, ale na przykład spróbujcie, jak jest Microsoft Teams właśnie dostępny z Jonesem, bo słyszałem, że właśnie programy pakietu Office z Jonesem sobie radzą bardzo dobrze w tym właśnie Access, który tu...
2: Patryku, masz Jonesa, to spróbuj.
7: Właśnie chodzi o to, że nie wiem jak jest...
1: Microsoft Teams możesz sobie zainstalować za darmo ze strony Microsoftu i możesz sobie teraz, kiedy jest ten czas, gdzie wszędzie panoszy się koronawirus, to nawet i na kontach Microsoftu zdaje się w jakimś tam tych takich prywatnych, zdaje się, że w jakimś tam stopniu można korzystać również z Microsoft Teamsów i tworzyć swoje zespoły. Więc Patryku, spróbuj.
2: Póki czas.
1: Dokładnie. I za tydzień możesz nam dać znać.
7: Staram się oczywiście. Super. A jeszcze się chciałem zapytać taką rzecz, bo właśnie też się nad tym zastanawiałem, bo jest w aplikacji, w pakiecie Office coś takiego, co się nazywa Skype dla firm. Ja szczerze powiedziawszy, nigdy tego nie miałem jak przetestować, no bo nie mam żadnego konta firmowego.
1: Jak sama nazwa, to już mówię, jak sama nazwa wskazuje, Skype dla firm jest produktem Skype dla firm. I po prostu jeżeli mamy konto firmowe w jakiejś organizacji, to każdy użytkownik jest przypisany tam, jego adres mailowy jest loginem Skype dla firm. I wtedy na przykład jak powiedzmy mój login michal.dziwisz@fir.org.pl jest też w ogóle, co ciekawe, osiągalny ze zwykłego Skype'a, jak dobrze kojarzę. Natomiast problem jest inny. Problem pojawia się w momencie, kiedy chcemy zestawiać połączenia konferencyjne kilku osób, firmowych i niefirmowych. I wtedy zaczynają się problemy.
7: Ale właśnie ja się chciałem zapytać, bo moje pytanie właśnie a propos tego Skype'a, bo to akurat ja wiem. Ale właśnie ja się chciałem zapytać, jak jest z dostępnością tego
1: nie
7: programu?
1: Jest źle.
7: Jak on
1: nie
7: wygląda
1: źle
7: w porównaniu do zwykłego Skype'a?
5: Nie działa, jest tylko źle. Tam twoją listą kontaktów jest poniekąd katalog chyba firmowy. Więc jeżeli jest po prostu w firmie zaimplementowana lista kontaktów, a najczęściej jakaś jest, jakiś katalog powiedzmy wszystkich osób, które pracują, to jest gdzieś poniekąd twoja lista kontaktów i to jest twoje źródło, z którego bierzesz kontakty. Więc ten interfejs jest troszeczkę taki inny. On tam ma trochę więcej takich przycisków zwijanych, ale dostępne to być jest. Nawet na NVDA widziałem jakieś tikety o usprawnianiu tej dostępności, żeby tam coś było czytane bardziej, coś było czytane automatycznie i tak dalej.
7: A różni się on jakoś? Kurczę, szkoda właśnie, ktoś by mógł pokazać kiedyś w Tyflo Podcastie, jak on wygląda, bo bardzo mnie to interesuje i chętnie bym sobie zobaczył jego wygląd, bo akurat też Skype'a używam w miarę na co dzień i elektronowego i ze sklepu Windows 10. Bardzo jestem ciekawy, czy on jakoś, jak on wygląda w ogóle.
1: Ja szczerze mówiąc, od Skype'a staram się, gdzie tylko mogę odchodzić, bo są te problemy z tymi...
7: Ja jestem na pewnej grupie.
1: Są problemy z loginami, szczerze powiedziawszy, i coraz bardziej mnie to irytuje, jak przychodzi do odnalezienia...
7: To Microsoft wystarczy mieć.
1: Dobrze, Patryku, nie każdy ma konto Microsoft, bo jeszcze niektórzy mają loginy sprzed kilkunastu lat i później, jak są nowi użytkownicy, to ci nowi ze starymi mają problemy, żeby się odnaleźć. Niestety to jest sprawdzone w bojach i tak dlatego odchodziliśmy od kontaktów, od połączeń Skype'owych w Tyflo Podcastach, bo osoby wykorzystujące Skype'a i kiedy się umawialiśmy na audycję, to potem były naprawdę niekiedy nie lada problemy z tym, żeby się odnaleźć, bo ktoś miał login, a kogoś się nie dało znaleźć z jakiegoś powodu, to było...
5: Teraz się ma to live, jest takie live dwukropek, jakieś w ogóle losowe litery i cyfry, nie?
1: Dokładnie. Skype po prostu przechodził, pamiętajcie, że Skype był własnością kiedyś zupełnie innej firmy, oni mieli inną koncepcję, potem się pojawił Microsoft, oni też mieli inną koncepcję i Skype niestety na tym, mam wrażenie, ucierpiał.
2: Tak, i chyba teraz w ogóle dobre programy
7: taką... Ja ciekawy tego Skype'a dla firm, jak on w ogóle wygląda, jak się...
2: Teraz w ogóle dobre programy chyba robią taką historię Skype'a, chyba w pewnym sensie, to są trzy części już. Znaczy one to mają dość taki tytuł, jak Microsoft zepsuł Skype'a, czy coś takiego, czy generalnie jakiś tego typu tytuł, ale generalnie rzecz biorąc, no, opisują, co się tam działo między innymi. No dobrze, to chciałbyś nam, Patryku, coś jeszcze powiedzieć?
7: No ja właśnie chciałem tylko wyrazić swoją wdzięczność, że jesteście na YouTubie. Na pewno będziecie mieć ode mnie suba.
1: Super.
7: No, no Google Podcasty, cieszy. Bo wczoraj była na ten temat rozmowa, już w zasadzie ogarnąłem i te powiadomienia naprawdę działają bardzo ładnie. No. I aplikacja może być, co ciekawe, ubita i wyłączona, bo jednak Google...
1: Tak, tam z tymi powiadomieniami to sobie trzeba wejść, je ustawić i wtedy zaczyna to działać całkiem dobrze. Ja jedynie mam taką jedną rzecz i taką jedną uwagę, ja to zresztą też napiszę w komentarzu pod audycją o podcastach Google. Trim Audio lepiej wyłączyć, jednak, bo okazało się, i ja to odkryłem wczoraj, i Michał zresztą, jak rozmawialiśmy prywatnie, też wspominał coś na ten temat, że też to wczoraj zauważył. I mam wrażenie, że Google gdzieś zrobiło jakąś cichą aktualizację, testującą pewnie jakiś nowy algorytm wycinający ciszę, która popsuła. Bo na zablokowanym ekranie te podcasty, przynajmniej niektóre odtwarzane, po prostu się zacinają. Także jak wczoraj mówiliśmy, żeby to, że można to sobie włączyć, to tak teraz niestety, ale trzeba to rozważyć, czy tego nie wyłączyć, bo po prostu Google wczoraj coś popsuło.
7: To jest Google.
1: No to jest Google. Dobra, Patryku, dzięki dobrze, serdeczne za telefon, dziękuję. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: To ja co? Coś tak do Josa dodam, bo tam jest parę fajnych rzeczy, których z tego co wiemy VDA nie ma. Tam jest po pierwsze... OCR, okej, NetVDA ma OCR-a, ale tam jest wbudowany OCR dokumentów i OCR na pewno z kamery, nie wiem czy ze skanera też, ale mi się wydaje, że też. I można sobie samym JOS-em, samym tym silnikiem OCR-a do JOS-a odpalić na przykład PDF w Adobe Readerze, Adobe Readerze oczywiście, i nacisnąć tam chyba i spacja, bodajże OD i no, zrobi nam OCR. Mamy na przykład, tak o, już z automatu, głosy Vocalizer, które sobie możemy ładnie tam z menedżera wewnątrz JOS-a pobrać. Mamy na przykład coś takiego jak Flexible Web i to jest w sumie fajna funkcja, że możemy sobie konkretne jakby typy, charakterystyki elementów, to musimy z tym sporo poeksperymentować, albo usunąć ze stron, albo zrobić tak, żeby JOS do nich automatycznie przechodził, jak wchodzimy na daną stronę. Czyli na przykład, nie wiem, mi się kiedyś, jak jeszcze sporo czasu temu używałem JOS-a wersji chyba 15 czy 16, tak, 15, która właśnie też już to wtedy wspierała, to mi się na przykład udało na niektórych stronach usunąć wszystkie te listy, udostępnić na Twitterze, udostępnić na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ich nie było. Jest na przykład coś takiego jak znaczniki położenia. Ja pamiętam, że z tego korzystałem na przykład na stronie, tak przykład podałem, DZDN-u, biblioteki dla niewidomych. Po prostu sobie ustawiłem znacznik na zaloguj się, wchodzę na stronę, K, następny znacznik, od razu jestem na linku zaloguj się. Możemy na przykład zrobić, nie wiem, na stronie banku, że powiedzmy mamy dużą stronę i gdzieś tam po środku jest link nowy przelew, to sobie ustawiamy znacznik na linku nowy przelew. Nieważne, gdzie jesteśmy na stronie, K, link, nowy przelew, enter. No różne sobie takie rzeczy właśnie można tym robić. Można robić, od kilku wersji dopiero weszło, skrypty dla domeny, z czym podobno NVDA ma problem, żeby zrobić jakiś fajny dodatek, który na przykład, nie wiem, robi coś na stronie, etykietuje nam przyciski albo coś czyta. Tak jak na przykład, nie wiem, te napisy do Netflixa, co ja zrobiłem, sposób na to, żeby to zrobić. To gdyby NVDA miał coś takiego właśnie jak skrypty dla domen, który ma JOS, to dałoby się mu napisać dodatek, że na stronie Netflixa rób to. No a niestety nie ma, nic się niestety nie da, więc. Mamy jakiś schemat mowy, że wszystko czytaj tak, ale użyj głosu takiego i takiego i takiego, jeżeli ten komunikat to jest, nie wiem, jakiś tam konkretny typ komunikatu. Zamień coś tam na dźwięk, na przykład, nie wiem, stan obiektu, że zaznaczone, niezaznaczone, to nie ma być tekst, tylko ma być tszt, bo nam się akurat tak podoba. Więc ten JOS ma mnóstwo dziwnych funkcji, które czasem są w sumie fajne.
5: To może ja jeszcze opowiem o dodatku drugim. bo to był pierwszy dodatek, no to jak widzicie już nowe speech framework API w ogóle sieje żniwo i zbiera. A mamy też drugi dodatek tego samego autora, Tonus Enhancements. I to jest taki pakiet różnych małych funkcji przydatnych tu i ówdzie, które zdaniem autora zasłużyły na to, żeby być spakowane do jednej wtyczki, bo są tak małe.

0: ona czytana od konkretnej kolumny, od konkretnego wiersza w dół, od konkretnej kolumny w prawo do następnych. To jest jeden zestaw poleceń, który oferuje ten dodatek. Następnie mamy dynamiczne skróty klawiszowe. Tego nie do końca rozumiem, szczerze mówiąc, bo to jest jakaś taka funkcja, która ma podany kontekst na przykład w notatniku do pisania kodu programistycznego, że konkretny skrót klawiszowy, który wykonujemy w jakiejś aplikacji, jest oznaczony jako dynamiczny. I wtedy, jak wykonamy ten skrót, to zdaje się, że albo to okno, w którym jesteśmy, albo ta linia tekstu, na której jesteśmy w wyniku naciśnięcia tego skrótu, będzie odczytywana automatycznie, jeżeli coś się zmieni. Więc tutaj nie do końca wiem, czy chodzi właśnie o linię tekstu, czy o, powiedzmy, tytuł okna, czy tam, powiedzmy, samo okno, że jak coś w tym oknie nowego się pojawi, to dostaniemy informację, ale jakaś taka funkcja tu też jest. Odczytywanie wyjścia konsoli w czasie rzeczywistym, no to tutaj, jeżeli coś działamy w jakichś terminalach, czy Windowsowym, czy w Putim, i wykonamy jakąś komendę, no to to, co wróci do nas...
1: To myślnie.
0: Tak?
2: Tak, nie, nie. W Putim na pewno Putim i w konsoli, i w konsoli. Może, to znaczy,
3: ale
2: wiesz co?
3: Pytanie, czy każda linijka.
2: Właśnie.
3: W sensie, że...
0: Tak, bo tu chodzi o to, że każda linijka, jak się pojawiają nowe linie tego.
2: W Putim działa to lepiej, ale w konsoli Windowsowej, w CMD-ku, to czasem potrafi działać to dziwnie, więc być może tu zostało coś zrobione względem tego.
0: Okej. Okay. Pipaj, kiedy NVDA jest zajęty, czyli w momencie, jak coś się zawiesi, jak NVDA nie jest w stanie do nas mówić, jak jest coś tam przeładowane, to zamiast nie robić nic i pozostawiać nas w niepewności, bo jest cisza, czy się zawiesił cały komputer, czy tylko NVDA nie wyrabia, to jeżeli zaczniemy wchodzić w interakcję z NVDA w takiej sytuacji, będziemy słyszeć te piski takie domyślne, które są zazwyczaj w NVDA, nie wiem, przy dużej literze, czy przy pasku postępu. No to tu będziemy takie rzeczy słyszeć. No i też opcja jest regulowania głośności NVDA niezależnie od głośności systemu. Co różni się tym od sterowania głośnością syntezatora, że możemy też sterować głośnością dźwięków, jakie wydaje z siebie NVDA. No i tu mamy też zablokowanie podwójnego insertu. Po naciśnięcie insert dwa razy włącza tryb wprowadzania, to o tym nie wiedziałem. Tu można to wyłączyć, żeby tego nie było.
1: W sensie, że jakby naciśnięcie dwa razy insert, to jest to samo, co naciśnięcie raz insert, gdyby nie było NVDA.
3: W takiej normalnej sytuacji tak. To można zablokować.
1: Tak. A naciśnięcie insert powoduje tyle, że jeżeli piszemy... Insert to jest taki klawisz jak caps lock, on jest jakby włączony i wyłączony. I teraz jeżeli insert jest włączony i nam mamy zdanie, nie wiem, to jest test, i zamiast test, nie wiem, ustawimy się przed test i napiszemy, nie wiem, jakieś słowo na cztery litery mama na przykład, to jeżeli insert jest wyłączony, czyli w domyślnym trybie, to będziemy mieć to jest mama test. A jeżeli insert jest włączony, to on będzie nadpisywał te następne znaki. I po prostu...
3: Czyli będzie to jest mama.
1: Zniknie, tak. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli mamy jakiś... Teraz to się nie przydaje. To się przydawało kiedyś, jak mieliśmy ogromny dokument i chcieliśmy coś w środku niego wpisać i wciśnięcie jednego znaku to mogło potrwać 3 sekundy, zanim on sobie w pamięci poprzesuwał to, co było jakby po tym znaku, bo ten dokument, powiedzmy, miał megabajt, a mieliśmy procesor, jaki mieliśmy, i nie potrafił sobie zbyt szybko z czymś takim poradzić.
0: No to widzisz, Mikołaju, dzięki za objaśnienie.
1: Ale funkcja została, a bardziej w tym momencie irytuje niż pomaga, więc...
3: No. Więc czasami... Zwłaszcza, że stan klawisza insert chyba żaden screen reader nie podaje, bo nie wiem, czy się da w ogóle podać.
1: Bo to w ogóle chyba nie jest funkcja systemowa, globalna.
3: Tak, tylko to jest chyba funkcja programu.
1: Funkcja edytora.
3: To chyba trudno by było to zrobić. Dobra, to coś jeszcze ta wtyczka ma, czy...?
0: Nie, to już wszystko.
3: Okej, okay, jeszcze
1: no i jest Lion, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu.
3: Lion?
0: Tak.
3: Ja się dobrałem do testów tego programu i bardzo ciekawe rzeczy odkryłem, znaczy tej wtyczki.

0: Bo no, Lion czyta napisy. Okej, ale no, czyta napisy przy pomocy OCR-a. I rzeczywiście to działa. Natomiast ja się tak zastanawiałem. Mam kilka filmików nagrywanych ze swojego smartfona, jak gdzieś tam sobie idę i tam komuś nagrywałem. Jak idę sobie przez dworzec centralny w Warszawie i stację metra i tam coś jeszcze. I postanowiłem ten film na pełny ekran przełączyć w jakimś dowolnym odtwarzaczu filmów. No i co? I wchodzę na filmie do którejś z drogerii na centralnym i jest czytany. Witamy, najniższe ceny. Oczywiście no z błędami to jest czytane. Wchodzę na którą stację metra, słyszę na Tolin. Widocznie tam był taki napis. Oczywiście czasami słyszę LLLLL na przykład, bo tam coś mu się wydaje, że jest napisem. Niemniej rzeczywiście nawet takie napisy, które kamera gdzieś tam przypadkowo wychwyci, nieraz są czytane. Wszedłem do autobusu, pojazd klimatyzowany, tak? Więc...
1: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jakby odpalić Zooma, zrobić to, udostępni ekran iPhone'a, iPada, wyskoczy nam do King R-Render, gdzie jest pokazany faktycznie ten ekran iPhone'a i iPada. I tam zapuścić Liona. Jaki byłby efekt?
0: Podejrzewam, że coś by czytał.
2: Tak, ale nie byłoby powiadomienia, znaczy nie wiedzielibyśmy, co jest podświetlone w tym momencie, tylko wiedzielibyśmy, co jest jakby na ekranie.
3: Jaki tekst, więc czytałby tak całościowo. Ale to zawsze
1: to czasem przydać.
0: Czasem mogłoby się przydać.
2: Ja kiedyś włączyłem Liona, ale miałem Syntoka wtedy włączonego. Ja włączyłem Liona na czyimś udostępnionym ekranie na webinarium, jak ktoś pokazywał prezentację na ekranie i się wykrzaczyło NVDA. Ale to pewnie dlatego, że miałem Syntoka.
3: Natomiast a propos Liona jeszcze taka jedna rzecz, tam pojawiły się informacje, że był problem z pobraniem tej wtyczki i rzeczywiście był, ten serwer, na którym jest hostowana ta wtyczka, miał jakieś problemy i dziś na przykład nie działał, ale już działa od mniej więcej godziny 18, więc jeżeli ktoś miał z tym kłopot, to może już
0: i on
3: pobierać.
0: Tak co jakiś czas nie działa, także to co jakiś czas są jakieś takie z nim problemy, też miałem problem i to tak czasem działa, czasem nie działa, także no to trzeba próbować, jak nie działa. Nie wiem, czy autor tej wtyczki i co, ile ją będzie rozwijał, na razie niestety nie dał tej wtyczki. Nie wiem w zasadzie z jakiego powodu do repozytorium oficjalnego wtyczek.
3: W sumie tak sobie myślę, że żeby było łatwiej, to ja sobie tę wtyczkę pobiorę i zahostuję ją też gdzieś u siebie i podrzucę.
2: W ogóle są dyskusje o tym, żeby to ewentualnie kiedyś, po oczywiście odpowiednich przeróbkach kodu, poprawkach i tak dalej, udostępnić jako funkcję NVDA wbudowaną, ale myślę, że do tego jeszcze droga daleka, natomiast ticket już istnieje i dyskusje się toczą, więc może kiedyś.
0: Zobaczymy. Jeszcze wtyczki jakieś znalazłeś?
2: Nie. To jest wszystko na ten tydzień.
0: To co, przechodzimy do ciekawej rzeczy. Maseczki można kupić w różnych miejscach.
4: Tak.
0: W Altixie też.
4: Tak, dokładnie. Można nawet kupić w Altixie. Oczywiście to nie jest może stricte Tyflo informacja, no ale sklep Tyflo jest jak najbardziej. Od dzisiaj pojawiły się właśnie w sklepie Altix maseczki do kupienia. Są to dwuwarstwowe maseczki ochronne jednorazowego użytku, dopasowujące się do twarzy, uszyte z płótna bawełnianego. Koszt jednej maseczki jest to 9 zł, można zamówić oczywiście wiele sztuk. Kurier dowiezie nam tą maseczkę następnego dnia, jeżeli zamówimy w godzinach porannych, przedpołudniowych. Koszt przesyłki kurierskiej jest to 14 zł. No i oczywiście można zamówić na stronie altix.pl, w aktualnościach możemy tam znaleźć i dalej do koszyka, lub też zadzwonić do punktu i zamówić w ten sposób te maseczki. No i jeżeli potrzebujemy, nie mamy, kończą się nam, to warto się spieszyć, bo liczba ich jest ograniczona.
3: A czy te maseczki, Piotrze, to one są jako artykuły codziennego użytku, że liczą się na te promocje darmowej dostawy tam powyżej kilkudziesięciu złotych?
4: Nie wiem, szczerze nie wiem, powiem szczerze, bo to dzisiaj taka informacja przyszła z dnia i powiem szczerze, że nawet nie wiem, ale być może tak, nie jestem w stanie powiedzieć, więc...
3: No, w dzisiejszych czasach wyglądają na artykuły codziennego użytku.
4: Wyglądają, ale jak jest to trzeba było zadzwonić do punktu naszego i się spytać.
3: Okej.
0: Można zadzwonić. Tymczasem w aplikacjach na Androida jest kilka bardzo ciekawych nowości. Paweł Masarczyk większość znalazł. Ja część z nich testowałem, no ale od początku. Nawigacja.
2: Tak. Przede wszystkim Loadstone GPS nie śpi. Loadstone GPS pochwalił się w zeszłym tygodniu, że pracują nad androidową wersją nawigacji. Udostępnili już jakiś pierwszy screen. No i życzą sobie, żeby koronawirus jak najszybciej się z nami pożegnał, żeby można było już testować na świeżym powietrzu na zewnątrz ich produkt. No, pytanie, czy jest się czym cieszyć, bo no, ponoć iOS-owa wersja się nie spotkała z zbyt ciepłym przyjęciem. Wielu funkcji ponoć brakowało. Chociażby nie ma nawigacji zakręt po zakręcie, która jest taką piętą achillesową gdzieś tych wielu rozwiązań. Wiele innych opcji mogłoby być bardziej dopracowane. Teraz jakoś też długo oni siedzą cicho w kwestii aktualizacji tej wersji iOS-owej, chyba że coś było, ja nie wiem. Też możliwe. No ale Loadstone GPS się szykuje. To jest rzecz jedna, jeśli chodzi o nawigację. A rzecz druga, to nie jest, jak się okazuje, nic nowego. A nawet bym powiedział, że dość stare, tylko że dopiero wczoraj to odkryłem. Był sobie projekt, który zaczął się jako praca dyplomowa, jak ich wiele, na Politechnice w Dreźnie. Student chciał stworzyć koncepcyjnie, jak mogłoby wyglądać taki projekt, jak mogłaby wyglądać idealna nawigacja dla osób niewidomych. To była cała praca, w tej pracy było wyszczególnione, jakie na ten moment są rozwiązania, że większość na iOS-a, że często płatne, że wielu funkcji nie mają, że korzystają z mechanizmów, które są dedykowane osobom widzącym, więc te trasy nie są zoptymalizowane pod kątem naszych potrzeb i tak dalej, i tak dalej. No i powstał projekt Walker's Guide, który widocznie tak bardzo gdzieś z powodzeniem się przyjął, że jest rozwijany aż do dziś. Ostatnia aktualizacja była w październiku, 5 miesięcy temu, więc można śmiało stwierdzić, że projekt gdzieś tam jeszcze aktywnie żyje. Trzeba by się do autora zwrócić, zapytać, jak tam plany. Natomiast co ten projekt wyróżnia od różnych innych nawigacji, które już mamy? Po pierwsze jest open source. Zarówno klient, czyli aplikacja, którą my pobieramy i z niej korzystamy, jak i serwer, na którym to serwerze trzymane są mapy z POI, z punktami oraz mechanizm kalkulacji tras. Wszystko bazuje na OpenStreetMap. Serwer możemy sobie sami zainstalować na naszych jakichś zasobach. I nawet jest opcja w ustawieniach klienta, żeby wprowadzić własny adres serwera i się do niego podłączyć, więc nawet gdyby autor kompletnie zarzucił projekt, to wszystkie komponenty są udostępnione, żeby dalej go pociągnąć. Po drugie, bardzo ciekawe jest podejście do prezentacji ulic i dróg w ogóle, bo w każdą drogę możemy sobie wejść, czy to z perspektywy POI, czy z perspektywy wytyczonej już trasy, bo trasa również, możemy wytyczyć trasę i po niej sobie iść i możemy podejrzeć, z ilu się składa punktów, a jakie to punkty, a kiedy skręcić i tak dalej. Po wejściu w trasę, w taką drogę, powiedzmy jakąś ulicę na przykład, możemy sobie dowiedzieć się na przykład, jaka to nawierzchnia, jaki to jest typ drogi, czy to jest droga tam, powiedzmy, zamieszkała, czy tam zabudowana, czy droga przejezdna dla pojazdów i tak dalej. Możemy się dowiedzieć, z czym się krzyżuje. I w te drogi, z którymi się krzyżuje, gdzie mamy napisane, że przed tobą będzie taka, za tobą taka, w lewo taka, w prawo taka, w każdą możemy wejść, więc możemy tak w sumie bez końca chodzić po tej strukturze, trochę jak po folderach w eksploratorze plików i wchodzić w kolejne ulice. I możemy też się rozejrzeć, jakie tam są na przykład skrzyżowania i w którym miejscu. Co prawda nie ma czegoś jeszcze fajniejszego, czego ja bym sobie życzył, czyli że na przykład wchodzę w konkretną ulicę i na tej ulicy widzę, jak są rozmieszczone konkretne POI, czyli jakieś sklepy, jakieś domy, mieszkania i tak dalej. Natomiast chyba jest dość dużo informacji o tych POI. O domach na przykład widać, że to jest jakiś tam, powiedzmy, dom jednorodzinny, chyba ta informacja chyba była. Jakieś tam jeszcze inne dodatkowe. Możemy sobie tworzyć swoje profile POI, czyli możemy, nie ma czegoś takiego jak w typowej nawigacji, że albo wybieramy sobie jedną kategorię, albo mamy wszystkie kategorie punktów naraz i tak wymieszane, tylko my tworzymy od zera profil, profil ma swoją nazwę i w profilu zaznaczamy, jakie kategorie POI nas interesują, więc możemy sobie tak personalizować. Mamy też oczywiście symulację miejsca, w którym rzeczywiście nie jesteśmy, możemy wprowadzić adres i zasymulować tą lokalizację. To jest troszkę skomplikowane tam, ale się da. Możemy użyć kompasu i w tym kompasem się też orientować w przestrzeni, w której jesteśmy. Jest rekalkulacja tras. Możemy sobie przeliczyć trasę powrotną, możemy przeliczyć sobie trasę, którą idziemy od momentu, w którym jesteśmy. Jest jakaś integracja z komunikacją miejską, ale niestety tylko z tą, która jest open source, więc no na razie jest tam wspierana przez serwer komunikacja miejska w Niemczech, ale no możliwe, że jak się znajdą jakieś dane otwarte do konkretnych miast w Polsce, to też by się dało to zaimplementować.
1: Poznań chyba coś ma.
2: Warszawa chyba ma i Szczecin. Wiem, że na Śląsku trzeba niestety do ZTM-u się zwrócić o zgodę i wtedy można jakoś tam zaakceptować jakiś ich regulamin i się dostaje konto na FTP-ie, z którego się pobiera pliki. Więc to nie jest do końca otwarty dostęp, ale jak ktoś potrzebuje do jakiegoś projektu, no to uzyskać można.
0: Ale na przykład jak się wejdzie w listę PAIF przystanek, to ja na przykład widziałem, jakie linie z tego przystanku odjeżdżają.
2: Bo to jest chyba informacja zakodowana na sztywno w OPSM-ie, ale nie masz już rozkładów jazdy. Owszem. Natomiast masz informację pewnie, jak to jest linia tramwajowa, jakie jest napięcie tej linii.
0: To nie wiem, bo jeszcze nie dotarłem
2: zobaczyć, ale to tramwajowej. Są takie typowo informacje z XML-a, które są w GR-mapie na przykład podawane i one w tej aplikacji są podawane, co ciekawe. Tam są w ogóle ciekawe informacje w tych XML-ach, w zależności od typu punktu i od tego, jak ktoś się pieczołowicie przyłożył. Bo tam można na przykład przeczytać sobie, że jak jest budynek, to jest blok mieszkalny, pięciopiętrowy, z wjazdem na wózki inwalidzkie i windą. A jak to jest jakiś tam, powiedzmy, zakon, jakiś klasztor czy inny obiekt sakralny, to że to jest, powiedzmy, religia chrześcijaństwo, denominacja katolicyzm, płeć kobiety, że to jest zakon żeński i coś tam. I to są wszystko w takim XML-u pokategoryzowane. Bardzo fajnie jest to zorganizowane w tym OSM-ie. Pytanie, czy ten Walker's Guide do wszystkiego ma dostęp, ale potencjalnie by mógł mieć.
0: No mógłby mieć.
2: No i trzecia rzecz, która się pojawiła też odnośnie Androida, czyli ludzie, którzy robią SM Readera, Music Readera, czyli szkoła dla niewidomych w Wietnamie, próbuje zrobić Braille'a dla nut. I z jednej strony w SM Music Readerze wprowadzają możliwość tłumaczenia nut na Braille'a, na nuty brajlowskie, a z drugiej strony tworzą i można się do nich zgłosić mailowo, że się chce testować, chyba w ogóle jakąś usługę dostępności, aplikację na prawach usługi dostępności, z tego co zrozumiałem, którą się aktywuje podobnie jak BrailleBacka, czyli jakby kolejny screen reader, który łączy się do monitorów brajlowskich i wyświetla nam nuty.
0: No dla muzyków to może być rzeczywiście ciekawa informacja, zwłaszcza, że chyba ja nie widziałem takiego rozwiązania na iOS, a tylko jestem ciekaw, jak rzeczywiście będzie z międzynarodowością tych nut, dlatego że w nutach to jest trochę jak z matematyką, albo jeszcze bardziej, co kraj to obyczaj, te nuty się różnie zapisują w różnych krajach, a że Wietnam jest dość daleko, więc pytanie, na ile ten zapis będzie zgodny z tym, co my
2: może
0: mamy.
2: Może ten tłumacz nutowy będzie jakoś lokalizowalny i będzie można różne zapisy tam wprowadzić.
0: Miejmy nadzieję. Także no, zobaczymy. To co? Przechodzimy do Unigrama? Czy jeszcze nie?
2: Jak o mnie chodzi, to możemy.
0: Chyba przechodzimy do Unigrama. Mikołaju.
1: No, taka mała nowość. W sumie nic jakby specjalnego, ale jest. Jeżeli sobie życzymy, jesteśmy fanatykami starego Skype'a i życzymy sobie czatów w osobnych okienkach, to na liście czatów znajdujemy sobie osobę, naciskamy sobie na niej Shift i Enter i czat otworzy się w okienku obok. Jest mały problem, niestety komuś się coś pomyliło i jakby domyślam się nawet, co programistycznie tam poszło nie tak, ale po prostu w tytule okna widzimy swoją nazwę użytkownika zamiast nazwy użytkownika drugiej osoby. Czyli ja widzę Mikołaj Hołysz Unigram zamiast ktoś tam Unigram, w zależności z kim rozmawiam.
0: No tak, jak masz trzy czaty, to jest problem.
2: Rzeczywiście działa, właśnie sprawdziłem, dzięki. Swoją drogą, fanatyk starego Skype'a, pół pulpitu zawalone okienkami czatów, najgorzej.
0: No właśnie, ale to a propos czatów, bo zmiany też są w Mirandzie. jak coś jeszcze używa.
2: Tak, drobna zmiana. Mi w ogóle zaczął działać Facebook, ale to nie o tym, bo mi tam wiadomości nie chciał przesyłać ani odbierać, w końcu to działa. Natomiast poprawili w Crisplindzie i taka rzecz, która już od dawna powinna była działać, a nie działała. Może kojarzycie, że jak chcieliście znaleźć jakiś konkretny kontakt, to Crisplind reagował tylko na pierwszą literę. Więc jak, nie wiem, ktoś by chciał wpisać Piciok i napisał P, przeskoczyło na pierwszą pozycję z P, ale już I przeskakuje na pierwszą pozycję z I, a nie filtruje dalej tej listy. No to teraz to naprawili i teraz w miarę wpisywania kolejnych liter lista się przefiltrowuje i wyświetlają nam się tylko te wyniki, które dopasowane są do tych liter, które wpisaliśmy. I co ciekawe, przeszukiwane są też podgrupy, więc nawet jak mamy wszystkie grupy zwinięte, to on nam poszuka i w Facebooku, i w Gadu, i w innych wszystkich grupach, jakie tam mamy. Ja już z tego korzystam od jakiegoś czasu i działa to całkiem fajnie. Trochę gorzej, że podświetlany jest pierwszy wynik, a nie jest to filtrowane na zasadzie, że pokazywane są tylko kontakty, które wpisujemy. Więc ja w tym momencie, szukając Michała, wpisałem Michał Dziwisz, ale miałem też czata z Michałem i z Mikołajem, gdzie się umawialiśmy na jakieś tutaj różne audycje i podświetlił mi się ten czat grupowy, a gdy schodziłem w dół, to już widziałem kolejne kontakty w tej grupie, nie mogłem dotrzeć na tyle szybko do kontaktu Michała jakby prywatnego, więc tutaj problem był, no ale jakby postęp jest i moim zdaniem duży, no bo od lat nie mogliśmy się na to doczekać.
0: To się zgadza.
3: Czyli Miranda jest cały czas rozwijana. No to dobrze. Swoją drogą to też taka w sumie, myślę, że dość fajna sugestia dla użytkowników, a właściwie dla twórców Unigrama, że może dałoby się jakoś wyrzucić takie okienko, jak jest w Mirandzie, czyli okienko z zakładkami, z ilomaś tam osobami właśnie jako osobne okno, a nie na zasadzie, że po prostu okienko rozmowy było jakby osobne, ale było z zakładkami. Ciekawe, czy coś takiego by się użytkownikom spodobało.
2: No, to było fajne.
3: Bo ja powiem szczerze, ja to lubię właśnie w ten sposób. Nie zawalać sobie paska zadań wieloma oknami pojedynczymi, tylko mieć to wszystko w jednym okienku, ale jednak osobnym. Tak, ale jednak osobnym względem listy kontaktów.
0: To by było fajne.
1: Albo nawet coś typu właśnie Skype, że jak przyjdzie wiadomość, to wyświetl okno.
3: No też jest to jakaś opcja, tak. Chociaż powiem szczerze, trochę irytujące, jak dla mnie, ja nie lubię, jak mi coś wyskakuje na pierwszy plan.
2: Na pierwszy plan może nie, ale jakby w tle, to jest ta polityka, jak Miranda ma to pole, ale uprzejmie, że jakby otwórz nowe okienko nowej rozmowy, ale uprzejmie, kiedyś się to tak nazywało, czyli że w tle, gdzieś tam na drugim planie, względnie w drugiej zakładce, jeżeli jesteśmy w oknie z kimś innym, ale obawiam się, że to nie wypali z tego prostego powodu, że to jest aplikacja UWP i ona działa jak mobilna, czyli poniekąd nie ma chyba procesu odpalonego w tle takiego, tylko by powiadomienia mogła wysyłać, nie?
0: Nie wiem. No cóż, zobaczymy. Natomiast Apple, no nie tylko Apple, ma różniste patenty i ostatnio jednym z takich patentów jest jakiś sposób na pomoc niewidomym, którzy chcieliby zrobić zdjęcia.
2: Tak, to jest na razie patent. Patent, jak to z patentami bywa, po pierwsze bardzo ogólnikowo się odnosi do pewnych kwestii, więc nie wiadomo na przykład, czy urządzenie przenośne to jest iPhone, czy powstanie nowe urządzenie Apple'a. Pewnie chodzi o iPhone'a, no ale nigdy nie wiadomo, dopóki nie jest napisane wprost, no to nie wiadomo. Po drugie, nie wiadomo kiedy, no bo z patentami, jak to bywa, czasami leżą sobie w szufladzie, żeby nikt inny nie zakosił pomysłu, ale zanim zostanie zrealizowany, to jeszcze trochę. Natomiast dość dużo szczegółów jest, 30 tysięcy znaków, słów. Boże. W każdym razie dość długi ten patent jest i wyszczególnione są w nim różne rzeczy. Na przykład to, że no właśnie, gdy będziemy robić zdjęcie i gdy będziemy też oglądać zdjęcia, to telefon będzie zachowywał się troszkę inaczej. W jaki sposób inaczej? Przede wszystkim będzie nadany priorytet obiektom, które są widziane na ekranie. I to, co będziemy gdzieś chcieli bardziej sfotografować, albo będzie bliżej widoczne po prostu i wyraźniej, będzie wrzucone na pierwszy plan i opisane, a rzeczy na dalszym planie też będą do podejrzenia, ale gdzieś tam bardziej zakopane, mniej będzie się na tym skupiał program. Będzie to osiągnięte przez stworzenie takich ramek, które będą zawierały te różne obiekty. I po, gdy będziemy przeglądać palcem ekran, to będziemy na te ramki się natykać. I w momencie, gdy się na taką ramkę natkniemy, to jej granica prawdopodobnie, to jest wszystko tak na razie jeszcze w sferze domysłów, będzie zaznaczona jakąś wibracją czy jakąś inną haptyką. Natomiast wewnątrz tej ramki, przesuwając palcem, będziemy słyszeli mniej więcej opis danej postaci. Na przykład dwie osoby w dolnym lewym rogu, albo trzy osoby blisko kamery.
3: Zastanawiam się, Pawle, jak to ma się w kontekście tego, co obecnie oferuje Sing AI. A oni coś takiego właśnie przecież mają.
2: Oni to mają, tylko najpierw przede wszystkim to wymaga zeskanowania grafiki.
3: Tak.
2: Po drugie, więc to się to nie działa jakby w widoku wizjera. Mhm. Po drugie, tam zdaje się, że to jest ten pierwszy poziom, czyli bardzo podstawowy opis, że podświetlimy coś palcem i słyszymy, że tam jest, nie wiem, drzewo albo człowiek. A tutaj będziemy słyszeli rzeczywiście, że jest człowiek, czy tam powiedzmy dwoje ludzi, czy jakiś taki ogólny opis. Natomiast gdy wejdziemy sobie głębiej, nie wiem, czy jakimś podwójnym stuknięciem, czy jakimś gestem, to wejdziemy głębiej w tą ramkę, w taką eksplorację tej ramki konkretnej i usłyszymy bardziej szczegółowy opis, na przykład mężczyzna uśmiecha się w okularach przeciwsłonecznych i tam z brodą.
3: A powiem szczerze,
2: brodaty mężczyzna uśmiecha się w okularach.
3: A powiem szczerze, ja się już na to cieszę, bo naprawdę nawet ta podstawowa funkcja Sync AI to daje całkiem fajny ogląd tego zdjęcia. Na przykład jak mamy jakiś tekst, który jest rozplanowany, jak mamy te tak zwane memy różnego rodzaju, jak ja sobie czasem to wrzucam z Facebooka do Sync AI, żeby rozpoznać i żeby sobie to potem obejrzeć, to można, przesuwając palcem, zobaczyć, jak w ogóle one są ułożone na grafice, to znaczy jak w ogóle jest ułożony tekst względem tego. I to się okazuje, że to jest na przykład w jakichś dwóch kolumnach ułożone obok siebie, a pomiędzy tym jest zdjęcie. Także można sobie to jakoś wyobrazić w bardzo podstawowy sposób.
2: No, ale to nie wszystko, bo oczywiście jest też taki zapis w tym patencie, który umożliwia Apple'owi dostęp do naszych, powiedzmy, jakiegoś naszego źródła zdjęć osób, na przykład nasze kontakty w telefonie albo aplikacja Facebook, i będzie możliwe rozpoznawanie osób na tych zdjęciach. Mhm. I wtedy już usłyszymy na przykład, że blisko kamery widzimy tam, nie wiem, Krzysia i Grzesia. I dopiero jak wejdziemy sobie głębiej w tą ramkę, to usłyszymy, że Krzysiu nosi okulary, Grzesiu trzyma w ręku laskę na przykład, a tam jakiś jeszcze inny Jacek, powiedzmy, coś innego też ma. I to jest spoko. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że to można oczywiście też stosować w zdjęciach już zrobionych. Ciekawe, czy też w multimediach, na razie się mówi ogólnie o zbiorze multimediów, więc domyślam się, że chodzi i o naszą galerię, jak i o jakieś zdjęcia udostępniane przez innych gdzieś na przykład. Na Facebooku czy na WhatsAppie na przykład podawane dalej. I chyba filmy też, tylko wtedy trzeba będzie pewnie zatrzymać klatkę. Natomiast będzie też tak zwany tryb dostępności dla aparatu. I wtedy po pierwsze gesty, które osoby widzące wykorzystują, na przykład jakieś tam stuknięcie, żeby poszerzyć zoom albo zwęzić, albo zwiększyć, albo zmniejszyć, lub inne różne gesty do zmiany poziomu obrazu, będą dostosowane tak, żeby działały z voiceoverem. Po drugie, poprzez informację mówioną lub haptykę będziemy dostawali informację, czy zdjęcie jest wyrównane, jeśli chodzi o poziom, czy wszystko jest równo, czy nie jest jakoś tam krzywo. No i też będziemy otrzymywali informacje, oczywiście te ramki, tak jak już wspomniałem, z tymi opisami, ale też będziemy otrzymywać informacje, jeżeli ludzie lub obiekty będą z tego obiektywu nam znikać lub się w nim pojawiać. Więc tu będziemy mieli też taką informację.
3: To rzeczywiście całkiem interesujące.
0: To się zgadza. To co, odbieramy sobie rozmowę?
3: Telefon. Tak, bo ktoś z nami jest. Kogo witamy?
5: Witam serdecznie, Krzysiek Bartosz z tej strony. Odnośnie, mam pytanie do Pawła odnośnie tego programu do zdjęć, bo rozumiem, że ten program będzie, to jest jakaś wersja płatna, czy wiesz dokładnie jak to wygląda, czy to dopiero jakiś prototyp jest? Jak
2: to jest na razie patent, więc nie wiadomo co z tego wyjdzie i wszystko jest tak owiane tajemnicą, ale prawdopodobna ścieżka będzie taka, że to będzie po prostu wbudowane w iOS-a, w aparat iOS-owy, w aplikację aparatu.
5: Aha, czyli może być na przykład z którąś aktualizacją iOS-a po prostu.
2: Tak, dokładnie. Ja myślę, że to wejdzie jako kolejna funkcja w którymś iOS-ie.
5: Bo powiem wam, że ja przez tego korona świrusa, bo rzeczy tego nazwać nie można, bo już człowiek dostaje świra, wy też pewno, próbowałem robić zdjęcia aparatem właśnie wchodząc po prostu i jakieś obiekty fotografując, no to rzeczywiście od którejś wersji iOS-a on nam podaje, że jest stojąca osoba na środku ekranu, nie wiem, twarz w górnym, dolnym rogu ekranu na przykład, albo na środku twarz, przesuń aparat w lewo, aby zrobić zdjęcie. Wiem, że już od którejś aktualizacji tak jest, no ale nie opisuję potem tego zdjęcia i ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda, takie zdjęcie zrobić.
3: Krzysztofie, to jeżeli tymi jego wskazówkami. Jeżeli chcesz mieć jakiś taki zgrubny opis tego, to znaczy iOS coś tam nawet opisuje czasem, że jest jakaś tam twarz zamazana, no rozmazana, czy ostra na środku i tak dalej, ale jest jeszcze taka, jest jeszcze taka rzecz, że możesz sobie właśnie za pomocą aplikacji Sync AI Microsoftu rozpoznawać te zdjęcia i wtedy będziesz miał troszeczkę lepszy opis. To na razie, o czym mówił Paweł, to jest patent na razie, więc Apple ma jakiś wniosek patentowy, oni coś opracowali teoretycznie, być może mają jakieś prototypy w swoich laboratoriach, natomiast kiedy my się tego doczekamy, to tego jeszcze nikt nie wie i być może oni sami nawet jeszcze dokładnie nie mają tego zaplanowanego. Jest taki patent i tyle.
5: A tym Sync AI to w jaki sposób rozpoznajemy to? Te zdjęcia, to trzeba mu skopiować?
3: Nie, wchodzisz zdjęcia, po prostu, wchodzisz w rozpoznawanie biblioteki, jest tam taka opcja, za pomocą której rozpoznajesz zdjęcia z biblioteki, wybierasz sobie zdjęcie, czekasz chwilkę, bo on sobie musi je tam odpowiednio sprocesować i wtedy po prostu dostajesz opis tego, co jest na zdjęciu.
1: W menu jest taki przycisk, tam jest, że Photo Library chyba.
3: Tak, dokładnie, dokładnie tak, to tak wygląda.
5: Dobra, super.
3: I polecam w ogóle zainstalowanie sobie Sync AI, jeżeli tego nie masz, bo to jest naprawdę użyteczna aplikacja. A no to widzisz, no to nic, to teraz nic prostszego, tylko tam sobie wejść i oglądać zdjęcia jeszcze.
5: Dzięki, będziemy w kontakcie.
3: Dzięki, do usłyszenia.
0: A w ogóle mi się wydaje, że w końcu Zoom się zczaił, że oryginal audio to chyba nie jest dobra rzecz dla darmowych użytkowników. Czy wam się też tak wydaje?
3: To znaczy? Dlaczego?
2: U mnie jest ta opcja.
0: A nie, wstępna. To w takim razie na czas rozmowy telefonicznie u mnie się tak jakoś śmiesznie zrobiło. Wszyscy mi się przełączyliście na jakiś taki śmieszny.
3: Nie, to jest, Tomku, to jest jeszcze wynika z czegoś innego. Prawdopodobnie Zoom sobie od czasu do czasu adaptuje. Jeżeli na przykład gdzieś jest problem z łącznością albo coś tego typu, on czasem, to szczególnie słychać w przypadku aplikacji mobilnych, że czasem ta jakość potrafi spaść. Bo priorytetem jest dowiezienie audio, a nie priorytetem jest jakość, tak. Co czasem po prostu się odbija.
0: To co? Przechodzimy.
1: Co do tego Apple'a, ja się niestety obawiam tego, że może być tak, że Apple tego w końcu nigdy nie wprowadzi albo wprowadzi w jakimś tam ograniczonym zakresie, a nikt inny, kto by mógł, też tego nie zrobi, bo się będą wszyscy po prostu bali Apple'a.
6: I ja też mam takie odczucia. Naprawdę. I że to może być pewna blokada dla firm, które, no na przykład dla Sync AI, czy dla jakiejkolwiek innej, która mogłaby to rozbudowywać. I też się właśnie tego obawiam.
0: To co, odbierz mi jeszcze telefon jeden?
3: Tak, proponuję, żebyśmy odebrali telefon od Sylwestra, bo tu widzę, że mamy kilka osób, ale spróbujmy na dobry początek połączyć się właśnie z Sylwestrem. Czy się słyszymy?
0: Chyba ta sama sytuacja, że trzeba włączyć audio.
3: Dokładnie.
0: Natomiast jeszcze odpowiem tak, to co mi się wydaje, że rzeczywiście duże firmy mogą się obawiać. Natomiast może być tak, że Bo zauważcie, coraz więcej firm ma po prostu różnego rodzaju API do rozpoznawania tych zdjęć. I możliwe, że będzie API, które wymyśli Google, Microsoft, Apple i tam jeszcze parę firm. I będzie mała firmka, która zrobi dodatek do NVDA. Maluteńki program na Androida, zupełnie nieduży, który po prostu będzie to robił tylko nieco inną metodą i wcześniej czy później to się gdzieś tam rozejdzie. Bo pytanie, no bo też trzeba pamiętać, że

0: rozwiązania zaproponowane przez kogoś będą się czymś różnić, to też niekoniecznie musi. Bo tu chyba nie chodzi o to, że z tego co wiem przynajmniej, często w patencie nawet nie chodzi o to, że to my teraz możemy niewidomym pokazywać, a reszta nie może pokazywać, tylko my możemy zrobić, no właśnie opis jest podobno względnie dokładny, a jeżeli ktoś zrobi to inaczej, to jakby spoko.
1: Przy czym, no słuchajcie, ale właśnie, to jest też kwestia tego, że te wszystkie patenty to dotyczą tego, że po prostu bardzo, żeby wszystko było robione dokładnie tak samo. Tak jak na przykład było to pokrętło, tak, które Apple opatentowało. Ale to przecież nie znaczy, że na Androidzie nie da się realizować funkcji analogicznych do pokrętła, tylko po prostu Google musiało wymyśleć coś innego.
0: Na to swój skrót,
1: no i tyle. I tu jakby już w tym momencie nie ma najmniejszego problemu, także prawo patentowe generalnie jest czymś, co może być wykorzystywane do trollingu różnego rodzaju, bo jest tak, że firmy po prostu sobie tych patentów mnóstwo gdzieś tam rejestrują, co też zresztą kosztuje, bo to nie jest tak. Patenty wcale nie są tanie i firmy też muszą mieć jakiś powód, żeby te patenty utrzymywać, zwłaszcza patenty międzynarodowe. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, to wcale nie oznacza, że jakaś technologia nie będzie wdrożona, tylko po prostu w nieco inny sposób.
0: Tak, to jest ciekawe. Sylwester nadal nie ma...
1: Nie jest połączony z audio, więc Sylwestrze, jeżeli tu jest problem, to proponujemy, żeby się po prostu do nas telefonicznie dodzwonić na przykład.
0: Tak. I przypominam, join audio, przycisk należy nacisnąć, żeby to audio się pojawiło. To co? To w takim razie... O, właśnie. O, to jeszcze Piotra tutaj mamy na linii. To co, odbierzemy jeszcze Piotra?
1: To odbierzmy Piotra, zobaczymy, czy się tym razem uda. Miejmy nadzieję, że tak. Piotrze, czy jesteś z nami?
0: Chyba też nie. No. Piotr, no audio. Znowu join audio trzeba tak nacisnąć. To może...
1: O, halo?
2: Dobry wieczór. Bardzo mi miło się połączyć z Zoomem pierwszy raz. Myślę,
1: dobry
2: że
1: wieczór, Piotrze. Słychać cię dobrze.
2: Okej. A propos tego, co mówiliście o zdjęciach w iOSie, poniekąd niektóre funkcje z tego już są. Na pewno... Nawet jak robimy zdjęcie, iOS potrafi nam rozpoznać twarze. I teraz to można ustawić, jeśli wchodzimy sobie w zdjęcia i wchodzimy w szczegóły jakiegoś zdjęcia tam, ja nie pamiętam dokładnie, jak to się wchodzi, ale mniej więcej można wejść w taki szczegółowy widok, gdzie każda twarz jest zaznaczona osobno, możemy wejść w każdą twarz i ją podpisać i połączyć ją z kontaktami. I ona w zasadzie się nauczy, kto jest kim. Czy nie wiem, czy on też nie skanuje, jak dodamy zdjęcie do kontaktu. Ale mniej więcej teraz, żeby nie być gołosłownym, ja to przetestowałem. Tworzyłem sobie po prostu aparat, dałem kamerę tylną i zacząłem kręcić głową, dosłuchałem jego wskazówek, dałem telefon na środek. Jak dobrze ustawiłem telefon do zdjęcia, no to nie powiedział mi, że jest twarz w kadrze, tylko powiedział Piotr na środku. Więc coś tam już działa. To chyba, nie wiem, to chyba działa tylko w aplikacji zdjęcia, ale poniekąd jakieś cząstki już tego funkcjonują, mam wrażenie.
1: Tak, bo oni to rozwijają, więc prawdopodobnie jeżeli gdzieś tam jakieś informacje na twój temat, jeżeli jesteś jakoś czy podpisany, czy coś pojawiają się, to myślę...

0: że rzeczywiście on jest w stanie sobie to połączyć jedno z drugim. A swoją drogą ciekawe, bo to mnie też zastanawia, nie wiem, czy miałeś okazję gdzieś tam to zweryfikować, czy na przykład posiłkując się tymi wskazówkami od Apple'a, od VoiceOvera, jesteś w stanie sobie takie w miarę sensowne selfie zrobić? Że to jakoś jeszcze też wygląda?
1: Zrobię później i zapytam osoby widzące to.
0: Okej,
1: okay.
0: To daj znać, bo to jest też ciekawe.
1: Bo teoretycznie było na środku. Więc...
0: Zawsze mnie to szczerze mówiąc interesowało. Czy to rzeczywiście jest taki efekt, a nigdy nie pamiętałem, żeby kogoś zapytać, czy rzeczywiście jest to jakoś sensownie. No inna rzecz, że po prostu też mimo tego, że na przykład VoiceOver mówi, że jesteśmy na środku, to trzeba niestety o tym pamiętać. Ja na przykład mam taki problem, być może ty nie i być może część osób też nie ma z tym problemu, że po prostu nie umiem, nie jestem w stanie do końca pewnie tej ręki utrzymać z telefonem i ona mi się zawsze gdzieś tam trochę przesunie, więc uzyskanie tej informacji, że jestem na środku, to trwa tylko chwilę, a później już gdzieś tam no znowu właśnie. Się pojawia w lewym górnym rogu albo gdzieś indziej.
1: A też warto powiedzieć, jak ktoś nie wie, że można zdjęcia robić przyciskiem od głośności, chyba głośnością w górę, więc
0: w górę.
1: Trzeba palcem szukać tego przycisku, tak to lepiej zrobić to. Szybciej to zdjęcie wyjdzie.
0: Zdecydowanie.
1: Okej, okay, no to już nie przeszkadzam.
0: Dzięki za telefon.
1: Dorzucić. Proszę bardzo, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
2: To co, zrobił nam się kolejny temat rzeka, ale to jakoś zawsze tak jest, że znajdzie się co najmniej jeden, a najczęściej kilka tematów, to na prawda. Których się jakoś zatrzymujemy. No ale rzeczywiście zdjęcia, no to jest coś takiego, o czym... Sporo osób, podejrzewam, gdzieś marzy i teraz jest sporo technologii, które to ułatwiają. I tego będzie coraz więcej, bo przecież pamiętajmy, że nowe procesory otrzymują wsparcie do pracy ze sztuczną inteligencją i tak dalej, więc podejrzewam, że tego będzie coraz więcej, bo po prostu nie trzeba wszystkiego przesyłać do chmury, można to robić wszystko lokalnie, te telefony przyspieszają pracę, no i dzięki temu można naprawdę coraz więcej robić w czasie rzeczywistym. No chociażby to, że możemy przy pomocy NVDA czytać napisy w filmach i to napisy w zasadzie w czasie rzeczywistym, czego no nie dało się jeszcze do niedawna zrobić i rzeczywiście to działa. I na smartfonach też coraz więcej takich programów od różnych rzeczy w czasie rzeczywistym, więc podejrzewam, że tego będzie raczej coraz więcej, nie coraz mniej. No to a propos różnych zmian, żeby było lepiej, taniej i fajniej, no to kolejny sposób na tanie linijki brajlowskie znalazł Paweł.
3: Tak, i to już jest taki artykuł, że na pewno bym wam go nie przetłumaczył w czasie rzeczywistym tak łatwo, bo nie rozumiem do końca, z jakich materiałów, bo tutaj to są jakieś polimery aktywne, elektroaktywne polimery. Kombinują naukowcy z Instytutu Technologicznego w Kalifornii nad tym, żeby stworzyć właśnie taki materiał, który zastąpiłby te kryształki aktywowane metodą piezoelektryczną, które są do tej pory stosowane w monitorach, bardziej jakąś reakcją chemiczną, chyba też wywołaną odpowiednio silnym impulsem elektrycznym. To są takie łańcuchy tych polimerów, które są normalnie połączone i wtedy jakby te punkty są opuszczone. W wyniku tej reakcji elektrycznej, tego impulsu, one się rozdzielają, wyskakują do góry i to jest taki żel, taka gąbusia, która po prostu tworzy nam kropki. Zalet tego jest kilka. Podobno są to tańsze monitory i na dłużej wystarczające. A druga rzecz jest taka, że przez jakby charakterystykę tych reakcji one są w stanie reagować na nacisk, więc można naciskając te gąbusie dokonywać konkretnych jakichś działań zdefiniowanych wcześniej i w jakiś sposób wchodzić w interakcję z tym tekstem, który tam przed
2: sobą
3: mamy.
2: Czyli pewnie można, tak myślę przynajmniej, że to by mogło być coś w rodzaju, po pierwsze, śledzenia tekstu, który jest czytany na ekranie i na przykład rezygnacja z kursoru routingów. Na przykład, tak sobie myślę.
3: Tak, przy czym ja się tu zastanawiam, czy czegoś takiego nie ma już HandyTech? Oni mieli jakieś takie naciskowe...
2: Mają chyba, tylko podejrzewam, że oni pewnie mają osobny element dotykowy, a tutaj podejrzewam, że to jest już wbudowane, zintegrowane ze wszystkimi innymi, więc teoretycznie nie trzeba tego dodatkowego elementu tu instalować.
4: HandyTech, no... jakby...
0: No wiesz, Mikołaju, myślę, że prototypy tych rozwiązań też wcale nie będą takie aż bardzo tanie, bo to zanim to zostanie przetestowane i tak dalej. Ciekawe, tak, ile ktoś będzie to chciał za ile ktoś będzie chciał to spieniężyć.
3: No na razie mówimy tylko o jakby gdzieś tam pracy, która została napisana, jakiś powiedzmy tam udokumentowany przebieg, jakby to mogło wyglądać. Natomiast podlinkujemy też artykuł. W artykule można się zapoznać z całą pracą po angielsku, jakby ktoś chciał. Natomiast no, może to być ciekawe też. Jednym z zarzutów przeciwko jakby tym tradycyjnym monitorom jest to, że one są w stanie pomieścić do 80 maksymalnie znaków. No, większych monitorów nie ma chyba na rynku. Pytanie, czy tutaj będą w stanie zmieścić więcej tych znaków, tych komórek? Czy może w wielu liniach? Czy może będą w stanie też jakieś grafiki za pomocą tego tworzyć? No ciężko powiedzieć. Myślę, że no, trzeba pożyć i zobaczyć.
2: No zobaczymy, co będzie dalej. No bo na razie, skoro to naukowcy wymyślili, no
5: ale
2: no
5: jakby
2: potem...
5: na przykład była taka dwunasteczka trzylinijkowa, to by było coś.
4: Że 4x3, no, to byłoby interesujące.
2: No, rzeczywiście
5: w sensie
2: było
5: nie, w sensie dwunastka.
2: 3x12 i zrobić, tak, i tak, zrobić 36 znakową linijkę, tak, ale za, no, krótką
5: rzędów,
2: jak dwunastka, tylko nieco szerszą. I wtedy byłoby
5: tak,
2: urządzenie wielkości
5: by
2: smartfona, na którym mogłoby być no tyle, no troszkę więcej
4: no
2: znaków,
4: tak,
2: powiedzmy. No,
5: tak,
2: to by było ciekawe.
3: Minimum, jakie ja widziałem, to była 5-znakowa linijka. Raz w życiu widziałem takie urządzenie.
2: Okay.
3: I to było wykorzystane w jakimś badaniu, w którym brałem udział. A propos tam jakiejś percepcji, jakby ja byłem pod EEG chyba i badano w jakiś sposób, jak reagują moje fale mózgowe na dotyk.
2: Były
3: Braille'a.
2: Takie badania, tak.
3: I w tym badaniu był wykorzystywany monitorek 5-znakowy.
2: To co, odbierzemy jeszcze jeden telefon?
0: Odbierzemy
2: to
0: kolejny telefon,
2: dużo.
0: Tak. No, ludzie testują Zooma, jak widać, intensywnie. Co nowe, to zawsze cieszy. Witaj, Grzegorzu. Halo?
2: Zapewne join audio.
0: O, już powinniśmy się słyszeć.
3: Czy informacja o tym jest w ogóle w poradniku na stronie? Na tych
2: chyba lo... nie.
3: Właśnie chyba trzeba by dopisać, gdzie to znaleźć, bo...
2: Też jest mi się jakieś... tak wydaje.
3: Chociaż to jest ciekawe, bo jak
4: to
3: ja
4: jest problem wchodzę... Zooma. To jest problem Zooma o tyle, że jeżeli mamy meeting bez waiting roomu, to Zoom nas zapyta, czy chcemy join audio, czy nie chcemy join audio. A coś jest po prostu niedopracowane, bo te waiting roomy do niedawna były bardzo rzadko używaną funkcją i tak naprawdę mało kogo obchodziły, a że teraz jest po prostu czas, jaki jest i nagle się bardzo dużo rzeczy pozmieniało w tym świecie, to trzeba było je zaimplementować na masową skalę, no to mam wrażenie, Zoom choć trochę nie był
2: teraz
4: gotowy.
2: Teraz byśmy mogli chyba nie korzystać z waiting roomów, bo i tak jest muted domyślnie.
0: To znaczy nie, ja tu...
2: Ale dobra, to gdzieś tam.
0: To trzeba będzie...
3: Chyba się udało.
2: Tak, chyba się udało.
0: Jesteś, Grzegorzu.
2: Halo?
6: No halo?
0: No hej.
2: Jest.
0: Jesteś.
6: Słychać mnie?
2: Dzień
0: słychać.
2: Dobry, dzień dobry. Witamy, Grzegorzu.
6: Aha, no bo nie wiem, czy mnie słychać.
0: Troszeczkę jakbyś mógł dalej od mikrofonu,
2: choć dość głośno. Tak.
0: Więc jakbyś
2: no,
0: się
2: dobrze,
0: oddalił
2: no
0: od mikrofonu, to byłoby super i słuchamy, co nam powiesz ciekawego.
2: No spróbujemy jakoś ogarnąć.
6: No dobra.
2: Nie, to teraz jest w ogóle...
0: Nie.
2: Bo teraz nie można cię zrozumieć.
0: Teraz nie da się cię zrozumieć, także...
6: No. Nie wiem, jak z telefonu.
2: No nie, to jakoś...
0: To nie bardzo coś
2: nie
0: to
2: bardzo
0: działa.
2: Jest problem.
7: No, musisz się oddalić trochę od mikrofonu, bo jest i przester, i...
6: A teraz?
2: Teraz nie, też jest przester i jest strasznie niewyraźnie.
3: Czy ty nie masz może jakichś tak słuchawek, może jakieś słuchawki masz założone, które mają coś, nie wiem, nie bardzo wydolny mikrofon, coś takiego to brzmi chyba.
6: Nie, to jest mikrofon normalnie z telefonu.
0: O,
6: idzie.
0: No teraz jest okej, okay. Teraz jest okej, okay. No to...
2: Ale przynajmniej
0: dobrze,
2: można
0: to słuchamy cię, Grzegorzu.
3: Słuchamy.
2: W takim razie.
6: To tak, Michał, czy ty próbowałeś Zoipera? ci na Messengerze ci wysłałem.
0: Tak, próbowałem, ale coś ta aplikacja. Tak, próbowałem, ale coś ta aplikacja jest nie bardzo dostępna. Próbowałem ją zainstalować i działało to, powiem szczerze.
3: Ale to jest chyba na Androida, prawda? Czy na Windowsa?
0: Nie, na Windowsa też. Na Windowsa też.
6: Na wszystko jest.
0: Tak, próbowałem.
3: A okay, one jest dostępne, testowałeś? No.
6: Ja się kiedyś, to znaczy jak Michałowi pisałem tam kiedyś tam na Facebooku w wiadomości prywatnej, to ja się bawiłem tym za czasów XP-ka, no i to tam było dostępne.
0: No to ja sobie zainstalowałem teraz,
6: Tak zainstalowałem sobie to na próbę na Androidzie. No, tam miałem kiedyś konto na Extra VoIP, czy coś tam.
2: Tak w ogóle, Michał, nie wiem, czy wiesz, że jesteś wyciszony, tak przy okazji.
0: A to jest w ogóle...
2: My cię nie słyszymy.
0: To jest...
3: Ciekawie się zadziało.
0: O, to teraz.
2: O, teraz.
0: Teraz powinniście mnie słyszeć dobrze, a słuchacze mnie słyszeli. Więc ja powtórzę, że kwestia jest taka, że ja próbowałem, ale było to niedostępne. Było to niedostępne, ta nowa wersja Zoipera jest niedostępna na Windowsie, niestety.
6: Aha, czyli co zepsuli? No bo ja tam miałem wersję 2.0, a to było chyba z 8 lat temu. A tak mi się przypomniało, no bo właśnie byście mówiłeś, Michał, że tam ze swoim programem miałeś tam jakiś...
0: Tak, dokładnie, z Fonerem. No ale teraz mamy w Zoomie opcję wdzwaniania się przez telefon, więc to na szczęście działa. Wystarczy kliknąć link na stronie i łączymy się i to działa. Na iOSie i na Androidzie. Wystarczy po prostu wejść na stronę.
6: Tak, druga rzecz, będziecie gadać o sklepie Play. No i tam ma zniknąć biblioteka.
5: Tak.
6: I pytanie, gdzie to ma zniknąć? Czy w ogóle, czy ma to być gdzieś przeniesione w ogóle?
5: Może jak dojdziemy do tego, to ja po prostu postaram się odnieść do tego pytania, chyba że...
6: No bo przeczytałem to gdzieś na jakimś Spiderswebie, to się trochę przeraziłem, bo...
2: To o tym jeszcze będziemy rozmawiać, także tak, no, będę wtedy mówić. Może rzeczywiście.
6: Mm-hmm. Tak,
5: mówić i odniosę się do tego.
6: Trzecia rzecz, słyszeliście o Speech Central?
3: Kiedyś, to jest jakaś aplikacja w ogóle z głosami różnymi, ale tam oni używają jakichś głosów z chmury chyba, tak? Czy...
6: Nie, normalnie syntezatorów. Jest na Windowsie, tylko że jest płatna tam chyba 30 co złotych. Jest na Androida, na iOS-a. Taka tam RSS, jakieś artykuły, tam można sobie do tego wrzucić i sobie tam jakoś tym czytać. Taka kolejna aplikacja.
3: A, to mi się pomyliło z czymś innym, ale tak, ty o tym wspominałeś na grupach WhatsAppowych, takie ekspresivo trochę jakby z dawnych czasów tylko.
6: Tak, no coś podobnego, takie coś.
3: No to trzeba będzie sprawdzić.
6: No i jest co prawda po angielsku, ale jak się przyciśnie autora, to może i to... W Androidzie no jest taki problem, że jak się wchodzi przez Talkbacka tam w ustawienia, to tam się coś wiesza, ale ma to poprawić. No. To zobaczymy. No, czwarta rzecz, Lodestone na Androida. Czy...
0: Mówiliśmy o tym.
6: Tak. No bo tam Paweł Masarczyk tam to udostępnił na Twitterze i no jest na razie fotka, ale czy gdzieś jakieś APK jakieś krąży, czy to się...
3: Nie, to jest jeszcze tworzone, to nie jest jeszcze wypuszczone, więc na razie jest tylko zapowiedź, że będzie.
6: Aha. No to dobra, no to warto poczekać, no co z tego wyjdzie, no.
3: No tak.
6: Ja jeszcze testowałem, to znaczy tak testowałem, no to test po angielsku. Też nawigację. Jak ona się nazywała?
3: Walker's Guide, o to ci chodzi?
6: Tak.
3: No.
6: No tak testowałem, tylko że tak jak po angielsku, to tak trochę ciężko tam to to ogarnąć, ale ona się wydaje ciekawa. Jakby też by tam go przycisnąć, to no to byłby, no tam ważne, że kod źródłowy jest udostępniony, to tam to myślę, że nie będzie problemu jak z Dotwalkerem.
3: No, no to myślę, jeżeli trzeba się dowiedzieć, czy aplikacja jest dalej rozwijana, czy jest zainteresowanie autora i można myśleć o lokalizacji, ale no na razie dopiero odkryte, więc teraz nie ma też warunków, żeby testować, więc no.
0: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie no dziękujemy ci, Grzegorzu, za głos w dyskusji. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia i czekamy też oczywiście na kolejne telefony. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy. tyflopodcast.net/zoom.
2: Tak jest. I została nam ostatnia nowość, ale ostatnia nowość nie w Tyflo przeglądzie, tylko w tej takiej naszej typowo dostępnościowej części, chyba rekord, 2 godziny. Mówiliśmy na temat tych wszystkich naszych rzeczy. Zostało nam nagrywanie nietypowych streamów, do którego można użyć coraz bardziej popularnego VLC również u nas.
0: Zgadza się. To jest taka sytuacja, jeżeli mamy na przykład jakiś strumień internetowy, zwykle to jest strumień transmitowany także i z wizją, a my byśmy sobie chcieli zgrać z tego jakieś audio. To są zwykle te protokoły wykorzystywane przez jakieś te serwery WoWZa, Media Server i inne tego typu. One po pierwsze nie są zbyt łatwe do wyłuskania, ale od tego jest specjalna audycja. Ja tam w tym mówię, podpowiem tylko tak szybciutko. Live HTTP headers, taka wtyczka i obecnie przeglądarka Basilisk. Oczywiście są inne metody, na przykład narzędzia deweloperskie przeglądarki Google Chrome, jeżeli ktoś woli. A ja się skupię na tym, co w tym momencie, kiedy już mamy taki stream. Ano to wchodzimy sobie do VLC, wybieramy sobie coś, co nazywa się konwertuj/zapisz i wybieramy sobie zakładkę, która się nazywa, i teraz już wam dokładnie powiem, zakładka nazywa się sieć. I tu wklejamy adres do tego streamu, mamy takie pole, do którego możemy wkleić. Potem musimy wybrać, co my właściwie z tym chcemy zrobić, bo możemy wybrać zrzucanie na dysk takiego surowego streamu, albo możemy sobie już to od razu za pomocą VLC przekonwertować na audio. I mamy taki przycisk konwertuj/zapisz, to jest przycisk rozwijany i jak my sobie to klikniemy, to nam się otworzy takie dodatkowe okienko. W tym momencie pierwsze pole to jest źródło, później mamy cel, tu mamy przycisk przeglądaj, wybieramy tu lokalizację zapisu pliku wynikowego i mamy coś takiego jak ustawienia, to jest taka grupa i są dwa przyciski opcji, surowe wyjście zrzutu i konwertuj. W momencie kiedy wybierzemy sobie konwertuj, to wybieramy sobie preset audio, za pomocą którego chcemy to zapisać. No wideo też może być, ale potrzebne mi było tylko i wyłącznie audio, więc wybrałem sobie audio OGG, zapisałem plik pod odpowiednią nazwą i następnie wybrałem przycisk, który się nazywa rozpocznij, zdaje się. Teraz akurat nie mam takiego streamu, więc no ale w każdym razie trzeba to po prostu potwierdzić, jak już sobie to wszystko ustawimy. I w tym momencie pojawia nam się informacja, że jest konwertowanie w VLC, jest odtwarzany stream, ale ten stream odtwarzany jest po cichu, my tego nie słyszymy. Tu jest teoretycznie pole wyboru, że tam wyświetl wyjście i tak dalej, być może jakbym to zaznaczył, to by to zadziałało, ale ja sobie sprawdziłem to w zupełnie inny sposób. Otworzyłem sobie tego OGA w Winampie i z pewnym opóźnieniem, ale mogłem słuchać w tym streamie na bieżąco, co się dzieje, bo on po prostu mi się dopisywał. OG akurat jest na tyle wdzięcznym formatem, że na coś takiego pozwala. Odtwarza się plik, on się tam zapisuje, a ja go sobie jestem w stanie na bieżąco gdzieś tam podsłuchiwać w drugim odtwarzaczu. No i kiedy skończymy nagrywać, kiedy stream się zakończy, najzwyczajniej w świecie zamykamy VLC i mamy plik audio, którego no w inny sposób moglibyśmy, z którym w inny sposób moglibyśmy mieć problem, żeby go zapisać, bo na przykład programy w rodzaju Tapin Radio nam tego nie odtworzą.

0: sam fontem, na przykład z Nokii, jak go ściągnąłem z internetu, albo jak chciałem zrobić tak, że w jednym pliku MP4 z filmem miałem dwie ścieżki audio i jeszcze napisy, to mogłem to wkomponować w VLC. Albo jak tam coś jeszcze chciałem, jakiś też taki nietypowy stream, zapisać, coś wyciągnąć z pliku, wyeksportować. Nagle się okazywało, że VLC ma funkcję, żeby to zrobić, i to jest naprawdę niesamowite w tym programie.
1: W przypadku VLC jest jeszcze cała rozbudowana składnia wiersza poleceń, więc jeżeli ktoś się nawet nie chce bawić w tym interfejsie graficznym, jest w stanie sobie to wszystko wpisać jako parametry. Ale powiem szczerze, że ta składnia jest niekiedy tak złożona, że tam naprawdę trzeba się naszukać tych poleceń, znaleźć to, co chcemy. Nieraz w internecie są gotowce. To jest też o tyle fajne, że można sobie gdzieś tam coś znaleźć i po prostu przekleić polecenie i VLC nam się uruchomi z odpowiednimi parametrami. Wystarczy tylko na przykład jakiś tam adres źródłowy i docelowy sobie
2: Ja
1: podmienić.
2: używam też VLC podczas konwertowania, że właśnie zrzuca mi się jakiś plik już gotowy, zmontowany i jestem w stanie go sobie odsłuchać na VLC i to też działa.
3: Ale trzeba
2: VLC
3: uważać na
2: też.
3: resampling.
1: Trzeba, trzeba uważać na resampling. W przypadku tym, który testowałem, akurat resamplingu nie było, a być może też nawet i jest jakaś opcja, żeby gdzieś tam tego resamplingu uniknąć, ale rzeczywiście z filmami są czasem takie problemy,
0: Tam
1: bo
0: jest.
1: tam jest 48 versus 44 kHz, to
3: Tak,
1: no,
3: z tym
1: ma.
3: jest problem.
1: Tak.
3: To skrzeczy.
4: W ogóle VLC umie dużo dziwnych formatów. Przecież sporo czasu to był jedyny odtwarzacz i nadal jest chyba jednym z niewielu, który na systemie Windows potrafi jakkolwiek obsługiwać strumienie z konferencji Apple'a, bo one są w tym jakimś takim Apple'owym właśnie ich własnym formacie, przynajmniej były, teraz już chyba nawet nie są, ale były. No i był z tym problem. I na Macu to działało, na iOSie to działało, a na Windowsie trzeba było właśnie mieć VLC.
0: VLC na przykład też czyta napisy z filmów za pomocą SAPI. Pytanie, czy tylko z lokalnych, czy też na przykład z YouTube'a, bo YouTube'a wiem, że wspiera natywnie. I parę innych rzeczy też chyba z Vimeo, zdaje się, któreś te YouTube DL-owe takie. No ale pytanie, czy z tych różnych źródeł on też potrafi wyhaczyć napisy i je czytać w SAPI.
1: Także słuchajcie,
0: Mógłby być
1: jeżeli nie
0: ciekawy.
1: macie VLC, to go sobie zainstalujcie, bo nigdy nie wiecie, kiedy wam się może przydać. Może niekoniecznie jako domyślny odtwarzacz, chociaż jak ktoś lubi, to można, ale przede wszystkim jako takie podręczne narzędzie do robienia różnych dziwnych rzeczy z multimediami, bo czasem jest potrzeba i się okazuje, że można.
0: O, IPTV też w VLC działa całkiem fajnie, jak ktoś ma
1: Też.
0: dostęp do takich. No to jest ciekawe.
5: To co? Zaczynamy.
1: Technikalia.
5: Zaczynamy technikalia. No to Mikołaju, Linux dostępny
4: Tak.
5: dla niewidomych.
4: Na
5: Ale.
4: iOSie,
5: No
4: dokładnie,
5: właśnie.
4: ale to bardzo ludzi zaskoczy, bo aplikacja jest dziwna i wydawałoby się, że nie da się absolutnie czegoś takiego zrobić, a jednak się da. Ktoś stworzył małego Linuxika, którego sobie można zainstalować w formie aplikacji na system iOS. Aplikacja nazywa się Ish. Jak wpiszemy w Google Ish Test Fliegt, to powinniśmy aplikację znaleźć, bo to jest właśnie ważne. Aplikacja jest dostępna w Test Flightie, czyli w tej takiej platformie Apple'a do pobierania testowych wersji aplikacji, jej nie ma w App Store, jej nie znajdziemy przez App Store'a. Musimy sobie tak wpisać w Google, znajdziemy link do Test Flighta. Musimy oczywiście tego Test Flighta wcześniej mieć pobranego. Klikamy w ten link i gdzieś się w końcu doszukamy, bo ta strona Test Flighta, ona jest taka niby dostępna, ale czasem tego przycisku Open to tam tak za bardzo nie widać, ale jak go w końcu znajdziemy, to musimy go kliknąć. Otworzy nam się Test Flight, tam klikamy, że install, no i mamy aplikację ISH. Klikamy sobie na aplikację i mamy konsolę Linuxa, dokładnie dystrybucja Alpine, z którą sobie możemy różne dziwne rzeczy robić. Mamy menedżer pakietów, możemy na nim normalnie instalować wszystko, kompilować, uruchamiać jakieś na przykład własne narzędzia, jeżeli jakieś posiadamy takie właśnie proste konsolowe, używać czegoś, co się nazywa SSH, żeby się w ogóle łączyć do jakiegoś serwera, coś z tym serwerem robić, co jest w sumie fajną opcją. Ja jakoś nie patrzyłem nigdy na inne klienty na iOS-a, a ten działa wyjątkowo fajnie i to się da jakoś tam zrobić. Co ciekawe,

0: jeżeli coś się nam pojawi w konsoli, VoiceOver nam automatycznie to przeczyta. Mamy klawiaturę normalnie, przez którą możemy wpisywać i mamy klawisze Ctrl, Shift i Escape, które możemy włączać, żeby wykonywać jakieś skróty klawiszowe, na przykład nie wiem, Ctrl C do zamknięcia aplikacji, bo to w konsolowym Linuxie się taki skrót stosuje, C jak Close, żeby program zamknąć. Możemy też za pomocą takiego suwaka, takiego jak mamy, nie wiem, przewijanie stron na ekranie głównym, czy ustawienie godziny w budziku, używać strzałek w górę i w dół, bądź klikając na ten suwak dwuklikiem, zrobić, żeby te strzałki były strzałkami w prawo i w lewo. I tam ewidentnie widać, że jakieś wsparcie dla tej dostępności jest i że to nie jest absolutnie lekceważone, bo jakby interfejs aplikacji jest prosty tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie wyjście, wejście i parę kontrolek do zarządzania tym wszystkim, a tak naprawdę cała zabawa dopiero zaczyna się w środku, w komendach, w Linuxie i tak dalej. No i cieszmy się tym, póki jest i póki jest to w test flycie, bo znając Apple i znając wytyczne App Store'a, bardzo możliwe, że ta aplikacja w ogóle nigdy w App Store tak oficjalnie do światła dziennego nie ujrzy, chociażby dlatego, że Apple nie lubi, jeżeli aplikacja pobiera sobie jakieś zewnętrzne moduły, których Apple wcześniej nie zaaprobował, no a ta aplikacja to robi. Możemy sobie dla przykładu zainstalować Pythona i jakby nigdy nic pisać bądź pobierać sobie skrypty i te skrypty uruchamiać i one jak najbardziej będą nam działać. Możemy sobie pobrać, nie wiem, kompilator jakiegoś C czy C++ i to też nam jak najbardziej będzie działać. Nie wszystko nam zadziała, bo to jest emulator procesora i on działa, nie ma wszystkich funkcji po prostu i niektóre programy się nam nie uruchomią, ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś potrzebuje takich rzeczy, a ma jakieś, nie wiem, własne skrypty do czegoś, to może się to przydać.
1: Rzeczywiście, to może być przydatne. Tymczasem mamy telefon, kolejny słuchacz na linii, tym razem Wojciech. Witamy.
2: Chyba jak zwykle audio.
3: Teraz?
1: O, teraz jest, cię jest. Słychać, o, jesteś.
3: Przepraszam, to jest tak, że kupiłem to specjalnie z okazji koronawirusa nowy zestaw z mikrofonem i słuchawkami, bo trzeba prowadzić zajęcia zdalnie. No i jeszcze się nie umiem im do końca przyzwyczaić do tego, że tam trzeba włączyć też i mikrofon tam. Także bardzo miło, że jesteście na Zoomie. To jest taka platforma, która bije rekordy popularności teraz na uczelniach. I ona jest bardzo dobra, bardzo mi się to podoba. No i właśnie chciałem też pochwalić się taką rzeczą, może to kogoś zainteresuje w kontekście różnych tyflo spraw, ale udało mi się dzisiaj przeprowadzić pierwsze zajęcia z tłumaczenia symultanicznego, które są zajęciami zdalnymi. I działa to tak, bo najgorszym problemem jest to, jak udostępnić komuś to, co ktoś będzie tłumaczył dla mnie w Zoomie, tak? No i wymyśliłem, a może komuś to się przyda, znalazłem taki, myślałem, czy przez Discorda, czy przez jakieś inne narzędzia, a tu okazuje się, że sprawa jest bardzo prosta. Trzeba sobie zamontować na Google Chrome taki dodatek SyncWatch, to się nazywa SyncWatch. I to jest taki dodatek, który pozwala synchronizować oglądanie filmów na YouTubie. Kilka tygodni temu znalazłem taką specjalną stronę do ćwiczenia, ale ona jest teraz zawalona, bo wszyscy wiadomo, chcą na całym świecie nauczyciele przekładu ustnego, chcą to robić, więc to w ogóle nie działa. A dla nas do tego jest też to ciekawe, dla osób, które się tym nie zajmują tłumaczeniami, jest to ciekawe, że można właśnie w ten sposób sobie zsynchronizować oglądanie filmów na YouTubie i na przykład na Zoomie się połączyć celem uzyskania przyjaznej audiodeskrypcji albo w jakimś innym miejscu. No i wtedy nawet jeżeli tak jak ja mieszkamy oboje, jesteśmy osobami niewidomymi, to, no to będziemy mieli tę audiodeskrypcję, jeżeli ktoś zechce się z nami połączyć. Swoją drogą też sobie pomyślałem, że teraz są takie zajęcia dla wszystkich na uczelni i nawet zaproponowałem tutaj u mnie na uczelni, ale pewnie nie tylko będę to proponował, że można by było przez Google Docs robić takie napisy dla niesłyszących, taki transkrypcję taką z tego, co się dzieje na wykładzie dzięki rozpoznawaniu mowy taką metodą speakingu. Także
0: ale są Zoom same ciekawe rzeczy, opcje. Dużo. Zoom też ma jakieś opcje dla transkrypcji wewnątrz, z tego co wiem.